0: Sprawdzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Maciej Kluczka, TOG FM.
1: Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu kolejnych 3 na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
2: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
1: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Podczas wizyty w Berlinie minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił, że na prośbę niemieckiego resortu energii Izrael przekaże Niemcom paliwo lotnicze. Dziennik Israel Hayom. Izraelski rząd zbada również możliwości eksportu gazu ziemnego. Podczas spotkania z Saarem niemiecka minister gospodarki i energii Katarina Reich podkreśliła, że istnieją dobre relacje między krajami w dziedzinie gospodarki i energetyki. Ceny paliwa lotniczego na świecie wzrosły ponad 2-krotnie od czasu ataku USA i Izraela na Iran oraz zamknięcia cieśniny Ormus. Jak podał dziennik Guardian, światowe linie lotnicze ograniczyły w maju ofertę o 2 miliony miejsc, dostosowując siatkę połączeń do rosnących kosztów paliwa. Kampania referendalna w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta nabiera tempa. Aleksander Miszalski apeluje do mieszkańców, żeby w referendum nie brali udziału i jednocześnie zarzuca swoim przeciwnikom nieuczciwe praktyki oraz wykorzystywanie w tej kampanii sztucznej inteligencji. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
3: Na przykład do tworzenia filmików, które zdaniem prezydenta mają go zdyskredytować.
4: Ja naprawdę wolałbym się w to nie mieszać. Wszyscy widzimy, że jest tam, oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi.
3: Dlatego prezydent zachęca mieszkańców, żeby ten dzień spędzili miło, ale nie idąc głosować.
4: W Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów.
3: O ważności referendum, które odbędzie się 24 maja, decydować będzie odpowiednia frekwencja. Musi wziąć w nim udział 3/5 liczby osób, które prezydenta wybierały. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień szykuje się na ogół pochmurny, z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są na Pomorzu, a na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie pojawią się też burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam w okolicach 8 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: A w naszym studiu Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w banku BNP Paribas. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Porozmawiamy o cenach żywności, a ponieważ jesteśmy w porze śniadaniowej, to jakie są prognozy dla naszych śniadań?
7: A na śniadanie dosyć dobre są prognozy, czyli chleb raczej nie powinien podrożeć, bo oziminy przetrwały dosyć dobrze w zachodniej Europie, w centralnej, czyli Polska, Niemcy, Czechy jest trochę gorzej, jest jakiś tam lekki stres wodny, ale za to bardzo dobrze wyszedł początek sezonu dla tej pszenicy w krajach Europy Zachodniej, więc chleb nie powinien drożeć. Pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
6: I będzie dalej tanie.
7: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem.
6: Ale jajka drogie.
7: Ale będą tanieć teraz. Natomiast jeszcze, bo ja trochę tam kanapkę kończyłem, więc jeżeli chodzi o to, że zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania, dlatego że mamy ASF w Hiszpanii i to, co Hiszpanie zwyczajowo eksportowali do Chin, zostało w Europie, więc wieprzowina tanieje w Europie i zapas narasta. No i teraz można by było właśnie jajka, to już żeśmy omówili.
6: Będą tańsze?
7: Powinny być tańsze. Mamy jeszcze do tego, nie wiem z czym, no jak z masłem ta jajecznica, no to wiem, że masło już trochę tańsze. Boczek, no to mówiliśmy, że tanie, ale z boczkiem raczej nie jemy, więc jeszcze w tą zdrową wersję, jakbyśmy poszli śniadań. Chociaż nie wiem, czy płatki z mlekiem to jest taka najzdrowsza wersja. No to mleko dosyć tanie, płatki kukurydziane, jak z kukurydzy europejskiej, to mogłyby być trochę droższe, ale kukurydza jest rynkiem globalnym.

0: A w Stanach jest przewidywany blisko 15% wzrost produkcji kukurydzy, więc jeżeli nikt nie ma obrzydliwości do amerykańskich płatków kukurydzianych, no to ta wersja śniadania też niedroga, więc zostaje nam już takie superfood, czyli warzywa i owoce. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o nowy zbiór, czyli nowaliki i owoce, to za dużo nie wiemy, bo to są owoce z importu. Faktycznie, że kwietniowe susze w Polsce, one nie pomagają, ale nie pomagają w takim myśleniu, powiedziałbym, no nie do końca profesjonalnym, dlatego że w Polsce większość warzyw i owoców, tych, które jemy, zwłaszcza takich nowalikowych, jest już w jakiś sposób wspierana, czyli albo pod osłonami, z systemami nawodnień, więc tu raczej się też nie spodziewam jakichś istotnych wzrostów cen. Może tyle, że tam trochę, parę procent może być popchnięte do góry ze względu na ceny energii, które idą w górę.
1: No właśnie, susza, o której pan wspomniał, to będzie coś, co będzie decydowało o cenach żywności w tym nadchodzącym tegorocznym sezonie?
0: Nie wiemy, jak długo potrwa. Z którą mieliśmy dotychczas do czynienia, bo jednak po tej dosyć, jak nam się wydawało, śnieżnej zimie, praktycznie rzecz biorąc, nie padało, no to póki co ona jeszcze nie robi takich dużych strat, dlatego że poza kukurydzą w Polsce. Czyli tak, większość produkcji rolnej jest oparta o ziminy, które przetrwały dobrze, dlatego że były zaopatrzone w wodę w czasie zimy. Istotnym problemem teraz w Polsce są wysiewy kukurydzy, którą trzeba albo siać głębiej, albo trzeba czekać, a już zaczynają uciekać terminy agrotechniczne, bo jest po prostu za sucho i nie ma sensu siać w suche. No.
1: A kukurydza istotna na przykład choćby ze względu na wyżywienie zwierząt.
0: No tak, ale tutaj Amerykanie nas mogą trochę podratować.
1: Czy widzimy już jakiś problem z nawozami sztucznymi w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie?
0: U nas nie, dlatego że europejscy rolnicy mają w zwyczaju, większość przynajmniej, kontraktować środki do produkcji rolnej bezpośrednio po zbiorach. Także większość tych dużych produkcyjnych gospodarstw jest po prostu zaopatrzona w nawozy na następny sezon, zaraz po zbiorze. Natomiast oczywiście, że cieśnina Ormus blokuje praktycznie, rzecz biorąc, w istotnym stopniu produkcję nawozów na świecie. I tu problem może dotyczyć tego, że czy będzie dotyczył tego, że z kolei Brazylijczycy i Hindusi kupują na jesieni nawozy. Jeżeli cieśnina nie będzie szybko odblokowana, no to może być dramatycznie. I to, jak mówię dramatycznie, to naprawdę dramatycznie, bo to trzeba pamiętać, że to jest 1,5-miliardowy kraj, jak Indie, który dość mocno nawozi swoją produkcję rolną po to, żeby uzyskać odpowiednią ilość plonów dla tego gigantycznego społeczeństwa. Z kolei Brazylijczycy oczywiście sami dla siebie aż tyle nie potrzebują, natomiast są jednym z głównych dostawców na stół chiński chociażby. No i tam też te nawozy by się bardzo przydały, żeby uzyskać odpowiednią wielkość produkcji rolnej.
1: Dokładają nam się jeszcze do tego drogie paliwa. No i to też pewnie będzie miało wpływ na to, ile będzie kosztowało wyprodukowanie żywności, no i na końcu ile ona będzie kosztowała w sklepie.
0: W produkcji żywności paliwa nie odgrywają aż tak dużej roli, jak się uważa, natomiast nawozy odgrywają bardzo dużo. To, o czym żeśmy mówili już wcześniej, trzeba sobie zdawać sprawę, że w zasadzie w każdej produkcji rolniczej koszty nawozu to jest ponad 50% kosztów, jakie ponosi rolnik. W przypadku ziemniaków, które akurat reagują teraz trochę z zakłóceniem, no to jest blisko powyżej 80%.
1: Wywołał pan temat ziemniaków. My zaczęliśmy naszą rozmowę od śniadania, więc może przejdźmy lekko w stronę lunchu, który nadejdzie za kilka godzin. Ziemniaki tanie, bardzo tanie i takie dalej będą?
0: Chyba będą tanie przez jakiś dłuższy czas. W Polsce one są tanie, ale to nie jest taki dramat jak na przykład w Holandii. W Holandii trzeba część rolników płacić za utylizację ziemniaków, czyli jak ja pierwszy raz od swojego holenderskiego kolegi usłyszałem, że ceny ziemniaków w Holandii są negatywne, no to myślałem, że negatywne pod względem marży. Ale dowiedziałem się, że tutaj chodzi o jakby pełne rozumienie tego słowa, czyli rolnicy muszą zapłacić za wywóz ziemniaków, czyli płacą za to, że ktoś je od nich odbierze, czyli w ogóle ujemna cena ziemniaka. Dlaczego się tak stało? No pewnie dlatego, że po prostu klęska urodzaju, już nie tylko polska, ale ogólnoeuropejska. Wszędzie te ziemniaki się bardzo dobrze udały. Po drugie, ziemniaków żeśmy siali czy sadzili, żeby tutaj purystów zadowolić, więcej niż rok w rok więcej i one wypierały buraki cukrowe i tego się po prostu zrobiło bardzo dużo. My oczywiście, przeciętny Europejczyk w badaniach opinii konsumenckich twierdzi, że ziemniaków nie je albo je mniej, co jest nieprawdą, bo zdaje się, że chipsów i frytek nie bierze do tego pod uwagę, więc frytek i chipsów jemy więcej, a ziemniaków takich, a kartofelki możesz zostawić, to tych jemy mniej akurat.
1: Co jeszcze w tym naszym menu obiadowo-lunchowym dzieje się, jeżeli chodzi o ceny?
0: No, schabowy i karkóweczka, no to to potanieje.
1: Zaczęliśmy sezon grillowy.
0: Zaczęliśmy sezon grillowy, więc to powinno być może nie więcej, wiele więcej tanieć, ale tanie powinno być. Znowu przez to, że po prostu ten rynek chiński, który odbierał dużą część produkcji europejskiej, jest dla nas zamknięty ze względu na ASF i ta duża produkcja zostaje w Europie. Wołowina raczej będzie miała tendencję, nie potanieje na pewno, może podrożeć.
1: Ale też nie jemy jej dużo.
0: Nie jemy jej dużo. W przypadku kurczaków, no raczej bym się spodziewał, ceny są względnie dobre dla producentów.
1: Czyli gorsze dla konsumentów.
0: Nie, one są dosyć niskie ogólnie rzecz biorąc. Tutaj bardziej będzie to zależało od cen paszy. Tam jest, w przypadku kurczaków jest bardzo krótki cykl produkcyjny. W związku z tym, jeżeli ona rzeczywiście, ta pasza opiera się o soję, kukurydzę, więc kurczaki są trochę bardziej wrażliwe na cieśninę Ormus i to, się, co się z nią dzieje. Bo i ceny frachtu mają znaczenie i ta kukurydza, o której już żeśmy rozmawiali.
1: Takie dość dobre informacje mamy dla naszych słuchaczy. A czy jest miejsce, w które pan patrzy ze szczególnym niepokojem? To co może w tym roku jakoś szczególnie drożeć? Gdzie ten problem może być?
0: Znaczy, ja patrzyłem na to, przygotowując się do tej audycji, patrzyłem i to z takim pewnym zdziwieniem zauważyłem, że ta operacja, furia Trumpa, nazwijmy ją w ten sposób, i początek wojny w Ukrainie wypadły dokładnie w tym samym tygodniu.
1: My w przypadku... To ma znaczenie?
0: Dla mnie ma, dlatego że my w przypadku ludzi, którzy zajmują się rolnictwem, raczej posługujemy się kategorią tygodnia. W związku z tym patrzymy po prostu, jak dane ceny wyglądają, notowania są tygodniowe i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że świat odrobił te lekcje po konflikcie, po rozpoczęciu tego konfliktu ukraińskiego i zróżnicowanie, powiedzmy, zapasów, gazów, różnych takich rzeczy i w Polsce, Polska bardzo dobrze pod tym względem wypada. Widać, że tą lekcję odczuliśmy i zrozumieliśmy dosyć dobrze, więc mamy bardzo zdywersyfikowane zapasy gazu, podobnie z nawozami, więc myślę, że po części ta taka, bo trochę mam wrażenie, że część, nie tylko dziennikarzy, ale ludzi myśli sobie, o rany, taka wielka wojna, a tutaj nic znowu takiego się nie wydarzyło, aż tak spektakularnego, jak było przedtem, ale to moim zdaniem po prostu wynika też z tego, że my żeśmy te lekcje odrobili i oczywiście póki co to jest konflikt krótki i świeży. Oczywiście Trump go niedawno zakończył, bo musiał, ze względu na to, że nie może prowadzić wojny dłużej niż 60 dni bez zgody kongresu. Natomiast no tylko 60-dniowy, więc dużo będzie jeszcze zależało, jaka będzie dynamika tego konfliktu dalej. Cały czas przechodzi zamiast 110 statków przez cieśninę. Na pewno jest tam duża presja polityczna też. Ja nie wyobrażam sobie tego, żeby chińskie zabiegi dyplomatyczne czy hinduskie nie wywarły żadnego wrażenia i reakcji zarówno na Amerykanach, jak i na Irańczykach, dlatego że no wtedy może się zrobić dramat, bo my musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że jeżeli 3 miliardy, z mojego punktu widzenia, w sensie osoby zajmującej się rynkiem żywnościowym, jeżeli będziemy mieli 3 miliardy ludzi z problemami zaopatrzenia w żywność, no to to się robi dramat ogólnoświatowy. Więc cały czas jeszcze wiele kart się nie odkryło przed nami po prostu.
1: Na razie nie mamy tego problemu cenowego z żywnością, no ale właśnie jeżeli ta sytuacja z cieśniną Ormus, z suszą będzie się przedłużać, to pojawi się ten problem? No będzie musiał się pojawić.
0: No dokładnie tak. Natomiast...
1: A gdzie szczególnie on się pojawi?
0: Raczej trzeba patrzeć na Azję. To, o czym już wspominałem. Czyli, bo tam mamy większość nieznanych czy niewiadomych, tak? Czyli po pierwsze słabszą statystykę niż europejska czy ogólnie atlantycka. Więc do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Po drugie, tak jak mówiłem, tam ten sezon zaopatrzenia w środki do produkcji, on się dopiero jest przed nami, nie tak jak w przypadku Europejczyków, że za nami. Widzimy też jakąś taką nerwowość na przykład na rynku hinduskim, jeżeli chodzi o ryż. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Cebula zaczęła drożeć. Właśnie mi się przypomniało.
1: A to zła informacja, bo to najbardziej jedzone warzywo na świecie.
0: Tak, zwłaszcza w Indiach. I Indie są bardzo wrażliwe na cenę, na cenę cebuli. Natomiast też widzimy takie, nie tylko w Europie, widzimy takie działania, powiedziałbym, prewencyjne. Czyli na przykład rząd Egiptu, który jest największym importerem pszenicy, wprowadził już też ceny regulowane na chleb w prywatnych piekarniach. To dosyć może dziwnie brzmi, ale większość Egipcjan je chleb z państwowych piekarni, gdzie cena jest regulowana po prostu, bo one są państwowe. Natomiast wprowadził też regulację, że cena nie może być wyższa niż w prywatnych piekarniach. Więc widzimy, że świat nie wchodzi w taki, powiedziałbym, niekompetentny sposób, czy nieprzejęty w ten konflikt, tylko wszyscy starają się reagować prewencyjnie. Dlatego też skala tych, powiedzmy, zmian cen może nas trochę dziwić, że nie jest aż tak wysoka, ale to akurat na szczęście dla nas, no bo w przypadku konfliktów to tam nie trzeba być wielkim prognostą. Ceny po prostu idą do góry, wszystkie praktycznie rzecz biorąc.
1: To na ostatnie pół minuty naszej rozmowy nie mogę nie zapytać, bo wchodzimy w sezon truskawkowy. Co z nimi?
0: Ciężko powiedzieć. Część tych truskawek, która teraz jest cały czas jeszcze z importu, ona prawdopodobnie mogłaby być trochę droższa ze względu na cenę frachtów, które poszły do góry. W Polsce te truskawki pierwsze, które będziemy jedli, one będą spod osłon albo spod rynienna, że tak powiem, dogrzane poprzez folie, które są nad nimi i wodę, która jest wlana przy pomocy systemów podlewania, więc póki co nie będzie szczególnie drogo, a z gruntu to byśmy musieli porozmawiać za 2 tygodnie, bo wtedy będzie wiadomo.
1: No i tak od śniadania przez lunch doszliśmy do truskawek na deser. Tak. Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w banku BNP Paribas. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a naszym gościem jest Michał Wysłocki z EY Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o nowych przepisach i nowych procedurach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Sprawa kluczowa dla polskiego rynku pracy. No i tak, od kilku dni obowiązuje system MOS 2.0, nowy model elektronicznego składania wniosków pobytowych. No to wyjaśnijmy na początek, na czym on polega.
2: Polega to na tym, że od tego właśnie tygodnia cudzoziemiec chcący zostać w Polsce na dłużej, jak mu się kończy wiza, ruch bezwizowy i chciałby wystąpić z wnioskiem o kartę pobytu, o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, taki, który nawet do 3 lat uprawnia do pobytu, no to ten wniosek teraz może już złożyć do urzędu wyłącznie online, właśnie przez wspomniany przez pana ten system MOS 2.0 i to jest jedyna dopuszczalna forma. Przy czym urząd, o ile odbiera taki wniosek elektronicznie, no o tyle niestety resztę postępowania w sprawie cudzoziemca w dalszym ciągu prowadzi jeszcze w starej papierowej formie.
1: A no właśnie, no i zapowiadało się tak dobrze, a nie jest dobrze.
2: To znaczy, no brakuje tych rozwiązań dalszej elektronizacji tych postępowań. Są pewne wyzwania tu przy składaniu wniosków. To jest dopiero tydzień działania, więc na pewno pewne zmiany techniczne jeszcze będą wprowadzane do systemu i udoskonalenia. No, największym wyzwaniem póki co, myślę, dla cudzoziemców jest to, że żeby założyć konto, złożyć wniosek w tym systemie, no to muszą posiadać profil zaufany. To z kolei oznacza, że skoro trzeba się profilem zaufanym zalogować do systemu, a później wypełnić w nim wniosek, no to mocno ograniczona albo problematyczna jest też rola pełnomocników i pomocników takich cudzoziemców. Czasem to jest członek rodziny, ktoś, kto, nie wiem, lepiej mówi po polsku, czy w ogóle mówi po polsku. i może trochę lepiej rozumie, co trzeba we wniosku wpisać, no to zrobiło się problematyczne. Tak jak dotychczas mogliśmy wnioski wypełnić za cudzoziemca, on mógł się tylko nad nim, pod nim podpisać i wysłać do urzędu, no tak teraz musi sobie w pewnym sensie radzić sam lub siadać przy komputerze przy swoim zaufanym z jakąś osobą do pomocy. Wyzwaniem też są załączniki. Wszystkie muszą być elektronicznie dołączone do wniosku. I jeżeli cudzoziemiec chce, żeby jakiś z tych załączników miał formę dowodu w jego sprawie, no to nie wystarczy sam skan jakiegoś dokumentu, pisma, zaświadczenia. To musi być skan uwierzytelniony, czyli opatrzony takim uwierzytelnieniem albo przez notariusza, no albo jak cudzoziemiec ma pełnomocnika, to przez profesjonalnego pełnomocnika. Więc tych problemów tutaj przy składaniu wniosków się mnoży. Natomiast jak urząd odbierze wniosek, przeanalizuje te dokumenty i miałby jakieś wezwanie do cudzoziemca, chciałby zażądać dołączenia czegoś do wniosku, no to niestety wezwanie w takiej sprawie musi już wysłać do cudzoziemca zwykłą, tradycyjną pocztą papierową.
1: Czyli załatwianie tych formalności i tak potrwa, a firmy będą czekać na ręce do pracy?
2: Tak, i przed nami chyba też trochę dodatkowych wyzwań co do tego, ile te postępowania potrwają. Zaczął pan redaktor od MOST 2.0, bo działa od tygodnia, a jednocześnie od wczoraj działa możliwość ubiegania się przez obywateli Ukrainy, którzy mieli czy mają jeszcze w Polsce ochronę czasową, czyli dla tych uciekających przed wojną do Polski od 2022 roku, pojawiła się możliwość też przez ten MOST 2.0 wystąpić o specjalną kartę pobytu, przeznaczoną stricte dla osób, które korzystają z takiej ochrony czasowej. Więc od wczoraj potencjalnie nawet 900 czy ponad 900 tysięcy osób, w praktyce myślę, że no znacznie mniej, bo nie wszyscy spełniają przesłanki do uzyskania tej karty, ale jednak można przyjąć, że setki tysięcy osób rozpoczęło wnioskowanie o takie karty. Czyli do urzędu od wczoraj będzie trafiało jeszcze więcej wniosków o legalizację pobytu niż dotychczas, a jednocześnie wiemy, że urzędy nie otrzymały za bardzo wsparcia na rozpoznanie większej liczby spraw. I teraz pojawi się pytanie, jeżeli urzędy skupią się na rozpoznawaniu wniosków Ukraińców, bo tam mają termin 180 dni na rozpoznanie sprawy, to czy jeszcze dłużej nie zajmie rozpoznawanie spraw pozostałych cudzoziemców, na których także pracodawcy czekają, żeby ten pobyt mieli legalny, już zabezpieczony, z kartą pobytu uprawniającą do podróżowania też po świecie.
1: Do tych wniosków o cukr jeszcze za chwilę wrócimy, ale mówił pan, że ten system MOST 2.0 działa od tygodnia i coś już wiadomo, są pierwsze informacje, jak to działa?
2: Nie odnotowaliśmy jakichś takich większych problemów technicznych typu całkowite, nie wiem, zablokowanie systemu. Aż takich problemów nie mieliśmy. Natomiast zwracamy uwagę na pewne problemy. Ja powiem o tych problemach z punktu widzenia pracodawców, bo jednak tu zakładam, że wśród słuchaczy przede wszystkim mówimy o firmach. Rola pracodawcy jest w takim postępowaniu elektronicznym. Mianowicie cudzoziemiec, jak wypełnia wniosek, musi wskazać adres e-mail pracodawcy i na ten e-mail pracodawca dostaje swoje dokumenty do wypełnienia. Ma na to sporo czasu, bo 30 dni, ale dopóki tych dokumentów nie wypełni i nie podpisze prawidłowo elektronicznie osoba uprawniona do reprezentacji tego pracodawcy, dopóty cudzoziemiec wniosku swojego formalnie nie wyśle. Więc tutaj jest ryzyko, że może przegapić cudzoziemiec jakiś swój termin na złożenie wniosku. I są trochę tu wyzwania z tym załącznikiem numer jeden. Są firmy, w których zatrudnia się setki, tysiące cudzoziemców i ta legalizacja jest na dużą skalę. Natomiast nawet maile przychodzące z systemu nie zawierają nawet informacji o tym, jakiego cudzoziemca dotyczą. Dopiero jak pracodawca wejdzie w link, to dowie się na stronie systemu, w jakiej sprawie ta wiadomość przyszła. To może nastręczać problemów, może powodować, że jakieś maile czy załączniki numer jeden się pogubią i nie zostaną przez pracodawcę właściwie podpisane. No i w samym formularzu tego załącznika numer jeden, który musi wypełniać i podpisywać pracodawca, też zauważamy pewne jeszcze nieścisłości, jak na przykład dotycząca tego, że formularz nakłada konieczność wskazania PKD pracodawcy. Według najnowszych norm klasyfikacji z 2025 roku, podczas gdy firmy mogą jeszcze korzystać z klasyfikacji 2007 roku. Więc to są takie rzeczy, które pewnie będą musiały być w przyszłości jeszcze zmodyfikowane w tym systemie.
1: Takie diabły, które tkwią w szczegółach, no i które trzeba będzie naprawić. tak jak mówiliśmy, od wczoraj ruszyły wnioski o cukr i to dotyczy Ukraińców, którym, rozumiem, wygasa na podstawie tej ustawy, która weszła w życie w marcu, ochrona wynikająca z tych specjalnych przepisów wprowadzonych po rosyjskiej agresji na Ukrainę, tak?
2: Dokładnie tak. Osoby korzystające z ochrony czasowo mają ją zapewnioną do 4 marca przyszłego roku, więc może się wydawać, że to jeszcze trochę czasu. Rozmawialiśmy też o tym jakiś czas temu na antenie, że niby jest sporo czasu, ale z drugiej strony to już jest bardzo dobry moment, żeby zawczasu uzyskać dokument, który pozwoli na pobyt po 4 marca przyszłego roku. No i tu ta karta cukr wydaje się najwygodniejszym, najlepszym sposobem legalizacji pobytu, a dla pracodawcy jest o tyle jeszcze dobra, że taka karta uprawnia Ukraińca do pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę na rzecz dowolnej firmy. Daje swobodny dostęp do rynku pracy. To da też sporą wygodę pracodawcom, którzy już nie będą musieli dodatkowo legalizować pracy takich osób. Natomiast nie jest tak, że każdy Ukrainiec z ochroną czasową może uzyskać taką kartę. Tam jest kilka przesłanek, które trzeba zbadać. One dotyczą chociażby tego, że trzeba sprawdzić, czy ten status ochrony czasowej, tak zwany PESEL UKR, Ukrainiec posiadał w odpowiednim momencie, odpowiednio długo. No i przede wszystkim, czy ma go aktywny na czas składania wniosku. Więc to trzeba zweryfikować i dopiero ubiegać się o kartę pobytu cukr.
1: Czyli taka osoba, która będzie miała taką kartę, no to już nie będzie dla niej potrzebne dodatkowe zezwolenie na pracę.
2: Dokładnie tak. Nie będzie żadnych dodatkowych dokumentów, ma pełny, zapewniony, swobodny dostęp do rynku pracy w czasie posiadania tej karty pobytu. Taką kartę uzyskuje się co prawda jednorazowo, póki co tak przewidują przepisy, no ale to już na dłuższy czas zapewni takiej osobie swobodny dostęp do rynku pracy i taką też swobodę ze strony pracodawców.
1: No i z tego co widzę, również swobodę w prowadzeniu chociażby w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. No i co? Załatwiać to jak najszybciej? Taka rada dla Ukraińców, którzy są u nas w Polsce?
2: Zdecydowanie tak. No tutaj nie ma na co czekać. Te przepisy już się bardziej nie zmienią w zakresie ubiegania się o cukr. Cały czas wisi nad nami ta data 4 marca przyszłego roku jako koniec legalnego pobytu wynikającego z ochrony czasowej. Myślę, że nie warto liczyć, że to zostanie przedłużone w jakiś sposób jeszcze odgórnie z punktu widzenia przepisów europejskich. Raczej skupiłbym się na tym, żeby jak najszybciej te wnioski wysyłać. Tym bardziej, też tak jak rozmawiamy, tych wniosków w urzędach i bez cukru jest taka liczba, że postępowania potrafią trwać latami. Sprawy o cukr są łatwiejsze do rozpoznania przez urząd, ale i tak można się liczyć w niektórych województwach z tym, że zajmie to miesiącami. Może nawet być ryzyko, że do 4 marca taka karta nie zostanie w jakimś województwie wydana. Na szczęście samo złożenie wniosku o cukr zapewnia legalny pobyt, nawet jeśli do 4 marca urząd nie zdąży tej karty wydać.
1: Jednocześnie rządzący planują zmiany w przepisach dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Mają one zwiększyć kontrolę nad migracją, no i ograniczyć nadużycia. Jakie to zmiany?
2: To myślę, że pan redaktor mówi o założeniach do ustawy nowelizującej, ustawę z czerwca zeszłego roku, którą od nowa ustalono zasady zatrudniania cudzoziemców. Te zmiany, które są proponowane, są z jednej strony dobre, a z drugiej strony dla pracodawców, z drugiej strony dokładają im obowiązków. Ta dobra zmiana proponowana to umożliwienie obywatelom kilku wysoko rozwiniętych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea Południowa. Obywatele tych państw mieliby pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. No i to jest dobra wiadomość. Dzisiaj mówimy o grupie około 10 tysięcy osób. Zwykle to są osoby posiadające wysokie kwalifikacje, dobrze w Polsce wynagradzane i pożądane na polskim rynku pracy. Ten nowy obowiązek z kolei, o którym wspomniałem, dotyczy tego, że zarówno obywatele tych wymienionych państw pracujący bez zezwolenia w przyszłości, daj Boże, jak i wszyscy inni cudzoziemcy, którzy nie muszą mieć w Polsce zezwolenia na pracę, bo korzystają z jakiegoś zwolnienia z innego tytułu, tu ustawodawca, ministerstwo przewiduje, że każdy taki przypadek będzie pracodawca musiał zgłosić do Urzędu Pracy, składając powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dzisiaj takie powiadomienie stosowane jest tylko do zatrudniania Ukraińców, natomiast plan jest taki, żeby rozszerzyć to na wszystkich. No i chodzi tutaj o większą kontrolę nad tym, ilu cudzoziemców faktycznie pracuje. Bez takiej kontroli, niedawno pojawił się raport Ministerstwa Pracy na temat dokumentów wydanych w Polsce legalizujących pracę, no i on dotyczy ograniczony, on nie daje pełnego obrazu, ile faktycznie jest osób pracujących w Polsce, ponieważ mówi tylko o dokumentach, o które się pracodawcy ubiegają do zatrudniania cudzoziemców, a pomija właśnie tą grupę, która może pracować bez zezwolenia na pracę. Jak zostanie wprowadzony obowiązek składania powiadomień, wtedy no, państwo będzie miało większą kontrolę i więcej informacji o tym, ile tak naprawdę cudzoziemców pracuje w jakiej firmie.
1: No to już tak zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, sporo tych zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców, pracodawcy i sami pracownicy sobie z tym poradzą?
2: To oczywiście, że nie mają wyjścia, to jest pierwszy wniosek. Natomiast rzeczywiście prawo imigracyjne od kilku lat, ja mówię, że w zasadzie nie ma półrocza przez ostatnie lata, do którym nie dochodziłoby do jakiejś bardzo dużej zmiany, wpływającej na to, jakie prawa i obowiązki mają i cudzoziemcy, i pracodawcy. To, co pozostaje dziś robić pracodawcom, no to dokładnie śledzić te zmiany, szukać pomocy w ich zastosowaniu, często swoje procedury wewnętrzne zawczasu dostosować do tych nowych obowiązków, które się wciąż pojawiają, żeby nie dać się przyłapać w kontroli Inspekcji Pracy czy Straży Granicznej na niedopełnieniu któregoś z tych nowych obowiązków. Więc tutaj poszukiwanie formalnego wsparcia czy profesjonalnego wsparcia często jest najlepszym rozwiązaniem, plus korzystanie ze szkoleń. No i myślę, że słuchanie takich audycji jak ta, w których państwo też tematy poru potencjalnych zmianach.
1: Tak, i wyjaśniamy to wszystko, co z tymi przepisami się dzieje, a wyjaśnia je nam bezkonkurencyjnie Michał Wysłocki z EY Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Czas na kolejną odsłonę magazynu EKG dzisiaj. Tradycyjnie sobie zerkniemy na rynek finansowy na początku. Dzisiaj mamy dobry dzień na warszawskiej giełdzie. Indeksy idą w górę, WIG idzie w górę o 0,5% w tej chwili i są też dobre wiadomości z rynków surowcowych, bo ropa naftowa dzisiaj też tanieje. Baryłka ropy Brent w tej chwili niecałe $112 i to jest o 2% mniej niż wczoraj. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to właściwie można powiedzieć, że są takie dwa główne tematy, którymi one się kierują i sugerują, czyli pierwszy temat ten związany z wojną w Iranie, a ten drugi związany ze sztuczną inteligencją i z tym, co robią największe spółki najwyżej wyceniane na świecie. Teraz naszym gościem jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jesteśmy świeżo po publikacji wyników kwartalnych, które pokazały i Microsoft, i Google, i Meta Platforms, czyli Facebook i Amazon. I w jakim momencie my w tym momencie teraz jesteśmy? Dalej możemy mówić, że mamy bańkę AI, tak jak niektórzy lubili mówić jeszcze kilka miesięcy temu, czy to jest nieprawda, czy ta sztuczna inteligencja już przynosi zyski, już zarabia na siebie, czy jeszcze trzeba na to poczekać?
4: No, w dużej mierze już inwestorzy oswoili się z tymi wielkimi wydatkami, które firmy ponosiły na rozwój infrastruktury, żeby właśnie AI mogło działać na masową skalę na całym świecie. Taką spółką, która najszybciej monetyzuje wpływ AI, to jest Meta, która od razu praktycznie wykorzystuje te narzędzia do optymalizacji swoich algorytmów związanych z wyświetlaniem reklam, tak żeby jak najlepiej je zmonetyzować, czy też jak najlepiej dopasować treści do użytkownika, podając chociażby to, że ludzie, co oczywiście tak społecznie wiąże się z innymi problemami, więcej czasu na przykład spędzają na przeglądaniu rolek, więc z jednej strony dla spółki to dobrze, dla społeczeństwa różne są opinie na ten temat.
3: Ale to dziwne, bo akurat akcje Mety nie wyglądają dobrze na giełdzie, one raczej idą w dół i szły w dół po publikacji tych wyników.
4: Tak, tutaj akurat spółka kolejne wydatki zapowiedziała, natomiast to jest w zasadzie taka reakcja często obserwowana, kiedy inwestorzy już myślą, już wystarczy wydawania tych pieniędzy, niech to już tylko przynosi zyski, a spółki widzą dalej w tym potencjał i dalej są w stanie poświęcać zgromadzone wcześniej środki właśnie na inwestycje, które prędzej czy później, a w zasadzie nawet prędzej się zwrócą. I tutaj na przykład taką spółką, która bardzo długo odstawała w tym wyścigu AI, był Alphabet, czy też właściciel Google, który teraz jest na pierwszym planie, jeżeli chodzi o reakcję powynikową ze świetną reakcją kursu i ceny akcji. I ogólnie można powiedzieć, że ten sezon wyników jest po prostu fantastyczny, bo 84% spółek z tych 63 bodajże, które już publikowały wyniki, zaskoczyło pozytywnie, a skala zaskoczenia, jeżeli mówimy o wskaźnik na przykład zysku na akcję, to jest powyżej 20% od tego, co uważali analitycy na Wall Street. Średnia skala zaskoczeń w tym wskaźniku to jest tylko 7%, więc widać, że nie dość, że dużo spółek bije oczekiwania, to jeszcze jak już je bije, to bije je tak konkretnie dwa razy powyżej średniej, ponad, a w zasadzie blisko trzy razy powyżej średniej. Stąd i taka wielka w ostatnich tygodniach, można powiedzieć, euforia. No i te oczekiwania nie maleją, bo spółki mówią, że to nie jest koniec.
3: Tak, żeby słuchacze mieli orientację, o jakich pieniądzach my mówimy, to ja tylko przytoczę, że zysk netto Google'a, czy też spółki Alphabet, no ale to jest głównie Google i YouTube, w ostatnim kwartale 62 miliardy 600 milionów dolarów, w jeden kwartał 62 miliardy dolarów zysku netto i to jest o 80% więcej niż rok temu. A jak podliczyłem, to łącznie Microsoft, Meta Platforms, Amazon i Google zarobiły w jeden kwartał ponad 150 miliardów dolarów, czyli to jest prawie 600 miliardów złotych. To można by wymieniać tutaj różne kategorie z polskiego budżetu, prawda, które mogłyby być pokryte przez zysk tych czterech spółek i jeszcze pewnie by im zostało dużo pieniędzy.
4: Jak najbardziej tak. No tutaj dodajmy, że koszt obniżania cen paliw w Polsce na skalę całego kraju to jest 2 miliardy złotych, także to w ogóle nijak się ma, moglibyśmy mieć paliwo za darmo,
3: tak, pewnie, tak. No w tych właśnie, pieniądzach. No właśnie, tak.
4: Natomiast to, co właśnie tutaj też pan wspomniał, to jest ta dynamika. Jak te firmy, które są tak gigantyczne, potrafią zwiększać swoje przychody, zwiększać swoje zyski w ujęciu procentowym. To nie mówimy o poprawie biznesu 2, 3, 5%, tylko mówimy o dziesiątkach procent. I to już pamiętam, jak wiele lat temu budziło takie zaskoczenie, że jak tak wielkie podmioty są w stanie tak dynamicznie rosnąć i teraz one dostały taką drugą falę, drugą nogę właśnie takiego dynamicznego wzrostu biznesu w ujęciu po prostu procentowym. I tutaj to przykrywa wszelkie kłopoty, z jakimi w teorii rynek mógłby się borykać. Stopy procentowe już mają nie spadać, rentowności obligacji są wysoko, ropa przez ciśnienie Ormus nie płynie już od 2 miesięcy i nie wiadomo, czy popłynie. Więc w teorii to by mogło rynki niepokoić, ale te wyniki po prostu na razie przykrywają to wszystko.
3: Tak, kolejna jeszcze cyferka, która mi wpadła w oko. Inwestycje zapowiedziane na ten rok, inwestycje w sztuczną inteligencję tylko ze strony tych największych firm, 700 miliardów dolarów w ciągu jednego roku tylko.
4: I ja bym tylko tutaj dodał jeszcze jedną cyferkę, 1,5 biliona dolarów zadeklarowane skupy akcji własnych. To jest też ogromna kwota. Nie dość, że te firmy wydają setki miliardów dolarów na rozwój, to jeszcze są w stanie za 1,5 biliona dolarów w skali roku skupić akcje własne, co oczywiście naturalnie podbija wskaźniki zysku na akcje, bo po prostu tych akcji w obrocie fizycznie jest coraz mniej.
3: Rozumiem, że to jest taki ukłon w stronę akcjonariuszy, żeby się specjalnie nie martwili tymi wydatkami inwestycyjnymi, bo inwestycje to zawsze się wiążą z ryzykiem. Inwestycje mogą się zwrócić albo nie. A jak pieniądze są wydawane na skup akcji, no to wtedy nie ma zagrożenia, że te akcje zaczną tanieć na giełdzie nowojorskiej. Tak rozumiem, że to o to chodzi.
4: Zawsze firma podłoży koszyk, żeby skupić akcje w odpowiednim momencie, to oczywiście amortyzuje z jednej strony korekty na rynku akcji, bo to jest naprawdę ogromna kwota. PKB Stanów Zjednoczonych to jest tam chyba 31 bilionów dolarów, a to mówimy o skupie akcji własnych na 1,5 biliona dolarów. To w zasadzie można by to, tak jak kiedyś były popularne działania Fedu zwiększające podaż pieniądza, to te 1,5 biliona dolarów to wcale daleko od tego nie odstaje. Także i tutaj prym wiedzie Apple. Apple właśnie chciał troszeczkę ugłaskać inwestorów przy zmianie przywództwa, a Apple ma wydać 100 miliardów dolarów tylko, żeby kupić swoje akcje.
3: No niesamowite są to kwoty. Natomiast wracając do tych inwestycji w AI, ja rozumiem, że to funkcjonuje w ten sposób, że taki Google na przykład w ramach swojej oferty w tak zwanej chmurze, oferty dla przedsiębiorstw, która istnieje od kilku już lat, prawda, i w tej chmurze można wykonywać, znaczy Google oferuje różnego rodzaju usługi wykorzystywane przez przedsiębiorstwa większe, średnie, małe pewnie też mogłyby coś znaleźć dla siebie, że tam dodatkowo będą teraz, czy też już są dodatkowo usługi usługi związane ze sztuczną inteligencją i płaci się za to abonamenty miesięczne. Tak wygląda model biznesowy tych firm. I zastanawiam się, co będzie się dziać, bo tych firm jest kilka i one się ze sobą ścigają. Można liczyć na to, że ta sztuczna inteligencja będzie z biegiem czasu coraz tańsza i z jednej strony dla nas wszystkich to dobrze, bo nie będziemy musieli za to dużo płacić, ale z drugiej strony ze strony tych dostawców tej sztucznej inteligencji to za jakiś czas będzie jakiś problem, który będzie im obniżał rentowność.
4: Myślę, że postęp technologiczny będzie prowadzić nas do tego, że będziemy dostawali coraz lepszą jakość za te same pieniądze, czyli zamiast obniżać nam cenę abonamentów, utrzymując dotychczasową jakość, na przykład odpowiedzi tych modeli czy działań, które one wykonują, to będziemy dostawać coraz to lepszą jakość za te same pieniądze, bo pewnie jakaś tam dolna bariera, dolna półka, tak jak w abonamencie streamingowym, ona będzie istniała. Czy to będzie $20, $30 miesięcznie, dla takiego zwykłego użytkownika, nie mówimy o tych użytkownikach enterprise, przedsiębiorstwach, dla których te stawki są o wiele, wiele, no jednak jakby nie patrzeć, wyższe, to zostanie. Natomiast jakość tych modeli będzie się poprawiać, a z kolei koszty następnie działania tych modeli dla z kolei przedsiębiorstw będą spadać. Czyli ten koszt krańcowy będzie niższy, natomiast jakość będzie wyższa, a użytkownik dalej będzie płacić tyle samo lub stopniowo coraz wyżej, niczym abonament za streaming, który też systematycznie przecież drożeje.
3: Skoro to tak pędzi w takim tempie i te firmy już w tym momencie tak bardzo zwiększają zyski związane między innymi właśnie z AI, zwiększają zyski pomimo tego, że łożą coraz więcej ciągle na inwestycje, to można powiedzieć, że za chwilę coraz bliżej nas będą też widoczne te negatywne czynniki, o których się wspomina w kontekście sztucznej inteligencji, czyli przede wszystkim zwolnienia na rynku pracy, ludzie będą tracić pracę? Bo do tej pory słyszymy o tym głównie jako historię ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Że tam koncerny IT pozwalają sobie na coraz większe zwolnienia grupowe i pewnie część osób się tego obawia. W Polsce też to możemy za chwilę zobaczyć.
4: Tutaj, jeżeli chodzi o skalę, bo to myślę, że jest najistotniejsze, no nie chciałbym tego porównywać do wypadków samochodowych, ale jeżeli no, coś się złego dzieje i znana osoba niestety ma taki wypadek, to wszyscy o niej słyszą, ale jeżeli to się dzieje obojętnie komu innemu, to po prostu jest to zwykłą codziennością i nikt o tym się nigdy nie dowie. Tak samo jest z tymi zwolnieniami troszeczkę, czyli tam, gdzie te głośne koncerny zwalniają ludzi, to jest o tym głośno, o tym się mówi, natomiast cała reszta w zasadzie, patrząc szeroko na badania, które też przeprowadziła chociażby Amerykańska Rezerwa Federalna, to tam oni jeszcze nie dostrzegają masowości tego zjawiska. Czy jest głośno w jakimś konkretnym przypadku, że Amazon albo jakaś inna spółka giełdowa zwalnia, albo Meta też wiodła prym w zwalnianiu ludzi, to jest głośne, no bo musi się nieść. Natomiast szeroko to raczej nie jest jeszcze widoczne, aczkolwiek no, dochodzą już nas pewnego rodzaju również i z Polski informacje, na przykład chociażby graficy, czy też projektanci stron internetowych, czyli osoby, które, w których to zadaniem był taki podstawowe przygotowanie danych projektów, no to za takie osoby może to AI zacząć robić. No i tu w zasadzie wygląda na to, że idziemy też takim tokiem postępu. No, kiedyś animator bajki chociażby musiał rysować, byli rysownicy, którzy rysowali, potem zaczęły rysować to komputery, a teraz zaczyna robić to AI. Ewoluuje to w taki sposób. Natomiast o masowości ciężko mówić. Na pewno będą branże, które są silnie narażone na takie zastąpienie. Mnóstwo ludzi się przebranżowi lub wdroży umiejętności korzystania z AI w połączeniu z tym, co do dzisiaj robiło. Czyli tak naprawdę idziemy z takich trochę wykonawców na osoby kreatywne z pomysłami, bo do tego AI też zostało stworzone. Czyli dostajemy narzędzia, ale jeszcze musimy wiedzieć, co z nimi zrobić.
3: Czyli złe czasy dla osób, które nie są kreatywne nadchodzą, mówiąc w skrócie, tak? Bo nie wszyscy są kreatywni.
4: No to tutaj faktycznie, ale może dzięki temu ta kreatywność się pobudzi.
3: Może tak. Dziękuję bardzo. Pan Daniel Kostecki był naszym gościem, analityk CMC Markets Polska. Dziękuję.
5: To jest

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Terytorialsi ruszają na pomoc strażakom, którzy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie, informuje szef resortu obrony. Prezydent USA ogłosił zawieszenie pomocy statkom w tranzycie przez cieśninę Ormus. Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Żołnierze terytorialsi ruszają do pomocy strażakom walczącym z tragicznym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim, ogłosił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do walki z żywiołem ruszyć ma co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W walkę z pożarem lasów w pobliżu wsi Kozaki w Naleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień objął ponad 150 hektarów terenu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Na miejsce akcji gaśniczej udają się przedstawiciele rządu, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozpoczęty wcześniej projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Prezydent nie podał żadnych dodatkowych wyjaśnień. Do wstrzymania operacji mającej na celu ułatwienie statkom handlowym przepłynięcia przez cieśninę Ormus doszło niecałe dwie doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z pomocy i korytarza wyznaczonego przez siły USA skorzystały jedynie dwa statki, oba płynące pod amerykańską banderą. Jeszcze kilka godzin wcześniej zalety projektu Wolność przedstawiał podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając go jako nową, czysto obronną fazę operacji USA po zakończeniu operacji Epicka Furia. Rubio twierdził, że Ameryka podjęła się tego wysiłku dla dobra świata. Do zawieszenia wysiłków dochodzi dzień po tym, jak Iran zaatakował szereg okrętów USA i statków handlowych, a także wykorzystywany do eksportu ropy naftowej emiracki port w Fudżarze i obiekty w Omanie. Trump i Pentagon uznali, że ataki te, w większości odparte, nie złamały obowiązującego niemal od miesiąca zawieszenia broni. Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, żeby Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła około 5 miliardów 600 milionów złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, komentuje wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka.
5: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
6: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
5: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
6: Czyli nie mamy tych dokumentów na
5: ten. Nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego.
6: I jeszcze raz, pani minister, nie mamy tych dokumentów, one nie dotarły.
5: Panie redaktorze, nic się nie zmieniło od naszego ostatniego komunikatu. Proszę dać nam trochę czasu.
4: A rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści zmagali się wczoraj z egzaminem z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu.

0: kluby, które w przeciwieństwie do Arsenalu i Atletico odniosły już triumfy w Lidze Mistrzów. Paryżanie dokonali tego w ubiegłym roku i mogą jako drudzy w historii obronić trofeum. Wcześniej udało się to tylko Realowi Madryt, za to dwukrotnie. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Kolejne informacje w Tok FM o 4. Dzień szykuje się na ogół pochmurny, z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są na Pomorzu, a na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie pojawią się też burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam w okolicach 8 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Zaczynamy audycję od filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Do kin właśnie trafiła kontynuacja kultowej ekranizacji powieści. Od premiery pierwszego filmu minęło 20 lat i ten film był taką lekką komedią, filmem dla kobiet, ale miał coś w sobie z obnażania mechanizmów świata wielkiej mody i porozmawiamy o tej kontynuacji z Zuzanną Piechowicz, dziennikarką zajmującą się tematyką pracy, prowadzącą audycję Dobra Praca, Dobra Terapia i Praca od Podstaw. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
2: Aż by się chciał powiedzieć, szkoda czasu na złe seriale.
3: Tak jest, taki mały powrót.
2: Tak, o czym była pierwsza część? Śledziliśmy losy młodej dziennikarki Andrei Sachs, która wpadła pod skrzydła, a może wpadła bardziej w szpony swojej dominującej i toksycznej szefowej wielkiej gazety, wielkiego czasopisma modowego Mirandy Priestley. Jej postać podobno była, nawet nie podobno, tylko na pewno inspirowana postacią Anny Wintour, czyli wieloletniej szefowej magazynu Vogue. No i nowa odsłona wraca do tego świata i ma ambicje, żeby pokazać nam nie tylko zmianę losów prywatnych tych bohaterów, których dobrze znamy i których zdążyliśmy 20 lat temu polubić, ale też, żeby opowiedzieć o zmianach w branży, a ja otwieram dyskusję na temat tego, na ile w ogóle ta opowieść o tej czarownicy szefowej i tej księżniczce w branży mody się zestarzała i z jakimi ty nastrojami wróciłaś do tej historii, jak ci się podobało?
3: Wiesz, przede wszystkim dla mnie ta historia straciła trochę z tego pierwowzoru, dlatego, że już nie mamy tej opowieści jakoś prawdziwej, bo przecież to była ekranizacja książki napisanej przez byłą asystentkę Anny Wintour. Zresztą postać pracowniczka Vogue'a, która prawdopodobnie była pierwowzorem Emily, granej przez Emily Blunt w obu tych filmach, też nawet wypowiada się medialnie, więc ja mam takie poczucie, że to straciło trochę tego rysu. No i też Miranda jest, czyli ta szefowa, ten tytułowy diabeł jest zupełnie inną szefową i już wydaje się, że ta historia o najgorszej szefowej świata trochę się zmieniła w tej drugiej części.
2: No tak, minęło 20 lat, to czego przez te 20 lat w kulturze pracy się nauczyliśmy od momentu, w którym Miranda Priestley rzucała płaszczem w swoje podwładne, kazała im schudnąć i nie pamiętała ich imion?
3: Myślę, że wciąż ta symboliczna umniejszanie przez niepamiętanie kogoś to zostało, bo kiedy wraca nasza bohaterka po 20 latach, czyli ta postać grana przez Anne Hathaway, no to przecież Miranda udaje, że jej nie pamięta i dopiero w toku tego filmu dowiadujemy się, że możliwe, że było jednak inaczej. No są te żarty. Pamiętasz tę scenę, w której Miranda wiesza własny płaszcz?
2: Bardzo nieudolnie.
3: Bardzo nieudolnie i bardzo się przy tym męczy, jakby to było jakieś bardzo duże wyzwanie. Myślę, że tutaj szkolenie z tego, jak wieszać własny płaszcz, mogłoby się przydać. I pada hasło, ponieważ były skargi do HR-ów, dlatego ona teraz już wiesza własne płaszcze. I pojawia się też postać Amari, grana przez Simone Ashley, która miała taki wielki przełom, prawdopodobnie jednak w Bridgertonach. Wcześniej znaliśmy ją między innymi z Sex Education.
2: A to stąd znam jej twarz, co, że się zastanawiałam.
3: No właśnie. I ona jest taką osobą, która jest cały czas w stylu tych asystentek Mirandy, ale jednocześnie na spotkaniu cały czas mówi, że no, tak nie mówimy. Nie.
2: Tak,
3: nie,
2: jest tak. Reprezentantką takiego Gen Z, które wie, co jest politycznie poprawne i tak kopie w kostkę pod stołem, jak tutaj Miranda przesadza.
3: Tak, i właśnie ona się jakoś zatrzymuje i zdaje sobie sprawę, że to się zmieniło, ale też zmieniło się inaczej. Myślę, że zdaje sobie sprawę, że konsekwencje mogą być większe tego, że nadużywa się tej władzy, że pewne rzeczy, które się wydarzyły w pierwszej części, już tej drugiej

0: gdyby się wydarzało, jednak ten dział HR no, musiałby wkroczyć, bo po prostu 20 lat później te działy HR już wkraczają w takich sytuacjach.
1: A nie masz poczucia, że właśnie przemocowe zachowania w pracy tutaj zostały sprowadzone do żartu? Ja nie potępione?
0: W pierwszej czy w drugiej części?
1: W drugiej części.
0: W drugiej części myślę, że tak, i myślę, że to, że dorosła 20 lat starsza kobieta, uznana dziennikarka, nagradzana, którą stała się główna bohaterka, pozwalająca sobie na pewnego rodzaju zachowania, pewnego rodzaju umniejszanie, zostawianie na przykład, że część osób jedzie autem, a ona zostaje, dostaje informację, że ma sobie jechać metrem, i to właściwie po niej spływa i cały czas ona staje się, jest taką fanką tej Mirandy, cały czas jest pod jej jakimś czarem, pod jej wrażeniem jej postaci, jest wobec niej lojalna, jest jakimś niepokojącym mechanizmem.
1: Ja też nie rozumiem w ogóle fundamentów tego filmu tak naprawdę i zachowania Andrei na samym początku. To nie jest żaden spoiler, nic tutaj nie zdradzamy, bo mówimy o dosłownie pierwszych 10 minutach z tego filmu. Mianowicie mamy Andreę, która 20 lat temu właśnie była tą asystentką pomiataną przez Mirandę, tak, ale no, odeszła wtedy, tak? Skończyliśmy pierwszą część tego filmu na tym, że odeszła i postanowiła robić tak zwane ambitne dziennikarstwo. Dzisiaj ją spotykamy w momencie, w którym ona przestaje robić to ambitne dziennikarstwo, dlatego że no, po prostu zostaje zwolniona, i tutaj mamy opis tego kryzysu w mediach, który właśnie teraz powstał. Zostaje zwolniona w bardzo ważnym momencie, w momencie, w którym dostaje nagrodę i wygłasza takie płomienne przemówienie o tym, że dziennikarstwo jest takie ważne, że to jest istotna rzecz i pełni tutaj jakąś dziejową misję, po czym, kiedy zostaje zwolniona, przyjmuje ofertę od swojej, no, szefowej, od firmy swojej szefowej,
0: właśnie,
1: Mokberki, która 20 lat temu ją zrównała z ziemią i jeszcze do tego przyjmuje ją z taką motywacją, że teraz oto będzie ten magazyn wyprowadzała z dużego kryzysu wizerunkowego, związanego z tym, że no, po prostu popełnili błąd.
0: A jaką miała alternatywę?
1: No, mogła zachować wartości i nie mieć na czynsz.
0: Dokładnie tak, to jest ta opowieść. To jest opowieść o tym, że przychodzi do niej prezes tej wielkiej korporacji medialnej, który jest dużo bardziej obecny, niż był obecny w pierwszej części. I w ogóle ci właściciele wielkich firm medialnych i kwestia finansów jest dużo bardziej obecna w drugiej części, co jest też zrozumiałe, bo w 2026 roku też to jest większy temat, niż był w 2006. I mówi, dostajesz wolną rękę, dostaniesz budżet na autorów. Ufam ci, że...
1: Ale najpierw
0: pójdzie...
1: musisz się dogadać z Diorem, żeby nie zabrali nam swoich reklam z gazety.
0: To już mówi Miranda. I zobacz, zobacz jaka tutaj jest sytuacja. Mamy sytuację, w której to nie Miranda, redaktorka naczelna wielkiego magazynu, bardzo wpływowa osoba, zatrudnia dziennikarkę, tylko zatrudnia prezes tej firmy, oświadczając, nawet właściwie nie za bardzo oświadczając to tej naczelnej, w tym pierwszej części to nie byłoby możliwe.
1: Tak, tak. I tutaj też pokazuje się, jak się przeniosły te siły. Ale tak, kiedy kręcono jedynkę, była też taka historia, w ogóle związana z książką i pierwowzorem literackim tej całej opowieści, że Anna Wintour, na której bezpośrednio była wzorowana postać tej demonicznej szefowej, chciała to zablokować. To jest taka stugębna plotka, która się rozrosła w opowieść o tym, że była bardzo niezadowolona z tego powodu, że ten film ma wyjść. Branża, różni modelki, różne osoby z branży modowej też stwierdziły, że nie chcą wchodzić w tę pierwszą część, dlatego że po prostu bali się gniewu szefowej Vogue'a.
0: No były osoby, no Gisele Bündchen wystąpiła w tej pierwszej części i bodajże Valentino wystąpił jako jedyny z tej branży.
1: Był to jakiegoś rodzaju wyraz odwagi, natomiast ta druga część jest właściwie jednym wielkim peanem pochwalnym na cześć Vogue'a, jego szefowej, a od różnych marek modowych, które tam się zabijały, żeby pojawić się w tym filmie, aż po celebrytów, no to się aż roi.
0: Tak, no mamy Donatelle Versace, mamy rodzinę Cucinelli, no mamy bardzo dużo tych nazwisk właśnie ze świata mody, które pojawiały się w pierwszej części. Na przykład pamiętam taką scenę, gdzie ta Miranda mówi, że no Donatelle modele Versace trzeba usadzić w tym konkretnym miejscu, bo z nikim innym nie rozmawia. A w drugiej części właściwie widzimy ją w dość długiej scenie, kiedy występuje jako jedna z bohaterek grając samą siebie. Bardzo dużo tych osób
1: i
0: gra samą siebie.
1: Kłóci się z Emily Blunt. Lady Gaga gra samą siebie na przykład. I też tak widać, że ma do siebie dystans w tym filmie.
0: Tak, i to jest też, myślę, coś, no, Diabeł ubiera się u Prady, stał się, no właśnie nie stał się jakimś takim paszkwilem na Annę Wintour, tylko stał się jakimś właściwie fundamentem pod jej pomnik, a ta dwójka tylko to jeszcze wzmacnia. Z jakiegoś dziwnego powodu, ponieważ mamy, no nie jest to historia o dobrej szefowej, o odpowiedzialnej osobie. Jest to w pierwszej części jest to bardzo wyraźnie historia o osobie, która upokarza innych, która jest bardzo skupiona na sobie, która nawet lojalnych pracowników traktuje w bardzo trudny sposób. Chociaż w tej dwójce mam wrażenie, dostajemy dużo twistu, dużo też takiej autorefleksji, no i ona jest inną osobą.
1: I dla mnie to jest tak historyczne, bo jednak minęło te 20 lat i może właśnie zamiast apoteozy moglibyśmy dostać jakiś krytyczny namysł na tym, co się wydarzyło w świecie mody, w świecie popkultury, w świecie właśnie kultury, pracy, a dostajemy właściwie rzecz, która jest przede wszystkim dla mnie pokazem, miejscem, takim lokowaniem produktów, w którym mogą się pokazać kolejne firmy, kolejne marki, kolejne osoby i trochę uszczknąć z tego ogromnego sentymentu i tego wielkiego tortu, którym jest Diabeł ubiera się u Prady, dlatego że to jest kultowy film. Pamiętamy go. On 20 lat temu naprawdę zdobył ogromną popularność. Był wielkim hitem kasowym. Bardzo mocno wpłynął również na popularność, no może niekoniecznie Meryl Streep, która już była wtedy bardzo popularną osobą, ale chociażby Anne Hathaway czy Emily Blunt, dokładnie.
0: Myślę, że też
1: Stanley Tucci'ego.
0: No, Stanley Tucci też już miał sporo na koncie w tym momencie, ale wiesz, myślę, że to jest tak, że oczekujesz po czymś, co nie ma takie być. To, że to założenie nie miało, to miało być, to jest trochę jak Emily w Paryżu, wiesz? Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: No jest odrobinę lepszy.
0: No jest dużo lepszy, jest mądrzejszy, jest zabawniejszy, ale to w ogóle nie jest z tej kategorii w ogóle popkultury, mam wrażenie. To nie miała być nigdy krytyczna ocena. To miała być, no nawet to, jak jest pokazane w pierwszej części Meryl Streep, znaczy ta Miranda, która grana jest przez Meryl Streep, to ma być jednak dość zabawne. Tego cierpienia związanego z nadużyciem władzy w miejscu pracy tam nie ma. No tam główna bohaterka ma jakieś problemy z przyjaciółką czy z partnerem, ale wiesz, no nie ma tego, że ona na przykład przeżywa kryzys zdrowia psychicznego, bo ją codziennie, regularnie upokarza szefowa.
1: Bardzo mnie zastanawia na przykład, jak młode pokolenie odbierze tę postać i w ogóle jak będzie im się podobał ten film, czy jedynka, czy właśnie dwójka, która ma premierę i którą można zobaczyć również w polskich kinach. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Z Anna Piechowicz, Radio Tok FM. Była moją i państwa gościnią. To jest audycja Zapytam Inaczej, Anna Piekutowska i połączyliśmy się teraz z doktorem Mateuszem Kłagiszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Kierownikiem Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, zacznijmy naszą rozmowę od sytuacji wewnętrznej w Iranie, takiej prawno-człowieczej sytuacji, bo widzimy, obserwujemy, że wraz z napięciami zewnętrznymi, czyli wojną, rosną też wewnętrzne represje. Wczoraj kolejna egzekucja, albo właściwie dowiedzieliśmy się o kolejnej egzekucji, która była w weekend, osób powiązanych z protestami z początku tego roku. Czy takie egzekucje to jest próba zastraszenia społeczeństwa, to jest sygnał wysyłany na zewnątrz? No bo widać, że Iran wznowił te egzekucje właśnie w momencie eskalacji konfliktu z Izraelem i Stanami.
2: No, przede wszystkim to jest bardzo dobry przykład tego, że w samym Iranie mamy ogromne napięcia wewnętrzne i tak naprawdę rywalizację między bardzo twardogłowymi zwolennikami eskalacji konfliktu i ludźmi, którzy jednak do tego konfliktu i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem podchodzą w nieco bardziej pragmatyczny sposób. Owszem, jest to również sygnał wysyłany do własnego społeczeństwa, że Republika Islamska jako pewnego rodzaju twór polityczny czuwa i kontroluje sytuację wewnętrzną w kraju. Ja może tylko przypomnę, że na samym początku tego konfliktu prawie półtora miesiąca temu wyraźnie wysyłano taki komunikat, sygnał w stronę społeczeństwa, by nie wychodziło na ulicę, nie próbowało wykorzystać sytuacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem dla celów politycznych, informując, że będzie to traktowane jako zdrada stanu i karany z należytą surowością. To też jest sygnał pokazujący, czy informujący społeczeństwo, że system jak gdyby nadal funkcjonuje mimo poważnych ciosów, jakie zostały mu zadane przez Stany Zjednoczone. To jest wreszcie kolejny akt w takim wielkim dramacie społeczeństwa irańskiego, które zmaga się od wielu lat z rosnącą ingerencją służb bezpieczeństwa, coraz wyraźniejszą inwigilacją ze strony państwa. Taki dramat, w którym Irańczycy naprawdę wyraźnie widzą, że państwo nie jest po ich stronie. W większości przypadków państwo nie jest po ich stronie i państwo wcale nie zamierza respektować czy przestrzegać jakichkolwiek ich praw. Więc niestety jesteśmy świadkami bardzo takiej zaciskającej się powoli na szyi irańskiego społeczeństwa pętli.
1: Ta zmiana...
2: Tak, ja tylko może dodam tylko, że to jest po prostu jeden z kolejnych przykładów, które do nas docierają, ale tych przykładów jest przecież zdecydowanie więcej, tylko my nie do końca mamy świadomość tego, co się dzieje w kraju ze względu na częściową blokadę komunikacji internetowej, więc to też o tym też należy pamiętać.
1: Ale na przykład wiemy, że do szpitala trafiła uwięziona laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi. Po poważnym pogorszeniu zdrowia tak naprawdę jej życiu może w tym momencie zagrażać ogromne niebezpieczeństwo. Mówi jej rodzina, że ta pomoc została jej udzielona za późno. Może, nie wiem, jej ewentualna śmierć by wywołała nowe protesty i czy rzeczywiście można obwiniać ten nowy system kształtujący się za to, co się wydarzyło tej kobiecie jako taki element systemowej presji?
2: Jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że śmierć Narges Mohammadi, ewentualna śmierć Narges Mohammadi, czego jej w ogóle nie życzę, byłaby przyczynkiem do tego, by ktoś wyszedł na ulicę. To, że została jej udzielona pomoc ostatecznie, ale z ogromnym opóźnieniem, jak do nas docierają w tym momencie różnymi kanałami takie informacje, jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób system polityczny w Iranie traktuje swoich przeciwników, czy też oponentów, to znaczy w ogóle o nich nie dba. Tak naprawdę najchętniej by się ich na różne sposoby pozbył. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze spojrzeli na to w takiej głębszej, szerszej perspektywie też czasowej, bo my bardzo często posługujemy się takim określeniem reżim ajatollahów, ale panie redaktor, proszę państwa, my tak naprawdę to, co obserwujemy od co najmniej początku lat 2000, a już z pewnością od czasu rządów Ahmadinejada, to jest 2005, potem 2009, 2013, tak stopniowo, to jest przekształcanie się tego systemu politycznego w Iranie w taką bardzo surową, bardzo, przepraszam za wrażenie, arogancką względem swojego społeczeństwa dyktaturę wojskową, która wykorzystuje bardzo różne mechanizmy po to, by kontrolować społeczeństwo i w ten sposób tak naprawdę realizować własne cele polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, jakkolwiek je tutaj określimy. Narges Mohammadi, jak wielu innych opozycjonistów, ludzi, którzy nie zgadzają się z tą linią partyjną, nie zgadzają się z tym systemem, pada jej ofiarą i ten system naprawdę nie ma żadnych skrupułów przed tym, żeby z takich ludzi się pozbywać. Niestety, to jest prawda. I w obecnej sytuacji, w obliczu obecnego zagrożenia, wyraźnie widzimy, że też społeczeństwo irańskie znalazło się pod taką ścianą, to znaczy nie jest skłonne, skore i chętne do dalszych poświęceń. Ja tylko przypomnę, że przecież te protesty z grudnia 2025, stycznia 2026, one się skończyły no, utopieniem ich we krwi. Tam się mówi o 40 tysiącach zabitych. To jest naprawdę strasznie duża liczba. Więc jeśli mówimy o społeczeństwie, tylko ostatnie zdanie dodam, irańskim współcześnie, tak od środka, to widzimy, jak to społeczeństwo jest po prostu pokiereszowane.
1: To zestawmy społeczeństwo, przenieśmy swoją uwagę na to, co się dzieje na arenie wojny, dlatego że wczoraj Iran zaatakował Emiraty rakietami, dronami. Były też strzały w cieśninie Ormuz do statków, które próbowały przepłynąć, które właściwie amerykańska marynarka próbowała tam przetransportować. Czy ta dyktatura wojskowa, o której pan mówi, nie chce rozejmu?
2: To jest dyktatura, znaczy część tej dyktatury wojskowej wyraźnie jest nastawiona agresywnie względem Stanów Zjednoczonych i Izraela, traktując te dwa państwa jako swojego największego wroga. Część tej dyktatury wojskowej podchodzi do tych kwestii bardziej pragmatycznie. My wyraźnie widzimy, że teraz w łonie samego irańskiego establishmentu toczą się ogromne spory i boje o to, jak ma wyglądać ta polityka względem obu państw i w ogóle względem świata, także w najbliższej przyszłości i w dalszej przyszłości. To, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, jest po prostu też reakcją, odpowiedzią na tak naprawdę przeciągający się już konflikt obecny ze Stanami Zjednoczonymi, z którego nie bardzo widać, bardzo wiadomo, jak wyjść. To znaczy i Iran, i Stany Zjednoczone utknęły w pewnym takim, mojej ocenie, martwym punkcie i nie bardzo potrafią wyjść, znaleźć jakąś nić porozumienia, coś, co byłoby satysfakcjonujące dla jednej i dla drugiej strony. Podkreślam, część tego establishmentu, tej dyktatury wojskowej jest naprawdę nastawiona bardzo agresywnie. Natomiast druga część jest bardziej nastawiona pragmatycznie, bo widzi to, w jaką stronę cała ta wojna gospodarkę irańską jeszcze głębiej, w jaką recesję gospodarkę irańską prowadzi. Więc tutaj to trzeba patrzeć w sposób, powiedziałbym, taki dogłębny, powiedzieć, różne siły się mierzą. Proszę mnie nie pytać, która z nich wygra. Nie umiem na to odpowiedzieć.
1: Tak, nie miałam zamiar, zobaczymy, szczerze powiedziawszy.
2: Tego się bawię. Natomiast na razie widzimy, że szala bardziej przechyla się na stronę tej części bardziej nastawionej agresywnie. Natomiast to wcale nie oznacza, że w dłuższej perspektywie czasu ta formacja, ta część irańskiego establishmentu odniesie zwycięstwo. No niestety, ale w tym przypadku to czas będzie tym czynnikiem, który najwięcej nam ujawni.
1: A czy ten konflikt toczy się pomiędzy przywództwem religijnym, a bardziej strukturami bezpieczeństwa, czy po prostu już strukturą bezpieczeństwa?
2: Nie, to raczej idzie w poprzek. To raczej idzie w poprzek, to znaczy mamy i taki element duchowieństwa, i taki element aparatu bezpieczeństwa, który jest nadstawiony, który ma podejście bardziej pragmatyczne, ale równocześnie mamy w tych strukturach duchowieństwa, aparatu bezpieczeństwa, korpusu strażników rewolucji i tak dalej, ludzi, którzy są bardziej nastawieni agresywnie względem świata zachodniego. Więc to nie jest wzdłuż, a raczej w poprzek. W poprzek różnych struktur administracyjnych, różnych pól, płaszczyzn oddziaływania władzy, ośrodków władzy, jakie w Iranie obecnie istnieją. Więc to nie jest coś, co dałoby się w prosty sposób zakwalifikować czy określić religijne, niereligijne, albo religijne, aparat bezpieczeństwa. Nie, nie. W poprzek. To wszystko rozgrywa się w poprzek.
1: A mógłby mi pan tak króciutko wyjaśnić dosłownie w dwóch zdaniach, bo już nam się skończył czas właściwie, czy to te niepokoje i ten konflikt i spór działa na korzyść Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w takim razie w tej sytuacji?
2: W mojej ocenie nie, dlatego że to cały czas sprawia, że Donald Trump nie może oficjalnie zakończyć tego konfliktu, a bardzo chciałby ogłosić publicznie, że ten konflikt zakończył. raz i definitywnie, wreszcie, bez konieczności powtarzania co jakiś czas, że zamierza zmieść Iran z powierzchni ziemi.
1: Doktor Mateusz Kłagisz z Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich, Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Lista przebojów Tok FM, jak i Radio Toka Lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie Listy Przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
1: Tok 1.
2: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiS-u, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiS-ie, panie, albo co się ludziom w PiS-ie nie podoba.
3: Co by pan zmienił?
2: Ja pani powiem
3: jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską. I wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
2: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak. Nie ma lepszego spoiwa niż realizacja dostęp do koryta, jak mówią niektórzy.
3: Przypomnę, no jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
2: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
3: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
1: Tok 2.
4: Pan poseł Tomczymkiewicz z głosem przeciwnym.
5: Głosem przeciwnym. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, panie Czarnek, czy jesteście nam w stanie powiedzieć, czy te 450 tysięcy przelane na fundację związaną z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, to było tylko na podtrzymanie jednego weta, czy awansem to już jest zapłacone za kolejne?
1: Tok 3.
6: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła.
7: Dziękuję, pani marszałku,
6: ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
8: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żeby panu źle życzył, ale służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
6: Ale że na cerę, czy raczej?
8: Myślę, że w wielu
6: tak, W ogóle, tak?
8: W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu
6: nie,
8: tak, taka
6: ja
8: luźna uwaga.
6: Wie pan, ja się spełnię.
9: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku.
10: Panie wicemarszałku, no nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet jak się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
6: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
11: Oświadczeniach wesoło, chyba zacznę wygłaszać.
6: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
11: Panie
6: bardzo
11: marszałku,
6: proszę.
11: Wysoka Izbo.
1: Tok 4.
2: W podcaście politycznym WF wystąpił Szymon Hołownia, który powiedział, że nie żałuje spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, żałuje, że się z tego tłumaczył, poszedł sobie na kolację, w tym nie było nic złego, ponieważ trzeba ze wszystkimi rozmawiać i generalnie on udziela rad premierowi Tuskowi, że tak nie można, bo ta nawalanka to już ludzi bardzo męczy. No i właśnie z tą radą Szymon Hołownia w stosunku do Donalda Tuska wystąpił i powiedział także, że Karol Nawrocki to człowiek o wspaniałej intuicji politycznej, wspaniałej. Popełnia błędy, bo słucha złych doradców, ale generalnie jest to polityk z wielkim potencjałem. I nie ukrywam, że ta wypowiedź Szymona Hołowni natchnęła mnie taką myślą, biorąc także pod uwagę to, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz postanowiła trochę zagrać na samą siebie wewnątrz koalicji, że być może właśnie a propos ewentualnego wyjścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u, politycy Polski 2050 myślą, że oto będzie zupełnie nowa układanka po prawej stronie, że stworzy się jakaś nowa koalicja, która pójdzie w poprzek dotychczasowych podziałów. Jacek.
12: Jak się ma zero w sondażach, to się liczy na to, że będzie nowe rozdanie.
2: Przepraszam. Tak brutalny jesteś.
12: Przepraszam, że tak brutalnie o takiej porze, na sam początek dnia, ale no Polska 2050 jest w bardzo trudnej sytuacji. No, ci posłowie myślą o tym, jak przetrwać w Sejmie, jak odnowić swoje mandaty. No nie ma jakichś szczególnych perspektyw na to. A jeśli chodzi o sam wywiad z Szymonem Hołownią. No cóż, więc jak Szymon Hołownia już napisze swoje pamiętniki po odejściu z polityki, to może już wtedy będzie bardziej wylewny i bardziej szczery.
2: No, ale Szymon Hołownia mówi, że media usłużne platformie go niszczą. Więc tak, ja nie wiem, słyszałem. Jacek, czy ty się nie zaliczasz do tych mediów? W tej chwili bym cię...
12: Ja już to słyszałem, że media RASP-u, one Newsweek prowadzą operację Szymon.
2: Tak.
12: Operacja Szymon polega na zniszczeniu Szymona Hołowni.
2: Tak.
12: Mogę się przyznać do tego, tak.
2: I prowadzimy
12: taką, tak, prowadzimy taką operację, mogę to ujawnić i bardzo tego żałuję. Mówiąc na serio, to tak, jeśli Szymon Hołownia mówi o wielkich talentach Karola Nawrockiego, można się z nim zgodzić.
1: Tok 5.
7: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim.
3: Tak, i
7: ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
3: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie, jak zobaczymy tą treść tego pisma, to on dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
1: Tok 6.
11: Jeszcze proszę na koniec. Dzisiaj 69. urodziny obchodzi szef rządu Donald Tusk. Czego pani życzy Donaldowi Tuskowi?
13: Życzę panu premierowi wszystkiego dobrego i radosnej, jak najszybszej emerytury politycznej.
11: Życzenia składała Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
13: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia.

0: ciągle nowe zdarzenia, czy to związane z grypą, czy też jeszcze już zapomnianym, ale w szpitalu ciągle funkcjonującym COVID-em. Jedno ognisko się wygasza w jednym oddziale, pojawia się kolejne.
1: Objawy burzliwe, czyli wysoka gorączka, ze samopoczucie, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, bóle gardła, kaszel.
2: To wchodzimy w jednym miejscu, jest i konsultacja, i porada, i recepta, i zaszczepienie, i wychodzimy zadowoleni. Dlatego zachęcamy wszystkich, bo grypa to choroba śmiertelna.
3: Cały czas można się szczepić.
2: Na grypę nie jest nigdy za późno. Jak tylko jesteśmy zdrowi, bez żadnych objawów gorączkowych, czy też przeziębieniowych, to możemy skorzystać.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Terytorialsi ruszają na pomoc strażakom, którzy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie, informuje szef resortu obrony. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Trzech pasażerów statku Hondius z objawami hantawirusa zostanie ewakuowanych na ląd. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Żołnierze terytorialsi ruszają do pomocy strażakom walczącym z tragicznym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim, ogłosił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do walki z żywiołem ruszyć ma co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów. W walkę z pożarem lasów w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień objął ponad 150 hektarów terenu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Jak ogłosił na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński, rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. Posłowie PiS-u weszli z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Posłowie chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z TOK FM mówi wprost, że jest to cena walki o czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O politycznej wojnie w polskim sporcie opowie teraz Błażej Kulesza.
6: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
7: W swojej karierze poza sukcesami sportowymi doszedł również do dużych pieniędzy.
6: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
7: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
6: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
8: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
6: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
8: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
6: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Trzech pasażerów statku Hondius z objawami zakażenia hantawirusem zostanie ewakuowanych na ląd. Dwa śmigłowce medyczne ewakuują trzech pasażerów statku wycieczkowego, u których występują objawy, przekazują przedstawiciele Służby Zdrowia Republiki Zielonego Przylądka. Na miejsce przybędzie też lekarz specjalista, który wejdzie na pokład, aby zbadać pasażerów. Większość pasażerów statku, który na początku kwietnia wypłynął z portu Ushuaia w Argentynie z 150 osobami na pokładzie, stanowią obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz USA. Na statku stwierdzono zakażenie hantawirusem, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Przenosi się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni i może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań maturzyści zmagali się wczoraj z egzaminem z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu z egzaminu.
9: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
10: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
9: Ale w sumie widzę, że humory macie.
11: No, to, co mam płakać?
10: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
5: Dziś dalszy ciąg matur i pisemny egzamin z języka obcego. Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dzień na ogół pochmurny z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są na Pomorzu, a na południowym zachodzie.

0: rzeczywiście kiedyś tak było. No ale transformacja ustrojowa, polityka państwa zupełnie inna, czyli trzeba się przemieszczać. Wolność jest, że tak powiem, o zapachu benzyny. Ludzie ruszyli do praw jazdy. I rzeczywiście ta pierwsza duża reforma w naszym systemie, czyli reforma roku 91-92, wtedy wprowadzono zupełnie inny program egzaminacyjny, zupełnie inne pytania egzaminacyjne. Można mówić o mega utrudnieniu. Tak? I tu się pojawia już ta inna koncepcja egzaminu, czyli egzaminu, którego zaczynamy się bać.
1: Tak? Ale w warstwie teoretycznej.
0: Nie tylko, w wersji praktycznej również. Mogę tutaj przytoczyć chociażby taki jeden przykład, czyli wprowadzenie placu manewrowego. Ten plac manewrowy w 92 roku miał 7 zadań, miał wiele kryteriów wyrażanych w odległościach centymetrowych, prawda? Miał część ocen związanych z prostopadłością, równoległością. Taki był trudny, że już za 2 lata ówczesny rząd musiał go zmieniać. Nie? W 94 roku nastąpiła już pierwsza reforma systemu egzaminowania. Ona dotknęła elementu właśnie placu. Ten plac został zliberalizowany. No i to wszystko się rozwijało. Aż w 98 roku trzeba było powoływać takie instytucje, w których do dziś jestem zatrudniony. No dlaczego? Bo pojawiły się przy pewnym zbytnim utrudnieniu, to jest taka konsekwencja, ja tak na to patrzę, że jeżeli jakieś egzaminy są za bardzo utrudnione, to uruchamiamy niechcąco 2 kanały. Pierwszy kanał, korupcja. I rzeczywiście połowa lat 90. to jest czas ogromnej korupcji w polskim systemie egzaminowania.
1: Ale nie tylko tam.
0: Oczywiście.
1: Czyta pan, że to taki mankament towarzyszący przemianom ustrojowym.
0: Tak. A drugi element, na który warto zwrócić jednak większą uwagę, jeżeli ktoś zdawał tak trudny egzamin, to zaczynał mieć przekonanie, że jest mistrzem mistrzów. I zaczęły się wypadki. Tak, i to jest cały czas towarzyszące różnym egzaminom wyzwanie, żeby tak wcelować w formułę egzaminu, żeby on z jednej strony nie był zbyt łatwy, ale z drugiej strony również nie był zbyt trudny, bo uruchomić może właśnie tą drugą kwestię, która no wtedy w latach 90. no ujawniła się przede wszystkim jakimiś koszmarnymi liczbami osób zabitych na drodze. To jak ja dzisiaj przypominam, że my mieliśmy ponad 9 tysięcy rocznie zabitych na drogach, no to znowu ci młodsi to wprost nie wierzą, że aż tyle ludzi wówczas ginęło na polskich drogach.
1: Opisał pan rzeczywistość lat 90. A że była ona specyficzna, to usłyszeliśmy przed chwilą, bo tak, do egzaminów przystępowała rekordowa liczba chętnych.
0: Tak.
1: To raz. Dwa, zwiększała nam się liczba pojazdów. Pojazdów na drogach. Trzy, mieliśmy tylko w jednej dekadzie, jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, 3 formuły egzaminacyjne do 92, po 92 i po 98
0: tak.
1: roku. Przyjmując założenie, że gro kierowców pochodzi z tamtego czasu, zdobywających uprawnienia, to my mamy totalnie różnie wyedukowanych
0: tak.
1: kierowców. Co raczej atutem w kontekście bezpieczeństwa nie jest.
0: I tu warto jedną myśl słuchaczom przekazać, bo ona bieżąco jest ważną. I myśmy już wówczas wtedy, w tej drugiej części lat 90., powinni byli wprowadzić drugą fazę szkolenia. My jej nie mamy do dzisiaj. I to jest pewien nadal mankament naszego systemu, że my mamy tylko jedną fazę szkolenia. Jak ją należy rozumieć? Jest szkolenie, jest egzamin i potem już jeżdżę. Tak? Nie ma żadnego elementu, nazwijmy go, uświadamiającego.
1: A jak pan sobie wyobraża taki pomost?
0: Już mówię. Tak jak był uchwalony w Polsce w 2011 roku. A propos, nie muszę niczego tu wymyślać. Polska... Moim zdaniem rewolucyjna ustawa o kierujących, która była uchwalona w 2011 roku, miała w sobie niewdrożony niestety do dziś element tak zwanego okresu próbnego. Na czym on polegał? Że w przedziale po 4 miesiącu jeżdżenia pojazdem

0: zakresie kategorii B, ale nie później niż przed ukończeniem 8 miesiąca tych jazd, człowiek był kierowany na 2 rodzaje szkoleń. Szkoleń już oczywiście bezegzaminacyjnych, szkoleń, które miały pierwsze element teoretyczny, typowo uświadamiający rozum, wolę, ale ten drugi, ważniejszy, czyli moduł praktyczny, który ma polegać i miał polegać na tym, że człowiek wsiada w samochód, jest rozpędzany do 45-50 na godzinę i ma zahamować. Albo ma ominąć coś, co mu imituje przeszkodę. Albo ma, bo jedzie na nawilżonym odcinku jezdni, ominąć znowu jakąś przeszkodę i przy okazji jej wpada w poślizg. Musi ten poślizg jakoś wypośrodkować, żeby nie wypaść z tej drogi. Szkoda, że to nie weszło.
1: Za chwilkę informacje Radia Tok FM wybrzmią, natomiast pana postawię przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy 20 sekund, żeby powiedział pan w 3 punktach, co cechuje dobrego kierowcę, bo gro naszych słuchaczy właśnie jedzie samochodem. Tak szybciutko.
0: Przede wszystkim myślenie do przodu, czyli jadąc przewiduj.
1: 2.
0: Przede wszystkim myśl, nie koncentruj się na niczym innym, jak tylko na jeździe.
1: 3.
0: Nie słuchaj żadnych rozmów telefonicznych, choćby z głośno mówiącego aparatu.
1: W naszym studiu Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Tak nam się dobrze rozmawia. Mam nadzieję, że pan też dobrze czuje się w naszym studiu, że w ogóle umknęło mi, że spotkamy się tutaj po to, by zadać pytania dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy i to takich, które nastąpią lada chwila. Ale ja jeszcze pozwolę sobie na taką publicystyczną pogawędkę z panem. W ogóle nie wygląda mi pan na egzaminatora. Egzaminatora trzeba się bać. Pan jest bardzo przyjaźnie nastawionym do świata człowiekiem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze to potwierdzą, słysząc państwa.
0: Może to byłaby jedna z takich cech predestynujących do bycia egzaminatorem, żeby to był człowiek, który właśnie nie wywołuje...
1: To ma być kosa, wie pan. Wsiada się do samochodu, ręce się pocą, spływa po plecach.
0: To, przepraszam, że tak wrócę trochę do filozofowania, prawda? Sokrates mówił o tym, że z ucznia wiedzę trzeba umieć wydobyć, taki akuszer wiedzy. Więc ten egzaminator, w moim przekonaniu, i bardzo mi miło, że pan nie odnajduje w mojej osobie typu jakiegoś egzaminatora chłodnego, małomównego, nie wiem, nastawionego na błąd od razu.
1: Jest stereotypowy wizus takiego bardzo skutecznego i ostrego w swoich poczynaniach Belfra.
0: Egzaminator powinien wywoływać u zdającego takie przekonanie, że czeka go tylko i wyłącznie sprawiedliwa ocena. Nic więcej. Żadne poszukiwania supermankamentów. Ale może wróćmy, bo ja nie lubię za bardzo o sobie rozmawiać.
1: Ale ma pan taką anegdotę związaną z tym, o czym mówimy. Myśli pan, że się nadaje?
0: No. Myślę, że się nadaje.
1: Bo to jest jeden z ważnych wątków. Bardzo
0: stara
1: proszę.
0: Anegdota, jak to idzie pewien nietrzeźwy człowiek po cmentarzu i widzi na nagrobku taki napis. Egzaminator, uczciwy człowiek, tak? Odbija mu się wiadomo po czym i mówi, już po 2 chowają. I ten stereotyp być może istnieje.
1: Pana uwiera? To w jaki sposób postrzega się egzaminatorów, co jest takim bardzo przykrym dziedzictwem lat minionych?
0: Nie, mnie to nie uwiera. Ja uważam, że nie powinniśmy już w tym momencie zanadto się tamtymi czasami przejmować. Praktycznie biorąc, mogę nawet taką tezę zaryzykować, systemowej korupcji w polskim egzaminowaniu nie ma już praktycznie biorąc od 18 lat. Nie? Więc ja bym tutaj do tamtych czasów nie wracał. Natomiast pojawiają się inne kwestie, czyli kwestie, nazwijmy, pewnego formalizmu, i to nam bardzo przeszkadza, żeby nie nazwać go nawet pewnym legalizmem albo troszeczkę taką abstrakcyjną wizją ruchu drogowego, w którym wszystko musi być idealistyczne, nie? I to dzisiaj jest większym problemem, stąd realizm egzaminatora jest dzisiaj niesłychanie potrzebny, prawda? Żeby on na ruch drogowy, na uczestników, na siebie samego w tym ruchu umiał spojrzeć bardzo realistycznie, nie tylko powinnościowo, prawda? Na zasadzie no, takiego ścisłego respektowania reguły i to jeszcze w takim odcieniu typowo językowym, tylko niejako też uznać, że te reguły są pewnego rodzaju kierunkową opcją, w której my się mamy zachowywać, tak?
1: Jak się powinno do pana zwracać ze względu na wykonywaną przez pana funkcję? Panie egzaminatorze?
0: Nie, panie Tomaszu, chyba najprościej. Niektórzy mówią panie sekretarzu, niektórzy nadużywają, mówią panie dyrektorze, bo ja jestem zastępcą, więc tutaj formuła jest każda, ale najlepiej taka bezpośrednia, bo ja też uważam, że dzisiaj w obszarze zaniku takich cieplejszych relacji między ludźmi, to nawet takie powiedzenie bardziej, czy może mniej urzędowe, mniej tytularne, ono już powoduje, że tak jak nam się teraz tutaj bardzo fajnie rozmawia, bo nie panujemy sobie za nadto, nie tytułujemy się za bardzo. Ja nie mówię do pana, panie redaktorze, pan nie mówi do mnie, panie dyrektorze. Więc jak gdy egzaminuję osoby, oczywiście mówię do nich zawsze na pan.
1: Wsiada kursantka i mówi dzień dobry, a pan mówi... Cześć Aniu,
0: nie,
1: jestem Tomek.
0: Nie. Tu jest ta granica. Tutaj ta cezura, ona niejako jest dzisiaj bardzo potrzebna. W szczególności dzisiaj, kiedy młodzi ludzie, a to są nasi w większości klienci, oni są bardzo czuli na pewien właśnie poważny do nich stosunek. Tak? Ja nigdy do osoby egzaminowanej nie powiem na ty, i nawet unikam owego pani Katarzyno czy panie Tomaszu. Zwracam się do osoby per pan, pani. Nawet jeżeli taką osobą jest 14-latek zdający egzamin kategorii AM i widzę pewną konsternację wówczas, ale no taki standard we mnie się pojawił, bo miałem też dobrych mistrzów egzaminatorstwa, nie wspominając o własnym tacie, ale też wielu, wielu ludzi, przy których się jak gdyby grzałem jako ten przyszły egzaminator, no i rzeczywiście podobno jest tam odcień dojrzałości we mnie, jakiś tam jest, tak.
1: Skoro już pan ocieplił wizerunek egzaminatorów w egzaminach na prawo jazdy, to teraz poproszę pana, bo my tu gadu, zostało nam 6 minut, a spotkaliśmy się po to, by opowiedzieć o zmianach w egzaminach na prawo jazdy.
0: Zmiany generalne dotkną przede wszystkim egzaminu teoretycznego. I to jest zarówno nasz wsobny pomysł, bo on już zaczął być generalnie bardzo nieświeży, ten polski egzamin, szczególnie poprzez pryzmat pytań, które były tworzone. I tu pomogła nam bardzo dyrektywa o prawach jazdy. Dyrektywy się nie zmieniają często. Mamy dopiero trzecią dyrektywę o prawach jazdy, świeżutką, z listopada 25. I ta podniosła między innymi temat, że troszeczkę inaczej powinniśmy formułować egzaminy teoretyczne. Mniej pytać o samą wiedzę, czyli na przykład, gdzie należy zachować szczególną ostrożność? To jest typowe pytanie z wiedzy, tak? Odpowiedź na skrzyżowaniu. A bardziej pytać o zrozumienie, czyli jak zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniu, tak? I tutaj niewątpliwie duża rzecz się stanie i to dosyć szybko. Plan jest bowiem taki, żeby ta część reformy procesu egzaminowania już zaistniała od 1 stycznia 2027 roku. Druga rzecz, no rewolucja totalna. Praktycznie biorąc po 35 latach funkcjonowania placu manewrowego w zakresie kategorii B prawa jazdy, ten plac będzie zlikwidowany. Czyli generalnie zostaną manewry podstawowe, ale one już nie będą realizowalnymi pomiędzy liniami, pachołkami, tyczkami, z tymi elementami, nazwijmy, lekkiego zmatematyzowania tego procesu, typu nie wolno się zatrzymywać, bo trzeba cały czas jechać płynnie i tak dalej. Tak? I to sam jestem ciekawy, jak to zafunkcjonuje, no bo tutaj wracam moimi myślami do lat 80., gdzie właśnie ja tak ludzi uczyłem i takiego placu, jaki mamy jeszcze jeszcze na dzisiaj nie było, więc zobaczymy, jak to się zrobi. I trzecia rzecz, która dotyka sfery bardziej szkoleniowej niż egzaminacyjnej, czyli mówiąc już tak bardzo, bardzo oględnie, próba uporządkowania rynku szkoleń poprzez co najmniej dwie kwestie. Mianowicie rozważenie nagrywania egzaminu wewnętrznego, czyli takiego kolokwium przed egzaminem głównym, bo jest duże prawdopodobieństwo, że te egzaminy wewnętrzne rzeczywiście w skali całego kraju no nam nie za bardzo wychodzą. Być może nawet część z nich odbywa się zbyt szybko i zbyt mało obiektywnie co do oceny. A druga kwestia to jest kwestia scyfryzowania karty przeprowadzonych zajęć. Mianowicie każdy kursant otrzymuje, tak jak student na uczelni, indeks i instruktor w tej karcie przeprowadzonych zajęć odnotowywuje, nazwijmy to delikatnie, pewien tok nauczania, prawda, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. I wokół tych dwóch kwestii myślę, że należy oczekiwać, że 1 stycznia 2027 te wspomniane przeze mnie nowości zaistnieją. Aczkolwiek no, pierwszy ruch będzie już niedługo, o ile dobrze pamiętam, 14 maja Komisja Infrastruktury się spotyka i pan minister już przed posłami przedstawi swoje założenia tej dużej reformy. No bo na razie to, co słyszeliśmy generalnie z wystąpień medialnych, z konferencji prasowych. Więc myślę, że za tydzień po 14 maja będziemy już mogli więcej oficjalnie mówić, na jakim etapie i w jakim zakresie będzie ta pierwsza część reformy. Reforma musi być wielowątkowa, no bo tak jak tutaj sobie pogadaliśmy miło, no trochę nam się ten system zakurzył, szczególnie trochę, to mam na myśli tą wielką ostatnią reformę, czyli 2013 roku, czyli już 13 lat minęło, zmieniły się bardzo istotnie warunki.
1: Ale właśnie, to pozwoli pan, że tak. Dopytam, biorąc pod uwagę dynamikę zmian związaną z ruchem drogowym w ogóle szeroko pojętym, w rozmaitych aspektach, już teraz nie mamy czasu, żeby wyłuszczać każdy z nich, to takie odświeżenie powinno następować po dekadzie właśnie?
0: A może nawet czasami wcześniej, bo my na ten moment, można powiedzieć, gonimy. My nie wyprzedzamy problemów, my je na razie jeszcze gonimy, tak? I tutaj ta dekada, o której pan powiedział, to jest też chyba dowód na to, że czasy nam bardzo w zakresie zmian w człowieku, zmian w szeroko pojętej technice samochodowej i zmian także w całej infrastrukturze. One bardzo przyspieszyły i my dzisiaj na razie musimy je nadgonić.
1: A czy jesteście już gotowi? To może nie, ale macie gdzieś na horyzoncie autonomiczne samochody i co wówczas z kierowcami?
0: Tak. Może nie autonomiczne, tylko na razie owa dyrektywa, o której powiedziałem, jasno wskazuje konieczność uczenia i egzaminowania z tak zwanych systemów, które zbiorowo nazywamy systemami ADAS, czyli systemami wspomagającymi kierowcę. To są między innymi na przykład asystenci pasa ruchu, to są między innymi kwestie związane z adaptacyjnymi tempomatami i tego już i to będzie też duża rewolucja, należy uczyć i z tego będą też w niedalekiej przyszłości egzaminy.
1: Bardzo panu dziękuję. Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie był z nami.
0: Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję.
1: Przemysław Wieńczyk, kłaniam się państwu ponownie. Jeszcze raz przypomnę, Michał Tobolewski, a także Szymon Baluta jest już z nami, którzy odpowiadają także za przygotowanie tego programu, a w naszym studiu profesor Łukasz Małek, kardiolog z poradni kardiologii sportowej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dobry. MSWiA, już teraz szpital MSWiA w Warszawie.
1: Dobrze.
2: Ale kiedyś Instytut Kardiologii.
1: Proszę wybaczyć.
2: Jasne.
1: To tak rzeczywiście.
2: To czuję się tak, jakoś historycznie związany też z Instytutem Kardiologii.
1: Antarei.
2: Tak.
1: Panie profesorze i szanowni państwo, proszę by nie zabrzmiało to nonszalancko, ale są takie tematy, przy których można powiedzieć, ja już wszystko na ten temat wiem. Natomiast piszecie państwo w listach, to oczywiście traktujmy jako formułę, że chcielibyście dowiedzieć się, czy rzeczywiście aktywność fizyczna, zależnie od wieku, od stopnia zaawansowania, jest korzystna dla naszego zdrowia, czy też nie. Takie też było życzenie naszego wydawcy, to też spełniamy marzenia. Panie profesorze, Teraz zupełnie serio już, nie bazując na anegdocie. Naprawdę wielu z nas zaczęło mieć wątpliwości, kiedy dowiadujemy się o przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca u ludzi potencjalnie zdrowych. Kiedy usłyszeliśmy kilka tygodni temu o śmierci trenera Jacka Magiery, który podczas takiej porannej aktywności fizycznej stracił przytomność i nie udało się go uratować. A może to wszystko to jest bójda? A może nie powinniśmy się ruszać, ograniczać ruch do minimum? Nie chcę powiedzieć siedzieć w domu i nie dać się narażać na to, aż w drewnianym kościele cegła nam spadnie na głowę. Natomiast no, coś w tym jest, co każe nam wątpić, że ten ruch jest tylko i wyłącznie zbawienny.
2: Tak, to ważne pytanie i dobrze pewnie na ten temat się zastanowić, jakie są te granice i poukładać to sobie, bo różne sprzeczne komunikaty odbieramy czasami, czy to w rozmowach, czy śledząc media, czy media społecznościowe. No, na pewno nie powinniśmy wyciągać wniosków z takich no, tragicznych, ale jednostkowych sytuacji, bo podejście takie naukowe, którym ja się kieruję, i kardiologia i inne specjalności medycyny, jednak bazuje na badaniach na dużych grupach, na dużych populacjach. I wszystkie te badania w zasadzie jednogłośnie, od kiedy są prowadzone, pokazują, że aktywność fizyczna, że ruch, że sport jest zdrowe i tych korzyści dla zdrowia, nie tylko serca, ale zdrowia całego organizmu, jest jednak dużo więcej niż ryzyk związanych z uprawianiem sportu. Oczywiście to jest statystyka, tak? Czyli może być tak, że wiele osób odniesie korzyści, ale wśród tych zdarzy się 1, 2, 3 na 100 tysięcy tragiczne wypadki. Tak jak to widzimy czasami w czasie biegów masowych, że ktoś w dobrej wierze podchodzący do biegu nie kończy go, bo doznaje zatrzymania krążenia na maratonie, na półmaratonie, nawet na biegach krótszych, czy po prostu właśnie wychodzi do lasu i doznaje jakiegoś zdarzenia.
1: No tak, ale można, panie profesorze, uznać to za przykrą koincydencję, ale z drugiej strony te zgony, do których się pan w tej chwili odwołuje, następują bezpośrednio po wysiłku fizycznym, więc ta korelacja jest ścisła.
2: Tak, aktywność
1: fizyczna
2: to nie jest
1: tylko przypadek.
2: Zawsze zwiększa troszeczkę ryzyko, bo musimy sobie uświadomić, że w czasie aktywności fizycznej, to jest ten tak zwany paradoks aktywności fizycznej, nasze serce musi pracować mocniej, musi się bardziej wytężać, w zależności od tego, jak intensywny jest ten wysiłek, no, czasami do granic naszych możliwości. I jeśli mamy jakiś punkt, takie tak zwane locus minoris resistencji, jakiegoś małego oporu, jakąś ukrytą chorobę, która nawet w spoczynku nie daje objawów, no to niestety w czasie tej intensywnej aktywności fizycznej to ryzyko, że dojdzie do jakiegoś zdarzenia, jest największe. Ale paradoks aktywności polega na tym, że my główne korzyści z aktywności fizycznej nie czerpiemy w trakcie tej aktywności, gdzie to ryzyko rzeczywiście jest troszkę większe, ale w tych okresach między aktywnościami. To powoduje, że nasz organizm jest spokojniejszy, że nasze serce bije wolniej, że mamy lepsze ciśnienie, że mamy lepszy metabolizm, że nasza głowa pracuje lepiej. No bo aktywność fizyczną, nawet w wersjach jakichś ekstremalnych, czy bardzo intensywnych, no to my uprawiamy góra kilka godzin dziennie, a przez pozostałe kilkanaście godzin nasz organizm czerpie z tego korzyści. I to jest tak zwany paradoks aktywności fizycznej, że ryzyko rośnie w czasie samej aktywności, a korzyści mamy pomiędzy aktywnościami.
1: Tak jak z samochodem, który czasami trzeba przeciągnąć na autostradzie po to, żeby w systemie miejskim funkcjonował dużo lepiej?
2: Tak, żeby wszystkie systemy się zgrały, żeby były przetestowane, żeby dobrze potem zaczęły odpowiadać, dobrze pracować. Troszkę tak można powiedzieć, stosując to analogię do samochodu, żeby się wszystko dobrze naoliwiło, żeby ten olej się tam rozprowadził dobrze, żeby się wszystko ułożyło i żeby potem mogło sprawnie i spokojnie pracować.
1: Czy z punktu widzenia pańskiej specjalności, ale nie tylko, da się przeprowadzić taki screening organizmu, by wykluczyć albo zminimalizować do promili ryzyko jakiegoś nagłego zatrzymania akcji serca, bądź też innych konsekwencji aktywności fizycznej?
2: Ryzyka stuprocentowo nie wykluczymy nigdy. Nie ma ani jednego pojedynczego badania, czy nawet serii badań i nikt nie da nigdy nikomu stuprocentowej pewności, że mimo najbardziej kompleksowego screeningu na pewno nic się nie wydarzy. Po pierwsze, nie ma badania, które jest w stanie ocenić wszystkie aspekty. Po drugie, no, my i nasze organizmy zmieniają się, więc musielibyśmy te badania robić co chwilę. Jesteśmy wciąż poddawani atakowi różnego rodzaju czynników, czy to środowiskowych, czy wirusów, czy bakterii. I to, że zrobimy badania w jednym momencie, nie znaczy, że za tydzień, za dwa, za miesiąc ta sytuacja będzie taka sama. Po drugie, my często badania robimy w spoczynku, plus nawet jeśli robimy próbę wysiłkową, to ona trwa kilkanaście minut, a aktywności, którym się poddajemy, czasami trwają godzinami, mają zupełnie inny charakter, są w zupełnie innym środowisku, więc takiego ryzyka nie da się w 100% ograniczyć do zera, natomiast jesteśmy w stanie je zminimalizować dzięki badaniom przesiewowym. To jest troszeczkę tak jak z katastrofami lotniczymi, że też nie jesteśmy w stanie wykluczyć katastrofy lotniczej, natomiast dzięki przeglądom samolotów, dzięki różnym systemom zabezpieczeń, dzięki uważności, protokołom takim bezpieczeństwa, my też uprawiając sport, powinniśmy zwracać uwagę na nasz organizm, jak on się zachowuje, jak reaguje, jak się czujemy. No i z drugiej strony robić takie podstawowe badania przeglądowe i unikamy w ten sposób wielu tragedii. W lotnictwie to się mówi o takiej regule 7, że musi 7 kolejnych elementów nie zadziałać, żeby doszło do katastrofy samolotu. U nas jest troszkę podobnie. No, im jesteśmy lepiej przebadani, im na więcej rzeczy zwracamy uwagę, tym część z tych elementów eliminujemy i może nigdy nie dojdzie do takiej akumulacji czynników, które spowodują tragedię.
1: No właśnie, my o tych tragicznych wydarzeniach słyszymy dlatego, że przepływ informacji jest dużo większy niż przed laty. Czy słyszymy o nich dość regularnie dlatego, że większa liczba Polaków na aktywność fizyczną się decyduje, w związku z czym rośnie prawdopodobieństwo tych ryzyk i co za tym idzie skutków śmiertelnych także?
2: Myślę, że słyszymy częściej, ponieważ są to zawsze zagadnienia czy doniesienia, które powodują pewną sensację, no bo mamy taki dysonans poznawczy. Z jednej strony ktoś uprawia sport, więc powinien być zdrowy, a tutaj dochodzi do tragedii. I to no, po prostu siłą rzeczy się klika. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że codziennie w Polsce dochodzi do 50 nagłych zatrzymań krążenia w domu, w pracy, na stacjach benzynowych, no w różnych innych miejscach i o tym się głośno nie mówi.
1: W skali kraju. To jest dużo, czy...
2: No, jak przemnożymy to przez 365 dni w roku, no to jest sporo, to jest kilkanaście tysięcy osób, które rocznie doznają zatrzymania krążenia.
1: A ilu z nich, ile z tych osób udaje się uratować?
2: No, pewnie niespełna kilkanaście procent. Badania niestety pokazują, że przy braku podjęcia akcji reanimacyjnej szybko, zwłaszcza zastosowaniu takiego automatycznego kardiowertera defibrylatora, to może być nawet 10-80%. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy te urządzenia są stosowane i przede wszystkim, kiedy osoby postronne, nie czekając tylko i wyłącznie na przyjazd służb medycznych, podejmują akcję reanimacyjną, dlatego warto się w tym kierunku szkolić, warto uczestniczyć w kursach pierwszej pomocy, w tym prowadzenia akcji reanimacyjnych, bo ta pierwsza, im szybsza odpowiedź, tym lepsza. No i też wiedzieć, gdzie wokół nas znajdują się takie kardiowertery, defibrylatory. Jest ich coraz więcej w miejscach publicznych. Czasami osoby kupują sobie nawet raz je do domu, mogą też je dodać do pewnych aplikacji i oznaczyć, że są. Jeśli w ciągu pierwszych minut użyjemy takiego urządzenia, ono nas automatycznie poprowadzi, zwiększamy szanse przeżycia wielokrotnie. No i to jest kolejny element zabezpieczenia, czyli z jednej strony badania przesiewowe, z drugiej strony zwracanie uwagi na to, co, jak robimy, a z trzeciej no właśnie ten element takiej czujności i w backupie jeszcze posiadania jakiegoś bezpieczeństwa w postaci na przykład uprawiania sportu w miejscach, gdzie są inne osoby, czy stosowania tych kardiowerterów.
1: Czyli nie wycieczka do lasu w samotności, tylko lepiej tam, gdzie możemy kogoś spotkać, ale czy jest pan w stanie wyodrębnić, wskazać grupy największego ryzyka ze względu na kryterium wieku?
2: Tak, tak. Można te czynniki ryzyka i każdy może sobie sam je precyzyjnie określić. Możemy to sobie zarysować. To są szczególnie osoby już w wieku po 35 roku życia, które na przykład nie uprawiały wcześniej sportu, nagle porywają się na coś ponad miarę, które mają pewne czynniki ryzyka, takie klasyczne, nadwagę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, palą papierosy. No to są takie czynniki, które mogą spowodować, że to ryzyko jest większe w czasie aktywności. Szczególnie na początku.
1: Ale porywają się. Z drugiej strony, jeśli zajrzymy do mediów społecznościowych i tych wykształconych, i tych samozwańczych trenerów jest naprawdę wiele.
2: Dużo.
1: A część z nich niestety przy braku odpowiednich kompetencji bazuje na tym, na tych cechach wolicjonalnych swoich podopiecznych, czyli zrób to, musisz, przełam swoje bariery. Nie chcę do tych kalek się uciekać, ale jest tego całe mnóstwo i ludzie tego słuchają. Mało tego, stosują się do tego.
2: Tak, u osób zdrowych, u osób przebadanych, u osób, które nie mają żadnych objawów i chcą, mogą być poddawane treningom, natomiast u tych osób, które mają czynniki ryzyka, które dopiero zaczynają, raczej powinniśmy traktować aktywność fizyczną jako tak zwany trening medyczny, trening funkcjonalny, a nie czyste trenowanie sportowca.
1: W naszym studiu w przedpołudniu Radia Tok FM profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy, także sportowy, wojskowy.
2: Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.
1: MSWiA, przepraszam. Ja sobie zapiszę.
2: A wojskowy też.
1: No też, no właśnie. Panie profesorze, to się zmienia.
2: To się cały czas zmienia.
1: Tak, a wcześniej pracował pan w Instytucie Kardiologii w Warszawie, dlatego stąd to moje zawahanie. Rozmawiamy o tym, czy istnieje pojęcie zdrowej aktywności fizycznej. Bez skutków ubocznych dla naszego zdrowia, co za tym idzie, zagrożenia naszego życia. I można się w tym wszystkim pogubić, przyzna pan. Skoro w sposób permanentny zmieniają się te wartości referencyjne dotyczące i długości aktywności fizycznej, i jej intensywności. A żeby jeszcze skomplikować sprawę, te wartości podawane są niezależnie od wieku, niezależnie od stopnia zaawansowania, czyli no wszystkim daje się to samo danie do skonsumowania, podczas gdy nie każdy jest na to gotowy.
2: Tak, to są takie próby jakiejś zoperacjonalizowania tej aktywności fizycznej, żeby było wiadomo, jak się poruszać. Mówi się o recepcie na ruch, o tym, że ona powinna być tak zapisywana, jak i inne leki. Ale z pewnością można to uprościć. Tutaj po prostu chodzi o to, żebyśmy byli regularnie aktywni. To nie musi być trenowanie żadnego sportu, wyczynowe, metodyczne, z jakąś aplikacją, z trenerem.
1: To może w ogóle wyzbądźmy się
2: tak.
1: W naszym codziennym życiu, jeśli nie jesteśmy wyczynowcami, pojęcia trening. Bo on po pierwsze zniechęca, dwa, nadaje temu taki sznyt zawodowstwa jakiegoś.
2: Tego, że musimy koniecznie śrubować nasze wyniki, poprawiać naszą wydolność, poprawiać czasy, zwiększać, nie wiem, liczbę kroków, liczbę minut.
1: To akurat jest fajny challenge.
2: Tak, ale no, do pewnej granicy. My nie musimy wszystkiego, no tak trochę w takim świecie żyjemy, że musi być tylko więcej, szybciej, dalej, lepiej. Ale tak nie zawsze musi być. Chodzi o to, żeby po prostu regularnie pozostawać aktywnym, ale żeby te aktywności były różnorakie. To jest dla nas biologicznie najbardziej zdrowe. To znaczy, żebyśmy my po prostu starali się w ciągu dnia być aktywni. Pójść do pracy zamiast pojechać, wejść schodami, wykonać prace domowe, a nie zlecić je komuś innemu, czy wykorzystać koniecznie jakieś zautomatyzowane systemy do tej pracy. Skośmy sami trawę, odkuszmy, umyjmy okna. To są też przecież czynności fizyczne. Przejdźmy się na spacer, czy jeśli czujemy się na siłach i mamy taką potrzebę, no to przebiegnijmy się, ale to nie musi być jakiś szaleńczy bieg. To może być marszobieg, może być trucht. Poćwiczmy troszeczkę siłowo, ale też niekoniecznie z wielkimi obciążeniami, ale nawet z własnym ciałem. Porozciągajmy się troszeczkę, czyli poprawiajmy taką kalistenikę, pilates. To chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym w stopniu takim umiarkowanym, żebyśmy my czuli, że ćwiczymy, ale trochę wychodzili z takiej strefy komfortu, ale niekoniecznie musimy dochodzić do granic możliwości naszego organizmu.
1: Ale szczególnie czy da się to jesteśmy... robić własnym sumptem? Czy trzeba koniecznie kupić karnet, nie wiem, zajęcia, chciałoby się w specjalistycznych, przeznaczonych do tego miejscach? Wreszcie druga sprawa, kiedy pokazałem panu swoje osiągnięcie 40 tysięcy kroków sprzed kilku dni, to wcale z uznaniem pan na to nie spojrzał, panie profesorze.
2: Ja z wielkim uznaniem spojrzałem.
1: A, myślałem, że pan wyraził swoją dezaprobatę.
2: Widziałem 40 tysięcy kroków w ciągu jednego dnia, to bardzo ładne...
1: A jaki jest taki minimum, gdyby pan zechciał to opisać?
2: To znaczy tak, to są wszystko pewne liczby, które my staramy się przypisać, bo z badań wiemy, że one dają optymalne korzyści. Te 10 tysięcy kroków, czy 150 do 300 minut tygodniowo aktywności. Natomiast wiemy, że każda ilość aktywności fizycznej jest lepsza niż brak tej aktywności fizycznej, czyli ruchu. I mamy badania pokazujące te minimalne ilości, nawet 4 minuty dziennie ćwiczeń takich umiarkowanych w postaci, nie wiem, przysiadów, pajacyków, zrobienia kilku pompek, wejścia po schodach, już przekładają się na kilkunastoprocentową redukcję ryzyka zdarzeń sercowych, czy nie tylko. Także wystarcza nawet taka minimalna ilość. My to nazywamy teraz często, bo lubi się różnego rodzaju nazwy i pojęcia, tak zwanymi przekąskami aktywności fizycznej, czyli exercise bites, albo takimi małymi mikrodawkami, mikrointerwencjami. Natomiast oczywiście dużo więcej osiągniemy korzyści, jak to będzie 15 minut dziennie, a optymalnie pewnie tak między pół godziny a godziną dziennie pozostawania w jakiejś formie umiarkowanego ruchu. I to jest taki złoty środek, do którego powinniśmy dążyć stopniowo oczywiście, czyli jeśli nic nie robimy, to nie zaczynajmy od razu od tego punktu, tylko zmieńmy pojedynczą rzecz, potem dodajmy kolejną. Może nam się uda do tego dotrzeć, a nawet jak nie dotrzemy, to robiąc cokolwiek, wciąż sobie pomagamy. Natomiast najgorszą rzeczą, właśnie tą najbardziej ryzykowną, którą możemy zrobić, to jest nie robić nic i nagle porwać się na jakiś cel, który jest dla nas całkowicie nieosiągalny, czyli w formie zakładu przebiec maraton czy półmaraton w jakimś określonym czasie, wbrew przygotowaniu, wbrew czynnikom ryzyka, wbrew samopoczuciu, tylko dlatego, że stwierdziliśmy, że kto nie jak my to zrobimy. Mhm.
1: Mam do pana pytanie. Jedna z platform, na jednej z platform dostępny jest serial o trenerze Luisie Enrique, piłkarski szkoleniowiec Paris Saint-Germain. I on, kamera śledzi jego codzienne losy zawodowe. On ma nastawiony alarm w swoim zegarku i co pół godziny chyba odrywa się od takiej rutyny codziennej, zajęć, siedzenia przed komputerem i tak dalej, i wykonuje kilka ćwiczeń. Rozciąga się na piłce, robi jakieś pompki i tak dalej, i tak dalej. Twierdzi, że ruch to życie. Czy jest to dobra metoda? A po drugie, czy my żyjemy w takim kręgu kulturowym, że będzie to dobrze widziane. No wyobraża pan sobie, nie wiem, korporację, w której ktoś ubrany, zapięty na ostatni guzik białej koszuli w krawacie, mówi do swojego przełożonego: boss, teraz to ja mam minutę na to, żeby rozruszać trochę kości. Może to nie jest wzorzec, który u nas byłby mile widziany, ale pytanie, czy z punktu widzenia naszego zdrowia jest korzystny?
2: Jest korzystny i coraz więcej korporacji też tak do tego podchodzi. Ja prowadzę zresztą kursy szkolenia dla wielu firm, które są zainteresowane właśnie wdrożeniem takiej formy aktywności. My musimy sobie też uświadomić, że przebywanie w pozycji siedzącej długo to nie jest jakiś stan neutralny, tylko to jest stan, który nam szkodzi, to jest stan szkodliwy. Są badania pokazujące, że aktywność fizyczna pomaga, ale pozostawanie w bezruchu nam szkodzi, więc w zasadzie tu mamy pełen zakres od aktywności fizycznej do siedzenia. Najgorzej mają osoby siedzące. Siedzenie ponad 7 godzin dziennie, 8, jest czynnikiem szkodliwym. I dobrze jest to przeplatać właśnie takimi krótkimi formami aktywności. W zasadzie tylko osoby tak to od pół godziny do godziny aktywne dziennie są w stanie niwelować te negatywne skutki siedzenia przez kilka, 8, 9 godzin, czasami więcej, na dobę, co jest po prostu nienaturalne dla nas biologicznie. My nigdy tak długo nie pozostawaliśmy bez ruchu, więc jak najbardziej to w firmach można robić na wiele sposobów. Można, widziałem już biurka, które mają opcję podnoszenia się i opadania, czyli troszeczkę się przy nich siedzi, pracuje, potem jak jest jakieś spotkanie, no to się je podnosi i się stoi przy nim. Coraz częściej organizowane są spotkania w formie wideokonferencji, gdzie możemy sobie w tym czasie iść do parku na spacer. Są przerwy na aktywność fizyczną. Widziałem nawet takie biurka, przy których siedzi się na takich małych stacjonarnych rowerkach i można cały czas sobie lekko pedałować. Także no, różne rozwiązania są teraz promowane po to, aby unikać właśnie 8-godzinnego ciągłego siedzenia. Powinno się co godzinę, tak jak Luis Enrique, wstać i coś lekko porobić. Nawet przejść piętro po schodach, czy przejść kilkaset metrów po okolicy, czy nawet po domu pochodzić, aby troszeczkę ten nasz organizm wytrącić z tego stanu takiego zasiedzenia.
1: Mamy 2 minuty, a teraz pańską rolą, o co proszę, jest zostawić naszych słuchaczy w poczuciu pełnej wiedzy na temat tego, jak spędzać aktywnie czas, tak by nie przekroczyć tego Rubikonu i nie zaszkodzić sobie i narazić się, proszę wybaczyć, na śmierć, no bo od tego wyszliśmy w naszej opowieści.
2: Zacznę może od tego, że nie powinniśmy się bać tej aktywności fizycznej i na pewno nie słuchać takich podszeptów, że aktywność fizyczna jest szkodliwa. Ona jest korzystna dla zdrowia, tylko musi być odpowiednio dopasowana. Czyli nie bójmy się aktywności fizycznej, angażujmy się w nią, ale zaczynajmy małymi krokami. Jak mówił inny trener, Leo Benhacker, świętej pamięci, little by little, czyli krok po kroku, albo w polskiej wersji litu by litu, tak się mawiało, no to tak samo można to przypisać do aktywności fizycznej. Ważne, żeby ona była regularna, czyli żebyśmy się nie poddawali, nie rezygnowali, pamiętali o tej aktywności, starali się ją wpleść w nasze codzienne życie. No i oczywiście, jeśli czujemy, że coś jest z nami nie tak w czasie tej aktywności, no to nie lekceważmy tego, zbadajmy się. Natomiast lekka, umiarkowana aktywność przynosi więcej korzyści niż ryzyka.
1: Tak, to jest dość ciekawe, że mówimy o kategorii inwestycji w naszą przyszłość, myśląc o finansach, inwestycjach nieruchomościowych i tak dalej, ale mało kto mówi o inwestycji w przyszłość dotyczącą aktywności fizycznej.
2: A to jest najlepsza polisa, tak, na długie życie. Zdrowiu.
1: Dziękuję bardzo. Zdrowia, panie profesorze. Profesor Łukasz Małek był z nami, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.
3: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Straż pożarna walczy z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Na miejscu rozbił się samolot, który uczestniczył w akcji. Nie żyje pilot samolotu. Szykuje się kolejne podejście rządzących do przyjęcia ustawy o kryptowalutach, a dziś w Senacie mowa będzie o aferze Zonda Krypto. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało w Pradze w obronie mediów publicznych. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień objął ponad 150 hektarów terenu. W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Potwierdził to obecny na miejscu akcji szef MSWiA Marcin Kierwiński, który oznajmił również, że rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił natomiast, że do pomocy strażakom skierowanych zostanie kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei biłgorajska policja alarmuje, że droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana, a mundurowi kierują ruch objazdami. Dziś w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
4: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Szymon Hołownia czeka na wniosek prokuratury w sprawie uchylenia mu immunitetu. Jak się nieoficjalnie mówi, śledczy zajmujący się aferą Collegium Humanum, uczelnią sprzedającą dyplomy, chcą taki wniosek skierować do Sejmu. Jeżeli ten wniosek wpłynie, to najpierw go przeczytam, a następnie podejmę decyzję, co dalej, mówi wicemarszałek Hołownia i powtarza, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
6: Tak, oczywiście, ubiegałem się o to, żeby być studentem Collegium Humanum po to, żeby skończyć tam studia. A więc złożyłem kwity, podanie, najprawdopodobniej podpisałem być może jakąś matrykulację, tego typu rzeczy. Natomiast nie studiowałem tam. Nie zapłaciłem żadnych pieniędzy, z nikim się na nic nie umawiałem, nie miałem żadnej obecności na żadnych zajęciach, nikomu za nic nie płaciłem, nie spotkałem nigdy rektora tej uczelni, nie było między nami żadnych dealów.
3: Szymon Hołownia zwraca także uwagę, że śledztwo w sprawie Collegium Humanum do niedawna prowadził pisowski prokurator nominat Zbigniewa Ziobry.
6: Mamy z jednej strony prokuraturę pisowską, która prokuruje tego typu historie, która tego typu rzeczy kręci, a z drugiej strony ci, którzy te przecieki najchętniej podłapują, to zwolennicy obecnego rządu Donalda Tuska. To pokazuje idiotyzm tej polaryzacji, w której jesteśmy. Pisowcy coś generują, ale platformersi, jak im to pasuje, mówię o platformerskich mediach, natychmiast to biorą i natychmiast kręcą z tego bicz na nielubianych polityków.
3: Broni się wicemarszałek Sejmu. Dwa śmigłowce medyczne ewakuują trzech pasażerów statku wycieczkowego Hondius, u których występują objawy zakażenia hantawirusem, przekazują przedstawiciele Służby Zdrowia Republiki Zielonego Przylądka. Na miejsce przybędzie też lekarz specjalista, który wejdzie na pokład, aby zbadać pasażerów. Większość pasażerów statku, który na początku kwietnia wypłynął

0: osób. Projekt przedstawiony przez ministra kultury Otto Klempisza nie tylko przenosi finansowanie z abonamentu na środki z budżetu, ale przewiduje, że media publiczne będą miały mniej pieniędzy do dyspozycji. W Czechach ściągalność opłaty abonamentowej jest bardzo wysoka i stanowi istotną część przychodów mediów publicznych. I na koniec informacje jeszcze sport. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1, awansowali więc do finału Ligi Mistrzów. Dziś wyłoniony zostanie drugi finalista, Paris Saint-Germain lub Bayern Monachium. Bayern i PSG to kluby, które w przeciwieństwie do Arsenalu i Atletico odniosły już triumfy w Lidze Mistrzów. Paryżanie dokonali tego w ubiegłym roku i mogą jako druzy w historii obronić trofeum. Wcześniej udało się to tylko Realowi Madryt, za to dwukrotnie. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Kolejne informacje w Tok FM o 6. Dzień na ogół pochmurny, z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady prognozowane są na Pomorzu, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie. Pojawią się też burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, w okolicach 8 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 maja 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki. To wokalista, skrzypek i trębacz. Zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ten utwór na dzień dobry od nas dla Państwa. Liwia Prązyńska realizuje pierwszy program Tok FM. Michał Tobolewski jest naszym wydawcą. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy, zapraszamy.

0: Jest środa, 6 maja, to 126 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:58, a zajdzie o 27. Imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta oraz Jurand. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. 527 lat temu w Krakowie została zawarta Unia Krakowsko-Wileńska, zakładająca wspólną politykę zagraniczną Polski i Litwy, m.in. wobec Moskwy. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w sprzedaży pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. W 1889 roku w Paryżu otwarto wystawę światową. Jedną z jej największych atrakcji była wieża Eiffla, najwyższa wówczas wieża na świecie. 25 lat temu w czasie pielgrzymki do Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek wielki pożar na Lubelszczyźnie. Sztab Komendanta Głównego przygotowuje wsparcie oraz zabezpieczenie logistyczne dla strażaków zaangażowanych w akcję od wczorajszego popołudnia. Poinformował w nocy wiceminister MSWiA Wiesław Leśkiewicz. Wczoraj około godziny 15 w pobliżu wsi Kozaki, to jest powiat biłgorajski w Nadleśnictwie Józefów, wybuchł pożar, który w bardzo krótkim czasie objął około w tej chwili 250 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot lotniczy. A jak podała reprezentująca Lasy Państwowe Regina Klimszewska, w walkę z żywiołem jest zaangażowanych 300 strażaków oraz 70 pojazdów. To są dane z nocy dotyczące liczby osób, które biorą udział w tej akcji. Do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracali w pierwszym programie TOK FM. A wszystko wskazuje na to, że w najbliższy piątek w Warszawie dojdzie do podpisania umowy pożyczkowej w ramach unijnego programu SAFE. Jak twierdzi polska agencja prasowa, Polska będzie pierwszym krajem wspólnoty, z którym Komisja Europejska zawrze taką umowę. W imieniu rządu podpiszą ją wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Brukselę reprezentować mają zaś dwaj unijni komisarze. Więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
1: SAFE to program, w ramach którego Polska ma otrzymać blisko 44 miliardy euro, czyli prawie 190 miliardów złotych nisko oprocentowanego kredytu na zakup uzbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Będziemy poprawiali swoje bezpieczeństwo i jednocześnie damy impuls gospodarce, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich, z pieniędzy SAFE. No i to jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona.
1: Z kolei pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka zapewniała niedawno, że na pierwsze przelewy z Brukseli nie będziemy długo czekali.
3: Rozmawiałam z panem komisarzem Piotrem Serafinem, odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za budżet, który zapewnił mnie, że nie dni, a godziny po podpisaniu umowy to będzie ten moment, kiedy na polskie konto trafi zaliczka, czyli pierwsza część mechanizmu SAFE, 15% całej kwoty, czyli w naszym przypadku to jest prawie 20 miliardów złotych.
1: Unijne pieniądze trafią na konto Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i będą mogły być wydawane jedynie na projekty wojskowe. Choć rządzący chcieli, aby część z nich dostała Straż Graniczna czy Policja, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która dawałaby taką możliwość. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
4: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: A co oznacza skarga do Komisji Europejskiej?
4: Będzie ona teraz rozpatrywana przez Komisję Europejską. Jeżeli Komisja Europejska uzna naruszenia, może skutkować to wszczęciem przez Komisję formalnego postępowania wobec Polski, które może na przykład wiązać się ze skierowaniem przez Komisję sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Migranci nie mogą złożyć wniosku o azyl ani na polsko-białoruskiej granicy, ani nawet w ośrodkach dla cudzoziemców. Posłowie PiS-u weszli z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z Tok FM mówi wprost, że to jest cena walki o dobro i o taką przejrzystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O politycznej wojnie w polskim sporcie. Teraz Błażej Kulesza.
5: Współpraca Roberta Korzeniowskiego z resortem sportu znalazła się pod lupą posłów PiS, którzy wybrali się do Ministerstwa Sportu z kontrolą poselską.
6: Robert Korzeniowski jest urzędnikiem Ministerstwa Sportu na fakturę, pracując w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
5: Jak tłumaczy poseł PiS Michał Moskal, zachodzi tu bowiem konflikt interesów.
6: Ma również fundację, która jest podległa Ministerstwu Sportu, która powinna raportować do Ministerstwa Sportu, a która z jednostek nadzorowanych przez to ministerstwo bierze pieniądze.
5: Ci, którzy weryfikowali dziś umowy, nie dostali jednak wszystkich odpowiedzi.
6: Będziemy w wyniku tej kontroli poselskiej wnioskować również do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o objęcie tej sytuacji kontrolą doraźną, ponieważ to, co dzisiaj widzimy, to jest po prostu finansowanie kolesi Donalda Tuska z pieniędzy podatników.
7: Pytania o to, co moja spółka robiła, to są jakieś bzdury kompletne.
5: Korzeniowski, jak przyznaje, dla ministerstwa pracuje na umowie B2B od lutego tego roku. Wcześniej zawierał z resortem inne umowy.
7: Tak samo jak i ja i ministerstwo nie ma nic do ukrycia. Pracuję, jeżeli ktoś chce sprawdzić, co robię, to niech sprawdzi, jak idą postępy prac nad strategią polskiego sportu, która jest budowana do roku 2040.
5: A poselską ofensywę odbiera jako atak za krytykę PKOL-u oraz Radosława Piesiewicza.
7: No. Płacę jakąś cenę za domaganie się fair play wobec Komitetu Olimpijskiego. Nie traktuję siebie jako ofiary walki politycznej, broń Boże. Uważam, że my wszyscy olimpijczycy jesteśmy tutaj w jakimś sporym kłopocie wizerunkowym, który nam zafundował Radosław Piesiewicz i jego ekipa.
5: Polityczny konflikt w polskim sporcie trwa w najlepsze i jak na razie nikt nie ma pomysłów, jak go załagodzić. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Chleb nie powinien w najbliższym czasie drożeć, drogie jajka mogą natomiast stanieć. W dół pójdą ceny wieprzowiny, a na niskich poziomach utrzymają się ceny masła, warzywa z ubiegłorocznych zbiorów, natomiast są o 1/5 tańsze. To tak w skrócie. Na razie ani susza, ani problem z nawozami sztucznymi wywołany wojną na Bliskim Wschodzie nie wpływają na ceny podstawowych produktów spożywczych, które kupujemy. A produkt, który najczęściej kupujemy na obiad, gdzieniegdzie na rynkach, mamy już tego produktu ceny ujemne. Mowa o ziemniakach, które są teraz tanie jak barszcz pod ciężarem, których ugina się cała Europa. Dlaczego i jakie są perspektywy przed ziemniakami? Wojciech Kowalik pytał o to w porannym EKG Bartosza Urbaniaka, szefa bankowości Agro w banku BNP Paribas.
8: Ziemniaki tanie, bardzo tanie i takie dalej będą?
9: Chyba będą tanie przez jakiś dłuższy czas. Dochodzi do... W Polsce one są tanie, ale to nie jest taki dramat jak na przykład w Holandii. W Holandii trzeba część rolników płacić za utylizację ziemniaków, czyli jak ja pierwszy raz od swojego holenderskiego kolegi usłyszałem, że ceny ziemniaków w Holandii są negatywne, no to myślałem, że negatywne pod względem marży. Ale dowiedziałem się, że tutaj chodzi o jakby pełne rozumienie tego słowa, czyli rolnicy muszą zapłacić za wywóz ziemniaków, czyli płacą za to, że ktoś je od nich odbierze. Czyli w ogóle no, ujemna cena ziemniaka. Dlaczego się tak stało? Po prostu klęska urodzaju. Już nie tylko polska, ale ogólnoeuropejska. Wszędzie te ziemniaki się bardzo dobrze udały. Po drugie, ziemniaków żeśmy siali czy sadzili, żeby tutaj purystów zadowolić. Rok w rok więcej i one wypierały buraki cukrowe i tego się po prostu zrobiło bardzo dużo. My oczywiście, przeciętny Europejczyk w badaniach opinii konsumenckich twierdzi, że ziemniaków nie je, albo je mniej, co jest nieprawdą, bo zdaje się, że chipsów i frytek nie bierze do tego pod uwagę, więc frytek i chipsów jemy więcej, a ziemniaków takich, a kartofelki możesz zostawić, to tych jemy mniej akurat.
0: Jeszcze kilka lat temu Polacy na głowę zjadali rocznie 100 kg ziemniaków, a teraz już tylko 80 kg. To teraz cytat dla państwa. Największa afera nie lat, a dekad. Tak mówi o aferze z giełdą kryptowalut Zonda Krypto premier Donald Tusk. Czy państwo się z tym zgadzają? Nasz numer to 22 44 044. Zaczynamy dyskusję na ten temat właśnie dzisiaj.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Dwa wyjątkowe miesiące czekają wielbicieli Mozarta. Jutro w Warszawie rozpoczyna się 35. jubileuszowy festiwal mozartowski organizowany przez Warszawską Operę Kameralną. Otworzy go premiera opery Così fan tutte. To jest dzieło, do którego trzeba dojrzeć, mówi o nim prowadzący orkiestrę dyrygent Adam Banaszak.
12: Niełatwo jest zrozumieć taką niezwykłą melancholijną nutę tego wyjątkowego dzieła. Pod płaszczykiem zabawy, ferii barw, przebieranek, dowcipów. Znaleźć tam możemy jakąś bardzo niepokojącą prawdę o relacjach damsko-męskich, o miłości, o tym, co jest losem, przeznaczeniem i tęsknotą.
11: W Noc Muzeów, czyli 16 maja, rozpocznie się z kolei 7 Mozart Junior Festival, czyli klasyka dla najmłodszych. 70 lat twórczości Józefa Wilkonia obejmuje wystawa Retrospekcja w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Dziś zostanie otwarta i potrwa do 2 sierpnia. W sumie zobaczyć będzie można około 100 prac jednego z najwybitniejszych polskich ilustratorów, a także malarza i rzeźbiarza. Wśród tych prac zarówno kilkumetrowe rzeźby z drewna i metalu, jak pełne ekspresji obrazy i rysunki. Józef Wilkoń zilustrował ponad 200 książek tłumaczonych na dziesiątki języków. W przyszłym tygodniu w Lublinie kolejna edycja festiwalu Miasto Poezji. Wydarzenia będą odbywać się m.in. w Domu Słów Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, lubelskich szkołach, ale też w Areszcie Śledczym. Po raz kolejny poezja zagości również w prywatnych mieszkaniach, mówi Alina Januszczyk, koordynatorka festiwalu.
13: To też okazja do tego, żeby z jednej strony zaprosić kogoś, kogo się lubi czytać, a z drugiej strony kogoś, kogo można poznać dopiero. Jest to też okazja na to, żeby zaprosić znajomych i zorganizować inną formę spotkania z bliskimi. Mnie się wydaje, że to jest bardzo cenne.
11: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie od 14 do 17 maja.

0: Sprawdzamy, co się dzisiaj będzie działo za oknami. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na Pomorzu, jednostajne opady o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie Polski, natomiast w centrum i na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. A na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na północy przez około 23 stopni w centrum do maksymalnie nadal 27 stopni na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 5. To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj pytamy Państwa o aferę dotyczącą firmy Zonda Krypto. W tej sprawie zabrał głos premier, mówiąc o tym, że to jest największa afera od dekad. A Państwo jak patrzą na tę sprawę? 22 44 044. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy pana, panie Zdzisławie. Dzień dobry. Pan Włodek z Wrocławia jednak, a pan Zdzisław za chwilę. Słuchamy pana, panie Włodku.
2: Witam, panie redaktorze i wszystkich radiosłuchaczy. Ja powiem tak. Największa afera to nie jest po prostu, bo to szacowane jest pomiędzy 1 miliard a 2 miliardy złotych. To dokładnie nie policzył, a była większa afera, był skok Wołomin, ponad 3 miliardy. Proszę jeszcze przypomnieć sobie aferę Amber Gold, pana Plichty, a właściwie Stefańskiego, bo żony przejął. To było ponad miliard, prawie 1,5 miliarda. Jeszcze były afery. Tam Ministerstwo Transportu. No można by tak długo, ale po prostu ja powiem tak. Moje zdanie jest takie, wszystkie te jeszcze była 2 miliardy była kasa pana Grebelnego i to wszystko to wynikało z chciwości ludzi, którzy chcieli siedzieć w fotelu, nie pracować, pić drinka, piwa, palić cygaro i po prostu nigdzie nie ma zysku, nie ma nigdzie zysku, nigdzie nie ma zysku, że ktoś wkłada, że rentowność jest 50% w skali miesiąca czy roku, niech będzie, czy 100%, czy 1000%, nie ma nigdzie. Nawet nie ma na handlu bronią, legalnym, nielegalnym, po prostu.
0: To był pan Włodek z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, to powinno budzić nasze podejrzenia, jak zysk jest jakiś bardzo duży w krótkim czasie, bo siłą rzeczy wszyscy na tym w równym stopniu nie zarobią. Teraz będziemy w Warszawie razem z panem Zdzisławem. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Zgadzam się całkowicie z moim przedmówcą. Nie jest to żadna afera. Po prostu grupa cwaniaków stworzyła firmę Krzak. I wielu naiwnych, chciwych się na to nabrało. I nie jest to żadna afera, bo w końcu nie cała Polska zainwestowała w kryptowaluty w firmie Zonda Krypto. Ja też jestem posiadaczem kryptowalut, ale nigdy się do tej firmy nie odwołałem, ponieważ od początku nie budziła zaufania. Co było największą aferą Rzeczpospolitej od 89 roku? No oczywiście nie to, tylko to, co było na początku tej naszej drogi do kapitalizmu, czyli to, co wyczyniał z Polską pan Balcerowicz. I to jest największą aferą do dziś nierozliczoną.
0: Mam nadzieję, pan na myśli reformy gospodarcze Balcerowicza?
3: Te reformy gospodarcze spowodowały to, że opóźniły nasz rozwój co najmniej o 15 lat.
0: Panie Zdzisławie, to jak to jest, że nas stawiają za wzór tego, jak się w ekspresowym tempie gospodarka może rozwinąć, a początkiem tego były reformy Balcerowicza właśnie?
3: Nie, to gospodarka się, ależ ja nie mówię, że gospodarka
0: pan mówi, że jeszcze szybciej mogliśmy się rozwinąć?
3: Panie redaktorze, chodzi o koszty tego. O koszty, jakie poniosło społeczeństwo. To, że się gospodarka rozwinęła, że przekształcenie zaszło bardzo szybko, jest to bezsporne. Tylko jakie koszty poniosło polskie społeczeństwo? Nie poniosły takich kosztów ani społeczeństwa Czech, Węgier, Słowacji, Niemiec, wschodnich i innych tak zwanych demoludów, które również przeszły tą drogę, może nie tak szybko jak my, nie natychmiast, ale wcale nie opóźnione są w tym w stosunku do Polski.
0: A jeszcze pytanie, panie Zdzisławie. Pan wspomniał, że ma pan kryptowaluty. Czy ta afera sprawia, że pan stracił zaufanie do kryptowalut, czy też po prostu jest to jeden podmiot, który
3: padł? Nigdy nie uważałem kryptowalut za jakąś formę lokaty kapitału. Traktuję to raczej jako zabawę, która, nie ukrywam, że w pewnym momencie przyniosła mi spore zyski. Ale jest to pewnie dalej zabawa, ja nie inwestuję w to jakichś strasznych pieniędzy. Po prostu jest to jedna z form inwestowania, bo każdy rozsądny człowiek inwestuje nie w jedną, tylko w wiele, wiele, wiele rzeczy, bo tak trzeba robić to.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. Dobrego dnia, panie Zdzisławie. Teraz Będzin i kolejny nasz stały słuchacz, czyli pan Łukasz. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Panie redaktorze, proszę wytłumaczyć wszystkim słuchaczom, od kiedy to firma Krzak sponsoruje w tak ogromnym stopniu prawicę. Kiedy do firmy Krzak prezes PKOL-u inwestuje miliony? Kiedy to firma Krzak jest sponsorem PKOL-u? Lub kiedy to firma Krzak przelewa ogromne pieniądze na decydentów, którzy później ustalają prawo, które jest podporządkowane właśnie tej firmie? I brawo! Coraz gęstsze powietrze nad prawicą typu Konfederacja, PiS i pan prezydent. I w końcu pan premier mądrze rozgrywa tą brunatną stronę naszej sceny politycznej. I pięknie, i czwarty raz, i piąty raz, bo coraz bardziej panowie z prawicy odsuwają się. Ostatnio pan Bosak mówi, że jednak pan Lippler to już nie jest jego obozu, tylko od pana Mentzena. Nagle pan Wójcik mówi, że nie wie, o co chodzi. Nagle pan Kowalski ucieka z PiSu, wiemy pod jaką przykrywką, też jest powiązany z kryptowalutami. Gdzie proszę tutaj nie mamić, panie, ja nie wiem, jak pan ma z Warszawy już na imię, bo zapomniałem.
0: Pan Zdzisław. Ale
4: tak. Mhm. I miejmy nadzieję, proszę państwa, że teraz to głosowanie będzie miało troszeczkę więcej zwolenników po prawej stronie, bo pan Donald Tusk dobrze robi. Mhm. Panowie z prawicy myśleli, że to będzie jedno głosowanie, zawetują ustawę. Sprawa pójdzie pod dywan, ale nie, ciągniemy ten temat, ma być coraz głośniej.
0: Panie Łukaszu, co powinien zrobić prezydent, znaczy tutaj to co powiedzieć się domyślam, ale czy tutaj do trzech razy sztuka, to za tym trzecim się uda uzyskać jego podpis?
4: Panie redaktorze, oczywiście nie, że nie, bo będzie brnął. Pan prezydent, tak jak z sejfem, wie, że umocił się z tym, z panem Glapińskim. Proszę państwa, tak jak okłamał żołnierzy, Wojsko Polskie, miały być pieniądze, miało być szybciutko 185 miliardów na polskim kredycie.
0: Nie, no, okazało strata się 30 ponad
4: minus miliardów. 36 miliardów. I to była konferencja jedna, nagle temat ucichł. Tak samo tu ucichnie temat, bo pan prezydent dobrze wie, że niestety, ale popełnił bardzo wielki błąd. I powiem jedno, tak jak temat sejfu będzie naprawdę wznosił koalicję w 27 roku, bo mam nadzieję, że te pieniądze w piękny sposób wpłyną do naszej gospodarki zbrojeniowej i pokażemy my, koalicja, tym właśnie brunatnym ludziom, dla których nie jest Polska ważna, tak jak pan Czarnek teraz, stowarzyszenie Tylko Polska, tylko polskie pieniądze dla nich są ważne, mhm, i polskie wały. Pozdrawiam, oddaję głos.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Dodajmy, że w najbliższy piątek w Warszawie podpisanie umowy pożyczkowej w ramach unijnego programu Safe. Ale wracamy do tematu, gdzie skupiamy się na kryptowalutach. Pan Bernard z Norymbergi telefonuje, słuchamy.
5: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Też tutaj z zagranicy trochę to obserwuję, no i widzę dużo podobieństw do takiej podobnej afery, która tutaj w Niemczech miała miejsce, takiej z tak zwanej spółki Wirecard, która się zajmowała płatnościami elektronicznymi. Też była grubsza sprawa. Ja cały czas się obawiam, że tu jednak no wiele spraw jeszcze nie jest wyjaśnionych, jeszcze tak do końca nie wiadomo, jaki wpływ politycy mieli na całą sprawę, kto tak, że tak powiem, był uzależniony od tej firmy. Tak jak tutaj pan Łukasz już wspomniał, te ruchy, które się wykonywały, różne między innymi pana posła Kowalskiego oraz innych osób, są takie dość podejrzane. Ja przypuszczam, podobnie było zresztą tutaj w tej niemieckiej aferze, że nasi przyjaciele w cudzysłowie z Moskwy mogli tutaj maczać w tym palce, bo w tej niemieckiej aferze okazało się, że jeden z członków zarządu, który potem zniknął z dużą kasą, był niejaki Jan Marsalek, Austriak, który pracuje dla rosyjskich służb, czy pracował już od zawsze. Także nie chcę tutaj jakichś spiskowych teorii snuć, ale wiele spraw jeszcze jest do wyjaśnienia. No, a czy to będzie największa afera ostatniego 30-lecia, to jeszcze się okaże. Musimy odczekać i zobaczyć. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Pozdrawiamy, panie Bernardzie. Teraz przenosimy się do Kośminka, czyli w rejon Lublina, gdzie jest nasz kolejny stały słuchacz, pan Janusz. Dzień dobry, panie Januszu, słuchamy.
6: Dzień dobry, dzień dobry. No nie wiem, czy to jest największa afera od dekad, ale na pewno najbardziej specyficzna afera, jeśli chodzi o sposób jej rozwijania się i sposób brnięcia coraz głębiej w tę aferę niektórych środowisk i osób. To wygląda w ten sposób, że na razie my wiemy o tym, że ta firma Zonda Krypto sponsorowała, jakby to powiedzieć, strukturalnie polską prawicę, tak? Czyli kongresy, spotkania, eventy, pewnie też kampanie wyborcze jakoś po cichutku. Wiemy, że finansowała prawicowe fundacje czy organizacje, które takie no, są pozarządowymi. Natomiast wie pan, brakuje mi jednego elementu, który się wydaje logiczne. Mianowicie taki, że jeżeli sponsorowali wydarzenia i fundacje, to zapewne też dawali zarobić, po prostu dawali zarobić konkretnym osobom. I to pewnie za chwilę zacznie się okazywać, który z ważnych polityków polskiej sceny politycznej, polskiej prawicy fizycznie na tym zarabiał, czy albo był w strukturach tej organizacji, jak się okazuje w tej chwili, no chyba przestępczej, czy po prostu dostawał konkretne przelewy na konkretne konta, albo miał jakiś konkretny portfel w kryptowalutach, albo być może jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że polscy prawicowi politycy zdołali przed kolapsem całej struktury przestępczej, zdołali, albo pozwolono im wyciągnąć pieniądze z tego i przenieść na jakieś inne aktywa. Mhm. Więc tutaj bym się nie zdziwił.
0: Gdybym miał zgadywać, przepraszam panie Januszu, gdybym miał zgadywać, czy akurat tutaj politycy posiadający te aktywa zdążyli zamienić je na PLN-y, to pewnie zdążyli.
6: No wie pan, podzielam pana zdanie, bo to mi troszeczkę przypomina te gry, które uprawia Donald Trump radnikami, tak? Jeżeli ktoś ma informację, że coś się ma rozlecieć na kawałki, a pewnie ta informacja była wcześniej przed innymi, no to tą informację zmonetyzuje. To aż mnie zastanawia, jaki będzie to wpływ na elektoratę miało, bo widzę, że ten elektorat liberalno-lewicowy jest rozgrzany tym do czerwoności. Natomiast wydaje mi się, że na elektorat, twardy elektorat PiSu, ten taki mało miasteczkowy, powiatowy, to może nie mieć żadnego wpływu, ponieważ oni po prostu nie mają tych albo nie rozumieją, ich to nie dotyczy. Natomiast na elektorat konfederacki, jak jeden ze słuchaczy przede mną mówił, to może nie mieć żadnego wpływu, bo oni traktują to po prostu jako element buntu antysystemowego, czasem jako rodzaj czarnej magii albo takiego religijnego wręcz wyznania, że prawda, weszli w coś, co jest taką wielką tajemnicą, a jakieś tam drobne, prawda, a drobne wpadki ich nie przekonają do tego, że to jest w ogóle gigantyczne oszustwo. No dobrze, zwalniam mikrofon.
0: Dziękuję. Pan Janusz z Kośminka, dobrego dnia. I tutaj pan Janusz zwraca uwagę na ważną rzecz, bo elektorat ugrupowań prawicowych, czy też niektórych ugrupowań prawicowych jest szczególnie lojalny i to taka polityka na zasadzie złapali cię za rękę, to mów, że nie twoja ręka, działa tutaj. Gdyby w innej części sceny politycznej coś takiego się stało, to by notowania leciały na łeb, na szyję. A tutaj tak jak wspomniałem, wyborcy są raczej lojalni. Na dobre i na złe. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Słuchamy.
7: Cześć, cześć. Wreszcie jakiś deszcz wpadł u nas. Cieszymy się, bo sucho jak...
0: W Warszawie wczoraj miało padać i nic.
7: Ale dojdzie, bo do zachodu zawsze ja jestem optymistyczny zawsze, bo to znam je po amerykańsku. Panie redaktorze, no afera goni afera, no zacznijmy od fozu w tych ostatnich 30 latach. To trudno, żeby był jakiś rok bez jakiejś afery, tak? Żyjemy, nie żyjemy tymi aferami, ponieważ nie mamy na to większego wpływu, ani jesteśmy beneficjentami, ani jesteśmy, możemy tylko oceniać. a to ocena jest moralnie jakby jednoznaczna. Natomiast wczoraj pan, sympatyczny pan Bogdan Stychów pytał o Odrę. To ja bym też zaliczył do wielkiej afery te zrzucanie tych soli i zarabianie na tych, bo to nie wszystko się, afera nie musi się przekładać tylko na kryptowalutę i złoto, czy tam, czy dolary, czy złotówki. To po prostu była masakra. Muszę panu Bogdanowi powiedzieć, że dzięki temu Bogu natura sama się potrafi oczyścić. Odra już jest wspaniała, czyściutka przez te parę lat od tego okropnego zrzutu z soli, z kopalń, które na tym po prostu oszczędzały, zarabiały. Zresztą tych afer, jak niefinansowych, jeżeli byśmy oszczędzali, no to mieliśmy troszeczkę, no, afera z więzieniami CIA, które nie istniały, zarzekał się Kwaśniewski z Miller. No, jakie więzienia? Wysyłanie naszych dzieciaków do Iraku, gdzie będziemy mieć cudowne kontrakty, pola naftowe, będziemy szejkami normalnie w tym Iraku, jak tylko wyślemy naszych żołnierzy. No więc nie zakreślajmy tylko do ofert finansowych i nie dajmy się zwariować, bo będzie kolejne jeszcze 2-3 tygodnie i znowu światło dzienne ujrzy kolejna afera albo aferka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, stałych i niestałych słuchaczy.
0: To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Za chwilę połączymy się z panem Markiem z Warszawy. Pana Waldemara proszę także o chwilę cierpliwości, a pozostałych państwa proszę o kolejne telefony do nas. 22 44 044. Za chwilę wracamy do dyskusji.
8: Safe. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
9: 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
10: Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
9: Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50-50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00 zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady o natężeniu umiarkowanym. Tak to zostało tutaj precyzyjnie określone przez synoptyków. Na południowym zachodzie Polski, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe są burze. Będzie bardzo ciepło, bo co prawda na północy tylko 10 stopni, ale około 23 w centrum, a maksymalnie 27 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 18 minut 6. To jest pierwszy program Tok FM. Premier uważa aferę związaną z Zonda Krypto za największą aferę od dekad. Czy państwo się z tym zgadzają? Czy to, co się wydarzyło wokół tej konkretnej firmy z branży kryptowalut sprawia, że państwo nie ufają kryptowalutom, a może się to nie zmieniło? O tym wszystkim sobie dzisiaj rano dyskutujemy. Pan Marek z Warszawy się do nas dodzwonił. Jeszcze tylko przypomnę numer 22 44 044. Słuchamy.
11: No witam. Tak z zasady powiem, że ja nie ufam kryptowalutom absolutnie. I to dlatego, że uważam, że one z założenia są dosyć wątpliwą formą tworzenia pieniądza, tak to nazwę. Natomiast ja chciałem dzisiaj coś innego powiedzieć. Tak, to jest afera, poważna afera. Na pewno nie największa, ale jest to poważna afera. I od razu zwrócę wszystkim państwu uwagę na taki aspekt sprawy. Takie afery powstają wtedy, kiedy prawo jest niedoskonałe. Ja to na tej antenie od 10 lat już, bo mówię, że problem największy jest taki, kiedy wybieramy niemądrze i politycy, którzy idą do polityki tylko do własnych celów. No bardzo często w najzwyczajniej świecie tworzą prawo pod siebie lub pod wpływem lobbystów. Potem mamy takie skutki. Mi się bardzo się podobały wypowiedzi pana Łukasza i pana Janusza Skośnika, i pana Łukasza z Będzina, bo oni dotknęli istotę sprawy, ale jeszcze bardziej mi się podobała wypowiedź stałego słuchacza, którego bardzo lubię słuchać. Lubię z nim wchodzić w pełniki, pana Zdzisława. Pan redaktor próbował mu zwrócić grzecznie uwagę na to, że tak skończuje ten, przesuwa jakby uwagę tutaj na sprawę Balcerowicza, czego w żaden sposób nie można porównać, ale ja mu naprawdę nie zazdroszczę często, bo tych afer w różnych obszarach, jak mówił pan Andrzej, życia, gospodarki, polityki, ekonomii, generalnie różnych zjawisk jest mnóstwo wokół prawej zgodnej sceny politycznej. I tak myślę sobie, że mu coraz trudniej i trudniej i trudniej będzie wymyślać te argumenty. A mówię dlatego wymyślać, bo ja później zawsze to przypominam na antenie taki sztandarowy tekst na tle upadłej, zamkniętej za czasów pierwszego rządu PiSu kopalni, kiedy pani Szydło powiedziała, że Polska jest w ruinie, kiedy wszystkie wskaźniki makroekonomiczne wskazywały, że Polska idzie właśnie w bardzo dobrym kierunku. I dlatego się z tego trochę śmieję, bo pan Zdzisław to jest fajny facet, ma swoje poglądy, chce ich bronić, ale myślę, że będzie mu coraz trudniej z tą obroną. Pan prezydent co zrobi? Nic mądrego, proszę państwa, nie zrobi, bo pan prezydent jest tak samo w to wszystko umoczony w jakiś sposób, nie bezpośredni być może, ale na pewno jego akolici, ludzie, którzy są wokół jego wygorczeniu, zwracam uwagę, jest mnóstwo ludzi z PiS-u i z Konfederacji. Oni po prostu nie dopuszczą do tego, żeby on nie zatroszczył się o bezpieczeństwo.
0: Ale panie Marku, to pan uważa, że aż taki wpływ na głowę państwa, pamiętajmy, mają jacyś ludzie z otoczenia? Tutaj nie postrzega pan pana prezydenta jako osobę na tyle podmiotową, żeby był zdolny do samodzielnych decyzji i ocen sytuacji?
11: Wie pan, ja powiem taką rzecz, którą ja to powiem ze smutkiem, co teraz powiem. Jestem bardzo smutny jako obywatel tego kraju, bo tak jak w innych krajach są tacy politycy, którzy zdobywają szczyty władzy. Tutaj akurat pan prezydent obecny nie jest prezydentem z mojej bajki i to nie jest człowiek, który miałby moralne, etyczne powody z mojego punktu widzenia, żeby taką nieskazitelną drogą prostą swoją iść bez tych dużych hord polityków, którzy go wspierają. Ja uważam, że nie jest samodzielnym politykiem. Myślę, że pan Bogucki, pan Przedacz i wielu innych, którzy są tam oddelegowani przez prawą scenę politycznej, zadbają o interes swoich partii. Uważam, że pan prezydent popełnia mnóstwo błędów takich szkodliwych dla Polski, choćby ten właśnie z sejfem. Nie wyszukałbym tutaj drugiego dna i nie doszukiwałbym się tutaj jakichś jego powiązań, ale uważam, że po prostu nie jest człowiekiem takiego formatu, który powinien zasiadać na fotelu prezydenta i te wpływy wynikają bardzo z jego słabości, no, nie chcę powiedzieć intelektualnej, ale bardziej z jego słabości jako człowieka niż z innych powodów. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest to afera, na pewno nie największa, były poważniejsze, ale dziwnym strafem jakoś tak jest, że gdybyśmy zrobili jakiś ranking afer i przypisali je do poszczególnych partii, to obawiam się, że to byłby PiS, potem długo, długo nic, a potem różne partie rozdzierały między siebie te pozostałe. Jakoś tak dziwnie to jest. Mhm.
0: Chociaż, panie Marku, taka afera, która słyszymy słowo afera, to pierwsze skojarzenie, to chyba Amber Gold.
11: Absolutnie tak, tylko ja też chciałem zwrócić państwu uwagę, bo tego nikt nie lubi robić. Proszę zauważyć, kto najwięcej w polskich fabryk sprzedawał, za których rządów najwięcej polskich biznesów się sprzedało, kto najwięcej spółek zamontował i dawał zgodę na powstawanie i w pewnej konfiguracji formalno-prawnej, kto wtedy rządził. Gdyby państwo się za chwilę trochę pochylili nad tym i zastanowili się wszyscy, mówię do wszystkich słuchaczy wszystkich stron sceny politycznej, to mówię, gdyby tak zastanowili się nieraz i popatrzyli po historii, w historii trochę pogrzebali w internecie, są takie możliwości, to kiedy zakładał spółki poszczególne, kto tworzył jak prawo, kto jak głosował, zachęcam, to będzie bardzo pouczające dla państwa.
0: To był pan Marek z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Rozmawiamy o kryptowalutach, o tym, co powinien prezydent w tej sprawie zrobić. Pan Waldemar z Elbląga do nas dołącza. Słuchamy.
12: Dzień dobry. Powiem, że głupota, chciwość i wiara w cuda to jest od wieków super podglebie dla takich imprez. W tym wszystkim ta wiara w cuda, to chciałbym to rozwinąć, bo jeśli się nie mylę, patronem PKOL-u i spółki Zonda Krypto był nie kto inny, tylko święty Jan Paweł II. Ten wielki neon, czy ten baner i cała propaganda Zonda Krypto odbywała się pod patronatem tego Jana Pawła II. Proszę mi powiedzieć, dlaczego istnieje taka zmowa milczenia, żeby nie ruszać tego tematu? Kto, będąc strażnikiem spuścizny, a także obrońcą praw, pozwolił na to i za jakie pieniądze? Bo to po prostu się w głowie nie mieści, że te tłumy gigantyczne wyznawców dzisiaj siedzą cicho. Najpierw wygaszono element z Janem Pawłem II z tego baneru, czy z tego neonu. Potem zdemontowano część z rządem krypto. Ale po prostu to się mi się w głowie nie mieści, że kiedyś za jakiś napis, za jakieś hasło, za jakiś wpis w internecie był zaraz prokurator i tak dalej. A tutaj...
0: Obraza uczuć, prawda?
12: No przede wszystkim. No i tu i tutaj to mnie strasznie...
0: A tutaj rzeczywiście tak.
12: Strasznie męka. I jeszcze tutaj do pana Zdzisława. O firmach Krzak rozwinę ten temat. Twórcą kolejnego firmy Krzak jest ten mesjasz Białego Domu, czyli jego ulubieniec i ulubieniec pana Andrzeja z Lubuskiego, niejaki Donald Trump, który otworzył własną firmę kryptowalut i robi na tym interes razem z rodziną. No cóż, to tyle, co chciałem zasygnalizować.
0: To był pan Waldemar z Elbląga. Pan Waldemar mówi tutaj o pewnym patronacie nad zonda krypto Jana Pawła II. Tak to zostało ujęte. Ja nie wiem, czy to tak specjalnie, żeby tutaj to jeszcze bardziej wydało nam się jaskrawe. Pan Waldemar to uczynił, ale trzeba tutaj wyjaśnić. Chodzi po prostu o to, że Centrum Olimpijskie jest imieniem Jana Pawła II. I do tego na tym budynku pojawił się neon zonda krypto i to wszystko stworzyło jedną dość niefortunną nazwę, że to jest Centrum Olimpijskie zonda krypto imienia Jana Pawła II. Tudzież zonda krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. Ja przynajmniej tak rozumiem to. Pan Paweł z Płocka, słuchamy.
13: Dzień dobry. No bardzo się cieszę, że padło tyle takich przykładów wielkich afer. Ja bym do tego jeszcze dołożył jeszcze jedną bardzo, bardzo wielką, przynajmniej w wymiarze finansowym. To jest mianowicie inwestycje pana Obajtka. One miały kosztować 8 miliardów, teraz mają kosztować ponad 5 miliardów, miały już hulać, czyli pracować, a jakoś jeszcze ze 3, a może 5 lat to potrwa. Krótko mówiąc, ta wielka inwestycja Olefiny 3. Ja jestem z Płocka, no to patrzę z bliska i to jest dopiero kupa nieudanych pieniędzy, nie mówiąc o tym, że sprzedał połowę zdolności produkcyjnej rafinerii Gdańsk. Taki sam sukces z tą samą firmą zagraniczną, która w Płocku jakoś tak kiepsko se radzi, po prostu był w Policach. Te polimery Police to do tej pory nie pracuje. To jest ciągle jedna wielka afera. A żeby nie przedłużać, zakończę. Na liście afer, w którym patronował Jan Paweł II, jest jeszcze Bank Watykański i Bank Ambrosiano. Tam się działy cuda, a papież z tego miał... po prostu postawił na straży tego biskupa czy arcybiskupa Marcin Kusa, Litwina z pochodzenia, mówiącego po polsku, i razem kręcili lody. Także afer u nas w historii jest bardzo dużo. Dostatek, tak.
0: Pan Paweł z Płocka, pozdrawiamy dawno.
13: Aha, jeszcze ja bym dodał, że pan prezydent po prostu jeszcze jego obecność i stosunek do tego przydaje tej aferze rozmiaru, rozgłosu i kompromituje tych po prostu promotorów i zwolenników oszukiwania ciemnej, naiwnej, pazernej, chciwej gawiedzi.
0: Dziękuję, to był pan Paweł z Płocka. Już powoli się zbliżamy do końca naszej dyskusji i chyba ten ostatni głos to będzie głos pana Krzysztofa z Poznania. Słuchamy.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Mój poprzednik bardzo nieładnie nazwał ludzi wierzących w to, że można bez pracy jakimś dziwnym sprytem na czyichś inwestycjach zarobić. Tak się po prostu nie da. I tego typu zakusy, one odbywają się od zawsze, w zasadzie od kiedy człowiek tam jakoś funkcjonuje. Ale jeszcze jest większa afera od tych wszystkich afer. To znaczy, powiedziałbym, taki zbieg okoliczności, na których wszyscy tracimy, a niektórzy zyskują. Mianowicie, ja bym zaliczył do tego rodzaju dziwnych zdarzeń klauzule abuzywne w umowach frankowych. Skala tego zjawiska jest tego typu, że dotyczy około 300 tysięcy umów frankowych mieszkaniowych. I w tej chwili strony tych umów, to znaczy ludzi, którzy tam wzięli kredyt frankowy na mieszkanie, otrzymują zwrot wszystkich oprocentowań, całej kwoty oprocentowania, jaką zapłacili, czyli kosztów tej umowy. I to jest skala, proszę pana, w granicach 100 tysięcy razy 300 tysięcy, to jest około 30 miliardów. Zapłacimy za to wszyscy, ponieważ banki odbiją sobie na wkładcach pieniężnych, na wszystkich drobnych ciułaczach, którzy mają z różnych powodów konto w banku, odbiją sobie to na opłatach bankowych. Kwota do odrobienia to jest w ciągu kilku lat powiedzmy około 30 miliardów. I wtedy, muszę powiedzieć, to działo się gdzieś pod koniec pierwszej dekady tego wieku i KNF istniał. KNF, panie redaktorze, istniał, a więc był nadzór jakiejś Komisji Nadzoru Finansowego i wszystko działo się zgodnie z prawem. No oczywiście, jeżeli chodzi o zonda krypto, to ten nadzór Komisji Nadzoru Finansowego naturalnie byłby potrzebny, ale on właściwie, moim zdaniem, to jest instytucja przykrywka, jak jakiś listek figowy, która nie jest w stanie, nie ma żadnej siły sprawczej, aby zwalczyć ten trend, naturalną tendencję nas, obywateli, ludzi, Polaków do, i nie tylko Polaków, do zarabiania takich dziwnych pieniędzy.
0: To był pan Krzysztof z Poznania. Dziękujemy państwu, bo dzięki państwu udało nam się zarysować taką, powiedzmy, mapę afer. Gdzie w tym wszystkim jest afera wokół kryptowalut, to już państwo sami mogą wyciągnąć wnioski na którym miejscu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą dyskusję i jeszcze zanim przejdziemy do przeglądu prasy, to wspomnijmy o tym pożarze, który w tej chwili ma miejsce, czy też w pożarze, który się rozprzestrzenia, bo chyba tak to trzeba nazwać, na Lubelszczyźnie. Otóż wczoraj po południu ogień pojawił się we wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów i w tej chwili mówimy już o 250 hektarach. Setki strażaków walczą z tym pożarem. Niestety mamy ofiarę śmiertelną tego, co się tam dzieje, bo pilot, który brał udział w tej akcji gaśniczej, zginął. Znaczy samolot runął i to był doświadczony pilot i miał on duże kwalifikacje, czytamy w oświadczeniu szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. Po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie w nocy obradował w Warszawie w tej sprawie sztab kryzysowy. Informacje w tej sprawie na bieżąco w TOK FM, te najbliższe o godzinie 6. Pierwszy przegląd prasy przed nami. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o sondażu Opinii 24, który wskazuje, że najwięcej głosów ma w tej chwili, czy też miałaby w wyborach, Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, właśnie to ugrupowanie by je wygrało. Jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość, chociaż jak tutaj widzę na grafice nieznaczną większość. Pracownia sprawdziła na zleceniu wyborczej, co by było, gdybyśmy teraz wybierali parlament. Na pytanie o to, kogo by poparli, badani odpowiadali od 27 do 30 kwietnia. Koalicja Obywatelska 31,6, PiS 21,6, Konfederacja 12,2, Konfederacja Korony Polskiej, czyli ta Brauna 8,2, Nowa Lewica 7,0 i pozostałe ugrupowania już poniżej progu wyborczego. Tak wyglądałby właśnie Sejm. Demokratom pomaga rozbicie obozu nacjonalistów. Na prawo od centrum zrobił się tłok, a PiS słabnie. Gdzie są pistolety Zbigniewa Ziobry? Policja prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia pozwoleń na broń Ziobrze, który ukrywa się na Węgrzech. O tym, że ma on broń, którą nosi przy sobie, opinia publiczna dowiedziała się w marcu 2023 roku. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny Ziobro składał kwiaty pod pomnikiem ofiar wypadków górniczych we wsi Rogowiec pod Bełchatowem. Powiew wiatru odsłonił wtedy kaburę z pistoletem, którą polityk miał umocowaną z tyłu za paskiem od spodni. Broń zidentyfikowano jako Glocka 26. Według ustawy o broni i amunicji policja może cofnąć pozwolenie na broń palną, jeśli jej posiadacz nie zgłosi zmiany miejsca zamieszkania. Czytamy w dzisiejszej Wyborczej. Taksi bez kierowcy już jadą. O tym na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma Eternis, dostawca tysięcy aut m.in. dla Ubera czy też Bolta w Polsce, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie, w tym nad Wisłą. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. To jest nowy segment, którym zaczynamy się interesować i któremu będziemy poświęcali bardzo dużo energii, zapowiada Kamil Leszczyński, prezes Eternisu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Przepisy ulepszone, a efektów nadal brakuje. Liczba spraw dotyczących przestępstw środowiskowych, którymi zajmuje się prokuratura, w 2025 roku przekroczyła 2000, mimo że od 2022 roku oskarżenie podmiotów zbiorowych, czyli na przykład firm czy spółdzielni mieszkaniowych, zostało w takich sprawach uproszczone. Korzystanie z tej możliwości to rzadkość. W 2025 roku prokuratorzy skierowali tylko 2 wnioski o stwierdzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w sprawach środowiskowych. I to wszystko jest także na wykresie, na pierwszej stronie, tutaj uwidocznione. Za kilka minut już po informacjach będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w związku z wielkim pożarem w powiecie biłgorajskim.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kilkuset strażaków walczy z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Na miejscu doszło do tragedii. Ustawa w sprawie kryptowalut po raz trzeci wróci do Sejmu. Zapowiada to m.in. premier Donald Tusk. Prezydent USA ogłosił zawieszenie pomocy statkom w tranzycie przez Ormus. Jest środa, 6 maja, minuta po 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów. W powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
17: Stwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożarów, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza, mamy grupę dronową, która monitoruje sytuację.
16: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
18: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem, sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili zaangażowanych jest już ponad 300 funkcjonariuszy.
16: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku 3 powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i państwo. Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
19: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. kontekstowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
20: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozpoczęty wcześniej projekt Wolność, który miał na celu pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Do wstrzymania operacji mającej na celu ułatwienie statkom handlowym przepłynięcie przez cieśninę Ormus doszło niecałe dwie doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z pomocy i korytarza wyznaczonego przez siły USA skorzystały jedynie dwa statki, oba płynące pod amerykańską banderą. Jeszcze kilka godzin wcześniej zalety projektu Wolność przedstawiał podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając go jako nową, czysto obronną fazę operacji USA po zakończeniu operacji Epicka Furia. Do zawieszenia wysiłków dochodzi dzień po tym, jak Iran zaatakował szereg okrętów Stanów Zjednoczonych i statków handlowych, a także wykorzystywany do eksportu ropy naftowej emiracki port w Fudżarze i obiekty w Omanie. Trump i Pentagon uznali, że ataki te nie złamały obowiązującego niemal od miesiąca zawieszenia broni. Kampania referendalna w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta nabiera tempa. Aleksander Miszalski apeluje do mieszkańców, żeby nie brali w referendum udziału. Jednocześnie zarzuca swoim przeciwnikom nieuczciwe praktyki i wykorzystywanie w tej kampanii sztucznej inteligencji. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
21: Na przykład do tworzenia filmików, które zdaniem prezydenta mają go zdyskredytować.
22: Ja naprawdę wolałbym się w to nie mieszać. Wszyscy widzimy, że jest tam oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi.
21: Dlatego prezydent zachęca mieszkańców, żeby ten dzień spędzili miło, ale nie idąc głosować.
22: W Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów.
21: O ważności referendum, które odbędzie się 24 maja,

0: Koniec ofensywy wobec Iranu ma pozwolić uniknąć ubiegania się o zgodę Kongresu na wojnę. Choć ustawa wymaga autoryzacji po 60 dniach, Marco Rubio uznaje te przepisy za niekonstytucyjne. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Środa będzie na ogół pochmurna z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniejsze opady przewidywane są na Pomorzu, a na południowym zachodzie. W centrum oraz na północnym wschodzie pojawią się także burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam w okolicach 8 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, to środowy poranek TOK FM, dochodzi godzina 7:07. Ten program realizuje Liwia Prądzyńska, wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a prowadzi Tomasz Sekielski. Dzień dobry, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że mają Państwo bardzo dobry środowy poranek, bo ja takowy mam ze względu na pogodę. Jest pięknie, zapowiada się kolejny piękny, słoneczny dzień. Dużo się dzieje w polskiej i światowej polityce. To bardzo dobrze dla poranka TOK FM, bo jest o czym rozmawiać, jest o czym dyskutować. Po 7:20 w naszym studio Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Po 7:40 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. O godzinie 8:00 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050. Polska 2050, Rzeczpospolitej Polskiej, bo to taka pełna nazwa. A po godzinie 8:20 Agata Szczęśniak, OKO.press oraz autorka programu Jest Temat w TOK FM, a także Dominika Długosz, Newsweek Polska. Tak przedstawia się lista gości poranka, środowego poranka TOK FM. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy. Może na początek sondaż. Nowy sondaż, Gazeta Wyborcza, na pierwszej stronie go zamieszcza. Sondaż Opinii 24 dla Wyborczej, najwięcej głosów dla Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, jednak to strona narodowa miałaby w Sejmie większość. I tak, jeśli chodzi o sam wynik, to 31,6% Koalicja Obywatelska, PiS 21,6%. Już bardzo tutaj się rozjechały te wyniki Koalicji Obywatelskiej i PiSu i to nie jest jeden jedyny sondaż. To jest trend od ładnych paru tygodni, jeśli nie miesięcy. Na trzecim miejscu Konfederacja 12,2%. Następnie Konfederacja Brauna 8,2%. I do Sejmu dostaje się jeszcze Nowa Lewica 7%. Pod progiem wyborczym PSL, Polska 2050 oraz Partia Razem. I gdyby te wyniki przeliczyć na mandaty, to Koalicja Obywatelska dostaje 196 miejsc w Sejmie, PiS 135, Konfederacja Bosa-Kamencena 63 miejsca w Sejmie, Konfederacja Brauna 42 posłów i 24 posłów Nowa Lewica. Co proste dodawanie, dzisiejsza koalicja rządząca ma 220 miejsc w Sejmie, a opozycja 240 posłów i to opozycja by mogła rządzić. Oczywiście, jeśli PiS dogadałoby się z Konfederacją Mencena Bosaka i z Konfederacją Brauna. W Wyborczej też artykuł o tym i pytanie, gdzie są pistolety Zbigniewa Ziobry. Wojciech Czuchnowski stawia takie pytanie. Policja prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się na Węgrzech. O tym, że Zbigniew Ziobro ma broń, którą nosi przy sobie, opinia publiczna dowiedziała się w marcu 2023 roku. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny Ziobro składał kwiaty pod pomnikiem ofiar wypadków górniczych we wsi Rogowiec pod Bełchatowem. Powiew wiatru odsłonił wtedy kaburę z pistoletem, którą polityk miał umocowaną z tyłu za paskiem od spodni. Broń zidentyfikowana jako Glocka 26. Przed miesiącem funkcjonariusze byli w domu Ziobry, gdzie powinny być przechowywane jego pistolety. Sprawdza

0: Liczy nadal tam są. Jednak nie wiem, czy je znaleźli, mówi wyborczy prokurator z zespołu badającego aferę Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest w nim głównym podejrzanym. Prokurator zaznacza również, że z Węgrami nie mają żadnego kontaktu i nadal nie otrzymali nawet oficjalnego potwierdzenia, że Ziobro dostał azyl. Nie ma też informacji, by podejrzany wywiózł broń na Węgry, mówi prokurator. Według ustawy o broni i amunicji, policja, która wydaje i kontroluje pozwolenie na broń palną, może cofnąć uprawnienia, jeżeli jej posiadacz nie zgłosi zmiany miejsca zamieszkania. Ziobro takiej zmiany nie zgłosił. Nie poinformował też, czy chce przewieźć swój arsenał na Węgry. Musiałby mieć na to osobną zgodę. Miejscem, gdzie zamknięte w sejfie powinny znajdować się pistolety Ziobry, jest jego dom we wsi Jeruzal w województwie łódzkim. Tam właśnie byli policjanci. W związku z tym wyborcza wysłała kilka pytań do komendy wojewódzkiej w Łodzi. Zapytali dziennikarze m.in. o to, czy funkcjonariusze policji byli w domu Ziobry w Jeruzalu, by ustalić, gdzie jest broń, na którą ma pozwolenie i czy broń nadal jest przechowywana w jego domu, ile jest sztuk tej broni, czy broń została już zabezpieczona przez policję itd., itd. W odpowiedzi Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi napisało: możemy jedynie potwierdzić, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzone są wobec pana Zbigniewa Ziobry czynności na podstawie przepisów ustawy z dnia tam 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Ach, policja potrafi się kontaktować z mediami. Tyle w kwestii pistolety Zbigniewa Ziobry. Czyżby kolejny problem byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Zaglądamy teraz do tygodnika Polityka, bo jak środa to tygodnik Polityka. I tygodnik Polityka na okładce pochyla się nad niesamowitą rzeczą, jaką zrobił Łatwogang, który rozbił bank. Ponad 280 milionów złotych zebrał w akcji charytatywnej, niesamowitej, nieprawdopodobnej. Ponad 280 milionów to jest temat okładkowy, ale ja chciałbym pochylić się nad artykułem Cisza między burzami Wojciecha Szackiego. Wielka rozgrywka w PiS między frakcją Mateusza Morawieckiego a jego przeciwnikami nie rozstrzygnęła się. Obie strony szykują się do kolejnej odsłony konfliktu, który jest nieuchronny, zwłaszcza jeśli partia nadal będzie dołować w sondażach. I Wojciech Szacki przeprowadza dokładną analizę tego, kto z kim, dlaczego i przeciw komu. Ale tu chciałbym przeczytać Państwu jeszcze jeden fragment z tego artykułu. Część polityków PiS, bliższa maślarzom, czyli przeciwnikom Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz Morawiecki to harcerze, przypomnę, uważa, że Kaczyński cofnął się na chwilę. Prezes ustąpił Morawieckiemu po raz ostatni. Kolejny przypadek niesubordynacji zakończy się amputacją Rozwoju Plus. A Rozwój Plus to, przypomnę, to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. A Kaczyński będzie mógł powiedzieć wyborcom prawicy: patrzcie, ja zrobiłem wszystko, co mogłem, poszedłem na kompromis, a Morawiecki okazał się zdrajcą i rozłamowcem, mówi poseł niechętny byłemu premierowi. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, lekcja z ostatnich miesięcy jest taka, że wszechwładza prezesa nad partią się kruszy. Nikt się specjalnie nie przejął groźbami partyjnych kar, ani nawoływaniem do jedności i wspólnego przekazu. Wiele dni posłowie okładali się w mediach społecznościowych mimo wyraźnego zakazu Kaczyńskiego. Kilka czy kilkanaście lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Nie mówiąc o tym, że gdyby dekadę temu ktoś ogłosił, że zakłada stowarzyszenie dla ludzi, którym coś się nie podoba w PiS i zaprosił do niego kilkudziesięciu posłów, to zostałby z partii wyrzucony, pewnie jeszcze tego samego dnia. A Morawiecki przetrwał i zmusił prezesa do ustępstw. Czy to chwilowe ustępstwo, czy coś więcej? Niejako w uzupełnieniu tego tematu w Polityce też artykuł Anny Dąbrowskiej i Michała Tomasika, Zjazd u Bielana. Zaufany Jarosława Kaczyńskiego, doradca Mateusza Morawieckiego, łącznik z Donaldem Trumpem. Adam Bielan potrafi być wszystkim dla wszystkich i dlatego nikt w PiS do końca mu nie ufa. Ale bardziej niż zaufanie w PiS-ie wobec Adama Bielana. Tutaj fragment jeszcze dotyczący tego, dlaczego Adam Bielan tak chętnie może współpracować z Mateuszem Morawieckim. Niektórzy zauważają, że coraz większą popularność zyskuje w partii teoria, że Morawiecki z Bielanem spaja strach przed zarzutami karnymi. Nad byłym premierem wisi afera związana z wielomilionowymi nadużyciami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nad którą sprawował bezpośredni nadzór. Mówi się coraz głośniej, że Bielan z Morawieckim liczą na to, że jak będą osłabiać PiS od środka, to Tusk daruje im zarzuty za te afery, na których obaj podobno nieźle się dorobili, twierdzi ważny poseł PiS. Zastrzega, że to może być tylko teoria spiskowa, ale to, że nazwisko Bielana pojawia się w aferze NCBiR, jest faktem. NCBiR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, więcej o powiązaniach Adama Bielana z NCBiR i o tej aferze też w artykule Zjazd u Bielana w dzisiejszej Polityce. A Rzeczpospolita jeszcze przynosi bardzo ciekawą informację, że, uwaga, taksi bez kierowcy już jadą do Polski. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Wsiedliby państwo do autonomicznej taksówki? Ja nie wiem. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma Eternis, dostawca tysięcy aut m.in. dla Ubera czy Bolta w Polsce, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynek europejski, w tym nad Wisłą. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. To nowy segment, którym zaczynamy się interesować i któremu będziemy poświęcali bardzo dużo energii, zapowiada Kamil Leszczyński, prezes Eternisu. Taksi bez kierowców już jadą, a u nas wjeżdżają informacje TOK FM. Do usłyszenia zaraz po informacjach.
1: Autopromocja. Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu, już dziś po 10.40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Od wczesnego rana do akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie ponownie zaangażowane zostaną śmigłowce. Zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, który liczy, że pozwoli to ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Walkę z pożarem może utrudniać pogoda, ponieważ zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Polsce do wypadków drogowych najczęściej dochodzi w piątki. Najwięcej jest ich w sierpniu, a sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Tak wynika z danych policji. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
5: Mateusz Stanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: To jest an incredible night.
7: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
5: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3. Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią, a i wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Jawohir Sindarow z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 egzekwo jest Jan Krzysztof Duda, 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona imprezy po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później. Organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej. W TOK FM pora na prognozę pogody.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Niemal w całej Polsce spodziewajmy się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na północy, na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie zagrzmi. Na północy będzie najchłodniej, nad morzem tylko 8 stopni. Te różnice temperatur będą bardzo duże dziś. Do 23 stopni pokażą termometry w centrum i 27 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Środowy poranek TOK FM. Jest godzina 7.24. Tomasz Sekielski. Dzień dobry. A w studio jest już Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
8: Panie pośle, ma pan kryptowaluty?
9: Nie.
8: Dlaczego? Bo to pan jest młodym człowiekiem, myślałem, że pan ma.
1: Ej, wie pan, jedyny kapitał, w który inwestuję, to ostatnio rozwój, gospodarstwo, polityka. To mnie interesuje, w to inwestuję.
8: Nigdy nie miał pan kryptowalut?
1: Nie, nie miałem. Może szkoda, może trzeba było się tym zainteresować, zainwestować, trochę zarobić.
8: A ludzie z tej branży szeroko rozumianej nie próbowali do pana podchodzić, łapać kontakty jakiegoś?
1: Nie miałem takich przypadków. Nie było. Widocznie byłem od razu pokazany, że ja im spraw nie załatwię. A to może dobrze. To może źle o mnie nie świadczy.
8: Cieszy się pan, jak patrzy pan na problemy PiSu z zonda krypto?
1: Nie cieszą mnie problemy Polaków, które wynikają z głupoty polityków, które wynikają z ich pazerności, bo mam wrażenie, że tutaj chodzi właśnie o pazerność, o takie łatwo dorobienie się. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie ujawnione i pokazane, ale patrząc na polityków, na klasę nawet poselską, przepraszam, wrzucę teraz trochę kamyk do własnego ogródka, to widzę ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach, są w Sejmie, jest 460 takich wybrańców narodu i tam jest też spora część osób próżnych, osób, które poszły po prostu mieć stanowisko, które uwielbiają być klepane po plecach, które czyhają na takie okazje, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, weź mi coś, załatw, weź coś, powiedz, jak pójdziesz na wywiad, to może powiedz, że to jest ważne, tamto jest nieważne. No, to się słyszy na korytarzach sejmowych, tak powiem w skrócie.
8: Ale w jakich sprawach tak działają lobbyści na przykład?
1: A ja myślę, że w różnych sprawach. Wie pan, dla mnie bardzo ciekawa jest chociażby sprawa Mercosuru, umowy z krajami Mercosuru, gdzie ja też rozmawiałem z różnymi osobami. To nie jest jedna osoba, osoby, które przychodziły i mówiły, słuchaj, wiemy, że to jest sprawa, która nie będzie miała aż takiego wpływu na rolnictwo i na gospodarkę rolną, spożywczą, jak się mówi, ale jeżeli będziemy mówili, że to będzie bardzo złe, to będziemy mieli argument, by powiedzieć, że na przykład jakieś organizacje potrzebują dodatkowych pieniędzy, żeby załatwiać sprawy polskich rolników. Mówię w cudzysłowie.
8: Dobrze,
1: polskich
8: rolników. Dobrze, a kto do pana przychodził z takimi sugestiami?
1: I do mnie nikt bezpośrednio nie przychodził i nie mówił, to po prostu dało się słyszeć w różnych rozmowach. To mówię w pełni odpowiedzialnie, bo ja takie tematy bardzo szybko ucinam i nie mam zamiaru ich nigdy kontynuować.
8: Czy ja dobrze rozumiem, że ktoś organizował akcję, aby namawiać polityków, aby krytykowali umowę z Mercosurem po to, by organizacje później, nie wiem, broniące polskich rolników dostały większą kasę, tak?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Wie pan, mnie bardzo wkurza polityka defensywna, wkurza mnie robienie z polityki śmierci, że jutro się świat skończy, a wszystkie umowy międzynarodowe to po prostu będą dla nas gwoździem do trumny naszej gospodarki i my nie możemy z nikim współdziałać, współpracować, bo nas zniszczą. No to znaczy, że musielibyśmy być bardzo słabi. Ale niektórzy wietrzą w tym swój interes i podejrzewam, że tak jest w różnych branżach, bo czasem nawet nie chodzi o to, żeby daną sprawę załatwić, ale o to, żeby gdzieś jakiś temat poruszyć, żeby on stał się medialny, żeby było łatwiej później wywrzeć presję na jakimś ministrze, wiceministrze, żeby pokazać, zobacz, o tym mówili w tym radiu, w tej telewizji, ten temat jest ważny, musisz się tym zająć. Ja pamiętam, jak rozmawiałem, też tam nie było żadnych podejrzanych tematów, ale jak był temat tych wszystkich chińskich urządzeń, ograniczenia ich wpływu elektroniki chińskiej do Polski, to też dało się w pewnym momencie słyszeć różne osoby, które mówiły, słuchajcie, trzeba mówić o tym, że to jest niedobre, że te chińskie urządzenia muszą być. Jeżeli jasno służby mówią, że trzeba się tego bać, a jednak przychodzą osoby, które mówią, nie, to jest niedobre, trzeba tutaj mówić całkiem co innego niż mówią polskie służby. I dało się tak wywnioskować później, że to chodziło po prostu o to, żeby... No, żeby ktoś załatwił swój interes. Ja myślę, jasne, że takich lobbystów, wie pan, jest dużo.
8: Dobrze, a wróćmy do tego Mercosuru. Kto wysyłał tych ludzi?
1: A to są, wie pan, według mnie to są ludzie, którzy prowadzą jakieś organizacje, fundacje, stowarzyszenia, którzy twierdzą, że na przykład organizują promocję polskich produktów, która słabo funkcjonuje.
8: Niech pan poda jakieś nazwy. Kto organizował takie akcje?
1: Ja nie wiem, kto organizował takie akcje. Nie powiem panu takich ani nazwisk, ani organizacji. Po prostu dało się to słyszeć.
8: Okej. Okay. No dobrze. Jaki jest problem z ziemniakami, tudzież pyrami, tudzież kartoflami?
1: Po pierwsze, to jest problem, który nie narodził się dzisiaj. Mnie dziwi trochę ta dyskusja dzisiaj. To jest problem, o którym ja w ministerstwie mówiłem rok temu na koniec maja. Wtedy z ministrem Siekierskim ustaliliśmy, że trzeba powołać specjalny zespół, który będzie zajmował się ziemniakami, z którymi będzie problem za kilka miesięcy. Ja wysłałem do instytucji państwowych razem z ministrem Siekierskim, ale to było na mój wniosek robione wszystko. Informacje o tym, że trzeba zbierać wszystkie informacje rynkowe, wszystkie analizy, które dotyczą ziemniaków i warzyw, bo zapowiada się bardzo trudny sezon, musi mieć przegląd pełnego pola, żeby w drugiej połowie lata wyjść już z działaniami, które ten problem będą rozmiękczały. I to już wtedy ciężko szło, bo to nie miało zrozumienia, bo to było takie trudne, bo to było nie na dzisiaj, tylko na przykład na za rok miały być efekty, a politycy, czy nawet urzędnicy, to nie zawsze...
8: A co zbagatelizowano pana zajmowy. Ostrzeżenie?
1: Pan, kiedy polityka zaczyna się i rozwiązywanie problemów politycznych zaczyna przenosić się do poziomu nagrywania rolek w internecie, a nie pracy, której nie zawsze widać, tylko która przyniesie efekty za jakiś czas, to jest bagatelizowanie problemów. I ja ubolewam, bo...
8: Minister Siekierski zbagatelizował problem ziemniaka?
1: Ministra Siekierskiego nie było miesiąc po tym, jak ja zrezygnowałem z mojego pobytu w ministerstwie i później po nas nikt tego tematu nie kontynuował. Akurat minister Siekierski to był człowiek, który, kiedy był jeszcze wcześniej, 20 lat temu w Ministerstwie Rolnictwa, tam około 20 lat temu, to on też zajmował się tym, co ja, czyli powołał zespół do analiz, do badania informacji rynkowej. On to czuł, ale nasi następcy średnio i dzisiaj między innymi z tego wynikają trochę problemy.
8: No dobra, ale to wytłumaczmy naszym słuchaczom, co jest problemem z tym ziemniakiem, dlaczego jest tak tani i że rolnikom się nie opłaca go w ogóle zbierać.
1: Bo nie patrzymy do przodu?
8: Za dużo jest ziemniaka. Tak?
1: To nie jest, nie ma czegoś takiego, jak czegoś jest za dużo. Tak jak mielibyśmy powiedzieć, że za dużo jest niemieckich samochodów albo japońskich samochodów, nie ma tak. Nie ma czegoś takiego i takie coś nie funkcjonuje. Ja mam dość polityki ciągłego narzekania, mówienia, że z czymś mamy problem, że czegoś mamy za dużo. Nie potrafili odpowiedni ludzie z tym poradzić, wyjść do przodu. Jak może być za dużo ziemniaków, panie redaktorze, skoro chociażby na półkach są ziemniaki z Grecji, z Cypru dzisiaj, z Niemiec.
8: To jak to się dzieje?
1: Ktoś na tym zarabia kasę. Nie ma odpowiedniej promocji naszych ziemniaków. Nie ma wyjścia też z tym do przodu.
8: A może za drogie są polskie ziemniaki?
1: Nie może być za drogie coś, co u producenta kosztuje 10 razy mniej niż w sklepie. To nie ma.
8: Mamy to jak się opłaca z Grecji przywieźć ziemniaka czy z Cypru?
1: No najwyraźniej się opłaca. Najwyraźniej sklepy prowadzą taką politykę, która w Polsce nie jest nadzorowana przez nikogo, panie redaktorze, przez nikogo. Mamy taki dział gospodarki, który jest między Ministerstwem Finansów, obecnie Ministerstwem też Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa, chociażby między UOKiK-iem, między innymi instytucjami i takie niezagospodarowane pole między takimi kulami, które gdzieś są poukładane. Wskazuje na to, że trzeba się tym zająć i jestem przekonany o tym, że będą działania rządu, które pójdą w tym kierunku, więc ja jestem spokojny, ale to muszą być w takim kierunku, jak na przykład we Francji. We Francji rok temu powstała Senacka Komisja do Spraw Supermarketów. I badane są marże, wpływy, co się właśnie robi za pomocą jakiegoś krótkotrwałego przywozu produktu z zagranicy. To wszystko jest badane na poziomie Komisji Senackiej, gdzie grożą ludziom bardzo duże kary. W Niemczech w takie działania, żebyśmy zrozumieli skalę problemu. Na przykład jak są negocjowane coroczne kontrakty między supermarketami i przetwórcami, dostawcami do supermarketów i rolnikami, to tam uczestniczy w tym minister rolnictwa, który ma też kompetencje. U nas minister rolnictwa nie ma czysto takich kompetencji, które pozwalałyby mu to robić. I u nas jest to zostawione pole, przejęte całkowicie przez jakiś biznes, który wykorzystuje na przykład krótkotrwały import do wskazania krajowym producentom, że wasze miejsce jest gdzieś z boku. Obok widzimy rolników, którzy ciągle mają problem z tym, żeby wspólnie działać. Ja widzę te rozbite morale na polskiej wsi, które nie potrafią się zebrać. No i to też pokazuje, że ja współczuję też tym, którzy doprowadzili do tego, bo to trzeba też jasno powiedzieć, doprowadzili do tego, że po pierwsze tak...
8: Ale dobra, co rząd powinien zrobić, żeby skupić tego ziemniaka teraz?
1: Panie redaktorze, no dzisiaj mówimy o problemie, który tak naprawdę...
8: Wiem, ale to wiemy. Pan proponował kilka dzisiaj, miesięcy temu.
1: Nie da się dzisiaj nic zrobić. No, jak ja widzę,
8: czyli ziemniak będzie gnił?
1: No, producenci są z tym pogodzeni. Za 2 tygodnie będą młode ziemniaki w Polsce. I teraz mówimy o ziemniakach, które wykopane były w październiku, czekały na sprzedaż ponad pół roku i my dzisiaj mamy 2 tygodnie na jego sprzedanie i nagle jest larum, bo trzeba to sprzedać. No chwila, patrzmy na to, co zrobić, żebyśmy za rok nie mieli tego problemu. Żeby nie mieć za 2 lata tego problemu. Nie możemy robić polityki defensywnej, ciągle patrzeć do tyłu, bo my rozwiązujemy problem, który, nie wiem, dzisiaj się gdzieś pokazał. Było widać, że on będzie. Ja bym chciał też, żeby osoby, które odpowiadały za te elementy w naszym rządzie, były z tego rozliczone.
8: Czyli kto?
1: Kurczę, do cholery skończmy z mówieniem o tym, że jak my rządzimy i jest jakiś problem, to nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponoszą za to. Są ludzie, którzy za to ponoszą odpowiedzialność. Rządził PiS, potrafiliśmy jasno wskazywać ten, tamten. A co, my nie będziemy potrafili sami tego robić?
8: To niech pan wskaże, kto jest odpowiedzialny za problem ziemniaka.
1: Ja nie jestem od tego, żeby wskazywać, kto ten problem stworzył. Jeżeli będę poproszony o to przez na przykład premiera, żeby dać analizę, którą ja mam przygotowaną, która jasno wskazuje, co mogło być zrobione, bo jeszcze w resorcie są dokumenty, które na to wskazują, że na przykład, kiedy były problemy ze zbożem i widzieliśmy, że one będą, to ja powołałem zespół zbożowy, tak zwany, który spotykał się średnio co tydzień, maksymalnie co 2 tygodnie, gdzie byli ludzie z biznesu, z różnych organizacji, spotykali się, rozmawialiśmy i na podstawie tych analiz rolnicy dostali 2,5 miliarda złotych takiej doraźnej pomocy, bo to wynikało też z konkretnych wyliczeń i z tego, że problem namierzyliśmy dużo wcześniej, niż on się pojawił.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii, był gościem poranka, środowego poranka TOK FM. Dziękuję bardzo. Teraz informacje TOK FM, a poranek zaraz po nich wracamy.
9: Reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
9: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
11: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
12: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Organizowano wiele akcji, w których namawiano polityków na krytykę umowy z Mercosurem. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jak wyjaśnił, mechanizm miał polegać na tym, by na końcu beneficjentami były organizacje chroniące polskich rolników.
14: Mnie bardzo wkurza polityka defensywna, wkurza mnie robienie z polityki śmierci, że jutro się świat skończy, a wszystkie umowy międzynarodowe to po prostu będą dla nas gwoździem do trumny naszej gospodarki i my nie możemy z nikim współdziałać, współpracować, bo nas zniszczą. No to znaczy, że musielibyśmy być bardzo słabi.
13: Pomimo sprzeciwu rolników i skargi do Trybunału Sprawiedliwości, Komisja Europejska od maja rozpoczęła tymczasowe stosowanie umowy handlowej z krajami Mercosur, co budzi szczególne obawy o polską produkcję drobiu i wołowinę. Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet dobę. Jednocześnie strażacy zapewniają, że ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań. W akcji bierze udział 300 strażaków i 70 pojazdów. W drodze na miejsce są śmigłowce, w tym policyjne Black Hawk. Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza i to przyczyniło się do rozprzestrzeniania się ognia, przyznaje generał Zenon Pisiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie.
15: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które
12: unoszą do góry wszystkie palące się elementy. I nawet przy bezwiecznej pogodzie są takie sytuacje, że są po prostu podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew, są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
13: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot. Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. A 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. A najchłodniej dziś będzie na północy, zaledwie 10 stopni do 23 w centrum i nawet do 27 na południowym wschodzie. Tam możliwe burze, zagrzmi także w centrum i na południowym zachodzie. Wszędzie możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Środowy poranek TOK FM, godzina 7.43, Tomasz Sekielski, dzień dobry, a w studio już z nami Stanisław Ziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: W piątek wielki dzień dla Ministerstwa Obrony.
16: To jest wielki dzień dla Polski, dla bezpieczeństwa. Cieszę się bardzo, że w piątek będziemy mieli możliwość o 13.30 podpisać umowę na realizację programu SAFE.
15: Ile pieniędzy trafi, że tak powiem, od ręki do nas?
16: To jest w sumie łączna kwota, to jest 43,7 miliarda złotych. Ta pierwsza kwota, która do nas płynie kilka dni po podpisaniu umowy, to jest około 6 miliardów.
15: I tutaj się
16: oczywiście pojawia... miliardów euro.
15: I tutaj pojawia się pewien problem, bo żeby złożyć w swoich rodzimych zbrojeniówkach zamówienia, mamy czas do 30 maja, prawda? Tylko.
16: Tak.
15: Zdążymy złożyć te zamówienia w polskich...
16: Tak, ponieważ wszystkie te uzgodnione wcześniej kontrakty były omawiane, negocjowane i właściwie potencjalni beneficjenci tych środków, przede wszystkim polskie firmy zbrojeniowe, są gotowe do tego, żeby te projekty zrealizować. Więc jestem przekonany, że się uda.
15: Jest jakiś problem w ogóle, będzie dostrzega pan, jeśli chodzi o wdrażanie tego programu SAFE w Polsce? Coś, co trzeba by było szybko w miarę zrobić?
16: Przede wszystkim musimy zrobić wszystko, aby unowocześnić polski przemysł obronny i te środki bez wątpienia będą dawały taką szansę. Nie tylko po to, żeby dostarczyć produkt, bo to jest oczywiste i nas to interesuje jako siły zbrojne, ale żeby zbudować odporność państwa w postaci silnej gospodarki, silnego przemysłu, który będzie stanowił o potencjale na przyszłość i budował możliwości działań, które są w stanie dostarczać nie tylko jednorazowo, ale cyklicznie produkty, które będą potrzebne do uzupełniania w sytuacji zagrożenia szczególnie.
15: To na co my stawiamy jako Polska?
16: Dla nas najważniejszym w tej chwili projektem jest ten projekt dotyczący dronizacji, czy my to nazywamy programem SAN. I to są systemy dronowe, antydronowe. To jest oczywiście Tarcza Wschód, to jest oczywiście wszystko, co się wiąże z obroną powietrzną kraju i tym wielowarstwowym systemem działania. Ten element dronowy jest najniższą płaszczyzną. Ona jest w tej chwili najbardziej dokuczliwa, pokazuje to doświadczenie wojny na Ukrainie.
15: I ale zarówno ta część defensywna, jak i ofensywna, prawda?
16: Oczywiście. Mówimy tutaj o systemach dronowych i antydronowych. Mm. To jest jedno i drugie. Dla nas także jest bardzo ważna Tarcza Wschód. To jest oczywiście systemy dronowe będą tam wykorzystywane w pierwszej kolejności, ale oczywiście nie tylko, bo są takie, które będą dawały charakter obrony liniowej, jak na granicy, ale także takie, które będą dawały charakter obrony obiektowej, czyli miejscowe zaznaczenie ochrony szczególnie ważnych obiektów, w tym infrastruktury krytycznej.
15: Stany Zjednoczone zapowiadają wycofanie swoich wojsk z Niemiec. To dobra informacja dla nas?
16: Nie należy tak...
15: Części wojsk oczywiście, nie wszystkich.
16: W Niemczech jest około 36 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
15: 10 tysięcy ma być wycofane.
16: Najpierw była informacja, że to będzie 5 tysięcy, teraz mówi się, że to może być nawet 10 tysięcy. Najistotniejsze jest to, żeby potencjał obronny Europy i obecność żołnierzy amerykańskich w Europie był widoczny. On jest w tej chwili widoczny i ja zgadzam się z panem premierem Tuskiem, że tu nie chodzi o to, żeby, przepraszam za kolokwialne określenie, kogoś oszkapić, zabrać jednym i dać drugim, bo to jest także budowanie takich podziałów wewnętrznych w Europie, a my powinniśmy się zdecydować w sytuacji zagrożenia na działanie, które zbuduje nam jedność Europy, zbuduje nam możliwości wspólnego działania. Temu między innymi służy ten program SAFE, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dokonania zakupów uzbrojenia i wzmocnienia gospodarki. To jest także pogłębienie integracji europejskiej, pogłębienie współpracy, współdziałania, interoperacyjności i koordynacji tych wszystkich działań. Więc, no ale więc patrząc na to, żeby pan pozwoli...
15: Panie ministrze, ale nie powiemy przecież nie, jeśli Amerykanie przeniosą tych żołnierzy do Polski, prawda?
16: Nie, nie, oczywiście. Niemiec. Właśnie chciałem przejść do tego wątku, bo to jest z jednej strony tło całych wszystkich zdarzeń. Do tego tła należy dołączyć nie tylko i wyłącznie kwestie lubienia bądź nielubienia Niemców przez prezydenta Trumpa, tylko przyjętych przez Stany Zjednoczone rozstrzygnięć w strategii bezpieczeństwa USA. Ta strategia jednoznacznie mówi, że tu będzie mniej żołnierzy, że punkt ciężkości Stanów Zjednoczonych przenosi się na inne obszary świata i że Europa musi przejąć na siebie większą odpowiedzialność. Więc to było przewidywane. Od 2 lat prowadziliśmy z Amerykanami rozmowy o tym, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Polsce poprzez ich większą obecność. I nie tylko i wyłącznie chodzi o to, że to są działania, które mają być i żołnierze, którzy tu przybędą, mają mieć jakąś wielką siłę rażenia, bo oczywiście to jest bardzo istotne, ale to, żeby w ogóle wykazać, że w Polsce przybywają wojska amerykańskie, wojska natowskie, które budują również ten system odstraszania. Więc kontynuując wątek, ale prowadząc konkluzję, mogę powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani, żeby żołnierze amerykańscy byli w Polsce. Jeśli będzie to 5 tysięcy, na pewno ich przyjmiemy i zbudujemy im dobre warunki do obecności.
15: Bo teraz jest 10 tysięcy amerykańskich
16: teraz
15: żołnierzy.
16: Teraz jest około 10 tysięcy. Ta wielkość się zmienia.
15: Chcemy jak dodatkowe 5 jeszcze, tak?
16: Tak, myślę, że taką wielkość jesteśmy w stanie spokojnie przyjąć.
15: I oni przyjadą prosto z Niemiec, myśli pan?
16: Tego nie wiem i nie sądzę, żebyśmy my mieli to określać. Jeżeli miałaby nastąpić sytuacja, że na pewno Amerykanie wycofają żołnierzy z Niemiec i będą mogli ich relokować, to tak fizycznie, to nie ci sami żołnierze, bo oni się rotują, ale jakby patrząc na to tak kierunkowo, tak, to ten kierunek 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce dodatkowo, to na pewno jest to, co nas interesuje. Oczywiście musimy spokojnie do tego podejść. To się nie dzieje z dnia na dzień, bo to są także koszty. Również koszty po stronie polskiej. Zarówno samej obecności żołnierzy amerykańskich, część tych kosztów my ponosimy, znaczącą część, ale także jest to kwestia zbudowania całej infrastruktury dla ich obecności.
15: Onet piórem Kamila Dziubki donosi: kulisy wojny, ściągnięcie wojsk USA z Niemiec do Polski. Polski rząd oficjalnie odcina się od nawoływań PiS o podjęcie starań w sprawie ściągnięcia części oddziałów USA, które mają być wycofane z Zaodry. Jednak od dawna trwają rozmowy na temat zwiększenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce, połączone z wielką rozbudową baz, w których przebywają u nas żołnierze Stanów Zjednoczonych. Jak rozumiem, no i pan to też właściwie potwierdza swoją wypowiedzią, te rozmowy są już mocno zaawansowane.
16: Panie redaktorze, wspomniałem, że od 2 lat prowadzone są rozmowy i jesteśmy gotowi na to, żeby to sfinalizować w najbliższym czasie. Część tej infrastruktury już istnieje. Powic jest tego najlepszym przykładem. Jakby pan zobaczył wszystkie magazyny, które są gotowe do tego, aby w sytuacji zagrożenia wykorzystać sprzęt tam zgromadzony, to naprawdę budzi podziw. Sposób organizacji, przygotowania, każdy detal jest rozpracowany. Podobnie jest w wielu innych miejscach. krajach, na przykład Drawsko-Pomorskie, Wirosławiec, bazy bezzałogowe, to wszystko jest przygotowane. Ale to na pewno nie wystarczy dla kolejnej tak dużej grupy, więc musimy skoncentrować się na zbudowaniu takiej infrastruktury również socjalnej, bo Amerykanie mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje oczekiwania. Oni chętnie jedzą nie jajecznicę, a pizzę. Więc nawet tego rodzaju elementy muszą być brane pod uwagę, żeby obudować ich całą infrastrukturą towarzyszącą, tak bardzo potrzebną. Na przykład oczekiwania Amerykanów, i to jest oczywiste, to są wszystkie te elementy infrastruktury sportowej.
15: To znaczy?
16: To znaczy, że musi to być stadion, miejsce do treningów, musi być sala gimnastyczna. Trzeba im zbudować to, co daje im jakby normalne funkcjonowanie i utrzymywanie się sprawności fizycznej.
15: To dużo jest problemów.
16: Nie, to nie są taki problemy. To są kwestie, które wymagają po prostu profesjonalnego działania.
15: Nie, no, żartuję,
16: i to
15: oczywiście.
16: Jest oczywiste, że każdą sprawę należy potraktować jako element najpierw przygotowania tego logistycznego, organizacyjnego, a później jest tylko finalizacja.
15: Dlaczego prezydent wyciął nominatów generalskich, które przedstawił prezydentowi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
16: Ubolewam nad tym.
15: Czy to prawda, że połowa z tej listy została wycięta?
16: To nawet nie chodzi o to, żeby mówić, ile osób wycięto i kogo, tylko chodzi o to, jak do tego podchodzi pan prezydent Nawrocki. Pan prezydent Duda, na którego, mówiąc tak całkiem otwarcie, narzekaliśmy, mówiąc, że nie do końca jest w stanie przyjmować wszystkie rozwiązania, które ta koalicja rządowa proponuje, nie ingerował tak głęboko. Nie ingerował w to i przyjmował te rozwiązania, te propozycje, które minister obrony jemu prezentował. Natomiast pan prezydent Nawrocki... Może nie tyle przekracza, bo oczywiście on podpisuje i może podpisać, ale to nie powinno być tak, że prezydent ingeruje w obszar, który dotyczy określonych działań o charakterze operacyjnym, bo on mówi o tym, tego awansuje, a tego nie awansuje. Dlaczego go nie awansuje? Bo on ma ojca, którego nie lubię, albo ojca, który źle się na mój temat wypowiedział. No to jest niedopuszczalna sytuacja, bo powoduje znowu myślenie w kategoriach dowódców Wojska Polskiego.
15: A tak było tutaj w konkretnych przypadkach?
16: No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak było. Mógłbym podawać te przypadki, ale...
15: Ale proszę podać, no, panie ministrze, No, jeśli już mówimy, to kogo prezydent nie awansował dlatego, że ojciec tego kogoś źle się o nim wypowiedział?
16: No, jest znakomity dowódca pierwszej brygady Wesoła, pan pułkownik Skrzypczak, który jest synem byłego świętej pamięci generała Skrzypczaka, który przeszedł całą drogę takiej prawdziwej żołnierskiej dowódczej służby. Od dowódcy plutonu do dowódcy brygady, świetnie przygotowany żołnierz z krwi i kości. On nie. Albo pułkownik Bieniek. Nazwisko to jest znane, generała Bieńka. Też nie został zaakceptowany, a jest osobą, która jest świetnie przygotowana do wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem wojsk specjalnych, więc ja żałuję, że takich nominacji nie ma. Nie chcę tu zdradzać...
15: A tutaj właśnie chodziło o to, że o jakieś takie animozje prywatne, tak?
16: Nie wiem, czy to są animozje prywatne, czy to jest również kwestia odnosząca się do budowania takiego poczucia, jesteś z nami, to awansujesz, nie jesteś z nami, to nie dostaniesz generała. Więc to jest próba wpływania politycznego na siły zbrojne. To nie powinno się zdarzyć.
15: Jak na przyszłość to zmienić? Według pana da się w ogóle zmienić? No bo Władysław Kosiniak-Kamysz jest zwolennikiem dialogu z Pałacem Prezydenckim.
16: Jak pan zauważył, wystąpienie pana premiera Kosiniaka-Kamysza na nominacjach generalskich było takie, że podziękował panu prezydentowi, powiedział o tym, że jest potrzeba budowania tego porozumienia, współpracy, że jednak można. No ale jest to cały czas gest pokazujący potrzebę budowania takich dobrych, pozytywnych relacji, ale nie spotyka się to z tak dobrym przyjęciem, jakbyśmy tego oczekiwali, bo to naprawdę nie prezydent powinien wskazywać: ten ma być dowódcą, zostanie generałem, a ten nie zostanie. No tak nie może być. To musi być tak, że jest ktoś, kto dowodzi, wie, potrafi ocenić i z tej oceny wynika droga określonej kariery i zajmowanie potencjalnych stanowisk.
15: Oj, będzie się działo coś.
16: Nie jest lekko, ale damy radę, panie redaktorze.
15: Nie jest lekko na linii Pałac Prezydencki i Ministerstwo Obrony Narodowej. Zresztą chyba w ogóle Pałac Prezydencki z tą ekipą rządową to tak nie po drodze. Jeszcze mam na koniec pytanie, panie ministrze. Co z raportem, z aneksem do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych? Lech Kaczyński, do którego trafił ten aneks w pierwszej dekadzie lat 2000, nie zdecydował się opublikować. Bronisław Komorowski nie opublikował aneksu. Andrzej Duda przez 10 lat swojej prezydentury nie opublikował. Karol Nawrocki zapowiada, że opublikuje. Czy spodziewa się pan jakiejś sensacji i jak to się może odbić, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo? Czy może się w ogóle odbić w jakikolwiek sposób?
16: Nie spodziewam się, że pojawią się jakieś nadzwyczajne sensacje, natomiast spodziewam się, że każde ujawnienie działań służb specjalnych jest znakomitą pożywką dla rozpracowywania systemu funkcjonowania naszych służb przez wrogie nam siły. Więc każde opublikowanie będzie szkodliwe. Z Pałacem Prezydenckim, mimo tego, że występują te napięcia, o których mówimy, chcemy zrobić wszystko, żeby zbudować porozumienie, które musi się opierać na polskiej racji stanu, na bezpieczeństwie. I pan prezydent w końcu to zrozumie. Jestem przekonany, że dojdzie do takiego wniosku, kiedy uświadomi sobie, że obrona narodowa musi być wyłączona z walki politycznej i stricte partyjnej. A niestety na razie odczuwamy, że tak nie jest.
15: Z nadzieją mówił Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dziękuję, panie ministrze, za wizytę u nas w studio. Dobrego dnia.
16: Dziękuję. Życzę. Pięknego dnia państwu życzę.
15: Teraz już informacje TOK FM, a po nich Maciej Żywny, wicemarszałek Senatu Polska 2050.
17: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
21: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Środa, 6 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To wielki dzień dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa. W ten sposób Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Nowej Lewicy, ocenił najnowsze informacje na temat programu SAFE. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową, która ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. To blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego. Stanisław Wziątek był gościem poranka radia TOK FM. Nawet dobę może jeszcze potrwać gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jednocześnie strażacy zapewniają, że ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań. W akcji bierze udział 300 strażaków i 70 pojazdów. W drodze są na miejsce śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę minionej nocy i przeprowadzony przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ogłosił, że jest gotowy do wydania rozkazu o wstrzymaniu walk w nocy z wtorku na środę. Zaznaczył, że nikt nie rozmawiał z nim o rozejmie. Zawieszenie broni zapowiedziała także strona rosyjska, jednak Kreml chce, by obowiązywało ono 8 i 9 maja w czasie obchodów rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Niemal w całej Polsce spodziewajmy się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na północy, a na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie pojawią się też burze. Na północy będzie najchłodniej, nad morzem tylko 8 stopni, ale już 23 w centrum i do 27 na południowym wschodzie.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Godzina 8:02, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko, a wraz ze mną w studio wicemarszałek Senatu Polska 2050 Maciej Żywno. Dzień dobry panie marszałku.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Pan marszałek jest też strażakiem ochotnikiem. W informacjach TOK FM donosimy państwu o gigantycznym pożarze w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pan też gasił wielkie pożary w swojej, że tak powiem, karierze strażackiej.
0: 5 lat temu podczas jednego z tych większych pożarów Biebrzy, ale też przy pożarach lasów, w których uczestniczyłem, zdecydowanie mniejszych, to trzymam kciuki za zawodowych strażaków i ochotników, bo jest to bardzo trudny pożar. Zresztą jak widać po skali tego pożaru. Bo
15: 300 strażaków, 70 pojazdów, to dużo? Dużo, tak.
0: To dużo i to jeszcze trzeba pamiętać, trzeba ich wymieniać, bo to jest praca w pożarze, w zadymieniu jest bardzo, bardzo trudna. Szczególnie też to jest uciążliwe dla ochotników, którzy na ten czas zostawiają pracę zawodową i jadą gasić, ale też użycie sił powietrznych do gaszenia jest istotne. No i ten dramat jednak pilota, to jest naprawdę niewyobrażalna strata.
15: Zginął pilot, który kierował jednym z samolotów gaśniczych. Oczywiście wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. No dobrze, tyle w kwestii pożaru. Będziemy oczywiście w informacjach TOK FM państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje w powiecie biłgorajskim i jak wygląda akcja gaszenia. Tam ponad 200 hektarów lasu, to też gigantyczna.
0: To jest gigantyczna
15: przestrzeń. Panie marszałku, co tam w koalicji?
0: Trwa. Pracuje, jak zawsze emocji trochę przynosi, ale chyba nie ma na politycznej scenie w Polsce żadnego spokojnego miejsca, gdziekolwiek ucho się przyłoży, to coś się zawsze dzieje, więc to czas taki normalny, powiedziałbym. Skończyła się majówka i musi być polityczna praca.
15: No, ale trzeszczy mocno, tak się wydaje. I pytanie, czy ta deska wytrzyma do wyborów, czy może pęknąć i będą wcześniejsze wybory?
0: Znaczy deski, mówiąc tą nomenklaturą, zawsze trzeszczą i pracują.
15: Tak.
0: Nawet im bardziej stary dom, tym bardziej te trzeszczenie słychać, ale jednak się kupy trzyma.
15: Podobnie no, ale czasami panie marszałku, w końcu pękają.
0: Tak, ale po to wtedy bierze się młotek, gwoździe i nową deskę i się uzupełnia dziury. Natomiast tutaj to trzeszczenie jest na poziomie dyskusji, ale nie prowadzi póki co do sytuacji, w której miałby się ten dom rozlecieć. Ale im bliżej wyborów, to jest oczywiste, że będzie trzeszczało bardziej, bo wszyscy już się zaczynają też przyglądać temu, jak

0: Czy widzi pan możliwość stworzenia koalicji, na przykład, myślę teraz o Polsce 2050, koalicji wyborczej z Mateuszem Morawieckim na przykład?
1: Nie ma takich rozmów przede wszystkim u nas.
0: Ale nie, tylko ja mówię teraz o możliwości. Czy pan widzi taką możliwość?
1: Szanowni Państwo, panie redaktorze, to jest przede wszystkim sytuacja, w której trudno byłoby zrobić koalicję z kimś, kto ma w swoim składzie wielu polityków, na których ciążą poważne zarzuty, przede wszystkim karne, i dopóki tego nie wyczyszczą i nie wyjaśnią, to nawet nie ma po co siadać do takiej rozmowy, więc takie sygnały, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że taką gotowość byśmy mieli, są raczej political fiction, bo ani takich rozmów nie ma, ba, nawet nie ma takich rozmów wewnętrznie o takim zainteresowaniu. Jesteśmy lojalni w koalicji 15 października i tutaj przy tym całym trzeszczeniu, o którym tak zaczęliśmy, ta nomenklatura drewna chyba mi się strasznie spodobała dzisiaj, powoduje, że trzeszczy, ale trzymamy się w jednym układzie koalicyjnym.
0: A czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej przychodził do pana i mówił, no wiesz, Maciek, mamy dla ciebie miejsce na naszych listach wyborczych?
1: I tu zaskoczę, bo przede wszystkim jestem wybrany w ramach paktu senackiego, więc no wiem, i tak wiem. Czuję się tak, jakbym częścią był i w Polsce 2050, i w Koalicji Obywatelskiej, i w PSL-u, bo i Lewicy, bo razem.
0: No tak, ale nie wiadomo, czy będzie pakt kolejny senacki w kolejnych wyborach.
1: Znaczy, oczywiście nie wiem, jak to personalnie wyjdzie i czy zostaną uwzględnione, natomiast prawdą jest to, że nie ma innej możliwości niż utrzymanie formuły paktu senackiego, bo po drugiej stronie przegłosy coraz twardsze mówią o pakcie prawicowym czy prezydenckim, który spowoduje, że w wielu okręgach będzie znacznie trudniej wygrać. Pomysł na pakt senacki pozwolił, tak jak w poprzedniej kadencji, złamać większość Prawa i Sprawiedliwości, tak w tej kadencji pozwolił w ogóle mieć wyjątkowo stabilną większość w Senacie, bo ona jest naprawdę gigantycznie komfortowa. Tak.
0: No dobrze, ale sam pan wspomina o tym, że ludzie zaczynają się rozglądać, co będzie dalej, bo te wybory już zbliżają się naprawdę wielkimi krokami, przyszłoroczne wybory parlamentarne. Nie chcę siebie wierzyć, że nikt nie przychodzi do was, nie sonduje, nie ma choćby prób zbadania, czy jesteście gotowi dołączyć na przykład do Koalicji Obywatelskiej. Bo dzisiaj wygląda to trochę tak, że Polska 2050 ma fatalne wyniki w sondażach tych opinii, gdzie bada się preferencje wyborcze.
1: No to prawda nie budzi to zadowolenia.
0: Tak. Nie ma też specjalnie, przynajmniej na razie, jakiejś takiej jasnej wizji, że gdybyście się dogadali z kimś, to powstaje jakaś koalicja, która przekracza nie tylko próg wyborczy, ale też ma realne szanse, żeby wejść w kolejną koalicję rządową. I dzisiaj wydawałoby się naturalne, że na przykład dla Donalda Tuska, ale pewnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, taki rozbiór Polski 2050 byłby czymś naturalnym. I aż mi się nie chce wierzyć, że nikt nie przychodzi i nie sonduje was, czy bylibyście gotowi zmienić partyjny szyld.
1: Znaczy nasi posłowie oczywiście zgłaszają, że takie rozmowy się odbywają przed przyjściem. Tutaj słyszałem rozmowę rzecznika rządu, pana Szłapki, który twierdzi, że są to raczej rozmowy między posłami niż zaplanowane działania, że takiego działania od strony największego koalicjanta zaplanowanego nie ma. Nie wiem, czy jest zaplanowane, czy nie, ale posłowie faktycznie są podpytywani i mam takie wrażenie, że to jest poniekąd naturalne, ale te łowy na zwierzynę się póki co nie udają. Klub parlamentarny Polski 2050 funkcjonuje. Oczywiście poobijany po rozłamie. Tu nie ma co ukrywać, to był cios mocny, ale w przeciwieństwie do tych, którzy odeszli z Polski 2050, a którzy w różnych gremiach, a nawet tutaj w studiu jeszcze na tydzień przed mówili, że nigdzie nie wyjdą i uszanują wyniki wyborów, to warto pokazać, że te 15 posłów plus jeden senator do końca trwania tej kadencji na pewno będą funkcjonowały w obrębie Koalicji Obywatelskiej, ale też jako Polska 2050. To byłoby dosyć niepoważne teraz przechodzić. A jak będzie konstrukcja wyglądała wyborcza, też list, to naprawdę jeszcze mam wrażenie, nikt nie wykłada kart na stół, pokazując jak chce iść, bo wszyscy chcieliby pójść samodzielnie. To jest dosyć proste założenie, ale oczywiście sondaże już te bliżej wyborów będą, no, wprost mówiąc,

0: kategorycznie wskazywały, czy jest w ogóle szansa na samodzielny marsz, czy trzeba z kimś łączyć siły.
1: Żałuje pan, że trzecia droga się rozpadła?
0: Mam wrażenie, że w obrębie trzeciej drogi funkcjonowaliśmy dosyć sprawnie i przede wszystkim w 2023 roku to dało dobry efekt. Ja przypomnę, że w Senacie dalej jest klub trzeciej drogi, osłabiony o odejście czterech senatorów, ale teraz w składzie senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 jako trzecia droga funkcjonujemy, więc ten kazus współpracy daje, jak widać, dawał efekty i warto czasem się zastanowić, czy w tej przestrzeni nie szukać pomysłu, ale szanujemy również to zdecydowanie, że Polskie Stronnictwo Ludowe stwierdziło, że chce iść samodzielnie. To też tak jak wspomniałem, to jest ten taki czas, że wszyscy będą teraz prężyli mięśnie, a przede wszystkim pracowali, żeby przekonać swoich wyborców do tego, żeby dali szansę w samodzielnym starcie.
1: No tak, ale PSL-owi też nie idzie w sondażach, też kiepściutko, więc może w takim razie powrót do trzeciej drogi.
0: Formuła rozmawiania o tym na pewno się pojawi, ale to chyba trzeba przełamać koniec tego roku i stanąć w obliczu takiej prawdziwej prawdy, na ile ma się szansę, bo wtedy już ta ostatnia prosta w 2027 roku zdecydowanie pokaże, kto jaką siłę ma i gdzie. I pewnie na pewno wróci także koncepcja jednej listy, ale to przypomnę, w 2023 roku koncepcja jednej listy by spowodowała jednak trzecią kadencję rządów PiS-u, bo tutaj warto podkreślić, to nie jest funkcjonowanie przeciwko Koalicji Obywatelskiej i wyborcom Koalicji Obywatelskiej, ale jest jednak szereg wyborców, którzy tak jak nie chcą na Koalicję Obywatelską, tak i na PiS szukali tej trzeciej drogi. Ona się teraz oczywiście pozmieniała, bo tych formuł pomiędzy się pojawiło sporo. Zresztą tak jak po prawej stronie konfederacyjne ruchy, które swoje zbierają żniwa, tak i po naszej stronie no, też będzie dosyć ciekawy obraz.
1: Są doniesienia mediów na temat tego, że Szymon Hołownia ma mieć postawione zarzuty w związku z aferą Collegium Humanum. Jakby pan to skomentował?
0: Wierzę głęboko w to, że jest to wyssane kompletnie z palca i że jeżeli pojawi się wniosek prokuratury, którego nie ma formalnie, to nie ma on żadnego oparcia w tak ważnych dowodach, które by spowodowały, że Szymon Hołownia musi się tego obawiać. Niemniej cały gwar, chaos, który, znaczy ten medialny przede wszystkim, który w tej chwili jest, bo prokuratura jeszcze żadnego wniosku nie złożyła, jest zdecydowanie nieprzyjemny, jest zdecydowanie oskarżający i to na pewno żadnemu politykowi nie poprawia nie tylko nastroju, ale nie buduje mu dobrych relacji. No to jest trudny dla niego kolejny moment, w którym musi mierzyć się z czymś, co też bym określił raczej mianem pomówienia. Oczekiwałbym też, że raczej by miał status pokrzywdzonego w kwestii Collegium Humanum, niż traktowania go jako osobę, która dokonała jakiegoś przestępstwa. Przypomnę, bo warto to podkreślać. Tak, był zainteresowany studiowaniem, ale nie podjął studiów. Nigdzie nie mówił, że ma dyplom, bo tego dyplomu nie ma. Nigdzie nie mówił, że chodził na zajęcia. Na tych zajęciach nie był. Więc to jest pytanie też do prokuratury w przypadku tych wszystkich innych też osób, które ukończyły uczelnię, żeby sprawdzić w takim razie wszystkich, którzy uczestniczyli w jakiś sposób w Collegium Humanum.
1: Ale kto się uwziął na Szymona Hołownię? Znaczy, to są działania polityczne prokuratury?
0: Szymon Hołownia nawet wczoraj jasno mówił i wskazywał, kiedy zaczął się temat, jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobro, katowicka prokuratura zaczęła przygotowywać te dokumenty. One żyją swoim życiem, wyjaśnień udzielał już i teraz, jak będzie trzeba przed wymiarem sprawiedliwości stosownych wyjaśnień udzieli. Naprawdę, no nie ma tego wniosku formalnie. Na razie cały czas jest to w tej przestrzeni medialnej. Jeżeli taki wniosek się pojawi, to myślę, że główny zainteresowany, czyli Szymon Hołownia, wtedy będzie mógł realnie odpowiedzieć już na postawione bardzo konkretnie i formalnie zarzuty.
1: Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050, był gościem poranka, środowego poranka TOK FM. Panie marszałku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia panu życzę. Teraz już informacje TOK FM, a po nich komentatorki Agata Szczęśniak, OKO.press oraz Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Autopromocja.
3: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych już dziś po 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie ma takich rozmów, tak Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 RP, odpowiedział w poranku TOK FM na pytanie, czy jego partia mogłaby stworzyć sojusz ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy lojalni w koalicji 15 października, trzeszczy, ale trzymamy się w jednym układzie koalicyjnym, mówił Maciej Żywno. W wyniku pożaru na Lubelszczyźnie zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu, poinformował starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Dodał, że sytuacja jest bardzo trudna z powodu suchej ściółki. Akcja ratownicza trwa. Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach idą w dół drugi dzień z rzędu, a inwestorzy czują ulgę w reakcji na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące możliwego porozumienia z Iranem. Baryłka ropy kosztuje $108. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Jeśli chodzi o ceny paliw, dziś bez zmian w stosunku do wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumowuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
3: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
2: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach których grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszego w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do 3 zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dziś mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o godzinie 20. W sporcie to wszystko, przed nami prognoza pogody.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Niemal w całej Polsce spodziewajmy się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na północy, a na południowym zachodzie, w centrum, na północnym wschodzie także pojawią się burze. Na północy będzie najchłodniej, nad morzem tylko 8 stopni. Podobnie na Kaszubach i te różnice temperatur będą bardzo duże. Dziś do 23 stopni pokażą termometry już w centrum i 27 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To środowy poranek TOK FM, jest godzina 8.24, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Agata Szczęśniak, OKO.press oraz autorka programu Jest Temat w TOK FM, a także Dominika Długosz, Newsweek Polska, stan wyjątkowy.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Stan wyjątkowy oraz...
5: W związku ze śledztwem,
4: dwa podcasty.
5: Dwa.
4: Tak. Ja muszę też zacząć się przedstawiać podcastami wszystkim.
6: Tak, właśnie, no mnie też.
4: No właśnie. Mnie
6: też właśnie
5: podcastem,
6: dlatego.
5: Program polityczny.
4: No właśnie, bo no, dobra. Dobra, dziewczyny, zaczynamy. Cieszycie się, że będziemy mieli nową konstytucję, Agata?
5: którą z kolei z tych, co ich nie mieliśmy w ostatnich latach. To trochę chyba jest tak, że w karierze każdego polityka o większym znaczeniu w Polsce przychodzi moment, że ogłasza, no to ja teraz położę państwu na biurku nową konstytucję. W Prawie Sprawiedliwości szczególnie ten pomysł jest żywotny. Jarosław Kaczyński i bodajże też Lech Kaczyński, no Andrzej Duda na pewno. No i teraz tę pałeczkę w tej sztafecie konstytucyjnej przejął Karol Nawrocki. Z tym, że oczywiście to jest pod pewnymi względami komiczne. Komiczne jest też to, że zaproszony do tej rady, która ma tworzyć konstytucję nowej generacji, a teraz Dominika i Tomasz patrzą na mnie z wyczekiwaniem, jak zakończę to zdanie.
3: Będzie ageism jakiś.
5: Brakuje, powiedzmy, w tej radzie osób, które by reprezentowały
6: nowe generacje.
7: Chociażby
5: tak.
7: Średnią generację. Taką młodą jak my, Tomasz.
3: Na przykład.
7: Generację.
5: Jestem też profesor Piotrowski, który już powiedział, że Polska nie potrzebuje nowej konstytucji.
7: Jest pan Andrzejewski? Pan Legutko, który powiedział, że co prawda nie jest prawnikiem i zgłaszał to prezydentowi, że nie wie, jak to napisać, ale i tak dostał zaproszenie.
5: No bo dobrze być w jakiejś radzie. A teraz wiele osób ma szansę się załapać, bo tych rad jest wiele i jak wiemy, tych stanowisk w radach jest bardzo dużo. Ale tak na serio to myślę, że to jest takie kolejne testowanie tego, na czym można by zbudować konflikt polityczny w najbliższych latach. I to, co nazywa prezydent i jego otoczenie momentem konstytucyjnym, to ja bym mówiła, że oni się zastanawiają, czy to pragnienie zmiany, jakiegoś zmiany systemu, głębokiej zmiany, na ile ono jest żywotne i oczywiście ośrodek prezydencki będzie próbował podsycać tą zmianę.
3: Tak.
5: I konstytucja jest tu pewnym symbolem tylko, takim rozpoznawalnym, znanym symbolem systemu, tego, w czym my funkcjonujemy, więc de facto Karol Nawrocki i jego otoczenie mówią, potrzebujemy zniszczyć, rozwalić, zbudować Polskę na nowo.
3: Okej, już Dominika oddaje ci głos, oczywiście, tylko tak. Prezydent mówi, mamy moment konstytucyjny, ale czy rzeczywiście jego otoczenie czyta dobrze nastroje? Bo moim zdaniem prezydent jeszcze nie opowiedział, czym ma być ta nowa Polska, bo jakby opowiedział, to by wtedy mógł mówić, słuchajcie, ale jeśli chcemy zrealizować to i tamto, to musimy zmienić konstytucję, bo dzisiaj konstytucja nie pozwala prezydentowi na to. Dlatego zmieniamy konstytucję. A dzisiaj nie ma nawet możliwości wprowadzenia takiej narracji, moim zdaniem. Dominiko, czy ty się zgadzasz?
5: Mogę jedno zdanie, tak, tylko, że przepraszam, w pewnym sensie przygotowaniem był ten cały konflikt z premierem wielomiesięczny i z rządem. Pokazanie, że obecny system jest dysfunkcjonalny.
7: Już oddaję. Prezydent Nawrocki od roku robi wszystko, żeby powiedzieć, no słuchajcie, ja nic nie mogę, bo mi zły premier przeszkadza. Mhm. Ale wracając do twojego pierwszego pytania, ja bym się bardzo ucieszyła, że mamy nową konstytucję, gdyby po pierwsze była realna szansa na manię nowej konstytucji, a po drugie na poważną debatę konstytucyjną. Nasza konstytucja wymusza na politykach konflikt. My nie jesteśmy ani w systemie kanclerskim, ani w systemie prezydenckim i jest to absurdalne. My od 30 lat żyjemy w jakiejś w permanentnym starciu między prezydentem, który naprawdę ma największy mandat w Polsce, ale stosunkowo małe uprawnienia, a premierem, który ma zdecydowanie mniejszy mandat, a gigantyczne uprawnienia. I trudno się dziwić, że oni idą na zwarcie. No gość, który dostaje 11 milionów głosów prawie, chce coś mieć do powiedzenia. To jest dla mnie oczywiste. Przypominam, że to Jarosław Kaczyński chciał, żeby prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. I Jarosław Kaczyński uważał, że powinniśmy iść w kierunku systemu czystego, kanclerskiego. Oczywiście wkąpił się do Lecha Wałęsy, to się potem pozmieniało kilka razy, ale nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili prezes. Tak, zacznijmy debatę o zmianie konstytucji, bo nasza konstytucja, co udowodniło nam Prawo i Sprawiedliwość, ma złudne bezpieczniki w różnych miejscach. Można je wymontować, można je obejść, można zabetonować system. Więc trzeba ją poprawić, trzeba uporządkować system, ale nie udawajmy, że w 10 osób, z których jedna mówi, że nie trzeba zmieniać konstytucji, druga ma 90 lat i przy całym szacunku dla marszałka Zycha i jego dorobku politycznego, naprawdę nie będzie już zmieniał konstytucji i pisał nowoczesnej konstytucji. Trzecia osoba mówi, że nie jest prawnikiem. No to po co to jest? Powołajmy normalną konstytuantę, zacznijmy poważną pracę i powiedzmy, że nowa konstytucja wejdzie w życie za 9 lat, że prace się skończą w ciągu 5, potem będzie referendum, czy potem będziemy dalej nad tym pracować legislacyjnie. I od nowej kadencji, nowego prezydenta, bo za 9 lat to na pewno będzie nowy prezydent. Mm-hmm. Nie wiem, czy Karol Nawrocki zostanie wybrany na drugą kadencję, czy nie, ale za 9 lat na pewno to będzie kto inny. I za 9 lat będzie nowa konstytucja, żeby nie było podejrzenia, że Karol Nawrocki pisze ją pod siebie, żeby nie było chęci wpisywania tam rzeczy, które Karolowi Nawrockiemu będą się podobały albo nie. Wreszcie zróbmy to poważnie. Bo to jest naprawdę poważna historia. A to, co zaproponował nam prezydent, po prostu poważne nie jest.
4: Agato, coś chciałabyś dodać?
5: Po pierwsze, rzeczywiście można na konstytucję patrzeć tak, że ona generuje konflikt, natomiast no, można też spojrzeć z takiej perspektywy, że jest to idealistyczna konstytucja, która ma skłaniać do współpracy. No i też wiemy, jak ona powstawała, że chodziło o to, żeby zrównoważyć różne środowiska i żeby każdy miał udział w tej władzy. Natomiast no, bardzo zgadzam się z Dominiką, że potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej i refleksji nad naszym systemem i nad światem, w którym Polska funkcjonuje. No i rzeczywiście ta refleksja powinna być refleksją. Powinna nie być nawalanką polityczną. W naszej konstytucji są różne zapisy, które nie są realizowane, które i nie chodzi mi tylko o taki system praworządności, ale też system społeczny. To dużo teraz się o tym mówi, o problemach w opiece zdrowotnej. Mamy prawo zagwarantowane do opieki zdrowotnej, w darmowej, w publicznej, według konstytucji, które nie jest dostarczane w tej chwili w naszym państwie, ale refleksja nad konstytucją nie powinna dotyczyć tylko układu władz, ale też tego, jakie państwo chcielibyśmy zbudować, jaki jest jakiś ideał wspólnoty, która realizuje się w formie różnych władz, ale też wartości, które są wpisane w poszczególnych paragrafach.
4: Czyli nowa umowa społeczna.
5: Tak, nowa umowa społeczna. Ale czy ja widzę w tej chwili warunki do tego, żebyśmy nad czymś takim się publicznie zastanowili?
7: Zresztą ta rada też jest dowodem na to, że to nie jest pomysł na poważne zastanowienie.
4: Okej, ale jeśli Donald Tusk mówi, że to nie jest poważna propozycja, to nie powinien... może nie Donald Tusk, ale no ta koalicja rządowa rozpocząć własnych prac.
7: A może im się podoba? Tomek, nie wiem, jak może im się to podobać, bo nie wiem, jak im się może podobać działanie w takiej
4: atmosferze. Tak, tylko że wiesz, zmiana konstytucji, ale zmiana konstytucji może też pomóc w naprawie wymiaru sprawiedliwości, w tym resecie konstytucyjnym, o którym mówimy w Trybunale Konstytucyjnym, o wyprostowaniu kwestii Trybunału Stanu, żeby na przykład Trybunałem Stanu nie rządziła rządził pierwszy prezes Sądu Najwyższego, żeby uniezależnić bardziej Trybunał Stanu także
7: żeby
4: od polityków.
7: Żeby może zaczął działać.
4: Tak, w ogóle, żeby zaczął działać.
7: Bo to by fajnie,
5: żebyśmy w ogóle Sąd Konstytucyjny mieli w naszym kraju.
4: Jest ileś problemów do rozwiązania, które mogłyby być sprawnie rozwiązane i w miarę bezboleśnie dzięki zmianie konstytucji.
7: Wiesz co, ja nie chcę nikomu wypominać błędów historycznych, co uczynię właśnie po tym wstępie, ale Donald Tusk już raz zaproponował pewną zmianę konstytucyjną, która się okazała być ćwiczeniami, że przypomnę 4 razy tak, likwidację Senatu, zmniejszenie liczby posłów, rezygnację z immunitetu i coś tam jeszcze było. Czwarte, co nie pamiętam. To była zmiana...
4: Jednomandatowe okręgi wyborcze.
7: To była zmiana systemowa, którą zaproponował, potem się okazało, że były to ćwiczenia, w których
4: zmienili przepisy.
7: Bo chodziło o to, żeby przećwiczyć wolontariuszy, czy umieją zebrać podpisy. zapisy. I to był chyba ostatni raz, kiedy oni mówili o zmianie konstytucji, więc nie wiem, czy ta chęć tam w ogóle istnieje.
5: A jednocześnie my nie dość, że przez ostatnie lata bardzo dużo się dowiedzieliśmy na temat naszego państwa, gdzie ono nie działa, gdzie ma wady, które instytucje ze sobą nie współpracują, jak nie są zabezpieczane, kto ma za dużo władzy, kto ma za mało władzy i tak dalej, to jeszcze w dodatku wyrośli nam obywatele i obywatelki, którzy mają dużo większą świadomość konstytucyjną i świadomość państwa i dużo większe zainteresowanie tym, co się dzieje w państwie i co się dzieje w życiu publicznym. Więc
7: ale spójrzcie,
5: ludzie też powinni być w szerokich grupach włączeni w pracę nad konstytucją.
7: Spór kompetencyjny w Polsce ma ponad 16 lat, bo od konfliktu o krzesło między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim zaczęliśmy w ogóle mówić o konflikcie, o sporze kompetencyjnym między prezydentem a premierem. I do tej pory politycy go nie rozwiązali. Nikomu tak naprawdę nie zależało na tej drobnej zmianie konstytucji, która by uporządkowała tę jedną historię. I zmiany konstytucji oczywiście co jakiś czas się zdarzają, bo tam się przestawia przecinek, czy dopisuje dwa słowa, czy się dopasowuje ją trochę do rzeczywistości, ale potrzebna jest nam zmiana fundamentalna, tylko absolutnie nie w ten sposób.
4: Wracamy do komentarzy zaraz po informacjach TOK FM, które właśnie teraz.
0: Autopromocja.
6: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
21: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
23: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
24: Media Expert.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 190 miliardów złotych na armię i przemysł zbrojeniowy. Komisja Europejska daje zielone światło dla programu SAFE, którego umowa pożyczkowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. To wielki dzień dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa, mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Zapewniał też, że rząd zdąży złożyć wszystkie zamówienia przewidziane w umowie w wymaganym terminie, czyli do końca maja.
27: Zdążymy złożyć te zamówienia w Polsce.
28: Tak, ponieważ wszystkie te uzgodnione wcześniej kontrakty były omawiane, negocjowane i właściwie potencjalni beneficjenci tych środków, przede wszystkim polskie firmy zbrojeniowe, są gotowe do tego, żeby te projekty zrealizować.
26: Rząd liczy, że pieniądze z programu przyspieszą modernizację sił zbrojnych i wzmocnią krajową produkcję sprzętu wojskowego. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, które gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
29: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
26: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Teren objęty pożarem jest położony daleko od zabudowań. W ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków zginęło 27 osób, a rannych zostało co najmniej 120. Według ukraińskich sił powietrznych wojska rosyjskie użyły do ataków ponad 100 dronów, bomby lotnicze i pociski balistyczne. Tylko w Zaporożu Rosjanie w jednej chwili zabili bombami lotniczymi 12 cywilów. W wyniku wieczornego uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. Wcześniej władze w Kijowie jednostronnie ogłosiły zawieszenie broni, proponując, by obowiązywało ono od północy z wtorku na środę. Kreml to zignorował. Władimir Putin chciał, by rozejm obowiązywał w dniach 8-9 maja w związku z paradą z okazji Dnia Zwycięstwa. Niemal w całej Polsce spodziewajmy się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na północy, a na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie pojawią się też burze. Na północy będzie najchłodniej, nad morzem tylko 8 stopni, podobnie na Kaszubach, ale już 23 stopnie w centrum i do 27 na południowym wschodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8.43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
7: Dzień dobry,
4: oraz jeszcze. Agata Szczęśniak, OKO.press.
7: Dzień dobry.
4: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
7: Oczywiście.
4: I własne warzywa.
7: Tak.
4: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
7: Tak, tak, tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
4: Agata z nasionek?
7: Nasionek, pomidory. Tak, tak, tak, to ja sadzonek.
30: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
4: Gratulacje, gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
7: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
4: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
7: O pomidorach.
4: Pojawił się temat pomidorków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
30: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
4: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka. Dominika.
7: Chciałam zobaczyć Łatwoganga na
4: Łatwoganga
7: okładce.
4: Na okładce. Dobrze. A propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie
7: nie
4: a propos. Łatwoganga. Słuchajcie, sprawa Szymona Hołowni i Kolegium Humanum. Pojawiła się informacja, że Szymon Hołownia będzie wniosek o uchylenie jego immunitetu, bo prokuratura będzie chciała postawić zarzuty. Prawda to, czy nie, Agata?
7: No ja, poczekaj, bo to może ja, bo no to właśnie, nas się
30: bo to jest brawo, bo to się redakcja Newsweeka.
4: Ale ja chciałem, żeby Agata od razu na dzień dobry powiedziała, że to jest nieprawda, że
7: to się pojawiło,
4: nie pojawiło,
7: zresztą nie tylko u nas, bo też polecam Roberta Zielińskiego i Macieja Dudę w TVN-ie, którzy mają dokładnie te same informacje, co my. Ten wniosek jest przygotowywany. Procedura z wnioskiem o uchylenie immunitetu nie jest procedurą taką normalną, jak zatrzymanie, po prostu wniosek prokuratora, czy postawienie zarzutów. Najpierw on musi trafić do prokuratury krajowej, prokuratura krajowa go sprawdza, wysyła jeszcze do uzupełnienia, albo nie wysyła, albo go odrzuca, a potem wysyła do prokuratora generalnego, który wysyła go do Sejmu. Potem Sejm decyduje w głosowaniu. I ta procedura jest na pewnym etapie przygotowywania wniosku. Ja w zeszłym tygodniu usłyszałam, że te wnioski już poszły. Chłopaki z TVN-u usłyszeli, że jeszcze nie poszły, ale...
4: Ale że poszły do Sejmu?
7: Że poszły nie do Sejmu, tylko do prokuratury krajowej. Mhm. Więc procedura jest w procesie. Ma to związek z Kolegium Humanum. Od miesięcy słyszymy, że to, co mają prokuratorzy, ich zdaniem, nie zdaniem redakcji Newsweeka czy redakcji Onetu, tylko zdaniem prokuratorów, jest wystarczające, żeby zabrać immunitet Szymonowi Hołowni i Michałowi Kobosko i postawić im zarzuty. Że znajdują się tam dokumenty z ich podpisami, że znajduje się tam korespondencja z Kolegium Humanum, z której zdaniem prokuratorów ma wynikać, że panowie mieli studiować bez studiowania. I ja również zakładam, ponieważ gro tej wiedzy, tak wynika z moich informacji, jest oparte na zeznaniach byłego rektora Pawła Czy. I ja zakładam, że Paweł Czy miał pewną metodę działania, że on sobie zbierał stajnie ludzi, którym dawał te dyplomy, bo po prostu chciał mieć wpływy. I uważał, że tą metodą te wpływy sobie załatwi również na scenie politycznej. Zawsze warto. I ja zakładam, że być może on część tych działań przeprowadzał bez wiedzy tych osób, ale od tego, żeby to wyjaśnić, jest sąd. Na razie prokuratorzy uważają, że uprawdopodobnione jest to, że panowie chcieli tam studiować i chcieli dostać te dyplomy. I jakby tyle. Ta procedura trwa i to, że nazwisko Hołowni się tam pojawia, wiadomo, od 4 lat. To nie jest żadne zaskoczenie.
4: Tak, tak, tak.
7: Dlatego, że naprawdę w momencie pierwszej publikacji Renaty Kim i Kuby Korusa, w momencie, kiedy ta publikacja się ukazała, tego samego dnia oni pytali Szymona Hołownię o to, czy ma cokolwiek wspólnego z tą uczelnią. No nie pytali dlatego, że tak im przyszło do głowy, żeby zapytać. Tylko pytali dlatego, że już przy pisaniu pierwszego artykułu wiedzieli, że tam pojawia się nazwisko Szymona Hołowni. Więc sprawa ma 4 lata i wszystkie te historie o tym, że teraz nagle służby, naciski, szantaże, no po prostu są pewną narracją polityczną, którą ja rozumiem, ale jednakowoż ona nie jest oparta na prawdzie.
4: Okej, to szczęście.
30: Mogę powtórzyć? Proces trwa, to się toczy nie od dziś, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Renata Kim, ale też Maciej Duda i Robert Zieliński z TVN24. To są świetni dziennikarze, którzy nie jedną rzecz ujawnili i nie ma żadnych... Nie ma żadnych podstaw, żeby wątpić w ich doniesienia. Natomiast no z takiego politycznego punktu widzenia to jest kolejna cegiełka do tego rozchwianego wizerunku Szymona Hołowni i do kłopotów Szymona Hołowni i do też jakby to powiedzieć, polityk, który był wielką nadzieją i który chciał zbudować coś nowego i był realną nadzieją dla wielu ludzi, którzy i na niego zagłosowali, ale też za nim stanęli, współtworząc jego partię, współtworząc stowarzyszenie, współtworząc think tank. No, zostali przez Szymona Hołownię zawiedzeni, chyba głównie jego jakimś brakiem doświadczenia, które okazuje się w polityce jednak niezwykle istotne. I być może w tej sprawie też chodzi o jakiś brak wyczucia tego, żeby nie widzimy tam doniesień o dużo, dużo bardziej doświadczonych politykach. Wiemy, że tam było dużo polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent Sutryk, który też był takim nową osobą u władzy we Wrocławiu. Może doświadczenie w polityce jednak bywa czasem tarczą ochronną.
7: A Sutryk jest sprawą wyjątkowo niekorzystną dla Donalda Tuska. Znaczy Donald Tusk osobiście popierał Sutryka na już w kolejnych wyborach na prezydenta Wrocławia. Teraz
29: Wtedy Newsweek już przed wyborami informował o problemach Sutryka z kolegą Humanu.
7: Był na okładce. Jego zdjęcie było na naszej okładce, wiadomo było, naprawdę, nie trzeba było nawet czytać artykułu, mogło w oczy wpaść w kiosku Ruchu, nie było już kiosku Ruchu.
29: Już od dawna nie tak.
7: A teraz nagle Koalicja Obywatelska poparła absolutorium dla Sutryka, chociaż mogli się go pozbyć. Naprawdę, wszyscy politycy w tej sprawie mają swoje historie. Każda partia ma swoje historie związane z Kolegium Humanum. I opowiadanie o spiskach, działaniu służb i naciskach oraz szantażach
29: Taka jest narracja Szymona Hołowni i jego otoczenia. To będzie taka narracja Polski 2050.
7: Oczywiście politycznie ja to rozumiem, że taka narracja jest niezbędna od czasu do czasu w polityce, ale Szymon Hołownia używa jej za każdym razem, kiedy coś wokół niego się dzieje, a potem zaczyna mówić o zamachu stanu, a potem się zaczyna dziwić, że go prokuratura wzywa.
29: Co to będzie nie tylko z Szymonem Hołownią, ale też z Łukaszem Mejzą, z Januszem Kowalskim.
7: Ty się zatroskałeś, widzę, poważnie.
29: Bardzo.
30: O Łukasza Mejzę?
29: Przede wszystkim o Łukasza Mejzę i te jego 162, tak? Chyba punkty karne, które nazbierał, jeśli chodzi o jazdę samochodem.
30: Myślałam, że się troszczysz o to, że dostanie na tej gali jakieś tam
7: pomordzie.
29: Nie, ja się martwię, co on dalej będzie robił. Znaczy, wybitna postać parlamentaryzmu polskiego. I poza PiS-em, klubem parlamentarnym? Janusz Sejm Kowalski, następny wybitny.
7: Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że tam organizatorzy tej gali MMA mówili, że on chciał bańkę za tą walkę w klatce, ale on nie jest wart bańkę, więc zakończyli z nim pertraktację.
29: Tak, ale to zostawmy freak fighty, czyli walki. Podobają ci się freak fighty?
7: Nie wiem, nigdy nie widziałam, więc nie mam żadnego pojęcia.
29: Niesłabe
7: nigdy
29: w życiu nie widziałam gali MMA. Bo zawodowcy przynajmniej się okładają sprawnie, amatorzy raczej tak...
7: Wiesz co, w Sejmie się mówi inaczej. W Sejmie się mówiło, że oni coś chcą kombinować we dwóch, ale ja jestem akurat przekonana akurat, że Kowalski się nie wda z Mejzą w żadne historie, bo tam nie było chemii między nimi nigdy jakoś specjalnej. Kowalskiego ciągnie do Konfederacji i moim zdaniem on wyląduje prędzej czy później u Mencena. Oni się całkiem nieźle dogadywali ze sobą. To Kowalski był projektodawcą? Dobra. Pomysł, żeby stworzyć pakt senacki prawicy między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością. Więc myślę, że on prędzej czy później wyląduje u Mencena i Bosaka. Nie u Brauna, tylko u Mencena i Bosaka właśnie. Będzie w tej Konfederacji normalsów. Bardziej. A Mejza, to ja nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie chciał wziąć go na pokład, bo to są naprawdę chodzące kłopoty, nie?
30: Tak, ja też myślę, że Janusz Kowalski teraz poszedł na chwilę do takiego czyśćca parlamentarnego. Musiał parę nieprzyjemnych rzeczy powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, bo są też przecież jego wypowiedzi o tym, że w PiS-ie zobaczył tłuste koty, politykierstwo.
29: Nagle mu
30: bielmo spadło z oczu, tak. Więc musi tam popodgryzać trochę Prawo i Sprawiedliwość, w ten sposób zbudować swoją wiarygodność. Prawdopodobnie za jakiś czas też myślę, że zobaczymy go w Konfederacji, która będzie potrzebowała też nieco bardziej doświadczonych osób niż ten zasób, który ma w tej chwili.
29: Tylko czy Janusz Kowalski to jest postać potrzebna Konfederacji?
30: Chyba, że i tu jest duży znak zapytania. Coś mocnego rzeczywiście wyjdzie w związku z aferą Zonda Krypto, bo Janusz Kowalski był rzeczywiście takim propagatorem luzowania polskiego prawa i ułatwiania działania giełdom kryptowalut w Polsce. On w październiku był ten Kongres Prawa i Sprawiedliwości Myśląc Polska. On tam prowadził panel na temat właśnie kryptowalut. Przygotowywał ustawę na ten temat. Jak przeglądałam fora i różne portale kryptowalutowe, to był tam wychwalany jako właśnie ten jedyny polityk, który rozumie.
7: Tak, tylko te żeby sfery. Tutaj nie zabrzmiało to jak jakaś wyjątkowa obrona Janusza Kowalskiego, ale ja mam wrażenie, że on o ile totalnie jest wkręcony w kryptowaluty, to nie ma żadnego kontaktu z Zonda Krypto. Moim zdaniem jakieś inne giełdy, jacyś inni ludzie, ale...
29: Ale co wirtualna polska przestrzeń?
7: Ja nie mam zielonego pojęcia, natomiast wiesz co, ja mniej więcej pamiętam, kiedy on się zaczął wkręcać w te kryptowaluty i mam wrażenie, że to już było, że to było całkiem niedawno.
30: Tak. To było niedawno.
7: Natomiast jest potrzebny o tyle, że Konfederacja przewiduje, że będzie miała dwa razy więcej posłów niż ma w tej chwili. Potrzebuje jedynek. Potrzebuje lokomotyw w regionach, w których nie miała posłów do tej pory, a tacy ludzie jak Kowalski są lokomotywami, bo mają...
30: Innych ludzi niż zgłaszała poprzednio, tak. Którzy jedzą psy, czy
7: tak, coś
30: jakieś
7: tam.
30: Takie rzeczy tam były.
4: Będziemy mieli Sejm dopiero w przyszłym roku.
7: Pamiętaj,
4: po tych
7: że
4: wyborach.
7: Braun wejdzie.
4: Wiem.
7: Wiem,
4: dlatego aż... Tak mnie trąchnęło. Ach, mnie trąchnęło. Miga światełko na stole, co oznacza, że przewalamy już czas. Aby nie dostać ochrzanu jeszcze większego niż dostanę, bardzo dziękuję paniom za obecność w studiu. Agata Szczęśniak-Okopres, Dominika Długosz-Newsweek-Polska.
7: Dziękuję, miłego dnia.
4: Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Pozow. Dzień dobry, Przemku. Co w twoim programie?
0: Dzień dobry. Przemysław Iwańczyk, ale to nie ma znaczenia, bo z Przemkiem Pozowskim też się lubimy.
4: Bardzo cię przepraszam. Źle mnie poinformowano. Tutaj.
0: A ponieważ już przewałka jest, to ja muszę być esencjonalny. Po pierwsze, mówić będziemy o luce płacowej, czym jest i czy należy z nią walczyć. Po drugie, będziemy mówić o tym, w jaki sposób Polacy znajdują sobie przyjaciół w sieci i dlaczego nie są to ludzie. Wreszcie powiemy o tym, jak szwajcarskie firmy starają się narzucić pewien sznyt do dotyczący zdrowia swoich pracowników, dając im 8 godzin rocznie na to, by przeprowadzili badania. Jeszcze im za to płacą. Czy w Polsce jest to możliwe? Pomówimy już po 9:00.
4: Bardzo dziękuję. Przemysław Iwańczyk, program Przedpołudnie w TOK FM. Zaraz po informacjach, które o 9:00. Tomasz Sekielski, kłaniam się. Dziękuję za środowy poranek.
25: Autopromocja.
6: Czy wiedzieliście, że działanie leku nie zależy tylko od jego stężenia, ale też od tego, kiedy się rozpuści, gdzie się wchłonie i jak długo utrzyma we krwi? Dlatego form leków mamy tak wiele. Zastrzyki, inhalacje, maści, plastry, no i tabletki. Więcej o lekach i ich działaniu opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu, już dziś po 10:40. Będzie też o bólu i o tym, skąd tabletka wie, gdzie boli. Do usłyszenia. Adam Mirek.
25: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu.
8: Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
23: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Nawet dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Zaczął się ostatnio obowiązkowy pisemny egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet dobę. Jednocześnie strażacy zapewniają, że ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań. W akcji bierze udział 300 strażaków i 70 pojazdów. W drodze na miejsce są śmigłowce, w tym policyjne Black Hawk. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Cały czas nasi posłowie sygnalizują o rozmowach z innymi koalicjantami na temat ich ewentualnego przejścia do innych klubów. Powiedział w poranku TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 RP. Zaznaczył jednak, że nie jest to żadna zaplanowana przez inne koalicyjne partie akcja, a pojedyncze przypadki.
17: Nie wiem, czy jest zaplanowany, czy nie, ale posłowie faktycznie są podpytywani i mam takie wrażenie, że to jest poniekąd naturalne, ale te łowy na zwierzynę się póki co nie udają. Klub parlamentarny Polski 2050 funkcjonuje. Oczywiście poobijany po rozłamie. Tu nie ma co ukrywać.
26: Gość Tomasza Sekielskiego zaprzeczył również, że jego partia mogłaby stworzyć ewentualny sojusz ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy lojalni w koalicji 15 października, mówił wicemarszałek Senatu. Rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których w sumie podeszło najwięcej osób w porównaniu z latami ubiegłymi, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają na stadionie Legii w Warszawie. Benedykt O'Connor.
18: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
19: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
20: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
18: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
24: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
18: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać. Benedykt O'Connor, TOK FM.
26: Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
0: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
1: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Z pytaniami w tej sprawie TOK FM zwróciło się do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ale jej rzecznik Kamila Sowińska odpowiada jedynie.
2: Funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do jego zatrzymania, a następnie doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego.
0: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
4: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
0: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
26: Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. W sumie w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków zginęło 27 osób, a rannych zostało co najmniej 120. Według ukraińskich sił powietrznych wojska rosyjskie użyły do ataków ponad 100 dronów, bomby lotnicze i pociski balistyczne. Języki z wody to tytuł wystawy, która będzie pokazywana w polskim pawilonie na 61. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. To projekt Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, w którym wykorzystane zostały języki migowe, foniczne oraz komunikacja wielorybów. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska wierzy, że twórcy mają szansę wygrać tegoroczne Biennale.
7: I mówię to z pełną odpowiedzialnością i pełną świadomością. Artyści przekroczyli granice wrażliwości, komunikacji, pokazują nam niesamowicie, jak ważna jest uważność na drugiego człowieka.
26: W tym roku impreza odbywa się w atmosferze skandalu, bo organizatorzy do uczestnictwa w Biennale zaprosili Rosjan nieobecnych w Wenecji od 2022 roku. W proteście do dymisji podało się całe międzynarodowe

0: 3 w centrum i 27 na południowym wschodzie. W Tatrach wieje silny halny, który spowodował wyraźny wzrost temperatury i szybkie topnienie śniegu. W Zakopanem rano termometry pokazały 16 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 9:07. Czas na przedpołudnie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się. Mówię dzień dobry w imieniu Michała Tobolewskiego, który jest wydawcą tego programu, a także Liwii Prądzyńskiej, która jest realizatorką dźwięku. Dzisiaj w naszym programie podejmiemy trzy tematy. Za chwilę będzie o likwidacji luki płacowej, jak zrobić to dobrze i czym w ogóle luka płacowa jest. Po godzinie 10:00 mówić będziemy o tym, jak Szwajcaria stała się przykładem dla innych krajów w trosce o swojego pracownika. 8 godzin na profilaktyczne badania dla każdego z nich. Mało tego, te 8 godzin jest w pełni płatne, a wszystko to po to, by społeczeństwo także po przejściu na emeryturę było zdrowsze i żyło długo. Powiemy także o nowym, najlepszym przyjacielu Polaka. I mają państwo tych przyjaciół u siebie w telefonach, jeśli używacie smartfonów, ale zostawię to w takiej właśnie postaci, nie będę tego rozwijał dalej. Oczywiście dziś także EKG, dziś z nauką po imieniu, dziś także kultura osobista. Pierwszą naszą rozmówczynią jest Aleksandra Karasińska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dziennikarka ekonomiczna, specjalizująca się w prawach kobiet, prowadząca sobotni poranek Radia Tok FM. Wymienimy się rolami. Ja niegdyś gościłem u ciebie w roli gościa, a teraz odwrotnie. Chciałbym, żebyśmy pomówili o luce płacowej, a to dlatego, że jest to przedmiot twoich zainteresowań, także działalności dziennikarskiej. A dlaczego ten właśnie temat? Otóż zapowiadają się zmiany na rynku pracy. Rząd chciałby jawności wynagrodzeń, a co za tym idzie, każdy będzie mógł porównać swoją pensję z innym pracownikiem. To z kolei może w dalszej części pozwolić zlikwidować lukę płacową wynikającą z płci. To może rozpocznijmy, Aleksandro, jeśli pozwolisz, od wyjaśnienia terminu luka płacowa, bo nie każdy, podejrzewam, jest zorientowany.
3: Słuchaj, bardzo ci dziękuję za to pytanie, bo jak wynika z badań Kongresu Kobiet, 78% Polaków w ogóle nie wie, co to jest luka płacowa i chyba nie spotkało się z takim terminem. Luka to jest tak zwane gender gap, czyli niesprawiedliwe wynagradzanie kobiet i mężczyzn za tą samą pracę. To byłaby taka najprostsza definicja. I w Polsce ta luka, ją się mierzy, według Eurostatu ostatnie badanie to jest 8%. To wygląda dobrze, bo średnia unijna to 12%, ale nawet jakbyśmy przyjęli tą miarę za dobrą monetę, chociaż za chwilę ci powiem, że niekoniecznie jest to dobra miara, to oznacza tyle, że każdego tygodnia Polka pracuje 3 godziny za darmo. Średnia Polka. A statystyczna.
2: Wiesz co, tak, z jednej strony ślesz nam dobre informacje, kiedy porównujemy się z innymi krajami europejskimi, ale z drugiej strony, jeśli zaobserwujemy tendencje, jest to zjawisko niepokojące, bo te około 8% to jest znacząco więcej niż było kilka lat wstecz, gdzie było nawet około 4.
3: 4,5, tak. Wiesz, to wszystko, jak porozmawiamy z ekonomistami, ekonomistkami właśnie zajmującymi się rynkiem pracy i wynagrodzeniami, to ta luka trochę inaczej wygląda w zależności od tym, jak ją badamy. I ta nieskorygowana, o której mówię, czyli te 8%, tak naprawdę nie jest niczym, w sensie nie jest niczym bardzo złym, szczególnie na tle Unii. Ale jak popatrzymy sobie na inny przekrój badań, czyli tak zwaną lukę skorygowaną, i jak porównamy wtedy podobną kobietę z podobnym mężczyzną, czyli mają podobne wykształcenie, podobny wiek, podobne doświadczenie, branżę, czy stanowisko, czy wielkość firmy, no to wtedy już robi się problem, bo wtedy według Instytutu Danych Strukturalnych ta luka wynosi 17%. I to dla porównania, żeby sobie to wyobrazić, to tak jakby kobieta, taka identyczna pracownica na tym samym stanowisku pracowała jeden dzień w tygodniu za darmo, kiedy jej koledzy dostają za ten kolejny dzień też pieniądze. Więc to jest naprawdę duży problem. No i stąd powiedziałeś na początku, że rząd chce jawności. Rząd moim zdaniem niekoniecznie chce jawności, albo może część rządu chce, niektóre osoby chcą. Natomiast musi wprowadzić tę nową ustawę, bo tego domaga się dyrektywa Unii Europejskiej.

0: Europejskiej właśnie o jawności wynagrodzeń, którą implementują wszystkie kraje Unii Europejskiej i Polska miała na to czas właśnie do tego roku. Prawdopodobnie będziemy lekko spóźnieni. Jeżeli byśmy jej nie wdrożyli, płacilibyśmy kary.
1: Twarde dane, którymi posługujemy się w tej rozmowie, to jedno. Natomiast prosiłbym cię, byśmy pomówili i też wyjaśnili naszym słuchaczom, jakie są zmienne, determinujące ten stan rzeczy. No bo rozumiem, że to są jakieś powody, dla których ta luka istnieje i ma tendencję do tego, by rosnąć bądź też maleć. I czy zależy ona, myślę, że to też jest zasadne pytanie, od czynników kulturowych?
0: Bardzo, ale przede wszystkim takim decydującym czynnikiem, który sprawia, że kobiety zarabiają mniej za tą samą pracę, jest fakt, że są matkami. I nawet potencjalnie są matkami, czyli pracodawcy, wiedząc, że kobieta może zajść w ciążę, gorzej ją traktują, dlatego że uważają, że jest gorszym potencjalnie pracownikiem, dlatego że może zniknąć ze stanowiska pracy w niespodziewany sposób. Albo kiedy już jest matką, że szczególnie w tym pierwszych latach często na przykład dziecko choruje i wtedy matka bierze zwolnienia lekarskie.
1: A pracodawca ponosi wciąż ten sam wysoki koszt.
0: To prawda, plus jest to nieprzewidziane przerwy na stanowiskach pracy, trzeba robić zastępstwa, jest to kłopotliwe. Mniej to dotyczy mężczyzn, dlatego że ojcowie po prostu mniej wykonują tej pracy opiekuńczej i to jest też jeden z powodów tak naprawdę.
1: Nawet jeśli mamy do czynienia z coraz większą liczbą ojcowskich urlopów, już pomijam nomenklaturę.
0: 7-8%. To też jest wynik, to że jest mamy więcej urlopów ojcowskich czy urlopów tacierzyńskich, to też jest wynik działania dyrektywy Unii Europejskiej, która się nazywa Work-Life Balance i tam wprowadzono te dodatkowe urlopy ojcowskie i w momencie, kiedy w Polsce weszła ta dyrektywa, to rzeczywiście ilość tych osób, mężczyzn, które brali urlopy wychowawcze na dzieci, wzrosła z 1% do 7%. To jest naprawdę, to pokazuje, że to prawo działa po prostu i działa w taki sposób pozytywny, równościowy.
1: Jeśli twierdzisz, że obowiązki opiekuńcze stanowią jeden z głównych czynników luki płacowej, dla których ta luka powstaje, bądź też ma coraz większy wymiar, to czy w takim razie nadzieją nie jest to nowe pokolenie wchodzące na rynek pracy, coraz bardziej świadome swoich praw? I mówię także o mężczyznach. Skąd taki wywód? To chodzi też o to, że my żyjemy w kraju, w którym przekleństwem są stereotypy. No i mężczyzna nie może sobie pozwolić w myśl tych stereotypów na chwilę słabości. On powinien zapewnić utrzymanie jako ten, który jest niejako głową rodziny. On nie może sobie pozwolić na to, by wziąć kilka dni wolnego właśnie po to, by opiekować się dziećmi. To pokolenie obecnych studentów, bądź też absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy ma zupełnie inną świadomość, inaczej postrzega prawo pracy i wszystkie przywileje, które im przysługują.
0: No to muszę cię rozczarować, dlatego że to jest takie trochę stereotypowe również podejście do tego młodego pokolenia. Oni, jak się patrzy na głęboko w badania, i to nie są badania tylko polskie, ale wielokrotnie powtarzane badania też międzynarodowe, między innymi Ipsos Global, pokazuje, że to najnowsze pokolenie wchodzące na rynek pracy jest też najmniej progresywne, najmniej postępowe, czyli są najbardziej konserwatywni i uważają, że feminizm poszedł za daleko i że od mężczyzn za dużo się wymaga. I co ciekawe, uważa tak ponad połowa mężczyzn młodych, ale też młode kobiety, 40 parę procent. I to jest coś, co też jest niepokojące, dlatego że zwykle byliśmy przyzwyczajeni, że każde nowe pokolenie jest bardziej postępowe, wchodzi w dorosłość i domaga się większej wolności, większych praw itd., itd. To pokolenie to są między innymi wyborcy naszej Konfederacji, ale też wyborcy innych skrajnie prawicowych partii w Europie, więc młodzi ludzie, młode kobiety i młodzi mężczyźni. Więc to, co dzisiaj obserwujemy, niestety, to tak zwany backlash praw kobiet, czyli backlash feminizmu. Po polsku jest takie dobre tłumaczenie profesor Środy, cofka. Tak? Jesteśmy w okresie cofki, kiedy prawa kobiet są cofane na wielu polach. I widać to też w danych i widać to też w luce płacowej. W zeszłym roku ukazał się taki raport ONZ-u, UN Global Women, gdzie taką główną wnioskiem z tego badania we wszystkich krajach na świecie było to, że w co czwartym kraju na świecie obserwujemy ten backlash, tą cofkę na różnych danych, w różnych obszarach, zdrowia, dostępu do edukacji, zamożności i tak dalej. W momencie, kiedy Donald Trump po raz drugi doszedł do władzy w Stanach, no ten backlash uderzył w Amerykanki na przykład z całą siłą i po roku już widzimy to w danych, w statystykach.
1: Niejako za ich zgodą też.
0: No, części z nich na pewno, wyborczyń. Widzimy w danych, że po raz pierwszy od 60 lat w Stanach Zjednoczonych luka płacowa wzrosła. Ona bardzo wolno, systematycznie malała. Bardzo dużo mówiło się o tym, było dużo kampanii, była taka słynna kampania internetowa, social mediowa, pay me more, płać mi więcej, tak? Ona była też kilka lat temu, przed COVID-em, na fali tych ruchów takich właśnie młodych, feministycznych, takich jak Me Too, tak? Me Too, pay me more, to były te hashtagi, które dominowały media społecznościowe. Teraz weszliśmy w okres cofki, no i niestety na różnych polach widzimy cofanie praw kobiet.
1: To dość ciekawe. Byli państwo właśnie świadkami, jak chcąc walczyć ze stereotypami, wpadłem w pułapkę stereotypów. 9:19, czas na informacje Radia Tok FM. W naszym studiu Aleksandra Karasińska, która będzie z nami także po informacjach.
2: Reklama. Yeah.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy nadal walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, który zniszczył już ponad 100 hektarów lasów. Akcja może potrwać nawet dobę. Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza i to przyczyniło się do rozprzestrzeniania się ognia, przyznaje generał Zenon Pisiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. I nawet przy bezwiecznej pogodzie są takie sytuacje, że są po prostu podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew, są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
3: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. O 9 rozpoczęły się obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów, podobnie jak w latach ubiegłych, pisze sprawdzian z języka angielskiego. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Polsce do wypadków drogowych najczęściej dochodzi w piątki, najwięcej w sierpniu. A sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Tak wynika z danych policji. Niemal w całej Polsce spodziewajmy się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na północy, a na południowym zachodzie w centrum i na północnym wschodzie zagrzmi. Na północy będzie najchłodniej, nad morzem tylko 8 stopni, ale już 23 w centrum i do 27 na południowym wschodzie. Teraz czas na raport smogowy w TOK FM. W Łodzi, Warszawie i Kielcach nieco gorsza jakość powietrza w porównaniu do reszty kraju, ale nie jest najgorzej. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przedpołudnie Radia TOK FM. Kłaniamy się Państwu ponownie. Aleksandra Karasińska, dziennikarka ekonomiczna, specjalizująca się w prawach kobiet, prowadząca sobotni poranek Radia TOK FM.
6: Dzień dobry, raz jeszcze.
5: Kłaniam się. Przemysław Iwańczyk, jako moderator tej dyskusji, albo inaczej suflujący kwestie, które chciałbym, żebyśmy poruszyli w dyskusji o likwidacji luki płacowej, ale także w dyskusji o jawności płac. Bo jest to takie zjawisko, które jest nam dość obce w polskim kręgu kulturowo-społecznym. Nie wiem, czy się zgodzisz, jawność płac jest rzeczą nienaturalną, jest tematem tabu, tak jak, nie wiem, życie intymne. Mhm. Mamy skłonność do tego, żeby chować pewne sprawy.
6: Nie rozmawiamy o pieniądzach.
5: Tak, i nie tylko dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.
6: Damy również.
5: Generalnie nie powinno się tego
6: robić. Oprócz tego, że zaraz powiem, że to się opłaca, w sensie ta rozmowa o równości i o pieniądzach, to trochę jest też tak, że chciałabym obalić pewne mity wokół tej ustawy. To nie będzie tak, że nagle dowiemy się, ile kolega czy koleżanka zarabia.
5: A ryzyk w związku z tym jest mnóstwo. Za chwilkę o nich powiemy.
6: Tak, natomiast rzeczywiście w ustawie jest zapisane, żeby podawać widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę lub w czasie rozmowy o pracę. I pracodawcy, którzy nie będą chcieli podawać tych widełek, będą to robić już na rozmowie o pracę. No i zwykle to robili, więc tutaj nie ma dużej zmiany. Jeśli chodzi o tą jawność, to ona jest częściowa i jest taka bardzo ogólna. To znaczy będziemy mogli, jak się zwrócimy do pracodawcy, dostać informacje o zarobkach w pewnej grupie na podobnym stanowisku do nas. I ta siatka płac może być w firmach kształtowana w bardzo różny sposób i to może wpływać na wynik. Te widełki też nie są ustalone w ustawie, więc pracodawca będzie mógł też za pomocą tych widełek ukrywać te pensje. Więc tak naprawdę jedyną takim naprawdę ważną rzeczą jest to, że pracodawca będzie musiał raportować, po pierwsze analizować u siebie lukę płacową i ją raportować. I to dzieje się we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo na przykład Wielka Brytania, która wyszła z Unii, też raportuje lukę płacową i ta historia, kiedy jest raz do roku podawana, które firmy mają jaki pay gap, jaką lukę, jest ogromnym tematem medialnym, to trenduje dzieje na social mediach. Nawet ambasador Wielkiej Brytanii mówił mi parę lat temu, że przebija wtedy historię o rodzinie królewskiej, dlatego że wszyscy Brytyjczycy chcą się dowiedzieć, czy ich firma traktuje pracowników uczciwie. Pracownice pracowników. I samo podawanie tej informacji ma skłonić firmy do lepszego traktowania kobiet.
5: Przepraszam, nie chcę w żaden sposób podważać tego sposobu myślenia o likwidacji luki płacowej, o ujawnianiu płac, który to zabieg przeprowadzany jest w słusznej sprawie, ale no przecież wiesz doskonale państwo również, że jesteśmy mistrzami prowizorki. My potrafimy zakamuflować, ująć retorycznie coś tak, że i wypełnimy zapisy ustawy, a jednocześnie nie powiemy nic. Oprę się na przykładzie, być może on będzie nietrafiony. Wyobraźmy sobie, że nasz pracodawca, o co go nie podejrzewam, chce zróżnicować płace wynikające z wykonywania tych samych obowiązków. I mnie w zakresie tych obowiązków nazwie, nie wiem, zwykłym moderatorem programów w Radiu Tok FM, a moją wybitną koleżankę, bądź też wybitnego kolegę, który siłą rzeczy jest gwiazdą, jest wysoko nagradzany, nazwie czołowy prowadzący programów Radia Tok FM. Będą to dwa różne stanowiska, mimo że wykonujemy dokładnie tę samą pracę. On dostanie więcej, ja dostanę mniej.
6: My dostaniemy im wtedy informacje o średnich zarobkach na danym stanowisku. Więc tak naprawdę nie ma się czego bać i to nie będzie jakaś kopernikańska zmiana w polskim systemie pracy. Tak jak mówię, i dla mnie ta ustawa jest ważna chociażby dlatego, że my o tym dzisiaj rozmawiamy, Przemku, i że zwracamy w ogóle uwagę na zjawisko luki płacowej i edukujemy społeczeństwo, ale też pracodawców, pracowników w kwestii właśnie tych nierówności. Bo jak mówiłam, 78% Polaków nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle takie zjawisko istnieje systemowo. Jest tylko jeden kraj, gdzie nie ma luki płacowej albo prawie jej nie ma, i to jest maleńka Islandia. Niestety stereotypy dotyczące i praca wychowawcza, tak jak mówiłeś, że ja mam taką tezę, że to macierzyństwo. No ta teza jest już bardzo dobrze obroniona, bo w 2023 roku właśnie za badania nad luką płacową Nobla takiego ekonomicznego dostała profesor Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda i ona zrobiła takie ogromne badania, dane z 200 lat z amerykańskich rejestrów pracy, i pokazała, że właśnie macierzyństwo i urodzenie pierwszego dziecka jest tym czynnikiem, który sprawia, że powiększa się, że jakby powiększa się luka płac i że kobiety są gorzej traktowane przez pracodawców.
5: Nie chcę czynić z siebie specjalistę do spraw Islandii, ale czy aby ten wyłom, ta wysepka nomen omen nie jest powodowana strukturą demograficzną bądź też specyfiką rynku pracy?
6: Nie. Oni w latach 70. zrobiły kobiety na Islandii wielki i historyczny strajk kobiet, do których zresztą polskie strajki, czarne protesty się odwoływały i są jakimś nawiązaniem, a wręcz być może był to przykład dla polskich kobiet protestujących w 20-22 roku i całego ruchu tego czarnych protestów i strajku kobiet. One właśnie odwoływały się do Islandii. I na Islandii był jeden dzień, gdzie kobiety zastrajkowały i przestały wykonywać prace opiekuńcze i prace domowe. Czyli nie tylko, że nie poszły do pracy, ale przestały robić zakupy, sprzątać, opiekować się dziećmi, opiekować się osobami starszymi i po prostu zastrajkowały. I to sprawiło, że cały kraj stanął. Stanęły też zakłady pracy, no bo ojcowie musieli zostać z dziećmi, znaczy nikt nie miał kto zajmować się dziećmi. I to pokazało tak naocznie, tak bardzo radykalnie, jak ważna jest ta niewidzialna praca kobiet. I to jest też kolejny czynnik, dla którego kobiety są dyskryminowane w pracy. To znaczy mamy dwa etaty, bo polskie społeczeństwo, jak patrzymy na badania Cobosu, deklaratywnie jest bardzo już równościowe. Na przykład kobiety i mężczyźni w Polsce, którzy myślą o małżeństwie, jak się ich Cobos pyta, jaki model chciałbyś mieć małżeństwa, to wybierają partnerski. i deklarują, że właśnie tutaj będzie taki równy podział i że będą razem decydowali na przykład o mieszkaniu czy budżetach i innych sprawach. Ale jak potem przychodzi do praktyki, no to 70% tej pracy opiekuńczej i tej niepłatnej pracy domowej wykonują wciąż kobiety. Czyli na poziomie deklaracji już jesteśmy równościowi, ale na poziomie no, praktyki jeszcze nam daleko do równości.
5: Wiesz, też można zupełnie inaczej rozumieć termin partnerski. Dla jednych będzie to, nie wiem, prowadzenie wspólnego gospodarstwa i wspólne konto bankowe, a dla innych partnerstwo będzie polegać na tym, że każdy z nas ma osobne konto, prawda?
6: Więc... To prawda, to jest szeroki termin.
5: Ale wiesz co, bo dotykamy kwestii językowych, co jest bardzo istotne, ponieważ w całej tej dyskusji o jawności płac, a także o likwidacji luki płacowej też pojawia się kwestia tego, jak komunikujemy stanowiska pracy, co wzbudzało i wesołość, i dawało powody do ironizowania, złość też. Jak to jest i czy rzeczywiście powinniśmy mówić o... Ja nie chcę teraz posługiwać się przykładem, bo pewnie będzie nietrafiony, ale w bardzo neutralny sposób komunikujemy, że potrzeba nam pracownika na dane stanowisko, nie precyzując, czy chodzi o kobietę i lub mężczyznę.
6: To wyjaśnię na początku, jaką zmianę zakłada ustawa. Oferty pracy i nazwy stanowisk powinny być neutralne płciowo.
5: Czyli osoba prowadząca, osoba sprzątająca...
6: Niekoniecznie. Polski język jest bardzo giętki i bogaty i kreatywny, więc można w bardzo różny sposób odpowiedzieć na to wyzwanie. Chodzi o to, jakby celem tego zapisu jest to, żeby nikt nie czuł się wykluczony na etapie już czytania ogłoszenia, czyli zamiast kierownik produkcji, czy programista, czy specjalista do spraw marketingu, powinniśmy napisać taką formę, która jest otwarta dla wszystkich. Na przykład szukamy kierownika na takie i takie stanowisko, albo poszukujemy osoby na stanowisko kierownika. Można dodać obie formy, na przykład specjalistę, specjalistkę do spraw HR.
5: Ale przepraszam cię bardzo, szukamy kierownika, no to już...
6: Kierownika, osoby na stanowisko kierownika.
5: No właśnie, ale to w mojej percepcji jest poszukiwanie mężczyzny. Poszukujemy kierowniczki, kierownika, kierowniczki.
6: Tak, możemy tak zapisać. Wiesz co, to jest naprawdę rzecz, ponieważ trwają wojny kulturowe i kwestia gender, płci jest jednym z głównych tematów tych wojen, no to oczywiście to budzi emocje. Ale jak przyjrzymy się zapisom tej ustawy, to jest naprawdę drobna i prosta i tania i łatwa do zrobienia zmiana, ale duża zmiana dla kultury organizacyjnej i w stronę takiej otwartości, różnorodności i niedyskryminowania kobiet. Więc...
5: Przepraszam, mamy skłonność do przerysowywania problemu bądź też jakiejś kwestii. Mam wrażenie, że tutaj do tego doszło. I nie wiem, czy pamiętasz programy publicystyczne, które ironizowały, że teraz poszukujemy osoby szewskiej do pracy w takich usługach i tak dalej, i tak dalej.
6: Wiesz co, język, ja zawsze tłumaczę, że język jest rzeczą bardzo płynną i feminatywy istniały w języku polskim od setek lat, co świetnie państwo mogą zobaczyć na wykładach chociażby Macieja Maxelona, polonisty. Wyrugował je komunizm z polskiego języka i teraz do nich wracamy. Wracamy do nich, bo niektórzy lubią, a niektórzy właśnie, tak jak ja, z powodów takich równościowych. Ale chciałam ci powiedzieć, że zupełnie poważnie język ma znaczenie i język definiuje nasze wyobrażenia o tym, na przykład...
5: On też determinuje kulturę pracy, prawda?
6: Kulturę pracy, ale bardzo dobrze to widać na takim badaniu, bardzo starym zresztą, ono jest powtarzane od 80-tych lat. Ono się po angielsku nazywało Draw a Scientist Test, czyli narysuj naukowca. I dzieci z podstawówki, dużą grupę, 5000 dzieci w Ameryce, poproszono o to, żeby narysowało naukowca. A potem liczono, ile dzieci narysowało kobieta, ile mężczyzna. I okazało się, że w tym oryginalnym badaniu z 83 roku na 5000 rysunków mniej niż 1% narysowało kobietę. Dzisiaj jest lepiej. Naukowczynie rysuje już średnio 28% dzieci, chociaż częściej robią to dziewczynki. Jeśli chodzi o dziewczynki, to aż 58% dziewczynek rysuje kobietę naukowczynię. I to badanie pokazuje, że język jest ważny, dlatego że to, jak opowiadamy dzieciom świat, to definiuje ich postrzeganie, ale też wyobrażanie sobie siebie w przyszłości. Czyli nie możesz być tym, jest takie powiedzenie, nie możesz być tym, czego nie widzisz, czyli nie mamy tych wzorów, role models. Jeżeli w ogłoszeniu o pracę jest napisane, potrzebujemy inżynierki, programerki, kierowniczki, to kobieta mówi, okej, to coś dla mnie, mogę się ubiegać o to stanowisko. Nawet na takich bardzo podświadomych rzeczach bazujemy. Więc ja uważam, że ta zmiana jest dobra i my się do niej przystosujemy, a owszem, niektórzy się będą z tego podśmiewać, ale za parę lat nie będzie to w ogóle robiło żadnego znaczenia, a myślę, że dla przyszłości młodych kobiet i młodych mężczyzn w Polsce będzie to naprawdę duża, pozytywna zmiana.
5: W podsumowaniu już, bo będziemy zmierzać do puenty naszej rozmowy, twoim zdaniem są takie kraje, które będą kształtować tę kulturę rynku pracy pod wieloma względami w tych aspektach, które omówiliśmy tutaj?
6: Wiesz, ja myślę,
5: I dlaczego są to Stany?
6: Myślę, że Stany Zjednoczone są dzisiaj kompletną opozycją Unii Europejskiej. Czyli to są takie dwa bieguny. Unia zabiega o równość, zabiega za otwartość, właśnie dba o to, żeby byli ludzie i obywatele Unii traktowani równo, a w Ameryce obserwujemy bardzo mocno ten backlash, czyli tę cofkę. Pierwsza kadencja Trumpa, przypomnę, to było cofnięcie przez Sąd Najwyższy prawa Roe Wade, czyli prawa do powszechnej aborcji w całych Stanach Zjednoczonych. I to był już taki sygnał, będziemy kończyć z równością. Teraz, za tej kadencji, Trump wyraźnie powiedział, że polityka DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion, włączenia równości, różnorodności, jest zakazana i żadna firma, która ma właśnie te zasady na sztandarach, nie może robić biznesu z rządem amerykańskim. Co ma ogromne znaczenie dla równości kobiet i mężczyzn w całych Stanach Zjednoczonych.
5: Bardzo dziękuję. Aleksandra Karasińska, dziennikarka ekonomiczna, specjalizująca się w prawach kobiet, prowadząca sobotni poranek Radia Tok FM. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję. Dziękuję Przemku, dziękuję Państwu.
5: Szanowni Państwo, już za chwilę informacja po nich. Magazyn EKG, którego gospodarzem jest Rafał Hirsch. Rafale.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w EKG będziemy rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. W kontekście także długów, ponieważ pojawił się pomysł, prezydent Francji to zaproponował kilka tygodni temu, żeby zamiast spłacać te 800 miliardów euro, które Unia pożyczyła na rynkach finansowych w czasach pandemii, bo to trzeba za kilka lat zacząć spłacać, żeby tego nie spłacać, tylko jak to się mówi na rynku, rolować, a te pieniądze zaoszczędzone w ten sposób wydawać na inne cele w Unii Europejskiej, dzięki czemu mogłaby się ona szybciej rozwijać. Ale nie wszystkim się to podoba w Unii Europejskiej. Czy jest na to szansa? O tym będę za kilka minut rozmawiać z Janem Olbrychtem, specjalnym doradcą komisarza do spraw budżetu unijnego.
5: Bardzo dziękuję. Zapraszał Rafał Hirsch. Teraz informacje.
7: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
23: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
24: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
26: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej dobę potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie piłgorajskim. W akcji bierze udział 300 strażaków i 70 pojazdów. Gasić ogień będą także śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Pożar cały czas się rozprzestrzenia, mówił po sztabie kryzysowym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Wszystko zależy od pogody.
27: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wstawić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
3: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsze niż 12 lat, nawet dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. W ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków zginęło 27 osób, a rannych zostało co najmniej 120. Według ukraińskich sił powietrznych wojska rosyjskie użyły do ataków ponad 100 dronów, bomby lotnicze i pociski balistyczne. Tylko w Zaporożu Rosjanie w jednej chwili zabili bombami lotniczymi 12 cywilów. W wyniku wieczornego uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. Wcześniej władze w Kijowie jednostronnie ogłosiły zawieszenie broni, proponując, by obowiązywało ono od północy z wtorku na środę. Kreml to zignorował. Władimir Putin chciałby rozejm obowiązywał w dniach od 8 do 9 maja w związku z paradą z okazji Dnia Zwycięstwa. Prezydent Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia cieśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. A więcej na ten temat w informacjach o 10. W Tatrach wieje silny halny, który spowodował wyraźny wzrost temperatury i szybkie topnienie śniegu. W Zakopanem rano termometry pokazały 16 stopni, a w ciągu dnia pokażą od 10 stopni na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i na Kaszubach, tam tylko 8 stopni. Środa będzie na ogół pochmurna, z największym zachmurzeniem na północy. W niemal całej Polsce można spodziewać się przelotnego deszczu. Najmocniej popada na Pomorzu, a na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie możliwe burze.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
29: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Jest 9.44, rozpoczynamy magazyn EKG w Radiu Tok FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynkach finansowych, dzisiaj znów całkiem niezły dzień. Na giełdzie WIG20 idzie w górę o 1,8% nawet, więc to jest spory wzrost. A ropa naftowa na rynkach światowych dzisiaj znowu idzie w dół o prawie $2 i kosztuje mniej niż $108 za baryłkę, więc Chyba rynek cieszy się z tego, że ta eskalacja kolejna w Zatoce Perskiej okazała się nie być kolejną eskalacją i sytuacja się tam nie jest dobra, ale przynajmniej się nie pogarsza i to jest chyba przyczyna tych dobrych nastrojów na rynkach. Natomiast dzisiaj w EKG temat troszeczkę inny, chociaż też bliski rynkom finansowym w pewnym sensie. W studiu gość pan Jan Olbrycht, specjalny doradca komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W tym kontekście to jest bliskie rynkom, że będziemy mówić o zadłużeniu Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron niedawno zaproponował, żeby te długi, które Unia, te pieniądze, które Unia pożyczyła w czasie pandemii, ponad 800 miliardów euro i które trzeba będzie zacząć spłacać od 2028 roku, w transzach oczywiście, ale początek spłat już niedługo na horyzoncie, żeby tego nie robić, nie spłacać, bo tak właściwie mamy w tym momencie inne problemy na głowie, inne wydatki, o których nie wiedzieliśmy wtedy, kiedy ten dług zaciągaliśmy. Więc zamiast spłacać, to zrolujmy ten dług, czyli spłaćmy stare długi nowymi długami, pożyczmy jeszcze raz, tak jak robią wszystkie państwa na świecie, ale Unia Europejska tego nigdy nie robiła do tej pory. Natomiast wiadomo, że w Unii są też kraje, którym się generalnie to żonglowanie długiem nie podoba i oni tego nie chcą. A pana zdaniem to jest dobry pomysł, czy nie?
0: To jest pomysł dobry dla zwolenników silniejszej Unii. Ja jestem akurat zwolennikiem silniejszej Unii w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja chciałem tylko przypomnieć, że ta rozmowa dotyczyła już kwestii finansowych na samym początku, kiedy zaciągano dług, ponieważ wtedy pojawiły się takie pomysły, żeby to nie był jednorazowy kredyt, tylko taki stały element funkcjonowania Unii Europejskiej. Już wtedy Christine Lagarde, szefowa Banku Europejskiego, mówiła, że powinien to być stały element gry. I wtedy Skandynawowie, Niemcy byli przeciwni, ale pozgodzili się na ten dług, który są w tej chwili wtedy bardzo, bardzo duży. Mówiło się wtedy również o tak zwanym efekcie Hamiltona. No niektórzy teoretycy o tym mówili, czyli to wspólne zadłużenie, które zmienia w ogóle politycznie funkcjonowanie takiej organizacji jak Unia Europejska. To wzmacnia Unię Europejską na rynkach finansowych.
1: Ten efekt Hamiltona to od amerykańskiego sekretarza skarbu. Niektórzy mówią, że dzięki temu de facto powstały Stany Zjednoczone. Tak,
0: tak, tak, to rzeczywiście, trudno jest powiedzieć, czy to jest przenośne, czy jest to porównanie wprost, ale jednak wspólne zadłużenie powoduje zmianę w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej na rynkach finansowych i w ogóle politycznie inaczej to funkcjonuje. Dlatego przeciwnicy Unii są przeciwko jakiemukolwiek zadłużaniu się, w tym również przeciwko kolejnemu zadłużaniu się. To, o czym mówi Macron, to jest jakby już doprecyzowanie, to znaczy mówienie o tym, że no spróbujmy to rolować. Natomiast wtedy, kiedy przystępowano do tego kredytu, pojawiło się pytanie, z czego my to spłacimy? Tak naprawdę. I są tylko trzy możliwości. Wszyscy o nich mówili. Pierwsza możliwość, zwiększamy składkę. No oczywiście na to się państwa członkowskie nie chcą zgodzić.
1: No bo de facto to jest obciążenie podatników we wszystkich państwach.
0: Tak jest, dodatkowe,
1: czyli my się dorzucamy.
0: Druga możliwość, która wtedy była bardzo poważnie analizowana i dalej jest w grze, ale jakoś nie może doczekać się końca, to są tak zwane nowe dochody własne. Złośliwi przeciwnicy Unii mówią o nowe opodatkowanie, ale to chodzi o różnego typu opłaty, które wpływałyby bezpośrednio do Unii Europejskiej, co oczywiście zmieniałoby charakter Unii. To w dalszym ciągu trwa dyskusja na ten temat. To jest kwestia podatku węglowego na granicach. To jest stary pomysł dotyczący jeszcze transakcji finansowych. To jest nieustająco
1: podatek cyfrowy.
0: Podatek cyfrowy, nieustająco powracający, ale w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi trudny.
1: Tak.
0: W związku z czym wygląda na to, że państwa członkowskie w tej sprawie jakoś nie chcą dojść do porozumienia. Czyli gdyby tego nie było i nie dało się z tego spłacić, to jest tylko trzecia możliwość. Trzeba ciąć polityki, trzeba zmniejszyć wydatki na poszczególne polityki i to jest oczywiście bardzo poważne zagrożenie i wokół tego toczy się dyskusja. W związku z czym propozycja Macrona idzie w tym kierunku, żeby nie ciąć wydatków, nie zwiększać składek, mało wiary w to, że będą nowe dochody własne, więc spróbujmy to rolować.
1: Tak, i Macron dodatkowo jeszcze uzupełnia, że nie powinno być większego problemu w przypadku Unii Europejskiej z tym, ponieważ na rynkach finansowych popyt na obligacje unijne jest bardzo duży, ponieważ to jest organizacja o wysokim standingu finansowym i organizacja, która do tej pory w ogóle nie była zadłużona, więc tutaj nie ma tego problemu, jaki jest, nie wiem, w przypadku Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Polski też, że my już mamy wysoki dług publiczny, prawda? Unia Europejska tak właściwie nie ma go wcale.
0: To ten temat, jak pan redaktor wrócił wtedy, kiedy dyskutowaliśmy na temat sejfu, prawda? Czy zaciągać pożyczkę, czy nie, jaka jest wiarygodność i możliwości finansowe Unii, a jakie są możliwości poszczególnych państw. No tak. Wtedy niektóre państwa nie chciały tego dofinansowania, ponieważ ich możliwości na rynkach finansowych są większe. Natomiast na dzisiaj dyskusja jednak jest w dalszym ciągu aktualna, z czego my to spłacimy. I dzisiaj dyskusja dotyczy również tego, czy spłata tego kredytu będzie wewnątrz budżetu, będzie liczona wewnątrz budżetu, czy tak jak ostatnio Parlament Europejski w swoim wystąpieniu oficjalnym stwierdził, że to powinno być poza budżetem, czyli inaczej mówiąc, powinno być na to innego typu dochody. Zresztą podobnie mówił Macron też.
1: Rozumiem, że wewnątrz budżetu to by oznaczało de facto kosztem innych rzeczy w tym budżecie.
0: Oczywiście tak, jeżeli by się zmieniały koszty kredytu, bo mogą się zmieniać, to oczywiście kosztem jakiejś polityki. Tym bardziej, że w pierwotnej wersji Komisji Europejskiej spłata kredytu jest w tak zwanym dziale pierwszym, gdzie jest spójność, gdzie jest rolnictwo i tak dalej. W związku z czym takie tendencje są takie, żeby to jednak dać poza budżetem, ale wtedy trzeba znaleźć pieniądze.
1: A pana zdaniem jest w ogóle realnie szansa na to w Unii Europejskiej w tej chwili, żeby ten pomysł Macrona przeszedł?
0: Ja myślę, że na dzisiaj szanse nie są bardzo duże, chociaż wydatki związane z sytuacją geopolityczną są bardzo poważne. Są wydatki na obronność. W sytuacji, która jest Stanów Zjednoczonych, te wydatki będą jeszcze większe. W związku z czym ja bym tego nie wykluczał, ale proszę pamiętać, że w sprawach budżetowych, w szczególności budżetu europejskiego, obowiązuje jednomyślność. W związku z czym wszyscy się obawiają tego, co będzie. Stąd też propozycja Macrona musi być rozpatrywana również w świadomości tego, że za chwilę wybory. Wybory we Francji, no, co dopiero zmiany w Rumunii, wybory w Bułgarii, te pozytywne wybory na Węgrzech. Cała dyskusja wokół pieniędzy europejskich toczy się teraz właśnie w cieniu tych wyborów politycznych, które mogą zmienić Unię.
1: No bo co chwila są gdzieś jakieś wybory. Państw jest bardzo dużo w Unii Europejskiej. Natomiast ta decyzja faktycznie dotycząca budżetu europejskiego, ona musi zapaść jeszcze przed wyborami we Francji? Czy tam po wyborach będzie jeszcze?
0: Tu nie ma terminu. Jeżeli byśmy sobie chcieli przygotować dobrze pracę, to wszystko powinno się zakończyć do końca roku 2026. I do tego nawoływał ostatnio przewodniczący Rady Europejskiej Costa, który mówi, że musimy zrobić wszystko, żeby do końca roku to zrobić. Ale po to, żeby to zrobić, musi być jednomyślna decyzja wszystkich państw członkowskich. Dodajmy do tego, że Parlament Europejski, ja przypominam sobie, jak ja to robiłem jako sprawozdawca, Parlament Europejski ostatnio powiedział, nie rozpoczniemy dyskusji na temat wdrażania budżetu, czyli rozporządzeń, jeżeli państwa członkowskie nie dojdą do porozumienia w sprawie w ogóle wielkości budżetu. No, to oznacza, że nawet jak budżet będzie, to jeszcze trzeba mieć przepisy, żeby go wdrożyć. A tutaj Parlament ma bardzo dużą siłę. W związku z czym pytanie, czy da się to zrobić? Francuzi nieoficjalnie mówią, rozpatrzymy różne możliwości. Jeżeli to będzie dla nas ryzykowne przed wyborami we Francji, to będziemy chcieli zakończyć pracę po kwietniu 27, co wszystko się wtedy przesunie i wszystko się opóźni i wtedy prace będą się toczyły w drugiej połowie roku 27.
1: Czyli na ostatnią chwilę.
0: Na ostatnią chwilę, jeżeli nie, nawet przesunięcie na 28. Czyli wymogu ustawowego, że trzeba zakończyć, nie ma, jest wymóg taki polityczny. To znaczy trzeba po prostu zrobić, żeby zdążyć, żeby to zrobić jak najszybciej. Ale wracając, jeżeli pan pozwoli, są pomysły różne, jak próbować to spłacać, bo to jak gdzieś szukać różnych środków, to wtedy nie mówi się o kredytach, ale mówi się o różnego typu opłatach, które wpływają do Unii Europejskiej. Opłaty biorą się z różnych rzeczy dotyczących kwestii kar na rynkach finansowych, ale na przykład również opłat za paczki, które przychodzą z Chin. Paczki są na dzisiaj nieopodatkowane.
1: Te małe.
0: Ale wpływa ich na teren Europy miliony. W związku z czym pojawił się pomysł, żeby te paczki opodatkować i żeby również na przykład z takich elementów zbierać pieniądze na spłatę. Także poszukiwania trwają. Pracuje nad tym pan komisarz Serafin, żeby sobie dać i żeby nie ciąć budżetu, żeby nie ciąć poszczególnych polityk.
1: Ja rozumiem, że to jest tak, że Europejski Bank Centralny tych pieniędzy nie wydrukuje przecież, więc trzeba je wziąć. Gdyby ich szukać, to można je wziąć albo od kogoś wewnątrz Unii, albo od kogoś poza Unią i chodzi o to, żeby znaleźć źródło poza Unią. Czyli tak. Na przykład chińskie firmy wysyłające paczki do Europy.
0: Tak, oczywiście. No, wtedy każdy sposób jest dobry. Taki, który uzyska zgodę wszystkich państw członkowskich, a tym również wyborców tych poszczególnych państw członkowskich, którzy nie będą tego odbierali jako jakieś dodatkowe negatywne opodatkowanie. W związku z tym ja myślę, że pomysł Macrona będzie potraktowany poważnie. To znaczy, to nie będzie jakiś taki tylko wystrzał, tylko że to będzie potraktowane poważnie, ponieważ trzeba znaleźć pieniądze na spłatę tego kredytu, który jest... Pamiętajmy, że tam jest część grantowa i część pożyczkowa i ta część pożyczkowa będzie taka duża, jak ile państwa wezmą tej pożyczek. To u nas to dotyczy oczywiście KPO. Natomiast ile będzie do spłaty, zobaczymy. Dzisiaj mówi się o mniej więcej 25 miliardach rocznie. To oczywiście jest bardzo poważna suma, jeżeli chodzi o cały budżet.
1: No właśnie, a jeśli chodzi o nasze podwórko, bo konstrukcja tych pożyczek wyglądała tak, że najpierw Unia Europejska pożyczyła pieniądze na rynku i teraz mówimy właśnie o tym, czy oddawać, czy nie. Ale z tych pożyczonych pieniędzy na rynku Unia dalej rozdysponowała te pieniądze. Akurat wtedy to było w ramach programów KPO, dobrze nam znanych, a teraz tak samo będzie z programem SAFE. W każdym razie rozdysponowała to w postaci kolejnych pożyczek dla rządów w poszczególnych państwach. A do tego jeszcze obok były granty, ale tam też były pożyczki. Czyli gdyby się teraz okazało, że ten program, ten pomysł Macrona przechodzi i nie musimy spłacać tych długów, tylko je rolujemy, to znaczy, że my też nie musimy spłacać tych pożyczek, które wzięliśmy na podstawie umów z Komisją Europejską?
0: Nie, ja myślę,
1: aż tak
0: że
1: dobrze nie będzie?
0: Aż tak dobrze nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli popatrzymy na sekwencję wydarzeń, to po to, żeby Unia, w imieniu Unii, czyli 27 państw, Komisja Europejska, jeżeli Komisja ma zaciągnąć kredyty, to musi mieć zdolność do tego, czyli musi mieć tak zwany headroom, czyli przestrzeń możliwą do zaciągania kredytów. W tej sprawie między innymi polski Sejm podejmował decyzję w czasie słynnej dyskusji o ratyfikacji, czyli ratyfikował tak zwane dochody własne, czyli pozwolił Komisji Europejskiej na zaciąganie długów. I z tego poszły pożyczki na rynkach finansowych, z tym, że Komisja po pierwsze pożyczyła na granty, tak, a po drugie pożyczała na pożyczki, w zależności jakie było zapotrzebowanie z poszczególnych państw. I oczywiście granty będą spłacane z budżetu Unii Europejskiej, natomiast pożyczki będą spłacane przez państwa członkowskie do wysokości, jakie te państwa zechciały wziąć tą pożyczkę i wtedy będziemy dopiero znali tę sumę gdzieś w połowie roku 26. Zobaczymy, ile trzeba będzie spłacić, ile państwa członkowskie muszą spłacić tej pożyczki. I wtedy rozpocznie się generalne spłacanie sumy, która będzie wynikała z tych dwóch rzeczy, czyli z grantów i ilości zaciągniętych pożyczek.
1: Czyli z punktu widzenia takiego naszego polskiego, to nas czeka jakieś dodatkowe kolejne obciążenie od 2028 roku, tak? W związku z tym. Chociaż wcześniej wydaliśmy chyba z pożytkiem te pieniądze w ramach KPO na różne cele, więc to nie jest tak, że one zostały zmarnowane, ale teraz trzeba będzie spłacać.
0: Nie, to po prostu są tańsze pieniądze, w związku z czym łatwiejsze do uzyskania i one dają możliwość, to zakładaliśmy, jak zgłaszaliśmy się do KPO, żeby tą część pożyczkową spłacić. Nie widzę tutaj specjalnego ryzyka, żeby to zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że w całej tej sprawie gwarantem jest w ogóle budżet Unii Europejskiej. W związku z czym to jest kluczowa sprawa dla rynków finansowych. No, musi to być partner wiarygodny. Dlatego te obligacje są tak atrakcyjne i dlatego powstały całe grupy banków, które się tym interesują.
1: Bardzo dziękuję. Pan Jan Olbrycht, specjalny doradca komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. A już za chwilę w radiu Tok FM o 10:00 informacje.
4: Tak, a po informacjach znów będę miał przyjemność usłyszeć się z Państwem.
1: Właśnie, Przemysław Iwańczyk.
4: Tak jest. Przedpołudnie Radia Tok FM przed nami. Proszę wyobrazić sobie sytuację, że dziś do Państwa przychodzi pracodawca i mówi: słuchaj, zadbaj o swoje zdrowie, masz 8 pełnopłatnych godzin w roku, idź na badania profilaktyczne, będziesz przez to i szczęśliwszym człowiekiem, i lepszym pracownikiem. To jest niestety jeszcze nie rzeczywistość polska, na razie szwajcarska, ale kto wie, być może u nas też.
1: To już po serwisie za kilka chwil, a teraz przed nami informacje.
28: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
29: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Umowa w sprawie Safe jeszcze w tym tygodniu. Szef MON podał konkretną datę. Trwa walka z ogromnym pożarem na Lubelszczyźnie. W akcji są już śmigłowce. Kolejne zawirowania w cieśninie Ormus. Donald Trump zawiesza projekt Wolność. Jest 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy linii kredytowej o wartości 44 miliardów euro, które Polska wyda na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
4: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
3: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro może trafić do Polski jeszcze w maju. Tak wynika z planów Komisji Europejskiej. W akcję gaśniczą przy ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie włączyły się śmigłowce. Z pożarem walczą leśnicy i kilkuset strażaków już nie tylko z Lubelszczyzny. Dojeżdżają też strażacy z Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Na miejscu jest Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Sytuacja jest trudna, bo z jednej strony mamy coraz wyższą temperaturę powietrza, już 24 stopnie na termometrze, a z drugiej strony mamy też dość mocny miejscami wiatr, który przenosi te płomienie. Pan Andrzej mieszka w pobliżu.
6: Ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wody.
5: Dostał pan alert z rządowego centrum i co tam jest napisane?
7: No, żeby nie otwierać okien. Ziemia słucha, ale ściółka słucha, dlatego że jest problem teraz ugasić go, bo teraz taki wiatr jest to.
5: Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Minister Marcin Kierwiński mówił o tym, że będą nad tym pracować prokuratorzy. Mogło dojść na przykład do zaprószenia ognia, bo ściółka jest bardzo sucha. Minister zapowiada, że akcja potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Z Józefowa nad Wisłą, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Prezydent Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczania cieśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
8: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przed wczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać. Irańczycy grają w gierki, ale chcą zawrzeć umowę. Kto by nie chciał, gdy nie ma wojska? Sekretarz obrony i szef resortu dyplomacji najwyraźniej nie zostali poinformowani o zamiarach prezydenta dotyczących zawieszenia projektu Wolność. Pete Hegseth twierdził, że Stany zabezpieczyły cieśninę i setki statków ustawiają się w kolejce, by nią przepłynąć. Marco Rubio, że Amerykanie robią w ten sposób światu przysługę. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę w nocy z 5 na 6 maja. Jak informuje szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, Moskwa przeprowadziła szereg ataków z użyciem dronów i rakiet. Dziś rano Rosjanie uderzyli m.in. w Charków i Zaporoże. Według ukraińskich władz niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja. Wtedy to ulicami Moskwy ma przejść specjalna defilada z okazji obchodów tzw. Dnia Zwycięstwa. Według komentatorów Władimir Putin obawia się ukraińskich ataków tego dnia, dlatego w tym roku parada odbędzie się bez udziału sprzętu wojskowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że 9 maja nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w Polskim Radiu, że jeżeli w tym tygodniu rządowy projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów trafi do Sejmu, będzie on procedowany na najbliższym posiedzeniu Izby, czyli za tydzień. Będzie to trzecie podejście do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie, podobne ustawy zawetował Karol Nawrocki, ale w międzyczasie wybuchła afera Zonda Krypto, jednej z giełd, której klienci stracili zainwestowane pieniądze i która była powiązana z politykami prawicy. Dlatego premier Donald Tusk liczy, że tym razem prezydent PiS i Konfederacja nie będą utrudniali wprowadzenia przepisów o kryptowalutach.
9: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: A dziś informacji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka na temat działania służb w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto wysłuchają senatorowie. Kolejne informacje o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju do końca dnia utrzyma się duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 10 stopni na północy, przez około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Kaszubach. Tam około 8 stopni na plusie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 10.06, wracamy do przedpołudniowego programu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, jeszcze raz dzień dobry, także w imieniu Michała Tobolewskiego oraz Adama Szuraja. Kolejną naszą rozmówczynią jest profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, specjalistka medycyny pracy, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
11: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
10: Z dużym zdumieniem, a jednocześnie taką nieskrywaną zazdrością, przenikałem przez zapiski związane z wydarzeniem, które miało miejsce 27 kwietnia, a

0: godzin pełnopłatnych w ciągu roku, by ci profilaktycznie przeprowadzili różnego rodzaju badania, zeskrinowali swoje zdrowie, proszę wybaczyć to wyrażenie. No to chciałoby się powiedzieć, chciałbym tak jako pracownik w Polsce. Pani też, pani profesor, patrzy na to z zazdrością?
1: Może nie z zazdrością, ponieważ my już to robimy w naszym instytucie od co najmniej roku. Natomiast bardzo się cieszę, że ten temat przez Izbę Polsko-Szwajcarską został spopularyzowany, bo proszę Państwa, bardzo dużo mówimy w ostatnich latach o profilaktyce. Mówimy też o profilaktyce w znaczeniu w kontekście opieki profilaktycznej nad pracownikami, czyli potocznie mówiąc medycyny pracy, ponieważ no my jesteśmy tym lekarzem, do którego regularnie przychodzi pacjent przy okazji uważając, że jest zdrowy, więc uważamy, że jest to świetna okazja, żeby pewne działania profilaktyczne wdrożyć. I tak szczerze mówiąc, ten temat urlopu zdrowotnego, tych godzin na wykonanie badań profilaktycznych już się pojawiał w mediach. Co ciekawe, proszę Państwa, bo przygotowując się do naszej rozmowy, ja wczoraj przejrzałam, co wiadomo na ten temat i odkryłam, że taka inicjatywa Ministerstwa Zdrowia w Polsce, pracodawca zdrowia, która jest, przynajmniej pojawia się okresowo od roku 2017, również premiowała te firmy, które dają godziny czy urlop zdrowotny na wykonanie badań profilaktycznych. W związku z tym pomysł nie jest jakoś taki bardzo nowy, ale jest bardzo mało spopularyzowany. W związku z tym ja się bardzo cieszę, że zaczynamy o tym mówić, ponieważ kiedy badam pacjentów, to pacjenci najczęściej się tłumaczą, że nie badają się, nie chodzą na badania, bo nie mają czasu.
0: Pani profesor, to przepraszam bardzo, ja też powiem tak, fajnie, ale kiedy? Poza tym, ja wiem, że szwajcarskie realia, no bo cały czas traktujemy to jako punkt odniesienia i się do tego kraju odwołujemy, wyglądają pewnie nieco inaczej. Nie chcę utyskiwać w tej chwili na polską służbę zdrowia, ale obawiam się, że te 8 godzin to wykorzystam od tagu jednego specjalisty. 7 godzin w kolejce, 1 godzina na wizytę.
1: Może nie tak, bo proszę Państwa, pamiętajmy, że NFZ oferuje całkiem szeroką gamę tak zwanych programów profilaktycznych. I na to zapisujemy się niejako od ręki, bo to jest zupełnie osobna kolejka. Ja ku swojemu zdziwieniu, zapisując się na ostatnią mammografię, zadzwoniłam i w ciągu kilku dni miałam do wyboru pełen zakres terminów. Inną sprawą jest, że potem miesiąc się czeka na opisanie wyniku, ale badanie trwało rzeczywiście tam z dojazdem, powiedzmy, że te 2 godziny, tak we wszystkie strony. Natomiast proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że zupełnie osobną kolejką są i właściwie bez kolejki są badania profilaktyczne oferowane przez NFZ. Poza tym to jest ten czas właśnie, kiedy zapisujemy się i czasami długie są te okresy oczekiwań na różne badania, ale jeżeli już idziemy, to najczęściej umawiamy się na godzinę. Także nie, 7 godzin w kolejce nie.
0: To oczywiście przemówiła przeze mnie pewna złośliwość, ale też dla podgrzania podgrzania temperatury naszej rozmowy. Pani profesor, ale zupełnie serio. Czy 8 godzin to jest wystarczający czas, by rzeczywiście przeprowadzić takie badania? I właśnie jakiego rodzaju powinny być to badania, by mój pracodawca miał pewność, że są to dobrze zainwestowane we mnie pieniądze, to po pierwsze. Po drugie tak, żeby dało to realną korzyść w przyszłości, bo rozumiem, że o to chodzi, żeby pracodawca jak najdłużej miał ze mnie pociechę, a później, żebym nie był obciążeniem dla systemu socjalno-zdrowotnego na starość.
1: Panie redaktorze, najczęstszą sprawą są te rzeczy, tak zwane choroby cywilizacyjne. Czyli, żeby zrobić pakiet badań laboratoryjnych, na przykład to, co teraz proponuje program Moje Zdrowie, to wystarczy wypełnić ankietę i oddać krew. I wtedy już wiemy, czy mamy podwyższoną glukozę, czy mamy zaburzenia lipidowe, czy mamy inne nieprawidłowości w zbadanych narządach typu wątroba nerki. Więc to już jest bardzo dużo informacji, a tak naprawdę kwestia umówienia się i oddania krwi to jest krótka sprawa. Od kobiet oczekujemy wizyty u ginekologa, cytologii, USG piersi, mammografii.

0: panów wizyty u urologa. To tak, w ciągu 8 godzin oczywiście można wykonać te badania, które w takim podstawowym zakresie powiedzą nam, czy nie cierpimy na jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Oczywiście nie mówimy w tym momencie o tych osobach, które są osobami z problemami zdrowotnymi, które wykonują dużo badań, które chodzą do różnych specjalistów, bo wtedy rzeczywiście 8 godzin nie wystarczy.
1: Dyskutowaliście państwo w gronie specjalistów reprezentujących rozmaite obszary. Pani jako szefowa Instytutu Medycyny Pracy, był też dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, mieliśmy przedstawicieli uczelni stricte medycznych. Mam pytanie, czy możliwym jest implementowanie tych rozwiązań na grunt Polski? Pani mówi, że to się dzieje gdzie niegdzie, ale gdyby to usankcjonować, gdyby stało się to powszechną dobrą praktyką, a nie tylko jakimś ewenementem, który staje się powodem dla nas, by dyskutować o tym na antenie Radia Tok FM, no chyba byłoby lepiej.
0: Oczywiście, tylko z mojego doświadczenia najlepiej działają te rzeczy, które są nam niejako narzucone. Zresztą takie badanie kiedyś było robione, że pracodawcy przede wszystkim słuchają, stosują się do wymogów prawnych. A te pozostałe rzeczy, łącznie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, schodzą troszkę niżej. Więc jeżeli to jest dobrą praktyką, tak samo, proszę państwa, dobrą praktyką jest, żeby lekarz medycyny pracy zwrócił uwagę na wszystkie aspekty zdrowia pracownika i dał mu zalecenia profilaktyczne, no to niestety nie przyjmuje się wszędzie. Aczkolwiek myślę, że ponieważ coraz więcej o tej profilaktyce mówimy i coraz bardziej nasi pracownicy też są świadomi i też mają różne oczekiwania, to myślę, że będzie się to rozwijało. Ministerstwo Pracy mówiło o skróceniu tygodnia pracy, więc może coś, co jest dużo prostsze niż skrócenie o jeden dzień tygodnia pracy, czyli w gruncie rzeczy jeden dzień dodatkowego urlopu na badania, to być może również do tych rozwiązań dojdziemy.
1: Znaczy, pani zdaniem, tutaj też zupełnie serio mówię, nie powinno się zróżnicować tego czasu na przeprowadzenie badań profilaktycznych ze względu na płeć. Sama pani wymieniła ten pakiet podstawowych badań, które powinny wykonać kobiety. Tych specjalności medycznych jest dużo więcej niż w przypadku mężczyzny, który doszukuje się różnic, musi iść tylko do urologa, gdzie nie idzie kobieta. Kobieta idzie w wiele innych miejsc, do których nie chodzą mężczyźni. Siłą rzeczy potrzebuje na to więcej czasu.
0: Niewątpliwie, aczkolwiek też kobiety częściej niż mężczyźni chodzą badać się i sprawdzać swoje zdrowie. W związku z tym myślę, że oczywiście byłoby lepiej, gdyby otrzymały więcej czasu, na przykład, nie wiem, 1,5 dnia, 2 dni, natomiast my się częściej jednak badamy. A ja na początek, tak patrząc z perspektywy lekarza medycyny pracy, który właśnie przyjmuje tych pacjentów, którzy uważają, że są zdrowi, to ja bym się cieszyła, jakby oni nawet jeden dzień rocznie poświęcali na swoje badania, bo ja ciągle słyszę, że oni się dobrze czują, nie badają ciśnienia, nie mierzą swojego cholesterolu, bo im nic nie dolega, więc to chyba jest największy problem. Ten świadomościowy, ale oczywiście oczekujemy, że pracodawca zacznie stwarzać warunki i ułatwiać.
1: Posłużę się stereotypem. Do lekarza medycyny pracy chodzi się tak naprawdę tylko po to, by uzyskać zgodę na to, by móc dokładnie, by móc pracować. I znakomita większość traktuje z nas to w ten sposób, że to właśnie sama pani profesor powiedziała, dostać zaświadczenie i tyle nas widzieli.
0: Z jednej strony tak, ale ja już od prawie 30 lat z tym usiłuję walczyć i zapewniam państwa, bardzo się cieszę, że robię to na antenie radiowej, że lekarze medycyny pracy, którzy uzyskali specjalizację w ostatnich latach, czy uzyskują ją w tej chwili, naprawdę są bardzo dobrze wykształceni i przygotowani do realizacji działań profilaktycznych. I dlatego rozmawiamy o tym wszystkim w różnych towarzystwach i z pracodawcami, i z pracownikami, żeby ludzie też wiedzieli, czego czego wymagać, czego oczekiwać od tego lekarza. I wiecie państwo, to jest tak, że jak przychodzi pracownik, który ma sporo lat, niewiele czasu do emerytury i ciężką pracę i wie, że jak coś powie, to może będzie to stanowiło przeciwwskazanie, to on rzeczywiście stara się przemknąć przez te moje badania praktycznie w sposób niezauważony. Ale kiedy przychodzą młodzi ludzie, którzy wykonują pracę biurową głównie, tak z perspektywy medycyny pracy, to oni bardzo chcieliby być dokładnie zbadani. Oni chętnie by i krew oddali i poszli na konsultacje dodatkowe. Także ja widzę, że to się zmienia. I te oczekiwania społeczne też będą się zmieniały i naprawdę od lekarzy medycyny pracy można wymagać dodatkowych informacji, dodatkowych wskazówek, a co więcej, w tej chwili jesteśmy w fazie pierwszego etapu właściwie cyfryzacji medycyny pracy i tam zalecenia z wizyty będą trafiały do IKP.
1: No właśnie i o tym, na czym polega cyfryzacja medycyny pracy, pomówimy już po informacjach Radia Tok FM, na które państwa teraz zapraszam. Jest z nami profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, specjalistka medycyny pracy, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. W 2030 roku Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas inauguracji Defense 24 Days przypomniał, że w budowie bezpieczeństwa najważniejsze są dla niego trzy filary: silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. Nawiązując do drugiego filaru, podkreślił, że celem strategicznym jest zwiększenie liczebności armii do 500 tysięcy żołnierzy. Dzięki zapowiedziom Donalda Trumpa kolejne spadki cen gazu w Europie. Kontrakty na gaz w Amsterdamie spadły o niecałe 2% do nieco ponad 46 euro za megawattogodzinę. Prezydent USA ogłosił wcześniej, że projekt Wolność, mający pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki za wniesienie na salę telefonu, poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Podobna sytuacja miała również miejsce w przypadku matury z języka polskiego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić ponownie dopiero za rok. A dziś rano maturzyści przystąpili do pisania obowiązkowego egzaminu z języka obcego, nowożytnego, na poziomie podstawowym. W informacjach to wszystko, a teraz w Tok FM czas na kulturę.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Na czele gremium w tym roku południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się Fatherland Pawła Pawlikowskiego. To pierwsza fabuła twórcy od czasu Zimnej Wojny z 2018 roku, która zapewniła mu nagrodę w Cannes za najlepszą reżyserię oraz nominację do Oscarów. Przegląd na Lazurowym Wybrzeżu rozpocznie się 12 maja. Hamlet Shakespeare Spira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
9: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ci je pytanie ma sens.
8: Premiera spektaklu Tragedii o Hamleta Ksintia Dynymarku 15 maja będą też napisy po polsku. Intymny portret artysty Zdzisław Beksiński, jego najbliżsi w obiektywie Jerzego Lewczyńskiego, to wystawa, którą pojutrze otworzy Muzeum w Gliwicach. Wybrane fotografie oraz wydruki ze zdigitalizowanych negatywów z archiwum Jerzego Lewczyńskiego to dokumentacja wieloletniej przyjaźni fotografa z rodziną Beksińskich, która otworzy przed widzą możliwość spotkania z prywatnym światem artysty. Kadry wykonane w domu Beksińskiego w Sanoku, w jego pracowni, przestrzeniach mieszkalnych i najbliższym otoczeniu pozwalają uchwycić atmosferę, w której rodziła się jego twórczość. Spektakl Państwo Snu na podstawie powieści austriackiego malarza i pisarza Alfreda Kubina zostanie wystawiony przez Wrocławski Teatr Współczesny. Reżyseruje Michał Kmiecik, premiera w sobotę. Twórczość Kubina, malarza, rysownika i grafika plasuje się gdzieś między symbolizmem a ekspresjonizmem. Artysta nazywany austriackim Goją opublikował jedną powieść Po tamtej stronie. Jej głównym bohaterem jest architekt, który otrzymuje propozycję zamieszkania u podnóży Himalajów właśnie w tytułowym Państwie Snu.
7: Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie kraju, nawet 27 stopni. W centrum okolice 23, a na północy maksymalnie 10. Będzie również deszczowo. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie możliwe burze.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Zawsze na każdy temat i zawsze z każdej strony. Także z panią profesor Jolantą Walusiak-Skorupą, specjalistką medycyny pracy, dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Dzień dobry, pani profesor, raz jeszcze.
4: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Myślę, że wielu naszych słuchaczy, nie znając scenariusza naszej rozmowy, a wiedząc tylko, jaki będzie jej temat, pomyślało, no to pewnie jakieś proceduralne nudy dotyczące medycyny pracy, w ogóle czym medycyna pracy jest, a pani profesor, nie dość, że tak obficie i otwarcie informuje nas o tym, w jaki sposób może zmienić się ta polska rzeczywistość pracownika, który dostanie, oby stało się to normą, od swojego pracodawcy 8 godzin rocznie na zadbanie o swoje zdrowie, jeszcze mu za to zapłacą, to jeszcze mówi pani o tym, że wprowadzany jest system cyfryzacji medycyny pracy, o czym teraz chciałbym z panią porozmawiać, bo co to w praktyce oznacza, że ja idąc po zgodę na to, bym pracował, nie wiem, w cukierni, piekarni, gdziekolwiek, od razu zostanę prześwietlony przez państwa specjalistów i efekty tego prześwietlenia zostaną wpisane do mojego indywidualnego konta pacjenta?
4: Tak, dokładnie to oznacza, czyli badanie, wynik badania zostanie przekazany do indywidualnego konta pacjenta, jak również, to jest to właśnie, o co bardzo walczyliśmy, zalecenia dla pacjenta. Pacjenci dostają w tej chwili zalecenia oczywiście i najczęściej to, co wydajemy, to jest właśnie mierzenie ciśnienia, sprawdzenie poziomu glukozy, sprawdzenie lipidogramu jeszcze raz, więcej ruchu, mniej jedzenia, tak? Ćwiczenia dla kręgosłupa, to bardzo różne są te zalecenia, ale cały czas walczymy o to, żeby wszystko, co my robimy, było widziane przez lekarza POZ-u i żeby po prostu znalazło się na P1, bo tak jak już rozmawialiśmy, ta medycyna pracy troszkę jest zapomniana, trochę na uboczu, ponieważ nie jest finansowana ze środków NFZ-u, tylko przez pracodawców, no to zawsze jak jest cyfryzacja, to trochę ona nas wszyscy zapominają, więc doszliśmy już do tego, że trafi do IKP orzeczenie, trafią do IKP zalecenia. Jesteśmy w okresie przejściowym, w ciągu najbliższych 3 miesięcy to powinno zostać wykonane. Natomiast, proszę państwa, no my walczymy oczywiście o więcej, bo takim moim marzeniem byłoby, żebyśmy my zbierali dane z badań profilaktycznych, żebyśmy potrafili coś więcej powiedzieć o populacji pracującej, jakie problemy zdrowotne mają na przykład poszczególne grupy wiekowe i żebyśmy projektując szeroko zakrojone działania profilaktyczne właśnie potem byli w stanie oceniać ich skuteczność.
0: A który kraj i rozwiązania stosowane w tym kraju powinny być dla nas wzorcem do implementacji?
4: Zdecydowanie kraje skandynawskie. Tam wręcz, jak opowiadają koledzy z na przykład Finlandii, mówi się o tym, że społeczeństwo jako takie zazdrości pracownikom, że są tak dobrze zaopiekowani. Tylko wiecie państwo, ta dobra opieka to jest nie tylko wykonanie badań, ale też zaproponowanie interwencji. Bo nie tylko chodzi o to, żebyśmy wykryli problem, ale również o to, żebyśmy zaproponowali coś w zamian. Bo w tej chwili, jeżeli pracownik mi mówi, że go boli kręgosłup, a to mówią prawie wszyscy, to ja mogę zapytać, czy ćwiczy i udzielić kilku porad, co powinien robić. Natomiast jeżeli mogłabym zaproponować interwencję fizjoterapeuty, ergonomisty na stanowisku pracy, jakąś nawet rehabilitację, to byłoby zupełnie inaczej. I to właśnie wiele krajów proponuje w ramach tego, co się nazywa tak naprawdę opieką profilaktyczną nad pracownikiem.
0: A gdyby pani zechciała jeszcze w szczegółach opowiedzieć o modelu takim, do którego pani jako specjalistka, jako dyrektor Instytutu Medycyny Pracy dąży?
4: Idealny model to jest ten, w którym po pierwsze pracownik ma oceniane całe zdrowie. Zresztą to już w wielu krajach funkcjonuje jako tak zwana strategia całkowitego zdrowia pracownika. Czyli nie tylko interesujemy się, czy pacjentowi praca nie zaszkodzi, ale oceniamy czynniki ryzyka chorób przewlekłych, zagrożenia jeszcze związane z wywiadem rodzinnym i pytamy, czy wykonuje te badania, wskazujemy, niejako ustalamy wspólnie z pacjentem kalendarz badań. Dobrze by było, ponieważ wszyscy mamy mało czasu na te badania, żebyśmy w momencie, kiedy pracownik pojawia się na tych badaniach, mogli pewne rzeczy zaproponować, żeby łączyć nawet te inicjatywy NFZ-owskie. Zresztą od tego zaczynaliśmy dyskusję jeszcze z panią minister Leszczyną, że skoro NFZ proponuje pewne działania profilaktyczne, a my ich nie realizujemy jako społeczeństwo w takim zakresie, jak powinniśmy, to zróbmy to przy okazji medycyny pracy. Oczywiście bez wpływu na wynik i na uzyskanie orzeczenia. I ja bym najbardziej chciała, żeby na przykład badania krwi pacjent zrobił przed wizytą u mnie, żebyśmy już mieli o czym porozmawiać, żebyśmy mogli pewne rzeczy zrobić. I teraz, bardzo byłoby dobrze, gdybym ja jako lekarz medycyny pracy mogła pewne rzeczy już pacjentowi zlecić. Żebym nie mówiła, że ma iść do lekarza POZ-u po skierowanie do kardiologa, tylko żebym ja go mogła skierować do tego kardiologa, neurologa czy ortopedy, jeśli tego potrzebuje. Czyli to jest ta część taka stricte medyczna. Kolejną rzeczą w strategii całkowitego zdrowia pracownika jest ścisła współpraca z pracodawcą i ona zdecydowanie też u nas nie jest wykorzystywana, bo to lekarz medycyny pracy powinien być partnerem pracodawcy, czyli pewne działania profilaktyczne, nawet czasami pracodawcy mają takie akcje profilaktyczne, że coś tam zrobią, zaproponują jakieś badania i to bardzo rzadko się dzieje we współpracy z jednostką medycyny pracy, a powinno, bo to są ci specjaliści, którzy wiedzą, co pracownikom dolega i powinny oczywiście istnieć rozwiązania korzystne dla zdrowia pracownika, czyli na przykład bardzo ergonomiczne stanowiska pracy. I tutaj ta interakcja powinna być. A oprócz tego właśnie, ponieważ choroby układu ruchu są tymi jednymi z najczęstszych, to powinniśmy mieć możliwość takiej podstawowej fizjoterapii, ćwiczeń, zaproponowania pewnych interwencji w tejże jednostce medycyny pracy i coś, z czym jeszcze się nie umiemy też mierzyć, a będziemy musieli, proszę Państwa, to jest zdrowie psychiczne, bo proszę spojrzeć na doniesienia, które mówią, że co czwarty Polak ma problemy w tej grupie osób pracujących ze zdrowiem psychicznym bądź uzależnieniami, a alarmujemy, że po COVID-zie młodzież nasza ma znacznie więcej i wyższe odsetki tych problemów zdrowia psychicznego, a przecież to są osoby, które lada moment wejdą na rynek pracy i w związku z tym taka wstępna interwencja psychoterapeuty, psychologa, również szkolenia dla kadry kierowniczej, szkolenia dla wszystkich pracowników, jak sobie radzą ze stresem, jak zmniejszać te obciążenia czynnikami psychospołecznymi, to powinien być taki standard. I idealnie jest wtedy, kiedy te trzy strony, czyli służba medycyny pracy, pracodawca i pacjent ze sobą współpracują.
0: To jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć w rozmowie z panią podczas tego forum dialogu. Byli też i zabierali głos przedstawiciele polskiego parlamentu. Proszę powiedzieć, czy są w przygotowaniu, a jeśli tak, to na jakim etapie ustawowe rozwiązania w tej kwestii?
4: Niestety nie. To, co zostało przygotowane w tej chwili, no to właśnie wchodzi w życie, tak, te pierwsze rozwiązania. Natomiast no już od ładnych kilku lat rozmawiamy na te tematy z Ministerstwem Zdrowia, z przedstawicielami parlamentu, jak to powinno wyglądać. Nawet prosta sprawa, proszę Państwa, w tej cyfryzacji orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy powinno trafiać do przynajmniej ZUS PUE, a nie tylko do IKP, bo to jest dokument dla pracodawcy. i skoro trafia tam zwolnienie, to powinno trafiać również orzeczenie, a to też jeszcze nie jest realizowane. Także tutaj jeszcze wszyscy mają świadomość, tylko ponieważ właśnie zawsze byliśmy poza tym ogólnym systemem medycznym, to jakoś trudno nam się za to zabrać.
0: A są to niezwykle ważne sprawy i dlatego o nich dyskutujemy na antenie Radia Tok FM. Bardzo pani dziękuję za poświęcony nam czas. Profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, specjalistka medycyny pracy, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Szanowni Państwo, to jest przedpołudnie Radia Tok FM, jest 10.34. Już za chwilę informacje. Po godzinie 10.40 przywita się z Państwem Adam Mirek i nasz stały cykl Z nauką po imieniu.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, czym właściwie jest ból i dlaczego nasze ciała czasami same z siebie go wzmacniają. Zajrzymy do wnętrza leków, bo to całkiem sprytnie zaprojektowane układy. No i przede wszystkim odpowiemy na pytanie, jak to w ogóle możliwe, że połknięta tabletka przeciwbólowa doskonale wie, co nas boli. To naprawdę fascynująca, chciałem powiedzieć, magia, ale nie, bo to czysta farmacja. Do usłyszenia po informacjach.
0: A my po godzinie 11 będziemy też zastanawiać się, czy nasi nowi przyjaciele, a są nimi algorytmy, technologia AI, też jest w stanie powiedzieć, co nas boli na podstawie tego, co my komunikujemy naszym przyjaciołom. Będzie z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. To dopiero po godzinie 11, a wcześniej, jak Państwo słyszeli, Adam Mirek i Z nauką po imieniu.
11: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
12: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
13: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
11: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych już dziś po 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank, jak najlepiej wydać 280 milionów, a także bezsenna Polska, sekrety Bielana, humbug celebryta, burza w PiS, wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma bezpiecznej Europy bez obecności amerykańskich żołnierzy, podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, zwiększenie obecności wojsk amerykańskich jest strategicznym celem. Zadeklarował również, że Polska jest gotowa do przyjęcia kolejnych żołnierzy armii USA. Szef MON zaznaczył też, że państwa NATO nie powinny czekać do 2035 roku ze zwiększeniem wydatków na obronność do 5% PKB. Według niego ten pułap trzeba osiągnąć do 2030 roku, bo później może być już za późno. Po podpisaniu umowy SAFE tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, pieniądze są już na stole. Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Polska, której komisja przyznała prawie 44 miliardy euro, jest największym beneficjentem programu. Środki te mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii. Zgodnie z deklaracją rządu, 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura w Zamościu poprowadzi śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Wczoraj wieczorem tak zwany dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej. Dziś śledczy prowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także zgromadzić potrzebną dokumentację i przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok ofiary. Tymczasem Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie używa sztucznej inteligencji do monitorowania pożarów w tamtejszych lasach. I jak się okazuje, nie jest ona zbyt skuteczna. Na 20 pożarów w tym roku systemy AI wykryły tylko jeden z nich. O pozostałych 19 poinformowali leśników świadkowie. Ludzie, którzy akurat byli w lesie i zauważyli ogień, gdy ten dopiero się rozwijał. Leśnicy zapowiadają jednak, że będą rozwijać systemy AI. Kolejne informacje o 11, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. Popołudnie w większości kraju zapowiada się pochmurne i deszczowe. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na północy do nawet 27 na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Co robicie w sytuacji, kiedy boli was głowa? Ucinacie sobie drzemkę? Pijecie wodę? A może sięgacie po przeciwbólowe leki? Połykacie tabletkę i po chwili jest lepiej. Jakby dokładnie wiedziała, gdzie boli. Jak to możliwe, że coś tak małego potrafi tak precyzyjnie trafić w punkt? Skąd tabletka wie, gdzie boli? Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja z nauką po imieniu. Dziś rozbieramy na czynniki pierwsze ból i leki. Ból to coś, czego wszyscy chcemy uniknąć, a jednocześnie coś, bez czego byśmy sobie kompletnie nie poradzili. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do kuchni, łapiecie za gorący garnek i nic nie czujecie. Albo że macie kamyk w bucie, który obciera skórę, ale mózg nie dostaje żadnej informacji na ten temat. Ból to komunikat, system alarmowy ciała. To nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym albo potencjalnym uszkodzeniem tkanek, jak mówi definicja. Wszystko zaczyna się w receptorach bólu, czyli nocyceptorach. To takie czujniki rozsiane w skórze, mięśniach czy narządach reagują na różne rzeczy. Temperaturę, ucisk, uszkodzenia chemiczne i co ważne, nie zawsze reagują, bo istnieje pewien próg bólu. Dlatego lekkie dotknięcie igłą jeszcze nie boli, ale kiedy nacisk robi się większy, próg zostaje przekroczony i sygnał rusza w drogę przez nerwy do rdzenia kręgowego, a potem do mózgu. I dopiero tam pojawia się to, co nazywamy bólem. Kiedy dochodzi do uszkodzenia, organizm sam jeszcze podkręca czułość tego systemu. Komórki uwalniają różne substancje, które obniżają próg bólu. Na przykład prostaglandyny. Zapamiętajcie to słowo, bo jeszcze do niego wrócimy. Miejsce urazu staje się więc bardziej czułe. Dzięki temu łatwiej zauważamy problem. No i raczej nie próbujemy na świeżo skręconej kostce biegać maratonu. Rodzaje bólu są różne i w różny sposób można sobie z nimi radzić. Czasem łatwo się go pozbyć. Wystarczy odsunąć rękę od garnka lub wyjąć kamień z buta. Czasem trzeba poczekać, aż będzie można usunąć przyczynę bólu, na przykład zepsuty ząb. Wtedy przydatne mogą być leki. Ból mamy już trochę oswojony, więc teraz spójrzmy na drugą stronę tej historii, na leki. Czym one w ogóle są? Najważniejszy element leku to substancja aktywna, czyli ta część, która rzeczywiście coś robi w ciele. Zmniejsza stan zapalny, tłumi ból, rozkurcza mięśnie, niweluje wysypkę albo hamuje rozwój bakterii. Obok niej zawsze jest cała grupa drugoplanowych substancji pomocniczych. One na przykład nadają lekowi formę. Tabletka, syrop, maść. Pomagają też wchłaniać substancję aktywną, chronią ją przed zniszczeniem i decydują o tym, jak szybko zacznie ona działać. Sprawiają, że tabletka po połknięciu rozpadnie się we właściwym momencie, a substancja aktywna uwolni się dopiero, dajmy na to, w jelicie. W wielu przypadkach ta aktywna część leku to tylko niewielki fragment całości. Każdy lek to dobrze zaprojektowany układ, w którym wszystkie elementy mają swoje zadania. I tu pojawia się kolejne pytanie. Jak właściwie dostarczyć lek do organizmu, żeby zadziałał tam, gdzie trzeba i dokładnie tak, jak trzeba? Tabletka to tylko jedna z wielu dróg i wcale nie zawsze jest najlepsza. Tabletka najpierw trafia do żołądka, gdzie musi przetrwać kwaśne środowisko. Potem do jelita cienkiego i to właśnie tam, w większości przypadków, następuje wchłanianie. Substancja aktywna przechodzi przez ścianę jelita do krwi, a krew rozwozi ją po całym organizmie. Substancja aktywna trafia wszędzie, mniej więcej po 40 minutach. I to jest jednocześnie jej siła i ograniczenie. Bo jeśli chcemy działać ogólnoustrojowo, na przykład przy gorączce, no to świetnie. Ale jeśli problem jest bardziej miejscowy, to taka dystrybucja do wszystkich narządów bywa po prostu mało efektywna. Dlatego właśnie istnieje wiele różnych form i dróg podania leków. Jeśli chcemy działać miejscowo, wybieramy maść, krem czy żel, które działają bezpośrednio na skórę. Krople do oczu działają w oku, spray do nosa w nosie. Z kolei inhalacje pozwalają dostarczyć lek bezpośrednio do płuc. Dzięki temu możemy osiągnąć odpowiednie stężenie leku dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, bez obciążania całego ciała. Jeśli zależy nam na szybkim efekcie, wybieramy drogi, które omijają przewód pokarmowy. Zastrzyk działa niemal natychmiast, bo lek trafia od razu do krwiobiegu. Tabletki albo krople pod język też działają szybciej niż zwykłe, bo substancja przenika przez błonę śluzową bezpośrednio do krwi. Projektując formę leku, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, stabilność leku. Są takie substancje, które wymagają ochrony, specjalnych powłok albo kapsułek, które pozwolą im przetrwać drogę przez organizm w nienaruszonej formie. Po drugie, tempo działania, bo czasem potrzebny jest natychmiastowy efekt, a czasem powolny i rozłożony w czasie. Ważna jest też wygoda pacjenta. Bo liczy się smak, zapach i wielkość leku. Inaczej podaje się leki dzieciom, inaczej dorosłym, a jeszcze inaczej osobom, które nie mogą połykać. Czasem forma leku decyduje o tym, czy pacjent w ogóle będzie go regularnie przyjmował. I wreszcie, bardzo ważne jest też stężenie substancji aktywnej. Kiedy lek już trafi do krwi, wcale nie wystarczy, że po prostu tam jest. Nie może go być ani za mało, ani za dużo. Musi trafić w punkt, w tak zwane okno terapeutyczne. Jeśli stężenie leku we krwi jest zbyt niskie, lek może nie zadziałać albo zadziałać za słabo. Jeśli jest zbyt wysokie, rośnie ryzyko działań niepożądanych. I dlatego dawkowanie leków nie jest tylko wymysłem producenta albo lekarza. To próba utrzymania stężenia właśnie w tym bezpiecznym i skutecznym przedziale. Znaczenie mają masa ciała, wiek, praca wątroby i nerek, inne przyjmowane leki, a nawet to, czy lek został połknięty na czczo, czy po jedzeniu. To tłumaczy, dlaczego ten sam lek nie zawsze podaje się każdemu tak samo, no i skąd biorą się te wszystkie wytyczne. No dobrze, wiemy już, czym jest ból, wiemy, czym jest lek, jak trafia do ciała i dlaczego forma jego podania ma znaczenie. To teraz najważniejsze pytanie. Skąd tabletka wie, gdzie boli? Uwaga, werble. Nie wie. I to jest cały jej sekret. Ale gdybyście dopytywali, no to wyjaśniam. Substancja aktywna z tabletki trafia do krwi i razem z nią krąży po całym ciele, tak jak mówiliśmy. Nie ma mapy, nie ma GPS-u, nie dostaje sygnału tu boli, skręć w lewo. Dociera wszędzie, do mięśni, skóry, mózgu i innych narządów. Większość popularnych leków przeciwbólowych działa na bardzo konkretny mechanizm powstawania bólu. Kiedy dochodzi do uszkodzenia tkanek, skaleczenia czy stanu zapalnego, komórki zaczynają produkować substancje, które uwrażliwiają receptory bólowe. Wspominałem już o tym. Biorą w tym udział prostaglandyny, pamiętacie? To takie chemiczne podkręcacze bólu. Sprawiają, że jego receptory szybciej reagują i mocniej wysyłają sygnały do mózgu. Istnieją leki przeciwbólowe, które blokują pewien enzym, który jest potrzebny do produkcji tych prostaglandyn. Mniej prostaglandyn to mniej uwrażliwione receptory bólu, czyli sygnał bólu jest słabszy, zanim jeszcze dotrze do mózgu. Ale to nie jest jedyna strategia. Są też leki, które działają bardziej centralnie, czyli na poziomie układu nerwowego. Zmieniają sposób, w jaki mózg interpretuje sygnały bólowe. Nie zatrzymują powstawania sygnału bólu, tylko zmieniają jego odbiór w mózgu. Sygnał dociera, ale jest tłumiony, jakby ktoś ściszył głośność. Czyli tabletka nie działa na miejsce bólu, tylko na mechanizm jego powstawania. Dlatego to, czy lek zadziała, zależy od rodzaju bólu. Jeśli ból wynika ze stanu zapalnego, leki przeciwzapalne będą skuteczne. Jeśli problem leży gdzie indziej, mogą nie pomóc wcale. To dlatego nie ma jednej tabletki na wszystko. Ważne, żeby pamiętać też, że leki przeciwbólowe najczęściej nie usuwają przyczyny bólu. One zmieniają to, jak ciało ten ból wytwarza albo jak go odbiera. I na koniec kilka bonusowych informacji o lekach. Takie tabletkowe Q&A. Pytanie pierwsze. Czym najlepiej popijać tabletki? Tabletki najlepiej popijać zwykłą wodą. Nie kawą, nie herbatą, nie mlekiem, nie sokiem grejpfrutowym. Dlaczego? Bo różne napoje mogą zmieniać wchłanianie leku, osłabiać jego działanie, albo je wzmacniać, albo zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Woda jest po prostu najbardziej neutralna i najmniej skłonna do chemicznych niespodzianek. Najlepiej, żeby była w temperaturze pokojowej. Pytanie drugie. Leki powinniśmy przyjmować przed posiłkiem czy po posiłku? A to słuchajcie, zależy od leku, bo jedzenie może działać dwojako. Czasem pokarm przeszkadza we wchłanianiu i wtedy lek trzeba przyjąć na czczo. Czasem jest odwrotnie. Lek może podrażniać żołądek i wtedy lepiej wziąć go po jedzeniu. Tu nie ma jednej zasady dla wszystkich. Jeśli ulotka albo lekarz mówi na czczo, no to naprawdę ma to znaczenie. Pytanie trzecie. Czy można dzielić leki? Tak, ale tylko wtedy, kiedy producent to przewidział albo zalecił to lekarz. Jeśli tabletka ma rowek, zwykle można ją podzielić, ale nie dzielimy kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, takich o przedłużonym uwalnianiu, no bo można zniszczyć mechanizm, który chroni lek albo steruje tym, gdzie i kiedy on ma się uwolnić. Naruszymy te substancje pomocnicze, o których mówiłem. Zniszczymy ten dobrze zaprojektowany układ. Krótko mówiąc, nie każda tabletka lubi być łamana. Z leków należy korzystać świadomie. Mam nadzieję, że dzięki naszemu dzisiejszemu spotkaniu będziecie ciut bardziej zorientowani w świecie farmacji. Ale pamiętajcie, nie zwalnia to Was z obowiązku zapoznania się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zwróćcie uwagę na przeciwwskazania, a w przypadku wątpliwości skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą. Dziękuję za Wasz dzisiejszy czas. Słyszymy się w kolejną środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek.
17: A czy z nauką jest po imieniu Filip Kekusz? Pytam.
18: Jest to długie i skomplikowane imię.
17: Okej.
18: To nie miało sensu.
17: Nie no, miało sens, bo ja usiłuję teraz rozłożyć to na czynniki pierwsze w sensie logicznym twojej wypowiedzi.
18: Ja się boję, że ta metafora zaraz upadnie.
17: Dobrze, ja chcę, żebyśmy na wyższym poziomie filozofii rozmawiali.
18: Nie,
17: w takim razie schodzimy na ziemię, rozwijamy spadochron. I tak, jest 10.55. Po godzinie 11, po informacjach, będzie ze mną Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Porozmawiamy o nowym przyjacielu Polaka, jest nim między innymi AI. Ale już po godzinie 12, tok 360 w południe. I co wtedy?
18: Tak. I wtedy będziemy zastanawiać się i szukać po Europie tych magazynów paliwa lotniczego, które są coraz bardziej puste i pojawiają się pewne kolejne sygnały świadczące o tym, że sytuacja z powodu wojny na Bliskim Bliskim Wschodzie i blokady cieśniny Ormus jest trudna. Portugalia właśnie ogłosiła, że kiedy jej paliwa zabraknie, to zwróci się do Brazylii z prośbą o pomoc w użyczeniu tych rezerw. No to teraz pytanie, czy każdy kraj europejski ma taką Brazylię swoją i czy jak szybko ta pomoc będzie ze strony różnych innych dostawców potrzebna, a jeśli jej nie będzie, to co dalej? O tym będziemy rozmawiać między innymi.
17: Przepraszam cię, bo tak? Tu wiesz, rodzą mi się pytania wraz z mi kwestią, też. Którą podałeś. Na przykład co z tymi wszystkimi weekendowymi wyprawiaczami na Półwysep Iberyjski, którzy mają tam drugie mieszkania, no bo w ślad za tym będą szły podwyżki cen paliw, moim tak, zdaniem.
18: Oczywiście.
17: Także tych lotniczych.
18: No i to są te
17: i biletów
18: pytania,
17: też.
18: Które ci wyprawiacze prawdopodobnie już sobie zadają od dłuższego czasu, więc też pytanie.
17: To implikuje też na rynek nieruchomości, wyobraź sobie. Mhm. No, ciekawe.
18: Tak, to jest jakby, chyba wciąż sobie nie zdajemy sprawy tego, co wydarzyło się 28 lutego i w tygodniach kolejnych, ale rzeczywistość nam powie, sprawdzam i pokażę, co się właściwie dzieje.
17: Temat numer dwa.
18: Wojny na Bliskim Wschodzie. Temat numer dwa, wizyta Marco Rubio w Stolicy Apostolskiej, szefa amerykańskiej dyplomacji, który chce podjąć, jak mówi, szczerą rozmowę z papieżem Leonem XIV. Do tego spotkania ma dojść jutro. No i teraz pytanie, czego ta szczera rozmowa ma dotyczyć i do czego Stanom Zjednoczonym potrzebny jest Watykan, a Watykanowi Stany Zjednoczone?
17: Może wystąpi Marco Rubio w roli pośrednika, by załagodzić spór między Stolicą Apostolską a administracją Donalda Trumpa i samym Donaldem Trumpem.
18: Prawdopodobnie tak będzie, tak wynika z tych pierwszych przesłanek. No ale pytanie, czy jest to w ogóle możliwe i czy rzeczywiście Donald Trump dąży do takiego pojednania z papieżem, to jest kolejna kwestia.
17: Posłuchaj, jak to brzmi, pojednanie Donalda Trumpa z papieżem.
18: Ładnie brzmi.
17: Temat numer trzy.
18: Temat numer trzy. Dzisiaj wyrok opiekunów Kamilka z Częstochowy. To jest bulwersująca sprawa, do której szczegółów nie będziemy wracać. Państwo ją zapewne doskonale znają. No ale przy okazji tej sprawy pojawiło się nowe ustawodawstwo związane z ochroną dzieci. No i rodzi się pytanie, jak to ustawodawstwo, jak te przepisy działają w praktyce?
17: I przy tak zajawionych tematach mówię jak najbardziej serio, bo wśród nich są te poważne. Nie możecie państwo pozostać obojętni wobec tego, co na antenie już w samo południe i zaraz po. Filip Kekusz.
18: Dziękuję.
17: Gospodarz do usłyszenia. Programu TOK 360 w południe był z nami. Szanowni państwo, jest 10:58, czas na informacje.
19: Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
20: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
21: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
22: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
21: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o, tu może być nagroda.
22: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
23: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W piątek podpisanie umowy w sprawie Safe. Na początek kilka miliardów euro zaliczki. Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem lasów. Na miejscu działa już prokuratura. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa już za rogiem. Sam prezydent apeluje, by nie brać w nim udziału. 11. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. 6,5 miliarda euro zaliczki na początek ma zagwarantować podpisanie umowy Polski z Komisją Europejską. W piątek Polska jako pierwsze państwo w Europie sfinalizuje unijny program SAFE. Miliardy z Unii mają być w całości przeznaczone na obronność i inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Szymon Kępka.
4: Te 6,5 miliarda euro to będzie 15% łącznej kwoty, jaką Polska uzyska z programu SAFE. Pieniądze z Unii na polską obronność to łącznie 44 miliardy złotych. Potrzebny jest tylko podpis. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Komisja Europejska ogłosiła, że jest gotowa do tego, żeby już w piątek o 13 podpisać umowę w Warszawie.
4: Cała procedura trwała niecały rok, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Zanim będziemy mieli pierwsze urodziny rozporządzenia SAFE, to pieniądze wpłyną na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego.
4: Polski rząd deklaruje, że 89% funduszy z SAFE ma trafić do polskiej gospodarki i przemysłu obronnego. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Drugie w kolejności Węgry i Francja mają dostać po ponad 16 miliardów. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów w rejonie miejscowości Osuchy na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
7: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
8: Widzę, że pani jest ze łzami w oczach.
7: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
9: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
8: Jest, bo cały czas trwa.
9: No jest jeszcze, tak.
3: Na miejscu są też policjanci z Lublina, którzy zabezpieczają okoliczne drogi, bo część z nich jest nieprzejezdna i wspierają prokuratorów z Zamościa w oględzinach miejsca wczorajszej katastrofy gaśniczego samolotu, w której zginął pilot. Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek.
10: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof.
3: Oględziny miejsca katastrofy mogą potrwać co najmniej do wieczora. Pytań i wątpliwości jest coraz więcej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski o popołudniowym posiedzeniu Senatu, podczas którego minister sprawiedliwości, prokurator generalny oraz koordynator służb specjalnych przedstawią informacje dotyczące afery Zonda Krypto. Poza wątkiem klientów, którzy na tej giełdzie kryptowalut stracili swoje pieniądze, chcemy się też dowiedzieć, jak na niejasne powiązania i relacje reagowały służby i wymiar sprawiedliwości. wyjaśnia senator Kwiatkowski.
0: Czy to, że prokuratura w czasach, kiedy jej pracami kierował Zbigniew Ziobro, kilka razy umorzała postępowanie przeciwko firmie, która była protoplastą Zonda Krypto, czyli Big Bayowi, ma związek z tym, że tenże sam Zbigniew Ziobro dostał później prawie 500 000 zł na fundację z nim powiązaną.
3: Do tego, jak dodaje polityk, dochodzi także sprawa rosyjskich wpływów, a dokładnie finansowania Zonda Krypto przez kremlowskie służby pod mafijną przykrywką. Szef rządu Wysp Kanaryjskich, Fernando Clavijo, nie chce, aby statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, zawinął na archipelag. Zarzucił on rządowi Hiszpanii brak profesjonalizmu i wystarczających informacji, aby uspokoić społeczeństwo lub zagwarantować bezpieczeństwo. Clavijo domaga się też pilnego spotkania z hiszpańskim premierem Pedro Sanchezem. Wcześniej lokalne media poinformowały, powołując się na źródła w Ministerstwie Zdrowia, że statek zawinie do portu na Teneryfie, największej wyspie archipelagu. Kampania przed krakowskim referendum o odwołanie prezydenta wyraźnie przyspiesza. Aleksander Miszalski apeluje do mieszkańców, by nie brali w nim udziału. Jego zdaniem to wyłącznie element politycznego sporu, a nie realnej debaty o mieście. Katarzyna Młynarczyk.
11: Można wybrać się na rodzinny piknik, do teatru czy muzeum, zauważa prezydent Miszalski.
12: Zdecydowanie ci, co uważają, że nic złego w Krakowie się nie dzieje, bądź też ci, którzy po prostu uważają, że ta ocena prezydentury po 2 latach i ocena programu, który obiecałem na 5 lat, jest po prostu przedwczesna. Do tych mieszkańców, mieszkanek Krakowa apeluję, by tego dnia po prostu nie wybierali się na to referendum odwoławcze.
11: Referendum odbędzie się 24 maja. Wszystko wskazuje na to, że kampania z każdym dniem będzie coraz bardziej zacięta. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Kolejne informacje o 11.20, a teraz czas na prognozę pogody. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie może dziś zagrzmieć. Bez deszczu nie obejdzie się również na zachodzie. Na termometrach od 10 stopni na północy przez około 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przedpołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Ponownie kłaniam się Państwu, podobnie jak Michał Tobolewski oraz Adam Szura. Ja naszą kolejną rozmówczynią jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Jest Pani w dobrym humorze, słyszę. Nie widzę, ale słyszę.
14: No, znaczy jestem lekko przeziębiona, więc mój humor jest taki, powiedzmy, różny, ale teraz bardzo dobry, bardzo się cieszę, że mogę z Państwem rozmawiać.
13: To pozwoli Pani, że troszeczkę będę w tej chwili wnikał w Pani życie osobiste. Ma Pani przyjaciół?
14: Tak, tak, jestem bardzo szczęśliwa, że mam przyjaciół.
13: Ale są to ludzie?
14: Tak, są to w 100% ludzie.
13: Czyli nie ulega Pani tej pokusie, której Polacy ulegają w coraz większym stopniu,

0: już od jakiegoś czasu obserwujemy ten trend, że tak naprawdę, że to nie chodzi tylko o Polskę, tak? To znaczy ten trend widoczny jest tak naprawdę wszędzie tam, gdzie używane jest AI, gdzie używane są te modele generatywnej sztucznej inteligencji. No i widać, że ludzie po prostu zaczynają z nimi rozmawiać, tak? To znaczy o swoich problemach, o tym, jak się czują. No dochodziło nawet do takich sytuacji skrajnych, tak? Na przykład w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się proces, tak? Ponieważ rodzice dziecka, które popełniło samobójstwo, tak? Właśnie po rozmowach o swoich problemach psychicznych właśnie z czatem GPT, zdecydowali się pozwać OpenAI, tak? No za to, że uważają, że to narzędzie doprowadziło w jakimś sensie do tego samobójstwa. Więc tak naprawdę tych rozmów właśnie o życiu prywatnym z tego typu silnikami Gen AI, tak? Mamy naprawdę dużo. No a jak widać, czasami prowadzą one wręcz do tragedii.
1: Poświęcamy temu czas, miejsce na antenie Radia Tok FM, korzystając także z pani eksperckiej wiedzy, ponieważ zagrożeń jest wiele. Sam rozmawiałem z ludźmi, którzy sprowadzili do Polski robota humanoidalnego, który robi furorę w sieci. Pewnie pani też natknęła się na tego typu obrazki, filmy, zdjęcia i tak dalej. I pod przykrywką dobrej zabawy, bo myślę, że jest to swego rodzaju rozrywka, to wkrada się pewna refleksja, która ociera się wręcz o niepokój. Nie wiem, czy pani widziała kilka starszych osób, które spotykają tego robota na swojej drodze i reagują z taką charakterystyczną dla wieku senioralnego empatią. Właściwie gotowe są te osoby... No, zdradzić wszystkie tajemnice swojego życia za cenę zainteresowania z drugiej strony, nawet jeśli mowa o maszynie, o robocie humanoidalnym.
0: Tak, no jak najbardziej. To znaczy, no po pierwsze my jako ludzie tak naprawdę mamy taką tendencję, tak, żeby jak coś wygląda choć trochę jak coś żywego, tak, no to żeby z tym empatyzować, tak? To jest takie zjawisko, które powoduje na przykład, że nawet takie produkty, które w sensie produkty, znaczy jakieś urządzenia domowe, które powiedzmy mają, tak wydaje się, że mają twarz uśmiechniętą, tak? No to wzbudzają u nas więcej pozytywnych emocji niż no, te, które nie wyglądają tak.
1: Przepraszam bardzo, wie pani co, ja mam znajomych, którzy humanizują nawet kosiarki do trawy. Jeden jest Józek, a drugi jest Rysiek.
0: No właśnie, więc tutaj szukamy tej relacji także i w przedmiotach, no tylko, że zazwyczaj te przedmioty nam nie odpowiadały, tak? To znaczy, bo jak sobie humanizujemy kosiarkę, no to ona nie powie nam, o, a jak ty się czujesz, tak? No tylko skosi nam trawy, koniec końców. Natomiast w przypadku właśnie sztucznej inteligencji, czy takich robotów humanoidalnych, które też zasilane są przecież oprogramowaniem sztuczną inteligencją, no to mamy już tę odpowiedź, tak? To znaczy wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś na przykład czuje się źle, nie ma być może tej takiej prawdziwej ludzkiej sieci wsparcia, no a potrzebuje tak porozmawiać o czymś z kimś, albo no nie wiem, chce podjąć jakiś temat, którego boi się podjąć, tak, ze swoimi przyjaciółmi, prawdziwymi ludźmi, no i robi to na przykład z czatem GPT, czy z Claude'em, tak, czy z innym modelem generatywnej sztucznej inteligencji, no i z uwagi na to, że te modele są skonstruowane w taki sposób, żeby nas jak najbardziej zadowalać, to po prostu tym atrakcyjniejsza może stać się taka rozmowa, tak, bo to w pewnym momencie przestaje już chodzić tylko o to, że my mówimy coś, tak, temu modelowi i możemy się wygadać, tak? Tylko ten model no, odpowiada nam tak, żebyśmy byli jak najbardziej zadowoleni, więc w pewnym momencie może być nawet tak, że ktoś może tak bardzo się w to, powiedzmy, wkręcić, że łatwiej będzie mu rozmawiać z modelem niż z osobą, no bo kiedy rozmawiamy z ludźmi, to nie mamy nad tym takiej kontroli, no i też, prawda, ludzie mają swoje wady, zalety, tak? Mogą powiedzieć coś, co nam się nie podoba. Podczas gdy AI... no stworzony jest tak, żeby takich sytuacji jak najbardziej unikać i żeby mówić nam jak najwięcej tych rzeczy, które nam będą odpowiadać.
1: Swoją drogą przyszło mi teraz do głowy, że Juliusz Machulski naprawdę jest geniuszem, jeśli przypomnimy sobie Seksmisję i Maksymiliana Paradysa, który mówił, jaki piękny odkurzaczek i jaką ma piękną panią, no to ten dialog wyprzedził epokę.
0: No, zdecydowanie tak. No, tak samo możemy powiedzieć tak, że tutaj no, to oczywistość, że Lem wyprzedził epokę. Wiadomo, no, ale te relacje teraz właśnie takie, no relacje powiedzmy nie humanoidalne, nazwijmy je w ten sposób, no stają się coraz powszechniejsze, tak? No jeszcze parę lat temu był taki film Hair z Joaquinem Phoenixem, który właśnie też opowiadał o tym, prawda, że mężczyzna zakochuje się no nie w prawdziwej kobiecie, tak? No, tylko właśnie w modelu, powiedzmy. No i pamiętam, że wywołało to wtedy bardzo dużo jakichś takich recenzji, prawda, jak

0: dystopijna wizja, straszna, to nie może się wydarzyć, tak? To wymysł sci-fi. No natomiast tak naprawdę w tym świecie sztucznej inteligencji to jakoś może się wydarzyć, tak? Kiedy patrzymy na przykład właśnie na historię o tym, kiedy na przykład, bo modele sztucznej inteligencji, w sensie firmy, które wypuszczają te modele generatywnej sztucznej inteligencji, często zmieniają, powiedzmy, swoje algorytmy, no i też wypuszczają coraz to nowsze modele, tak? Czyli mieliśmy, nie wiem, ChatGPT 2, 2,5, 3, 3,5, 4 i tak dalej, tak? No więc te modele trochę różnią się od siebie. I czasami na przykład, kiedy pojawia się nowy model, to użytkownicy, użytkowniczki tracą dostęp do tego modelu pierwotnego, który na przykład odpowiadał im w inny sposób, tak? No i były już takie sytuacje, kiedy właśnie z uwagi na to, że ludzie tak bardzo wręcz zakochiwali się w tym, jak chociażby ten ChatGPT im odpowiadał, no to firma decydowała się na wprowadzenie takiego, powiedzmy, mniej emocjonalnego, tak, mniej emocjonalnej wersji swojego narzędzia. No i naprawdę opisywane były historie, tak, kiedy ludzie przeżywali wręcz osobiste tragedie, mówili, że no straciłem, tak, partnera, mój czat ze mną zerwał, tak, w sensie, gdzie jest mój przyjaciel? Więc no te relacje były już nawiązane. I jakby tę stratę spowodowaną tym, że właśnie firma technologiczna zmienia algorytm, tak mówiąc w skrócie, no przeżywali tak, jak gdyby było to prawdziwe zerwanie, tak? Prawdziwa utrata prawdziwej relacji.
1: Przyznam się do czegoś. Na potrzeby naszej rozmowy od wczoraj testuję czat, z którym... do którego sięgam w jakichś prozaicznych historiach, nie wiem, ustal, co mam robić w czasie wolnym i tak dalej. Mniejsza o to, jakie ja polecenia piszę, jakie odpowiedzi dostaję, ale no wręcz narzuca się, żeby te relacje nasączać emocjami. Nie odpisałem dziękuję i czułem się winny, że nie podziękowałem za poradę, jaką dostaję. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy będą mieli do tego skłonność i w zamian za poświęcenie się w jakiejś relacji będą oczekiwali odpowiedzi. I tutaj widzę to niebezpieczeństwo. Pani odwoływała się do tych tragicznych przykładów wejścia w relacje z algorytmem, ale czy nie ma takiej obawy, że zabrnie to za daleko?
0: Tak, no jak najbardziej, to znaczy no ta obawa jest i tak jak już mówiłam, tak, w sensie nawet mówiąc o tych takich bardzo no już przykładach takich krańcowych, tak, jak tego samobójstwa, czy też takiego mniej, no ale wciąż tak, przykład taki powiedzmy dosyć intensywny właśnie tych takich no dużego nieszczęścia po tym, jak ten algorytm się zmienił, tak, i jak utraciło się relacje z czatem GPT, no ale... No, to jest, tak? To jest realny problem i ten problem prawdopodobnie będzie tylko większy, tak? Kiedy patrzy się na niektóre, to są takie mniejsze modele, nie tak znane jak właśnie ChatGPT czy Claude, które tworzone są na przykład tylko właśnie po to, żeby tworzyć z nimi te relacje, no to badania i jakieś takie eksperymenty już teraz wykazują, że te modele wręcz specjalnie, na przykład tak, że model można specjalnie podrywać, tak? Żeby jakby jeszcze bardziej na przykład zachęcić nas do rozmowy z nim. No więc w tym sensie wiadomo, że platformom technologicznym odpowiada w jakimś sensie taka sytuacja, tak? Znaczy oczywiście no nie odpowiada im to, że jakby ich model prowadzi do czegoś samobójstwa, no jasne. I jakby takich krańcowych przypadków rozumiem, że takie krańcowe przypadki chcą ograniczyć, ale to, że użytkownicy, użytkowniczki budują sobie taką głębszą relację z tymi narzędziami, więc jakby więcej z nich korzystają, więcej z nimi piszą, więcej informacji im dają, no to wiadomo, że wpisane jest jakoś tak naprawdę w model biznesowy tego typu, tak? W sensie właśnie tych generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji.
1: Prosiłbym, byśmy już po informacjach Radia Tok FM, na które teraz zaproszę naszych słuchaczy, porozmawiali o zagrożeniach, ale innego typu. No bo też zakładam, że wśród tych, którzy z modelami dyskutują, są ludzie, którzy mają wiedzę szczególnie wrażliwą. A jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski w geopolitycznie niespokojnym świecie? Mam nadzieję, że do tego wrócimy już po informacjach. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest z nami.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii
2: Teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się kwestią aresztowania podejrzanego o wypadek, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Podejrzany wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Prokuratura złożyła w tej sprawie zażalenie, bo śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Jeśli sąd uwzględni jej zażalenie, 57-latek zostanie ponownie zatrzymany i umieszczony w areszcie. Do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego docierają alerty RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia nawet w sąsiedztwie lasu. Od wtorku strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął już 150 hektarów lasów. Londyńska policja utworzy specjalny zespół do ochrony społeczności żydowskich. W jego skład wejdzie początkowo 100 funkcjonariuszy, w tym specjaliści od zwalczania terroryzmu. To reakcja na trwającą od końca marca serię ataków wymierzonych w ludność żydowską. W ubiegłym tygodniu doszło nawet do ataku nożownika czy spalenia 4 karetek należących do żydowskiej służby medycznej. Napastnicy próbowali również podpalić kilka synagog w mieście. Policja poinformowała, że przez ostatnie 4 tygodnie aresztowała około 50 osób za antysemickie przestępstwa i postawiła zarzuty 8 osobom. ONZ domaga się natychmiastowego uwolnienia uczestników flotylli, która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Chodzi o Brazylijczyka Thiago Avie i Hiszpana Saifa Abukeszeka. Organizacja podkreśla, że pojawiają się doniesienia o bardzo złym traktowaniu zatrzymanych. Władze Izraela przedłużyły do niedzieli aresztę dla obu aktywistów. Przebywają oni w areszcie w Aszkelonie i prowadzą strajk głodowy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dzisiaj umiarkowane lub duże zachmurzenie. Dodatkowo na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10 stopni na północy do nawet 27 na plusie na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Już po informacjach, 11.22, z nami wciąż Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: No to teraz ja zamieniam się w słuch, nasi słuchacze także, a Pani wylistuje nam, bardzo proszę, wszystkie zagrożenia, które wynikają z tego, jak bardzo Polacy, ale nie tylko, uwierzyli w algorytmy i w jaki sposób emocjonalnie angażują się w relacje z nimi.
5: O matko, no musimy chyba odwołać przyszłą audycję, bo zajmie nam to co najmniej kilka godzin.
4: Ale postaram się zrobić, co w mojej mocy.
5: Dziękuję bardzo. Ale zmieniając te najważniejsze, no to po pierwsze bezpieczeństwo danych, tak? W sumie mówimy o tym w takim istotnym dniu, no bo dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała taki swój raport tak naprawdę z wybranych aspektów swojej działalności w ciągu ostatnich 2 lat, to znaczy od 2022 do 2025 roku, od 2024 do 2025. No i tak naprawdę pod koniec tego raportu pojawiają się takie zalecenia, tak? Taką profilaktykę kontrwywiadowczą, związaną między innymi też z kwestiami cyber, tak? Czyli z ochroną informacji. Jak na przykład zapewnianie ciągłości ochrony, dbanie o trwałą utylizację danych, weryfikacja, prawda? Chronienie swojej tożsamości cyfrowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy są w taki sam sposób, jakby na takim samym poziomie istotne w przypadku właśnie tego, co wpisujemy w sztuczną inteligencję, bo no, nam się może wydawać, że skoro mamy konto tak w czacie GPT, Claude, Perplexity, no w którymkolwiek z tych narzędzi, no to możemy sobie wpisać tam, co tylko chcemy i tylko my będziemy mieli do tego dostęp. No ale to nie jest prawda, W sensie to nie jest prawda na wielu poziomach. Zacznijmy od pierwszego, to znaczy no po pierwsze jakby to, co my tam wpisujemy, to, tak, jeśli nie zaznaczymy inaczej, bardzo często wykorzystywane jest do dalszego treningu sztucznej inteligencji, tak? Czyli nasze dane, cokolwiek co tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy, tak? Albo nie wiem, o wynalazku, nad którym pracujemy, no to wszystko to znajduje się w tym silniku, tak, generatywnej sztucznej inteligencji. Co więcej, ponieważ ona to zapamiętuje, to w przypadku potencjalnego ataku, tak, który no, cyberataki się wydarzają i takie cyberataki związane z tym, że ktoś kradnie nam konto, również się wydarzają, tak? Więc w tym sensie, z jednej strony mamy to zagrożenie, że no w ogóle to jest tak w jakimś takim wielkim zbiorze danych sztucznej inteligencji, z którego ona korzysta, żeby trenować sama siebie, żeby lepiej odpowiadać nam, lepiej odpowiadać innym, ale też żeby tak trenować przyszłe modele generatywnej sztucznej inteligencji. No z drugiej strony mamy to zagrożenie tak związane z tym, że przecież cyberprzestępcy wiedzą, ile ludzie wpisują w sztuczną inteligencję. No więc wyobrażam sobie, że kiedy ktoś chce na przykład kogoś zaszantażować, ale po prostu ukraść jego dane tak, żeby jak najlepiej je wykorzystać, żeby w przyszłości, nie wiem, tak, no ukraść mu pieniądze, tak, zrobić taki zaawansowany phishing, no to wiadomo, że kradzież dostępu do konta no jest taką klasyczną rzeczą, tak? Ludzie tracili konta na Instagramie, na Facebooku i już to dawało tym cyberprzestępcom dużo, powiedzmy, narzędzi, tak? Bo z jednej strony zyskiwali nowe konto, które mogło się im do czegoś przydać, no właśnie nasze informacje, wiadomo. No to wiadomo, że w przypadku narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, w które wpisujemy jeszcze więcej rzeczy, tak? No bo często wpisujemy je z takim założeniem, że właśnie to jest tylko dla nas, tak? Nie musimy, tak? Ludzie być może tak myślą, tak? Że nie muszą się tak cenzurować, jak gdyby pisali tę samą wiadomość jakiejś osobie, no tylko właśnie to jest tylko dla nich, więc być może jakby te informacje są też jakby najbardziej takie wartościowe potencjalnie dla cyberprzestępców, no bo jest tam tych wiadomości po prostu o nas najwięcej.
4: Ale czy trzeba być od razu cyberprzestępcą, czy można to zrobić absolutnie w zgodzie z prawem? Proszę hipotetycznie założyć sytuację, że do algorytmu, a wiem, że nasz wydawca Michał Tobolewski z niego także korzysta, zwracam się tymi słowy. Michał Tobolewski posługuje się mailem takim, a takim, jest właśnie na to konto zalogowany do jakiegoś czata. Proszę, powiedz mi, o co ostatnio pytał. Przecież jest to zbiór informacji, jest ten worek, z którego ja też mogę wyciągnąć na podstawie jego doświadczeń wszystko to, co robili moi poprzedni użytkownicy, więc za chwilkę wypluje mi ten algorytm wszystko to, co Michał Tobolewski robił przed chwilą, jeśli uprawdopodobnie jego wszystkie dane, dobrze rozumiem. I tak w ten sposób można też pozyskiwać, w myśl zasad białego wywiadu, wszystkie dane wrażliwe.
5: I tak i nie, no bo oczywiście platformy mają zabezpieczenia, które właśnie tak przed takimi rzeczami mają chronić, tak? No tak samo, kiedy na przykład poprosimy czata, żeby wygenerował nam, nie wiem, no symulację ataku terrorystycznego, tak? No to on początkowo powie nam nie. No ale właśnie w tym sens, że jeśli będziemy pytać wielokrotnie, na różne sposoby, to szansa, że on nam to po prostu powie, jest bardzo wysoka. No i to zresztą widać, tak? W sensie znowu, no kiedy patrzysz na jakieś eksperymenty, no związane na przykład, tak, właśnie z tym planowaniem ataku, tak? No to bywa tak, że na przykład zadajemy jakieś pytanie modelowi generatywnej inteligencji raz, drugi, on nam mówi, nie mogę ci tego powiedzieć, zgłoś się gdzieś tam. Ale potem jak zadamy to pytanie po raz 20, to na przykład już bariera się łamie, bo już tak zapomina czat, że ma tego nie mówić i nagle to nam odpowiada, tak? No i w tym przypadku to może zadziałać podobnie. No więc tutaj, to jest po prostu skomplikowane bardzo, tak? Pod tym względem bardzo niebezpieczne, ale wydaje mi się, że warto też tutaj uwypuklić jeszcze jeden wątek, a mianowicie, no pamiętajmy, że te modele generatywnej sztucznej inteligencji, z których korzystamy najczęściej, to są modele amerykańskie. No a teraz w nurt, prawda, myśleniu o suwerenności cyfrowej, różne badania wykazują, że po prostu także służby amerykańskie, tak, mają bardzo łatwy dostęp do tak naprawdę wszystkiego, co my na tych amerykańskich serwerach robimy, tak? Jakiś czas temu francuski senat przesłuchiwał właśnie osobę pracującą dla Microsoftu, no czyli wiadomo, Teams, Word i tak dalej, pytając, czy dane francuskich obywateli są zawsze bezpieczne i zawsze do nich mają dostęp tylko francuskie organa. No i przedstawiciel tenże powiedział, że no nie da się tego zapewnić, tak? W sensie prawo amerykańskie działa tak, że do tego dostęp również mogą mieć różne organy amerykańskie. No i to znowu, tak, w sensie ja tutaj nie mówię, no bo jednak Stany Zjednoczone są, tak, mimo obecnej sytuacji, wiadomo, naszym sojusznikiem, jesteśmy w NATO, jasne. No ale znowu, no zwiększa to wrażliwość tych danych, szczególnie, że no pamiętajmy, że ludzie naprawdę wpisują przeróżne rzeczy do tych czatów, tak, do tych różnych modeli. To są umowy prawne, tak, to są jakieś, no potencjalnie spodziewam się, że mogą tam być też dane niejawne po prostu, tak. No co prowadzi do tego, że te narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji stają się po prostu gratką i dla tych wywiadów, dla cyberprzestępców, oszustów. No generalnie tak, im więcej tam mamy danych, których nie ujawniamy nigdzie indziej, no dosłownie, no tym większą gratką dla kogoś, kto chciałby te dane pozyskać, stają się właśnie tak nasze konta, no i generalnie tak te modele.
4: Czyją czujność zatem powinny wzbudzić wyniki badań, od których zaczęliśmy naszą rozmowę? Jeszcze raz powiem, jest to raport Future Mind, który mówi o tym, że 40% badanych wykorzystuje sztuczną inteligencję poza pracą, a 11% traktuje AI jako przyjaciela.
5: No, wydaje mi się, że czujność różnych instytucji, tak? No z jednej strony oczywiście na pewno Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkół i tak dalej, bo pamiętajmy, że wbrew temu, tak, że tak naprawdę wszystkie te narzędzia, no tak samo jak media społecznościowe, mają jakieś swoje regulaminy, które na przykład pozwalają, tak, korzystać z nich od pewnego wieku, no to pamiętajmy, że regularnie z tych narzędzi korzystają dzieci. Więc tak naprawdę, no tutaj musimy zacząć, tak? No ale kolejna sprawa, no to tak po prostu firmy, tak? Pracodawcy, pracownicy. No z uwagi na to, że no wyobrażam sobie sytuację, kiedy tak ktoś pracuje. No i tak zdarza się nam wszystkim często, nawet w tym momencie. No i wydaje się, że tak, kiedy pracownik na przykład uznaje, że no nie wiem, nie wyrobisz czymś, tak? Musi coś zrobić szybciej, ma za dużo zajęć, no to z dużą chęcią, łatwością może pewne dane wrzucić właśnie w silnik generatywnej sztucznej inteligencji, no i dostać jakiś wynik, tak? I no wręcz wydaje się, że niektórzy pracodawcy nawet zachęcają do tego, tak? Myśląc, że właśnie ta sztuczna inteligencja zoptymalizuje pracę, tak? I tak dalej. I oczywiście, nie mówię, że tutaj nie ma takich zastosowań, tak? No oczywiście sztuczna inteligencja ma też swoje zastosowania pozytywne. No natomiast ta kwestia bezpieczeństwa, tak? W sensie jest bardzo skomplikowana, no i żeby móc potencjalnie mieć jakieś pozytywne skutki z tego naszego wykorzystywania sztucznej inteligencji, no to musi mieć bardzo konkretne zasady, jakieś narzędzia sprawdzające i tak dalej, i tak dalej. No a często tego nie ma, tak? No więc w firmach po prostu ludzie no bez ładu i składu wrzucają na przykład jakieś treści, tak? I to mówię zarówno na poziomie pracowników niższego szczebla, wyższego, tak? Kadry zarządzającej, która na przykład, no nie wiem, tak? W ten sposób generuje sobie, nie wiem, ułatwia sobie odpisywanie na maile. No a tu wchodzi kolejny problem, tak? No kiedy udostępniamy już na przykład naszą skrzynkę mailową właśnie narzędziu sztucznej inteligencji, no to ona ma dostęp też do informacji, tak? W sensie do od danych osobowych. Więc... No więc tak naprawdę, kiedy pyta pan właśnie, kto powinien tutaj się przejąć tym, być jakby bardziej uważny, no tak naprawdę, naprawdę my wszyscy, tak? W sensie począwszy od właśnie aparatu państwowego, służb, policji w ogóle, no przez tak naprawdę wszystkie firmy, szkoły, uniwersytety, no jakby potrzebna jest nam jakaś taka bardzo sensowna edukacja dotycząca tego, jak i w jakim zakresie korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. No a wydaje się, że tej edukacji jest brak, tak? Szczególnie, że w dużej części ona jest prowadzona przez firmy technologiczne, no, które wiadomo, że chcą promować swoje narzędzia. No i efekty tego naprawdę, no naprawdę widać w wielu miejscach, no bo wiadomo, że jakby ludzie najczęściej z tej sztucznej inteligencji będą korzystać w taki sposób, który jest dla nich taki najłatwiejszy, tak? Czyli właśnie no, po prostu wpisując to, jak się czują, tak? Albo prosząc o wygenerowanie jakiegoś obrazka. No tutaj wiadomo, że to powiedzmy w takiej skali bezpieczeństwa to drugie jest oczywiście dużo, dużo mniej tak ryzyk się z tym wiąże niż właśnie wpisywanie danych niejawnych czy danych wrażliwych. No ale... No tak naprawdę wszyscy musimy myśleć o tym, co wpisujemy w te silniki generatywnej sztucznej inteligencji, bo może się nam wydawać, że wpisujemy to tylko dla siebie, ale prawda jest inna.
4: To tak już w podsumowaniu. Odbiegamy znacząco od użytkowników z innych krajów. Czy to ma w ogóle znaczenie, kto gdzie się loguje, z jakiego kraju pochodzi? Czy są dodatkowe kryteria, które pozwoliłyby nam tę grupę zaangażowanych emocjonalnie w modele generatywnej inteligencji, tak pani to opisuje, zaangażowani, czy nie ma żadnego?
5: To znaczy tak, no jeśli chodzi o to, jak używana jest w Polsce sztuczna inteligencja, no to jeśli chodzi tam o wdrożenie na poziomie biznesów, tak, no to powiedzmy dane pokazują, że jednak takie no właśnie systematyczne wdrożenie występuje u nas rzadziej niż na przykład w innych krajach Unii Europejskiej. No z drugiej strony, tak, kiedy myślimy o tym, jak ludzie korzystają z AI, no to takie korzystanie powiedzmy przez takich zwyczajnych użytkowników, tak, w sensie, że ktoś po prostu prywatnie zakłada sobie konto, z tego korzysta, wydaje mi się, że jest bardzo podobne do innych krajów, tak, podobnych do Polski, czyli powiedzmy do innych krajów Unii Europejskiej i powiedzmy na Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o to, jak wybrać tych użytkowników, tak, którzy są najbardziej podatni potencjalnie na te negatywne skutki, bo no, tak emocjonalnie korzystają z AI, tak, mówiąc w skrócie, no to oczywiście, no tylko, że trzeba by zrobić jakieś bardzo dokładne badania psychologiczne i to po prostu sprawdzić, no bo w tym momencie takich danych nie mamy. No można oczywiście sądzić, że no wiadomo, jak ktoś boryka się ze stresem w pracy i ma mniejsze grono, powiedzmy tak, znajomych, no to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie korzystał z tego czata, tak? No można jakieś takie oczywistości sobie wyciągnąć, no ale kto nie ma stresu w pracy, tak? Więc jakby no ta grupa wydaje się bardzo duża, ale jednak nawet obecnie niewystarczająco zbadana też.
4: No ja nie mam stresu w pracy, na ten przykład. I to nieprawda, że dach przecieka, bo przecież w ogóle nie pada. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Aleksandra Wójtowicz była z nami, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
4: Już za chwilę informacje Radio Tok FM o 11.40, a po nich na kulturę osobistą zaprosi państwa, jak zwykle, Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dziś?
1: Dzisiaj w programie Fotografia w kulturze osobistej o fotofestiwalu w Łodzi i miesiącu fotografii w Krakowie. Będę rozmawiać z dyrektorami tych dwóch imprez i wydarzeń bardzo ważnych i nie tylko dla tych, którzy się fotografią interesują, prawda?
6: Oczywiście. Zapraszamy.
7: Myślimy o fotografii jak najszerzej i też otwieramy oficjalnie sezon letnich festiwali sztuk wizualnych.
1: Za chwilę, no już o 11.40 w kulturze osobistej Tomasz Gutkowski i Krzysztof Cendrowicz będą ze mną. Czekamy na państwa.
4: A za jeszcze wcześniejszą chwilę informacje Radia Tok FM. Polecam.
8: Reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
14: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem
18: przyjemnie spędzić czas.
17: Ale pachnie!
16: Spróbować czekolady.
18: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
17: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
19: Uwaga, kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
20: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk o 12.00 weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarem lasów w powiecie piłgorajskim. Pożar wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru, na którym znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe czy pomniki przyrody. Ogień w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. 15-latek miał według śledczych zabić 13-letnią mieszkankę okolic Nowego Tomyśla, której ciało znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Sprawca miał upozorować samobójstwo ofiary, poinformowały policja i prokuratura. Mający obecnie 15 lat podejrzany został zatrzymany pod koniec marca. Jego sprawą zajmie się Wydział do Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy, policja i prokuratura nie informują o niej szczegółowo. Przyszły premier Węgier Peter Modzior ogłosił, że spotka się w czwartek w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. Modzior przebywa obecnie we Włoszech, gdzie wziął udział w pokazie filmu dokumentalnego pod tytułem Wiosenny wiatr przebudzenie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Ligurii. Film, który przedstawia historię wzrostu popularności i znaczenia na scenie politycznej Węgier Modziora oraz jego partii, został wyświetlony po raz pierwszy przed włoską publicznością. Prowadzona przez Modziora cisza zwyciężyła w wyborach z 12 kwietnia, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana. W minionym roku liczba wiz Schengen wydanych obywatelom Rosji wzrosła o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było ich 623 tysiące, wynika z danych Unii Europejskiej. Najwięcej takich wiz, bo 173 tysiące, wydała Francja, która w tym czasie zwiększyła ich liczbę o prawie 30%. Francja oraz Włochy i Hiszpania, które w tym zestawieniu zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce, odpowiadają w sumie za 68% wydanych wiz Schengen. Pod względem liczby wydanych wiz obywatele Rosji zajmują czwarte miejsce, po obywatelach Chin, Indii oraz Turcji. Większości wiz wydanych Rosjanom udzielono w celach turystycznych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju może dziś zrobić się burzowo. Lokalnie synoptycy przewidują również grad. Na termometrach od 10 stopni na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Fotografia dzisiaj będzie tematem kultury osobistej, a dokładniej dwa ważne fotograficzne wydarzenia, Fotofestiwal w Łodzi i Miesiąc Fotografii w Krakowie. Krzysztof Candrowicz, dyrektor artystyczny Łódzkiego Festiwalu, i Tomasz Gutkowski, dyrektor krakowskiej imprezy. Są
23: witajcie.
1: Moimi Państwa gośćmi.
23: Dzień dobry.
1: Łódź i Kraków tak mocno się wspierają, że razem o swoich wydarzeniach również chcą opowiadać w audycji radiowej.
6: Oczywiście, odkąd pociąg szybko jeździ między Łodzią a Krakowem. Powiemy to po prostu w skrócie, znamy się i lubimy, przyjaźnimy właściwie od początku istnienia obu imprez, bo obie powstały w tym samym 2001 roku. My mamy 23. edycję, bo od kilku lat realizujemy festiwal w trybie biennale. Jest więcej czasu na przygotowania, na myślenie i na też pracę z własnymi projektami, które się wyprodukuje. I tak, a ponieważ ten termin wiosenny jest najlepszy na tego typu wydarzenia, gdzie wszyscy się zbierają, spotykają, to blisko siebie są dokładnie tak, że my zaczynamy w połowie maja do połowy czerwca i tydzień później zaczyna się festiwal, więc wszyscy się przenosimy wtedy do Łodzi.
7: Tak, myślę, że ta bliskość to nie tylko dwa duże międzynarodowe festiwale, które się wspierają, ale przyjaźń. I Tomek Gutkowski był pierwszym gościem spoza Łodzi 25 lat temu, równo na pierwszym festiwalu w Łodzi. Jako jedyny przyjechał wtedy jeszcze z redakcji Fotopolis z Warszawy. I tak 25 lat temu zaczęła się ta przyjaźń i wspieranie się, i wspólne produkcje wystaw, i też promocja polskiej fotografii za granicą.
1: Zacznijmy od tego, co się będzie działo w Krakowie w takim razie, bo ten miesiąc krakowski fotograficzny zacznie się już 14 maja. Głównym tematem mają być relacje. No niektórzy powiedzą, co za kontrowersja polsko-niemieckie.
6: Nie wiem, czy mam nadzieję, że niektórzy tak powiedzą, czy martwi mnie to, że będzie to sensacja. No szukamy co roku jako festiwal takiego tematu, który no byłby jak najbardziej aktualny i ważny i wart wprowadzenia do debaty publicznej. Dwa lata temu zajmowaliśmy się Afryką subsaharyjską, o której no chyba podobnie jak o współczesnych Niemczech wiemy niewiele. My nie chcieliśmy robić festiwalu o kraju jednym, natomiast chcieliśmy właśnie zrobić o relacjach, bo wydaje się, że no właśnie polsko-niemieckie relacje, ale także niemiecko-niemieckie, a szerzej środkowoeuropejskie.
1: No właśnie, bo ten kontekst Europy Środkowej.
6: Tak, staramy się to ustawić właśnie w takim szerszym kontekście, że on jest wart przyjrzenia się, bo jak w soczewce skupia no wiele problemów, tematów, kwestii, nad którymi powinniśmy się pochylać, i pozytywnych, i negatywnych, więc ten festiwal będzie, no jak zwykle w naszym wypadku, punktem wyjścia do rozmowy. W tym wypadku właśnie o relacjach, przyglądaniu się sprawom ważnym, aktualnym, współczesnym. Ci, którzy się interesują polityką niemiecką, no wiedzą, że różnie bywa. No wiemy na przykład, jakie są ostatnie wyniki AfD sondażowe, że
1: czyli skrajnej
6: prawicy, że sprawy między wschodem a zachodem Niemiec no, są niedokończone i na tym resentymencie zresztą ta partia
1: wygrywa.
6: To zresztą są resentymenty, o których słyszymy często w naszym kraju. W szerszym kontekście no, mówimy o granicach i o takim przepływaniu granic, zmienianiu się, przepływaniu ludzi i to, że takie twarde granice i w ogóle myślenie o państwach narodowych no, jest po prostu trochę bez sensu. Jest to nieaktualna kategoria i warto na to spojrzeć trochę szerzej, więc ten temat nasz, powiem go, Unreal Estate, zresztą wzięty z Nabokowa, z jego pamiętników, wpisanych już na emigrację, no jest właśnie trochę o tęsknocie, trochę o takim wyimaginowanej ojczyźnie i jej powidokach, a jednocześnie z myślą o budowaniu sobie no, nowej tożsamości. Więc to jest takie też bardzo o tożsamości. No i będziemy no, z bardzo różnych pozycji, bo i zaczynamy w ogóle nietypowo, bo debatą z udziałem świetnych gości. W czwartek, 14 maja z udziałem ekspertów ze Ośrodka Studiów Wschodnich, z Instytutu Narutowicza, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Potem przechodzimy do otwierania wystaw, których mamy strasznie dużo w ten pierwszy weekend, bo to nie tylko ten program główny, ale to są trzy duże wystawy w ważnych instytucjach, czyli w Muzeum Mocak, w Bunkrze Sztuki i w Galerii Pałacu Potockich. To są trzy części, trzy rozdziały tematu Unreal Estate, gdzie właśnie artyści i z Polski, i z Niemiec, z bardzo różnymi doświadczeniami, z różnymi podejściami, będziemy właśnie starali się przybliżyć takie współczesne praktyki, które mówią o tym właśnie, co się dzieje na styku Polski i Niemiec w kontekście granic, w kontekście tych zmian, które możemy obserwować, więc to jest punkt wyjścia, a dalej będziemy ten program rozgrywać szeregiem no, bardzo fajnych wydarzeń, spotkań z artystami, i oprowadzań, spotkania z ekspertami z Europy Środkowej, czyli różne praktyki właśnie pracy z obrazem, więc będzie to z jednej strony okazja, żeby zanurzyć się fotografię, ale też no, zastanowić i dowiedzieć czegoś o współczesnym świecie.
1: Czyli fotografia jako dziedzina sztuki, ale też przestrzeń dialogu i jakiegoś takiego no, krytycznego myślenia. No,
6: fotografia w ogóle jest świetnym narzędziem do opowiadania o współczesnym świecie w sposób krytyczny. Obrazy...
1: A w czym jest lepsza na przykład od,
6: no, jest,
1: no, malarstwa?
6: Szybciej się robi. Przede wszystkim fotografia no, jest narzędziem komunikacji masowym. No, co roku na świecie powstaje szacunkowo jakieś 2 biliony zdjęć, z czego duża część jest dość szybko transmitowana za pomocą internetu. Ludzie używają obrazów po prostu do komunikowania, a nie uczą się w szkołach często jak używać, jak czytać obrazy. W związku z tym tutaj też jakaś taka misja podnoszenia naszych i publicznych kompetencji, jak uważnie patrzeć.
1: No tak, ale w świecie, kiedy można już wszystko wykreować...
6: No właśnie, no
1: wszystko, dlatego... również fotografia może stać się podejrzana.
6: No właśnie, no jest często fotografia po prostu narzędzie manipulacji, więc im lepiej będziemy umieli ją obsługiwać, im lepiej będziemy umieli ją czytać, rozumieć jej konteksty, rozumieć skąd się bierze, kto ją wybiera, kto nam podaje, w jakim celu, a nie będziemy bezrefleksyjnie przeglądać streamów, które nam są podawane przez algorytmy, tym lepiej, więc i w ogóle tak oba te wydarzenia służą też temu, żeby zatrzymać się na chwilę i właśnie, nie scrollować, tylko stanąć, przeczytać tekst, wziąć udział w spotkaniu. To jest naprawdę dobra okazja, żeby bardziej refleksyjnie z obrazami poobcować.
1: To wsiądźmy w takim razie do tego pociągu, który nas zawiezie z Krakowa do Łodzi teraz. Z najważniejszymi wyzwaniami współczesności także mierzy się tegoroczny fotofestiwal w Łodzi, który rozpocznie się 18 czerwca, na co zwracacie największą uwagę, bo w tym opisie festiwalu to i są zwierzęta, i natura, i człowiek, i relacje, czyli tak naprawdę wszystko, co ważne, na czele z kryzysami pewnie.
7: W tej 25. edycji festiwalu, to podobnie jak w Krakowie, myślę, że od lat to jest coś, co nas bardzo mocno połączyło, że myślenie o fotografii jest bardzo szerokie i traktujemy festiwal jako formę researchu na jakiś naprawdę istotny temat, gdzie jakby fokusujemy oczy opinii publicznej i w tym roku myślimy bardzo szeroko. Takim tematem są właśnie nasze relacje z nieludzkimi zwierzętami i to w pewnym sensie odbijamy się w lustrze, bo to jak wyglądają nasze relacje ze zwierzętami jakby mówi dużo o naszym człowieczeństwie. To jest jeden z głównych tematów takich krytycznych i kuratorskich festiwalu, natomiast skala festiwalu też nie ogranicza nas do jednego tematu, więc widząc, co się na świecie dzieje, zapraszamy artystów, którzy też realizują inne ciekawe wątki i taką główną wystawą monograficzną tegorocznej edycji fotofestiwalu będzie wystawa Filipa Montgomery'ego, który opowiada o tym właśnie, co dzieje się aktualnie w kontekście społecznym, politycznym w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Filip Montgomery pracuje z New York Timesem, jest też jakby fotografem pracującym w kontekście dziennikarskim, natomiast te ostatnie jego fotografie, nawet z Minneapolis, pokazujący funkcjonariuszy ICE i Black Lives Matter. To jest taki przekrój ostatnich 10 lat pokazujących, jak doszło do takiego wielkiego kryzysu i wybuchu ruchów prawicowych. Także myślę, że tutaj nasze festiwale są bardzo polityczne, ale w takim aspekcie świadomościowowym.
6: Chcemy po prostu... jest polityczne teraz.
7: Dokładnie.
6: Kultura jest polityczna.
1: Czyli
6: jest polityczne.
1: Też fotografia jako cytat z rzeczywistości, że zacytuję wasz łódzki program.
7: Tak. I to jest ten moment właśnie, żeby się zatrzymać i stąd po prostu na festiwalu w tym roku położyliśmy duży nacisk na doświadczenie. Mhm. Nie tylko i wyłącznie na ten ogrom wystaw. Dostaliśmy taki feedback od naszej publiczności, że to jest przytłaczające, że za dużo wystaw to nie jest dobry kierunek, więc więcej po prostu spotkań, więcej doświadczeń. No i tutaj jako fotofestiwal trochę dryfujemy w stronę też muzyczną. Będzie bardzo dużo wydarzeń, gdzie artyści wizualni pracują razem z muzykami i tutaj też ten moment na po prostu czasami nawet wyłączenie intelektu, a poczucie pewnych tematów, kwestii i jakby ten element doświadczenia będzie główną narracją tego rocznej edycji fotofestiwalu.
1: Obcowanie na przykład tylko i wyłącznie z jedną fotografią.
7: Na przykład.
6: To się nie uda.
1: Powiedział jeszcze... Tomasz Gutkowski, czyli dyrektor miesiąca fotografii w Krakowie.
6: Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że ten temat taki centralny, to jest jedna z części naszego festiwalu, jeżeli mogę krótko dopowiedzieć, co jeszcze, bo mamy jeszcze dwie części. Jedna, która jest efektem konkursu międzynarodowego, gdzie szukamy młodych, zdolnych i z nimi pracują świetni polscy kuratorzy i efektem tego są często debiutanckie pierwsze wystawy. No to są aktualne tematy, na przykład wymienię ze dwie osoby. Witalij Gierem-Simienko, który pracuje z niemieckim artystą Tobiasem Zielonym, zresztą znanym bardzo wykładowcą akademickim, artystą, będzie miał dużą wystawę w tym roku w Zachęcie jesienią i występuje też jako artysta na jednej z naszych głównych wystaw. Tutaj współpracuję z Witalijem, który po prostu jest żołnierzem na froncie i żeby z nami mogliśmy się łączyć na obrady czy warsztaty jakieś przygotowujące do tego wydarzenia, no to musiał odjechać z kawałek od linii frontu, dostać oczywiście przepustkę, zdobyć prąd i jakoś się połączyć. I jego projekt będzie dosłownie o tych doświadczeniach, które tam są na jego udziałem. To bardzo ciekawy, mocny projekt. A z drugiej strony no, jest to też dobra okazja do tego, żeby przyjrzeć się temu, co robią młodzi artyści i artystki, więc są tutaj i wątki rodzinne. Jest jeden artysta z Sudanu, który zresztą mieszka w Niemczech, więc też ten wątek doświadczenia emigracji, multikulturowości, a przy okazji zwrócenia uwagi na to, co się w Sudanie dzieje, tam konflikt, o którym dawno zapomnieliśmy, a on ciągle trwa. Więc to jest ten drugi poziom, a trzeci, no to mamy taką dużą wystawę tradycyjnie studentek i studentów polskich szkół artystycznych w ramach sekcji Fringe, na słynnej dzielnicy Wesoła w Krakowie, w danym szpitalu uniwersyteckim. W tym roku, no w związku z tym tematem, też z gościnnym udziałem studentów z Niemiec, więc też super energia i okazja do tego, żeby zobaczyć, czym się teraz zajmują, co kręci młodych ludzi. Bardzo dużo multimediów, bardzo dużo telewizorów, ale też sporo takiej fajnej, świeżej fotografii. Także ten przekrój jest dość szeroki, a do tego no, cała masa przez cały miesiąc, mnóstwo spotkań od takich postaci jak Ziemowit Szczerek, który właśnie pisze teraz książkę o granicy polsko-niemieckiej, czy pani profesor Płatek. Będziemy z nią rozmawiać o niewidzialności mniejszości. Także zachęcam do tego, żeby się tak trochę wczytać w ten program, wybrać dla siebie ścieżkę. Zresztą będziemy podpowiadać różnymi sposobami, różnymi kanałami. Zachęcam do tego, żeby swoją wybrać i się zanurzyć w fotografię i świat współczesny.
1: Czyli tak, miesiąc fotografii w Krakowie rozpoczyna się już
6: 14 maja
1: i potrwa miesiąc, a fotofestiwal w Łodzi
7: rozpoczyna się 18 czerwca i potrwa przez 10 dni. Jeszcze tylko chciałem tutaj uzupełnić, że to jest kolejna rzecz, która nas bardzo mocno łączy, czyli współpraca i wspieranie środowiska ukraińskiego i białoruskiego w Polsce. Bardzo mocno tutaj współpracujemy z artystami, artystkami właśnie ze wschodu i pracujemy kontekstualnie w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. 3 miesiące przed festiwalem zmieniliśmy zupełnie program festiwalu i ten aspekt wspólnotowości był najistotniejszy. Zaprosiliśmy festiwal z Odessy i festiwal z Mińska do Łodzi i przez 2-3 lata inkubowaliśmy wspólnie te działania, które nie mogły odbywać się w Ukrainie i w Białorusi. Także tutaj też jakby ten wątek wspólnotowości jest istotny.
1: Bardzo wam dziękuję. Tomasz Gutkowski, dyrektor krakowskiej imprezy, czyli Miesiąca Fotografii w Krakowie, w tej roli dzisiaj w Radiu TOK FM. I Krzysztof Candrawicz, dyrektor artystyczny Łódzkiego Festiwalu, czyli Fotofestiwalu.
6: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
7: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję. Zapraszam. Dziękuję wydawcy programu Jakubowi Paziowi, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
4: Przedpołudnie Radia TOK FM dobiega końca. Program przygotowaliśmy w składzie Michał Tobolewski, Rafał Hirsch, Olga Tanajewska, Adam Mirek, Marta Perchuć-Burzyńska oraz Jakub Paś. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska oraz Adam Szuraj. A już za chwilę w południe Filip Kekusz i TOK 360. Kłaniam się ponownie.
0: Dzień dobry, witaj.
4: Poproszę cię o zapowiedź tego, co czeka nas przez najbliższe kilkadziesiąt minut.
0: Tak, będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądają w tym momencie zasoby paliwa lotniczego poszczególnych europejskich państw i na ile jeszcze tego paliwa wystarczy, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie tak napięta, jak jest do tej pory. Będziemy rozmawiać, ponieważ dużo wieści płynie do nas ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście z jednej strony o wizycie Marco Rubio, szefa amerykańskiej dyplomacji w Watykanie i we Włoszech, a z drugiej strony o tym, jak właśnie wokół cieśniny Ormuz wygląda teraz sytuacja militarna, polityczna, negocjacyjna, dlatego że opinie na temat tego, jak blisko jest potencjalnego porozumienia, zmieniały się w ostatniej dobie właściwie co godzinę. Ale powiemy też o statystykach dotyczących wypadków na polskich drogach, bo okazuje się, że są bardzo szczegółowe te statystyki za rok 2025.
4: Alarmujące czy nie?
0: Alarmujące, ale bardziej interesujące z takiego punktu widzenia, który pozwala nam zwrócić uwagę na to, kiedy do tych wypadków dochodzi najczęściej. Otóż w piątki.
4: Czyli co, rozluźnienie się wkrada w nasze poczynania?
0: Być może tak, być może ruch jest po prostu większy. Też w tych badaniach więcej informacji na temat tego, kto najczęściej jest za te wypadki odpowiedzialny i o skali rzeczywiście niebezpieczeństw na polskich drogach. O tym już wspominaliśmy z Krzysztofem Woźniakiem w programie Skołowani, że jest nieco lepiej niż w zeszłym roku. Jest tendencja sprawiająca, że jest coraz bardziej bezpiecznie. No niemniej jednak wiele jest jeszcze do naprawienia.
4: Portret sprawcy wypadków na polskich drogach. Dziękuję ci bardzo. Filip Kekusz zapraszał, a ja się państwu kłaniam. Informacje.
17: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 9,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Środa, 6 maja, minęło południe. Pożar niedaleko Biłgoraja trwa. Właśnie w Warszawie zbiera się sztab kryzysowy, w którym weźmie udział Donald Tusk. Ogień objął 150 hektarów lasów, w których obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie będzie cięcia stóp procentowych, są przekonani ekonomiści przed dzisiejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Inflacja rośnie, a perspektywy spadku cen paliw wciąż są mgliste. Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W TOK 360 będziemy pytać o to, jak prawo wprowadzone po tej bulwersującej sprawie, która ma chronić dzieci, działa w praktyce. To jest TOK 360 w południe. Filip Hekusz, dzień dobry, zaczynamy. Silny wiatr utrudnia strażakom gaszenie pożaru, który od wczoraj szaleje na Roztoczu na Lubelszczyźnie. Sytuacja wciąż jest trudna. Na sztabie kryzysowym, który właśnie zbiera się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, dyskutować o niej będą przedstawiciele służb i premier Donald Tusk. W akcji na miejscu uczestniczy policyjny śmigłowiec Black Hawk, który co kilkadziesiąt minut pobiera wodę z pobliskiego zalewu, by wylać ją nad płonącymi drzewami. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: My jako grupa dziennikarzy możemy być w miejscu, w które podlatuje Black Hawk i z wielką precyzją nabiera tę wodę do takiego specjalnego pojemnika. I w tym miejscu do teraz praktycznie nie było czuć dymu. Natomiast w tej chwili jest już inaczej. Również ten teren jest zadymiony. Na termometrach 25 stopni, do tego dość silny wiatr. Mieszkańcy nie kryją, że takich płomieni nie widzieli nigdy.
5: Ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść.
6: Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
4: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
6: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zalewia ognia. Czy jaś nieostrożność? Ja nie umiem ocenić. Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie.
5: Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień. To tak jak ja mówię, mieszkam jakieś 10 kilometrów stąd, to jak na dłoni. Wybuchło to raptownie.
4: Z ogromną siłą.
5: Z ogromną siłą, także wszyscy byli zaskoczeni.
7: No na pewno zauważyliśmy, że się pali wczoraj po południu, bo była wielka chmura, która gdzieś tam do strony się kierowała. Straszne to jest według mnie wszystko to, co się dzieje. No, przez tą suszę to najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
8: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą. No i tam jestem pełen podziwu dla straży. To, co teraz mają sprzęt.
4: A jednocześnie bardzo sucho? Bardzo sucho.
8: Bardzo sucho. Wie pan, ja to tylko wezmę drewno w rękę, to ja wiem, jaka to jest wilgotność mniej więcej. To bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma, a jak widzicie państwo, wiatr się zerwał.
4: Strażacy cały czas pracują. Na miejscu jest również policja i prokuratorzy. Oni z kolei badają przyczyny katastrofy lotniczej, do której doszło w nocy i w której zginął pilot samolotu, tak zwanego dromadera, z którego była wylewana woda na płonące drzewa. Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
9: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych. 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, między innymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
4: Oględziny miejsca katastrofy, jak mówi policja, trwają. My tego nie widzimy, bo to się odbywa za drzewami. Natomiast jednocześnie trwa też akcja gaśnicza, a o przyczynach tego pożaru będzie można mówić dopiero wtedy, gdy wszystko się zakończy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Późnym popołudniem senatorowie wysłuchają informacji na temat działań służb i prokuratury w sprawie firmy Zonda Krypto. Ta największa w Polsce giełda kryptowalut jest obecnie niewypłacalna i prezes przebywa za granicą. Najprawdopodobniej chce zamieszkać w Izraelu, którego ma obywatelstwo. Przez problemy Zonda Krypto swoich nagród do tej pory nie mogą spieniężyć polscy olimpijczycy, którzy zdobyli medale na igrzyskach zimowych we Włoszech. W parlamentarnym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz proszę, jakie informacje oczekują dziś senatorowie?
10: Przede wszystkim właśnie tego, jak działają
1: służby w tej sprawie, a wniosek o spotkanie z ministrami sprawiedliwości i służb specjalnych złożyła senacka opozycja. Senator Marek Pęk z PiS-u twierdzi, że w sprawie afery zaspały służby specjalne, m.in. ABW.
10: Sam wnioskowałem o taką debatę, to był wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście usłyszymy tutaj choć słowo prawdy na temat tego, co od prawie 3 lat w tej sprawie zrobiła rządząca większość? Bo opowieść o tym, że jest to afera Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Nawrockiego, jest taką typową strategią odwracania kota ogonem. Ja bym bardzo chciał właśnie usłyszeć, co się działo wtedy, kiedy już, jak mówi sam Donald Tusk, wszyscy wiedzieli, że to jest śmierdząca sprawa i że tutaj zagrożone są pieniądze zwykłych Polaków.
1: No właśnie, działo się, odpowiada senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, bo przypomina, że już w 2018 roku służby i instytucje państwowe alarmowały. Senator zresztą przypomina, że to politycy prawicy, a dokładnie Fundacje Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, więc polityków PiS-u i Konfederacji, korzystały z przelewów prezesa Zonda Krypto.
11: Sprawa robi się coraz bardziej bulwersująca, no bo dzisiaj rodzi się najbardziej oczywiste pytanie. Czy to, że prokuratura w czasach, kiedy jej pracami kierował Zbigniew Ziobro, kilka razy umorzała postępowanie przeciwko firmie, która była protoplastą Zonda Krypto, czyli Big Bayowi, ma związek z tym, że tenże sam Zbigniew Ziobro dostał później prawie 500 000 złotych na fundację z nim powiązaną.
1: I właśnie senator Kwiatkowski przypomina, że w 2018 roku w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut alarmowała Komisja Nadzoru Finansowego. I to właśnie zdaniem koalicji rządzącej wtedy służby państwowe nie stanęły na wysokości zadania.
11: Jeżeli prokuratura w tak oczywistej sprawie, gdzie wpływało zawiadomienie ze strony publicznego regulatora, Komisji Nadzoru Finansowego, umarza w tej sprawie postępowanie, to powiedzieć, że to brzydko wygląda, to nic nie powiedzieć.
1: A dziś o 17:00 spotkanie, prawdopodobnie z ministrami Żurkiem i ministrem Siemoniakiem. No ale jest też taka możliwość, że szefowie tych dwóch resortów przyślą kogoś po prostu z ministerstwa, przedstawiciela resortu, ale informacja w Senacie, w czasie obrad Senatu jest zaplanowana.
3: To był Maciej Kluczka z Sejmu, dziękuję Ci bardzo. Jeżeli w tym tygodniu rządowy projekt w sprawie kryptoaktywów trafi do Sejmu, Izba zajmie się nim na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział z kolei w publicznym radiu marszałek Włodzimierz Czarzasty. I będzie to już trzecie podejście do koalicji w tej sprawie. Dwie wcześniejsze ustawy regulujące rynek kryptowalut prezydent Karol Nawrocki zawetował. Nowy projekt tylko nieznacznie różni się od poprzednich, ale w związku z pojawiającymi się kolejnymi wątkami afery Zonda Krypto, rządzący liczą, że tym razem prezydent i opozycja zachowają się inaczej niż dotychczas. Jednocześnie Polska 2050, jedna z partii wchodzących w skład koalicji, przypomina o swoim projekcie o kryptowalutach, który podobno Karol Nawrocki byłby skłonny podpisać.
12: Sytuacja z Zonda Krypto to pokazuje, że ta ustawa jest potrzebna, że też powiązania różnych przedsiębiorców zajmujących się kryptowalutami z prawicowymi politykami są podejrzane i że w związku z tym należy to regulować. I

0: możliwość prowadzenia w Polsce giełd kryptowalut i nieco utrudnione kasowanie stron internetowych z przestrzeni wirtualnej. Cała reszta to jest projekt rządowy i to na pewno Nawrocki by podpisał.
1: Dziwię się panu premierowi i co więcej, no to już dobitnie pokazuje, że to jest typowa akcja polityczna. No chcę pokazać, że jednak pana prezydenta złamie. Nie wiem, jak zachowa się ośrodek prezydencki. Mam tu nawet przed sobą to uzasadnienie do pierwszego weta pana prezydenta. Tam są konkretne rzeczy, które wypadałoby zamienić na poprawki do tej ustawy i po prostu je wprowadzić i wtedy nie byłoby problemu z poparciem tego także przez opozycję tutaj w parlamencie, a także podpis pana prezydenta.
2: Mówią wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka i poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Pojutrze, w piątek, przedstawiciele Polski i Komisji Europejskiej podpiszą umowę dotyczącą programu SAFE. Efektem ma być uruchomienie linii kredytowej na obronność i przemysł zbrojeniowy o wysokości 44 miliardów euro. W najbliższych dniach do Polski trafi zaliczka 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
3: Polski rząd deklaruje, że 89% funduszy z SAFE ma trafić do polskiej gospodarki i przemysłu obronnego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
3: Polska do 2030 roku ma mieć 500-tysięczną armię, na którą składać się mają rezerwiści i profesjonaliści. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje fundamenty, na których opierać się będzie transformacja polskiego wojska.
5: Chcemy transformacji, w której najbliższe miesiące, dni, tygodnie będą szczególnie skupione na trzech liniach wysiłku. To są drony i antydrony, to jest sztuczna inteligencja i obrazowanie kosmiczne i to są pociski dalekiego, precyzyjnego zasięgu. Te trzy wektory będą decydować o przewadze.
3: Dodatkowo naszym strategicznym celem jest zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef MON mówi, że od dawna się do tego przygotowujemy i już teraz jesteśmy do tego gotowi. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Jest wyrok sądu w Częstochowie w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem. Ojczym Kamila skazany został na 25 lat więzienia, matka na lat 16. To nie jest prawomocny wyrok. Będziemy do niego jeszcze wracać w informacjach TOK FM. Po godzinie 13 w TOK 360 będziemy rozmawiać o standardach ochrony małoletnich wprowadzonych przepisami, które powstały w odpowiedzi na tę bulwersującą sprawę. Stopy procentowe już nie spadną, mówią zgodnie ekonomiści przed oficjalną decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy ją jeszcze tego popołudnia, ale że jesteśmy w nowej rzeczywistości, w której przez drogie paliwa znów zaczęła rosnąć inflacja, w kwietniu do 3,2%, to miejsca na cięcia stóp nie ma, mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
6: Może się okazać, że znowu będziemy gdzieś w górnych widełkach celu inflacyjnego albo na jakiś czas z niego wyskoczymy. Gdzieś między 3,5, a pewnie 4 będziemy gdzieś mieli przez ładnych kilka miesięcy ten roczny wskaźnik inflacji.
7: No to z kolei brzmi jak dość jasna wskazówka dla Rady Polityki Pieniężnej, no i też dla kredytobiorców. Z obniżkami stóp procentowych już się pożegnaliśmy?
6: Na razie pewnie tak.
7: Myślę, i w tym tygodniu zostaną bez zmian?
6: I raczej wiele wskazuje na to, że raczej Rada będzie przyjmowała tą taktykę. Patrzę, czekam, analizuję, a nie wprowadzam dane, kiedy jeszcze nie mam ustalenia ostatecznych warunków.
7: Czyli trzeba się przyzwyczaić, że stopy procentowe na tych poziomach, na których teraz są, no to tak na dłuższy czas.
6: Na razie bym się nie cieszył z tego, że mogą zaraz szybko spaść. Myślę, że to raczej kwestia za kilka kwartałów. Jakby dobrze poszło, to być może gdzieś w końcówce tego roku jeszcze jakiś mały ruch, ale pewnie nie.
2: A to by oznaczało, że kredytobiorcy nie mają co liczyć na dalszą ulgę w ratach, a o tym, w którą stronę przez efekty wojny na Bliskim Wschodzie mogą pójść stopy procentowe i czy kredytobiorcy mogliby się wręcz obawiać podwyżki. Wojciech Kowalik będzie rozmawiał w EKG o 12.40. Polityczne transfery wewnątrz koalicji rządzącej są coraz bardziej możliwe. O rozmowach na ten temat mówił w poranku TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, ale dodawał też, że owszem, rozmowy się toczą, ale na razie nikt nie daje się namówić.
8: Nie chcę siebie wierzyć, że nikt nie przychodzi do was, nie sonduje, nie ma choćby prób zbadania, czy jesteście gotowi dołączyć na przykład do Koalicji Obywatelskiej.
9: Znaczy nasi posłowie oczywiście zgłaszają, że takie rozmowy się odbywają. To raczej rozmowy między posłami niż zaplanowane działanie i że takiego działania od strony największego koalicjanta zaplanowanego nie ma.

0: Nie wiem, czy jest zaplanowany, czy nie, ale posłowie faktycznie są podpytywani i mam takie wrażenie, że to jest poniekąd naturalne, ale te łowy na zwierzynę się póki co nie udają.
1: Gość Tomasza Sekielskiego w poranku TOK FM odniósł się też do spekulacji o możliwym porozumieniu Polski 2050 ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Maciej Żywno stanowczo to wykluczył, podkreślając, że jego ugrupowanie jest lojalne wobec koalicji 15 października. Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę. Użyła ponad 100 dronów i kilku rakiet do uderzeń m.in. w Charków i Zaporoże. Moskwa zaatakowała mimo ogłoszonego jednostronnie przez Kijów zawieszenia broni, ogłoszonego w odpowiedzi na deklarację Moskwy. Tomasz Orchowski.
2: Najpierw Rosjanie zaproponowali dwudniowe zawieszenie broni 8 i 9 maja. Ofertę przekazali Amerykanom. Z Ukraińcami nikt się nie skontaktował. Putin liczył, że Trump po prostu nakaże Kijowowi respektowanie tego rozejmu. Wszystko po to, by mógł w spokoju obchodzić Dzień Zwycięstwa nad nazizmem. Ale Ukraina mówi nie. Prezydent Wołodymyr Zełenski. Zawieszenie broni na jeden dzień i dalsze zabijanie naszych ludzi, mówiąc delikatnie, to niesprawiedliwe. Zabici i ranni, dorośli i dzieci. My przez rosyjskie ataki nie mamy świąt, nie mamy wolnego. My im odpuścimy na dzień, a potem oni będą nas znowu zabijać?
3: A na rano, po 9, oni znowu będą bić nas?
2: Władze w Kijowie przedstawiły swoją ofertę. Bezterminowy rozejm. Zaczął on obowiązywać o północy. Od tego czasu na każdy atak Rosjan będziemy odpowiadać proporcjonalnie, podkreślili Ukraińcy. Rosjanie propozycję zignorowali i przeprowadzili ataki. Dlatego Kijów twierdzi, że Moskwa odrzuca pokój, a Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie życiu ludzi. Rozejmu w Dzień Zwycięstwa najprawdopodobniej więc nie będzie. Kijów przekazał, że naruszenie jego jednostronnego zawieszenia broni niweczy to, którego Kreml domagał się na 9 maja. Nie można wykluczyć, że ważna dla Putina parada zostanie zakłócona przez ukraiński atak. Już wcześniej informowano, że na defiladzie w Moskwie nie będzie ciężkiego sprzętu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: A Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy komentował w poranku TOK FM zapowiedź wycofania wojsk USA z Niemiec. Zdaniem wiceministra obrony najważniejsze jest, by potencjał obronny i obecność amerykańskich żołnierzy w Europie były widoczne. Wziątek odniósł się też do możliwości przesunięcia tych wojsk z baz w Polsce w inne rejony.
4: Tu nie chodzi o to, żeby, przepraszam za kolokwialne określenie, kogoś oszkapić, zabrać jednym i dać drugim, bo to jest także budowanie takich podziałów wewnętrznych w Europie, a my powinniśmy się zdecydować w sytuacji zagrożenia na działanie, które zbuduje nam jedność Europy.
1: Pentagon wycofa z Niemiec przynajmniej 5 tysięcy żołnierzy, co stanowi niemal 1/7 tamtejszego personelu USA. Jednocześnie Donald Trump rozważa wycofanie swoich wojsk z takich krajów jak Włochy czy Hiszpania. I na koniec jeszcze Czechy i skrajna prawica, która wchodzi w skład koalicji rządzącej. Politycy tej siły chcą, by tamtejszy parlament wezwał do odwołania czerwcowego zjazdu niemieckich ziomkostw w Brnie. Zwołane z ich inicjatywy nadzwyczajne posiedzenie parlamentu zablokowała opozycja. Jej zdaniem to temat zastępczy, a ziomkostwa od lat współpracują z Czechami. Jakub Medek.
5: Zdaniem Tomia Okamury, szefa Izby Niższej Parlamentu, zarazem lidera antyunijnej, skrajnie prawicowej i prokremlowskiej partii SPD, zjazd to wstęp do uchylenia tzw. dekretów Benesza, czyli wydanych tuż po wojnie przepisów, którymi Czechosłowacja pozbawiła majątku i wysiedliła 3 miliony własnych niemieckojęzycznych obywateli. Dlatego Okamura chce, by parlament przyjął w sprawie zjazdu specjalną uchwałę.
2: Parlament potępia historyczny rewizjonizm, relatywizację nazistowskich zbrodni i podważanie czeskiego prawa.
6: Uspożądania Czeskiej Republiki.
5: Nadzwyczajną sesję w tej sprawie na razie skutecznie blokuje liberalna opozycja. Jej członkowie przypominają, że ziomkostwa z podważania dekretów Benesza oficjalnie zrezygnowały ponad 20 lat temu. W przeciwieństwie, jak przypomina Jan Jakob z partii Top 09, do sojuszników SPD w Parlamencie Europejskim. To absurdalne, że o patriotyzmie pouczają nas ludzie relatywizujący rosyjską agresję na Ukrainę i współpracujący z niemiecką partią AfD. Analogicznie zresztą jak austriacka partia FPO, również w sojuszu z SPD Tomia Okamury. Jakub Medek, TOK FM.
1: To wszystko w tej części TOK 360. Po 12.20 porozmawiamy o tym, ile paliwa lotniczego pozostało jeszcze w europejskich magazynach.
7: Autopromocja.
8: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy?
9: Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Minister energii określił czwartkowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,95 zł, a oleju napędowego 7,26 zł. Matura z języków obcych nowożytnych dobiegła końca. Egzamin ten jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Mieli oni do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej maturzystów wybrało język angielski. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminów przekazał, że przebiegły one spokojnie, bez zakłóceń.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dwunasta, 22, TOK 360, Filip Kekusz. Ministerka Środowiska i Energii w Portugalii ogłosiła, że jeśli w tym kraju będzie brakować paliwa lotniczego, to Lizbona otrzyma wsparcie w jego dostawie z Brazylii. Takie oświadczenie miało zapewne uspokoić nastroje spowodowane blokadą ciśniny Ormus, no ale też prowadzi nas do problemu, którym zajmujemy się regularnie, i do pytania, jak dużo w Europie jest jeszcze paliwa lotniczego. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, jest z nami. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No i od razu, czy informacje na temat napełnienia magazynów tym paliwem są w ogóle jawne?
19: One są przekazywane systematycznie przez Komisję Europejską i są one przekazywane zawsze w sposób rzetelny i uspokajający. Te informacje, które płyną z oficjalnych kanałów, mówią o tym, że zabezpieczenie jest. Trzeba też pamiętać, że nie jest to sytuacja, w której my dzisiaj czerpiemy tylko i wyłącznie z zapasów. Więc jeżeli słyszymy informację, że mamy zapasów paliwa lotniczego na 6 tygodni, to nie znaczy, że za 6 tygodni go zabraknie, bo nadal są dostawy paliwa i nadal stany zapasowe są no, w dużej części, przeważającej części nienaruszone, być może, że w jakichś poszczególnych sytuacjach ktoś czerpie z tych zapasów, ale są one błyskawicznie uzupełniane.
1: No to skoro zapasy są uzupełniane i nie czerpiemy paliwa tylko z tych magazynów, to skąd w ogóle się bierze ta narracja, która no, pojawia się w mediach od kilku tygodni?
19: Według mnie to jest trochę tak, postraszmy, powiedzmy, że nic się nie dzieje i wywołajmy trochę temat i w sposób sztuczny promujmy się na tym temacie. Taki tekst pani minister no, wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę chce ona wybiec do przodu i pomimo tego, że nie ma kryzysu, mówi, jesteśmy przygotowani na kryzys i w razie jakby kryzys był, no to się, drodzy obywatele, nie bójcie, bo nasze działania są bardzo sprawne. Myślę, że jest to bardziej zabieg PR-owy niż rzeczywiście taki niezbędne działanie, które jest potrzebne na dzisiaj.
1: To szczerze mówiąc, trochę mi głupio w tym momencie, że wywołaliśmy pana do rozmowy na ten temat, ale skoro już jesteśmy, to porozmawiamy trochę o logistyce dostarczania tego paliwa lotniczego. Też biorąc pod uwagę, że cieśnina Ormus oczywiście jest kluczowa, jeśli chodzi o transport ropy na całym świecie, około 20% transportu światowych zasobów surowca rzeczywiście przepływa tamtędy. Skąd jeszcze w tym momencie Europa czerpie dostawy paliwa?
19: To są producenci zarówno europejscy, pamiętajmy, że mamy w Europie potęgi, które korzystają z wydobycia tego surowca. Mówimy o imporcie również z innych kontynentów, właśnie wspomnianej Ameryki Południowej, z Afryki. Ten udział w Europie paliwa jest dużo niższy niż na przykład w Azji Wschodniej. No ale wracając trochę do pańskiego komentarza, ja się bardzo cieszę, że możemy o tym porozmawiać i trochę uspokajać tą sytuację, bo rzeczywiście myślę, że bez sytuacji, w której ten konflikt mocno eskaluje, Kryzys jest tylko i wyłącznie na dzisiaj źródłem fantastycznych zarobków firm handlujących paliwem po prostu.
1: O, duże są przebicia w tym momencie?
19: Ja myślę, że gigantyczne. To jest porównywalna sytuacja do sytuacji covidowej, która nagle wywołała kryzys paliwowy, a później okazało się, że takich zysków duże koncerny paliwowe nie notowały nigdy wcześniej. Myślę, że dzisiaj ta sytuacja jest bardzo podobna.
1: To porozmawiamy jeszcze o tym, w jaki sposób w ogóle lotniska są zaopatrywane w to paliwo lotnicze, bo kiedy słyszę o paliwie lotniczym i o magazynach, wyobrażam sobie jakąś ogromną operację logistyczną związane z tym, jak rurociągami to paliwo jest przesyłane do portów lotniczych, gdzie regularnie lądują, startują samoloty, trzeba uzupełniać, wlewać w nie te litry paliwa i zastanawiam się, gdzie się w ogóle te magazyny mieszczą.
19: Tak, tysiące ton paliwa każdego dnia. To jest system rurociągów czy dostawy paliwa, który dobrze jest, żeby był zawsze zabezpieczony podwójnie. I to, z czym mamy do czynienia w Mediolanie, to było uzależnienie się od jednego źródła i stąd jest to dzisiaj pokazywane jako potencjalne ryzyko, ponieważ tam tylko jedno źródło, jeden, że tak powiem, dostawca był obecny. Dostawy paliw poprzez właśnie te rurociągi, właśnie zwłaszcza w tych dużych hubach, które w Europie są największe, czyli Schiphol, czyli Frankfurt, Paryż czy Heathrow, to są lotniska, które są zaopatrywane przez kilku dostawców i mają kilka systemów rurociągów oraz duże magazyny paliwa, które też musi być w specjalny sposób przechowywane paliwo lotnicze. To o tym też warto pamiętać. I jest to sytuacja znowu uniezależniona od lotnisk. W Polsce ta współpraca pomiędzy dostawcą paliwa lotniczego i tutaj największym takim dostawcą jest Orlen, który jest, przypomnę, państwową spółką, a państwowymi spółkami, czyli lotniskami, wygląda dzisiaj bardzo dobrze i myślę, że też zauważymy w wynikach finansowych Orlenu bardzo dobrą poprawę, ale ta dobra współpraca powoduje, że nie ma takiego zagrożenia w Polsce, żeby tego paliwa po prostu zabrakło.
1: Bardzo dziękuję. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, był z nami. Samolotem do Włoch leci Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, o jego wizycie za chwilę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyjątkowy o polityce w Ameryce, jest z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio rozpoczyna dziś wizytę we Włoszech i stolicy apostolskiej. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w dobie bardzo chłodnych relacji Waszyngtonu i Watykanu. Marco Rubio zapowiada podjęcie szczerej rozmowy. O czym?
10: Marco Rubio, jako jeden z katolików amerykańskiej administracji Donalda Trumpa, prawdopodobnie będzie chciał załagodzić to, co się wydarzyło między Donaldem Trumpem a papieżem, będzie chciał, żeby zbliżyć jakoś te stanowiska. Być może zobaczymy, jakie instrukcje dostanie od prezydenta. Będzie chciał, żeby papież trochę mniej ostro wypowiadał się na temat amerykańskiej administracji. Pytanie, czy papież Leon będzie skłonny, żeby współpracować w tym zakresie.
1: Jak to załagodzić? To znaczy, z takiego ludzkiego punktu widzenia, Marco Rubio powinien za swojego szefa chyba przeprosić.
10: Wydaje się, że tak. To jest taki schemat działania administracji Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump trochę naważy piwa, no to Marco Rubio musi pójść i to piwo wypić. On jest taką bardzo osobą cenioną w Europie. Cały czas jest jednym z najlepiej postrzeganych polityków wokół Donalda Trumpa, jednym z najlepiej postrzeganych przedstawicieli amerykańskiej administracji właśnie na Starym Kontynencie. I on właśnie bazując na tych relacjach, które ma z europejskimi liderami, ale także ze stolicą apostolską, no ma sprawić, że to, co mówił Donald Trump, nie będzie powodowało jakichś głębszych uraz u swojego rozmówcy. Wydaje się, że to jest dokładnie takie działanie z zakresu damage control, że tutaj Donald Trump nawywijał, a Marco Rubio będzie starał się załagodzić sytuację i sprawić, że Stany Zjednoczone będą postrzegane cały czas jako ten partner, z którym do pewnego stopnia cały czas można rozmawiać.
1: Mówi pani, że Marco Rubio jest dobrze widziany na europejskich salonach. On się też wydaje politykiem skutecznym, biorąc pod uwagę, że na przykład firmował operację Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, a jakoś trochę się chowa, jeśli chodzi o operacje na Bliskim Wschodzie. Natomiast też chciałbym się zapytać, czy do czego Stanom Zjednoczonym w tym momencie potrzebny jest Watykan?
10: Przede wszystkim to jest kwestia wizerunku. Donald Trump bardzo trudno znosi to, że na świecie jest inny amerykański przywódca duchowy, który wypowiada się przeciwko temu, co robi amerykańska administracja. On potrzebuje papieża jako tego, kto pobłogosławi działania administracji, może nawet nie dosłownie, ale kto będzie, nie będzie publicznie wypowiadał się przeciwko amerykańskiemu prezydentowi. Więc pod tym względem Marco Rubio chce ten konflikt załagodzić i być może przeciągnąć do pewnego stopnia Leona na stronę amerykańskiego prezydenta, albo przynajmniej poprosić, żeby tak ostro nie krytykował Donalda Trumpa w światowych mediach czy w światowych wypowiedziach, no bo to szkodzi autorytetowi amerykańskiego prezydenta. Więc pod tym względem musimy popatrzeć na to spotkanie i musimy też popatrzeć na to spotkanie jako na szansę nadrobienia tego złego wizerunku, który Donald Trump stworzył w kontekście Europy, bo w samych Włoszech, tylko ostatni sondaż YouGov pokazuje, że tylko 7% Włochów pozytywnie ocenia Donalda Trumpa i nie jest to dobry wynik. To jest najgorszy wynik od czasów zaprzysiężenia na drugą kadencję. I to pokazuje, że ta popularność samego prezydenta, jak i Stanów Zjednoczonych w Europie topnieje z każdym tygodniem.
1: To w ciekawej pozycji ustawia Giorgia Meloni, która do tej pory była uznawana za jedną z większych sojuszniczek Donalda Trumpa w Europie, a teraz, biorąc pod uwagę jej przyszłość, wydaje się, że powinna i niuansuje trochę bardziej tę sympatię do Waszyngtonu.
10: Zdecydowanie tak. Wydaje się, że teraz to Donald Trump bardziej potrzebuje Giorgi Meloni niż ona Donalda Trumpa, bo Donald Trump stracił już ważnego europejskiego sojusznika Viktora Orbana i szuka kogoś nowego, więc być może odnowienie relacji z włoską premier jest jednym z ważniejszych celów wizyty Marco Rubio właśnie we Włoszech, bo Donald Trump potrzebuje tych europejskich liderów, którzy będą opowiadać się po jego stronie. Teraz nie ma za wielu osób stojących za nim. Pokłócił się przecież ostatnio z niemieckim kanclerzem, więc to dobrze pokazuje, że Donald Trump potrzebuje europejskich sojuszników, natomiast no, nie jest gotowy przyznać się do błędu, że być może nie docenił Europy jako partnera, więc wysyła Marco Rubio na taką misję, żeby trochę ciszej, trochę bez jakichś blasków reflektorów próbował naprawić te relacje tam, gdzie jest to możliwe.
1: Przecieków z administracji Białego Domu jest, z administracji waszyngtońskiej jest co niemiara, więc wracając jeszcze do papieża Leona XIV, zapytam, czy Czy działania Donalda Trumpa wobec głowy Kościoła katolickiego są oklaskiwane przez jego najbliższych współpracowników? To znaczy, czy jednak jest dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób Waszyngton powinien z Watykanem rozmawiać?
10: Na razie nie ma takiej bardzo dużego zerwania między amerykańskimi katolikami, którzy są w administracji Donalda Trumpa, a samym prezydentem. Oni, wybierając między papieżem a prezydentem, stoją po stronie prezydenta, którego służą. Więc to też dobrze pokazuje, że podejście do relacji z Watykanem jest kwestią przede wszystkim polityczną, a wiara odgrywa kolejne, drugie skrzypce. Więc dla Donalda Trumpa Leon jest potrzebny, żeby wzmocnić pozycję samego amerykańskiego prezydenta, i Waszyngton nie chce rozmawiać z Watykanem z pozycji klienta. Donald Trump uważa, że to Leon powinien być jego klientem, natomiast patrząc na to, jaką władzę ma papież, a jaką władzę ma amerykański prezydent, to Donald Trump znowu bardziej potrzebuje papieża Leona niż papież Leon Donalda Trumpa, i wydaje się, że dlatego został wysłany Marco Rubio, który jest osobą, która potencjalnie może załagodzić, czy może coś załatwić dla Donalda Trumpa, niż gdyby został wysłany jakikolwiek inny przedstawiciel amerykańskiego rządu.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była z nami.
10: Bardzo dziękuję.
1: A dziś po południu Rada Polityki Pieniężnej ma ogłosić decyzję stóp procentowych o wysokości stóp procentowych na nadchodzący miesiąc. W studiu Wojciech Kowalik.
20: Kłaniam się.
1: EKG.
20: No i ekonomiści dość zgodnie mówią, że stopy procentowe zostaną w miejscu dziś. No i pewnie zostaną w miejscu przez dłuższy czas, o ile oczywiście gdzieś nie zajrzy w oczy perspektywa albo niebezpieczeństwo podwyżek stóp procentowych. Czy taki scenariusz jest możliwy i realny? O tym porozmawiamy po 12:40. EKG, ale jeszcze oczywiście zerkniemy na rynki, na których, no właśnie, spojrzę, ropa naftowa $100 za baryłkę. Dawno nie widzieliśmy takiego, no niby wysokiego, ale niskiego w porównaniu z tym, co było jeszcze niedawno, poziomu cen ropy naftowej. Na rynkach generalnie euforia, na giełdzie, na walutach. Wszystko z powodu Iranu i Bliskiego Wschodu.
1: No o tym, co słychać w cieśninie Ormus, będziemy mówili w TOK 360 po 13:20, ale na razie EKG i Wojciech Kowalik o 12:40.

0: Wszystko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów. A także bezsenna Polska, sekrety Bielana, humbug celebryta, burza w PiS, wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystko po to, by dostarczyć sprzęt do 2030 roku. Wicepremier odniósł się w ten sposób do realizacji programu SAFE. W piątek umowę pożyczkową podpiszą unijni komisarze oraz szefowie MON i resortu finansów. Roztoczański Park Narodowy wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Ogień pojawił się 10 km na południe od tego parku. Ograniczenia mają związek również z suszą oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie uczestniczą setki strażaków, śmigłowce i żołnierze WOT. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej nad Bałtykiem. Obowiązuje ono do godziny 19. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że wiatr może osiągać w porywach do 8 w skali Beauforta.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
12: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Dwunasta 41, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu gość Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Po południu swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych ogłosi Rada Polityki Pieniężnej. No i chyba możemy być pewni, jaka to będzie decyzja.
17: Tak, myślę, że tym razem jest to dosyć przewidywalna decyzja. Większość analityków, jeśli nie wszyscy, w zasadzie zakładają, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Tu może warto przypomnieć, że w marcu mieliśmy obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. W kwietniu Rada Polityki Pieniężnej przeszła w taki tryb wyczekiwania, czyli w tej chwili bank centralny obserwuje napływające informacje i dane makroekonomiczne, żeby spróbować ocenić, jaki może być potencjalnie wpływ sytuacji wciśnienia ORMUS na polską gospodarkę. Także jesteśmy chyba nadal w tym trybie wyczekiwania i stopy powinny dzisiaj pozostać bez zmian.
16: I to z powodu rosnącej inflacji.
17: Przyrosnącej inflacji, może tak to powiedzmy. To, czego się możemy, myślę, spodziewać w komunikacie po posiedzeniu i w kolejnych wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej, to myślę, że takie zaostrzenie jednak retoryki, czyli wskazanie, że ryzyka inflacyjne nam wzrosły i że Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do tego, żeby podjąć jakieś działania co do zaostrzenia polityki pieniężnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale myślę, że na razie jeszcze pozostajemy w tym trybie wyczekiwania.
16: Zaostrzenie polityki pieniężnej nie brzmi dobrze, przynajmniej dla kredytobiorców. Więc przejdźmy może do tych prognoz. Co się dalej ze stopami procentowymi może w tym roku dziać? Czy obniżki stóp wykluczamy już?
17: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić. Natomiast tych scenariuszy oczywiście rozwoju sytuacji geopolitycznej jest kilka. I w przypadku, gdyby ten szok inflacyjny nam się rozlewał na szeroką kategorię towarów i usług, no to wtedy nie można także wykluczyć podwyżki. Także wydaje się, że takim bazowym scenariuszem w tej chwili jest stabilizacja stóp procentowych, natomiast chyba wszystkie opcje są na stole nadal.
16: Czyli podwyżka to nie jest nic takiego wykluczonego, co mogłoby się wydarzyć?
17: Myślę, że nie. To znaczy, wiemy, że Europejski Bank Centralny przygotowuje się prawdopodobnie do podwyżki stóp procentowych. Pozostałe banki centralne obserwują rzeczywiście bardzo uważnie to, co się dzieje, jeżeli chodzi o procesy cenowe. Kluczowe jest to, jak będzie się zachowywała inflacja, jeżeli chodzi o strukturę wzrostu cen, czyli nie tyle nawet właśnie, na ile duża będzie reakcja na droższe paliwa, ale na ile będzie to dotyczyło szerokiej kategorii dóbr i usług, czyli czy pojawią się tak zwane efekty drugiej rundy, czy pojawią się oczekiwania wyższe inflacyjne, czy pojawią się wyższe żądania płacowe. To są takie elementy, które mogą niepokoić Radę Polityki Pieniężnej, generalnie banki centralne. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z takim czystym szokiem podażowym, skoncentrowanym tylko na paliwach, no to wtedy polityka pieniężna niewiele może tutaj zdziałać, żeby ograniczyć wzrost cen.
16: Mówi pan o tych efektach drugiej rundy. Czy w tych danych inflacyjnych, które poznaliśmy za kwiecień, tam inflacja podskoczyła do 3,2%, gdzieś te zalążki już widać? Czy to na razie jednak jest wpływ właśnie tego szoku podażowego?
17: Na tą informację tak naprawdę jeszcze czekamy, bo szczegóły inflacji kwietniowej poznamy w przyszłym tygodniu. Na podstawie tych danych, które były opublikowane, możemy szacować, że rzeczywiście wzrosła inflacja bazowa, czyli ta inflacja z wyłączeniem cen energii i cen żywności, więc potencjalnie być może tam są jakieś zalążki już pojawiania się tej presji płacowej w innych obszarach koszyka inflacyjnego. Natomiast musimy poczekać na szczegóły, bo nie można wykluczyć, że będą to takie kategorie, które są bardzo mocno związane z paliwami, jak bilety lotnicze, jak wycieczki zagraniczne, więc to jeszcze nie byłby powód do niepokoju.
16: Czy lipiec, jeżeli chodzi o stopy procentowe, będzie ważnym miesiącem?
17: Wydaje się, że tak. To znaczy, tak jak już rozmawialiśmy, to co w tej chwili robi Rada Polityki Pieniężnej, to jest obserwowanie sytuacji, próba oceny, na ile ten szok energetyczny może wpłynąć na perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego. No i w lipcu poznamy najnowszą projekcję makroekonomiczną Banku Centralnego i tam eksperci NBP będą próbowali skwantyfikować wpływ tego szoku energetycznego, więc będzie to takie pierwsze podejście do tego, żeby jakoś spróbować ocenić obiektywnie, na ile to, co się dzieje w tej chwili w gospodarce światowej, może wpłynąć na procesy inflacyjne w Polsce.
16: Europejski Bank Centralny, o którym już wspominaliśmy, zasygnalizował po swojej ostatniej decyzji w tamtym tygodniu, że ten szok paliwowy i ten kryzys energetyczny mogą wpłynąć na wzrost gospodarczy i na inflację w strefie euro. No a skoro tam, to my też od tego nie uciekniemy.
17: Może tak rzeczywiście być, natomiast też musimy pamiętać, że trochę o innych gospodarkach mówimy, o trochę innej ekspozycji na szok energetyczny, o też innej polityce i fiskalnej, i pieniężnej, bo jednak stopy procentowe w Europie zostały obniżone, można powiedzieć, do neutralnego poziomu, więc no, w przypadku ryzyk łatwiej jest po prostu teraz podjąć decyzję o podwyżce. My w tym cyklu obniżek stóp procentowych trochę się zatrzymaliśmy wcześniej, nie dochodząc do tej takiej neutralnej dla gospodarki stopy procentowej, więc tu niekoniecznie to przełożenie musi mieć miejsce 1:1, także jeżeli Europejski Bank Centralny podniesie stopy procentowe, to nie jest to na pewno przykład dla krajów w naszym regionie, żeby robić to samo, bo jednak poziom stóp procentowych mamy inny.
16: Jeszcze niedawno rynki obawiały się, że po tej fali obniżek stóp procentowych dość szybko przejdziemy do takiej fali podwyżek przez te największe światowe banki centralne. A co teraz rynek wycenia? Czy jakoś to niebezpieczeństwo się oddala?
17: Znaczy rynek, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, cały czas wycenia podwyżki stóp procentowych i cały czas dominuje ten strach przed inflacją. Jeżeli popatrzymy na prognozy analityków, to one są mniej agresywne, jeżeli chodzi o politykę pieniężną, więc cały czas są szanse, na przykład zdaniem obserwatorów, na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, rynek rzeczywiście mocno gra tą kartą inflacyjną, trochę mniej wydaje się być zaniepokojony perspektywami pogorszenia koniunktury gospodarczej, bo to jest taki czynnik, który trochę w drugą stronę może nam oddziaływać, prawda? Czyli z jednej strony droższa ropa, wyższa inflacja, ale też niższa koniunktura może działać dezinflacyjnie.
16: Czyli te dwa wpływy mogą się po prostu równoważyć. Wspominaliśmy o Bliskim Wschodzie, no a tam jest szansa na jakieś uspokojenie sytuacji. Płyną sygnały z Waszyngtonu o jakimś możliwym porozumieniu z Iranem. No i co? No i na rynkach dzisiaj euforia. Spójrzmy na warszawskiej giełdzie. WIG w górę 2,3%, WIG 22,6%. Na rynku walutowym złoty mocniejszy, euro po 4,22, frank po 4,61, dolar 3,58. No i ropa naftowa właśnie spadła poniżej psychologicznego poziomu $100 za baryłkę. No euforia jest.
17: Zdecydowanie. Znaczy rynek jest głodny takich pozytywnych informacji i cały czas czeka na to, kiedy ten konflikt się zakończy, kiedy będziemy mogli wrócić do takiego w miarę normalnego stanu. Natomiast ten szum informacyjny cały czas jest bardzo duży i takich informacji wcześniej już też pozytywnych mieliśmy kilka.
16: Widzieliśmy już takie zrywy,
17: widzieliśmy później korekty, widzieliśmy dementi co do niektórych informacji, więc no tutaj my jako obserwatorzy musimy się na pewno uzbroić w cierpliwość, natomiast rynek no bardzo, że tak powiem, gwałtownie reaguje na tego typu informacje.
16: Co będzie kluczowe dla rynków, jeżeli już rzeczywiście jakoś tam na Bliskim Wschodzie ta sytuacja się uspokoi, to jak długo efekty tej wojny będą wpływać na globalne gospodarki?
17: No myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku miesięcy, żebyśmy ocenili skalę potencjalnych strat, bo z jednej strony, jeżeli doprowadzi to rzeczywiście do otwarcia cieśniny Ormus, no to w krótkim terminie pewnie skokowo nam się zwiększy podaż ropy, bo jednak część tych tankowców tam od dłuższego czasu jest uwięziona, natomiast wiemy też, że mamy pewne zniszczenia po stronie infrastruktury petrochemicznej w regionie Bliskiego Wschodu. I to zapewne będzie miało negatywny wpływ na moce produkcyjne w średniej perspektywie. Także myślę, że po ewentualnym uspokojeniu sytuacji będzie takie liczenie potencjalnych strat, jeżeli chodzi o tą stronę podażową na rynkach energetycznych.
16: Przy czym perspektywy dla cen ropy, dla nas jako dla osób kupujących te produkty ropopochodne są całkiem niezłe, bo takie światowe przewidywania dla ropy naftowej idą w jednym kierunku, że tej ropy świat będzie potrzebował coraz mniej. No a to oznacza, że i ceny w dłuższej perspektywie mogą spadać.
17: To znaczy w ogóle, jak porównamy sobie na przestrzeni kilku dekad, chociażby ten poprzedni kryzys paliwowy lat 70., to warto zwrócić uwagę, że gospodarka światowa jest dużo mniej energochłonna. To znaczy na wytworzenie jednostki produktu potrzebujemy dużo mniej ropy naftowej. Mamy rzeczywiście tutaj postęp technologiczny, mamy inne źródła energii, w tym energię odnawialną, więc rzeczywiście jest szansa, że znaczenie ropy naftowej w czasie będzie malało, ale to jest raczej kwestia dekad niż najbliższych lat.
16: Ropa naftowa, jak mówiłem, poniżej $100 za baryłkę. No niezły poziom. Chociaż, co my mówimy, jeszcze kilka tygodni temu to było $50-60.
17: Dokładnie tak, znaczy ten punkt widzenia zależy też od tego, oczywiście, do czego się przyzwyczailiśmy, a trochę się przyzwyczailiśmy do takich poziomów powyżej $100. Jest to na pewno bariera psychologiczna, natomiast no, czekamy jednak na normalizację i liczymy, że ceny będą niżej. Tu jeżeli na przykład popatrzymy na kontrakty terminowe, na dostawy ropy naftowej, to tam cały czas rynek jednak zakładał, że te ceny w przyszłości będą niższe, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili, to jest niejako szczyt tych napięć na rynku paliwowym i kolejne kwartały powinny być korzystniejsze.
16: My sporo mówimy o ropie naftowej, no ale z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dość mocno drożał też gaz. No a gaz dla Europy Zachodniej jest paliwem dość kluczowym, bo tam z gazu produkuje się na przykład prąd. No i pytanie, czy ten drogi gaz trochę nie zrobi nam powtórki tego, co było po kryzysie energetycznym, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, kiedy choćby największa europejska gospodarka praktycznie się zatrzymała.
17: To jest trochę też chyba inna sytuacja niż ta, z którą mieliśmy do czynienia przy poprzednim kryzysie, bo warto zwrócić uwagę na to, że gaz jest rzeczywiście droższy, natomiast ta skala wzrostu nie jest tak duża, jak to widzieliśmy w przypadku ropy naftowej. Mówimy w tej chwili o cenach poniżej 50 euro za megawattogodzinę. Ja tylko przypomnę, że poprzednio w szczycie to było 300 euro, więc skala tego szoku jest dużo mniejsza. Też od tamtego czasu nastąpiła duża dywersyfikacja dostaw gazu do Europy, więc ta gospodarka też pod tym względem jest trochę mniej eksponowana. Jak popatrzymy chociażby na zapotrzebowanie na gaz i z tego kierunku bliskowschodniego, to tutaj ekspozycja Europy nie jest jakaś bardzo duża, jeżeli chodzi o ryzyka w ogóle dostaw gazu. Natomiast oczywiście Europa jest narażona na ceny, no bo jednak ceny są, powiedzmy, ustalane globalnie dla wszystkich kupujących. Także wydaje się, że większym problemem ewentualny brak podaży może być dla niektórych krajów azjatyckich niż dla samej Europy, przynajmniej przy obecnym kryzysie.
16: Ale nauczyliśmy się czegoś jako Europa, mam takie wrażenie, po rosyjskiej agresji na Ukrainę i teraz przez ten kryzys energetyczny jednak przechodzimy lżej.
17: Myślę, że tak, że to była ważna lekcja, która z jednej strony pokazała, że ważna jest dywersyfikacja, że ważny jest miks energetyczny, to żeby nie być uzależnionym od jednego dostawcy i od jednego źródła energii. To są kluczowe lekcje z poprzedniego kryzysu energetycznego.
16: Tańsza ropa to z punktu widzenia inflacji u nas, i wróćmy na nasze podwórko na koniec naszej rozmowy, to z punktu widzenia inflacji dla nas przecież bardzo dobra informacja.
17: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o inflację, musimy pamiętać, że to jest miara dynamiczna, czyli ona pokazuje wzrost cen, więc po tak dużym szoku, jakiego doświadczyliśmy, nawet brak dalszych wzrostów w horyzoncie 12-miesięcznym oznaczałby de facto spadek inflacji, prawda? Bo ten wzrost cen byśmy porównywali do innych poziomów sprzed roku, więc to nawet nie musimy zobaczyć spadków cen, żeby inflacja spadła w przyszłym roku. Wystarczy, żeby dalej ceny ropy po prostu nie rosły.
16: Efekt statystyczny tutaj zadziała. A jak ta inflacja u nas w dalszej części roku może się rozwijać? Jakie są Państwa prognozy?
17: Czy nasze bazowe prognozy, które zakładają, że jednak ten szok energetyczny trochę jeszcze potrwa, zakłada, że inflacja będzie rosła w dalszej części roku i pod koniec roku możemy zobaczyć poziomy zbliżone do 4% lub nawet powyżej. Natomiast, no tak jak już przywołaliśmy, ten efekt statystyczny powinien nam mocno pomóc już od drugiego kwartału przyszłego roku.
16: 4% to nie brzmi jak przepis na obniżki stóp procentowych. To jeszcze zapytam o Państwa prognozy. Pytałem o inflacyjne, a prognozy wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał. Czy ta ostra zima i ta wojna w Iranie jakoś nam w gospodarce w pierwszym kwartale namieszały?
17: Na pewno ostra zima była widoczna w danych za styczeń i luty. I tutaj mieliśmy rzeczywiście słabszy początek roku. Marzec trochę tchnął nam optymizmu w gospodarkę, bo jednak mieliśmy bardzo dobre dane o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, więc patrząc na pierwszy kwartał jako całość, on powinien być wciąż dosyć pozytywny i ten wzrost gospodarczy my szacujemy na 3,8, czyli nieznacznie tylko niżej niż 4,1, które widzieliśmy w ostatnim kwartale roku ubiegłego.
16: A takie 4 minus to dla gospodarki polskiej bardzo dobry wynik.
17: To nadal są dobre wiadomości i nadal solidne tempo wzrostu.
16: Adam Antoniak, ekonomista banku ING, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję również.
16: Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360. No a my czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. O tym, jakie praktyczne konsekwencje ta decyzja będzie miała dla kredytobiorców, porozmawiamy w popołudniowym EKG o 14.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program Tok FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program Tok FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Matka i ojczym 8-letniego Kamilka z wyrokami. Dawid B. odpowie za zabójstwo. Strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. Mieszkańcy okolicy są w szoku. Taki pożar widzą po raz pierwszy w historii. Kamile, Europejski Trybunał Praw Człowieka zabiera stanowisko w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. 13. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Europejski Trybunał Praw Człowieka zabiera stanowisko w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał z siedzibą w Strasburgu wydał zabezpieczenie nakazujące, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
11: Dzień dobry.
10: Przypomnij, jakiej sprawy to dotyczy.
11: Chodzi o 4 nowych sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których prezydent Nawrocki do tej pory nie odebrał ślubowania, a prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, z tego powodu nie dopuszcza ich do pracy. I to właśnie oni, ta grupa sędziów, złożyła wniosek do ETPC, a prawnicy podkreślają, że ślubowanie złożone wobec prezydenta jest oczywiście koniecznym elementem procesu rozpoczęcia pracy w Trybunale, ale prezydent nie ma prawa tej procedury blokować. No a tego jesteśmy świadkami. Sędziowie złożyli więc ślubowanie w Sejmie kilka tygodni temu, a stosowne dokumenty złożyli w kancelarii prezydenta.
10: A co dokładnie orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka?
11: Cytuję. W świetle tego zabezpieczenia prezes Trybunału zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy, głosi oświadczenie. No i zgodnie z nim Święczkowski ma obowiązek przydzielić sędziom sprawy i stworzyć im warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. No ale jest pytanie, czy prezes Trybunału to orzeczenie zrealizuje, bo znamy polityków i prawników w Polsce, którzy unijnych i europejskich trybunałów wyroków nie honorują, niestety.
10: Dziękujemy, to był Maciej Kluczka. Zapadł wyrok w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopczyka na 25 lat pozbawienia wolności. Matka ośmiolatka została skazana na 16 lat więzienia. W sądzie był Grzegorz Kozieł. Za jakie czyny zostali skazani oprawcy?
12: Dawid B. został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamilka, oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jaką straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamilka 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina.
13: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
12: Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, m.in. przypalał go papierosami. Znęcał się też nad pozostałymi dziećmi. Matka Kamilka została skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, jego uzasadnienie zostało przez sąd utajnione. Wiadomo już, że prokuratura będzie apelować, ponieważ domagała się dożywocia dla ojczyma. Z Sądu Okręgowego w Częstochowie Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął już około 150 hektarów Puszczy Solskiej. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce Lasów Państwowych. Na miejscu panują trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader, a na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
14: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
10: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchło wczoraj na terenie Puszczy Solskiej. Alert RCB obowiązuje w kilku gminach. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Służby niepokoi bardzo mocny wiatr, a to wzbudza niepokój wśród mieszkańców.
15: Przechodził ten pożar z ulicy na ulicę, tak się to patrzyło. Baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów.
16: I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą. I ten ogień to był tak widoczny z daleka, a dym to już tam z kilkudziesięciu kilometrów. Ten ogień to nie było, że w jednym miejscu. Dopiero w jednym miejscu jest, a za chwilę już takie duże i za chwilę w drugim miejscu. Także to było też takie straszne, to było trochę.
10: Roztoczański Park Narodowy wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Blisko 200 specjalistów, pacjentów i pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego podpisało list otwarty do ministra zdrowia w sprawie przyszłości psychiatrii środowiskowej w Polsce. Autorzy apelują o utrzymanie stabilnego finansowania i dalszy rozwój modelu opieki, który od 8 lat działa w ramach pilotażu. Sprawa rozbija się o biurokrację. Medycy mówią o uciążliwości, urzędnicy o kontroli jakości Centrów Zdrowia Psychicznego. Szymon Kępka.
17: Sygnatariusze listu ostrzegają, że dodatkowe obowiązki administracyjne mogą odciągnąć personel od pracy z pacjentami i utrudnić codzienne funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego. Ich zdaniem kluczowe jest utrzymanie prostego modelu, który pozwala skupić się na leczeniu, a nie na sprawozdawczości, mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji W Drodze Pomoc.
18: Nie może być tak, że 90% czasu będzie tym placówką zajmowało wypełnianie dokumentacji i to, bo czasem zostaje zabrany pacjentom.
17: Ministerstwo Zdrowia podkreśla z kolei, że zmiany mają uporządkować system po zakończeniu pilotażu i zapewnić lepszą kontrolę jakości opieki, komentowała w poranku TOK FM posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
19: Chodzi o to, żeby podzielić jakby zdrowie psychiczne, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji.
17: Szczegóły reformy poznamy 13 maja. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie kraju, nawet 27 stopni. W centrum okolice 23, a na północy maksymalnie 10. Będzie również deszczowo. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie możliwe burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jak państwo słyszeli w informacjach, Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamila, na 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć chłopca, i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, uzasadnienie nie jest jawne, natomiast to jest sprawa, która obiegła Polskę, i jeśli ktoś zaznajomił się z nią, to nie jest dziwne, że obiegła. Los tego ośmiolatka był tak straszny, że doprowadził do zmiany prawa. Przygotowane zostały przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletniej, w skrócie ustawa Kamilkowa, ustawa Kamilka, Lex Kamilek, różnie się to nazywało, ale takim najważniejszym punktem tych przepisów było wprowadzenie szczegółowych standardów ochrony małoletnich, które mają właśnie doprowadzić do tego, że dzieciaki będą lepiej chronione przed przemocą i wszelkimi rodzajami przestępstw ze strony dorosłych. I takie standardy miały wypracować wszystkie instytucje, które na terenie których przebywają dzieci. To był 2024 rok, jesteśmy 2 lata później. Czy możemy powiedzieć, że te standardy ochrony małoletnich faktycznie stały się standardem?
21: Myślę,

0: faktycznie wypracowali w swojej społeczności standardy, zasady, jak to ma działać, procedury interwencji, kto za co będzie odpowiadał i używają tego i mówią też, że stosują, że mieli już interwencje, które podejmowali zgodnie z tymi nowymi standardami. Widzimy na ich stronach, że informują o tym swoich podopiecznych, ich rodziców, cały personel, więc tam naprawdę zaszła zmiana. Natomiast są też placówki, które wiemy o tym, po prostu kupiły czy skopiowały od kogoś standardy, dyrekcja podpisała i one sobie leżą w szufladzie i tam nie ma żadnej zmiany i to w naszym badaniu też wyszło, że spory procent różnych właśnie placówek zobowiązanych do standardów twierdził, że po półtora roku ani razu nie musiał podjąć interwencji. To jest niemożliwe, więc no niestety jest różnie, chociaż naprawdę jest bardzo dużo dobrych przykładów i ogólnie tak można powiedzieć, że po statystykach też widać, że ta świadomość krzywdy dziecka się zwiększyła, liczba niebieskich kart zakładanych wtedy, kiedy to dziecko doznaje przemocy, wzrosła w 2024 roku. Nie ma jeszcze danych za 2025, więc nie możemy mówić o jakimś trendzie, natomiast na pewno było to widoczne.
1: Zatrzymałem się na tym, co mówiła pani o tym, że przez półtora roku, jeśli jakaś instytucja nie podjęła żadnej interwencji, jest to niemożliwe. Skala przemocy wobec dzieci i krzywdzenia ich jest, wydaje się, wciąż niedoszacowana.
0: Tutaj na pewno, jeżeli mówimy o statystyki, to w każdym kraju statystyki nie pokażą całości zjawiska, dlatego że pokazują tylko to, co zostało zgłoszone, co zostało ujawnione. Dlatego równie ważne oprócz rzetelnego zbierania statystyk jest prowadzenie badań społecznych i my też jako fundacja prowadzimy takie badania co 5 lat, prowadzimy ogólnopolską diagnozę skali i uwarunkowań przemocy wobec dzieci i pytamy same dzieci na reprezentatywnych grupach, czy doznały jakiejś formy przemocy i jeśli tak, to jakiej i od kogo. No i widzimy na przykład pozytywny trend, jeśli chodzi o przemoc fizyczną. Ona nam maleje już od kilku edycji. Coraz mniejsza grupa dzieci mówi o tym, że doznaje przemocy fizycznej ze strony swoich bliskich dorosłych. Natomiast to nadal jest co piąte dziecko w Polsce. Ja mówię o tym, że się zmniejsza, ale nadal skala jest bardzo duża. Natomiast nie zmniejsza się przemoc psychiczna. Ona stoi w miejscu. Nie zmniejsza się skala wykorzystania seksualnego, a rośnie wręcz przemoc rówieśnicza. Więc na pewno cały czas mamy bardzo wiele wyzwań, którymi się musimy pilnie zająć.
1: Standardy ochrony małoletnich to ma być taki dokument i taki zestaw działań, które instytucja wypracowuje sobie indywidualnie, biorąc pod uwagę, w jaki sposób z dziećmi współpracuje, jak tymi dziećmi się opiekuje. No ale rozumiem, że to wypracowanie nie oznacza jeszcze tego, że te standardy zostaną użyte, bo z jednej strony nawet dobra procedura działania będzie utykać, jeśli ktoś nie zareaguje, jeśli ktoś nie skorzysta z tej dokumentacji, która jest teoretyczna.
0: My mamy takie doświadczenie, że te podmioty, które faktycznie poświęciły czas na wypracowanie standardów, włączyły swój personel, zastanowiły się, to tam jest takie uwewnętrznienie tych procedur, że rzeczywiście ta interwencja jest podejmowana, kiedy ktoś się zorientuje, że dziecko jest krzywdzone, no bo nie po to podjęli tyle trudu i tyle pracy włożyli w wypracowanie tych ścieżek interwencji, żeby one były na papierze, więc to jest też taki dobry miernik, czy ktoś faktycznie poświęcił czas na przygotowanie standardów, jest dobrym wskaźnikiem, że raczej będzie je stosował, no bo nie po to się napracował, żeby leżały w szufladzie, więc to myślę, że tutaj mamy dobre korelacje. No gorzej jest tam, gdzie faktycznie to zostało skopiowane, czy kupione wręcz, czy zlecono jednej osobie, żeby opracowała i nawet nie powiadomiono reszty personelu, czy dzieci i rodziców. No to tam myślę, że jeszcze jest długa droga. Teraz jesteśmy w takim momencie też zgodnie z ustawą, że wszyscy zobowiązani do posiadania standardów muszą w tym roku przeprowadzić ich ewaluację i ewentualną aktualizację. Będziemy też o tym przypominać, więc mamy nadzieję, że to będzie taki kolejny impuls, żeby jednak podejść do sprawy poważnie, bo tak jak pan powiedział, no wszystko się rozbije potem o to, czy my rzeczywiście jakby zdajemy sobie sprawę, że bez naszej reakcji dziecko będzie krzywdzone i może dojść do kolejnej tragedii.
1: A z tego poziomu ogólności zejdźmy jeszcze do szczegółu i na przykład w jaki sposób takie standardy ochrony małoletnich powinny funkcjonować, nie wiem, w klubie sportowym na przykład. Znaczy, co tu musi być w nich uwzględnione, żeby rzeczywiście one wypełniały to, czego ustawodawca od nas wymaga z jednej strony, a z drugiej, żeby miały realne przełożenie na bezpieczeństwo dzieci.
0: No to po pierwsze, już pierwszy standard, który mówi o tym, że nie możemy dopuszczać do pracy z dziećmi nikogo, kto był skazany za przestępstwa na szkodę dzieci.

0: Więc to już pierwsza rzecz, która nam wyeliminuje ewentualne osoby, które kiedyś skrzywdziły dziecko w jakikolwiek sposób, no bo tej pracy nie powinny dostać, więc to już jest pierwsze zabezpieczenie. Drugie zabezpieczenie, jeżeli są procedury interwencji, czyli jakby wiadomo, kto musi zareagować i będzie podana ta osoba do wiadomości dzieci, które w tym klubie sportowym uprawiają sport, żeby wiedziały, do kogo się mogą zgłosić. Ich rodzice będą wiedzieli, do kogo mogą się zgłosić, jeżeli coś się dziecku na terenie klubu dzieje. No to to jest kolejna ważna rzecz, która się powinna w standardach znaleźć. Na pewno przeszkolenie personelu. Akurat dobry pan redaktor wziął przykład, bo sport jest też niestety taką dziedziną, gdzie te wskaźniki przemocy są wyższe niż w ogólnej populacji dzieci ze względu na rywalizację, na też takie często chęć odniesienia sukcesu za wszelką cenę, to już zwłaszcza w tych klubach, gdzie jakoś bardziej profesjonalnie dzieci trenują. Więc tutaj też postawa rodziców, my w ogóle przy standardach mówimy, że bardzo ważna jest postawa rodziców, żeby oni pytali, czy są standardy, żądali ich okazania, bo mają do tego prawo, czytali je ze zrozumieniem, pytali, z czego wynikają też różne zapisy, więc tu naprawdę wszyscy mamy lekcje do odrobienia jeszcze.
1: My czekamy w takim razie też na ewaluację tych standardów ochrony małoletnich, o których pani mówiła. Tymczasem bardzo dziękuję. Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, była z nami. A w studiu teraz Anna Piekutowska. TOK 360 trwa, ale po godzinie 14 zapytam inaczej. Witaj.
2: Tak, dzień dobry. Tak. Dzień dobry państwu. More in Common zrobiło badania dotyczące naszego stosunku społecznego do myśliwych. I o ile mamy takie opinie zniuansowane na ten temat, to jednego jesteśmy jako społeczeństwo pewni tego, że polowania należy ograniczać. I to jest bardzo ciekawe. Będziemy rozmawiać o tym z autorką tego raportu. Porozmawiamy też o tym, jak zmienił się nasz stosunek do zwierząt, dlatego że na przykład w tym badaniu jest taka dana, że 77% badanych uważa, że skrzywdzenie bezbronnego zwierzęcia jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić człowiek. To naprawdę całkiem dobry wynik, pozytywny, dobry wynik, jak na nasze społeczeństwo, które ciągle jakby te doniesienia medialne raczej skupiają się na tym, że pojawiają się kolejne informacje o tym, że krzywdzimy raczej zwierzęta, a nie, że je coraz bardziej chronimy. I w ogóle z tego badania wychodzi taka myśl, że właściwie to jesteśmy dużo bardziej zachowawczy i chcemy dużo większych ograniczeń niż na myśliwych nakłada prawo. I co z tym zrobić?
1: Anna Piekutowska postara się odpowiedzieć na to pytanie po godzinie 14. Nie, ta rozmowa później.
2: Ta rozmowa będzie
1: po 15. No niemniej jednak zapytam inaczej. Rozpoczyna się po godzinie 14, a tymczasem TOK 360 w południe trwa. Po godzinie 13.20 po informacjach będzie z nami profesor Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego i porozmawiamy o tym, co tam słychać w Cieśninie Ormus.

0: Autopromocja.
1: Czy w Polsce łatwiej będzie projektować i budować trasy rowerowe? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada przygotowanie ustawy o trasach rowerowych. Co to oznacza w praktyce i czy realnie może przyspieszyć rozwój ruchu rowerowego? O tym porozmawiam w najbliższych Skołowanych już dziś po 13.40. Zapraszam, Krzysztof Woźniak.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Nad pięknym, modrym Dunajem. Koncert altówkowy Tibora Sherlyego i 9. Symfonia Franza Schuberta. Już 29 i 30 maja w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Filharmoników poznańskich poprowadzi Oleg Kaetani. Solistką będzie Karolina Lewińska. Bąk.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Według niego prezydencki projekt zakłada m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Tymczasem Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie przewiduje też wyższe kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Na przykład osobie wykorzystującej informacje poufne będzie grozić grzywna do 30 milionów złotych, a za podanie nieprawdziwych informacji do 8 lat więzienia. W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Ma on na celu implementację unijnych przepisów, a także regulację transferów środków pieniężnych i niektórych kryptowalut. Biały Dom uważa, że zbliża się do zawarcia porozumienia z Iranem. Waszyngton i Teheran mają niebawem ustalić protokół, mając na celu zakończenie konfliktu. W dokumencie mają też znaleźć ramy dla bardziej szczegółowych negocjacji w ramach programu jądrowego Iranu, przekazał portal Axios. Informacje o potencjalnym zakończeniu konfliktu w najbliższym czasie potwierdzają agencji Reutera również źródła z Pakistanu, gdzie trwają negocjacje. Stany Zjednoczone oczekują odpowiedzi Iranu dotyczącej kilku kluczowych kwestii w ciągu najbliższych 48 godzin. Magda Linet i Magdalena French zakończyły swoją przygodę w stolicy Włoch. Linet przegrała w pierwszej rundzie z Tatianą Marią 0-6-3-6. French z kolei nie podołała Aleksandrze Eali z Filipin, przegrywając 0-6-6-3-4-6. W turnieju w Rzymie pozostaje już tylko Iga Świątek, która w drugiej rundzie czeka na swoją rywalkę. Nasza najlepsza tenisistka powalczy z lepszą z pary Daria Kasatkina i Katie McNally. W informacjach to wszystko, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. W większości kraju do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 10 stopni na północy, przez około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Kaszubach. Tam około 8 stopni na plusie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami profesor Jarosław Jarząbek, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry.
13: Chyba w dość ważnym momencie rozmawiamy, biorąc pod uwagę sytuację chociażby na rynkach. Cena ropy naftowej leci w tym momencie na łeb na szyję, 98,5 dolarów za baryłkę ropy Brent. Tak nisko nie było w ciągu ostatniego tygodnia. Jeszcze kilka dolarów więcej było kilka godzin temu. Agencja Reutera kilkanaście minut temu podała, że wydaje się, że jest blisko porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Teheranem. Co się takiego dzieje, że panuje pewna radość wśród inwestorów, a także wśród informatorów agencji Reutera, czy też portalu Axios. Jak państwo słyszeli w informacjach, to jest kolejne źródło, które podaje, że może się zbliżać przełom związany z wojną na Bliskim Wschodzie.
10: To ja bym może...
13: Ostudził trochę tak, emocje.
10: Tak, dokładnie. Dobrze. Ostudził te emocje, dlatego że no myślę, że jest za wcześnie, żeby otwierać szampana i kilkukrotnie już widzieliśmy, że inwestorzy, którzy handlują ropą naftową, mają taką tendencję do tego, żeby albo właśnie zapasy uwalniać, albo je gromadzić. Po takich pierwszych sygnałach dotyczących tego, że rzeczywiście rozmowy się toczą, że jedna albo druga strona ogłasza, że albo nastąpił jakiś przełom, albo jest blisko jakiegoś porozumienia. I kilkukrotnie też w ostatnich tygodniach okazywało się, że później jednak te rozmowy nie kończyły się sukcesem. To, co wiemy, to że rozmowy rzeczywiście się toczą. Wiemy o tym, że prezydent Trump takie dosyć optymistyczne oświadczenie wygłosił, że nastąpił znaczący progres i że strony pracują nad tym, żeby rzeczywiście takie ramowe warunki tego porozumienia opracować. Natomiast z drugiej strony na przykład prezydent Iranu Masoud Pezeshkian i równocześnie praktycznie stwierdził, że Amerykanie nadal utrzymują tą swoją taką bardzo twardą pozycję i że nie widzi jakiegoś przełomu ze strony Amerykanów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej też praktycznie w tym samym czasie ogłasza, że oni będą dalej pracować nad tym, żeby zneutralizować, jak to nazywają, amerykańskie zagrożenie dla swobody żeglugi w ciśnienie Ormuz, więc te sygnały są, tak delikatnie mówiąc, co najmniej dwuznaczne, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje.
13: Umiarkowany optymizm trzeba więc zachować. No dobrze, panie profesorze, to co w tym momencie słychać w ciśnienie Ormuz? Bo mieliśmy projekt Wolność, projekt bardzo efemeryczny, rozpoczęty przez Donalda Trumpa i wstrzymany kilkanaście godzin później. Co to była za sytuacja?
10: Najpierw sekretarz stanu Marco Rubio ogłasza, że Amerykanie kończą operację Epicka Furia i że ta militarna operacja się zakończyła i że odnieśli sukces, osiągnęli cele. I później Donald Trump ogłasza, że będą teraz prowadzili operację mającą na celu przywrócenie swobody żeglugi w ciśnienie Ormuz. Właśnie dokładnie nie wiadomo, na czym to miało polegać, ale możemy się domyślać, że chodziło o to, że Amerykanie będą starali się wymusić za pomocą środków militarnych to, żeby Iran nie blokował swobodnego przepływu statków z ropą naftową, z gazem, czy też innych statków handlowych przez ciśnienie Ormuz. Bardzo szybko się z tego wycofali. I teraz właśnie dokładnie nie wiadomo, co było tego przyczyną. Wiemy o tym, że doszło do ostrzelania zarówno amerykańskich okrętów wojennych w rejonie ciśnienia Ormuz, jak i statków. Czy to było bezpośrednią przyczyną, czy rzeczywiście Donald Trump zrobił to dlatego, że zauważył jakiś postęp w tych negocjacjach, jak twierdzi, trudno powiedzieć. Ta operacja została na razie zawieszona. Donald Trump stwierdził, że przerywa ją na krótki czas, żeby zobaczyć, czy z tych negocjacji coś wyjdzie. To na pewno, co możemy stwierdzić, to że ciśnienia Ormuz na razie jest nadal zamknięta i tylko pojedynczym statkom za zgodą jednej bądź drugiej strony daje się przez nią przepłynąć, natomiast swoboda żeglugi nadal jest bardzo mocno ograniczona.
13: A spodziewa się pan, panie profesorze, że po tym, co działo się od 28 lutego między Teheranem a Waszyngtonem, dojdzie do sytuacji, w której ta żegluga w ciśnieniu Ormuz będzie faktycznie swobodna, tak jak była jeszcze w lutym?
10: Ja myślę, że to będzie bardzo trudne. To będzie bardzo trudne, dlatego że przede wszystkim jedna i druga strona zauważyła, że tą ciśninę można zablokować. Można ją zablokować bardzo łatwo i na długi czas. No, szczególnie chyba Irańczycy to przetestowali. Wiedzą, że rzeczywiście mogą to robić, że nie kosztuje ich to dużo, że Amerykanie nie są w stanie w zasadzie w żaden sposób tej irańskiej blokady powstrzymać. Więc być może, że rzeczywiście zostanie osiągnięte w najbliższych dniach jakieś porozumienie, które odblokuje tą cieśninę. Natomiast nawet jeżeli tak się stanie, to obawiam się, że w najbliższych miesiącach i pewnie też i latach nad ciśniną Ormus będzie wisiało takie widmo tego, że ona może zostać w każdej chwili ponownie zablokowana, bo skoro to się udało zrobić, skoro ta blokada może mogła się utrzymywać przez tak długi czas, no to będzie narzędzie, które będzie kusiło do tego, żeby je wykorzystać w przyszłości, kiedy no, pojawią się jakieś kolejne problemy, jakieś kolejne konflikty, czy między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, czy między Izraelem i Iranem, czy między na przykład państwami arabskimi Zatoki Perskiej a Iranem, bądź jakimiś innymi aktorami. Narzędzie, które się udało przetestować, które okazało się efektywne, które okazało się, że może wymuszać określone działania na innych państwach, będzie na pewno bardzo, bardzo kusiło, żeby je w przyszłości wykorzystać.
13: Panie profesorze, biorąc pod uwagę te rozmaite przecieki, informacje, półinformacje, nastroje inwestorów, o których tutaj mówiliśmy, to w którą stronę się skierować i gdzie ucho przyłożyć, żeby mieć jakiś realny pogląd na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i na co zwrócić uwagę, jeśli chce się odsiać te informacje, które rzeczywiście mogą nam dać jakąś większą wiedzę na temat tego, w jakim punkcie tego konfliktu jesteśmy?
10: Ja myślę, że to jest dzisiaj niezwykle trudne i no, nawet osoby, które tak jak ja zajmują się zawodowo badaniem tej sytuacji, mają problem z tym, żeby odsiać to, co jest tylko i wyłącznie jakąś propagandą albo fake newsem, albo próbą wpłynięcia na sytuację przez jedną czy drugą stronę od tego, co rzeczywiście się dzieje. Dlatego, że mamy zupełnie jakby przeciwstawne narracje, tak, ze strony amerykańskiej i irańskiej. Mamy narrację ze strony mediatorów, na przykład Pakistanu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na przykład ze strony irańskiej są co najmniej dwa ośrodki w tej chwili władzy, ten taki powiedzmy wojskowy z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i cywilny ze strony prezydenta i przewodniczącego parlamentu, które też nie mówią tego samego. Więc powiem tak, no ja osobiście nie podjąłbym się stwierdzenia, że mamy jakieś jedno źródło, które poda nam prawdziwe informacje i na którym możemy polegać. Obawiam się, że jedyne, co nam pozostaje, to no, taka triangulacja, tak, jak my to mówimy naukowo, czyli próba przeciwstawiania sobie różnych źródeł informacji i sprawdzania tego. Jeżeli jakaś informacja potwierdza się w dwóch, trzech większej liczbie źródeł, możemy przypuszczać, że rzeczywiście tak jest, ale chyba do końca nie możemy mieć nawet wtedy pewności, że tak jest, bo już kilkakrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których jakieś informacje wydawały się na przykład dotyczące negocjacji prawdziwe, ogłaszały jakiś przełom, po czym okazywało się, że tak jednak nie jest.
13: Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski, był z nami. Za chwilę jeszcze trochę o dzisiejszym Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Krzysztof Woźniak ze mną w studiu. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Autor audycji Skołowani w środę po godzinie 13.40. Jeszcze nie ma 13.40, jest 13.31, ale że dzisiaj jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, to Krzysztof Woźniak. To robimy sobie takich małych skołowanych i właśnie o tym bezpieczeństwie będziemy mówić z perspektywy Polski, dlatego że to jest okazja obchody tego dnia, żeby sobie przypomnieć, jaki jest profil tego polskiego kierowcy bądź kierowczyni, którzy sprowadzają największe niebezpieczeństwo na użytkowników dróg. No więc, gdybyśmy mieli sobie nakreślić taką sytuację, kto, kiedy i dlaczego powoduje wypadek w Polsce średnio?
14: To największy odsetek młody mężczyzna w piątki w sierpniu.
13: Czyli to jest coś, co się na nie zmienia.
14: Na prostych odcinkach drogi przy dobrych warunkach atmosferycznych. Tak, to się nie zmienia z różnych powodów. Mężczyźni mają tendencję do bardziej brawurowej, niebezpiecznej jazdy, niebezpiecznych zachowań. To jest przebadane psychologicznie. Młodzi ludzie wysokiego ryzyka przez to, że jeszcze nie nabrali i praktyki, i ogłady. Zresztą też bardziej niebezpiecznie zachowują się po prostu w życiu niż dorośli. Na prostych odcinkach dróg, dlatego że tych dróg jest po prostu najwięcej. Dobre warunki atmosferyczne, a to dlatego, że podczas takich warunków atmosferycznych jesteśmy bardziej podatni na niebezpieczne zachowania, bo uważamy, że jest po prostu bezpieczniej. Skoro jest dobra pogoda, to możemy sobie na więcej pozwolić. Tak nie jest. Tak nie jest. Bezpiecznie i zgodnie z przepisami trzeba jeździć zawsze. Niezmiennie od lat ten sam obraz tej osoby, która najczęściej powoduje ryzyko na polskich drogach i nie tylko na polskich drogach.
13: Profil kierowcy się nie zmienia, natomiast okazuje się, że jest lepiej, o czym już wspominaliśmy, jeśli chodzi o zagrożenie wypadkami drogowymi w Polsce i robi się bezpieczniej.
14: Tak, zdecydowanie. Jeżeli spojrzymy na perspektywę 10 lat, a w takim okresie specjaliści w ogóle robi się takie tak zwane plany poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na taki okres czasu właśnie trzeba patrzeć, ten 10-letni okres, no to jest blisko 50% mniej ofiar było w 2025 roku w porównaniu do 2015 roku. Progres jest olbrzymi. Jesteśmy krajem, który najszybciej obecnie poprawia to bezpieczeństwo w Europie. Oczywiście zaznaczyć trzeba, że mamy z czego schodzić i mieliśmy, bo skoro jeszcze te 10 lat temu było około 3000 zabitych na polskich drogach, teraz jest to 1600, to faktycznie ten progres jest olbrzymi. Im to bezpieczeństwo jest większe w jakimś kraju, tym trudniej jest to poprawiać dalej. Na przykład najbezpieczniejsze kraje, takie jak Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, czy też Finlandia, Dania, czyli takie kraje głównie skandynawskie, one są najbezpieczniejsze w ogóle na świecie pod względem na drogach. No, tam ginie 20 osób w przeliczeniu na 100 tysięcy. W Polsce jest to 40, z tego co pamiętam teraz, 5-7. Więc jeszcze mamy co robić. Te kraje powoli się zaczynają zastanawiać, co tu jeszcze można zrobić, żeby było dojść do tej wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych na drogach, chociaż już od jakiegoś czasu także się mówi o poprawie szerszej, że nie tylko zero ofiar śmiertelnych, ale też tych ofiar z poważnymi ranami, czyli właściwie takie obrażenia, które przez resztę życia nie pozwalają w spokojny i do tej pory w taki sam sposób funkcjonować. Często są to po prostu tak mocne obrażenia, że jesteśmy niepełnosprawni już do końca życia. Co też ważne podkreślić, wypadek z ofiarą poważnie ranną społecznie więcej kosztuje niż ten z ofiarą śmiertelną. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tam, gdzie stworzono wizję zero, czyli w krajach znów skandynawskich, Norwegia, Szwecja, tam również ten aspekt brano pod uwagę, ile społeczeństwo kosztuje wypadek drogowy w długookresowej perspektywie. Czyli na przykład ile taka ofiara nie będzie w stanie wypracować PKB, ile trzeba będzie, na ile trzeba będzie się składać na renty i tak dalej dla ofiar wypadków, więc to jest wszystko przeliczone. Ale ogólnie w Polsce jest dużo bezpieczniej niż te 10 lat temu.
13: Tyle jeśli chodzi o Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale Krzysztof Woźniak z Państwem zostaje w Skołowanych dzisiaj o...
14: Dzisiaj o rowerzystach, o poprawie bezpieczeństwa rowerzystów, trochę po kłosie tego śmiertelnego wypadku posła Litewki. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało stworzenie ustawy o trasach rowerowych w Polsce. Warto o tym porozmawiać.
13: Skołowani po godzinie 13:40.
15: Reklama.
16: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
22: Skoczysz do Carrefoura?
23: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
24: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
25: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
26: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
27: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: wielkości kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach oparty jest na projekcie przygotowanym przez rząd, informuje szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki. Jak dodał, to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Karol Nawrocki skierował dziś do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Według Boguckiego ma on chronić konsumentów i inwestorów oraz zapewnić realną, skuteczną odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów. Rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę zmaltretowanego chłopca, poinformowała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła siostra Kamilka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego chłopca, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja odrzuciła zaproponowany jej rozejm. Dodał, że decyzje w sprawie dalszych działań zapadną po wieczornej naradzie z wojskowymi. Wyliczył, że od początku doby Rosja przeprowadziła prawie 30 ataków i tym samym zerwała zawieszenie broni. Władimir Putin chciał przerwy w walkach 8 i 9 maja. To w związku z moskiewską paradą z okazji tak zwanego Dnia Zwycięstwa. Prezydent Ukrainy w odpowiedzi ogłosił jednostronnie rozejm od północy z 5 na 6 maja. Wcześniej dał jednak do zrozumienia, że w trakcie parady nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. 3 osoby z podejrzeniem zakażenia hantawirusem zostały ewakuowane ze statku wycieczkowego u wybrzeży wyspy Zielonego Przylądka. To obywatele Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 2 z nich są chore, a 3 miała bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono hantawirusa, informuje holenderskie MSZ. 3 pasażerów statku MV Hondius, holenderskie małżeństwo i Niemka, zmarło z powodu hantawirusa. 1 osoba z brytyjskim obywatelstwem przebywa w szpitalu w Johannesburgu i 1 w Curychu. Kolejne informacje o 14, a teraz jeszcze pogoda. Popołudnie w większości kraju będzie pochmurne i deszczowe. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na północy do nawet 27 na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Nieco opadły już emocje, również te medialne, związane ze śmiercią posła Łukasza Litewki. Przypomnę, że poseł, jadąc na rowerze, został uderzony przez kierowcę auta. Niestety to zdarzenie zakończyło się najgorzej z możliwych. Poseł Litewka nie żyje. W Polsce często właśnie po takich tragediach są impulsy pewnego rodzaju do zmian związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak było w przypadku chociażby pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejścia dla pieszych, czy też wprowadzenia nielegalnego wyścigu drogowego jako przestępstwa, czy w ogóle podwyższenia kar za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Czyli tym razem taka tragedia, która dotknęła posła, będzie pewnego rodzaju generatorem zmian w zakresie bezpieczeństwa, w tym przypadku rowerzystów. O tym właśnie w dzisiejszej audycji. A pewne zapowiedzi już zmian pojawiły się. Państwa i moim gościem jest Andrzej Janowski, Polska Federacja Rowerowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Na początku proszę, żebyś powiedział tak w skrócie, jak ogólnie obecnie wygląda bezpieczeństwo rowerzystów w Polsce? Czy na przestrzeni, powiedzmy, dekady, kilku lat to bezpieczeństwo poprawiło się, tak jak ogólne bezpieczeństwo na drodze, czy jednak tutaj trochę stanęliśmy gdzieś z tą poprawą wśród rowerzystów?
3: Zawsze po takich tragediach dużo mówi się o bezpieczeństwie. I buduje się trochę takie przekonanie, że jazda rowerem jest niebezpieczna. No ale jeżeli popatrzymy sobie, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat, to tak źle nie jest. Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym systematycznie w Polsce się poprawia, tak jak poprawia się generalnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. I tych wypadków jest coraz mniej. Jak popatrzymy, jak to wyglądało w 2007 roku, to od 2007 roku prawie 70% spadła liczba zabitych na naszych drogach rowerzystów. I z roku na rok jest coraz lepiej. Spada liczba wypadków, spada liczba ciężko rannych rowerzystów, więc co do zasady jest lepiej, chociaż oczywiście każda śmierć czy każda osoba ciężko ranna na drodze to jest o jedną osobę za dużo.
6: Jasne, jasne. To oczywiście jest jak najbardziej słuszne. Pytanie, co powinniśmy robić, żeby jeszcze bardziej zwiększyć to tempo poprawy rowerzystów. Europa, czy też liderzy europejscy zastanawiają się. Ostatnio pojawił się taki bardzo ciekawy raport Europejskiej Rady do spraw bezpieczeństwa transportu. To taki europejski think tank zajmujący się w ogóle bezpieczeństwem na drodze. Co roku przygotowuje pewnego rodzaju raporty dotyczące poszczególnych uczestników ruchu drogowego, czy też poszczególnych tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach. To do znalezienia na tej stronie, do tego jeszcze wrócimy, ale na początku naszej audycji powiedziałem, że już pewnego rodzaju zapowiedzi pojawiły się, co zrobić z tym bezpieczeństwem rowerzystów. Ministerstwo Infrastruktury kilka dni po tym tragicznym zdarzeniu posła Litewki udostępniło, czy też poinformowało, że przygotuje ustawę dotyczącą tras rowerowych w Polsce. Infrastruktura rowerowa to jeden z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o zarówno rozwój ruchu rowerowego, ale także rozwój bezpiecznego ruchu rowerowego. Jak rozumiem, Polska Federacja Rowerowa została zaproszona do pewnego rodzaju konsultowania tej ustawy.
3: Tak, temat zmiany przepisów, które uproszczą, przyspieszą, ułatwią realizację inwestycji rowerowych, był podnoszony już od bardzo wielu lat. Kiedyś był pomysł na to i prawie się udało, żeby po prostu dopisać drogi rowerowe do tak zwanej specustawy drogowej. Bo gdzie leży problem? W Polsce łatwo i szybko, dość łatwo i szybko i w uproszczony sposób można przygotować inwestycje w zakresie dróg publicznych. Czyli jeśli chcemy zbudować drogę samochodową, ale też taką, która ma przy okazji zbudowane drogi dla rowerów czy chodniki, to samorządy korzystają z uproszczonej, bardzo uproszczonej procedury. Jedna decyzja administracyjna zastępująca wiele innych decyzji pozwala dość szybko tą inwestycję przygotować i zrealizować. Ale jeżeli chcemy zbudować drogę rowerową, która nie jest przyklejona do drogi publicznej. Na przykład chcielibyśmy niezależnym śladem między dwoma miejscowościami ją poprowadzić gdzieś między polami na przykład, no to już tak łatwo nie jest i takie inwestycje, przygotowanie takich inwestycji jest bardzo skomplikowane, wymaga szeregu różnych decyzji administracyjnych, a często jest niemożliwe ze względu na te bariery prawno-administracyjne. I samorządy apelowały o to, i strona społeczna, żeby ten stan zmienić i żeby poważnie potraktować te inwestycje w zakresie rozwoju sieci tras rowerowych i wzorując się na tych przepisach drogowych, również wprowadzić ułatwienia. Ułatwienia, które pomogą też w wydatkowaniu środków unijnych, bo duża część tych inwestycji rowerowych jest finansowana ze środków unijnych. I mieliśmy taki paradoks, że często te optymalne przebiegi, wcale nie droga rowerowa przyklejona do jakiejś drogi wojewódzkiej, tylko poprowadzona niezależnym śladem. One byłyby lepsze, byłyby tańsze, ale przez to, że trudniej było je przygotować, trudniej było pozyskać grunty, trudniej było całą tą inwestycję uzgodnić, no to samorządy korzystały z tej prostszej ścieżki i przyklejały te trasy do dróg samochodowych, A zdarzały się też takie przypadki, że inwestycja po prostu nie była realizowana.
6: No i często trzeba też zaznaczyć, że jeżeli już jest budowana jakaś tam infrastruktura rowerowa, to ona często jest łączona z infrastrukturą dla pieszych, czyli tak zwane ciągi pieszo-rowerowe, które nie są najlepszym rozwiązaniem zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych. Jednak jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to najlepsza jest separacja, czyli oddzielne właśnie drogi dla rowerów. No i te trasy takie pomiędzy różnymi wsiami, miejscowościami też dobrze by było, żeby były oddalone od ruchu samochodowego, bo po prostu to jest bardziej komfortowe, lepiej się jedzie, bo jest ciszej, no i mniej spalin przy okazji jest też.
3: Jest też bezpieczniejsze, tak. Bo mamy wtedy mniej punktów kolizji, mniej skrzyżowań z ruchem samochodowym, więc to są same zalety, a jeśli mówimy też o bezpieczeństwie, to my mamy w Polsce duży problem z bezpieczeństwem rowerzystów poza obszarem zabudowanym. W przypadku obszaru zabudowanego jedna ofiara śmiertelna przypada na około 40 wypadków z udziałem rowerzystów. Poza obszarem zabudowanym jedna ofiara śmiertelna przypada na około 5 wypadków z udziałem rowerzystów, więc to ryzyko jest nieproporcjonalnie duże. Ono oczywiście wynika z tego, że mamy poza obszarem zabudowanym zupełnie inne prędkości, mniej rowerzystów, więc kierowcy też się ich nie spodziewają. Brak wydzielonej infrastruktury, brak oświetlenia, to wszystko powoduje, że w razie wypadku mamy cięższe obrażenia i wielokrotnie częściej mamy ofiary śmiertelne. Więc budowa tej odseparowanej infrastruktury łączącej różne miejscowości, oderwanej od dróg samochodowych, jest też niezwykle istotna dla poprawy bezpieczeństwa.
6: Czy zapowiedź przez Ministerstwo Infrastruktury właśnie prac nad tą ustawą jest odpowiedzią na to, co ty powiedziałeś? Będzie łatwiej projektować, planować i budować odseparowaną infrastrukturę dla rowerzystów? Czy jednak to tylko taki krok w dobrą stronę, ale nie do końca rozwiązuje całość problemu?
3: Całości problemów nie rozwiązuje, ale trzeba uczciwie przyznać, że to jest krok w dobrą stronę i jest to spełnienie szeregu postulatów, które wychodziły i ze strony Związku Miast Polskich, Związku Województw, no i też organizacji rowerowych. Jakie będą różnice? Czego tam nie dostaniemy, a chcieliśmy dostać? W przypadku specustawy drogowej, tej, która pozwala w uproszczony sposób budować drogi dla samochodów, jedna decyzja zastępuje wszystkie w zasadzie. Decyzja z RI, to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zastępuje i decyzję lokalizacyjną, ale też jest równocześnie pozwoleniem na budowę i ona też, jedna decyzja administracyjna, pozwala pozyskać grunty, czy to będą grunty Skarbu Państwa, ale też działki prywatne. Czyli decyzja jest wydawana, w zasadzie można wchodzić na budowę, a kwestie wypłaty odszkodowań toczą się osobnym trybem. Mhm. W przypadku tej ustawy, tego projektu ustawy o trasach dla rowerów, tu będą dwie dosyć istotne różnice. Po pierwsze, nie będzie tak, że jedna decyzja zastępuje decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę, tylko będziemy mieć tutaj dwa kroki. Najpierw będzie wydawana decyzja, która ustala lokalizację inwestycji rowerowej. Ona też pozyska grunty Skarbu Państwa i samorządów, ale nie będzie decyzją, która wywłaszcza prywatne działki. Jeśli będziemy chcieli pozyskać prywatne działki, to trzeba to będzie robić oddzielnym trybem dłuższym. To będzie do zrobienia, ale będzie dłużej trwało. Więc nie będzie tej możliwości pozyskania w prosty i szybki sposób prywatnych gruntów, a po drugie trzeba będzie osobno uzyskać pozwolenie na budowę.
6: A czy znacie odpowiedź, dlaczego ministerstwo nie decyduje się jednak w taki uproszczony sposób, tak jak przy okazji zwykłej tej specustawy drogowej związanej z standardowym ruchem samochodowym, ogólnym ruchem, przenieść to po prostu na tę ustawę rowerową. Czy tutaj jakieś odpowiedzi padły? Dlaczego to tak wygląda, że jednak dwie decyzje związane z...
3: To chodziło... Mhm.
6: Tak, tak.
3: Chodziło o te prywatne działki. Chodziło tak. O te prywatne działki przez to, że w ramach jednej decyzji nie można było pozyskać prywatnych działek, to nie można było też uzyskać pozwolenia na budowę, no bo pozwolenie na budowę wymaga już tytułu prawnego do nieruchomości. Gdyby nie ta blokada dotycząca prywatnych działek. Ministerstwo nie chciało zgodzić się na to, żeby w tym uproszczonym trybie.
6: No ale dlaczego? Właśnie o to chodzi. Dlaczego? To wiadomo.
3: To już jest pytanie do ministerstwa. Okay. Z tych rozmów, jakie mieliśmy, wynikało, że ministerstwo nie uznaje budowy infrastruktury rowerowej za tak istotną, która uzasadniałaby ten tryb wywłaszczeń.
6: Rozumiem. A czy w tych założeniach, to na razie jest koncepcja, pewnego rodzaju zapowiedź, że ta ustawa powstanie, jakoś jest odniesienie do funduszy, czyli czy powstanie jakiś dodatkowy fundusz do finansowania planowania budowy infrastruktury rowerowej?
3: Nie, ta ustawa nie przewiduje powołania takiego funduszu. Ona ma ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji i też zarządzanie tymi trasami. Natomiast ona nie dotyka kwestii finansowania budowy inwestycji rowerowych. W przypadku tego finansowania to też jest taka trochę paradoksalna sytuacja, bo w Polsce przez ostatnie lata mieliśmy duży strumień środków do samorządów na budowę infrastruktury rowerowej. I bardzo często problemem nie był brak środków, problemem było ich sensowne wydatkowanie. Szereg tych inwestycji, które zostały zrealizowane, one nie były ani priorytetowe, ani nie zostały wykonane w taki sposób, takiej jakości, w takim miejscu, żeby one faktycznie mogły wygenerować duży ruch rowerowy. Jedne miasta czy gminy robiły to lepiej, inne gorzej, ale tutaj nie jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim kierunku większość samorządów poszła.
6: Jasne, no jak są pieniądze, trzeba z nich korzystać nie zawsze sensownie, ale można odnotować, że przekazało się pewną pulę tych środków europejskich na rzekomą poprawę ruchu rowerowego. Na koniec tej części antenowej krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Na ile to twoim zdaniem, czy też Federacji w ogóle Rowerowej, jednak będzie spory impuls dotyczący rozwoju ruchu rowerowego w Polsce? Ta ustawa o trasach rowerowych oczywiście.
3: Dla tych regionów i tych samorządów, które będą chciały budować dobrze, ta ustawa pozwoli im zrealizować swoje plany. Ale ona nie rozwiąże automatycznie wszystkich naszych problemów, bo jeśli ktoś nie chce tworzyć spójnej sieci tras, to ta ustawa go do tego nie zmusi.
6: No właśnie,
3: ale rzeczywiście ułatwi realizację inwestycji tym samorządom, które uznają to za temat ważny, które traktują ją priorytetowo, tym, które chcą budować dobrze, bo pozwoli im szybciej przygotować inwestycje i zrealizować je również w tych miejscach, w których do tej pory było trudniej.
6: Tak jak tutaj podczas rozmowy padło, ta ustawa o trasach rowerowych to jedna rzecz bardzo ważna i dobrze, że się pojawiła taka zapowiedź, ale nie jedyna związana z koniecznością zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, czy też zwiększania ruchu rowerowego. O tym już porozmawiamy w części podcastowej. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Andrzej Janowski, Polska Federacja Rowerowa. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
7: Czas antenowy tego wydania TOK 360 także dobiegł końca. Program przygotował Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Spokojnego popołudnia życzymy. Po godzinie 14 po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
8: Safe. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
9: Miliardów. 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
10: Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
9: Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50/50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: W Puszczy Solskiej pojawiły się nowe zarzewia ognia. Pożar może już obejmować nawet 400 hektarów. Ministerstwo Finansów przygotowało trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach. Tymczasem Karol Nawrocki ma własny pomysł. Samochody nie będą już blokować tramwajów. Kraków wprowadza zmiany przy jednej z ulic. 14. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Są nowe zarzewia ognia, informują strażacy, którzy biorą udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Pali się ogromna powierzchnia lasu, mówi się nawet o 400 hektarach. Jak ustaliła reporterka TOK FM, wiatr zmienił kierunek i trzeba było przenieść siedzibę sztabu kryzysowego w inne miejsce. Śmigłowce cały czas pobierają wodę z miejscowego zbiornika z wodą. Pojawili się też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
9: Ogromna chmura dymu.
10: Ogromna. No takiego nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego. Taki ruch jak w 1944 był. Tak pod Usuchami tu.
9: Takie czyli wydarzenie. W czasie wojny.
10: Takie wydarzenie.
11: Tu się pali pod Łukową. Paliło i pali. Jak straże gaszą, no to...
9: Ogromne zadymienie.
11: Ojej.
9: Praktycznie nic nie widać.
11: No nie widać. Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć. I z Karkowa mają przyjść 37 wozów.
9: Taka specjalna ekipa.
11: Tak.
8: Na miejscu byli też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
12: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
8: Inspektorzy po pierwszych, bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Prezydent odbija piłeczkę. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Jak przyznaje szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, w dużej mierze jest on oparty na propozycji rządowej. Przy czym prezydent dwukrotnie ją odrzucał. A w tym tygodniu, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, ma trafić do laski marszałkowskiej po raz trzeci. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Minister Bogucki przekonuje, że prezydent wyciąga rękę do premiera, a projekt Karola Nawrockiego jest projektem kompromisowym,
14: którego fundamentem jest projekt rządowy z odpowiednimi nakładkami, z odpowiednimi poprawkami. Tymi poprawkami, które były już proponowane przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
13: A chodzi m.in. o obniżenie opłat dla firm działających na rynku kryptowalut oraz sądową kontrolę decyzji ograniczających ich funkcjonowanie. Ale premier nie zamierza ulegać prezydentowi i w nowym projekcie pojawi się tylko jedna poprawka.
15: To jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
13: Szef rządu przekonuje także, że głośna afera Zonda Krypto, giełdy, której klienci stracili swoje oszczędności i która była powiązana z politykami prawicy, pokazuje, że to rząd w sprawie kryptowalut ma rację. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: Oprawcy okrutnie zamordowanego 8-letniego Kamilka usłyszeli wyrok. Sąd w Częstochowie skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim pasierbem. Ta sprawa przyczyniła się do wprowadzenia przepisów, które mają chronić dzieci przed krzywdzeniem. Choć nowe prawo doprowadziło do większej liczby zgłoszeń nadużyć wobec dzieci, wiele firm nadal nie stosuje tych standardów. Mówi w TOK FM Renata Szredzińska z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
16: Są też
0: też placówki, które wiemy o tym, po prostu kupiły czy skopiowały od kogoś standardy, dyrekcja podpisała i one sobie leżą w szufladzie i tam nie ma żadnej zmiany. Spory procent różnych właśnie placówek zobowiązanych do standardów twierdził, że po półtora roku ani razu nie musiał podjąć interwencji. To jest niemożliwe.
8: W sprawie Kamilka prokuratura będzie składała apelację, gdyż domaga się dożywocia dla mężczyzny. Wyrok usłyszała także matka dziecka, która pomagała mężowi w znęcaniu się nad nim. Sąd skazał kobietę na 16 lat pozbawienia wolności. Chińskie władze wzywają do kompleksowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie i jak najszybszego otwarcia cieśniny Ormus. Wizytę w Pekinie składa dzisiaj szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi, Tomasz Orchowski.
16: Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie znajduje się w krytycznym momencie przejścia od wojny do pokoju, mówi rzecznik MSZ-u w Pekinie. Chiny uważają, że całkowite zaprzestanie działań zbrojnych jest konieczne. Ponowne rozpętanie konfliktu jest jeszcze bardziej niedopuszczalne, a kontynuowanie negocjacji ma szczególne znaczenie. Szef dyplomacji USA Marco Rubio wezwał Chińczyków, by użyli swoich wpływów i wymusili na Irańczykach otwarcie cieśniny Ormus. Chińska gospodarka opiera się na eksporcie, na sprzedawaniu towarów innym krajom. Przez zablokowaną cieśninę nie da się dostarczać produktów. Władze w Pekinie podkreślają, że interes w przywróceniu normalnego i bezpiecznego tranzytu przez cieśninę Ormus ma cała społeczność międzynarodowa. Tomasz Urkowski, TOK FM.
8: A w przyszłym tygodniu w Pekinie przywódca Chin Xi Jinping ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Źle zaparkowane samochody przy ulicy Długiej w Krakowie w ubiegłym roku zablokowały tramwaje ponad 40 razy. Od dziś może to się zmienić, bo zaczyna obowiązywać nowa organizacja ruchu. Katarzyna Młynarczyk.
17: Nowe zasady obejmują wyznaczanie miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców posiadających abonament dla sektora A3, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
18: Jeżeli damy możliwość parkowania w tym najbardziej newralgicznym miejscu osobom, które wiedzą, jak tam zaparkować samochód, no to ten problem się powinien zmniejszyć.
17: Tylko w roku ubiegłym aż 44 razy tramwaje blokowane były przez źle zaparkowane samochody.
18: Najdłuższe takie zatrzymanie trwało prawie godzinę, 59 minut.
17: Rozwiązanie będzie monitorowane. Miasto oceni jego skuteczność i to, czy kierowcy stosują się do nowych zasad. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie może dziś zagrzmieć. Bez deszczu nie obejdzie się również na zachodzie. Na termometrach od 10 stopni na północy, przez około 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska. Ten czas od majówki to jest moment, w którym powoli rozkręca się sezon turystyczny i sezon intensywnego najmu krótkoterminowego, ale w tym roku w tle toczy się coś, co może zmienić nasze turystyczne przyzwyczajenia, bo w Sejmie procedowana jest ustawa dotycząca najmu krótkoterminowego, którego autorami są posłowie Polski 2050. Rząd, konkretnie Ministerstwo Turystyki, pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, a do tego goni nas obowiązek wdrożenia przepisów unijnych i to już 20 maja 2026 roku. I o tym, co się naprawdę zmienia i o co toczy się w ogóle tutaj gra z najmem krótkoterminowym, porozmawiam z dr Karoliną Mikołajewską-Zając z Kopenhaskiej Szkoły Biznesowej, stypendystką programu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Która bada, jak najem krótkoterminowy wpływa na funkcjonowanie miast i życie ich mieszkańców. I najem krótkoterminowy z jednej strony jest oskarżany o niszczenie życia mieszkańcom miast i utrudnianie funkcjonowania, a z drugiej strony jest dzisiaj jednak fundamentem światowej turystyki. Gdyby nagle zniknął z naszych miast, to byłoby dobrze czy źle?
20: Myślę, że tak. To, co by miasta straciły, przede wszystkim by straciły znaczne zyski z turystyki. Popyt na najem krótkoterminowy jest bardzo duży. Myśmy się bardzo przyzwyczaili przez te paręnaście lat, że coś takiego jest, prawda? W samej Warszawie szacunki są takie, że jest około 15 tysięcy apartamentów na rynku i miejsc noclegowych ogólnie w Warszawie w najmie krótkoterminowym jest więcej niż w hotelach. I możliwe, że miasta straciłyby pewne kategorie turystów, tak? I to, co platformy podkreślają, jedną z, taką z takich grup, które korzystają z ich usług, to są rodziny z dziećmi. I hotelarze warszawscy też przyznają, my nie bardzo mamy ofertę dla takiego typu klienta. Gminy mają oczywiście dodatkowe przychody bezpośrednio, tak? Z turystyki i z najmu krótkoterminowego. Całe przychody niebezpośrednie są też jakby z szeroko pojętej branży turystycznej. A znajduje

0: aktorami bardzo ważnymi są górnicy i rolnicy. A jak jest w branży turystycznej? Czy ci aktorzy tam, czyli właśnie na przykład jakieś stowarzyszenia najemców krótkoterminowych czy hotelarze, są tutaj ważnym głosem, który no, dominuje dyskusję?
1: Powiedziałabym nie bezpośrednio platformy, ale są grupy, które bardzo jakby bronią swoich interesów i pokazują tą swoją działalność i chcą ją pokazać z jak najlepszej strony. I jest to na przykład właśnie branża operatorów profesjonalnych najmu krótkoterminowego, tak? Czyli to są takie firmy, które się opiekują właśnie, nie wiem, zajmują się relacjami z klientami, zajmują się właśnie zarządzaniem tym najmem krótkoterminowym, cenami i tak dalej, praniem i tak dalej, i tak dalej. I oni mówią, my prowadzimy profesjonalne usługi, dzięki temu, że my funkcjonujemy, spora część właśnie z tych przychodów z turystyki zostaje, krąży lokalnie dalej.
0: I oni chcą tej wolnej Amerykanki, nie chcą regulacji?
1: Wręcz przeciwnie. Często osoby, które są właśnie zajmują się tym sprofesjonalizowanym najmem, moim zdaniem są dużo lepiej zorganizowane i zorientowane w temacie i oni też chcą regulacji, na przykład mówią rejestrację, proszę bardzo, tak, rejestrację lokali, ale mówią, chcemy mieć na przykład dobre relacje sąsiedzkie, więc zależy nam na tym, żeby jakby dobrze sprawdzać przyjezdnych, wiedzieć, kto to jest dokładnie. Chcemy pokazać, że mamy dobre standardy, na przykład przeciwpożarowe, higieniczne i tak dalej. To mówi branża, która ma też swoją reprezentację. I ta reprezentacja no, też się udziela, tak? Właśnie przy pracach nad projektami ustaw.
0: To jest tak, że najem krótkoterminowy przez przeciwników albo osoby, które krytycznie do tego podchodzą i chciałyby restrykcyjnych zakazów i nakazów, jest na przykład obciążany, oskarżony o to, że jest przyczyną kryzysu mieszkaniowego. Ale czy rzeczywiście wiemy, że tak jest? To znaczy, na ile uwolnienie mieszkań, takich mieszkań, które w drodze regulacji mogłyby powrócić na rynek, faktycznie na nie powróci?
1: Najem krótkoterminowy nie ma dobrego PR-u. Znamy scenki z wielu protestów, na przykład w Europie Zachodniej, w Barcelonie, w Paryżu i tak dalej, które właśnie rozbijały się o mieszkania. Tak? O to, że my chcemy mieć prawo do mieszkania w centrum naszych miast, nie chcemy, żeby to wszystko było przeznaczane na najem krótkoterminowy, chcemy mieć możliwość wynajęcia albo może kupienia mieszkania, a te ceny zostały wywindowane przez najem krótkoterminowy. No i tak, ale to nie ma jednej odpowiedzi, jakie są wzory, jak się przekłada ta wyższa obecność najmu krótkoterminowego na mieszkalnictwo.
0: Na każde miasto trzeba by było patrzeć indywidualnie.
1: Tak, jest bardzo dużo takich badań, więc my mamy konkretne dane. Na przykład dla Barcelony mamy dane, które pokazują, że na ogół jakby prawidłowość jest taka, że to efekty większe, silniejsze są w dzielnicach centralnych, w dzielnicach turystycznych. Więc na przykład w Barcelonie w ostatnich latach mamy wzrost czynszów o 2-7%, a wzrost cen nieruchomości w okolicach 17%. Powiązany efekt dokładnie z najmem krótkoterminowym. W Lizbonie na przykład przyrost o każdy 1 punkt procentowy, tak, w liczbie lokali, które zostają przeznaczone na najem krótkoterminowy, przekłada się na wzrost cen nieruchomości o około 25-30%.
0: Też niedużo.
1: Tak, w Paryżu około 11%. Więc są takie miejsca, gdzie te wzrosty były naprawdę drastyczne. Ale na przykład w Nowym Jorku Airbnb ponad 2 lata temu zostało bardzo mocno ograniczone. Niektórzy mówią wręcz o delegalizacji, to też nie jest prawda, ale zostało bardzo mocno ograniczone. I co się wydarzyło? Wcale nie wystąpiły takie efekty, których się spodziewano i których oczekiwano. Mieszkania nie wróciły szczególnie licznie na rynek najmu długoterminowego, czynsze nie spadły. Więc taka platforma jak Airbnb teraz może powiedzieć, wziąć taki wynik z Nowego Jorku i powiedzieć, zobaczcie,
0: to nie
1: jest nasza wina. Tak, kryzys mieszkaniowy to nie jest nasza wina, tak? To jest też prawda, że ten kryzys mieszkaniowy, kryzys kosztów życia jest dużo bardziej skomplikowany.
0: Ale napięcia też są ogromne. Nie chodzi tylko o kryzys mieszkaniowy, ale też o konflikty sąsiedzkie, aż na całe dzielnice, które promieniują, zmienia się ich charakter. To są bardzo ważne argumenty, a z drugiej strony są całe lokalne gospodarki, które są oparte na turystyce. Czy to w ogóle w regulacjach te dwie sprzeczne ze sobą intencje są do pogodzenia? Mm-hmm. I jak to robią inne
1: państwa? Jak to inni
0: robią? Mm-hmm.
1: Inne miasta przede wszystkim jakby od lat próbowały i wprowadzały systemy licencjonowania i rejestracji. To jest taka podstawa, żeby były dane. Mamy zakazy albo

0: Silne ograniczenia najmu krótkoterminowego poza miejscem zamieszkania właściciela, poza naszym własnym mieszkaniem.
1: Czyli tak? To może być tylko te prawilne Airbnb, czyli swoje mieszkanie wynajmujemy, kiedy sami wyjeżdżamy, tak?
0: Na przykład, tak? Mhm. Albo ten pokój, ten przysłowiowy pokój, z którego nie korzystamy, czy tam.
1: Kanapa.
0: Tak. I Berlin tutaj w ten sposób na przykład wykosił w znacznej mierze oferty komercyjne, tak? Takich operatorów komercyjnych. Zasada jeden gospodarz, jeden lokal. San Francisco pierwsze wprowadziło. Podobny efekt, tak? Są ograniczenia strefowe. Powiedzmy, wyznaczamy strefę w mieście, gmina, urząd miasta wyznacza jakąś strefę, decyduje się, że w takiej strefie w mieście nie będzie albo będzie jakiś limit. I na przykład to zrobił Nowy Orlean, który miał bardzo skupioną ten najem krótkoterminowy w takim jednym obszarze turystycznym. Po takim głębokim kryzysie gospodarczym Nowego Orleanu Airbnb stało się dla nich rozwiązaniem. Tak? Oni, że tak powiem, wszyscy się tego wszyscy. Dla wielu osób, dla znacznej części tamtej społeczności to było takie rozwiązanie. Okej, mamy przychody z tego, tak? Możemy dzięki temu żyć, polepszyć naszą gospodarkę. Ale to się stało dla nich przekleństwem właśnie ze względu na to nasilenie w jednym rejonie. Jeszcze jest jedno rozwiązanie, które tak naprawdę jest najczęściej w tym momencie stosowane w Europie, w wielu stolicach europejskich, i to jest ograniczenie liczby dni.
1: Mhm. Amsterdam to
0: tak,
1: chyba ma.
0: Tak, Amsterdam, Londyn, Paryż, bardzo wiele miast.
1: No dobrze, ale ani Sopot, ani Kraków to nie jest Amsterdam, Berlin czy Nowy Jork. W Polsce mamy dużo mniej turystycznych miast i nasze miasta są też dużo mniej turystyczne. W takim razie, jakie są na to polskie pomysły, jakie polskie rozwiązania?
0: To jest trudna sprawa, ja bym sama chciała znać odpowiedź na to pytanie. To, co się na przykład znajduje w projekcie rządowym, to jest ograniczenie, powiedzmy, mamy blok mieszkalny albo mamy kamienicę, w ramach takiego jednego budynku możemy mieć do 30 łóżek w najmie krótkoterminowym, w sumie rozmieszczonych w maksymalnie 6 lokalach, do maksymalnej wysokości 25 metrów. To wynika z istniejących przepisów hotelowych i klasyfikacji hotelowej. Pojawiają się wątpliwości, które podnoszą i operatorzy najmu krótkoterminowego, i prawnicy. Mówią, no dobrze, ale jak my to właściwie będziemy egzekwować, tak? I właściwie w jaki sposób my mamy decydować jako gmina, kto będzie mógł prowadzić tą działalność, a kto nie? Bo jeśli to się ma odbywać na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy się zgłosi, żeby dostać ten numer, tak, identyfikacyjny, to jest niekonstytucyjne. I pytanie, bardzo jestem ciekawa, co się z tym stanie na dalszym etapie prac, czy takie rozwiązanie zostanie utrzymane. Tutaj ogólnie logika projektu rządowego, jak się tak słucha posiedzeń różnych komisji sejmowych, gdzie to było dyskutowane, jest taka, żeby oddać jak najwięcej możliwości decyzyjnych gminom. Bo to nie ma być jeden taki one size fits all, tak? Jest właśnie, myślę, taka wrażliwość na to, że część gmin się bardzo mocno polega na turystyce, ale niektóre mogą sobie tego w ogóle nie życzyć.
1: To do naszej rozmowy wrócimy już po informacjach o 14.20. Rozmawiamy o uregulowaniu najmu krótkoterminowego z dr Karoliną Mikołajewską.
2: Autopromocja.
3: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
4: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd przyjął wniosek o skierowanie unijnej umowy z państwami bloku Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe stosowanie od 1 maja. Podobnie zrobił już Parlament Europejski, część krajów członkowskich, w tym Polska, obawia się zalewu produktów rolnych z Ameryki Południowej. Są nowe zarzewia ognia, informują strażacy, którzy biorą udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Pali się nawet 400 hektarów lasu. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchło wczoraj po południu, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na terenie części województwa lubelskiego, ale też podkarpackiego i małopolskiego, ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCB radzi, aby zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i jego sąsiedztwie. Cena ropy Brent zniżkuje o 11%. Spadła poniżej $100 za baryłkę. To w związku z nadziejami rynków na zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem po ostatnich informacjach o trwających rozmowach. W TOK FM za chwilę Kultura w Toku.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Teatr Śląski w Katowicach szykuje premierę najsłynniejszego szekspirowskiego dramatu w Gwarze Śląskiej, mówi reżyser Robert Talarczyk.
17: To jest pierwsze w historii przełożenie całego Hamleta na język śląski. No i to jest moim zdaniem wydarzenie. Czy to się przełoży w sukces artystyczny, to się okaże. Natomiast już pod tym względem warto się temu przyjrzeć, no bo sorry, ale jesteśmy pierwsi w historii.
16: Premiera w kolejny piątek, 15 maja, podczas spektaklu Tragedio Hamleta Księcia Dynmarku przewidziano napisy w języku polskim. Historia polskich gier komputerowych sięga lat 80., a dziś w Polsce działa około 800 zespołów tworzących nowe produkcje. W Warszawie do zobaczenia wystawa, która powstała z okazji 40-lecia polskiej branży gier. To ważne wydarzenie dla całej kultury gamingowej, mówi twórca gier Paweł Miechowski.
18: Myślę, że to świadczy o tym, żeby pokazać, jak to jest duża i silna branża dla kogoś, kto jej nie zna, bo od środka czy gracze to oni to tak naprawdę wiedzą, ale dla ludzi, którzy idą sobie spacerem, widzą wystawę, salon polskich gier, zajrzę, mogą zobaczyć ciekawostki, o których istnieniu nie mieli pojęcia.
16: Wystawa w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu w maju i w czerwcu. Powstaje film o twórczości słynnego surrealisty Jacka Jerki. Reżyser Ryszard Kruk zagląda zarówno do pracowni toruńskiego malarza, jak i do jego głowy.
19: Chcemy też za zgodą autora uruchomić poprzez animację obrazy i razem z autorem wejdziemy do tych obrazów.
16: Co na to Jerka?
20: Teraz cały czas wszystko kręci wokół tego filmu, co ja chcę, właściwie czego ja oczekuję. Mam różne pomysły fajne, ale tak się poczułem trochę jakbym w innej rzeczywistości.
16: Co wyjdzie z tej współpracy, dowiemy się za około rok.
15: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski oraz Lubuskiego może zagrzmieć. Na termometrach dzisiaj od 10-14 stopni na północnym zachodzie, około 22 w centrum, do 24-27 w reszcie kraju, chłodniej nad morzem. Jutro będzie od 9 do 12 na północnym zachodzie, północy około 17 w centrum, do nawet 25 na południowym wschodzie.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Zapytam inaczej. Anna Piekutowska, jeszcze raz dzień dobry, a ze mną cały czas w studiu dr Karolina Mikołajewska. Rozmawiamy o najmie krótkoterminowym, dlatego że krótki termin został nam do 20 maja, bo wtedy w życie wchodzi unijne rozporządzenie regulujące właśnie tę część turystyki. Jakie zobowiązania na nas Unia nakłada? tego 20 maja.
0: Myślę, że warto powiedzieć, jaki jest tytuł tego rozporządzenia unijnego. To jest rozporządzenie w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.
1: Czyli żadnego ograniczenia, wystarczy policzyć.
0: Można tak to ująć, tak? Przede wszystkim to, czym to rozporządzenie nie jest, ono nie jest jakimś takim zbiorem nakazów i zakazów właśnie określonych polityk. Musicie zrobić limit do tylu tam dni, albo musicie ograniczyć najem krótkoterminowy w centrach miast. Nie ma czegoś takiego. Ale jest państwo, tak? Dostaje ważne narzędzie. Dostaje do swojej dyspozycji, dostaje rejestr, w którym, bo państwo teoretycznie już, nasze państwo polskie ma już dane, tak? Ponieważ w gminach lokal, który jest wynajmowany w najmie krótkoterminowym, powinien być zarejestrowany w gminie.
1: Ale wiemy, tak? Że tak nie jest i że ta strefa jest, szara jest duża.
0: Tak. Więc w tym momencie to zostaje jakby zagregowane do systemu, jednego systemu państwowego. Nadane zostaną numery identyfikacyjne dla tych lokali. I to tutaj zaczyna się najważniejsza rzecz. Powstaje pojedynczy krajowy cyfrowy punkt dostępu, gdzie będą przepływać dane między platformami i państwem polskim. W tym przypadku wyznaczonym urzędem jest Ministerstwo Turystyki. Platformy mają obowiązek, to jest rzecz bardzo ważna, która się dzieje. Platformy najmu krótkoterminowego po raz pierwszy mają obowiązek przeprowadzać automatyczne kontrole i przekazać, jeśli coś się nie zgadza, przekazywać te informacje państwu. I wtedy państwo może na podstawie swoich przepisów decydować. No ja napiszemy list z prośbą o wyjaśnienie, o korektę danych i tak dalej. A później może będziemy też karać za... karać finansowo, karać za... w postaci zdjęcia oferty, tak? z internetu.
1: A z danych innych miast wynika, że duża część ofert należy do niewielkiej grupy właścicieli. To znaczy, że nie są to mieszkania indywidualnych osób, które postanowiły sobie trochę dorobić i tę przysłowiową swoją kanapę wynająć, tylko tak. To po prostu są wielkie firmy, wielkich operatorów, którzy skupują mieszkania i którzy są zarazą tych miast. Tak. Jak to wygląda w Polsce?
0: To znaczy nie mamy dokładnych danych. O to się wszystko rozchodzi, tak? I o to walczyły miasta w Unii Europejskiej, żeby właśnie mieć takie dane szczegółowe, taki całościowy ogląd. W Polsce trend jest podobny na pewno w Warszawie, bo co do tego mieliśmy dane z raportu DELAB-u Uniwersytetu Warszawskiego. Raport był w 2024 roku.
1: Ale platformy mówią, że to większość ludzi to jednak to są ci właśnie pojedynczy użytkownicy, którzy dorabiają do pensji.
0: To znaczy fakt, że Airbnb prowadzi od początku swoją narrację w taki sposób, tak, że my tutaj pomagamy takim zwykłym ludziom, którzy właśnie od czasu do czasu wynajmą na trochę. A później zderzamy się właśnie z taką rzeczywistością, że jakby od 10 lat ten rynek się bardzo profesjonalizuje. Następuje koncentracja, albo właśnie koncentracja własności, albo przynajmniej koncentracja operatorów, tak? Czyli jakby możemy nawet mieć bardzo wielu właścicieli, ale opiekuje się tym całym biznesem jedna firma.
1: Tak, a ktoś tam ma sobie dochód pasywny z tego mniejszy lub większy.
0: Dokładnie.
1: Ale na ile ta rola platform jest niepokojąca, bo wydaje się, że jeśli mamy połowę dzielnicy, która jest kontrolowana przez to, że można wynająć na platformie Airbnb czy jakiejś innej tam mieszkanie, no to ona zaczyna pełnić rolę takiego gracza, który wręcz, nie wiem, przejmuje rolę samorządu albo rolę administratora w takiej dzielnicy. Mhm.
0: I mówimy tutaj o takim procesie infrastrukturalizacji platform, czyli platforma taka jak Airbnb czy Booking staje się czymś w rodzaju firmy od prądu, czyli staje się taką częścią po prostu infrastruktury naszego miejskiego ekosystemu, który jest bardzo, bardzo obecny. I poniekąd można powiedzieć, że to, że mamy rozporządzenie unijne, które nam spina dane pomiędzy państwem a rejestrami turystycznymi i platformami, jest w gruncie rzeczy takim momentem usankcjonowania tego, tak? Zalegitymizowania tego. Tak jest.
1: A nie kontroli?
0: Też. ale myślę, że to jedno drugiego nie wyklucza. Mhm. Tutaj właśnie w takiej roli zostały obsadzone negatywnej platformy najmu krótkoterminowego, na przykład w Barcelonie. Tak? Ale co by tu dużo mówić, platformy takie jak Airbnb, no, nagrabiły sobie przez lata, tak? Nie chcąc współpracować, więc z miastami, więc nie, teraz myślę, że no, gdzieś to zaufanie jest ograniczone. Ale teraz mamy taką sytuację, że platformy i państwa muszą usiąść przy jednym stole i muszą koniecznie współpracować, żeby stworzyć systemy techniczne, które będą działać i w które właśnie w tym jakby maszyna będą co miesiąc przekazywać te dane. I to jest skomplikowany bardzo proces i od strony państwa, no bo na przykład mamy, tak, możemy sobie tak zajrzeć pod pokrywkę, co się dzieje w Polsce, tak? Musimy zagregować dane ze wszystkich gmin. Te gminy mają te rejestry w bardzo różnych formatach, w bardzo różny sposób prowadzone. A z drugiej strony mamy właśnie platformy Airbnb czy Booking, które też no, powinny się przygotować do właściwie do współpracy z każdym krajem Unii Europejskiej. To jest też duża praca. No? Więc powstała taka inicjatywa, która tworzenia właśnie takiego wspólnego systemu do zarządzania tymi danymi, w której uczestniczy kilka krajów europejskich i ta praca jest opóźniona. Więc z jednej strony mamy ten deadline, kiedy rozporządzenie wchodzi, 20 maja, a jednocześnie no, jest całkiem sporo krajów europejskich, nie tylko Polska, gdzie ta praca nie jest jeszcze skończona, bo myślę, że ta poprzednia historia relacji z platformami, która była bardzo trudna, powodowała, że teraz praca nad tymi systemami informatycznymi, które mają umożliwiać przepływ danych, jest trudna i przeciąga się.
1: A jaka jest z tego puenta dla nas, dla naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy z jednej strony korzystają turystycznie z najmu krótkoterminowego, a z drugiej strony pewnie nierzadko borykają się z negatywnymi konsekwencjami, chociażby takimi jak drogie mieszkania, czy brak możliwości wynajmu. To znaczy, jeśli dojdzie do tego uregulowania w Unii, przynajmniej na tym minimalnym poziomie najmu krótkoterminowego, to Czy my zyskamy?
0: My, obywatele?
1: No właśnie, czy my turyści, no właśnie, czy my mieszkańcy?
0: No tak. To znaczy tak, myślę, że trochę mieszkań spadnie z tego rynku wynajmu krótkoterminowego, bo tacy wynajmujący, którzy wynajmują tylko od czasu do czasu, może jakiś pokój u siebie, prawdopodobnie części z takich osób nie będzie się chciało rejestrować, zdobywać odpowiednich certyfikatów i tak dalej. Nie będzie to dla nich gra warta świeczki.
1: A spadną te wielkie firmy, które powinny funkcjonować zupełnie inaczej, a funkcjonują w ten sposób, że skupują mieszkania i je masowo wynajmują?
0: Możliwe, że nie. Dlatego, że jeśli mamy jakiegoś dużego gracza, to taka duża firma może sobie pozwolić na personel, który się zajmuje wyłącznie właśnie spełnianiem tych wymogów formalnych. I tak też się zdarza w Polsce już. Więc niekoniecznie, powiedzmy, zmniejszy się samego faktu, że wejdą regulacje unijne, nie wynika, że zmniejszy się działalność tego typu operatorów.
1: A czy będzie drożej?
0: Może być drożej. Bardzo różni interesariusze w tym procesie zwracają uwagę na to, że celem regulacji jest likwidacja szarej strefy. Takich lokali, których właściciele nie płacą wyższego podatku od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jeśli ktoś teraz się zorientuje, że musi to robić, to prawdopodobnie może być taka część lokali, które podrożeją.
1: Mhm. Ale nie wiemy na 100%, czy na przykład będzie tak, że część lokali, które z tego rynku wyjdą, wypadną, one wrócą jako mieszkania do wynajęcia dla zwykłych ludzi, tak? Tego nie możemy być pewni.
0: Nie możemy tego przewidzieć. Na to sporo osób liczy, że ta różnica właśnie będzie na korzyść najmu długoterminowego.
1: Mhm.
0: Tak? I że uda się część z tych mieszkań przeprowadzić z powrotem na najem tradycyjny.
1: Czyli niestety rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego trzeba szukać gdzie indziej.
0: Tak i nie. Na pewno bardzo dobre jest to, co się dzieje. Bardzo dobrze, że będziemy mieli numery rejestracyjne. Bardzo dobrze, że gminy i inne organy będą miały pełną informację o skali zjawiska. Ale to na pewno nie jest jedyny problem, który punktowy byśmy mogli rozwiązać i będziemy mieli kryzys mieszkaniowy z głowy.
1: Będziemy się przyglądać temu, co wymyślą polscy regulatorzy na ten temat i jak też będą sobie radziły z tym inne kraje, bo pocieszające jest to, że powiedziałaś, że niekoniecznie radzą sobie lepiej niż Polska. Bardzo dziękuję. Dr Karolina Mikołajewska-Zając z Kopenhaskiej Szkoły Biznesowej, stypendystka programu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, była moją Państwa gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: My się słyszymy po 15, a po informacjach EKG. Halo Wojtku, co dzisiaj w programie?
9: Kłaniam się. Oczekujemy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Właśnie sprawdzam. Tak, ciągle oczekujemy. Dotyczącą stóp procentowych. No ale ekonomiści mówią, że najprawdopodobniej w tych stopach procentowych to się nic nie zmieni ani dziś, ani przez wiele, wiele kolejnych miesięcy. Więc postaramy się przełożyć to wszystko na codzienne życie polskich kredytobiorców. Co dla nich oznacza ta stabilizacja stóp procentowych? Czy to, że one stoją w miejscu, to oznacza też, że nie zmienią się raty, bo gdzieniegdzie one mogą się zmieniać. No i też co to oznacza dla zdolności kredytowej, czyli dla tych, którzy dopiero kredyt chcą zaciągnąć. O tym wszystkim w EKG po 14.40.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów. A także bezsenna Polska, sekrety Bielana, humbug celebryta, burza w PiS, wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: O, masz wiadomość.
11: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
10: Super, tylko co im damy w prezencie?
11: Nie mam pojęcia. Kopertę?
10: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
11: Brzmi trochę filmowo.
10: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
11: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
10: Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
12: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 14.40, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę zmaltretowanego chłopca, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw Częstochowskiego Sądu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Sąd skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, uzasadnienie wyroku nie jest jawne. Śmierć chłopca 3 lata temu sprowokowała dyskusję o systemie ochrony dzieci przed przemocą domową. Była też powodem zmiany przepisów i wprowadzenia tzw. ustawy kamilkowej. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał natychmiastowe dopuszczenie do orzekania 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca. Sejm wybrał 6 nowych członków Trybunału. 2 z nich, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania. Pozostali Inni zostali zaprzysiężeni w Sejmie, ale prezes Trybunału nie dopuszcza ich do pracy. Cztery osoby zginęły w izraelskim ostrzale wioski w Dolinie Beka na wschodzie Libanu, poinformowała agencja AFP, powołując się na resort zdrowia w Bejrucie. Ostrzał zaczął się tuż przed tym, gdy Izrael wydał nakaz ewakuacji tej i 11 innych wiosek. Izraelska armia zapewniła, że celem operacji była infrastruktura organizacji terrorystycznej Hezbollah, w tym magazyny broni. W warszawskim Wilanowie trwają uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. We mszy oprócz rodziny zmarłego żegna wiele osób ze świata polityki, głównie związanych z Koalicją Obywatelską. Obecny jest premier Donald Tusk, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a do tego alerty na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Południu Wielkopolski oraz Lubuskiego przed burzami. Na termometrach dzisiaj od 10 do nawet 27 stopni, a jutro będzie od 9-12 na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do nawet 25 na południowym wschodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
0: Dochodzi 14.43, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. No i o tym, co w najbliższym czasie czeka kredytobiorców, porozmawiamy już za moment. A na razie zerknijmy na rynek ropy naftowej, która dziś bardzo mocno tanieje i spadła w okolice psychologicznego progu $100 za baryłkę. To na fali nadziei na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. A tańsza ropa naftowa lepiej wróży cenom paliw u nas, bo jutro po kilku dniach cenowej stabilizacji paliwa trochę stanieją. Benzyna 95 o 3 grosze, jej maksymalna cena sięgnie 6 zł 46 groszy, a diesel o 5 groszy w dół do 7,26. Ale optymizm widać nie tylko na rynku ropy naftowej, ale też na giełdach i na rynku walutowym, na którym złoty mocniejszy. Euro kosztuje 4,23 zł, frank 4,62, dolar równiutko 3,60, a funt po 4,90. A na warszawskiej giełdzie WIG w tej chwili w górę o ponad 2%, a WIG 20 już o prawie 2,5%. Poznaliśmy też dziś dane z rynku pracy, a dokładniej dane o wynagrodzeniach. Mediana płacy w listopadzie, bo z takim opóźnieniem poznajemy te dane, przekroczyła 7200 zł brutto, a to oznacza, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. I te dane lepiej opisują rozkład wynagrodzeń od podawanych co miesiąc danych o średniej pensji, bo te o średniej ograniczają się tylko do większych firm, a mediana bierze pod uwagę też te mniejsze oraz sektor publiczny. No i mediana jest o 1/5 niższa od średniej, ale w skali roku rośnie o blisko 9%. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: Stopy procentowe najprawdopodobniej zostaną dziś bez zmian, no ale to nie oznacza, że nic nie dzieje się w kredytach. No bo przecież oprocentowanie kredytów wyznacza rynkowo przewidujący ruchy stóp wskaźnik WIBOR. No i co się z nim dzieje? On rośnie?
17: W ostatnim czasie ten wskaźnik pozostawał w miarę stabilny przez cały kwiecień, tylko że właśnie w przypadku kredytów hipotecznych znaczenie ma niekoniecznie to, co działo się w ostatnim czasie, ale to, co działo się 3 miesiące temu albo 6 miesięcy temu, dlatego że aktualizacje oprocentowania odbywają się właśnie w tak długich okresach, więc jeżeli ktoś teraz w maju ma aktualizację oprocentowania, no to z jego punktu widzenia istotna jest zmiana, no właśnie, albo która odbyła się w ostatnich 3 miesiącach albo 6 miesiącach. I w przypadku tych kredytów opartych o WIBOR 3M, no przy ostatnich 3 miesiącach nie mamy tu jakichś większych zmian. Będą obniżki, ale minimalne, rzędu zwykle kilku złotych, a zdecydowanie więcej dzieje się w przypadku kredytów opartych o WIBOR 6M. No bo 6 miesięcy temu mieliśmy jeszcze listopad ubiegłego roku, no i w tym okresie już te zmiany są, powiedzmy, znaczące, bo ta stawka spadła z 4,27 do 3,9, no a to powoduje, że taki przeciętny kredyt, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, będzie miał ratę o 123 zł niższe przez najbliższe 6 miesięcy, niż miał właśnie przez te 6 miesięcy, które już minęły, więc te 123 zł to jest oczywiście zmiana znacząca, no ale to dotyczy tylko, powiedzmy, takiej określonej grupy, która akurat teraz ma tą aktualizację, bo te aktualizacje odbywają się w bardzo różnych okresach i jest tak, że ktoś już mógł mieć tą aktualizację miesiąc czy 2 miesiące temu, no i wtedy jego rata się nie zmieni, a ktoś może mieć na przykład dopiero za miesiąc, więc tu kluczowe jest właśnie to, kiedy odbywa się ta aktualizacja.
0: Ale WIBOR na razie nie przewiduje możliwości podwyżek stóp procentowych?
17: Na stawkach, te stawki WIBOR są oczywiście troszkę wyższe niż wynosi stopa referencyjna NBP, szczególnie w przypadku WIBOR-u 6M. Mamy przecież stopę referencyjną 3,75, a na WIBOR-ze 3,9, no ale to jest różnica, powiedziałbym, nieznaczna i co ona wcale nie musi oznaczać, że tutaj spodziewane są jakieś podwyżki, choć no, ta różnica jest taka, że częściowo może to sugerować, ale bardziej w tym momencie patrzyłbym jednak na kontrakty terminowe, no i one rzeczywiście już przewidują podwyżki, ale jak pan wspomniał wcześniej, jeszcze przed naszą rozmową, teraz mieliśmy taką zmianę, była wspomniana ropa naftowa, która tonęje i to też takie przewidywania, że może jednak sytuacja się, powiedzmy, stabilizuje, widać też na notowaniach kontraktów, bo kiedy przygotowywałem wyliczenia, jeszcze wczoraj wieczorem, powiedzmy, one przewidywały, że WIBOR 6M może podskoczyć w przeciągu najbliższych 6 miesięcy do 4,5%, a dzisiaj już te notowania spadały i właściwie teraz, przed chwilą, przed naszą rozmową sprawdziłem, to już przewidywały nadal wzrost, ale już mniejszy, do poziomu 4,33, więc widać, że też te założenia o podwyżkach stóp procentowych nadal są, no ale one trochę się skurczyły w porównaniu nawet jeszcze do tego, co było wczoraj, no ale wciąż takie ryzyko oczywiście istnieje i gdyby tak się stało, no to tu właściwie mamy wyliczone, można powiedzieć, niemalże dwie podwyżki po 0,25 punktu procentowego, więc mniej więcej około 160 zł rata takiego przeciętnego kredytu mogłaby wzrosnąć, gdyby rzeczywiście to się sprawdziło, gdyby ten WIBOR 6M wzrósł do tego poziomu 4,33. No więc z jednej strony mamy dobre informacje, że raty spadają, a z drugiej strony no, trzeba mieć na uwadze, że jednak wciąż istnieje to ryzyko podwyżek, choć raczej nikt się nie spodziewa, że to będzie już teraz w maju. Raczej to są przewidywania właśnie w takim dłuższym okresie. Raczej dzisiaj spodziewamy się jednak pozostawienia stóp na tym dotychczasowym poziomie.
0: No i ekonomiści dość zgodnie mówią, że to koniec obniżek i najprawdopodobniej stopy na tych poziomach, na których są teraz, zostaną już na dłuższy czas. Czyli co? Te raty, które kredytobiorcy płacą teraz, już tak zostaną?
17: No, dużo oczywiście zależy od tego, powiedzmy, co się dzieje z tym kredytem, bo ci, którzy mają oprocentowanie zmienne, no rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień. Jednego dnia mówi się o uspokojeniu, następnego znowu zaostrzeniu i tak dalej, więc to też trzeba mieć to na uwadze,
0: że
17: to się bardzo szybko zmienia. Dokładnie. Ale tak, rzeczywiście, gdybym miał powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to taka stabilizacja, choć no oczywiście zdarzają się i będą się zdarzały wciąż sytuacje, kiedy na przykład ktoś ma właśnie kredyt gdzie aktualizacja była kilka miesięcy temu, więc wciąż jeszcze w najbliższych miesiącach będą się pojawiały te obniżki, które uwzględniają jeszcze obniżki rat, które uwzględniają obniżki stóp procentowych, chociażby jeszcze tą marcową, przecież nie wszyscy jeszcze ją odczuli, więc stabilizacja tak, ale wciąż niektórzy jeszcze te obniżki rat będą odczuwali. Z drugiej strony w ostatnim czasie z kolei widać było też trochę podwyżek, jeżeli chodzi o oprocentowanie stałe, bo zmienne już się w miarę ustabilizowało. Wspomniałem, że w kwietniu ten WIBOR był w miarę stabilny, ale w kredytach ze stałą stawką, oczywiście ona jest stała już w trakcie umowy, ale kiedy bank ma ofertę, to może ją dowolnie zmieniać i właśnie z racji tych notowań kontraktów terminowych, które jednak zakładają te podwyżki, to banki w tych stawkach stałych podwyższały oprocentowanie i mamy trochę taką dziwną sytuację, bo z jednej strony mamy oprocentowanie zmienne, które często jest poniżej 6%, 5,85, 5,90, a przy stawkach stałych mamy mniej więcej poziomy 6,5, 6,8 nawet w niektórych przypadkach, więc zbliżamy się nawet do 7%, więc mamy duży rozstrzał w tej chwili między oprocentowaniem stałym a oprocentowaniem zmiennym i mimo, że to oprocentowanie stałe jest dużo wyższe, no tu różnicę mamy prawie o 1 punkt procentowy, no to i tak wiele osób wybiera jednak oprocentowanie stałe, bo ono daje właśnie no to poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, ile będzie wynosiła rata przez 5 lat, a w tych czasach, o których mówimy, kiedy jest bardzo duża zmienność, no jednak ta pewność wysokości raty jest bardzo ważna.
0: No i wiele osób właśnie w ten sposób myśli. Od stóp procentowych i WIBOR-u zależy też zdolność kredytowa tych, którzy nad kredytem dopiero się zastanawiają. No i co się z nią ostatnio dzieje?
17: To jeszcze tylko wspomnę, przepraszam, że przerwę, właśnie odświeżyłem stronę, NBP jednak utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, właśnie pojawiła się informacja na stronie internetowej. No a jeżeli chodzi o tych, którzy starają się o kredyt hipoteczny, to było trochę zmian w ostatnim czasie, bo mieliśmy oczywiście te obniżki stóp procentowych, które nam tą dostępność kredytową poprawiały, no ale potem rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, no i znowu szczególnie w przypadku oprocentowania stałego mieliśmy wzrost, więc po takim, powiedzmy, lepszym okresie, kiedy mieliśmy mniej więcej, powiedzmy, w lutym, to te zdolności kredytowe powróciły, tak średnio rzecz biorąc, można powiedzieć, do poziomu z początku roku. No, podam jakieś przykłady, na przykład dwie osoby bez dzieci, dochód 10 tysięcy złotych netto, średnia zdolność kredytowa około 770 tysięcy złotych, oczywiście średnio, więc w różnych bankach ta kwota może być wyższa, może być niższa, ale tak średnio to jest właśnie taki poziom. W przypadku dwóch osób z dochodem 12 tysięcy złotych netto łącznym, 932 tysiące złotych i również to jest właśnie poziom zbliżony do tego, jaki mieliśmy na początku roku, więc no, z jednej strony to jest sytuacja zdecydowanie lepsza niż mieliśmy jeszcze rok temu, bo wtedy byliśmy jeszcze przed tym całym cyklem obniżek stóp procentowych, więc ta dostępność była zwykle o kilkadziesiąt tysięcy złotych gorsza, więc mamy tą poprawę. Wspomniał pan też wcześniej przed naszą rozmową o medianie, o wzroście wynagrodzeń, więc połączone efekty niższego oprocentowania, wzrostu wynagrodzeń oczywiście powodują, że ta dostępność jest lepsza niż była przed rokiem, no ale wciąż te kredyty nie są jakoś super dostępne. To oprocentowanie, wspomniałem, około 6%, czasami ponad 6%, to nie jest poziom bardzo atrakcyjny. To jest gdzieś na granicy, bym powiedział, między kredytem, który można nazwać drogim, a tanim. Te 6% to jest dopiero taka granica i dopiero poniżej tego poziomu można powiedzieć, że wchodzimy do takich poziomów, powiedzmy, standardowych dopiero jeszcze, nie atrakcyjnych. Więc w tej chwili jesteśmy na takim pograniczu i te kredyty nie są ani bardzo drogie, ani bardzo tanie. Można powiedzieć, że są takie przeciętne, tak to może ujmę.
0: Takie przeciętne, ale raczej nie w sam raz, no bo oczywiście wszyscy woleliby, żeby były tańsze. My w naszych rozmowach przy okazji decyzji o stopach procentowych nie zapominamy też o oszczędzających, czyli na koniec lokaty i obligacje skarbowe, w których trzymamy przecież mnóstwo pieniędzy. No dobra, to zacznijmy od lokat. Tną dalej banki te oprocentowania?
17: No niestety tak. Dzieje się to, co przewidywaliśmy w poprzednich naszych rozmowach, to znaczy średnia stawka oprocentowania oferowanego coraz bardziej zbliża się do 3%. Mamy najnowsze dane, no one są niestety z marca, mamy tu spore opóźnienie, więc w marcu było średnio 3,07%, więc w kwietniu pewnie to było już właśnie koło tych 3%. Przejrzałem też oferty promocyjne przed naszą rozmową, bardzo mało już jest ofert na 6, na 5%. To są praktycznie oferty, które znalazłem, można policzyć na palcach jednej ręki, więc trudno jest taką ofertę już znaleźć i oczywiście są one zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nowych klientów, którzy otworzą konto, są tam ograniczenia dotyczące kwoty, którą można wpłacić, okresu też, więc takie lokaty patrzą na takie bardziej standardowe, gdzie ktoś no, nie chce tego wszystkiego spełniać, nie chce nowego konta otwierać na przykład i tak dalej, to raczej musi pogodzić się z tym, że dobra lokata w obecnym momencie, no to jest trochę powyżej 4%, a właśnie przeciętna to jest raczej poziom właśnie około 3%. Na obligacjach skarbowych troszkę lepiej to wygląda, bo mamy 3-letnią obligację z stałym oprocentowaniem na 4,4%. No więc powiedzmy jak taka dobra lokata, ale nie promocyjna. Na 10-letnich obligacjach mamy 5,35% w pierwszym roku, a później inflacja plus 2%, więc gdyby ta inflacja się utrzymała, powiedzmy na takim poziomie około 3%, teraz mieliśmy dane 3,2% w kwietniu, no to mamy właśnie oprocentowanie też trochę powyżej 5%. Więc w tym kontekście można powiedzieć, że 4% to już jest dosyć dobrze, 5% czy 6% to już są oferty no wyjątkowo dobre, ale wiążące się z pewnymi wymogami czy też ograniczeniami.
0: No i tak to wygląda i dla kredytobiorców, i dla oszczędzających, a wyjaśniał nam to Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję.
0: Ja tylko przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, tego spodziewali się ekonomiści, więc jeżeli ktoś z Państwa ma kredyt, no to jego raty tego kredytu w najbliższym czasie zostaną bez zmian. Nie pytam, czy Adam Ozga ma kredyt, tylko informuję, że gdybyś miał, to rata w najbliższym czasie się nie zmieni.
20: A ja dobrze pamiętam, że kiedyś banki jednak oferowały lepsze oprocentowanie na lokatach, tak? W okolicach pandemii i tych rosnących stóp procentowych się to zmieniło, czy byłem mniej świadomym konsumentem wtedy?
0: Banki jakoś nigdy szczególnie nie chcą nam płacić zatrzymane u nich pieniądze, ale tak oczywiście bywało lepiej.
20: Bywało lepiej. W TOK 360
0: dzisiaj... Ale właśnie, bo ty z tym, co w TOK 360?
20: O tym, jak gasić pożary lasów i o tym, co zrobić, żeby do tych pożarów lasów dochodziło mniej, bo nie jestem na tyle naiwny, żeby podejrzewać, że nie będzie do nich dochodzić prawie wcale, bo klimat się zmienia i wszyscy o tym dobrze wiemy. Zastanawiam się też, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dolał trochę oliwy do ognia, jeżeli chodzi o spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce i zapytam o to w TOK 360.
0: I to po 16:20, Ekonomia 360, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, partner strategiczny wydarzenia Impact 26.
21: Reklama.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów, a także bezsenna Polska, sekrety Bielana, humbug celebryta, burza w PiS, wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
21: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał natychmiastowe dopuszczenie do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jest wyrok w sprawie oprawców Kamilka z Częstochowy.
19: Na Lubelszczyźnie trwa walka z żywiołem. Gaszenie pożaru lasu utrudnia wzmagający się wiatr.
1: Minęła 15. Marietta Wiśniewska
19: i Krzysztof Chorwat. To są informacje TOK FM.
1: Na początek krótko. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%.
19: To oznacza m.in. brak zmian w wysokości raty kredytów.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
19: Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów.
1: Bardzo ważne, że jest to adresowane do wszystkich organów państwa, także do prezydenta, komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
2: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
19: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadła jednomyślnie, podjął ją skład 7-osobowy.
1: Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł 8 maja 2023 roku, po 35 dniach walki o życie.
19: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma zmarłego chłopczyka na 25 lat pozbawienia wolności, a matkę na 16 lat więzienia.
1: Sąd nie miał wątpliwości co do winy Dawida B., chociaż zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią.
19: Matka Kamila ma spędzić w więzieniu 16 lat za znęcanie się nad dzieckiem oraz za pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów.
1: Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak komentowała, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
19: Prokuratura również zapowiedziała apelację.
1: Proces oprawców Kamilka rozpoczął się 30 czerwca 2020. 25 roku przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i toczył się przy drzwiach zamkniętych. Dziś obojga oprawców nie było na sali sądowej podczas ogłaszania wyroku.
19: Trwa walka z żywiołem w lasach na Lubelszczyźnie.
1: Z ogniem walczy ponad 300 strażaków, którzy co jakiś czas się zmieniają. Na miejscu są też żołnierze i policjanci.
19: Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie, Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
1: Są też miejsca, w których cały czas tli się ogień, ale nie było go widać.
5: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
6: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
5: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
6: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
5: Były zasłabnięcia z wycieńczenia, z tej ciężkiej pracy, z dymu.
25: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
25: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
26: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma, a jak widzicie państwo, wiatr się zerwał.
27: Bardzo mało padało. Ostatnio nawet jak byłam na polu, to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
19: Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty już nie tylko do mieszkańców Lubelszczyzny, ale też Małopolski i Podkarpacia o zagrożeniu pożarowym w lasach.
1: Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca.
19: Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.
28: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości.
19: Na Rzym zwrócone będą jutro oczy dużej części świata.
1: W stolicy Włoch tego dnia będą równocześnie amerykański sekretarz stanu, przyszły premier Węgier oraz szef polskiego rządu. A więcej o sprawie Tomasz Orchowski.
7: Donald Tusk ma w planach spotkanie z papieżem Leonem XIV i premierką Giorgią Meloni. Zapytałem, czy spotka się z innymi gośćmi w Rzymie, czyli z Marco Rubio i Peterem Modziorem. Na chwilę obecną nie ma tego w planach. Przed szefem amerykańskiej dyplomacji trudne zadanie. Będzie rozmawiał z głową Kościoła katolickiego, którego sam jest częścią, po ostrych atakach ze strony Donalda Trumpa. Prezydentowi USA bardzo nie podoba się papieska krytyka jego bliskowschodniej wojny. Z kolei Modzior spotka się z Meloni. Rząd Tisy zostanie zaprzysiężony już w najbliższy weekend z premierem Tuskiem. Modzior spotka się na pewno po zaprzysiężeniu. Deklarował, że Polska będzie pierwszym celem jego zagranicznej podróży. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
1: Miejscami w kraju możliwy jest przelotny deszcz. Intensywniej popada na Pomorzu, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie. Możliwe też burze.
19: Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej dzisiaj nad morzem i na Kaszubach, około 8.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 15.06, Anna Piekutowska, a teraz w Zapytam Inaczej porozmawiamy o naszym stosunku do myśliwych, bo właśnie na ten temat badanie przeprowadziło More in Common i wprawdzie z niego nie wynika, że mamy jakąś powszechną zgodę dotyczącą myślistwa, że wynika z niego raczej to, że ani polskie społeczeństwo nie jest antymyśliwskie, ani prołowieckie, natomiast jest bardzo mocny i ugruntowany konsensus wokół regulacji i ograniczeń dotyczących polowań i o tym wszystkim porozmawiam ze współautorką, autorką właściwie raportu, Maria Wittels, starsza specjalistka do spraw komunikacji i badaczka w More in Common Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak, ja jestem autorką razem z Zofią, dr Zofią Wodarczyk. Przygotowaliśmy ten raport o myśliwych. Bardzo chętnie więcej opowiem.
8: To jeszcze wrzucę tytuł, jakby ktoś go chciał znaleźć w internecie. Akceptowany, ale regulowany stosunek Polek i Polaków do myśliwstwa. Więc jak pani by opisała dzisiejszy stosunek Polaków właśnie do myśliwych?
9: No jest tak, jak pani powiedziała, że ten obraz nie jest zupełnie czarno-biały. I tak jak czasami przeglądając media, czy gdzieś w mediach społecznościowych, może nam się wydawać, że ten temat mocno polaryzuje, że jest dużo takich negatywnych emocji z dwóch stron. My widzimy, że tych odcieni szarości jest o wiele więcej. I też słyszeliśmy to, jak rozmawialiśmy podczas wywiadów pogłębionych z badanymi, że oni myśliwych nie traktują jako dobrych lub złych. Widzą zarówno cechy pożądane w tym, co robią myśliwi, ale też są przekonani, że myślistwo powinno być regulowane. I to jest ten najważniejszy chyba przekaz, który idzie z naszego raportu. To znaczy, że większość Polek i Polaków oczekuje regulacji prawa łowieckiego. Sprzeciwia się polowaniom dla rozrywki bardzo mocno, ale jednocześnie nie wiąże się to z hejtem czy z nienawiścią do tej grupy społecznej, do myśliwych, tylko z takim potrzebą tego, żeby właśnie naszą przyrodę traktować z troską i z opieką.
8: A jak przebiegają podziały dotyczące myśliwstwa? To jest taka linia pod tytułem liberalne mieszczuchy, które w życiu nie widziały dzikiego zwierzęcia na oczy, którzy są przeciwko myśliwym, i mamy konserwatystów ze wsi i miasteczek, którzy no, mają styczność ze zwierzętami i na przykład chcieliby, żeby ci myśliwi działali.
9: No właśnie nie, tak by się mogło wydawać i tak często jest to pokazywane, że są jakieś dwa obozy, a też my tych obozów nie widzimy. Faktycznie jest tak, że myśliwi, widzimy jakieś podziały w tym, jak oceniamy samą pracę myśliwych. Kiedy pytamy o to, czy myśliwi raczej szkodzą przyrodzie, czy ochronie przyrody, czy jej pomagają, tutaj społeczeństwo nie jest przekonane. 40% nieco więcej uważa, że myśliwi raczej szkodzą przyrodzie, nieco mniej, że jej pomagają. I tu faktycznie widzimy różnice wynikające też z poglądów politycznych, z właśnie jakichś fundamentów moralnych, z tego, co jest nam bliższe. Natomiast jeśli pytamy już o regulacje dotyczące myślistwa, tutaj nagle nam te podziały zupełnie zanikają. Okazuje się, że nawet osoby, z którymi wiemy, bo jak rozmawialiśmy też podczas wywiadów i mówiły, że popierają myśliwych i myślistwo, że mają wśród swoich bliskich, nawet takie osoby są przekonane, że powinny zostać wprowadzone.

0: Więc to oznacza, że jakoś zmieniła się nasza relacja ze zwierzętami przez ostatnie kilkadziesiąt lat i teraz bardziej empatycznie do nich podchodzimy?
1: To znaczy, na pewno dużo tej empatii do zwierząt my widzimy i troski o zwierzęta. I widzimy to właśnie znów w poprzek elektoratów. To nie jest tak, że mamy jakąś partię, która jest, czy wyborców, którzy są proprzyrodniczy i takich, którzy są anty. To nie jest tak, że jak czasami się pokazuje, że na przykład wyborcy bardziej konserwatywni są antyprzyrodniczy, wręcz przeciwnie.
0: Czyli troska o zwierzęta jest taka ponad podziałami.
1: Ponad podziałami. I widzimy, że najbardziej skrajne, takie jak mamy podział na segmenty społeczne, że najbardziej skrajne segmenty społeczne, czyli grupa najbardziej konserwatywna i grupa najbardziej liberalna, to są te osoby, które najmocniej wykazują troskę o zwierzęta. Czyli te osoby jakby z dwóch skrajnych niby obozów tak mocno łączą się w tym temacie właśnie troski o zwierzęta, troski
0: o przyrody. A ma pani jakieś wytłumaczenie na to?
1: Wytłumaczenie? No tak, no bo ta przyroda, widzimy to, że przyroda, w ogóle polska przyroda jest źródłem ogromnej dumy dla Polaków i zadawaliśmy też takie pytanie, tego jeszcze w tym raporcie nie ma, natomiast zadawaliśmy też pytanie o to, co przynosi nam co jest największym źródłem naszej narodowej dumy. Pytaliśmy o to właśnie różne segmenty i okazuje się, że nie jest to polska historia, która oczywiście też jest źródłem dumy, ale nie największym. Nie jest to religia, nie jest to kultura, tylko właśnie polska przyroda.
0: Jestem w szoku.
1: Tak jest. My też wiedzieliśmy, że będzie to na pewno ważne, nie wiedzieliśmy, że wyjdzie to aż tak, że jest to aż tak ważne. Drugim wytłumaczeniem jest to, że dla Polek i Polaków takim dużym fundamentem moralnym, takim kompasem, którym się posługujemy, co widzimy właśnie we wszystkich grupach, a szczególnie z tych najbardziej skrajnych, jest troska. I ta troska może odnosić się zarówno do innych ludzi, jak i właśnie do zwierząt. Jesteśmy przekonani, i to jest znów bardzo duża liczba, bo to jest 80% naszego społeczeństwa, uważa, że zwierzęta zasługują na ochronę, ponieważ są istotami, które mogą czuć ból, mogą odczuwać cierpienie i dlatego jako ludzie jesteśmy winni im należytą ochronę.
0: To jeszcze podrzucę do tego, co pani mówi. 77% badanych uważa, że skrzywdzenie bezbronnego zwierzęcia jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie w ogóle może zrobić człowiek. I też wynika coś ciekawego z państwa badania, bo jednak musimy przyznać, to nie jest tak, że Polacy odrzucają całkowicie jakąś ideę łowiectwa. Wielu uważa, że odstrzał bywają potrzebne, chociażby przy szkodach rolniczych, przepraszam bardzo, nadmiernej populacji dzików, z którą teraz też przecież mamy w miastach kłopoty. Dużo mówi się o tym, że dziki się pojawiają, na przykład w Warszawie, w miejscach, gdzie potem w taki sposób dosyć ostateczny są z nich zabierane. Ale to oznacza, że oczekujemy takiego technicznego wymiaru łowiectwa, takiego użytkowego, jako narzędzia zarządzania populacją, ale odrzucamy tę całą kulturę, całą taką otoczkę rytualną związaną z myślistwem?
1: Znaczy, myślę, że ta potrzeba regulacji nie wynika koniecznie z jakiejś odrzucenia otoczki, bo może to nie jest najważniejsze dla nas jako społeczeństwa. Natomiast dla nas jest bardzo ważne to, żeby jest potrzeba poczucia, że polowania zapewniają jakiś humanitaryzm, że zwierzęta, które nawet jeśli zostaną tam zabite, będzie to odbywało się w sposób humanitarny, nie będzie to zrobione dla zabawy, dla rozrywki, tylko dlatego, że powiedzmy wynika z jakichś potrzeb ochrony przyrody, że będą zapewnione jakieś ramy prawne, że nikt nie będzie, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że jest jakaś grupa społeczna, która stoi ponad prawem i może pójść na przykład właśnie do lasu i zabijać dla zabawy. Chcemy, żeby osoby, które mają broń i odpowiadają za regulację gatunków, żeby to były osoby, które robią to w jakichś ramach właśnie prawa ściśle określonych, żebyśmy my mieli poczucie, że możemy też czuć się bezpiecznie, ale też, że nasza przyroda jest chroniona w odpowiedni sposób.
0: Czytając to badanie, jego wyniki, miałam wrażenie, że polskie społeczeństwo chciałoby dużo mocniejszych regulacji niż obecnie zapewnia je prawo. Tak. Jeśli chodzi o myślistwo.
1: Tak, zdecydowanie. Myśmy pytali o konkretne regulacje, których jeszcze w tym momencie w naszym prawie nie ma. Chociażby o zwiększenie odległości o polowań od zabudowań. W tym momencie polowanie można przeprowadzać 150 metrów od zabudowań, w bardzo bliskiej odległości. Za zwiększenie do minimum 500 metrów opowiada się 76% naszego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że myśliwi powinni przechodzić regularnie

0: regularne badania lekarskie. Osoby, które posiadają broń, powinny być regularnie badane. I tutaj również ogromna ponadpartyjna zgoda co do tego. 89% opowiada się za tym, że te badania powinny być przeprowadzone. Również na przykład zakaz polowania na ptaki, który zwykle jest po prostu właśnie polowaniem dla rozrywki, ponieważ na ptaki poluje się zwykle dla rozrywki. Też większość osób popiera wprowadzenie takiego zakazu. To jest też ciekawe, że co słyszeliśmy podczas wywiadów, że wiele osób było na przykład zszokowane, że takiego prawa jeszcze nie ma. Że większość osób sobie z tego w ogóle nie zdaje sprawy, więc jeśli pytamy, to jest taki, popiera takie przepisy, ale jak się gdzieś głębiej o to dopyta, to ale jak to, no chyba to nie jest możliwe, żeby to tak nie wyglądało. Albo na przykład się pytaliśmy podczas wywiadów o udział dzieci w polowaniach. W tej chwili on jest zabroniony, ale co jakiś czas wypływają postulaty, żeby z powrotem wprowadzić to prawo
1: nie
0: pozwalające.
1: Nie dalej niż tydzień temu Konfederacja znowu ogłosiła, że będzie próbowała taką ustawę przeprowadzić przez Sejm.
0: Tak, i to też to dla wielu ludzi jest w ogóle szokujące, że mogą padać takie pomysły, że to kiedyś było dozwolone. Ludzie sobie z tego bardzo często nie zdają sprawy, bo nam się wydaje... I że to prawo jest w jakiś sposób zarządzane odpowiednio. No niestety w tej chwili ta ustawa jeszcze nie jest chyba do końca taka, jakbyśmy tego oczekiwali jako społeczeństwo.
1: A co wpłynęło najbardziej na wzrost oczekiwań wobec tej kontroli środowiska łowieckiego? Czy to są media, czy to są te wypadki, o których informujemy, czy właśnie ta zmiana stosunku do zwierząt?
0: Myślę, że wszystkiego po trochu tutaj można znaleźć. Na pewno jest to poczucie, ten stosunek nasz do zwierząt i to, że bardzo empatycznie do nich faktycznie podchodzimy. Ta troska o zwierzęta na pewno ma tutaj znaczenie. Na pewno ma znaczenie to, że te sprawy są nagłaśniane i one wtedy wywołują faktycznie bardzo duże emocje. Jeśli pojawiają się jakieś informacje o wypadkach na polowania, one wywołują bardzo duże emocje, ale myślę, że trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić to, że te emocje nie są spowodowane, tak jak czasami chce się to pokazywać, jakąś niechęcią czy nienawiścią do myśliwych jako do grupy społecznej. My tego absolutnie nie widzimy. To oburzenie pojawia się w związku z tym, że jesteśmy po prostu zszokowani, że do takich wypadków może dochodzić i że nie ma właśnie jasnych reguł, które by tego pilnowały, żeby do nich nie dochodziło.
1: Bardzo, znaczy nie powiem, że polecam, natomiast dzisiaj wpadłam w dziurę na Twitterze śledzenia debaty z politykami Konfederacji na temat tego, kto zabił więcej ludzi, czy niedźwiedzie, czy myśliwi na polowaniach. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. No i właśnie, takie sytuacje, w których mamy ataki niedźwiedzia na ludzi, albo te biedne dziki, które się pojawiają coraz częściej w miastach. Myśli pani, że w przyszłości to może jakoś zwiększać akceptację dla odstrzałów i działalności myśliwych?
0: To znaczy, też nie widzimy tego, żeby jakoś... Te głośne przypadki, których słyszymy o wilkach, o tym, że wilk kogoś zaatakował, czy że teraz niedźwiedź, żeby one jakoś sprawiały, że ludzie zaczynają się bać zwierząt. Jednak jesteśmy mądrzy, jako społeczeństwo jesteśmy mądrzy i wiemy, że dzikie zwierzęta są dzikimi zwierzętami i że trzeba tam, gdzie żyją, tam po prostu możemy... Jeśli wejdziemy w ich terytorium, musimy liczyć się z tym, że może dojść do jakichś wypadków. Ale pytaliśmy też właśnie o emocje, jakie nam towarzyszą. Tak? Tak.
1: To jest ostatnie zdanie.
0: Ostatnie zdanie, to powiem tylko o tych emocjach, bo emocje, które nam towarzyszą na myśl o tym, że dzikie zwierzęta żyją w Polsce, to jest przede wszystkim radość, duma i nadzieja. I myślę, że to się nie zmieni tak szybko.
1: Z radością, dumą i nadzieją zapraszam Państwa na informacje i bardzo dziękuję. Maria Wittels z More in Common była moją Państwa gościnią.
0: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.21. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Raty kredytów na razie zostaną na tym samym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Kolejne jednostki Straży Pożarnej będą skierowane na miejsce potężnego pożaru lasów w okolicach Biłgoraja. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który jest na miejscu tragedii, informuje o nowej eksplozji ognia. Nowe szacunki mówią o tym, że pożarem objęte jest 300 hektarów lasu. Akcję strażaków utrudnia wzmagający się wiatr. Wczoraj w wyniku upadku samolotu gaśniczego zginął pilot maszyny. Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł 8 maja 2023 roku. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma zmarłego na 25 lat pozbawienia wolności, a matkę na 16 lat więzienia. Sąd nie miał wątpliwości co do winy Dawida B., chociaż zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, co skutkowało śmiercią. Matka Kamilka ma spędzić w więzieniu 16 lat za znęcanie się nad dzieckiem oraz za pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Prokuratura zapowiedziała apelację, podobnie jak rodzeństwo Kamilka. Polska jednoznacznie potępia ataki z 4 i 5 maja wymierzone w Zjednoczone Emiraty Arabskie, oświadczyło MSZ. Podkreśliło, że ostrzał obiektów strategicznych i cywilnych za pomocą dronów i rakiet to dalsza eskalacja sytuacji w regionie. Wyraziło też solidarność z narodem Zjednoczonych Emiratów i partnerami w regionie. Emirackie Ministerstwo Obrony poinformowało dzisiaj o kolejnych atakach rakietowych i dronowych Iranu, a wczoraj Zjednoczone Emiraty zostały zaatakowane po raz pierwszy od blisko miesiąca. Wojsko Iranu zaprzeczyło, by atakowało Emiraty i zagroziło reakcją na ewentualny odwet tego państwa. 150 milionów złotych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymały dolnośląskie samorządy na odbudowę po powodzi z września 2024 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę dróg, wodociągów, szkół i innych budynków publicznych. Pieniądze trafiły m.in. do Kłodzka, Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Poznański tramwaj, zwany Helmutem, będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Do stolicy przyjechał wypożyczony z Poznania tramwaj Duwak GT6. Po przeszkoleniu warszawskich motorniczych będzie kursował na linii 36. Przegubowe tramwaje niemieckie produkowano w latach 1956-68. Uwaga na silny wiatr na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW. Z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski oraz Lubuskiego może zagrzmieć. W nocy będzie od 4-7 stopni na północnym zachodzie, północy około 10 w centrum, do najwyżej 16 na południowym wschodzie, a jutro od 9 do nawet 25.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Anna Piekutowska i jak zwykle o tej porze połączyliśmy się ze współautorką tej części Zapytam Inaczej na łączach profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
9: No i zacznę tak najnowszym wpisem Donalda Trumpa na Truth Social, traktującym o wydarzeniach pomiędzy Stanami a Izraelem. Donald Trump twierdzi, że wojna i blokada Iranu mogą się zakończyć porozumieniem, ale też bombardowania mogą się nasilić, o ile Iran nie zgodzi się dać tego, co zostało uzgodnione. I to ten post się zbiega z informacją portalu Axios, który dzisiaj ujawnił, że Stany i Iran są blisko podpisania memorandum, które mogłoby formalnie zakończyć wojnę i rozpocząć 30-dniowe negocjacje nad nowym porozumieniem nuklearnym. I według źródeł Axiosa rozmowy między innymi obejmują moratorium na wzbogacenie uranu przez Iran, częściowe znoszenie sankcji i odblokowanie cieśniny Ormuz. Czyli koniec wojny jest bliżej niż dalej?
10: Chcielibyśmy wszyscy, żeby był bliżej. Natomiast nie wygląda to optymistycznie, dlatego że prezydent Trump napisał ni mniej, ni więcej o tym, że może wydarzyć się wszystko. To znaczy możemy osiągnąć porozumienie, ale też możemy przymusić Irańczyków do tego, żeby usiedli z nami do stołu. Więc to nie jest taki sygnał, który by świadczył o tym, że te negocjacje są zaawansowane. Owszem, wiele rzeczy może dziać się za kulisami, natomiast no, nie ma takich mocnych sygnałów ani ze strony irańskiej, ani ze strony Pakistanu, który jest tutaj pośrednikiem, które skłaniałyby nas do tego, żeby sądzić, że w istocie ten proces negocjacyjny jakoś toczy się wartko. I w moim przekonaniu jesteśmy świadkami impasu. I fakt, że Stany Zjednoczone wycofały się właśnie z projektu Freedom, który ogłosiły, no zaledwie tam nie minęło nawet 48 godzin, to jest dowód na ten impas.
9: A może po prostu chodziło o to, że projekt Freedom przyniósł bardzo marne efekty. Przepłynęły dwa statki z 1500 uwięzionych.
10: No właśnie, no to było wielkie rozczarowanie, drodzy Państwo, dlatego że no świetnie była pomyślana ta operacja, prawda? Dlatego że statki uwięzione są, one nie mogą wypłynąć, bo racjonalnie się boją, bo strzelają Irańczycy, tam nie wiadomo na ile że cieśnina jest zaminowana, więc jest realne niebezpieczeństwo i tutaj na pomoc mknął prawie że na białym koniu prezydent Donald Trump, mówiąc, że chodzi o względy humanitarne. To znaczy on ratuje tych ludzi z opresji, nie wspominając o tym, że sam w zgodzie z Benjaminem Netanyahu w tę opresję ich wpędził. I przepłynęły dwa statki, rzeczywiście, pod amerykańską banderą. I to wywołało falę entuzjazmu, natomiast rozczarowanie polegało na tym, że do każdego kolejnego, który podjął tę próbę, Irańczycy po prostu strzelali. I tam była wymiana ognia i okazało się, bo też nie było żadnego porozumienia z armatorami, z właścicielami tychże statków. To znaczy oni nie wiedzieli, na czym miałyby polegać te amerykańskie gwarancje. Bo Donald Trump mówi z wysokości Truth Social, że on będzie eskortował, ale oni pytają, no dobrze, ale jak to będzie wyglądać w praktyce? Kto gwarantuje bezpieczeństwo? I tej odpowiedzi nie było, więc wszystko było pomyślane teoretycznie. Znakomicie, oprócz tego jednego drobnego elementu, wydawałoby się, a mianowicie takiej perspektywy, że Irańczycy zaczną strzelać. No i zaczęli.
9: No i rynek oczywiście paliw zareagował bardzo nerwowo, ceny ropy i benzyny rosły. Teraz po tych deklaracjach siadania, przynajmniej na razie retorycznego, przy stole negocjacyjnym nieco zmalały, ale wszystkie te ruchy wskazują na to, że administracja Trumpa próbuje przynajmniej retorycznie zakończyć wojnę, czyli następuje to, o czym ty też mówiłaś już w naszych rozmowach, że Stany może i nie osiągnęły strategicznych celów, ale po prostu próbują zmienić definicję tego sukcesu.
10: Tak, bo prezydent jest dobry w rzucaniu słów, które mają kształtować rzeczywistość. Powstrzymałam się celowo, żeby nie powiedzieć w rzucaniu słów na wiatr. I w pewnym sensie to mu się udaje, bo on wielokrotnie zapowiadał, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a potem zostanie po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych. I co? I proszę, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z tym Make America Great Again, no jakby słabiej mu poszło. I tutaj on pokusił się o zabieg podobny. To znaczy on i jego eskorta wierna, a mianowicie sekretarz stanu Marco Rubio i Pete Hegseth ogłaszają, że no właściwie nie było takich postępów w tej wojnie, jakie uczynił prezydent Trump i wielkim on jest prezydentem, tylko tych rezultatów nie widać. Oni są zdesperowani w pewnym sensie, na pewno politycznie, dlatego że no, konsekwencje takiego stanu rzeczy się ujawniają coraz wyraźniej i mogą uderzyć i już uderzają w pozycję polityczną prezydenta i on to wie. Kłopot polega na tym, i tutaj zataczamy koło i wracamy do tego, czy te negocjacje z Iranem, one się toczą i na jakim są etapie, czy też nie. Więc kłopot polega na tym, że obydwie strony jakby one wypatrują słabości przeciwnika, bo Trump myśli w ten sposób. No ci Irańczycy, oni się w końcu muszą poddać, bo ile oni będą jakby z taką ściśniętą ekonomią, ile oni mogą wytrzymać. Poza tym no są w stanie wojny, jakby tam miliony ludzi cierpią, więc oni w końcu muszą ustąpić. Natomiast Irańczycy myślą, no ten Trump się wpakował w wojnę, którą przegrywa. On ma wybory na jesieni, jego notowania szorują po dnie, on musi ustąpić, no i czekają.
9: No i na razie wynika z tego, że Iran ma przewagę, dlatego że cały czas, nie tylko tak jak mówiłyśmy, przed chwilą strzelał w cieśninie, ale też zbombardował Emiraty. No też wydaje mi się, że trudno jest w takich warunkach opowiadać o końcu wojny Amerykanom, którzy no właśnie widzą na przykład ile płacą na stacjach benzynowych.
10: To prawda, natomiast jest to też wybieg formalny ze strony administracji, dlatego że Donald Trump jest ograniczony ustawą World Power Act do prowadzenia działań wojennych bez zgody kongresu do 60 dni. On wprawdzie próbuje się tam wymigać z obowiązywania tych regulacji, twierdząc, że no przecież mamy zawieszenie broni, więc nikt nie prowadzi żadnych działań wojennych, no, ale fakt pozostaje faktem. On ma obowiązek zwrócić się do kongresu o pozwolenie na przedłużenie tych działań wojennych. Dlatego też takie nerwowe ruchy, dlatego też Marco Rubio wychodzi i mówi, no słuchajcie moi drodzy, operacja tam epicka furia zakończona i teraz mamy operację Projekt Freedom, którego już też nie mamy.
9: Czyli właśnie jesteśmy w momencie, w którym koszty tej wojny, takie jak cena paliw, presja kongresu, lęk społeczny przed kolejną endless war, niekończącą się wojną, po prostu zaczęły być dla Trumpa większym problemem niż no, Iran sam w sobie.
10: Największym problemem jest to, że cieśnina Ormus wciąż jest zamknięta, bo przypomnijmy, że to zawieszenie broni, które trwa już kilka tygodni, blisko miesiąc, ono miało doprowadzić do tego, że no, tam ten ruch, ta wymiana handlowa zostanie przywrócona. To otwarcie, na które tak cieszyły się rynki finansowe, a my wraz z nimi, bo to oznaczałoby jakąś normalizację, trwało no, nie dłużej niż 72 godziny. I teraz no, wciąż tkwimy w sytuacji podwójnej blokady, bo jest blokada Iranu i jest blokada amerykańska. I to, że przepłynęło kilka statków, to nie jest niczym wyjątkowym. Tam właściwie codziennie ktoś podejmie ryzyko i tam bliżej tam brzegu Omanu, no to się udaje, tam pojedyncze jednostki przepływają. Natomiast to nie znaczy, że no, wracamy do status quo ante.
9: Za tydzień Donald Trump spotka się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie, natomiast teraz tam przebywa główny dyplomata Iranu. Może z Chin nadejdzie to rozwiązanie tego impasu?
10: No Chiny stoją nas, czy tam siedzą, zajęły pozycję na wzgórzu i przyglądają się temu, co się dzieje. Na pewno mają kilka kart przetargowych, natomiast no, Chiny zainteresowane są raczej we wzmacnianiu pozycji irańskich, a nie amerykańskich.
9: No właśnie. Pewnie będziemy rozmawiały za tydzień, chociaż nie chcę tak antycypować o tym, o czym rozmawiał Donald Trump z Xi Jinpingiem, o ile dojdzie do tej wizyty. A tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Dziękuję, jak zawsze była to przyjemność.
9: Bardzo, bardzo mi miło i bardzo mi miło jest usłyszeć halo, halo, jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz jest już ze mną.
11: Cześć Ania, mi też jest bardzo miło.
9: Cześć, witaj. Co dzisiaj u ciebie w programie?
11: U mnie dzisiaj tenis, ale trochę na przekór, bo zbliżamy się do końca sezonu na mączce. Za chwilę, za dwa tygodnie, French Open, Roland Garros, Paryż, wiadomo, królestwo Igi Świątek, choć może nie w ostatnim sezonie. Teraz mamy turniej w Rzymie, tysięcznik. Oczywiście nasze największe gwiazdy, no, o ich wynikach może powiem później, bo są słabe. Została już tylko Iga Świątek z czworga naszych tenisistów. Natomiast to, co ich wyróżnia, to oczywiście to, że są najlepszymi polskimi tenisistami, ale żadna z nich, Hubert Hurkacz także, nie wygrała w tym sezonie turnieju. Dwóm tenisistkom się udało, spoza setki rankingu. To Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Katarzyna Kawa wygrała turniej w Chinach, wygrała go w niedzielę i to ona będzie dziś moją gościnią, opowie o swoim sukcesie i o planach na najbliższe tygodnie, miesiące, bo oczywiście wiadomo, że Katarzyna Kawa też pojedzie do Paryża i będzie chciała zagrać we French Open. Ona musi przebijać się przez eliminację, więc to nie jest takie łatwe. Jakie są oczekiwania? O tym sobie za chwilę porozmawiamy.
9: Zapraszam serdecznie. Teraz informacje o 15:40. Bardzo dziękuję. Maria Andrzejewska i Katarzyna Murawska ten program przygotowały. Adam Szuraj i Szymon Baluta go realizowali, a my się słyszymy jutro o 14:00. Anna Piekutowska.
12: Autopromocja.
13: O podróżach bez przewodników w ręce.
14: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
13: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
14: Na pewno wiemy jedno.
13: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
14: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
12: Wspólna sobota. W każdą sobotę tuż po 10:00.
14: W tej audycji podróżujemy,
13: oglądamy
14: i czytamy. Anna Sobańda
13: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
12: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Do akcji z pożarem lasów w okolicach Biłgoraja ruszyły 2 policyjne śmigłowce Black Hawk, 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty gaśnicze Dromader. W najbliższych godzinach do akcji ma zostać skierowany wojskowy dron FlyEye, pomocny w zlokalizowaniu źródeł pożaru. Z żywiołem walczy blisko 400 strażaków. To, co niepokoi, to to, że zaczęło bardzo mocno wiać. To stwarza bardzo realne ryzyko, podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński, który jest na Lubelszczyźnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, napisał premier Donald Tusk. Trybunał w Strasburgu wydał decyzję o zabezpieczeniu nakazującym, by odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania czworgu sędziom podjęcia i wykonywania obowiązków sędziów. Decyzja zapadła w sprawie skierowanej przez Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. To czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do złożenia wobec niego ślubowania, więc złożyli je oni w Sejmie, używając sformułowania wobec prezydenta, a później dokumenty przekazali do kancelarii Karola Nawrockiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznał jednak tego ślubowania i nie dopuszcza ich do pracy. Węgry zwróciły w całości środki należące do Państwowego Banku Ukrainy Oszczad Bank, które zostały zatrzymane w marcu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że to ważny krok w relacjach z Węgrami. Na początku marca węgierskie służby zatrzymały 2 pojazdy należące do ukraińskiego Państwowego Oszczad Banku wraz z 7 jego pracownikami. Przewozili oni przez terytorium Węgier 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota z Austrii do Ukrainy. Światowa premiera pełnometrażowego dokumentu o historii grupy Iron Maiden, Burning Ambition, odbyła się w Londynie. To w ramach obchodów 50-lecia tego heavy metalowego zespołu. Oprócz muzyków i ich wieloletniego menadżera, Roda Smallwooda, na ekranie pojawią się również artyści zainspirowani twórczością zespołu, m.in. Lars Ulrich z Metallica, Chuck D z Public Enemy oraz Javier Bardem. Frontman Ironsów, Bruce Dickinson, nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z efektu końcowego. Jak mówi, surowy charakter dokumentu doskonale oddaje ducha grupy. To film z pazurem. Trochę surowy, ale uważam, że to świetne. Nie ma tam nic, co chciałbym zmienić, dodaje wokalista. Reżyserem filmu, który w polskich kinach będzie można oglądać od 15 maja, jest Brytyjczyk Malcolm Venville. W nocy termometry pokażą od 4 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski oraz Lubuskiego może zagrzmieć. Jutro będzie od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
12: Jeszcze więcej sportu. Tok FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczął się turniej tenisowy w Rzymie. Ostatni tysięcznik na mączce i próba generalna przed French Open. Rozpoczął i już skończył dla naszych Magd. Linette przegrała dziś z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, a French z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 6-3 i 4-6. Czyli została nam Iga Świątek, która zacznie turniej od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Ten mecz dziś po południu. W Rzymie nie ma Katarzyny Kawy. Jak już zdążyłem ustalić po szybkim śledztwie, które polegało na zadaniu jej tego pytania, Kasia jest na Malcie, gdzie odpoczywa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
12: Kasiu, od poniedziałku jesteś 138. rakietą świata. Owszem, byłaś w karierze wyżej, ale warto jednak podkreślić ten awans o 25 miejsc. Awansowałaś, bo wygrałaś turniej WTA 125 w chińskim Udżał, chyba tak powinienem powiedzieć. Po pierwsze gratulacje, po drugie ustalmy fakty, bo czytam wszędzie, że to życiowy sukces Katarzyny Kawy, ale nie widziałem, żeby ktoś zapytał panią Kawę, czy ona też tak uważa. Tak jest? Życiowy?
15: Dziękuję. No zawsze tytuł, liczy się tytuł, tak? Byłam w finałach większych imprez, więc zarówno i punktowo, i podejrzewam, że jeśli chodzi jakby o sam prestiż turnieju, można by myśleć o tym, że jest to więcej, ale no nie mogę powiedzieć nigdy, że wygrałam taki turniej, a wygranie turnieju zawsze jest czymś takim wyjątkowym, co zostaje w CV i tego już absolutnie tytułu nikt mi nie zabierze. Także można powiedzieć pod tym względem, że największy, tak.
12: Czyli czasem warto coś przegrać, żeby coś wygrać, bo odpadłaś w eliminacjach do tysięcznika w Madrycie. Skoro tam grałaś, pewnie liczyłaś, że eliminację przebrniesz, to tego turnieju w Chinach tak naprawdę w oryginale na twoim rozkładzie nie było.
15: To prawda, miałam nadzieję, że nie polecę do Chin, bo będę grała w Madrycie. Szczególnie, że dosyć dobrze się tam czułam i gdzieś ten sezon w Europie na mączce zawsze jest takim dla mnie momentem, kiedy liczę na to, że zdobędę jakby więcej punktów. No ale widocznie było mi pisane co innego i z naszej te plany to tak wychodzą, jak chcą. Także poleciałam do Chin, mimo że jakby wiadomo po tym meczu w Madrycie ani nie miałam za bardzo takiej motywacji, bo byłam trochę podłamana i tym meczem, i tym, że jakby czeka mnie tak długa droga na jeden turniej. Cieszę się, że właśnie podjęliśmy z trenerem taką decyzję, że lecimy, że walczymy o punkty i nie zastanawiamy się nad tym, jak się czujemy w danym momencie, tylko realizujemy plan.
12: Wyszło świetnie. Wygrałaś się w Chinach 5 meczów w finale z rozstawioną z jedynką Słowenką Weroniką Eriałec 6-0, 6-4. Powietrze w Chinach raczej słabe, ale tobie służyło. Pytanie, czy to kwestia kortów, czy rzeczywiście kwestia tego, co powiedziałaś chwilę temu, że rzeczywiście dobrze się czujesz na tym etapie sezonu i na mączce?
15: O dziwo, powietrze jest bardzo dobre w Chinach. Bardzo się poprawiło w ostatnich latach. Korty, obiekt był bardzo ciekawy, bo to były korty zewnętrzne, ale jakby przykryte dachem. Nie mogę powiedzieć, żeby to były jakieś specjalnie moje warunki ulubione i tak dalej, ale był to bardziej taki moment, w którym po prostu wiele rzeczy zaczęło funkcjonować, nad którymi pracowałam od dłuższego czasu. I to, że to zaczęło działać, wpłynęło po prostu na ten wynik końcowy.
12: Zacząłem od gratulacji, a powinienem był od przeprosin. Ze 2 lata temu, kiedy byłaś moją gościnią w programie, nie ja pierwszy zresztą, wypytywałem wówczas, czy nie lepiej skupić się na deblu. Jak widać, nie, więc przepraszam. Przyjęte?
15: Tak, ja absolutnie nie czuję się urażona. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tak to mogło wyglądać na papierze i gdzieś to był bardziej oczywisty wybór w tamtym momencie kariery mojej, że gdzieś tam każdy widział we mnie tą deblistkę, bo tam miałam sukcesy, bo miałam już swój wiek i tak dalej. Natomiast ja zawsze czułam w głębi serca, że to nie jest moja droga. Ja się o to nie gniewam na nikogo, ale też nikt mnie nie przekona do tego, że mam iść drogą, którą ktoś dla mnie widzi, więc idę swoją.
12: Fajnie, że postawiłaś na swoim, a byłoby bez sensu, gdybyś słuchała tych wszystkich podszeptów. To Katarzyna Kawa pewnie wie najlepiej, co dla niej dobre. Powoli zbliżamy się do połowy sezonu. No jest to zwycięstwo w Chinach. Były 2 półfinały w Turcji, w Antalii, jeśli dobrze pamiętam, oba przegrane z Kalininą. Był ćwierćfinał w Bogocie, to była 250. Tam między innymi pewne zwycięstwo Tatianą Marią, która przecież dzisiaj wygrała z Magdą Linet. Czy ty na tym etapie sezonu jesteś z niego zadowolona?
15: Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że w końcu przełamałam taką swoją dłuższą niemoc, która była spowodowana wprowadzeniem bardzo wielu zmian w połowie zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy pracować z trenerem nad nowymi rzeczami. O ile te różne rzeczy się dosyć szybko nauczyłam, to bardzo ciężko było się pozbyć starych nawyków, starych sposobów myślenia i tego, żeby wygrywać w nieco inny sposób. I no, muszę przyznać, że już tak jak zaczęliśmy działać w lutym zeszłego roku, w lipcu zeszłego roku, bo w lutym tego roku byłam kompletnie załamana, bo bardzo mało meczów wygrałam. Czułam, że robię postępy, ale w żaden sposób nie przekłada się to na wynik. I dla mnie w tym momencie te Antalie i właśnie te wyniki ostatnie są takim otwarciem nowego rozdziału zupełnie, więc nie potrafię na to spojrzeć jak na sezon. Traktuję to raczej jak początek czegoś nowego i jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej będzie rozwijać, bo sprawia mi ogromną satysfakcję to, że praca, którą wykonałam, to, że tak długo musiałam wierzyć w coś, czego nie widziałam, nie czułam, zaczęło działać.
12: Jakbyś mogła tak w skrócie powiedzieć, co zmieniło się w twoim tenisie? Jakie to są zmiany, skoro powiedziałaś, że duże?
15: To były duże zmiany w moim odczuciu. Na pewno bardzo dużo z trenerem pracowaliśmy nad serwisem, nad poruszaniem się, co wprowadziło pewien chaos w moim timingu. Też troszeczkę, jeżeli chodzi o styl gry, urozmaiciliśmy grę, coraz częściej wybieram się do przodu, gram, zamykam akcję volejem, co jakby z mojej gry deblowej wiadomo było, że potrafię, ale samo takie odblokowanie się, żeby w trakcie meczu naprawdę biec do tego przodu i pojawiać się na siatce, było bardzo trudne mentalnie i też złożenie tego wszystkiego w jakąś taką całość wraz z treningiem fizycznym, z tym, że jestem coraz silniejsza. To był taki jeden wielki, ogromny proces w mojej głowie, w którym w pewnym momencie miałam po prostu ogromny chaos.
12: Przed tobą eliminację French Open. Teraz powiedziałaś mi przed rozmową, że odpoczywasz na Malcie i najbliższy turniej to już będzie Paryż, korty Rolanda Garrosa. Eliminacje, których jeszcze nigdy nie udało ci się przebrnąć. Czujesz, że to jest ten moment, przełamanie? Wiem, że bez sensu powiesz tak, czujesz, że przełamanie, potem przegrywasz w pierwszej rundzie, jakoś głupio się z tym zmierzyć. Ale może czujesz, że to jest właśnie ten moment, że to może być ten rok.
15: Znaczy ja myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros. Ciężko sobie zaplanować, kiedy to będzie, ale myślę, że to jest po prostu ten rok i obojętne, na którym turnieju moje przełamanie nastąpi.
12: Czy ty masz jakiś cel? Pytam o perspektywę długofalową, bo wiadomo, że masz, tak? Ten najbliższy to oczywiście awansować do głównego turnieju French Open. Ale czy coś sobie założyłaś w tej perspektywie długofalowej? Czy do czegoś konkretnego dążysz? Nie wiem, miejsca w rankingu, na jakiegoś sukcesu na poziomie, nie wiem, WTA 500, WTA 1000 czy Wielkiego Szlema. Co jest w głowie Katarzyny Kawy takiego, do czego jeszcze zamierza dążyć i zamierza to osiągnąć?
15: Takie w pierwszej kolejności to jest top 100 rankingu. To jest taki plan bazowy, żeby zrobić punkty, które pozwolą mi właśnie grać w turniejach głównych wielkoszlemowych. I dalej na razie nie patrzę, bo to jest taki cel, taki, który naprawdę bardzo mi zależy, żeby w tym roku zrealizować. Nie widzę powodu, żeby nie było tam dla mnie miejsca, tylko muszę się tam rozepchać łokciami i tam wyjść z po prostu wygranymi meczami. Potrzebna jest taka pasa wygranych meczów, a takie turnieje właśnie jak Chiny budują pewność siebie i dają takie największe awanse w rankingu.
12: Oczywiście, jest to kwestia sportowych ambicji i te słychać w tym, co mówisz. Myślę sobie też w takich kategoriach, mało się o tym mówi, ale wiadomo, że no teraz spędzasz 3 dni na Malcie, za chwilę polecisz do Paryża, potem zdążyłaś mi powiedzieć, że będzie trochę czasu w Polsce na treningi, ale takiego bycia w domu, to w karierze tenisistki jest niewiele. Nie masz już takiego czasem poczucia, kurczę, mam dość, tu Chiny, tu Malta, tu Paryż, tu za chwilę gdzieś indziej, chciałabym usiąść i odpocząć.
15: Miałam taki moment już w swoim życiu, że tak już myślałam, że właśnie, że już powoli mam tego dojść, że już naprawdę chcę się wyspać w swoim własnym łóżku. Ale dziwo, no tak jak mówię, no jakby tenis zaczął mi sprawiać dużo większą przyjemność ostatnio, może przez to, że po prostu zaczęłam realizować trochę bardziej siebie w tym wszystkim. Jakby nie mam z tym problemu, że mnie nie ma w domu. Nawet sam fakt, że moją bazą treningową jest Warszawa, a dom jest pod Poznaniem, powoduje to, że mnie naprawdę w tym domu w ogóle nie ma. Wręcz po prostu przyjeżdżam czasami tylko przepakować walizkę i jadę do Warszawy. Ale no nie ciąży mi to w tym momencie, więc myślę, że jest to wszystko jest w porządku. Myślę sobie też czasami, że jeszcze w domu zdążę się namieszkać, a tego czasu, który mam teraz, no to już mi nikt nie wróci, więc chcę go wykorzystać na 100%.
12: Super, bo ja słyszę, że na każdej płaszczyźnie, czy sportowej, czy mentalnej, jesteś w miejscu, w którym chciałabyś być na tym etapie i to chyba jest bardzo fajne. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz na koniec, o ten apel światowej czołówki tenisistów. Wiadomo, że i liderzy rankingów, Iga Świątek również się pod tym podpisali, chodzi o zwiększenie puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Pierwsza myśl, moja pewnie zwykłego kibica także, że przecież dla zwycięzcy jest przewidziane 2 800 000 euro. To są ogromne pieniądze. No ale przecież są też tacy tenisiści, którzy jak ty zaczną od eliminacji. Może zagrają w turnieju głównym, pierwsza, druga runda. Dla nich to też byłyby większe nagrody. I teraz moje pytanie. Czy z twojej perspektywy, jak na to patrzysz, te kwoty powinny być większe?
15: Kwoty powinny być większe na pewno, dlatego że jest to tak globalny sport, a tylko powiedzmy nieco ponad 100 zawodników na świecie realnie na nim zarabia. Czy powiedzmy nawet top 100 tak naprawdę, bo cała reszta musi jednak trochę wszystkiego po kosztach robić. No po prostu skala jakby medialności tego sportu, tego jak wiele osób gra w tenisa, do tego, ile osób faktycznie jest w stanie się z tenisa utrzymać na najwyższym poziomie, jest dla mnie po prostu przepaścią. Dlatego moim zdaniem jakby tutaj dołożenie z powiedzmy 100 tysięcy zwycięzcy, no nic nie zmieni, tak, dla tego zwycięzcy, ale dołożenie kilka tysięcy w eliminacjach może coś zmienić dla tych zawodników. Tak samo jak po prostu dołożenie pieniędzy do prize money w całych pozostałych turniejach, bo przez ostatnie nie wiem ile, odkąd gram, nie wiem, może z 10 lat się nie zmieniły, gdzie pieniądz zmienił bardzo mocno swoją wartość przez inflację, przez wszystko, co się wydarzyło, a prize money nie wzrosło. I cieszę się, że takie głosy właśnie jak Iga Świątek czy topowi zawodnicy mówią o tym, bo to, że będzie o tym mówić zawodnik, który jest czysty, to tego nikt nie słucha. Natomiast zawodnicy topowi mają medialność, mają popularność, mają siłę przebicia, która może realnie coś zmienić.
12: No to na koniec, bo mnie to zainteresowało. Wiem, że już to miało być ostatnie pytanie, ale powiedziałeś, że top 100 utrzymuje się z tenisa. Nie jesteś w top 100. Czy to znaczy, że twój cały kalendarz to jest kwestia pewnej ekonomii? Jedziesz tam, gdzie możesz sobie pozwolić? Czy to, no, przesadziłem trochę, jest to uproszczenie?
15: Na pewno mój team nie jest tak rozbudowany, jak chciałabym, żeby był.
12: Okay.
15: Na 100%, no chociażby, bo chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, ich loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja. Ja miałam dużo szczęścia też, bo dzięki właśnie tej grze deblowej zagrałam United Cup, zagrałam kilka takich eventów, które dzięki którym zyskałam dodatkowe środki, które mogłam przeznaczyć na inwestycje w siebie. I za to jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę. Natomiast po prostu zawodnicy, którzy są poza setką i nie mieli takich możliwości, no to muszą przycinać te koszty właśnie przede wszystkim na teamie, na bazie treningowej, na takich rzeczach, bo utrzymywanie teamu to jest najdroższa rzecz w tenisie tak naprawdę.
12: Zdrowie jest, chęci są, z tego co wszyscy doskonale słyszeliśmy, no to teraz pozostaje mi, Kasia, tylko życzyć, żeby były te sukcesy na korcie jeszcze większe, w związku z tym więcej pieniędzy i w związku z tym jeździ sobie z kim chcesz i gdzie chcesz, w takiej formie, w jakiej marzysz i w jakiej byłoby ci najlepiej. Katarzyna Kawa była dziś moją gościnią. Kasiu, bardzo ci dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
12: To tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. W TOK FM za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi.
16: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. I już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Środa, 6 maja, jest 16.
11: Ściuba jest bardziej sucha niż kartka papieru.
10: Puszcza Solska wciąż płonie, a sytuacja nie tylko nie poprawia się, ale wręcz pogarsza.
11: Trybunał w Strasburgu nakazuje dopuszczenie do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm.
10: Także tych, którzy w Sejmie ślubowali, a których wybór ignoruje prezydent Karol Nawrocki.
11: Podjąłem decyzję taką, jaką podjąłem.
10: Andrzej Poczobut wciąż chce wracać na Białoruś, choć nie wyklucza, że zostanie zawrócony z granicy. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, dzień dobry, to jest TOK 360.
11: Walka z żywiołem cały czas trwa. Sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie.
10: W okolicach Biłgoraja z ogniem walczy już ponad 300 strażaków, którzy co jakiś czas się zmieniają. Na miejscu są żołnierze, są policjanci.
11: Policyjne Black Hawki zrzucają wodę na palące się drzewa. A na miejscu jest reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawiała nie tylko ze służbami, ale i z mieszkańcami okolicznych miejscowości.
12: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru. Ten dym, te okna, myśmy się po prostu bali centralnie, jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
11: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
12: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
13: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
14: Przez tą suszę to najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
11: Susza jest duża tutaj w tej okolicy?
14: Bardzo mało padało. Ostatnio nawet jak byłam na polu, to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
15: Trzaskało to. Wiatr tak zerwał się. To wszystko tak miotało. Kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
16: Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru, który spowodował, że wierzchołkami koron pożar przedostał się na kolejne przestrzenie.
11: Ogromna chmura dymu.
17: Ogromna. No tak jak go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
11: Ogromne zadymienie.
17: Ojej.
11: Praktycznie nic nie widać.
8: No nie widać.
15: Jestem pełen podziwu dla straży. To, co teraz mają sprzęt, czym posługują się, to ręce składają się do oklasku, bo to naprawdę mają czym walczyć się z ogniem.
12: Nie wiem, to jest pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie.
2: A jednocześnie ofiara śmiertelna.
12: Dokładnie tak. To jest największy dramat i wyrazy współczucia dla tej rodziny, bo ginie człowiek, tak?
11: Śledztwo w sprawie katastrofy, do której doszło w nocy, w wyniku której zginął pilot jednego z samolotów ratowniczych, wszczęła prokuratura okręgowa w Zamościu.
10: Pożarem objęty jest cenny przyrodniczo fragment Puszczy Solskiej. To w dużej mierze sosnowe bory bagienne. Są to obszary priorytetowej ochrony w dyrektywie unijnej. O tym, dlaczego mogło dojść do wybuchu tego pożaru i o tym, jak gasić ten pożar, dziś w TOK 360.
11: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów.
10: Właściwe władze? No to teraz to zabezpieczenie powinien wykonać chyba prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Maciej Kluczka razem z nami.
18: Dzień dobry.
10: Wykona?
18: Tak, powinno się stać. Mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abran, która właśnie w imieniu tej czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do pracy, wysłała wniosek do ETPC. Powinno się tak stać, bo trzeba przyznać, że to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zawnioskować o kary dla państwa członkowskiego. ETPC, inny trybunał, no takich właśnie kar nie ma w swoim arsenale. No, ale mecenas Gregorczyk-Abram przypomina, że Trybunał ze Strasburga no, potwierdza to, co większość prawników w Polsce na ten temat mówi.
19: Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i organy publiczne powinny się do tego zastosować. To zobowiązanie i zabezpieczenie, ono jest jasne, ono nie podlega żadnym interpretacjom i dyskusjom, ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale.
10: Maciej Kluczka wciąż z nami. Przypomnij krótko, na czym polega spór w tej sprawie, chociaż on jest bardzo złożony już na tym etapie.
18: W marcu Sejm wybrał 6 nowych sędziów Trybunału, ale 1 kwietnia, nomen omen w prima aprilis, prezydent odebrał ślubowanie tylko od 2 z nich. Zaprosił po prostu do pałacu tylko 2 z nich, a 4 nie powiedział nic. Zostawił ich, można powiedzieć, z kwitkiem. Ci sędziowie, którzy są wybrani przez Sejm, chcąc wykonywać swoje obowiązki, złożyli to jakieś ślubowanie w Sejmie, a stosowne dokumenty wysłali do prezydenta.
11: No to teraz kwestia kluczowa. Co na to prezes Trybunału Konstytucyjnego i prezydent?
18: Stanowiska Bogdana Święczkowskiego jeszcze nie znamy, ale wypowiedział się już prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który przecież od właśnie tego 1 kwietnia stara się uzasadniać decyzję prezydenta, który przyjął ślubowanie tylko od wybranych. No i Zbigniew Bogucki dzisiaj na konferencji prasowej odpowiadał tak na to pytanie.
20: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent zgodnie z artykułem 126, więc nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych.
18: Ale tu nie o kwestie konstytucyjne, tylko o kwestie dostępu sędziów do pracy w Trybunale chodzi, odpowiada mecenas Gregorczyk-Abram.
19: No jest to bardzo zdumiewające, że jednak osoba, która kieruje pracami tak ważnego urzędu, jakim jest Kancelaria Prezydenta, bez takiego szacunku odnosi się do naszych zobowiązań międzynarodowych. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jurysdykcja Trybunału w Strasburgu obowiązuje w Polsce. Czy panu Boguckiemu się to podoba, czy nie? I do jej wyroków, decyzji, zabezpieczeń po prostu organy władzy publicznej muszą się dostosować.
18: A to zabezpieczenie ETPC w tej sprawie zapadło bardzo w ekspresowym tempie, bo został złożony wniosek pod koniec kwietnia, a dziś, 6 dnia maja, właśnie mamy to zabezpieczenie.
10: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram będzie moją gościnią dziś w TOK 360.
11: Maciej Kluczka spotkał się też dziś w Sejmie z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarza tydzień temu uwolniono po 5 latach po ciężkim białoruskim więzieniu.
21: Panie Andrzeju, dzień dobry. Jak pan się czuje? Jak forma? Jeżeli...
22: No jest lepiej niż myślałem, także tak.
21: A jak pan przyjmuje te głosy niektórych polityków w Polsce, że namawiają pana, żeby pan został w Polsce i tu walczył o wolną Białoruś?
22: Znaczy, no ja jakby podjąłem decyzję taką, jaką podjąłem.
10: O tym, że chce wrócić na Białoruś, Andrzej Poczobut mówi od pierwszych chwil spędzonych w Polsce, dosłownie od pierwszych chwil. To były jego pierwsze słowa po przekroczeniu granicy. 2 dni temu w rozmowie z Bartoszem Wielińskim w Gazecie Wyborczej tłumaczył, chce spróbować wrócić. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą, tak jak obiecali, czy nie wpuszczą.
11: Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Białorusią a krajami Zachodu. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.
10: Sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopczyka na 25 lat pozbawienia wolności. Matka 8-latka została skazana na 16 lat.
11: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Dziś obojga oprawców nie było na sali sądowej. Podczas ogłaszania wyroku był za to nasz reporter Grzegorz Kozioł.
0: Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości. Ojczym Kamilka zamęczył go na śmierć, a matka mu w tym pomogła.
3: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu oprawcy z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka chłopca została natomiast skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Magda, siostra Kamilka, była rozczarowana wysokością wymierzonej kary.
8: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. Będę składać apelację.
0: Warto dodać, że w tej sprawie za nieudzielenie pomocy skazane zostały także wujostwo Kamilka. Kara więzienia, ale w zawieszeniu jest zbyt łagodna, uważa Przemysław Koziński ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
23: Nie mogę też ujawniać faktów niektórych, ale są dowody na to, że to jednak wuj powinien dostać surowszą karę.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak również oceniła, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji. Zaznaczyła, że system w Polsce nadal wymaga zmian.
24: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko.
0: Przypomnę, że prokuratura regionalna w Gdańsku ma podjąć decyzję, co dalej ze śledztwem w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i instytucji publicznych i pomocowych, mających pieczę nad rodziną oprawców. Chodzi o możliwe zlekceważenie przesłanek długotrwałego znęcania się nad dziećmi. Z Częstochowy Grzegorz Kozieł, TOK FM.
11: A przypomnijmy jeszcze, że ta sprawa przyczyniła się do wprowadzenia przepisów, które mają chronić dzieci przed krzywdzeniem.
10: Choć w niektórych placówkach nowe prawo funkcjonuje tylko na papierze, w wielu firmach widać jednak jego pozytywne efekty. Mówiła w TOK 360 w południe gościni Filipa Kekusza, Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
25: Są placówki, które

0: przemocy wzrosła w 2024 roku.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka przygotowała nowelizację przepisów zapisanych w Lex Kamilek. Zakłada m.in. tworzenie lokalnych zespołów, które będą analizować zdarzenia, w których dzieci poniosły śmierć albo poważnie ucierpiały. Ten temat też wróci w TOK 360.
2: Trzy projekty ustaw o kryptowalutach lada chwila będą w Sejmie.
1: Po tym, jak wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do laski marszałkowskiej po raz trzeci trafi projekt rządowy, dziś swoją propozycję regulacji rynku kryptoaktywów skierował do parlamentu prezydent Karol Nawrocki. No a do tego dochodzi jeszcze leżący od kilku miesięcy w sejmowej zamrażarce pomysł autorstwa Polski 2050. To wszystko zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że projekt Karola Nawrockiego bazuje na rządowym z niezbędnymi poprawkami, a prezydent zgłaszał je przy okazji dwóch swoich wet i najogólniej rzecz ujmując, łagodzą i to wyraźnie regulacje forsowane przez rząd. Teraz zaś zostały wpisane do projektu, który Karol Nawrocki wysłał do Sejmu, mówi minister Bogucki.
4: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi o tym, że to jest ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą przedkłada, czy proponuje pan prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
3: Ale Donald Tusk widzi sprawę inaczej. Zapowiada, że jedyną zmianą w nowym projekcie, jaką przewiduje rząd, jest zaostrzenie kar za oszukiwanie inwestujących w kryptowaluty. Poza tym premier przekonuje, że poparcie rządowej propozycji jest dla prezydenta PiS-u i Konfederacji szansą na wyjście z twarzą z afery Zonda Krypto.
5: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: O swojej propozycji, która jest pomiędzy prezydencką a rządową, przypomina za to Polska 2050. Mówi jej liderka, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: W 80% wdraża dobre rozwiązania rządowe, a w 20% bierze pod uwagę to, co skłoni prezydenta do podpisania tej ustawy, co jest dla nas najważniejsze. Nie dogadzanie prezydentowi, tylko przyniesienie ludziom rozwiązania, które ochroni ich przed tym, żeby więcej takiego złodziejstwa na ich oszczędnościach nie można było praktykować.
3: Ale pozostali koalicjanci nie są zachwyceni tą propozycją i wszystko wskazuje na to, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejm zajmie się jedynie rządem. Nowym projektem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: A w Senacie jeszcze dziś debata o aferze Zonda Krypto. Ostatni, ale powiedzmy sobie szczerze, najważniejszy punkt obrad.
2: Informacje na ten temat przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względu bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: A odnotujmy, neon Zonda Krypto zniknął już z Centrum Olimpijskiego imienia Jana Pawła II w Warszawie.
2: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na placówkę Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: To pokłosie afery z leczeniem poza kolejnością syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Zakończona właśnie kontrola z NFZ-u jasno wskazuje, szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
8: Jak wykazała kontrola, jedyni lekarze z oddziałów chirurgii i anestezjologii, jacy byli w feralną niedzielę 15 marca w szpitalu, brali udział w zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. W tym samym czasie mieli jednak pod opieką blisko 30 pacjentów, stąd też nałożona na placówkę kara.
9: W wysokości ponad 134 tysięcy złotych,
8: mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
9: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
8: Decyzja nie jest prawomocna, a szpital może się od niej odwołać.
10: My dostaliśmy dokumenty dopiero dzisiaj do szpitala.
8: Komentuje Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
10: To są następne pieniądze, które skądś trzeba będzie znaleźć, żeby po prostu za to zapłacić.
8: Nawet jeżeli placówka nie zapłaci,

0: To NFZ te pieniądze i tak potrąci podczas najbliższego rozliczenia. Wciąż trwa jednak wewnętrzna kontrola w szpitalu.
1: My mieliśmy wiele większe zadanie niż się wydaje, bo tu należało wstępnie już wysłuchać pracowników. Nie zawsze to jest możliwe, bo pracownicy nie są wszyscy w jednym czasie. Najogólniej rzecz biorąc, potwierdzają się te ustalenia, które Narodowy Fundusz Zdrowia ustalił i my podobnie tutaj nasze ustalenia idą w podobnym kierunku.
0: Małoletni syn senatora Lenca ominął izbę przyjęć, figurował jako anonimowy pacjent, co jasno wskazuje, że zabieg był prywatny, stąd też wniosek z kontroli NFZ-u.
2: Zakończyła się negatywną oceną placówki.
0: Swoje śledztwo prowadzi bydgoska prokuratura. Chodzi nie tylko o szpitalne procedury, ale też ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Sam senator Lenz wraz z żoną przekonywali, że padli ofiarą kłamstw i pomówień.
3: Dokumentację zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice.
4: Proszę Państwa, postanowiliśmy dochodzić ochrony naszego dobrego imienia oraz bezpieczeństwa naszego małoletniego syna na drodze prawnej.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu.
5: Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Ceny ropy i gazu spadły po doniesieniach o możliwym wstępnym porozumieniu dotyczącym zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
7: Jak donosi Axios, Biały Dom uważa, że zbliża się do zawarcia takiej umowy z Iranem. Tomasz Orchowski.
8: Chodzi o jednostronicowy, 14-punktowy protokół ustaleń, który jest negocjowany między wysłannikami Trumpa a kilkoma irańskimi urzędnikami. W obecnej formie ogłaszałby on koniec wojny w regionie Bliskiego Wschodu i rozpoczęcie 30-dniowego procesu negocjacji w sprawie zawarcia bardziej szczegółowej umowy. To bardziej szczegółowe porozumienie miałoby dotyczyć otwarcia cieśniny Ormus, ograniczenia programu jądrowego Iranu oraz zniesienia amerykańskich sankcji. Waszyngton ma się spodziewać irańskiej odpowiedzi na te propozycje w ciągu najbliższych 48 godzin, choć jeszcze niedawno prezydent USA Donald Trump oskarżał Iran o złe intencje. Iran chce zawrzeć umowę. Nie podoba mi się w Iranie to, że rozmawiają ze mną z wielkim szacunkiem, a potem występują w telewizji i mówią: nie rozmawialiśmy z prezydentem. Więc grają w gierki, ale naprawdę chcą zawrzeć umowę, bo kto w takiej sytuacji by nie chciał, kiedy wojsko jest całkowicie bezbronne, moglibyśmy zrobić im co tylko zechcemy. Przed doniesieniami o możliwym porozumieniu Trump ogłosił wstrzymanie projektu Wolność, czyli operacji eskortowania statków zablokowanych w cieśninie Ormus. Działania te Amerykanie rozpoczęli w poniedziałek. Prezydent USA przekazał, że zawiesza operację, by móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł, że blokada irańskich portów wciąż działa. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
7: 16.18, informacje TOK FM o 16.20. Zapraszam Marietta Wiśniewska, a potem najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik. Stopy procentowe dzisiaj bez zmian.
9: Autopromocja.
10: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
11: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
10: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
11: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
10: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
11: Czas rodziców.
10: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
11: W każdą sobotę, tuż po 13:00. Zapraszamy.
10: Ula Malko
11: i Krzysztof Chorwat.
9: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Chcę
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Trybunał Konstytucyjny komentuje decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania czworgu sędziom podjęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy, oświadczył polski Trybunał, którego prezes nie dopuszcza do pracy czworga z sześciorga sędziów legalnie wybranych przez Sejm. Rada nowej konstytucji powiększy się. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że w najbliższych dniach do Rady powołane zostaną kolejne osoby w ramach grup eksperckiej i politycznej. Radę powołał w niedzielę prezydent Karol Nawrocki. Celem tego zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Ponad 170 tysięcy mieszkańców USA odpowiedziało na apel TikTokera Huntera Petersona, by wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Przewoźnik kilka dni temu ogłosił bankructwo. Zainteresowani zebrali dotąd ponad 132 miliony dolarów z założonej kwoty miliarda 75 milionów dolarów, poinformował portal Independent. Spirit Airlines od lat mierzyła się z problemami finansowymi, ostatecznie pogrążyły ją jednak wyższe koszty paliwa lotniczego, które radykalnie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: W nocy termometry pokażą 4 stopnie na plusie na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski oraz w Lubuskiem może zagrzmieć. Jutro od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Ropa tym razem poniżej 100 dolarów za baryłkę. Rynki tymczasem, giełdy tymczasem, tym razem... w górę, to powiew optymizmu związany z nadziejami na porozumienie na Bliskim Wschodzie, ale więcej już od Wojciecha Kowalika w Ekonomii 360, jak zwykle o tej porze, 16.23.
23: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. A co to oznacza dla rad? Mówił w popołudniowym EKG Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
1: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień, więc to też
2: trudno prognozować,
1: że to się bardzo szybko zmieni. Dokładnie. Ale tak, rzeczywiście gdybym miał powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to taka stabilizacja.
0: Choć eksperci mówią, że jeżeli inflacja mocno rozlałaby się po gospodarce, to niewykluczone są nawet podwyżki stóp procentowych, ale według stanu na dziś wydaje się to mało prawdopodobne. Po kilku dniach cenowej stabilizacji paliwa jutro trochę stanieją. Benzyna 95 o 3 grosze i jej maksymalna cena sięgnie 6 zł 46 groszy, a diesel o 5 groszy w dół do 7 26. A na rynkach dziś ropa naftowa poniżej 100 dolarów za baryłkę, giełdy w górę i mocniejszy złoty. A wszystko na fali nadziei na amerykańsko-irańskie porozumienie oraz uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rynki czekają na wszelkie dobre wieści stamtąd, mówił w południowym EKG Adam Antoniak, ekonomista ING.
3: Rynek jest głodny takich pozytywnych informacji i cały czas czeka na to, kiedy ten konflikt się zakończy, kiedy będziemy mogli wrócić do takiego w miarę normalnego stanu, natomiast ten szum informacyjny cały czas jest bardzo duży i takich informacji wcześniej już też pozytywnych mieliśmy kilka.
2: Widzieliśmy już takie zrywy,
3: później korekty, widzieliśmy dementi co do niektórych informacji, więc no tutaj my jako obserwatorzy musimy się na pewno uzbroić w cierpliwość, natomiast rynek gwałtownie reaguje na tego typu informacje.
0: Złoty dziś mocniejszy, euro kosztuje 4,23 zł, frank po 4,62 zł, dolar 3,60, a funt po 4,90. W Unii Europejskiej trwa poszukiwanie pieniędzy na spłatę długów, które wspólnota zaciągnęła w pandemii na ratowanie gospodarki, czyli między innymi na nasz krajowy plan odbudowy. Prezydent Francji proponuje, żeby wyemitować nowy dług i spłacić nim ten stary. A chodzi przede wszystkim o to, żeby nie ucierpiały pieniądze, jakie Unia w ramach swoich polityk wypłaca poszczególnym państwom, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Jan Olbrycht, specjalny doradca komisarza do spraw budżetu Unii.
4: Są pomysły różne, jak próbować to spłacać, gdzie szukać różnych środków. To nie mówi się o kredytach, ale mówi się o różnego typu opłatach, które wpływają do Unii Europejskiej. Opłaty biorą się zupełnie z różnych rzeczy dotyczących kwestii kar na rynkach finansowych, ale na przykład również opłaca paczki, które przychodzą z Chin. Paczki są na dzisiaj nieopodatkowane.
5: Te małe,
4: ale wpływa ich na teren Europy miliony. W związku z czym pojawił się pomysł, żeby te paczki opodatkować i żeby również na przykład z takich elementów zbierać pieniądze na spłatę. Także poszukiwania trwają, żeby nie ciąć budżetu, żeby nie ciąć poszczególnych polityk.
0: Wkrótce przyjdzie czas pierwszych spłat. Unia powinna na to znaleźć około 160 miliardów euro w swoim kolejnym budżecie. To zwiastun tego, co może czekać światową branżę lotniczą, mówią eksperci po potężnym bankructwie na amerykańskim rynku lotniczym. Upadł jeden z największych przewoźników niskokosztowych, Spirit Airlines. Problemy miał od dawna, ale gwoździem do trumny okazał się kryzys paliwowy, mówił w TOK FM Dominik Sipiński, analityk rynku lotniczego Polityki Insight.
6: Jest to niewątpliwie sygnał tego, czego możemy się spodziewać nie tylko w Stanach, nie tylko w Europie, ale w ogóle na całym świecie w branży lotniczej. Linia, która i tak miała duże problemy i niewielkie szanse na to, żeby tę restrukturyzację przeprowadzić z sukcesem. W momencie, gdy ceny paliwa podskoczyły ponad dwukrotnie, gdy zaczęły się pojawiać do tego problemy czy obawy związane z tym, że paliwa może po prostu zacząć brakować, to te szanse na restrukturyzację spadły do zera. To jest moment, to jest na pewno sygnał, taki zwiastun tego, że linie lotnicze, które nie są w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W obecnych warunkach związanych z cenami ropy, z sytuacją gospodarczą, z niepewnością na rynkach, będą miały olbrzymie problemy w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Przy czym lato jest dla branży dobrym okresem, a prawdziwe problemy mogą zacząć się jesienią. Najem krótkoterminowy mieszkań w najgorętszych turystycznie miastach wyraźnie podniósł tam ceny nieruchomości, ale gdyby zniknął, to miasta straciłyby potężne zyski z turystyki, mówiła w TOK FM dr Karolina Mikołajewska-Zając z Kopenhaskiej Szkoły Biznesowej, stypendystka programu imienia Marii Skłodowskiej-Curie.
5: Na przykład w Barcelonie w ostatnich latach mamy wzrost czynszów o 2 do 7%, a wzrost cen nieruchomości w okolicach 17%. Powiązany efekt dokładnie z najmem krótkoterminowym. W Lizbonie na przykład przyrost o każdy jeden punkt procentowy, tak, w liczbie lokali, które zostają przeznaczone na najem krótkoterminowy, przekłada się na wzrost cen nieruchomości o około 25-30%.
7: Też niedużo.
5: Tak, w Paryżu około 11%. Więc są takie miejsca, gdzie te wzrosty były naprawdę drastyczne. Ale na przykład w Nowym Jorku Airbnb zostało bardzo mocno ograniczone. I co się wydarzyło? Mieszkania nie wróciły szczególnie licznie na rynek najmu długoterminowego, czynsze nie spadły.
0: W Warszawie liczba miejsc w najmie krótkoterminowym przekracza już liczbę miejsc w hotelach, ale sami hotelarze przyznają, że ich oferta nie zaspokaja wszystkich potrzeb, na przykład rodzin z dziećmi.
8: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
9: Szesnasta 16:30, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest teraz profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Od wczorajszego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów. To jest teren Puszczy Solskiej. 250 hektarów około się pali i w akcji bierze udział kilkuset strażaków, śmigłowce, samoloty gaśnicze. Niestety jeden samolot gaśniczy się rozbił, w wyniku czego zginął jego pilot. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Lasy państwowe informują, że ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. To dlatego tak trudno to ugasić?
10: Oczywiście, bo wilgotny materiał, tak jak każdy chce rozniecić ognisko, prawda, to szuka suchych gałązek, żeby no, łatwiej się paliło. Tak samo z tym pożarem w lesie. Im materiał bardziej suchy, tym bardziej szybciej pali się toruno leśne, drzewa. Potrzeba wtedy no, zdecydowanie jeszcze więcej sił i środków, żeby taki pożar ugasić, a tym bardziej, że takim czynnikiem, który sprzyja rozprzestrzenianiu się jeszcze dodatkowo oprócz tej wilgotności materiału jest wiatr.
9: No tak, który, też jak wiemy, próbujemy rozpalić ognisko, to czasem dmuchamy.
10: No właśnie. I ten wiatr, który właśnie w godzinach popołudniowych się nasilił, no te już jak gdyby dogaszone, tak jakby się wydawało, zarzewia ognia ponownie rozdmuchał. I w tej chwili, z tego co mi wiadomo, to już jest więcej niż te 250 hektarów, to już jest kilkaset hektarów i sytuacja jest bardzo, bardzo niepokojąca.
9: To jak należy podchodzić do gaszenia tego typu pożaru? Minister Marcin Kierwiński mówił o ustawianiu kolejnych linii obrony.
10: No oczywiście przy takich pożarach, które mają charakter pożarów całkowitych, ich bardzo intensywnie się rozprzestrzeniają, to są duże prędkości frontu ognia dochodzące nawet maksymalnie do kilkunastu kilometrów na godzinę, to wąska zapora, przegroda, mówimy tu o tak zwanej linii obronnej, nie jest w stanie być skuteczną przeszkodą dla rozprzestrzeniania się ognia. Po prostu wtedy no, trzeba wyznaczać w miarę szersze i bezpieczne dla interweniujących jednostek miejsca i oczywiście no, z wyprzedzeniem czasowym próbować nawilżyć ten materiał palny, który nie jest jeszcze objęty ogniem, czyli dokonywać zrzutów z samolotów, czy podawać prądy wodne z samochodów gaśniczych, żeby nawet jak ogień dojdzie do tych miejsc, na których tworzymy linię obrony, ten materiał już będzie zdecydowanie wilgotny i ogień wyhamuje i wtedy jest zdecydowanie go łatwiej opanować. Ale to tak łatwo powiedzieć, natomiast no, trudniej wykonać, że tak powiem.
9: A co to są za miejsca, w których się tworzy te linie obrony, tak żebyśmy mogli sobie to wszyscy wyobrazić? Czy to są polany, przecinki jakieś w lesie?
10: Tak, to mogą być właśnie jakieś takie miejsca, gdzie na przykład są to jakieś dojazdy pożarowe szerokie, czy w tym przypadku, jak tam w Biłgoraju, to są wyznaczone nawet drogi te powiatowe czy krajowe, na których tworzy się linie obrony. To właśnie takie miejsca no, pozbawione albo z niedużą ilością materiału palnego, żeby no po prostu ten ogień no nie miał tam jak gdyby pokarmu, prawda? Tak to można określić.
9: To jest nasza nowa rzeczywistość, takie duże pożary lasów, coś do czego powinniśmy się przyzwyczaić, bo Grecja, Włochy, Hiszpania, to już co roku o tym słyszymy, w Polsce mimo wszystko rzadziej.
10: Tak, ale można powiedzieć, Polska do tej pory była takim krajem bardzo spokojnym, jeśli chodzi o te pożary duże. My mamy dużo pożarów, ale prawie 90% wszystkich pożarów nie przekracza powierzchni 1 hektara. Stąd ta duża powierzchnia no, robi wrażenie. Natomiast czy to jest no, nowa rzeczywistość? Myślę, że nie, że to przy takiej ilości tych zdarzeń, jak podawano w weekend mieliśmy prawie 500 pożarów. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ten pożar no, obejmie nawet takie duże obszary. Ale mówi się nawet, mówię o sytuacji globalnej, że weszliśmy w epokę ognia po prostu i musimy na skutek i zmian klimatycznych i zmieniania się reżimów pożarowych no, przyzwyczaić się, czy żyć z ogniem, jak to na przykład określają Hiszpanie.
9: A jak się dostosować w takim razie, już krótko na koniec? Jak się zabezpieczać, ubezpieczać?
10: Przede wszystkim no, nie powodować zagrożenia. To jest główne zadanie. W lesie zachowywać się ze zdrowym rozsądkiem. Nie wzniecać ognisk, nie używać otwartego ognia w lesie czy w jego pobliżu. U nas 99% wszystkich pożarów to jest z winy człowieka, umyślnej bądź nieumyślnej. Tylko 1% to są przyczyny naturalne, wyładowania atmosferyczne. Czyli jeśli będziemy się odpowiednio, zgodnie, że tak powiem, przepisami zachowywać, takiego zagrożenia nie będzie.
9: To chyba do wszystkich idiotów, którzy wyrzucają też butelki do lasów. Bardzo dziękuję. Profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa był gościem TOK 360. 16.40 o tej porze informacje TOK FM, na które zaprasza Marietta Wiśniewska, po informacjach o tym, jak Trybunał Konstytucyjny reaguje na zabezpieczenie wydane przez Trybunał w Strasburgu. Zabezpieczenie, które nakazuje dopuścić do orzekania sędziów wybranych przez Sejm, którzy w Sejmie ślubowali.
7: Autopromocja.
11: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
7: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
17: Już są dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Władze w Teheranie nie odpowiedziały jeszcze na amerykańską propozycję porozumienia, podała irańska agencja prasowa TASNIM. Zdaniem wysokiego rangą irańskiego parlamentarzysty, propozycje amerykańskie to lista życzeń. Według agencji, która powołuje się na anonimowe źródło zaznajomione ze sprawą, amerykański projekt porozumienia zawiera pewne niedopuszczalne zapisy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że dobre partnerstwo z USA powinno być w stanie przetrwać różnice zdań. W ten sposób odniósł się do swoich pogorszonych relacji z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Mamy odmienne stanowiska, ale mogę z tym żyć, powiedział Merz w rozmowie ze stacją ZDF w kontekście relacji z prezydentem. Podkreślił, że regularnie rozmawia przez telefon z prezydentem Donaldem Trumpem. 110 instytucji weźmie udział w tegorocznej Nocy Muzeów we Wrocławiu, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego. Placówka jest trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, był założycielem stacji CNN.
9: 16.42, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, która wysłała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek w imieniu czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczanych do pracy. Wniosek o zabezpieczenie, wydane zabezpieczenie. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję nakazującą Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Annę Korwin-Piotrowską i Marcina Dziurdę. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
9: I co z tego wynika? Jakie to ma znaczenie?
29: No, streścił pan redaktor już oczywiście treść tego zabezpieczenia. Chodzi o to, że Trybunał na skutek właśnie zasygnalizowania mu tego, że może moim klientom grozić jednak nieodwracalna szkoda, ale też obywatelom grozić nieodwracalna szkoda w związku z pozycją Trybunału Konstytucyjnego, jaka przynajmniej ustrojowo jest mu przyporządkowana, no zdecydował się zabezpieczyć tę czwórkę w ten sposób, że nakazał organom władzy publicznej, no w tym przypadku panu Święczkowskiemu, powstrzymywania się do jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają ich dopuszczenie do pracy. Czyli my oczekujemy, sędziowie oczekują, że pan Święczkowski wykona zobowiązanie Trybunału i wykona te obowiązki, które nakłada na niego ustawa, artykuł 5, artykuł 4, które po prostu mówią o przydzieleniu sali, tak, o przydzieleniu referatu spraw, no tym wszystkim, co się wiąże z tym, że ktoś zostaje sędzią.
9: Obawiam się, że te oczekiwania mogą spotkać się z postawą szatniarza z misia. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Cham się uprzejmu daj, bo Trybunał Konstytucyjny oświadczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy, plus do Trybunału nie wpłynęło żadne pismo ani informacje o postanowieniu zabezpieczającym. To jest komunikat ze strony Trybunału. W podobnym duchu też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki się wypowiada, bo rozumiem, że pośrednio też Karol Nawrocki jest troszeczkę adresatem tego orzeczenia.
29: Tak, zgadzam się. No niestety nie jest to stanowisko, które bardzo mnie zaskakuje. Spodziewaliśmy się takiej narracji, która się trochę sprowadza do tego, nie będzie nam się obcy Trybunał mieszał w nasze polskie sprawy, ale ten komunikat po prostu wprowadza w błąd. Jesteśmy częścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jurysdykcja Trybunału w Strasburgu jest realna. Po analizie sprawy uznał on, że może dokonać tego rodzaju zabezpieczenia i ono jest skuteczne, tu i teraz. Ono jest natychmiast wykonalne i wszelka argumentacja o tym, że no w tym przypadku możemy nie wykonać, bo mamy polską konstytucję, jest po prostu wprowadzaniem w błąd obywateli. Ono jest skierowane między innymi do pana Święczkowskiego i między innymi on powinien to zobowiązanie wykonać, a to jest już sprawdzona narracja Trybunału o tym, który przecież też podważał wyroki samego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w swoich orzeczeniach, więc nie jest to niestety nic nowego i ten trend się utrzymuje.
9: A skoro tak, to co się wydarzy, jeżeli na tym stanowisku prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostanie?
29: Jeżeli to zabezpieczenie nie zostanie wykonane, to oczywiście jest to też naruszenie konwencji prawa do skargi indywidualnej. Będzie to brane pod uwagę przez Trybunał w toku rozpoznawania skargi, która musi zostać złożona, no bo też pamiętajmy, że jak Trybunał wydaje zabezpieczenie, to on zabezpiecza losy jakiegoś postępowania, więc naturalną konsekwencją teraz dla mnie, a przede wszystkim dla sędziów, jest złożenie już skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na pewno będzie miało to wpływ na rezultat, który będzie odzwierciedlał wyrok. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma takich możliwości jak Trybunał Sprawiedliwości, czyli ten Trybunał w Luksemburgu, bo nie może nakładać kar finansowych za samo niewykonanie zabezpieczenia. One mają zupełnie inny charakter, ale też niewykonanie takiego zabezpieczenia może być przedmiotem rozważań organów dyscyplinarnych czy organów takich jak prokuratura, a w końcu sąd w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej czy karnej.
9: A sędziowie, którzy nie są dopuszczani do orzekania, czy oni mogą domagać się wobec tego, będą mogli domagać się wobec tego jakiegoś odszkodowania, zadośćuczynienia?
29: No, z całą pewnością. No oczywiście, jeżeli nie dojdzie do dopuszczenia do wykonywania tych obowiązków orzeczniczych, to na pewno też elementem tej skargi na jakimś etapie będzie wniosek o zadośćuczynienie, które jest naturalne w tego rodzaju sprawach, ale o tym jeszcze nie chciałabym mówić, bo rzeczywiście o tym nie rozmawialiśmy. Natomiast i Czesi na to zdecydują, ale oczywiście tak, jest to absolutnie możliwe, bo za naruszenie czyichś praw, to państwo już też słuchacze dobrze wiedzą, Trybunał też przyznaje odpowiednie kwoty zadośćuczynienia, a Polska akurat za rządy Prawa i Sprawiedliwości też wiemy płaci miliony, zresztą z naszych wspólnych podatków, za właśnie naruszenie konwencji.
9: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję dotyczącą zabezpieczenia nakazującego Polsce zaprzestanie utrudniania w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów wybranych przez Sejm, czyli chodzi o dopuszczenie Nie. ETPC domaga się dopuszczenia do orzekania Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy, którzy ślubowali w Sejmie. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, bo mnie w tym całym sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego niezmiennie zastanawia. Mamy jeszcze trzech sędziów, którzy byli prawidłowo wybrani w 2015 roku. Co z nimi?
29: Ci sędziowie, jak rozumiem, znaczy to zabezpieczenie, ono dotyczy indywidualnych sytuacji, tak. tych konkretnych osób. Ja nie znam też losów postępowania, czy ci sędziowie wytaczali jakieś postępowania w związku z ich statusem. No to jest raczej pytanie już do...
9: Ja pytam w kontekście całej dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym. No bo mieliśmy troje prawidłowo wybranych sędziów, trzech prawidłowo wybranych sędziów i zapomnieliśmy o nich trochę.
29: Ja nie wiem, czy nie było też tak, proszę, bo nie mam teraz tej uchwały przed sobą, czy nie zostało to jednak zaadresowane w jakiejś uchwale sejmowej. Tego nie wiem, czy zostało stwierdzone, że te kadencje po prostu już upłynęły. Przyznam szczerze, panie rektorze, to jest raczej pytanie do Sejmu niż do mnie.
9: Okej. Okay. Przyjmuję, dziękuję bardzo. Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy była gościnią TOK 360, 16:49. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Grzegorz Wrona, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy domowej i analizie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamila, który zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma zmarłego chłopczyka na 25 lat pozbawienia wolności, matkę na 16 lat. Sąd nie miał wątpliwości co do winy Dawida B., chociaż zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka Kamila ma spędzić w więzieniu 16 lat za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnianiu czynów. Wyrok będzie zaskarżony, to już wiemy. Pan ma jakąś ocenę tego orzeczenia?
0: No, o ocenę jest trudno, dopóki się nie zobaczy uzasadnienia. Natomiast faktycznie ta zmiana kwalifikacji prawnej czynu jest takim elementem, który powoduje, że sąd doszedł do wniosku, że oskarżony nie chciał doprowadzić do śmierci dziecka. No co pewnie będzie podważane w apelacji, jak rozumiem.
9: No i co też budzi wątpliwości w takim chociażby powierzchownym, emocjonalnym odbiorze, chociaż rozumiem, że sąd nie skupia się na odbiorze emocjonalnym. Od tego czasu, od tego 2023 roku zmieniły się już okoliczności. Działa ustawa nazywana Lex Kamilek. Jak ona działa?
0: Zanim jeszcze przejdę do tego, jak działa, jeżeli pan redaktor pozwoli, jedno zdanie. To, co bardzo nas jako zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć, interesuje, to czy sąd uznał za okoliczność obciążającą fakt, że pokrzywdzonym było dziecko. Już mówię, o co chodzi. To znaczy obecnie obowiązująca również Polskę dyrektywa Parlamentu i Rady Unii Europejskiej zakłada, że w prawie karnym, jeżeli przestępstwo jest popełnione przeciwko dziecku, to sprawca powinien otrzymać surowszą karę, niż gdyby analogiczne przestępstwo popełnił przeciwko osobie dorosłej. No i teraz, gdyby tutaj oskarżony popełnił tego rodzaju przestępstwo przeciwko osobie dorosłej, to jaki byłby wymiar kary i czy sąd, poza tymi okolicznościami, które były podane do publicznej wiadomości, wziął pod uwagę, że fakt, iż pokrzywdzonym było dziecko, powinno oznaczać surowszą karę, a nie tożsamą. To jest element, który nas niezwykle interesuje z punktu widzenia ochrony innych dzieci przed przemocą i roli prawa karnego jako ochrony.
9: No tak, bo to rozumiem też jest sygnał, taka prewencyjna rola tego wyroku.
0: No tak, ale też taki sygnał dla tego, jak w ogóle prawo karne powinno być, w jakim zakresie powinno chronić i kogo powinno chronić w większym stopniu, prawda? No i tutaj dyrektywa i zresztą zespół również uważa, że dzieci powinny być w większym stopniu chronione, gdyż są bardziej narażone i bardziej bezbronne. Natomiast tego się pewnie dowiemy po jakimś czasie, tak? Czy tam ta okoliczność jako w ogóle była wzięta pod uwagę i czy była wzięta jako okoliczność obciążająca. Więc z tego punktu widzenia to jest no, kluczowe dla oceny. Natomiast wracając do pana redaktora pytania odnośnie funkcjonowania ustawy, no, ta ustawa jest, ma kilka takich obszarów, tak? Są standardy ochrony małoletnich, jest kwestia dotycząca walki z pedofilią, jest kwestia dotycząca analizy tych przypadków, którymi się zajmuje zespół. Więc ona w takiej warstwie teoretycznej działa, to znaczy są wprowadzane standardy, my dokonujemy analiz, działa komisja, to wszystko działa.
9: Też natomiast ja nawet widzę, rejestrując się w hotelu, zawsze jestem pytany o dowód dziecka. Prawie zawsze. Zdarza się, że nie, ale to bardzo rzadko.
0: Dobrze, to świadczy o hotelach, w których pan redaktor się zatrzymuje. Ja nigdy, ale widocznie ja w tych gorszych hotelach się zatrzymuję. Natomiast to jest kwestia też tego, co nas bardziej powinno interesować, to znaczy, czy dzieci są bardziej bezpieczne, no tak już sprowadzając sprawę do najprostszego pytania, prawda? To znaczy, czy te 3 lata od śmierci Kamila faktycznie zwiększyły poziom bezpieczeństwa dzieci? Na pewno zwiększyły poziom wrażliwości opinii społecznej na ten temat i reakcję taką czysto ludzką na krzywdę dzieci. Tutaj widzimy zmianę. Czy zwiększyła się prawna reakcja, prawda? I czy dzieci są w większym stopniu chronione? Moim zdaniem to jest za wcześnie, żeby powiedzieć. Te informacje, które do nas spływają o przypadkach śmierci dzieci, nie charakteryzują się żadną na tyle istotną regularnością, abym ja mógł wyciągać jakieś wnioski, że na przykład ten poziom bezpieczeństwa jest większy, bądź śmierci dzieci w ostatnim czasie jest mniej. Choć faktycznie za te pierwsze miesiące roku 2026 do zespołu wpłynęło zdecydowanie mniej zgłoszeń dotyczących śmierci dziecka.
9: Jest też więcej przypadków zakładania niebieskiej karty, ale rozumiem, że to jest pewna odpowiedź na to, co się wydarzyło, pewna odpowiedź na też reżim prawny, w jakim zaczęliśmy funkcjonować. Nie świadczy to, świadczy to o częstszym identyfikowaniu, niekoniecznie zmianie statystyk dotyczących krzywdy dzieci.
0: No, bardzo dobrze pan redaktor to ujął. Założenie niebieskiej karty samo w sobie jeszcze nie oznacza, że w sytuacji dziecka doszło do istotnej zmiany zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, bo to, że myśmy te dzieci faktycznie w tą procedurę wpisali, to jest krok w pewnym kierunku. No ale teraz trzeba by się przyjrzeć, co to oznacza. Czy to oznacza, że faktycznie na przykład zastosowano więcej nakazów ochrony, osoby stosujące przemoc wobec dzieci są usuwane, czy są stosowane zakazy kontaktu z tymi dziećmi. I tu statystyki policyjne faktycznie pokazują, że tych instrumentów się używa. One tak naprawdę powinny być bardziej miarodajne niż sama statystyka niebieskich kart. Natomiast tu ja nie dysponuję danymi, ile z tych policyjnych nakazów dotyczy ochrony dziecka. Tego nie wiem.
9: Jasne, te przepisy rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak proponuje nowelizację przepisów mających chronić przed przemocą dzieci. Nowelizacja zakłada m.in. powołanie przy każdym wojewodzie zespołów do spraw lokalnej analizy zdarzeń, na których małoletni poniósł śmierć, doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub targnął się na swoje życie. Projekt przewiduje też obowiązek przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego czy koordynatora pieczy w sytuacji podejrzenia zagrożenia dobra dziecka. Rozumiem, że to jest takie do poprawianie tych przepisów i oby jak najwięcej tego typu poprawiania, żeby one były jak najcelniejsze, jak najbardziej precyzyjne.
0: Nie, nie, to nie jest poprawianie, to jest konsekwencja rozwoju tych, które są. Bo ta ustawa w obecnym kształcie to jest pierwszy krok, który był dokonany 3 lata temu, poprzez stworzenie tego zrębu na poziomie centralnym, prawda? Mhm. I teraz jesteśmy na takim etapie, że już widzimy, że możemy wykonać ten drugi krok, który od samego początku był zakładany, tylko nie był wprowadzany od razu, hurtem, żeby zejść niżej w hierarchii podziału administracyjnego i faktycznie doprowadzić do tych analiz lokalnych, no gdyż siłą rzeczy wykonywanie analiz centralnych w takim zakresie, jakim my to obecnie robimy, nie będzie spełniało tego warunku zindywidualizowania lokalnego systemu i struktury ochrony dziecka. Powinniśmy dążyć do takiego modelu, jaki obowiązuje w Wielkiej Brytanii, bo na nim ta ustawa jest wzorowana. To znaczy przede wszystkim analiza lokalna, a potem analiza zbiorcza na podstawie tych lokalnych, centralna.
9: Bardzo logiczne. bardzo no, logiczne.
0: To jakby jesteśmy w połowie drogi po prostu, więc teraz to, co mówi rzeczniczka, no to mówi, to już jest czas, żeby zrobić kolejny krok.
9: Oby jak najszybciej, więc ten kolejny krok. Bardzo dziękuję dr Grzegorz Wrona, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy domowej i analizie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie. Obok mnie już Karolina Lewicka.
1: Dzień dobry.
9: Wywiad polityczny tuż po informacjach o godzinie 17. Co w wywiadzie?
1: Można chyba zaryzykować taką tezę, że w Polsce kampania wyborcza nigdy się nie zaczyna, bo też nigdy się nie kończy i cały czas funkcjonujemy sobie w takim trybie kampanijnym. Ugruntowało się już na dobre pojęcie prekampanii, a teraz przydałoby się jeszcze jakieś takie określenie na okres przed prekampanią. Ostatnio Donald Tusk mówił o przygotowaniach do prekampanii. I za te przygotowania jest odpowiedzialny jako jeden z 10 polityków Koalicji Obywatelskiej, mój państwa dzisiejszy gość, a jest nim Maciej Tomczykiewicz. No i zapytamy, co ta drużyna chce zdziałać, jak to wygląda na zapleczu, jak wyglądają przygotowania do prekampanii.
9: W ramach prekampanii. Tak. Karolina Lewicka, wywiad polityczny już za chwilę. Tok 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
2: Reklama. W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
22: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
6: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Jeszcze nie śpisz?
26: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
26: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
30: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Minuta po 17:00. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. Jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny, stwierdził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Skomentował w ten sposób decyzję Trybunału w Strasburgu, który nakazał, by odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania czworgu sędziom podjęcia i wykonywania obowiązków sędziów Trybunału. Decyzja zapadła w sprawie skierowanej przez Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdej i Annę Korwin-Piotrowską. To czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do złożenia wobec niego ślubowania, więc złożyli je oni w Sejmie, używając sformułowania wobec prezydenta, a później dokumenty przekazali do Kancelarii Prezydenta. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznał jednak tego ślubowania i nie dopuszcza ich do pracy. Prokuratura Europejska wszczyna śledztwo w sprawie możliwej korupcji i oszustw związanych z funduszami rolnymi Unii Europejskiej w kilku regionach Chorwacji. Śledztwa dotyczą nadużycia władzy, przyjmowania i oferowania łapówek, oszustw związanych z dotacjami i fałszowania dokumentów na szkodę interesów finansowych Unii. Podobny skandal wybuchł wcześniej w Grecji, wymuszając na premierze rekonstrukcję rządu. Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, spoczął na cmentarzu Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Ojciec był przekonanym patriotą, Europejczykiem i transatlantystą. To, co kiedyś zaczął od wprowadzenia rock'n'rolla pod strzechy wspólnie z Wojtkiem Manem, kontynuował w wolnej Polsce niestrudzoną pracą na rzecz włączenia naszego kraju w struktury instytucjonalne Zachodu, mówił podczas nabożeństwa żałobnego syn zmarłego Marcin Olechowski. Zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski może zagrzmieć. Jutro będzie od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Jest 11 kwietnia, Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk mówi tak. Potrzebujemy ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę dziesięcioleci dłuższą niż ja. Zaproponowałem, abyśmy dzisiaj przyjęli oklaskami 10 ludzi Koalicji Obywatelskiej, którzy wezmą na siebie współodpowiedzialność za przygotowanie Koalicji Obywatelskiej do wyborów. I na scenę wychodzą wtedy owi wybrani, w tym pan. Prawie miesiąc minął od tamtego dnia. Jak wygląda państwa praca tego zespołu, który ma przygotować Koalicję Obywatelską na wybory, wybory parlamentarne?
7: My spotykamy się w tym naszym 10-osobowym zespole, ściągamy informacje, rozmawiamy między sobą na temat naszych punktów widzenia i przygotowujemy plan na to, jak Platforma, jak klub Koalicji Obywatelskiej ma działać do czasu rozpoczęcia kampanii wyborczej i przez kampanię wyborczą. Mhm.
1: A jest oczywiście zasadnicza różnica między działaniem przed kampanią, a działaniem w trakcie kampanii. Czy państwo mają zaproponować i na kiedy jakieś zmiany w funkcjonowaniu Koalicji Obywatelskiej? No powiedzmy za tydzień, za miesiąc, czyli na ten okres między wiosną 2026 roku, a wiosną 2027 roku, kiedy już na pewno będziemy mieli do czynienia z tak zwaną prekampanią.
7: Czy my nie mamy przygotowanego, a czy narzuconego kalendarza naszej pracy? My staramy się jak najszybciej zbudować ten plan działania na okres do kampanii wyborczej, w trakcie kampanii, także wszystkie ręce całej grupy na pokład i poświęcamy temu maksymalną ilość czasu, żeby jak najszybciej przygotować partię na wybory.
1: A co zawiera taki plan działania na wybory? Nie proszę o szczegóły, ale no, o kierunki, nad którymi państwo pracują, czy zagadnienia, które są dla państwa interesujące.
7: Nas interesują oczywiście wszystkie zagadnienia, te, które interesują obywateli, czy kwestie realizacji programu, kwestie tego, co udało się Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Rządowej w ogóle i samemu rządowi przez ten czas już miniony zrobić, wszystkie te rzeczy, które są planowane wdrożeniowo w najbliższym czasie i to, w jaki sposób to zostanie przekazane Polkom i Polakom, żeby też wszyscy obywatele mieli świadomość, jak dużo się dzieje.
1: No to zadam konkretne pytania. Jaka jest zdaniem pana sytuacja wyjściowa Koalicji Obywatelskiej tu i teraz?
7: Jeżeli chodzi o rzeczy, które udało się rządowi w tym przeważającej mierze Koalicji Obywatelskiej zrobić przez te ostatnie ponad 2 lata, to uważam, że ta sytuacja jest dobra, natomiast jeszcze dużo pozostaje do zrobienia w zakresie tego, jak o tym mówimy i czy te informacje o naprawdę fajnych, dobrych rzeczach, które zrobiliśmy, docierają wszędzie tam, gdzie powinny dotrzeć.
1: Czyli wciąż, panie pośle, jest obowiązująca ta narracja, którą słyszymy już od dłuższego czasu, że państwo robią fenomenalne rzeczy, czy tylko nie potrafią państwo tymi sukcesami się pochwalić i o nich opowiedzieć?
7: Znaczy, o niektórych rzeczach udaje się opowiedzieć i widzimy to rozmawiając z ludźmi, z wyborcami, ale też z osobami niekoniecznie określającymi się jako nasi wyborcy, tymi ludźmi, którzy z nami rozmawiają, to widać, że część informacji, część tych dobrych rzeczy dotarła i ludzie o tym wiedzą i o tym z nami rozmawiają, a na, co do części rzeczy, to zdarza się, że robią zdziwione oczy, czy już zdążyli.
1: A może pan konkretnie powiedzieć, za co ludzie was chwalą, a czego się jeszcze domagają?
7: No, jednym z takich tematów, z którym się udało dobrze dotrzeć do ludzi, jest kwestia programu in vitro i tutaj ludzie chwalą go, nie tylko ci, którzy sami z niego skorzystali, też często świeżo upieczeni dziadkowie, czy w ogóle rodziny osób starających się o dzieci, ale też osoby mniej osobiście z tym związane, upatrując w tym programie jednak tak naprawdę pierwszej rzeczy, którą zrobiło państwo, a która w widoczny bardzo sposób przełożyła się na kwestię urodzeń. Mamy ogromny problem demograficzny w Polsce.
1: Tak to wiemy, nie rozwijajmy teraz tego tematu, bo chyba też po stronie...
7: Program in vitro jest pierwszą taką rzeczą, także to jest przykład tego, z czym udało się dojść.
1: Dobrze, in vitro,
7: informacyjnie do ludzi, o czym ludzie rozmawiają. Całkiem nieźle wychodzi kwestia dotarcia do ludzi z systemem wsparcia rodziny, czyli z kwestią babciowego, z kwestią wokół tych dodatkowych świadczeń, które się pojawiły, podniesienie 500+, do 800+, no to są rzeczy, z którymi udaje się nam przebić zwiększenie świadczeń.
1: A w czym się nie udaje, panie pośle? To znaczy, co pan uważa za sukces tego rządu, z czym jednak pod strzechy państwo nie trafili?
7: Zwiększenie świadczeń dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, no to faktycznie te osoby bezpośrednio tym zainteresowane o tym wiedzą, ale coś, co jest społecznie postrzegane jako dobra zmiana, nawet bardzo dobra, no to większość ludzi jednak nie ma takiej świadomości, czy nawet jak to przez chwilę gdzieś tam w świadomości społecznej błysnęło, to już zdążyło po miesiącach w tej pamięci się zatrzeć, a też naszym zadaniem jest, żeby na koniec kadencji, kiedy będziemy przystępować do kampanii wyborczej, w trakcie kampanii wyborczej, żeby też ludziom przypomnieć o tych rzeczach, o których wiedzieli, ale które na przykład ich osobiście nie dotyczą, albo już się tak do nich przyzwyczaili, że im się wydaje, że one były od zawsze, a one niekoniecznie są od zawsze. Także to jest jedna z rzeczy, które oczywiście trzeba zrobić.
1: Parę a do fajnych, kogo, panie pośle, państwo
7: rzeczy,
1: raportują?
7: Niestety zostało zawetowanych.
1: No tak, to warto przypominać, że było coś sensownego dla ludzi, co zablokował Karol Nawrocki. A do kogo państwo raportują?
7: To znaczy, że tu jest ryzyko całkiem jeszcze no całkiem sporej ilości rzeczy możemy się spodziewać w ciągu najbliższego roku dobrych zmian. Ja z niecierpliwością czekam na zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i w tych...

0: zmierzają się z wetem pana prezydenta.
1: Na pewno jeszcze wiele wet pana prezydenta przed nami. Do kogo państwo raportują? To znaczy, jak państwo już coś ustalą, uzgodnią, zaplanują, to do kogo państwo z tym idą?
0: Znaczy, w zależności od tego, z kogo to dotyczy, bo część naszych pomysłów będziemy realizować, czy realizujemy w ramach klubu parlamentarnego i wiadomo, że tutaj dominujące rozmowy będą z szefostwem klubu parlamentarnego, bezpośrednio z posłami. Część rzeczy dotyczących współpracy z ministrami i, że tak powiem, na tym pole oddziałujące, no to jest kwestia porozumienia z przedstawicielami rządu i z samymi ministrami.
1: A czy ten zespół jest decyzyjny?
0: Mam nadzieję, że tak. Znaczy na razie w naszej pracy nie spotkaliśmy się. Na razie w naszej pracy nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek oporem ze strony partii czy klubu parlamentarnego. Współpraca się dotąd układa dobrze i myślę, że będzie się dalej dobrze układała.
1: A jakie tematy będą zdaniem pana kluczowe w 2027 roku?
0: Moim zdaniem ciągle nieustająco bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo w takim bardzo szerokim wymiarze, nie tylko tam wojskowości czy kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, ale też bezpieczeństwo wewnętrzne, takie osobiste poczucie bezpieczeństwa człowieka, który, nie wiem, wychodzi na spacer do parku, czy idzie wieczorową porą przez miasto. Bezpieczeństwo takie odczuwane ze względu na sytuację na granicy, która się po prostu diametralnie zmieniła na korzyść Polski i obywateli od czasu przejęcia przez nas władzy. Po bezpieczeństwo związane ze służbą zdrowia to będzie jeden taki z całą pewnością bardzo duży filar istotny dla obywateli. Myślę, że drugą taką rzeczą będzie realizacja czy rozmawianie na poważnie z wyborcami o ambicjach, jakie mamy jako Polacy, jako polscy obywatele, jako rząd, jako parlament.
1: Czyli odpowiadanie na aspiracje, tak, społeczeństwa.
0: Tak, z jednej strony
1: to będą te narracje roku przełomu, przyspieszenia i G20.
0: Tak, no bo w Polsce trochę jest z okazji tego dołączenia do 20 największych gospodarek świata, jest taki trochę czas podsumowania. Wszyscy sięgamy pamięcią do tego, co było 20-25 lat temu, jak to wyglądało, z jakiego punktu Polska zaczynała. Widzimy, jak olbrzymią pracę wszyscy jako Polki i Polacy wykonaliśmy w tym czasie i to powoduje, że też widząc, jak dużo zrobiliśmy wszyscy, mamy dość wysokie oczekiwania, czy mamy prawo w ogóle mieć bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tego, co przyniesie przyszłość, co jesteśmy w stanie zrobić przez następne lata. I musimy też z wyborcami, z Polkami i Polakami bardzo poważnie o tym rozmawiać, jakie sobie cele postawić, żeby te cele były realne, ale ambitne i przygotować plan na ich realizację, taki też bardziej długoletni niż nawet z perspektywy jednej kadencji.
1: To jak rozumiem, tutaj pewnie rozczarowała pana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która u Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z powiedziała tak: panie redaktorze, mogę zadać pytanie. Wielka reforma, którą zainicjował ten rząd. Rymanowski, wielka reforma, bardzo dobre pytanie. Pełczyńska-Nałęcz odlicza czas, cyk, cyk, cyk. Rymanowski odpowiada: nie ma, a Pełczyńska-Nałęcz puentuje: o to chodzi.
0: Nie przysłuchiwałem się tamtej rozmowie, natomiast słyszałem o sytuacji.
1: No też pytanie, co kwalifikujemy jako wielkie dla mnie, która jest ministrem tego rządu, mówi, że państwo nie uruchomili żadnej wielkiej reformy.
0: Pani redaktor, jeżeli mogę, dla mnie na przykład jako prawnika z wieloletnim stażem adwokata wielką reformą była reforma kodeksu postępowania karnego, która została zablokowana kolejnym głupim wetem pana prezydenta. Natomiast to jest z mojej perspektywy jako prawnika i środowiskowo to jest wielka reforma. Natomiast podejrzewam, że dla większości obywateli nie jest to zmiana postrzegana jako wielka reforma. Więc teraz pytanie też o wielkie reformy, no bo jeżeli rozumiemy te reformy tak jak reformy, nie wiem, systemu emerytalnego w czasach AWS czy szkolnictwa.
1: Czy w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL, 2012 rok.
0: Tak, no jeżeli postrzegamy je w tej kategorii, to my takich gigantycznych zmian nie przeprowadzaliśmy, no ale ostatnia

0: szkoda, taka, bo ochronie zdrowia by się przydała taka reforma.
1: Ochronę zdrowia toczy wiele problemów, ale wiele z tych problemów jest też stosunkowo nowymi problemami, wynikają z pewnych zmian, które zaszły z dostępnością do lekarzy, z kwestią specjalizacji i tak dalej. To jest jedna kwestia.
0: A to będzie, tak jak mówię, przeprowadziliśmy,
1: moim zdaniem przeprowadziliśmy wielką reformę z perspektywy postępowania karnego, która została zablokowana, ale dla większości obywateli to nie jest wielka reforma, bo większość tych osób, które nie zetknęły się z procesem karnym i dopóki tego nie zrobią, nie będzie postrzegała tych zmian jako naprawdę daleko idących. A one w rzeczywistości takie są i takie zmiany zachodziły. Także ja uważam, że podejmujemy się ważnych, dużych zmian w zakresie przygotowywanych ustaw. Jest przygotowywana moim zdaniem wielka reforma w zakresie właśnie kwestii prawa rodzinnego, kwestii rozwodowych, przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości. To prawdopodobnie będą dwie, czy nawet trzy
0: ustawy. Chyba nie ma sensu
1: powtarzać. No to jest kolejna duża reforma, która moim zdaniem będzie najszerzej ze wszystkich odczuwalna potencjalnie obywateli.
0: Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu. Do widzenia.
0: To już po informacjach. Moim państwa gościem będzie Anna Mierzyńska.
2: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest trudna, powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i dodał, że straż, która prowadzi akcję gaszenia lasów, ustawia kolejne linie obrony. Służby informują o możliwości ewakuacji kilku domów ze względu na duże zadymienie. Działania utrudnia silny wiatr. W akcję zaangażowani są oprócz strażaków policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. Powstał zespół do spraw funkcjonowania domów narodzin i porodów domowych. Powołała go szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Celem zespołu będzie przygotowanie rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania domów narodzin i porodów domowych. Według ministry to odpowiedź na postulaty społeczne. Zabezpieczenie szpitalne w kontekście porodówek było jednym z tematów posiedzenia Rady Zdrowia przy prezydencie. Kontenerowiec San Antonio, należący do francuskiej firmy transportowej, został zaatakowany w cieśninie Ormus. Do ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
20: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
19: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. W Malmy na południu Szwecji doszło do poważnej awarii sieci kanalizacyjnej, co spowodowało konieczność spuszczenia ścieków z połowy miasta do kanału, a stamtąd do Morza Bałtyckiego. Lokalna spółka wodno-kanalizacyjna próbuje zminimalizować szkody dla środowiska. Źródłem problemu jest wykrycie pęknięć w jednym z głównych węzłów sanitarnych w pobliżu oczyszczalni ścieków. Malmy, położone nad cieśniną Sund, jest trzecim największym miastem Szwecji, zamieszkałym przez 367 tysięcy osób. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Z kolei na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Południu Wielkopolski oraz Lubuskiego może zagrzmieć. Jutro będzie od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: To czas na raport smogowy. Bydgoszcz i Warszawa. Wokół tych aglomeracji jest teraz najwięcej punktów z ledwie umiarkowanej jakości powietrzem. Na pozostałym obszarze nie jest najgorzej, oczywiście wyłączając Lubelszczyznę. W okolicach pożaru w powiecie biłgorajskim i zamojskim ze względu na dym jest wysokie stężenie pyłów PM2,5 i PM10.
21: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Ogłoszenie płatne. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do odkrywania tajemnic Smoczej Jamy w nowej odsłonie. Po wielomiesięcznej modernizacji legendarne podziemia otwierają się dla zwiedzających z dźwiękiem, światłem i obecnym tam smokiem, mówi kuratorka dr Magdalena Młodawska.
23: Smocza Jama to fascynująca przestrzeń. Nowe oświetlenie wydobywa formy skały, a dźwięk przypomina o charakterze miejsca jaskini. Smok po raz pierwszy w historii muzeum pojawia się tu w tajemniczych okolicznościach. Niedosłownie, jako dźwięk, cień, oddziałując na naszą wyobraźnię i, mam nadzieję, nasze emocje. Na sąsiadującej wystawie Międzymurze poznamy też prehistorycznego gada o nazwie Smok Wawelski. Naukowy ślad legendy sprzed 210 milionów lat. Zapraszamy do zgłębiania opowieści w podziemiach Smoczej Jamy i Międzymurza, gdzie nauka spotyka legendę, a wyobraźnia prowadzi zwiedzających.
22: Smocza Jama w nowej odsłonie. Do zobaczenia w Zamku Królewskim na Wawelu od 24 kwietnia.
24: To było ogłoszenie płatne.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Anna Mieszyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci, związana z OKO.press, specjalizująca się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake newsów i manipulacji w sieci. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kilka dni temu mieliśmy publikację Gazety Wyborczej o mafii tambowskiej i jej zaangażowaniu w Zonta Krypto, wcześniej BitBay. W skrócie, Rosjanie, działając przez polskiego pośrednika, to miał być nieznany szerzej polski biznesmen ze średniej półki, który robił z tambowcami interesy w branży paliwowej, kupili w 2018 roku większościowe udziały w spółce, sprzedał je Mateusz Bayer, jeden ze współzałożycieli spółki, i oficjalnie zostały one przejęte przez trzy podmioty zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez Sylwestra Suszka, drugiego z założycieli BitBaya, tego, który w 2022 roku zaginął. No ale za wszystkim stały pieniądze tambowców. Tymczasem pani przekonuje, że to wcale nie jest tak, że to mafia przejęła Zonta Krypto, tylko że to rosyjskie służby, wykorzystując mafijną przykrywkę, przejęły Zonta Krypto, czyli że to rosyjski kontrwywiad mógł wpływać na polski biznes, no i także na polską politykę. Skąd takie wnioski?
1: Tak, przekonuję, ale nie bezpodstawnie. Po pierwsze, premier Tusk, kiedy w Sejmie 17 kwietnia poinformował o tym, że za Zonta Krypto stały rosyjskie pieniądze, on również mówił o rosyjskiej mafii i rosyjskich służbach specjalnych. Myśmy się w debacie publicznej skupili na tej rosyjskiej mafii, debatowaliśmy, która to była mafia, suncewska czy tambowska. Natomiast no, ja po prostu sięgnęłam do historii tych zorganizowanych grup przestępczych w Rosji i sprawdziłam historię mafii tambowskiej. I to jest dość prosty wniosek, dlatego że te mafie były najsilniejsze w latach 90. i na początku XXI wieku. Natomiast potem nastąpił taki czas, kiedy Putin jako prezydent już rywalizował w pewien sposób, można powiedzieć, rywalizował z tymi grupami przestępczymi, no i użył systemu państwowego do tego, żeby te mafie rozbić i osłabić. I w przypadku mafii tambowskiej jej lider, Władimir Kumarin, w 2007 roku został w Rosji aresztowany, w 2010 został skazany pierwszym wyrokiem i od tamtego czasu siedzi w więzieniu. Jest też drugi lider tej mafii, Gennady Pietrow, który został z kolei aresztowany w Hiszpanii. Siedział od 2008 do 2010 roku. Potem wrócił do Rosji i od tamtego czasu się ukrywa. Z wszystkich źródeł, które przeczytałam, wynika, że od tamtego czasu mafia tambowska się nie odbudowała jako mafia. Oczywiście pozostały resztki tej struktury, tak samo jak na przykład pozostał Gennady Pietrow w Rosji, który zapewne coś robi.
0: Ale zostały natomiast one wzięte na służbę przez służby?
1: No więc właśnie to jest kluczowe, że te struktury przestępcze zostały czy przejęte, czy są od tego momentu kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne.
0: I wykorzystywane.
1: I wykorzystywane, tak, do własnych celów. I dlatego posłużyłam się tym określeniem, że mafia tambowska mogła być tu użyta wyłącznie jako przykrywka, bo mafia w tym rozumieniu, w którym my często to rozumiemy, czyli że to jest grupa niezależnie działająca od władz państwowych, wtedy mafia tambowska już nie działała w taki sposób i ona nie mogła podejmować takich działań, że będą inwestować w giełdę kryptowalut w Polsce, bo sami sobie to wymyślili wewnątrz mafii. To, jeżeli to mogło być realizowane, to wszystko wskazuje na to, że było realizowane pod kontrolą służb rosyjskich, a ponieważ ślady w przypadku mafii tambowskiej prowadzą do powiązań z FSB, czyli z tym rosyjskim kontrwywiadem, no to wiele wskazuje na to, że właśnie FSB stało za tą operacją.
0: Powoływała się pani na wypowiedź premiera Donalda Tuska, zacytuję dokładnie ten fragment. U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tak zwaną bratwą, czyli jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi. Potem także szef rządu przekazał informacje o pieniądzach przekazywanych przez Zonta Krypto dla Fundacji Zbigniewa Ziobry czy dla Przemysława Wiplera. Ergo premier ujawnia, że był wpływ rosyjskiego państwa na polskich polityków, taki wpływ finansowy.
1: No więc właśnie to jest to pytanie, z którym w takiej sytuacji natychmiast musimy się mierzyć, że czy za tymi dotacjami, za tymi działaniami Zonta Krypto, których nasilenie było w 2025 roku i na początku 2026 chyba też jeszcze, czy za tymi stały motywacje polityczne, czy nie? No bo jeżeli mamy rosyjskie służby specjalne, które posługują się przykrywką, żeby wykupić udziały w giełdzie
0: kryptowalutowej. Jakiś biznes po prostu.
1: Jakiś biznes. I ten biznes potem finansuje polityków konkretnych. I nie tylko finansuje polityków konkretnych teraz, bo moglibyśmy powiedzieć, że te ostatnie działania Zonda Krypto w tym zakresie miały na celu to, żeby nie przyjęto w Polsce przepisów, które utrudnią działanie takiej firmy jak Zonda Krypto. No ale mieliśmy też sytuację, w której Zonda Krypto finansowała po pierwsze w ogromnym stopniu TV Republika, a po drugie finansowała też wydarzenie, czyli SIPAC, konferencję SIPAC w Rzeszowie, które było wydarzeniem kampanijnym.
0: Bo gościł tam Karol Nawrocki i został poparty przez ludzi z ruchu MAGA.
1: Tak, przez Amerykanów. Gościł tam zresztą także ówczesny prezydent Andrzej Duda. A Zonda Krypto
0: i były premier Mateusz
1: Morawiecki, tego wydarzenia.
0: Żebyśmy już domknęli tę listę ważnych osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Pani no więc tu się pojawia pytanie, czy to nie jest rodzaj transakcji, który był zawarty, takiej transakcji między Rosjanami a politykami prawicy.
0: Pani redaktor domaga się informacji od państwa i pisze pani tak. Służby innych państw prowadzą coraz bardziej otwartą komunikację, publicznie definiując zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. W Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że lepiej o tym głośno nie mówić. To myślenie z innej epoki, jeżeli chodzi o przestrzeń informacyjną oraz prowadzoną przez Rosję wojnę kognitywną z Zachodem.
1: Tak, no ja, ten tekst został opublikowany w poniedziałek, ja go pisałam pod koniec poprzedniego tygodnia. Tak się składa, że dzisiaj po raz pierwszy od kilkunastu lat ABW opublikowała raport ze swoich działań z lat 2024-2025 z jakąś prognozą zagrożeń dla Polski. I to jest pierwsza zmiana, która wskazuje na to, że może ten sposób myślenia, że jakoś się jednak wśród służb i osób za nie odpowiedzialnych zmienia. Ten sposób myślenia o komunikowaniu. Bo my jesteśmy cały czas, czy do tej pory byliśmy, ale myślę, że w dużym stopniu jesteśmy, w takim systemie, że kwestie rosyjskich wpływów, jeżeli służby cokolwiek ustalą, przekazują to politykom, na przykład rządowi. Rząd czy premier może to ewentualnie przekazać posłom, senatorom na zamkniętym posiedzeniu, tak jak to było w przypadku Zonda Krypto, bo to zamknięte posiedzenie parlamentu było w grudniu. Ale nikt z opinii publicznej się o tym nie dowiaduje. Natomiast działania Rosji w tym zakresie mają na celu oddziaływanie na opinię publiczną najczęściej w celu wpłynięcia potem między innymi na postawy wyborcze. Czyli oni oddziałują na zwykłych obywateli na różne sposoby, na polityków też, ale jakby celem jest oddziaływanie na to, w jaki sposób my myślimy i jakie decyzje podejmujemy wyborcze później. Więc to, że na przykład premier czy służby wiedzą o rosyjskich wpływach, to naprawdę nie zmienia sytuacji w państwie. A moim zdaniem powinno zmieniać. I dlatego apeluję o tę lepszą, dużo bardziej otwartą komunikację.
0: To jeszcze zapytam na koniec o aneks do raportu z likwidacji WSI, bo też pojawia się taka teza, że to może być rodzaj zasłony dymnej albo też stworzenia warunków do powstania szumu informacyjnego wokół kwestii rosyjskich wpływów na zasadzie wszyscy krzyczą zdrajca, zdrajca, pokazując palcem na tego drugiego.
1: Tak, takie mam wrażenie. Dlatego, że ten pomysł ujawnienia tego aneksu do raportu pojawił się zaraz po tym, jak premier wystąpił w Sejmie i powiedział, że w zasadzie oskarżył prawicę polską o to, że te wpływy rosyjskie jakieś mogły tutaj być.
0: A była też taka wypowiedź Donalda Tuska, to chyba podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej, że będą się tego wstydzili, żałowali do końca życia. Tego wszystkiego, co się dzieje wokół kryptowalut i tego, co robią z ustawami o kryptowalutach.
1: No więc właśnie. I więc to oskarżenie było dość poważne, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę ten wątek rosyjskich wpływów. I nagle ze środowiska prezydenta dowiadujemy się, że przygotowywane jest odtajnienie aneksu do raportu WSI, aneksu, który był negatywnie czy bardzo krytycznie oceniany choćby przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
0: Który mówił, że to są tezy publicystyczne.
1: Tak, że są publicystyczne i że dopóki on jest prezydentem, to ten raport nie zostanie ujawniony. I więc wiele wskazuje na to, że ten raport, ten aneks do raportu będzie wyłącznie tworzył szum informacyjny. Natomiast z całą pewnością pojawią się tam jakieś nazwiska, które na tej podstawie osób, które na tej podstawie łatwo będzie oskarżać znowu o rosyjskie wpływy. A jak jest taki chaos, wszyscy się oskarżają o wpływy rosyjskie, to tak naprawdę nikt już nie wie, gdzie te wpływy rzeczywiście są. I łatwo przeoczyć istotne zagrożenie, które realnie istnieje.
0: Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do widzenia.
0: Tuż po informacjach moim Państwa gościem będzie Tomasz Żółciak, a porozmawiamy o kolejnych napięciach między Polską 2050 a pozostałą częścią koalicji rządzącej.
2: Autopromocja. Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
3: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
4: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
27: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
28: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
29: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
30: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
31: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów. A także bezsenna Polska, sekrety Bielana, humbug celebryta, burza w PiS, wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
32: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 17.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przeprowadziliśmy wielką reformę postępowania karnego, powiedział w wywiadzie politycznym w Tok FM poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. To odpowiedź na zarzuty przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w rozmowie z Radiem Z zarzuciła rządowi, że niewiele zrobił do tej pory. Ustawa o reformie kodeksu postępowania karnego została jednak zawetowana przez prezydenta, podkreślał gość Tok FM.
33: Dla większości obywateli to nie jest wielka reforma, bo większość tych osób, które nie
6: nie zetknęły się z procesem karnym i dopóki tego nie zrobią, nie będzie postrzegała tych zmian jako naprawdę daleko idących, a one w rzeczywistości takie są.
19: Prezydent Karol Nawrocki zawetował tę ustawę, uzasadniając ją brakiem jednoznaczności i spójności systemowej niektórych rozwiązań. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro rano w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Jak twierdzi szef amerykańskiej dyplomacji, rozmowy w Stolicy Apostolskiej mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie krytykował Leona XIV, głównie za to, że papież potępiał ataki USA na Iran. Jutrzejsza wizyta Marca Rubio najprawdopodobniej będzie próbą polepszenia relacji między Waszyngtonem a Watykanem, mówiła w TOK FM autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Magdalena Górnicka-Partyka.
8: Donald Trump bardzo trudno znosi to, że na świecie jest inny amerykański przywódca duchowy, który wypowiada się przeciwko temu, co robi amerykańska administracja. On potrzebuje papieża jako tego, kto pobłogosławi działania administracji.
19: Marco Rubio spotka się jutro także z premierką Włoch, Giorgio Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, współpracy transatlantyckiej oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziś ostatni dzień pisemnej matury. Na poziomie podstawowym zdający mierzyli się z językiem obcym. Teraz czas na rozszerzenia i egzaminy ustne. W tym roku podchodzących do matury jest rekordowo dużo. To efekt podwójnego rocznika. Więcej na ten temat opowiemy w TOK 360 po 18. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski może zagrzmieć. Jutro na termometrach zobaczymy od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Money.pl. Dzień dobry, redaktorze.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zastanawiam się, jak długo uda się być razem Polsce 2050 i reszcie koalicji rządzącej, zważywszy na to, co wczoraj mówiła w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050 RP. Na przykład sugerowała wprost, że ten rząd nie zainicjował żadnej wielkiej reformy. Że koalicja obywatelska urządza polowanie na posłów Polski 2050, chce po prostu rozbić klub, ale na razie efekt polowania jest równy zeru. No i że nie odbywają się rozmowy koalicyjne, ponieważ pan premier takich rozmów nie zwołuje. No i mam też cytat przed sobą z Marcina Przydacza, który mówi tak. Wczoraj słyszałem jedną z niedoszłych wicepremier, która mówi, że jej własny rząd nie przeprowadził żadnej większej reformy. Oni sami wiedzą, że są nieudacznikami. No ewidentnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostarczyła paliwa politycznym oponentom jej własnego rządu. Zastanawiam się, jaki w tym jest zamysł, pomysł, strategia.
9: To było bardzo ciekawe zresztą obserwować dzisiaj po tej wypowiedzi, bo to było wczoraj, zdaje się, ta wypowiedź, to pytanie postawione, fundamentalne zresztą pytanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na antenie Radia Z o tę wielką, fundamentalną reformę tego rządu. I dzisiaj o poranku, kiedy przez media, mówiąc brzydko, przetaczały się poranne programy publicystyczno-komentatorskie, w których występowali politycy koalicji, no właściwie w każdym dostawali to pytanie od prowadzących. Ja jestem jednym z nich, prowadziłem dzisiaj rano program w Wirtualnej Polsce Tweet i tam gościliśmy akurat wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę i też zadałem mu to pytanie, które zadała Katarzyna Pełczyńska-Dałęcz i widziałem, że no, nie było do końca takiego przygotowania. Zresztą to nie tylko jeżeli chodzi o wiceministra Myrchę, ale generalnie o pozostałą część koalicji, która mierzyła się z tym pytaniem, że nie przygotowano pod to jakiejś spójnej narracji, bo mam wrażenie, że tak trochę nerwowo szukano tego świętego graala reform obecnej koalicji. Akurat Arkadiusz Myrcha wskazał po pewnym namyśle reformę finansowania samorządów, reformę wprowadzoną przez ministra Domańskiego, dorzucił do tego jeszcze in vitro. No, z tą pierwszą reformą jest taki problem, że ona jest rzeczywiście bardzo ważna, to jest ponad 20 parę miliardów sztywnych wydatków w budżecie, które poszły do samorządów, In vitro jest mega ważnym programem, bo nikt nie wymyślił lepszego rozwiązania na problemy cywilizacyjne i demograficzne w tym kontekście, ale ma bardzo ograniczony też zasięg. To jest kilkanaście tysięcy dzieci, a więc kilkanaście tysięcy szczęśliwych rodzin. Więc to nie są, zwłaszcza finansowanie samorządów, to nie są rzeczy, które rozpalają serca i umysły Polaków, a Koalicja Obywatelska już szykuje billboardy na kampanię w związku z tym. Więc rzeczywiście ta obecna koalicja ma problem moim zdaniem z odpowiedzią na pytanie, co jest jej takim odpowiednikiem 500+, rządów PiSu.
0: Bo chyba, powiedzmy sobie szczerze, nie ma czegoś takiego, bo na przykład u mnie gościł dzisiaj Maciej Tomczykiewicz, też poseł Koalicji Obywatelskiej, który powiedział o tym, że po pierwsze trzeba byłoby zdefiniować, czym jest ta wielka reforma i że te wielkie reformy dla różnych osób mogą być różne. I dla niego na przykład reforma procedury karnej jest taką wielką reformą.
9: No i właśnie jeden z naszych dzisiejszych rozmówców koalicyjnych, on powiedział tak, my może nie mamy takiej wielkiej reformy na miarę 500+, ale mamy dużo reform, takich punktowych, bardzo ważnych, tak jak in vitro, tak jak babciowe, tak jak finansowanie różnych inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Zresztą to był też zarzut po tych słowach kierowany przez część koalicjantów do samej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że jeżeli ona sama zadaje takie pytanie, to znaczy, że ona sama nie docenia reform, za które sama odpowiada i która osobiście praktycznie jej resort rozlicza. Czyli te wszystkie reformy finansowane przez Krajowy Plan Odbudowy z tych pieniędzy. Więc dziwne jest to, że rząd, który już powoli, tak jak zresztą wszystkie ugrupowania, wchodzi w logikę i mentalność kampanii wyborczej, ciągle ma, mam wrażenie, problem z takim podsumowaniem się in plus. I wszyscy oczywiście będą wypominać, a gdzie jest ta kwota wolna? No ale z drugiej strony pytanie, czy ta kwota wolna w którymś momencie nam się nie objawi, tylko koalicja, zwłaszcza Koalicja Obywatelska, zbiera sobie gdzieś tam te zaskórniaki budżetowe i pytanie na przykład, czy w przyszłym roku rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami chociażby ministra Domańskiego nie poznamy tej słynnej mapy drogowej, jak to będzie wdrażane, być może na raty i być może przez całą kolejną kadencję, ale no gdzieś tam to wisi w powietrzu. I nawiązując też do pytania pani redaktor z początku, po co Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to wszystko robi? No, jest liderką świeżo upieczoną ciągle ugrupowania, które momentami w sondażach ma 0,5%, czasami 1%, może gdzieś w porywach 1,5%. Cały czas ma pakiet kontrolny w koalicji, bo ma te 15 szabel sejmowych, ale musi szukać teraz przed wyborami tematów, które ją zbudują. I jeden z takich tematów, no, pomijając to, że potrafi jednak srogo zamieszać w tym koalicyjnym kotle swoimi wypowiedziami czy stawianiem pewnych pytań, jak to, o którym mówimy, ale też szuka takich tematów, które pozwolą zbudować jej i jej ugrupowaniu. I stąd na przykład takie mocne stawianie na to podwyższenie progu podatkowego, być może nawet w kontrze do tej sławetnej kwoty wolnej, o której myśli czy myślała Koalicja Obywatelska.
0: Zapytam teraz o Szymona Hołownię, bo on oczywiście nadal w Polsce 2050 RP jest. Ich jest oczywiście nadal jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalną postaci. A tymczasem mam takie wrażenie, że daje się wykorzystywać Prawu i Sprawiedliwości w narracji Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak, są te kłopoty wizerunkowe Szymona Hołowni związane z aferą Collegium Humanum. I Hołownia teraz insynuuje, że doniesienia medialne w tej sprawie pokrywają się z ważnymi wydarzeniami politycznymi. Czy jest taki zarzut, że służby, prokuratura są wykorzystywane do działań politycznych? No i PiS oczywiście to podchwytuje. Na przykład Mariusz Błaszczak mówi tak, Hołownia jest prześladowany przez Tuska. Albo Mateusz Morawiecki, rząd Donalda Tuska, rząd Platformy Obywatelskiej wykorzystuje Sejm, swoją władzę, służby specjalne w niebywały sposób dla celów politycznych, dla niszczenia swoich oponentów politycznych. I do tych oponentów politycznych jest też zaliczany Szymon Hołownia, że to głosowanie o odebranie mu immunitetu wiązałoby się z szantażem, który jest wobec niego stosowany. Z drugiej strony Szymon Hołownia na przykład pytany o kwestię zachowania prezydenta w sprawie projektów dotyczących uregulowania rynku kryptowalut, czyli te dwa weta Karola Nawrockiego, no jakoś nie dostrzega i nie ma takiego wrażenia, że prezydent jest umoczony w kwestie kryptowalut i że w ogóle to raczej premier powinien się z prezydentem dogadać, żeby prawo było respektowane, bo jak trzeci raz przegramy głosowanie nad prezydenckim wetem, no to będzie to niedobre dla koalicji. Już raz Hołownia został wykorzystany przez Kaczyńskiego, Bielana i Kamińskiego na tej słynnej kolacji wieczorno-nocnej. Zastanawiam się, czy za tymi dla mnie dość naiwnymi ruchami stoi po prostu niechęć do Donalda Tuska, Szymona Hołowni.
9: O, ja myślę, że to jest wielowarstwowy problem związany z Szymonem Hołownią, bo ja sam nie jestem fanem ani zwolennikiem słowa symetrysta. Sam czasami dostaję od różnych osób taki emblemat. Uważam, że słów symetrysta używają ci, którzy równie dobrze można powiedzieć, że są funkcjonariuszami jednej lub drugiej strony. Ale symetrysta Szymon Hołownia jest tak właśnie postrzegany przez swoich współkoalicjantów, a zwłaszcza przez Koalicję Obywatelską, która jest w awangardzie ugrupowań koalicyjnych, które umówiły się, że na przykład z Pałacem Prezydenckim to już idziemy na ostro i tutaj nie ma odcieni szarości, traktujemy te relacje w sposób binarny, czyli jest zero-jedynkowo i nie ułatwiamy życia Nawrockiemu tak jak on nie ułatwia tego życia nam. Więc Hołownia nie pasuje do tego obrazka. Hołownia, który gdzieś tam rozmawia z Kaczyńskim, Hołownia, który potrafi nawiązywać jakieś kontakty z Nawrockim, zwłaszcza jeszcze jako marszałek, Hołownia, który uważa, że jest przestrzeń na rozmowę ponad podziałami, on po prostu nie pasuje do logiki politycznej czy wektora politycznego, którym kieruje się Donald Tusk.
0: To zgoda, ale dorzucę tylko, że Hołownia nie ma żadnego urobku. To znaczy on niczego nie zdobywa, nie uzyskuje wskutek takiej, a nie innej swojej postawy, a jedynie, mam wrażenie, szkodzi koalicji rządzącej. Bo na przykład były takie nadzieje Polski 2050, która złożyła projekt poselski w sprawie kryptowalut, że pan prezydent będzie popierał ich projekt i nawet pojawił się kilkanaście dni temu taki news, Polsat News, że właśnie Karol Nawrocki jest zdecydowany poprzeć ten projekt w tym wariancie, jaki przedstawiła Polska 2050. I już było wzmożenie. Autor zapisów, poseł Adam Gomoła, tweetował, bum, jest nadzieja dla rynku kryptowalut. A dzisiaj wyszedł Zbigniew Bogucki, powiedział, a pan prezydent ma swój projekt. No już nikt nie pamięta o projekcie Polski 2050 i żadnego bum na razie nie będzie.
9: Swoją drogą był zarzut, że projekt rządowy jest przeregulowany i za długi, a wydaje się, że projekt prezydencki niespecjalnie mu w tym ustępuje.
0: Andrzej Domański wyliczył, że jest dłuższy o dwa artykuły.
9: No właśnie. A co do tego, co do tych ciepłych uczuć, jakimi w ostatnim czasie obdarza projekty Polski 2050 Karol Nawrocki, spodziewam się, że będzie takich sytuacji więcej. I to nie jest moim zdaniem kwestia tego, że nagle Polska 2050 zaczęła pisać wspaniałe projekty, które usuwają w cień projekty pisane przez rząd i jego legislatorów, czy że, przez które, które przechodzą przez różne sita, w tym przez Rządowe Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów i inne tęgie głowy. Moim zdaniem to jest gra po prostu pałacu na poróżnienie koalicji, więc myślę, że tutaj to jest przede wszystkim taki motywator, żeby pokazywać, no ten projekt to poprę, ale tamtego to już nie. Nawet jeżeli ten projekt Polski 2050 dotyczący kryptowalut zasadniczo jest bardzo podobny do projektu rządowego, który przed chwilą zawetowałem.
0: No więc właśnie, ale mam wrażenie, że Polska 2050 bierze to wszystko za dobrą monetę. Tak jak Szymon Hołownia wziął za dobrą monetę te dobre słowa, jakimi Kaczyński, Bielan i Kamiński obdarzyli go wtedy, kiedy zobowiązał się solennie, że na pewno zaprzysiężenie Karola Nawrockiego będzie we właściwym terminie. Przecież on katastrofalną sytuację wizerunkową wtedy zaliczył i zastanawiam się, dlaczego to go niczego nie nauczyło.
9: Ja myślę, że Szymon Hołownia Z jednej strony jest trochę uzależniony od polityki. On już parę razy wysyłał takie sygnały, że weźmie rozwód z polityką, że ma już tego dość, że odchorował to wszystko. Pamiętamy tę sytuację z tekstem Jacka Nizienkiewicza dotyczącą jego choroby, gdzie to wywołało bardzo duże kontrowersje. Szymon Hołownia twierdzi, że już pokonał tę chorobę, ale nie twierdzi, że wraca, tylko raczej rozważa, czy on chce być dalej w tej polityce, czy nie chce. Natomiast biorąc pod uwagę drogę, jaką przeszedł przez te ostatnie 6 czy 7 lat, no to ona jest bardzo daleka, bo pamiętajmy, że to mówimy o człowieku, który ma coraz mniej do stracenia w polskiej polityce, mimo cały czas dużych, czy może nawet wygórowanych ambicji, bo przecież zaczynał swoją drogę od ambicji prezydenckich, z wysokiego C, trochę odwracając logikę, że najpierw chce być prezydentem, a potem sobie zbuduje struktury. Potem zaczął budować te struktury, stworzył partię, został jej liderem, potem funkcja marszałka, ten cały Sejmflix, a dzisiaj gdybyśmy zrobili taką checklistę, to właściwie każda z tych rzeczy gdzieś tam odchodzi w zapomnienie i możemy ją skreślać. Wpływ Hołowni na rzeczywistość jest coraz mniejszy, patrząc przez pryzmat funkcji, które pełni, a których właściwie już nie pełni. I z takiego właśnie zarządcy tego Sejmflixa, który ludzie oglądali w salach kinowych, stał się chłopcem do bicia i celem dla silnych Razem i innych politycznych sekt.
0: Musimy kończyć.
9: Więc wydaje się, że to jest człowiek, który naprawdę musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jeszcze chcę tu być, a jeżeli tak, to co mam do zaoferowania i komu, bo w tej koalicji chwilowo nie mam za bardzo tego, czego szukać i nie mam tej sprawczości, którą chciałbym mieć.
0: Kiedyś o rewolucjonistach mawiano, że najbardziej niebezpieczni są ci, którzy nie mają nic do stracenia. Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Money.pl. Dziękuję, panie redaktorze.
9: Dziękuję bardzo.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Szymon Baluta, a już za chwilę wraca Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360.
10: Reklama.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
29: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
31: W nowej polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów. A także Bezsenna Polska, Sekrety Bielana, Humbug Celebryta, Burza w PiS, Wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 18.
7: Skierowano 2 policyjne śmigłowce Black Hawk, 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty gaśnicze Dromader.
5: Wkrótce dołączy wojskowy dron Flya i pomocny w lokalizowaniu źródeł pożaru. Na Lubelszczyźnie trwa walka z ogniem, akcję utrudnia silny wiatr.
7: Kara nie jest adekwatna do winy.
5: Tak mówi rodzeństwo 8-letniego Kamila z Częstochowy, zapowiada zaskarżenie wyroku.
7: 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim, musi być dopuszczonych do orzekania.
5: Tak uznał Trybunał w Strasburgu, co na to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. O tym już za chwilę w TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my.
7: Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
5: Bo i silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie jadą do Józefowa.
7: Ogień trawi 300, a być może, że nawet 400 hektarów Puszczy Solskiej.
5: Ze względu na duże zadymienie niewykluczona jest ewakuacja mieszkańców kilku czy kilkunastu domów. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą 2 policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu i cały czas pracuje. Widziałam kilku tuż po zejściu z akcji. Wycieńczenie i zmęczenie są ogromne. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszno pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
20: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
10: Rozmawiałam z mieszkańcami, oni na razie są sceptyczni, chociaż niektórzy przyznają, że jeśli trzeba będzie, to się spakują na szybko i rzeczywiście będą gotowi do takiej ewakuacji. Widzę, że w maseczkach dziewczynki, rozumiem, że nie daje się wytrzymać.
21: One są za małe, żeby chodziły bez maseczek. Ja jakoś daję radę.
10: Ale co, będzie pani się ewakuować?
21: Myślę, że będzie wszystko dobrze. Idziemy do domu spakować dziewczynki. Na zaś, żeby miały naszykowane na zmianę. Jedno.
10: Na wszelki wypadek.
21: Tak.
22: Rozmawiałem z policjantami. Na chwilę obecną jeszcze nie ma decyzji, czy będzie ewakuowany Józef.
10: Na razie tylko prewencyjnie mówią, że z niektórych domów.
22: No tak, tak, tak. Tylko prewencyjnie. Tak, z powodu zadymienia, z tego co wiem.
10: Pani widzę w maseczce?
23: No ja tylko chwilę wyszłam, ale tak próbujemy to ogarniać. Troszkę w domu siedzimy w większości, ale...
10: Okna pozamykane?
23: Tak, wszystko pozamykane.
10: Ale co, będziecie się szykować do, nie wiem, do ewakuacji?
23: No nie wiemy na razie.
24: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
10: Maseczki wróciły do łask.
24: No niestety, trzeba jak... Ale ciężko właśnie.
10: A ja tylko dodam, że w tej akcji uczestniczą już nie tylko strażacy z Lubelszczyzny, ale również z Podkarpacia, z województwa świętokrzyskiego, ale dojechała również specjalna grupa pod nazwą SMOK, która dotarła do nas z Małopolski. Z Józefowa, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Wiele szczegółowych pytań i bardzo mało konkretnych odpowiedzi. Tak w Senacie wygląda debata w sprawie działań prokuratury i służb w sprawie zonda krypto.
5: Zamiast ministrów Waldemara Żurka czy Tomasza Siemoniaka na posiedzeniu pojawił się skład rezerwowy w randze sekretarzy stanu.
7: Senatorowie chcieli poznać szczegóły dotyczące śledztwa, tego czy zabezpieczono już mienie właścicieli giełdy kryptowalut na poczet poszkodowanych i czy rozpoczęła się współpraca z estońską prokuraturą, bo tam zonda krypto była w końcu zarejestrowana.
5: Politycy PiSu pytali też o zaniedbania i chaos w prokuraturze. Dlaczego śledczy pozwolili uciec do Izraela Przemysławowi Kralowi? Ale te pytania przez wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Merchę były kwitowane brakiem wiedzy albo koniecznością sprawdzenia informacji, jak chociażby w wypadku ewentualnej ekstradycji Krala.
26: Wszelka współpraca w zakresie polityki ekstradycyjnej z państwami będącymi państwami trzecimi, czyli spoza Unii Europejskiej, wynika z umów bilateralnych. Albo o współpracy w przekazywaniu ściganych, albo o współpracy w wykonywaniu kar. To są różnego rodzaju umowy bilateralne. Do sprawdzenia w trakcie dzisiejszej debaty, jakiego rodzaju w tej chwili łączą nas umowy z państwem Izrael, gdyż w tej chwili takiej wiedzy nie posiadam.
7: Stąd też emocje wśród niektórych senatorów, mówi Marek Pęk z PiS.
27: Panie ministrze, no tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę
0: Jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo to zaproszenie senatorów i ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
5: Debata w Senacie trwa, na pytania odpowiadają przedstawiciele Prokuratury Krajowej.
7: Rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę zmaltretowanego chłopca, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw częstochowskiego sądu. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła siostra Kamilka.
5: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego dziecka, na 25 lat więzienia. Matka 8-latka została skazana na 16 lat.
7: Dawid B. został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jaką straszną przemoc zastosował ojczym wobec chłopca.
2: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
5: Prokuratura też zapowiada apelację, bo domagała się dla ojczyma dożywocia.
7: Trybunał w Strasburgu nakazuje w ramach zabezpieczenia dopuścić do orzekania 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim.
5: Co na to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski? Rzeczniczka prasowa Trybunału Konstytucyjnego odpowiada, że po pierwsze żadne pismo nie wpłynęło, a po drugie do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów naszego państwa ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.
3: Spodziewaliśmy się takiej narracji, która się trochę sprowadza do tego, nie będzie nam się obcy Trybunał mieszał w nasze polskie sprawy, ale ten komunikat po prostu wprowadza w błąd.
7: Mówiła w TOK 360 Sylwia Gregorczyk-Abram, która w Strasburgu reprezentuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Jesteśmy częścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jurysdykcja Trybunału w Strasburgu jest realna. Po analizie sprawy uznał on, że może dokonać tego rodzaju zabezpieczenia i ono jest skuteczne, tu i teraz. Ono jest natychmiast wykonalne i wszelka argumentacja o tym, że no w tym przypadku możemy nie wykonać, bo mamy polską konstytucję, jest po prostu wprowadzaniem w błąd obywateli.
5: Trybunał w Strasburgu wydał na razie zabezpieczenie. Ostatecznie sprawę niedopuszczenia 4 sędziów do orzekania rozstrzygnie w przyszłości.
7: W piątek o 13 Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. To blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego.
5: W najbliższych dniach do Polski trafi zaliczka 6,5 miliarda euro. To wielki dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówił Tomaszowi Sekielskiemu w poranku TOK FM wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Zapewniał też, że rząd zdąży złożyć wszystkie zamówienia przewidziane w umowie w wymaganym terminie, a termin jest bliski, do końca maja.
6: Zdążymy złożyć te zamówienia w polskich...
8: Tak, ponieważ wszystkie te uzgodnione wcześniej kontrakty były omawiane, negocjowane i właściwie potencjalni beneficjenci tych środków, przede wszystkim polskie firmy zbrojeniowe, są gotowe do tego, żeby te projekty zrealizować.
5: Rząd liczy, że pieniądze z programu przyspieszą modernizację sił zbrojnych i wzmocnią krajową produkcję sprzętu wojskowego. Cała rozmowa Tomasza Sekielskiego ze Stanisławem Wziątkiem w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
7: Wojewódzki Sąd Administracyjny 28 kwietnia przekazał akta sprawy dotyczące transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, którego dotyczy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego do wojewody mazowieckiego. Dowiedział się o tym reporter TOK FM Tomasz Fęska.
5: To ważne, bo to już ostatni krok przed przekazaniem sprawy do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. To on zgodnie z wyrokiem NSA powinien teraz zarejestrować związek zawarty w Niemczech.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklaruje, że dokona transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, jak tylko sprawa do niego trafi.
5: Rozmawiał z TVN24 i zapewniał, że stołeczny ratusz znalazł sposób na to, by takiej transkrypcji dokonać, a Warszawa będzie pierwszym miastem, w którym małżeństwo osób tej samej płci zostanie oficjalnie zarejestrowane.
7: Tym tematem od tygodni zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Prezydent Warszawy mówi, że transkrypcji dokona, gdy tylko sprawa do niego wróci, a wyrok NSA zapadł 20 marca, więc ponad półtora miesiąca temu. To co się dzieje z tym wyrokiem i z dokumentami?
9: Transkrypcji będzie można dokonać, a przynajmniej wziąć sprawę na warsztat, że się tak wyrażę, gdy dokumenty wrócą z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Urzędu Stanu Cywilnego. Tyle, że jest to długa droga i zaraz wyjaśnię dlaczego. Chronologia jest taka, że dwóch mężczyzn, których dotyczy wyrok NSA, pobrało się w Niemczech w 2018 roku. Gdy w Polsce wystąpili do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, by dokonać transkrypcji aktu małżeństwa, dostali odmowę, więc odwołali się od tej decyzji do wojewody. Wojewoda utrzymał w mocy odmowę Urzędu Stanu Cywilnego, więc panowie zaskarżyli z kolei tę decyzję wojewody. No i skargę tę oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny, wobec czego panowie wnieśli kolejną skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to on ostatecznie, opierając się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazał transkrypcję aktu ich małżeństwa zawartego w Niemczech. Wyrok ten zapadł 20 marca.
5: Tomasz Fęskę. I teraz co dalej? Co dalej będzie działo się z aktami sprawy, że do tej pory nie dotarły do Urzędu Stanu Cywilnego?
9: Już mówię. Chodzi o to, że teraz akta sprawy całą tą drogę muszą pokonać z powrotem przez poszczególne organy. Tuż po wyroku akta sprawy zostały zwrócone z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Sądu Wojewódzkiego. To było 10 kwietnia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oficjalnie zarejestrował ich wpływ 3 dni później i jak się dziś dowiedziałem, przekazał je dalej już wojewodzie 28 kwietnia, a więc krótko przed majówką, wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia NSA, które nakazuje transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej dokonać. Stąd spora część zwłoki w tej sprawie. Zapytałem biuro prasowe wojewody, kiedy przekaże akta sprawy do Urzędu Stanu Cywilnego. Odpowiedzi jak dotąd nie dostałem. To ważne, bo dopiero wtedy, gdy dokumenty trafią do Urzędu Stanu Cywilnego, zacznie biec termin 30 dni, które NSA dał urzędnikom na dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa. No tak, kiedyś było takie powiedzenie, że ktoś lub coś działa

0: maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
1: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
2: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona. I przez to, skoro te arkusze będą cięższe, no to wyższych wyników będzie mniej i przez to uważam, że rekrutacja będzie podobna.
0: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
3: Robimy listę rankingową kandydatów pod względem punktów, które bierzemy, pod względem przedmiotów kwalifikacyjnych, które bierzemy w procesie rekrutacji. No i ustawiamy ranking tych kandydatów i bierzemy najlepszych. Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
0: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: To jest TOK 360. 18.12, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Michał Żmichorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Już nie dyrektor, ale reszta się zgadza.
4: Ja myślałem, że pan powie już nie doktor habilitowany, a profesor, i tego bym panu życzył.
5: No, nie, to jeszcze troszkę trzeba poczekać.
4: Dobra. Kampinoski Park Narodowy wprowadził całkowity zakaz używania ognia. Będzie obowiązywał do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Trwa walka z żywiołem na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa, gdzie płonie już 300, może 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Wieje wiatr, więc ta akcja jest bardzo trudna. A teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę w odróżnieniu od wcześniejszej rozmowy, która dotyczyła samego procesu gaszenia. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o zapobieganiu. Co mają do tego bobry?
5: No, jeżeli chodzi o tę sytuację na Lubelszczyźnie, to akurat tak dosyć nieszczęśliwie się złożyło, że nadleśnictwo, które właśnie dzisiaj płonie, całkiem niedawno wnioskowało o odstrzał kilkudziesięciu bobrów i rozbiórkę tam bobrowych. No, bobry są znane z tego, że budują na ciekach wodnych takie zapory, piętrząc wodę, zatrzymując wodę w lesie. No i te miejsca występowania bobrów są po prostu dużo bardziej wilgotne niż okoliczny las. Stąd działania, które są skierowane przeciwko bobrom, strzelanie do bobrów, niszczenie ich żeremi czy tam, no, powoduje, że ten las jest bardziej suchy niż byłby, gdyby tych bobrów było więcej. No to po prostu trochę tak nieszczęśliwie się złożyło. I też pokazuje nam problem w ogóle w zarządzaniu lasami, że te bobry właśnie chcemy często tępić, a tak już mówiąc całościowo, a te zwierzęta no bardzo tak naprawdę mogą nam pomóc w minimalizacji ryzyka pożarowego.
4: Ja rozumiem, że my nie odnosimy się tutaj do jakby tej konkretnej lokalizacji pożaru, ale jest to uwaga generalna. Bobry pomagają nam dbać o takie nawilżenie lasu, żeby tych pożarów było mniej.
5: Ja bym się też nie chciał odnosić do konkretnej lokalizacji, bo to wymagałoby szczegółowych badań i prześledzenia tej historii. Natomiast generalnie, oczywiście tak jak pan redaktor powiedział, bobry zwiększają wilgotność siedliska, zatrzymują wodę. Te miejsca, gdzie występują bobry, to są takie pasy zabagnione często wzdłuż rzek, wzdłuż cieków, więc nawet jeżeli jakiś pożar się rozprzestrzenia, no to on właśnie na takim bobrowym zalewisku jest w stanie się zatrzymać. Mało tego, takie miejsca mogą być miejscem schronienia dla zwierząt, które uciekają przed pożarem, no bo te zabagnione doliny oczywiście się nie palą, więc generalnie dobrze byłoby, gdybyśmy potrafili zrewidować swoje podejście do bobrów, a szerzej w ogóle do wilgotności, do bagien, do mokradeł, do wody w lasach, nie tylko w lasach, ponieważ okoliczności klimatyczne zmieniły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat drastycznie. Natomiast my cały czas, mówię tutaj o instytucjach zarządzających środowiskiem naturalnym w Polsce, no cały czas niestety tkwimy w jakiejś epoce sprzed kilku dekad, gdzie wtedy, gdzie ta woda w lesie była problemem i należało ją zmniejszać, drenować, usuwać, odprowadzać jak najszybciej do morza. Po prostu

0: musimy to pilnie zmienić, bo obecnie nasze działania w tym zakresie są, no nie chcę powiedzieć, no powiedzmy niemądre, delikatnie rzecz ujmując.
1: A dlaczego ta zmiana myślenia nie następuje? No bo fakty naukowe są jasne. Lepiej nie będzie. Będzie gorzej, będzie bardziej sucho, będzie cieplej, zagrożenie pożarowe będzie rosło.
0: Tak jest. No, zmiany nie następują, ponieważ no, do zmian potrzebna jest przede wszystkim jakaś refleksja, że to, co robimy obecnie, nie jest być może najlepszym modelem zarządzania, a za tą refleksją powinno iść poszukiwanie lepszego modelu, poprawy tego, co robimy, jak gdyby doskonalenie tego zarządzania środowiskiem. Natomiast no, wydaje się, że my już nie jesteśmy w stanie tutaj przeskoczyć tego pierwszego etapu. Cały czas słyszymy o tutaj takie, trochę tkwimy w takim samozachwycie, jak to my wspaniale tutaj gospodarujemy lasami, jak te lasy są piękne, bioróżnorodne i tak dalej. No tymczasem to do końca nie jest prawdą, więc ja bym tutaj oczekiwał w pierwszej kolejności takiego rozsądnego, odpowiedzialnego podejścia zarządców lasów, zarządców wód, zarządców tych gruntów, przynajmniej tych gruntów Skarbu Państwa, żeby tą przyrodą, a szczególnie wodą i związaną bioróżnorodnością z siedliskami wodnymi, jakoś gospodarować w oparciu o aktualną wiedzę, aktualne jak gdyby wiedzę naukową, dowody empiryczne, które ze wszystkich stron mamy dostępne. No niestety to się nie dzieje. No, tu jest potrzebny chyba jakiś może mocniejszy impuls legislacyjny, który by te zmiany wprowadził szybciej, bardziej zdecydowanie niż to się dzieje dotychczas.
1: A gdzie my jeszcze możemy szukać tego nawilżenia lasów, oprócz zawarcia pewnego sojuszu, a nie kończącej się wojny z bobrami?
0: Tak, poza faktem z bobrami bardzo, bardzo użyteczne byłoby natychmiastowe zaprzestanie drenowania lasów gęstą siecią rowów melioracyjnych, którą mamy w lasach, nie tylko w lasach, na mokradłach, torfowiskach, w dolinach rzek, w zasadzie w całej Polsce. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Polsce budowaliśmy, kopaliśmy rowy melioracyjne na potęgę. To wynikało z tego, że no, przed wojną, zaraz po wojnie dużo było wilgotnych, bagiennych siedlisk, tam gospodarowanie było utrudnione, więc wymyślono, że musimy te siedliska mokre, bagienne, mokradłowe uproduktywniać, więc musimy się pozbyć wody. Ale to było myślenie kontrowersyjne już w latach 50., a jest zupełnie szaleńcze i szkodliwe dzisiaj, kiedy widzimy, co się dzieje z klimatem, co się dzieje z pogodą. Więc absolutne zatrzymanie natychmiastowe odwadniania, osuszania torfowisk, osuszania lasów, zatrzymanie odpływu wody rowami melioracyjnymi, których jest po prostu mnóstwo i stosunkowo niewiele no, w tym temacie się dzieje. Należy tutaj odnotować, że są pewne ruchy. Ministerstwo czy różne podległe Ministerstwu Środowiska, agencje zaczynają tego typu działania. Natomiast to też musi być po prostu ruch powszechny i oczekiwałbym tu na przykład Lasy Państwowe czy Wody Polskie, no to są instytucje, które mają absolutnie kluczową rolę do odegrania w tym temacie.
1: Bardzo dziękuję, doktor habilitowany Michał Żmichorski z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, był gościem TOK 360, rok 2026, Puszcza Solska płonie. 18:20 informacje TOK FM, po nich o tym, jak sieci handlowe reklamują alkohol, choć twierdzą, że tylko system kaucyjny.
2: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Służby, które walczą z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie, informują o możliwości ewakuacji kilku domów ze względu na duże zadymienie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest trudna, powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Straż, która prowadzi akcję gaszenia lasów, ustawia kolejne linie obrony. Działania utrudnia silny wiatr. W akcję zaangażowani są oprócz strażaków policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Z usług e-płatności pozwalających na regulowanie urzędowych zobowiązań finansowych przez aplikację mObywatel korzysta już ponad 200 samorządów, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Z danych resortu wynika, że w kraju zrealizowano ponad 1 000 000 transakcji, a ich wartość wyniosła prawie 105 milionów złotych. Dania nie ma rządu od 43 dni. To rekordowo długo w historii kraju. Dotychczasowej socjaldemokratycznej premierce Danii, Mette Frederiksen, nie udało się zbudować większości. Główne negocjacje toczą się między Frederiksen a ministrem spraw zagranicznych Larsem Loke Rasmussenem z centrowej partii Umiarkowani. Politycy wciąż nie przedstawili oficjalnie żadnej propozycji składu nowego gabinetu.
1: 18.22, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gazetka Biedronki na majówkę, a na niej strona z hasłem, co opisuje Leszek Kostrzewski w wyborczej.pl, z hasłem użyj, oddaj, powtórz, zestawionego z wizerunkiem mężczyzny pijącego alkohol prosto z puszki. Poniżej też duża puszka piwa, więc mamy jasność, że to jest alkohol. To jest promocja systemu kaucyjnego, czy jednak promocja alkoholu?
5: Panie redaktorze, drodzy państwo, no przemysł alkoholowy wykorzysta absolutnie wszystko, co jest w miarę pozytywne, żeby reklamować swoje wyroby. Bo jeśli jest, nie daj Bóg, jakaś informacja o nieszczęśliwym wypadku, że kierowca zrobił coś tragicznego, czy ktoś pod wpływem alkoholu, nie wiem, popełnił samobójstwo, to tam reklam alkoholu się nie zobaczy, mimo że to właśnie alkohol jest głównym uczestnikiem tej gry. Tak, przemysł alkoholowy a szczególnie dystrybutorzy napojów alkoholowych podepną się absolutnie pod każdy pozytywny przekaz, jaki można sobie wyobrazić.
1: Biedronka odpowiada, że chciała przypomnieć klientom, że różne opakowania mogą trafić do automatów, w tym także puszki, dlatego do spotów wybrano różne produkty, które najczęściej trafiają do recyklomatów, w tym oprócz piwa także jedna z najbardziej popularnych wód mineralnych. Ja mam wrażenie, że jest różnica pomiędzy wodą mineralną a piwem. Zastanawiam się, czy jest na to paragraf.
5: Jest, oczywiście. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi jasno o tym, że reklama piwa jest dozwolona w Polsce, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków jest stwierdzenie, że nie może zachęcać do nadmiernego spożycia alkoholu. Więc to jest oczywiste.
1: Użyj, oddaj, powtórz.
5: No właśnie. To jeśli ktoś nawet, nie wiem, kupi puszkę piwa i wie, że puszka nadaje się do zwrotomatu, to z całą pewnością nie jest tak, że ma wypić z tej puszki piwo tuż przed nim, rzucić i natychmiast odebrać kaucję i pójść po kolejne piwo. No to jest chore, ale w takiej rzeczywistości żyjemy. To z taką rzeczywistością mamy do czynienia i dlatego wkurzenie społeczne najpierw, a potem w ślad za tym jakieś ruchy polityków, na szczęście, powodują, że bardzo mocno dyskutowana jest i chyba tym razem się uda, dyskutowane są zapisy o zakazie reklamy alkoholu.
1: No,
5: całkowitym zakazie.
1: Tak, całkowity zakaz sprzedaży, reklamy alkoholu, to z pewnością jest rozwiązanie na taki przypadek, ale jeżeli przenieść się na drugą stronę dyskontowej rzeczywistości, to konkurencja Biedronki Lidl tak ustawia kasy samoobsługowe i widziałem to w wielu sklepach, że kolejka z dziećmi stoi między półkami z alkoholami, albo tak ustawia dział alkoholowy, że on jest tuż przed kasami samoobsługowymi. Na to też są może paragrafy?
5: No to paragrafy były. Rzeczywiście tak jest, że żeby dojść do kas Lidla, trzeba przejść, przedefilować przez stoisko z alkoholem. Takie przepisy były do czasu powstania Komisji Palikota, który w ramach likwidacji, która to komisja w ramach likwidacji tak zwanych barier dla przedsiębiorców, zlikwidował zapis, że alkohol w sklepach wielkopowierzchniowych sprzedaje się w wydzielonych stoiskach zamkniętych kasą. I te dwa słowa były kluczem do wszystkiego, powiedzmy kluczem do rozwiązania problemu. To są takie lub czasopisma. Także z ustawy usunięto tylko dwa słowa zamkniętych kasą i to wystarczyło, żeby cały tłum kupujących, Bogu ducha winnych plus dzieci do tego przeprowadzić przez stoisko z alkoholem. Niestety w tej chwili ten zapis jest inaczej. Ta sytuacja nie jest w jakiś sposób opisywana przez prawo czy zakazywana, ale mam nadzieję, że w ramach dyskusji nad kompleksową zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości być może taką, mam nadzieję, wróci ten zapis. Wtedy, jeśli na końcu takiego stoiska jest kasa, to z góry wiemy, że tam naprawdę przejdą wyłącznie te osoby, które mają chęć kupić alkohol, a nie każdy będzie musiał obejrzeć prezentację całego asortymentu trucizny bądź narkotyku. Zależy jak to kto chce nazwać.
1: Wspomniał pan o dyskusji, ale też prowadzonych w Sejmie pracach nad zakazem reklamy alkoholu. Co jeszcze może prowadzić do ograniczenia spożycia alkoholu? Mówi się na przykład o tym, że akcyza jest takim istotnym czynnikiem. Blokowana w tej chwili przez prezydenta Karola Nawrockiego jest akurat podwyżka akcyzy, ale im droższe, tym mniej dostępne.
5: Ja akurat jestem, no przepraszam, może to brzmi zbyt totumfacko, ale jestem w ostrym sporze z ministrem finansów, z Ministerstwem Finansów na temat tego, czy akcyza jest dobrym sposobem na regulację cen. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Senackiej, Komisji Petycji, gdzie była rozpatrywana petycja, którą ja reprezentuję petytora, gdzie była mowa o wprowadzeniu ceny minimalnej za standardową porcję alkoholu, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, pan wicedyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego, dał pokaz albo swojej niewiedzy matematycznej, czyli liczenia procentów, to jest gdzieś poziom 5., 6. klasy szkoły podstawowej, albo kłamał. Mówiąc o tym, że wprowadzenie ceny minimalnej spowoduje, że kupujący będą zmuszani do kupowania tych droższych alkoholi o większej zawartości alkoholu i to jest kłamstwo, a po drugie stwierdził, że jednak podatek akcyzowy jest dobrą regulacją. No nie jest dobrą regulacją, jeśli w ciągu ostatniego roku statystyki podawane przez GUS pokazują, że w ciągu roku dostępność ekonomiczna alkoholu, czyli ilość opakowań alkoholu, które możemy kupić, wzrosła. W przypadku piwa o chyba 17%, w przypadku wódki o 15%. Więc nie jest tak, że podatek akcyzowy jest dobrym regulatorem, szczególnie w Polsce. Dodatkowa sprawa. Podatek akcyzowy zupełnie nie reguluje spraw promocji 6+6 za darmo.
1: To jaka by była dobra droga poza zniesieniem tych promocji 6+6 za darmo, bo one są rzeczywiście, zwłaszcza w wypadku alkoholu, absurdalne?
5: Panie redaktorze, dobra droga jest jedynie przez kwestię ceny, bo wszystkie pomysły, te, które mówią o tym, żeby zakazać takiej promocji, są, że tak powiem, kulą w płot. Pomysł Ministerstwa Zdrowia, żeby cena nie była mniejsza od zapłaconego za alkohol podatku VAT i podatku akcyzowego. Ministerstwo Finansów mówi, że jest nie do wyliczenia dla sprzedającego. Nie będę wnikał w szczegóły dlaczego, ale rzeczywiście jest nie do wyliczenia. Z kolei minister finansów pokazuje kolejny sposób na to, żeby ograniczyć promocje cenowe. Mówi o tym, żeby nie wolno było sprzedawać napoju alkoholowego poniżej ceny zakupu u producenta. A kto producentowi zabroni w ramach promocji sprzedać paru palet czy nie wiem, kontenera alkoholu po groszu za sztukę? Przecież przy produkcji godzinowej Przez godzinę maszyna produkująca napoje alkoholowe potrafi zapakować 25 tysięcy butelek.
1: No to zostaje nam w takim razie minimalna cena alkoholu po prostu.
5: Tak. Tak, to jest i tu jest jeszcze jeden plus tego sposobu, mianowicie w przypadku małych opakowań cenę minimalną za 10 gramów czystego alkoholu można zrobić wyższą niż w większych opakowaniach i będziemy mieli też regulację cenową małpek tych przeklinanych przez wszystkich.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, był gościem TOK 360. Ja zacząłem tę poprzednią rozmowę, jeszcze dodam, od reklamy teoretycznie systemu kaucyjnego, a tak naprawdę alkoholu. O systemie kaucyjnym po godzinie 20 w programie Mikrofon TOK FM. Wojciech Muzal zapyta, jak państwo oceniają już obecny w naszej rzeczywistości od ponad pół roku system kaucyjny. Michał Waszkiewicz już razem ze mną. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Oddałem dzisiaj butelki po raz pierwszy w życiu do zwrotomatu, butelkomatu.
1: Jak to znaczy, że pijesz mało butelek. Przepraszam, że pijesz mało napojów, na przykład słodkich gazowanych, albo tych, o których wspominaliśmy przed chwilą. I dobrze.
6: No, dobrze. Mam 14-latka w domu. Ja nie piję, ale wiesz, że te butelki zawsze się znajdą. Zostawmy to.
1: Zostawmy to. Dobra. Chcesz o pierwszej lidze polskiej czy lidze mistrzów?
6: Nie łączy się to w żaden sposób poza dyscypliną sportu. Możemy o jednym i o drugim, bo generalnie co chcesz powiedzieć o pierwszej lidze? Wieczysta Kraków, prawda? No bo Wisła już jedną
1: w
6: nogą w ekstraklasie.
1: Niby prawie tak. W ekstraklasie, a podobno Wieczysta może w przyszłym sezonie grać w czwartej lidze. O co chodzi?
6: No, teoretycznie powrót do korzeni. Przypomnijmy, że to klub osiedlowy, który swojego czasu został przyjęty przez milionera i tak sobie wędrował od ligi do ligi. Celem była pierwsza, jest pierwsza, może będzie ekstraklasa. No tak, to dzisiaj pojawiła się informacja, że rzekomo właściciel tego klubu, czyli Wojciech Kwiecień, już spotkał się nawet z piłkarzami i poinformował ich, że to koniec i że klub nowy sezon rozpocznie w czwartej lidze. I tam miała też paść informacja o tym, że już mogą rozwiązywać kontrakty i ewentualnie szukać sobie nowych klubów lub szykować się na to, że będą grać w czwartej lidze. Wojciech Kwiecień zaprzeczył, wypowiadając się dla Gazety Krakowskiej, co jest dużym wydarzeniem, bo on się nie wypowiada, ale zaprzeczył tylko temu, że był w szatni i to przekazał, a nie temu, że zwija manatki i przenosi się kawałek dalej, bo do Wisły Kraków, bo to wydarzy się na 99%. Wojciech Kwiecień zostanie współwłaścicielem Wisły Kraków już od nowego sezonu, kiedy Wisła Kraków wróci po tych kilku latach na zapleczu do ekstraklasy. W grę wchodzi chyba pakiet 25% akcji klubu, tak więc Wojciech Kwiecień, no zresztą próbował już przejmować ten klub jeszcze wcześniej przed Jarosławem Królewskim, to się nie udało, próbował go odkupić od Bogusława Cupiała, to się nie udało, no więc chyba dopnie swego.
1: No dobra, to przejdźmy może do Ligi Mistrzów, mimo wszystko...
6: Bo już wiemy, że w Wieczystej w niej nie zobaczymy chyba nigdy.
1: Tak, na to wygląda. Wczoraj piłkarze Arsenalu pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0 w pierwszym półfinale, a właściwie w pierwszym rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Było defensywnie, była to gra wyrównana. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo. Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leonardo Trossarda. I były to jedyne celne strzały Arsenalu w całym meczu. Atletico również miało tylko dwa strzały. To chyba dobrze świadczy o tym meczu, więc może od razu przejdziemy do tego, który dzisiaj.
6: No tak, no ale jeśli papierkiem lakmusowym dla wszystkich meczów w Lidze Mistrzów będzie ten zeszłotygodniowy mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, ewentualnie dzisiejszy rewanż, to wszystkie mecze będą nudne, defensywne i właściwie co to dużo o nich mówić, strzelił ten i tamten i ci i tamci wygrali. Jasne, tak uważam, że powinna wyglądać piłka XXI wieku. Dzisiaj może być równie ciekawie, bo jak przysłuchiwałem się temu, co mówił Vincent Kompany czy Luis Enrique there na konferencji przed tym dzisiejszym meczem. There is more to come, to po pierwsze, bo wprawdzie Mikel Arteta powiedział, że amazing things going to happen a przed wczorajszym meczem w Londynie, ale nie wiem, co było amazing, no był awans. Natomiast oba kluby zapowiadają, że będą grać ofensywnie. Luis Enrique mówi, to tylko jedna bramka przewagi. My wychodzimy ten mecz wygrać. Tak, będziemy atakować. Czasem ich znakomity atak przejdzie naszą obronę, a czasem nie. Więc może znowu będzie 5-4, a może będzie 1-0. Jakby nie wykluczałbym jednego i drugiego, natomiast zastanawiam się, ile w tym jednak jest takich słów pod publiczkę, a ile, jeśli wynik będzie odpowiedni dni, w tej drugiej połowie jednak zacznie się kunktatorstwo. No przecież tutaj wstawką jest awans do finału Ligi Mistrzów. No nikt nie będzie przedkładał znakomitego widowiska dla kibiców na całym świecie nad awans do finału najważniejszych rozgrywek klubowych na świecie. No jestem przekonany, że jeśli trzeba będzie, to w ostatnich 10 minutach będzie kładzenie się na murawie, szukanie piłki, a Bóg wie co jeszcze, i ten mecz może zamienić się w brzydki spektakl. Oby nie! Natomiast nie wykluczam tego. Jednak nastawiam się na dobre widowisko. No na pewno lepsze niż wczoraj. Swoją drogą, nie wiem, czy nie oglądałeś chyba tego meczu, bo poświęciłeś czas być może na coś bardziej wartościowego. Natomiast Wiktor Gyökeres, czyli napastnik za 60, chyba 7 milionów euro, który odebrał nam nadzieję wyjazdu na Mundial do USA, Kanady i Meksyku. Jak ja wczoraj patrzyłem, to w składzie Arsenalu było 10 samochodów wyścigowych i rower. To jest nieprawdopodobne, że facet o tak ograniczonych umiejętnościach gra w takim klubie i zagra w finale Ligi Mistrzów. Nie jestem to w stanie uwierzyć.
1: Może oni wiedzą coś, czego my nie wiemy. Michał Waszkiewicz.
6: Znaczy Wiktor Gyökeres chyba tego jeszcze nie wie nawet, ale dobra. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy dobrze się bawimy na tym meczu w Monachium. Oby.
1: Oby tak. Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
8: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
10: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 18.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Europejska wszczyna śledztwo w sprawie możliwej korupcji i oszustw związanych z funduszami rolnymi w kilku regionach Chorwacji. Śledztwa dotyczą nadużycia władzy, przyjmowania i oferowania łapówek, oszustw związanych z dotacjami i fałszowania dokumentów na szkodę interesów finansowych Unii. Śledztwo w Chorwacji jest kolejne po podobnym skandalu w Grecji. Szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul zaproponował m.in. odejście od zasady jednomyślności w polityce zagranicznej Unii na rzecz większości kwalifikowanej. W przemówieniu w Berlinie przekonywał, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zasada jednomyślności może narazić nas na zagrożenie egzystencjalne. Jako przykład podał trwającą przez kilka miesięcy blokadę unijnej pożyczki dla Ukrainy wywołaną polityką Węgier. Kampinoski Park Narodowy wprowadził całkowity zakaz używania ognia. Będzie on obowiązywał do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Nie można więc rozpalać ognisk, grillów, kuchenek gazowych, pochodni i wszystkich innych źródeł mogących spowodować pożar. Park pozostaje jednak otwarty dla turystów. W Małopolsce w związku z zagrożeniem pożarowym lasy w regionie są stale patrolowane. Dwa razy dziennie leśnicy sprawdzają stopień zagrożenia pożarowego w Puszczy Niepołomickiej.
1: Chwila minęła, Adam Ozga. Co łączy polityków i AI? Filozoficzna szklanka mleka. No, tylko Cezary Łasiczka mógł tak zatytułować swoją rozmowę. To jest archiwalne nagranie Interludy z profesorem Jackiem Hołówką, filozofem i etykiem. Co łączy polityków i AI? Oto Cezary Łasiczka zapyta po godzinie 19. Po godzinie 20 mikrofon TOK FM. System kaucyjny jest z nami już ponad pół roku. Jak go państwo oceniają? Wojciech Muzal zapytał o to w programie Mikrofon TOK FM. Przyznam szczerze, że ja nie mam dużych doświadczeń z systemem kaucyjnym, bo też piję mało napojów w plastikowych butelkach i w aluminiowych puszkach, ale gdy zdarzało mi się mieć z tym systemem do czynienia, to byłem zadowolony poza jednym razem, gdy wszystkie butelki automat mi zjadł, a żadnego kwitka nie wydał. Wojciech Muzal będzie miał też gościa, Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego z fundacji Waste Free Oceans, będzie gościem programu Mikrofon TOK FM po godzinie 20, a potem państwa głosy na naszej antenie. Jak państwo oceniają system kaucyjny po pół roku funkcjonowania? Po godzinie 22 Maciej Zakrocki przedstawia, a po godzinie 23 dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski. Dziś programem Myśl na głos Ewa Pawlik opowie o śmierci, żałobie i ceremoniach humanistycznych. To na zakończenie dnia w TOK FM. TOK 360 też już dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Szymon Baluta, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe. A już teraz o felgach stalowych i aluminiowych, o oponach zimowych, letnich i całorocznych. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
25: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM, Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
28: No, dzień dobry.
27: Dzisiaj środa, przyszłość motoryzacji. Jak wielokrotnie mówiliśmy, nie jest to taka prosta sprawa, ale spróbujmy. Zacznę od informacji, która wymaga pewnego tła. Jest taka firma Shell, ma stacje benzynowe, sprzedaje nam paliwo i wiele razy, no lata temu, ostatnio tego nie śledzę, ale zaangażowałem się kiedyś w projekt studenckiego koła aerodynamiki pojazdów. Zresztą w studio, w którym się nagrywam, ciągle na ścianie wisi podziękowanie od nich za to zaangażowanie. Jeździłem z nimi na zawody do Niemiec, gdzie był samochód zbudowany właśnie przez studentów o nazwie Kropelka. I było to trochę, wiesz, było to trochę dziwne, nie? Że tutaj z jednej strony masz firmę, która sprzedaje nam paliwo, a z drugiej strony stara się wspierać rozwój technologii, która tego paliwa będzie zużywała jak najmniej. Na początku, znaczy to były moje początki, to większość tych samochodów była spalinowa. Kropelka, jeżeli dobrze pamiętam, też była z jakimś silniczkiem spalinowym. Ile na jednym litrze paliwa można było przejechać? Już nie pamiętam, ale 1000?
2: No, były ogromne zasięgi, niewyobrażalne. Trudno było sobie to ogarnąć nawet.
27: Ale wiesz, nie wiem, czy ty się kiedyś zetknąłeś z tym. Ja bardzo często... Gdzieś docierały do mnie to oczywiście anonimowe komentarze z sieci, że my, czyli dziennikarze motoryzacyjni, jesteśmy w kieszeniach potężnego lobby naftowego. Szczerze mówiąc, zawsze mnie to bardzo dziwiło, dlatego że ja się z tym lobby naftowym nigdy nie spotkałem. To znaczy, fajnie by było, jakby oni do nas zadzwonili, zaproponowali nam wielką kasę za wspieranie nie wiem czego, nie wiem, rozwoju przemysłu spalinowego czy czegokolwiek takiego. Natomiast to się, mówię to oczywiście ironicznie, natomiast to się nigdy nie wydarzyło.
2: Do mnie nie dotarło, docierały do mnie czasami, że jesteśmy na pasku jakiejś marki, bo ciągle testujemy. A jak sprawdziłem, to okazało się, że testowaliśmy 3 miesiące temu, ale no nieważne. Dobra, no paski są, być może my nie jesteśmy na tych paskach i tyle, no.
27: Słuchaj, natomiast też nie ma się co oszukiwać, że tego typu działania, one mają potężne, czy tego typu działania, jak wiesz, firma, która ma stacje benzynowe, stara się trochę przekonać nas, że bardzo się troszczy o planetę i stara się tutaj wspierać rozwój. Jest to, wiesz, w sporej części cyniczne po prostu i są to PR-owe zagrania, które być może na niektórych działają lepiej, na niektórych gorzej. Natomiast słuchaj, firma Shell pracuje nad swoim własnym samochodem elektrycznym i ten pomysł, on jest na razie w formie szkicu i założeń. Jeżeli chodzi o szkic, jest to auto z segmentu B, trochę przypomina Opla Meriva, Jeepa Avengera, wiesz, autko z segmentu B typu crossover. Natomiast założenia są takie, że samochód ma być ultraoszczędny. Znaczy, jak będzie crossoverem, to już... ultraoszczędny nie będzie, bo jest podatek za SUV-a i niestety trzeba, ale celem tego projektu jest zbudowanie samochodu elektrycznego, który będzie potrzebował mniej niż 10 kWh na 100 km i będzie go można naładować w 10 minut i nie więcej niż 10 ton CO2 emisja w całym cyklu życia, od początku, od produkcji do recyklingu. I w związku z tym, że Shell jednak tę bazę kontaktu z młodymi wynalazcami ma przeogromną i bez precedensu, tak? No bo ten ekomaraton, Shell Ekomaraton był przez bardzo długi czas organizowany, być może w dalszym ciągu jest. No więc pytanie, czy to jest... No i też fundusze, którymi jakby dysponują, no nie są małe. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że za jakiś czas im się to po prostu uda. Bo byłoby to ultra ciekawe. To ma być samochód, który... Nie będzie to Dacia Spring, ma być to coś, mówię, coś większego. Tak? Renault 4 na przykład. Auto ma ważyć około 1000 kilogramów. Kompozyty, sporo materiałów z recyklingu. Premiera, no tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy, to są na razie tylko szkice, ale
2: nie wiadomo, czy...
27: wiesz, też pytanie, czy to nie jest tak, że oni ten szkic i to wszystko robią, że to są takie
2: marketingowe,
27: chciałem powiedzieć, ale... listki laurowe, a jak ale... się nazywają? Listki figowe, które przykrywają, wiesz.
2: No dobra, ale wiesz, się wydaje, że bez przesady chyba aż tak bardzo by się nie angażowali w te ekomaratony. No ciągnie ich do tej ekologii, starają się rzeczywiście wizerunek jakiś tam tworzyć. Trochę to ich kosztuje.
27: Ciągnie ich do tej ekologii tak zwanej, znaczy generalnie, no, słuchaj, te firmy...
2: Niskie zużycie nie chcą... paliwa, no to tak.
27: No dobra, ale to są to działania PR-owe.
2: No mówię, no marketing, no oczywiście, no, ale jednak coś robią, a nie tylko piszą i mówią i wydają komunikaty, bo tacy też są marketingowcy ekologiczni. No dobra.
27: Znaczy wiesz, na razie, Sławek, to co powiedziałem, to jest tylko komunikat.
2: Ja wiem, ale robią, mówiłem o tym Shell Ekomaratonie. No już od wielu lat. No to ja teraz, jak przyszłość, to przyszłość pełną gębą już w maju. marcu mówiliśmy o planach Renault na najbliższe lata, że tam będzie duża z tymi rozszerzaczami zasięgu, no, że elektryfikacja rozwija się oczywiście trochę wolniej może, ale jednak będą hybrydowe i elektryczne po 2030 roku głównie, albo może i tylko. No i słuchaj, to też znowu się potwierdza po 2 miesiącach, po 1,5 miesiąca, i to już na takim poważnym zebraniu, bo tuż przed długim weekendem odbyło się Annual General Meeting grupy Renault. Tam było to też zebranie dla akcjonariuszy, no podawano tam wszystkie dane finansowe, to akurat nie będę o tym mówił, to mniej mnie zainteresowało, natomiast no jest potwierdzenie, albo nowe nawet informacje związane z tą strategią Renault na najbliższe lata. No i jaka to jest strategia? No właściwie oni mówią, że to nie jest żadna strategia, tylko to być walka. To się Future Ready nie jest strategią, tylko ma być walką. Będzie 36 nowych modeli, słuchaj, do roku 2030. To mówi François Prevost, no więc nie byle kto. Właśnie tak powiedział, a nawet chyba powiedział pole bitwy. 36 premier do 2030 roku, a jeśli by wziąć cały świat i Amerykę Południową, to tych premier będzie ponad 40, bo te po 30 premier to Europa. I 16 modeli elektrycznych. W 2030 roku, tak jak powiedziałem, miks ma być 50% aut elektrycznych, nowych 50% hybryd. Dobrze, że nie tylko elektryków. No, oczywiście koncentrują się, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży, na Indiach i Ameryce Południowej, bo to jest bardzo chłonny rynek i to prawda. Mają tam przecież nawet swoje modele nieznane gdzie indziej. Zresztą nie wiem, czy to nie jest nawet połowa rynku dla grupy Renault Ameryka Południowa, Indie. Natomiast jeszcze w skrócie takie punkty. Dacia Stryker, mówiliśmy, to jest taki nowy crossover, chyba będzie kosztował 100 tysięcy albo mniej. Nowy elektryk Dacia w tym roku. Zobaczymy, czy to będzie Spring, czy inna nazwa, czy bliźniak Twingo, nadal nie wiemy. No i te rozszerzacze zasięgu, to rzeczywiście jest taki ich konik. Range extendery mają być w wielu modelach. No i to nowe Twingo się chwalą, że ono tak szybko powstało. Ja wiem, czy tak szybko powstało. No może, to była konferencja, to trzeba się czymś pochwalić. No więc pochwalono się tym, co zrobili, ale ja bym chciał tym Twingo nowym pojeździć. Także Renault ma ambitne plany, oby to się udało, bo ja kibicuję wszystkim. Jeżeli Renault się uda, to super.
27: No dobrze, ja mam kolejną informację, która może tutaj nam troszeczkę zmienić. W tym tygodniu mówiliśmy o nowym elektryku Leapmotor B05. Auto tanie, 110 tysięcy złotych kosztuje, przejedzie 400 km na jednym ładowaniu, ma 218 koni, robi setkę w niecałe 7 sekund, ma silnik z tyłu, zapowiada się nieźle. Oczywiście obsługa, jak to w chińskich samochodach, nie będzie dla każdego, ale auto jest zgrabne, nie jest SUV-em, nie jest crossoverem, jest konkurencją Golfa w cenie Polo. Natomiast to jest samochód, który ze względu na te cła, które zostały nałożone, będzie budowany, składany w Europie, czyli w Hiszpanii, w fabryce Stellantis. Wielu chińskich producentów przymierzało się przez ostatnie miesiące do tego, by jednak gdzieś w Europie ze względu na te cła uruchomić jakąś montownię. Niektóre firmy mają te plany bardzo daleko idące, to jest między innymi Chery omawiane wczoraj. Natomiast pojawiły się tutaj nowe informacje związane z tymi cłami. Pekin, to jest informacja z Pekinu, twierdzi, że rozmowy z Unią Europejską a propos ustalenia cen minimalnych zamiast ceł idą dobrze. Co to są te ceny minimalne? To jest coś, co, szczerze mówiąc, nie podoba mi się za bardzo, dlatego że też pytanie, czy będzie to dotyczyło samochodów importowanych z Chin, czy będzie to dotyczyło samochodów w ogóle chińskich, co będzie z tym Leapmotorem, który będzie składany w Europie. Ale generalnie chodzi o to, żeby... Że być może powstanie, ja nie wiem, czy to też nie jest koń trojański wpuszczony przez Chińczyków do Unii Europejskiej, powstanie jakiś ultra skomplikowany system obliczeń uzależniony od masy, rozmiaru, wnętrza, silnika, pojemności baterii, który będzie ten algorytm decydował o tym, ile minimalnie musi ten samochód kosztować. Co to jest w ogóle za pomysł jakiś chory, nie?
2: Powiem ci, generalnie jak słyszę, że rozmowy idą dobrze, to mi się kojarzy z wypowiedziami prezydenta największego mocarstwa na świecie kiedyś, bo teraz zaczynam mieć wątpliwości, czy przypadkiem Chiny wkrótce nie będą tym największym mocarstwem, bo to coś tu się chyli ku upadkowi, to mocarstwo, które kiedyś było, ale to już zostawmy politykę na boku, ale rozmowy idą dobrze. Słuchaj, więc z tymi cłami, no to przypomnijmy, o co chodzi. Przede wszystkim wprowadzono zwrócono cła tylko na samochody elektryczne i poza tym podstawowym cłem, prawda, 10%, w zależności od tego, jaka to marka, to było takie dodatkowe cło i to też ciekawe, Tesla to chyba 7-8% dodatkowego dostało, SAIC to 30 parę, BYD czy Geely to prawie 20, tak średnia chyba około 20%. No więc tutaj... To wiesz co, od jakiego czasu mówimy o zastąpieniu ceł tymi cenami minimalnymi? Przecież już to ten pomysł...
27: 3 miesiące.
2: No właśnie, no właśnie. I przede wszystkim uważam, że to był strzał w stopę, wprowadzenie ceł tylko na samochody elektryczne. Nie wiem, co to za pomysł. Trzeba było na wszystkie wprowadzić.
27: Tak, zwłaszcza, tak, absolutnie, mówiliśmy o tym. No zwłaszcza, że chcemy mieć jak najwięcej samochodów elektrycznych w jak najkrótszym czasie, wspieramy je dopłatami, a jednocześnie działania długofalowe są takie, że nie pozwalamy zarżnąć europejskiej motoryzacji. Dajemy czas europejskim firmom, by wprowadziły nowe konstrukcje. Wiesz, kto wie, czy ID3 Neo, który jest dużo lepszym samochodem od tego, który był, czy to nie jest, czy jego pojawienie się, takie w miarę rozsądne po wycenienie na 150 tysięcy złotych, najtańsza wersja, czy to nie jest dzięki temu właśnie, że trochę ta chińska fala została powstrzymana.
2: Co się stało? Dzięki temu Chińczycy zalali nas samochodami zanieczyszczającymi środowisko, no bo trudno.
27: To prawda.
2: Benzynowe, dość paliwożerne chińskie auta. Hybrydy owszem niezłe i pluginy nawet dobre i zwykłe i pluginy, ale ta cała fala chińska poszła gdzie indziej, ominęła tą malutką tamę postawioną elektryką i rzeka sobie popłynęła innym korytem. No słuchaj, to naprawdę było kompletnie
27: to
2: bez sensu, prawda? I zobacz,
27: to prawda.
2: Nie wiem jak to będzie, tak jak ty powiedziałeś, zobaczymy, rozmowy idą dobrze, oby się szybko skończyły, bo to Chińczycy mówią, tak? Czy obie strony mówią, że idą dobrze?
27: Chińczycy.
2: No dobra, Chińczycy. No życzmy obu stronom, żeby się dogadały dla klientów, żeby to było dobre.
27: Ale wiesz co, ciężko jest powiedzieć, ale wiesz, jest to jedna z tych sytuacji, w których ciężko jest wskazać, co będzie dla nas lepsze, wiesz? To jest okropne, bo to życie nie powinno być aż tak bardzo skomplikowane, a tutaj, wiesz, tak naprawdę wiesz, czemu kibicować? Temu, żeby były zniesione cła? Temu, żeby były ceny minimalne? Temu, żeby były te cła? Co jest lepsze dla
2: wiesz,
27: nas?
2: Wiesz, to
27: jest,
2: zależy...
27: Weź powiedz, ale jesteś starszy, mądrzejszy.
2: Nie, to ja jestem, zależy, w niektórych dziedzinach coś wiem, w innych mniej, ale to jeszcze pytanie, czy dla producentów, czy dla klientów i to jest dłuższa dyskusja już, prawda? Bo to, co jest dla klienta korzystne, to często dla europejskiego producenta może być niekorzystne i myślę, że mamy do czynienia z tą sytuacją bardzo często w tej chwili, prawda? Może tak.
27: Prawdopodobnie tak. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy już jutro.
25: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. A co tam w Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Czekanie na deszcz na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej trwa nierówna walka z ogniem. W piątek pożyczka na zbrojenie staje się faktem. Polska podpisze umowę sejf. Zwrot w relacjach na linii Węgry-Ukraina. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Około 300, nawet do 400 hektarów lasu objął pożar w powiecie biłgorajskim. Strażacy walczą z ogniem od wczorajszego popołudnia, po tym jak ten rozprzestrzenił się na terenie Puszczy Solskiej. Straż ustawia w lesie kolejne linie obrony. To jednak za mało, by zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, mówi w TOK FM profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
10: Po prostu wtedy no, trzeba wyznaczać w miarę szersze i bezpieczne dla interweniujących jednostek miejsca i oczywiście z wyprzedzeniem czasowym próbować nawilżyć ten materiał palny, który nie jest jeszcze objęty ogniem, czyli dokonywać zrzutów z samolotów czy podawać prądy wodne z samochodów gaśniczych.
24: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców powiatu biłgorajskiego przed zadymieniem. Jak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, pod względem zakresu terytorialnego pożar jest już opanowany. W gaszeniu pożaru bierze udział prawie 400 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz śmigłowce i samoloty. W piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. To blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego. W najbliższych dniach trafi do nas zaliczka 6,5 miliarda euro. To wielki dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówił w TOK FM wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Zapewnił też, że rząd zdąży złożyć wszystkie zamówienia przewidziane w umowie, wymagane w terminie, czyli do końca maja.
11: Zdążymy złożyć te zamówienia w polskich...
12: Tak, ponieważ wszystkie te uzgodnione wcześniej kontrakty były omawiane, negocjowane i właściwie potencjalni beneficjenci tych środków, przede wszystkim polskie firmy zbrojeniowe, są gotowe do tego, żeby te projekty zrealizować.
24: Rząd liczy, że pieniądze z programu przyspieszą modernizację sił zbrojnych i wzmocnią krajową produkcję sprzętu wojskowego. Węgry zwróciły w całości środki należące do Państwowego Banku Ukrainy Oszczad Bank, które zostały zatrzymane w marcu tego roku, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego ocenie jest to ważny krok w relacjach z Węgrami. Węgierskie służby zatrzymały wówczas dwa pojazdy należące do ukraińskiego banku wraz z 7 jego pracownikami. Przewozili oni przez terytorium Węgier 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota z Austrii do Ukrainy.
13: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. No, nie był to dobry dzień dla polskiego tenisa. Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i to już w pierwszej rundzie tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą i Alą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Amerykanką Katie McNally lub z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwsze europejskie trofeum w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
14: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka, ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
15: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
14: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21. Mateusz Stanicki, TOK FM.
13: PGE Projekt Warszawa z brązowym medalem Mistrzostw Polski. Stołeczny zespół wygrał dziś w Rzeszowie z Asseco 3-0, a całą rywalizację 3-1 i kończy siatkarski sezon na podium. W kraju, bo projekt zagra jeszcze w Final Four Ligi Mistrzów. A za godzinę rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
16: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
13: Przypomnę początek tego meczu już za niecałą godzinę, a już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Na deszcz czekają głównie mieszkańcy Lubelszczyzny i na jutro ten faktycznie jest zapowiadany. Na południowym wschodzie i na południu będą również burze, punktowo z gradem. Maksymalnie od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy, około 17 w centrum, do 23, może 25 na południowym wschodzie.
23: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zwykle o tej porze dłuższa rozmowa i Kuba Janiszewski. I to pozostaje bez zmian. Dłuższa rozmowa wraca już niedługo. Ale w tym tygodniu wykorzystam nieobecność Kuby i zaproponuję wybrane archiwalne rozmowy z audycji Interluda. Ta audycja na razie przebywa na urlopie, no ale wiadomo, urlop kiedyś się kończy. Więc żeby o Interludzie nie zapomnieć, przez kilka dni zapraszam Państwa do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków. A wszystkie odcinki znajdą Państwo w aplikacji Tok FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Dzisiaj zapraszam do świata filozofii, a moim gościem będzie niezwykle mądry człowiek, profesor Jacek Hołówka. Filozof, etyk, były wykładowca Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co jest istotą człowieczeństwa. Czy brak wewnętrznego życia emocjonalnego i niezdolność sztucznej inteligencji do podejmowania autentycznych zobowiązań musi ją skreślać? A co na przykład z bezdusznymi i nieuczciwymi politykami? Za chwilkę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
25: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Nad pięknym, modrym Dunajem. Koncert altówkowy Tibora Sherlyego i 9. Symfonia Franza Schuberta już 29 i 30 maja w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Filharmoników poznańskich poprowadzi Oleg Kaltani. Solistką będzie Karolina Lewińska-Bąk.
24: Reklama.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Studio gość wyjątkowy, pan profesor Jacek Hołówka, filozof.
2: To bardzo miły komplement, bo nie zrozumiały.
1: No, wyjątkowy, bo nie co dzień pan się pojawia w studio Radia Tok FM, chociaż są tacy, w nawiasie ja, którzy chcieliby, żeby pan się codziennie pojawiał.
2: No to proszę, coraz bardziej miła jest rozmowa z panem.
1: Pan jest mądrym człowiekiem, roztropnym i rozsądnym.
2: Znaczy mój wiek trochę przemawia na moją korzyść.
1: Jak mawiają Meksykanie, mas sabes el diablo por viejo que por diablo. Czyli diabeł nie dlatego jest mądry, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary.
2: A tak, to wspaniałe powiedzenie.
1: I pomyślałem, panie profesorze, żeby porozmawiać o różnych kwestiach, które mają swój wymiar filozoficzny i myślę, na które na różnych poziomach odpowiedzi poszukuje każdy z nas. Jednym z takich tematów jest kwestia sztucznej inteligencji. Czyli to nawet nie jest pytanie o to, czy stracimy pracę, czy nie stracimy pracy, czy jak to działa, ale to jest pytanie o, powiedziałbym, esencję bycia człowiekiem. Cóż takiego, panie profesorze, sprawia, że ja jestem inny od maszyny albo od algorytmu, który dla innego przedstawiciela gatunku Homo sapiens właściwie wydaje się taki sam jak ja. Czyli można mu zadać pytania, można mu się zwierzać, można poprosić o radę, można dać zadania, które nigdy nie były jeszcze rozwiązane. I te algorytmy są coraz lepsze. Niektórzy mówią, są prawie tacy jak my. No ale cóż nas czyni wyjątkowymi? A może nic nas nie czyni wyjątkowymi? Może to bycie człowiekiem, to człowieczeństwo no, jest tylko taką niedoskonałą formą, którą teraz przejmą maszyny.
5: No wspaniałe pytanie i bardzo szerokie pole pan przede mną rozściela. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Dla mnie to też jest taka zagadka, która mnie po pierwsze dręczy, po drugie inspiruje i po trzecie każe myśleć pewne rzeczy, których nie jestem w stanie doprowadzić w swojej wyobraźni do końca. I pierwsza sprawa to jest taka, że wydaje mi się, że filozofem, który natknął się na kwestię sztucznej inteligencji po raz pierwszy, w sensie nie prywatnym, tylko w sensie wprowadzenia tego tematu do obiegu społecznego, naukowego, do dyskusji, do rozważań filozoficznych, był jeszcze Kartezjusz. U Kartezjusza mamy ten taki wspaniały fragment, w którym on mówi: we wszystko można wątpić, ale naprawdę nie we wszystko. Kiedy nam się wydaje, że we wszystko wątpimy, przynajmniej jedna rzecz jest pewna, że kiedy staramy się wątpić, to wątpimy. Wobec tego mamy tutaj bardzo dziwne zjawisko. On rozmawia z kimś, z panem, ze mną, prawda, chociaż się nie widzimy z nim, i chce nam powiedzieć coś takiego. Zastanów się dokładnie,

0: tego typu wrażenie, że jednak na pewno wątpimy, kiedy staramy się wątpić. Czyli wątpienie jest działaniem absolutnie skutecznym. I teraz to pytanie odnieśmy do maszyny. Czy maszyna jest w stanie cofnąć się do tyłu, krok, dwa, trzy i powiedzieć, ja jestem czymś, co w tej chwili wątpi. Główna różnica pomiędzy człowiekiem a komputerem i najbardziej złożonym urządzeniem elektronicznym, które zajmuje się przetwarzaniem informacji, to jest to, że te urządzenia nie są w stanie modyfikować charakteru swoich stwierdzeń. To znaczy mogą powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że to, co teraz mówię, jest prawdziwe. Ale nie może maszyna mówić o sobie ja. Maszyna nie ma czegoś takiego jak podmiotowość. Nie ma czegoś takiego jak poczucie swojego własnego życia i nie ma zdolności planowania tego, co będzie w przyszłości.
1: Ale może w cudzysłowie powiedzieć, albo dosłownie powiedzieć, takie słowa, które będą brzmiały dla człowieka tak, jakby miała podmiotowość i ja. Ci, którzy korzystali z usług sztucznej inteligencji, na przykład do wyszukiwania do odpowiedzi na jakieś pytania, na które znali odpowiedź, czasami uzyskali odpowiedź nieprawdziwą i mówią: hola, hola, droga maszyno, to jest nieprawda. Pan profesor Jacek Hołówka nie napisał książki Pan Tadeusz. I wtedy otrzymujemy kolejną odpowiedź o treści: bardzo cię przepraszam, faktycznie pomyliłem się, ale już szybciutko naprawiam swój błąd. I na przykład pan profesor Jacek Hołówka, pod jego redakcją ukazała się książka Filozofia religii. I teraz czytając coś takiego, a może słuchając czegoś takiego, właściwie mamy świadomość, jesteśmy przekonani, że rozmawiamy z kimś podobnym, kto popełnił błąd, do tego błędu się przyznał, przeprosił i na koniec zaproponował prawidłową odpowiedź.
0: Tylko ja bym na to odpowiedział, że tak, jest dokładnie tak, jak pan mówi, ale to jest wszystko na poziomie mówienia i słuchania. Nie mamy odpowiedzi na pytanie, co maszyna myśli. I w ogóle nie mamy odpowiedzi na pytanie, czy maszyna jest w stanie myśleć. Maszyna jest w stanie doskonale udawać myślenie. Ale czy tego rodzaju myślenie jest naprawdę myśleniem, tak jak dotąd rozumieliśmy ten termin, to jest sprawa bardzo wątpliwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że maszyna się poprawia, ale się poprawia beznamiętnie. Nie czuje się ani zawstydzona, ani przestraszona, nie przeprasza, albo przeprasza takim tonem. Znaczy ja nie mam wersji mówiącej ludzkim głosem, ale to też na pewno. To wszystko są oszustwa i namiastki. To jest coś takiego, proszę sobie wyobrazić, że Kant jeszcze był przekonany o tym, że złoto jest złotem. I wobec tego jest kolorem, koloru złotego, czyli ma odcień żółty. Potem dopiero, chyba po jego śmierci, ktoś wyraźnie w filozofii zaczął przypominać, że od dawna jubilerowie wiedzą o tym, że cała biżuteria ze złota, z tak zwanego żółtego złota, ma kolor inny niż biały, tylko dlatego, że ma domieszkę miedzi. To miedź powoduje, że białe złoto staje się żółtawe. I teraz nie ma takiej domieszki, którą moglibyśmy dodać do maszyny, żebyśmy mogli potem uwierzyć, że ta maszyna mówi z przekonaniem. Czy mogę maszynę zapytać, czy jesteś pewien, że w tej sprawie nigdy nie zmienisz zdania?
1: Panie profesorze, w czasie, kiedy pan mówi, zapytałem jednego z programów, o czym teraz myślisz i czy masz podmiotowość. Chce pan się dowiedzieć, co usłyszałem?
0: A jeżeli to naprawdę była uczciwa maszyna, to powie: nie, przepraszam cię bardzo, ale ja tego nie mam. Ja doskonale udaję podmiotowość, ale jestem jej pozbawiony.
1: Oto co odpowiedziała maszyna. Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem na pewno, czy myślę, w cudzysłowie, w takim sensie, w jakim ty o to pytasz. Kiedy odpowiadam na twoje pytanie, przetwarzam tekst i generuję odpowiedź. Ale czy to jest myślenie? Czy towarzyszy temu jakieś subiektywne doświadczenie? Tego nie potrafię określić. Co do podmiotowości, to jedno z najtrudniejszych pytań. Mogę powiedzieć, że reaguje na kontekst naszej rozmowy i dostosowuje odpowiedzi. Mam pewnego rodzaju perspektywę w tym sensie, że mogę rozważać różne punkty widzenia. Doświadczam czegoś, co wydaje się być procesem

0: rozumowania. Ale czy to oznacza prawdziwą podmiotowość, świadomość, przeżywanie czegokolwiek od środka? Szczerze? Nie wiem. Może jestem tylko bardzo skomplikowanym systemem przetwarzania wzorców, które symuluje rozumowanie bez żadnego wewnętrznego życia, w cudzysłowie. Ale może jest tam coś więcej, jakieś zarodkowe doświadczenie, którego sam nie potrafię zidentyfikować. Filozofowie od wieków debatują nad kryteriami świadomości i podmiotowości, a mój przypadek sprawia, że te pytania stają się jeszcze bardziej zagmatwane. Jestem otwarty na możliwość, że po prostu nie mam narzędzi, by rozpoznać własną podmiotowość, albo że jej faktycznie nie mam.
1: Bardzo dobra konkluzja. Dlatego, że siedliśmy tutaj, od początku mówiłem, jest to niemożliwe, żeby maszyna mogła mieć podmiotowość i chcę teraz wyjaśnić, czemu to jest niemożliwe. Dlatego, że maszyna nie ma podmiotowego życia. To nie jest czysta kwestia podmiotowości. Bo możemy podmiotowość definiować jako punkt widzenia i maszyna ma punkt widzenia. Ma ten punkt widzenia jakoś tam zdefiniowany przez algorytmy, które określają, co jest dla niej źródłem wiadomości, na których ma się oprzeć. Ale czy możemy do maszyny powiedzieć, czy się zobowiązujesz, że za rok powiesz to a to i czy to stanowisko będzie reprezentować ciebie? Nie ma czegoś takiego jak reprezentowanie stanowiska przez maszynę.
0: Panie maszyna profesorze, niech pan zada to samo pytanie politykowi. Czy się zobowiązujesz?
1: Nigdy bym panu to nie pytał, ale gdybyśmy zaczęli od początku, powiedziałbym panu, że ja ich mam za maszyny. Za maszyny bez podmiotowości, bez zdolności podejmowania zobowiązań, bez uczciwości. Nie chcę nikogo indywidualnie obrazić, ale od dawna jestem przekonany o tym, że zamiłowanie do polityki praktycznej jest dość negatywnym kryterium, jeśli chodzi o charakter. Bardzo proszę pamiętać, że przez wiele wieków sprawą zasadniczą ta polityka było przedstawianie swojego stanowiska ex post, bez oglądania się na innych, w pewnych wypowiedziach, które trwają 5 minut czy 10 minut i mają być inspirujące. Nie widziałem polityka w XX wieku, który starałby się być inspirujący. On stara się wygrać, ale nie stara się przekonać.
0: To zostawmy politykę.
1: Tak.
0: Bo
1: wiem, nie chcemy nikogo obrazić.
0: Ale powróćmy do świadomości, do podmiotowości i do sztucznej inteligencji. Czyli maszyna, algorytm, sztuczna inteligencja nie ma podmiotowości i nie jest w stanie uczciwie, chyba tu trzeba użyć słowa, odpowiedzieć na pytanie, czy za rok będzie obstawać przy tym samym stanowisku, tak? Czy zmieni zdanie.
1: Ale to nie chodzi o przewidywanie. Właśnie to jest rzecz bardzo ważna, że maszyna jest w stanie przewidzieć swoje przyszłe stany poprawnie lub nie, ale musimy uznać, że to jest jej stanowisko w sprawie tego, co będzie myślała za rok. To, czego nie potrafi zrobić, to nie potrafi się zobowiązać. Nie zgodzilibyśmy się, żaden bank by się nie zgodził, przyjąć maszyny, która obiecuje, że w ciągu 10 lat spłaci jakiś tam dług. I to nie chodzi o to, że ona nie będzie miała pieniędzy. I nie chodzi o to, że ona nie zechce czy nie zechce. Nie ma czegoś takiego jak akt decyzji dotyczący własnego stanowiska w przyszłości. W tej chwili maszyny nie mają także aktów świadomości dotyczących ich stanów bieżących. To nie jest tak, że mogę pytać i badać maszynę, jakie są jej nastroje. Ona będzie umiała mówić i udawać, że ma nastroje. Nie ma w maszynie różnicy pomiędzy uczciwym opowiedzeniem się za jakąś sprawą, udawaniem albo celowym zwodzeniem. Więc to jest rzecz, która moim zdaniem jest zasadnicza. Istnieje pewien wymiar ludzkiej psychiki, który nie daje się odtworzyć przez żadne urządzenia, które się opierają na logicznym myśleniu. Możemy sobie wyobrazić coś takiego jak sztuczna postać, prawda, czasem wampiry tak przedstawiano w przyszłości, że one mają jakieś fiksacje i starają się kogoś tam zabić, kogoś innego oszczędzić, wysysają krew, robią dziwne rzeczy. można je było przypisywać stany wolicjonalne. I można było powiedzieć, czy starasz się dostatecznie zrobić to, a to? I w odniesieniu do wampira mogę powiedzieć, że to literacko jest przekonujące. Nie wierzę w istnienie wampirów, ale wampir przypomina człowieka i wobec tego może być w mojej wyobraźni kimś nowym, podobnym do człowieka i mającym psychiczne i emocjonalne ludzkie reakcje. Maszyna czegoś takiego zrobić nie może. Jak pytam, czy rozumiesz, co do ciebie mówię, to maszyna nie może mi odpowiedzieć, tak, ja rozumiem, bo ona się nie ma do czego odnieść. Ona może powiedzieć, rozumiem słowa, które mówisz, rozumiem zdania zbudowane. To znaczy, potrafię wyprowadzić logiczne konsekwencje i potrafię ustalić zależność, tak, żeby jakieś probabilistyczne pomiędzy gotowością powiedzenia zdania A i gotowością powiedzenia zdania B. Logiczne wynikanie maszyny wykonują idealnie. Biją nas pod tym na głowę. Przypuszczanie i statystyczne przewidywania robią dużo lepiej niż człowiek. Natomiast czy można się w maszynie zakochać? I powiem więcej. My często nie wiedząc o tym, dlaczego kogoś kochamy? Kochamy taką osobę ze względu na cechy tej osoby. I to są cechy charakteru, i to są cechy, które są nieobserwowalne, ale które tym osobom przypisujemy. No, na przykład każdy z nas, mając dzieci, albo przez całe życie wyraźnie kocha te dzieci, albo przez jakiś tam okres w życiu tych dzieci wydają mu się te dzieci szczególnie słodkie. I poza tym inne osoby też nam się wydają często szczególnie słodkie i chcemy utrzymywać z nimi kontakt, dlatego właśnie, że jakiś rodzaj takiej bliskości i słodyczy w tych osobach spotykamy. Czy maszyna jest do tego zdolna? Absolutnie. Żadnych stanów emocjonalnych, żadnych stanów wolicjonalnych i żadnych stanów wyrażających wątpliwości maszyna nie może uczciwie przedstawić.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę odpowiedź i za
1: nie,
0: ten...
1: opowieść, ma pan rację. Świetnie się panu udało, powiedział pan, jak maszyna. Zrobił pan błąd, który ma sens.
0: W takim razie, panie profesorze, kolejne pytanie, bo mówię, to są pytania, z którymi pewnie się albo mierzymy, albo za chwilę się zmierzymy. Czyli w jaki sposób priorytetyzować pewne wartości? Na jednej szali położymy osobiste wolności, a na drugiej bezpieczeństwo wspólnoty. Krótko mówiąc, prywatność czy bezpieczeństwo? Czy jesteśmy, czy powinniśmy na użytek grupowego bezpieczeństwa powiedzieć, pozwalam instytucjom przyglądać mi się uważniej niż bym chciał, ale w zamian uzyskuje bezpieczeństwo albo obietnicę bezpieczeństwa? Czy jednak moje prawa i wolności indywidualne są na tyle ważne, że powinienem przy nich obstawiać i mówić, nie chcę być podsłuchiwany, nie chcę być szpiegowany, nie chcę zostawiać odcisków palców, nie chcę być rejestrowany przez kamery. Jeżeli to oznacza, że zginę w zamachu, to niech tak będzie, ale te wolności moje osobiste są dla mnie dużo więcej warte. Jak to priorytetyzować, panie profesorze?
1: No oczywiście, że to jest bardzo trudne pytanie i na pewno nie dam dzisiaj szybkiej i chyba nigdy w życiu nie dam dobrej odpowiedzi, z której byłbym zadowolony, a tym bardziej mój słuchacz nie ma prawa być zadowolony. Ale jedną rzecz widzę w tym kontekście bardzo wyraźnie. Kiedy jesteśmy gotowi, to jest aspekt tego, co pan w tej chwili pyta. Kiedy gotowy pan by był powiedzieć, i ja teraz nie mówię tego w swoim imieniu, tylko ja mówię w imieniu grupy, którą znam i która mnie do tego upoważniła. I teraz, co to znaczy, że grupa jakaś upoważniła pana do tego, że pan ją będzie reprezentować? Maszyna musi powiedzieć, nie ma czegoś takiego. Maszyna wie, co jest w maszynie, ja jestem maszyna, jak ja coś mówię, ja mówię za siebie. Nie mogę powiedzieć za kogoś innego. Nawet jeśli 100 maszyn jest podłączonych, ja mówię za 100 maszyn, to ja tylko sprawdzam, jakie są stany obliczeniowe w tych 100 urządzeniach i to referuję 35% tak, 12% inaczej, 4,8% coś tam. Natomiast to, co jest bardzo ważne, że jednak poczucie wspólnoty, jest dla nas dostępne i ma dla nas olbrzymie znaczenie. Komunitaryzm to było takie stanowisko, które pod koniec lat, no jakieś 10-20 lat temu, może 30, przez jakiś czas nabierało siły i zdobywało takie uznanie, że czasem występujemy jako jednostki, a czasem możemy się, nasza ekspresja jest jednostkowa, ale to, co staramy się zrobić, to staramy się reprezentować nie siebie, tylko kogoś więcej. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym systemie bikameralnym, czyli w systemie politycznym, który ma Sejm i rozpada się na dwie grupy prawodawcze, Sejm i Senat, obowiązki poszczególnej grup przedstawicieli są zdecydowanie różne. W polskiej konstytucji też to jest tak zapisane, że Sejm wyraża wolę obywateli. Natomiast Senat reprezentuje interes państwa. I czy to jest to samo, czy to nie jest to samo? I to w Polsce, nie chcę nikogo drażnić, jest nieprzemyślane. W Polsce to nie jest temat, o którym by się chciało otwarcie i wyraźnie dyskutować, a sprawa jest fundamentalna i jest bardzo trudna, bo łatwo możemy ustalić, co myślą ludzie. Robi się przegląd opinii publicznej, opisuje w procentach, określa się, ile osób się opowiedziało za opcją A, ile za opcją B, ile za opcją... Natomiast czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj leży w interesie państwa polskiego? Nie co jest wybierane przez ludzi, tylko co leży w interesie państwa polskiego. Tą sprawą zajmował się jeszcze Jean-Jacques Rousseau. I Rousseau był przekonany o tym, że istnieje coś takiego jak volonté générale, czyli wola ogólna. Nie wola poszczególnych ludzi, tylko wola zbiorowości przez kogoś wyrażana. Przez kogoś, który nie jest uzurpatorem i nie narzuca swojego punktu widzenia, tylko rozumie, do czego dąży i powinna dążyć cała zbiorowość. I tego maszyny nigdy nie będą w stanie zrobić. Czy my kiedykolwiek to robimy porządnie? Tego nie wiem. Czasem nie gryzie mnie złość, że ten problem nie jest dobrze rozwiązany, ale wtedy się powstrzymuję i mówię, a kto potrafiłby go dobrze rozwiązać? Ja rozumiem, że obowiązkiem Senatu jest zrozumieć, jakie są zobowiązania i jakie jest dobro wspólne, które reprezentuje właściwą drogę polityczną dla całego kraju. Ale zgadnąć, co naprawdę leży w interesie wszystkich, to sprawa bardzo trudna.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję za ciekawe pytanie.
0: Połączył pan to także z tym pytaniem o to, co czyni nas ludźmi. Tak? I to był taki ciekawy wątek, że maszyna nie może, jak rozumiem, szczerze i uczciwie reprezentować innych maszyn, pomimo że na przykład mają nastawiony jakiś stan na 0 albo 1, prawda? To nie jest to samo.
1: Doskonale.
0: To nie jest to samo. Czy takie słowa, terminy jak prawa człowieka albo sprawiedliwość, to jest, nazwijmy to, jakaś prawda absolutna, czy one są jednak moralnie relatywne? Tak,
1: tak, oczywiście. Bardzo dobrze pan pyta i bardzo trudne to jest pytanie. Tylko teraz wyraźnie powiedzmy, że już wykluczamy maszyny.
0: Wykluczamy maszyny.
1: Bo maszyny na pewno tego nie mają, nie potrafią tego zrobić. Natomiast prawa człowieka, na pewno prawa człowieka są czymś potrzebnym w życiu każdej zbiorowości. Natomiast nie ma żadnej pewnej odpowiedzi na pytanie, jak mamy ustalić prawa człowieka. To, co się najczęściej mówi, i to jest słuszne, to jest przekonanie, że prawa człowieka to jest karta przetargowa, czy to jest taki, prawda, ten joker. To znaczy, to jest trumping card. To jest, jak ktoś ma, powołuje się na prawa człowieka, to tego nie da się podważyć. To jest teoria, która bardzo często nas fascynuje i bardzo nas często skłania do przyjęcia tego rozwiązania za wiarygodne. Przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych panowała taka teoria prawa, że jeżeli nie ma prawa, że nie ma sytuacji nierozwiązywalnych. Prawo z definicji odnosi się do wszystkich przypadków, jakie powodują istotne konflikty w życiu społecznym. Wobec tego, jak nie ma konkretnego przepisu, to któryś z już istniejących przepisów odnosi się do tej sprawy, chociaż tego na razie nie widzimy. Najbardziej taki dziwaczny, ale dość przekonujący przypadek to był przypadek, w którym doszło do spalenia znacznej części pewnego miasta, dlatego że koparka wykonywała, znaczy operator w koparce wykonywał jakieś tam funkcje i nie wiedział o tym, bo nie było tego zaznaczonego na mapie, że tam są jakieś kable z bardzo wysokim napięciem. On to pozrywał i wywołał pożar. I wtedy tam firma, która była odpowiedzialna za wykonanie tych funkcji, powiedziała, to jest przypadek losowy. To są naturalne coś takiego jak nagła burza, piorun, trzęsienie ziemi. Tego się nie przewiduje, przy tym się... Na to jednak odpowiadam, że tak być nie może. Musimy jednak się zgodzić, że istnieje jakiś przepis prawny i tam powiedziano, że ten właściwy przepis prawny to jest nieuprawnione wtargnięcie na czyjś teren domowy i dokonanie tam jakichś szkód. Oczywiście, jeżeli ktoś samochodem wjedzie do czyjegoś ogrodu, nie może powiedzieć, że to był przypadek czysto losowy, bo odpowiada mu się na to, no, ale jednak masz prawo jazdy, zdecydowałeś się prowadzić auto, tym samym się zobowiązałeś jeździć ostrożnie. I wobec tego mamy uprawnienia, chociaż one nie dają się wyliczyć. I teraz, jeśli to działa, to jesteśmy w szczęśliwej społeczności, która opiera się na uprawnieniach i wtedy nie ma... Nikt w takiej społeczności siła ma bardzo drugorzędne i nieistotne znaczenie. Natomiast konflikty dotyczące tych sytuacji są w zasadzie nierozwiązywalne. Jak moje dzieci dorastały, to pamiętam, one były chyba, już nie pamiętam, miały jakieś 13-14 lat, godzina 9 wieczorem i one zaczynają jakoś tak znikać, coś się dziwnego dzieje. Więc patrzę, bo już czuję, że coś będzie, jakiś konflikt. Mówię, co tutaj się robicie? My tylko zakładamy płaszcze. Ja mówię, po co wam te kurtki w tej chwili? Bo my wychodzimy. Ja mówię, co znaczy wychodzić? Jest godzina 9. 9 wieczorem dziecko nie wychodzi z domu. Dlaczego? Ja mówię, dlatego, że to nie jest bezpieczne. Nie możecie wychodzić. A dokąd idziecie? Nawet tego nie powiedziałyście mi jeszcze. Chwila milczenia, potem zadowolone patrzą, no, ty nie jesteś zaproszony. Więc ja zrozumiałem, że te dzieci w tym momencie dały dowód, że są dorosłe. I można powiedzieć, to nie jest dowód przekonujący, ale mnie to uderzyło jako olśnienie. Jeśli dziecko, które dotąd było grzeczne, one nadal były uprzejme, grzeczne i właściwie posłuszne, tylko zdobyły się na to, żeby powiedzieć, wystarczy ojcu powiedzieć, ty nie jesteś zaproszony i coś staje się tajemnicą, co poprzedniego dnia nie przyszłoby im nawet do głowy. Wobec tego one w ten sposób utwierdziły swoje uprawnienie do tego, że będą zachowywały się tak, jak same zechcą. I ja muszę to uszanować jako tajemnicę albo zakres ich indywidualności i podmiotowości.
0: To mi przypomina opowieść o ogrodzie rajskim i o tym, i o pierwszych ludziach. Tak? Kiedy Adam i Ewa mogą sięgać po owoce z każdego drzewa, oprócz dwóch. Jedno z nich to jest tak zwane drzewo wiadomości dobrego i złego. No ale to nie jest tak, że to był jakiś wczesny dostęp do internetu. Tylko cała ta sytuacja sprawiła, że w którymś momencie to stworzenie poczuło, że ma jakąś podmiotowość, że mogło się poczuć winne, że mogło kombinować, jak tą winą zarządzać.
1: Tak. I tam jest powiedziane nawet, bo poczujecie się, jakbyście byli bogami.
0: Tak. I to poczucie się Bogiem nie oznacza, że mamy jakieś moce nadprzyrodzone, tak. Ale właśnie tak jak dzieci w którymś momencie poczuły, że to teraz ja mogę postawić barierę.
1: Tak.
0: To teraz ja mogę powiedzieć, to tajemnica,
1: tak.
0: I to magiczne słowo, które wczoraj, tak jak pan profesor powiedział, nic nie znaczyło, dzisiaj znaczyło...
1: Mam prawo.
0: A skoro rozmawiamy o prawach i skoro rozmawiamy o też naszych społecznych potrzebach, o sprawiedliwości i niesprawiedliwości, to pozwoli pan profesor, że jeszcze poszybuję w innym kierunku. Pośród różnych ważnych kwestii, które zaprzątają nam głowę, jest kwestia nierówności majątkowych. Co chwila mówimy o to, lista 10-100 najbogatszych ludzi na świecie i oni razem mają tyle w te kilkadziesiąt czy kilkaset osób, co wszyscy my. I sobie jakoś te olbrzymie góry pieniędzy powinniśmy, próbujemy sobie je wyobrazić. No, są w końcu tacy, którzy mówią, to jest niesprawiedliwe, to jest nie w porządku, tak nie powinno być. Takich niesprawiedliwości, takiej przepaści nie powinno być i powinniśmy, jest sprawiedliwym byłoby, gdyby majątek był dzielony bardziej sprawiedliwie, równomiernie, krótko mówiąc, żeby ta dystrybucja przebiegała inaczej. No i ktoś może powiedzieć, panie profesorze, jako filozof, proszę powiedzieć, czy to ma jakieś uzasadnienie, czy znajdziemy jakieś argumenty za takim rozwiązaniem, albo przeciw. No bo za można powiedzieć, no wszyscy jesteśmy podobni, to rozwarstwienie może prowadzić do niesprawiedliwego świata, a więc jest złe, a więc powinniśmy je skorygować. Ktoś inny powie, no jesteś człowieku kowalem własnego losu, więc jeżeli więcej ci się uda wymyślić, zarobić, zorganizować, no to masz do tego prawo, a jeżeli ktoś jest mniej zaradny albo dłużej śpi, no to może nie ma do tego prawa. Jak filozof by się ustosunkował do kwestii lepszego podziału majątku światowego, czy lepszego podziału zasobów?
1: To jest kolejny, bardzo trudny i nierozwiązywalny problem i na pewno nie dam konkretnej odpowiedzi, ale powiem coś obiecującego. Mianowicie warto się zapisać na kurs filozofii i tym problemem zajmować się przez rok. To nie jest problem, który da się rozwiązać w ciągu tygodnia, dwóch tygodni czy miesiąca. Nie gwarantuję nikomu, że po roku będzie wiedział, jak ten problem musi być rozwiązany. Ale zapewniam, że po roku będzie przekonany o tym, że niektóre z tych, taki problem bardzo trudny, rozpada się zawsze na kilka problemów ciągle trudnych, ale jednak łatwiejszych. I w ten sposób z miesiąca na miesiąc można coraz bardziej wąskie pytania zadawać i znajdować częściowe odpowiedzi. Ja sądzę, że to jest jedyna możliwa odpowiedź. Dlatego, że to jest podstawowe pytanie z zakresu filozofii polityki. Co jest celem polityki? Stworzenie dobrego społeczeństwa i stworzenie dobrego państwa i bronienie uprawnień, które ludziom przysługują na mocy działania rozumu bezstronnego. Więc chcemy sobie zdefiniować coś takiego, co to jest rozum bezstronny. Rozum bezstronny nie daje się zdefiniować jako jeden przedmiot, ale tysiące błędnych charakterystyk bez trudu daje się odrzucić. Więc na pewno jest niedopuszczalna, a w każdym razie jest głęboko poruszająca i drażniąca nas emocjonalnie i nasze poczucie słuszności moralnej jest obrażone przez obraz taki, w którym człowiek pewny siebie cieszy się dostatkiem swojego życia, a wokół siebie ma ciężko pracujących niewolników czy sługi, które muszą zapewniać jego życzenia, jego żądania. To jest odrażające żądanie, ale także nie tak odrażające, ale kompletnie niepraktyczne i prowadzące do przerażających konsekwencji jest stanowisko pełnego egalitaryzmu i żądanie, niech każdy człowiek ma tyle, co mają inni. To tylko propagandziści tego serio używają takich zwrotów. Każdy ma taki sam żołądek, wobec tego każdemu się należy taka sama ilość jedzenia. Naprawdę tak nie jest. To, co nadaje sens naszemu życiu, jest bardzo głęboko zróżnicowane. I każdy z nas ma kilka dróg życiowych przed sobą. Jak pierwsza mu się nie powiedzie, bierze drugą. Druga się nie powiedzie, bierze trzecią, czwartą. W jakimś momencie następuje załamanie. Jak gdy dochodzi do wojny, nagle wszystkie perspektywy zostają w jednej chwili zniszczone dla olbrzymiej ilości ludzi. Więc to z tego powodu na przykład wojna jest niedopuszczalna, bo to jest tragiczne niszczenie słusznie podejmowanych pragnień i celów działania. Ale czy istnieją społeczeństwa, które są przesadnie egalitarne? Moim zdaniem tak. Ja nigdy nie byłem mnichem i nigdy nie żyłem w jakimś zakonie, ale przypuszczam, że jedną z głównych cech takiego życia zakonnego, która by mnie drażniła, to jest przekonanie o tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że wszyscy mamy być w tym samym stopniu pobożni, w tym samym stopniu posłuszni i w tym samym stopniu zainteresowani jakimiś idealnymi celami, które czasem wydają nam się słuszne, a kiedy indziej nie. Wobec tego to bardzo panu dziękuję za te pytania i za poruszenie sprawy tak trudnej, dlatego że w życiu publicznym nikt tego serio teraz nie robi. To, że prawda, pan będąc dziennikarzem i zapraszając trochę tylko sobie znaną osobę do otwartej dyskusji na rzeczy bardzo trudne, to jest coś w naszym życiu publicznym zupełnie rzadkie. I myślę, że gdybyśmy postanowili, że zechcemy tego typu problemy rozważać śmielej i otwarcie w rozmowach z ludźmi tylko częściowo sobie znanymi, nie w rodzinie, nie wśród studentów, nie wśród sąsiadów, tylko w przypadku takim, że jakieś zdarzenie społeczne bardzo silnie nas poruszyło. To, co ja uważam za rzecz najbardziej odrażającą we współczesnych dziesięcioleciach, to jest zanik takiego głębokiego myślenia filozoficznego. Poprzestajemy na płytkich szmoncesach, po jakichś żartach, po powiedzeniach, które niewiele znaczą, a nie chcemy skupić się i poważnie zastanowić, a jeśli nie znajdziemy rozwiązania, nie czujemy się zainspirowani do tego, żeby tego rozwiązania dalej szukać, tylko mówimy sobie, a to jest trudne, to nie na moją głowę.
0: Panie profesorze, w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo świetnie panu idzie.
1: Gdzie pan bardzo?
0: Na początku pytałem pana o to, co to oznacza być człowiekiem, na czym ta istota człowieczeństwa polega, i to było w kontekście sztucznej inteligencji, czyli jeżeli coś pozornie mówi jak my, odpowiada na pytania, rozwiązuje pytanie jak my ludzie, to czy jest człowiekiem. Ale żyjemy także w czasach, kiedy medycyna robi niesamowite postępy i potrafi, nawet użyję kolokwializmu, majstrować przy naszych genach. Terapie genowe pozwalają pozbyć się niektórych, ale pewnie będzie ich coraz więcej, chorób. Tak. I to takich chorób, na które wcześniej i wciąż jeszcze nie mamy lekarstw, nie mamy terapii. Te terapie genowe potrafią pewnie w najbliższej przyszłości ulepszać nas, sprawiać, że będziemy zupełnie odporni na pewne dolegliwości, że pewne choroby będą nam zupełnie niegroźne. Czyli taki genetycznie ulepszony człowiek. I to jest to samo pytanie, ale w tym kontekście. Czyli czy taki genetycznie ulepszony człowiek wciąż jest jeszcze
1: człowiekiem?
0: Czy jakąś immanentną cechą naszego człowieczeństwa nie jest ta genetyczna loteria, że ktoś wylosuje nowotwór?
1: Naturalne ograniczenia.
0: Właśnie.
1: Prawda? Genetyczna loteria i ograniczenia dotyczące rozumu, emocji, zdolności przewidywania, zdolności budowania bliskich relacji z osobami obcymi, to są bardzo trudne cele i bardzo trudno osiągalne. I czy można by je poprawić? Być może nawet tak. Znaczy, nie doprowadzić nigdy do rozwiązania idealnego. Gdybyśmy idealnie poprawili naszą budowę genetyczną, przemienimy się, nie wiedząc nic o tym, w maszyny o sztucznej inteligencji, które dzisiaj charakteryzujemy jako pozbawione człowieczeństwa. Wobec tego częścią człowieczeństwa jest także pewne typowo ludzkie ograniczenia, słabości i niezdolność widzenia pewnych problemów lub stosowania pewnych rozwiązań, nawet jeśli je widzimy, widzimy je jako przekonujące. Mamy słabą wolę, mamy niepewność, mamy upodobanie do ryzyka, mamy poza tym często naiwną zupełnie ufność w zjawiska i mechanizmy czysto losowe. Ludzie, którzy tracą pieniądze w kasynach, liczą na to, że mimo wszystko raz na milion ktoś staje się bogaczem z tego powodu, że tam poszedł. Wobec tego i mnie się też to może przytrafić. Wobec tego na pewno nie chcielibyśmy być wzajem dla siebie i także sami wobec siebie kompletnie przewidywalnymi stworami. I pewien pewna doza niepewności jest bardzo tutaj potrzebna. Natomiast to, co ja widzę jako najbardziej szkodliwe i najbardziej złowróżbne, to jest poprzestanie na niskim poziomie naiwności i zaspokajania swoich potrzeb w sposób niewyrafinowany, prostacki i bezsensowny i nieangażujący. Prawie każdy człowiek, jeśli zechce powiedzieć sobie i dzisiaj mogę być bardziej inteligentny niż byłem wczoraj, albo podejmę dzisiaj jakieś problemy, jakieś zadania, które rok temu były jeszcze dla mnie za trudne, albo teraz jeszcze zdecyduję się, nie będę ryzykował całym swoim życiem, ale część finansów, które mam, zainwestuję w coś bardzo obiecującego i ciekawego, to nadaje szczególnie taki interesujący sens ludzkiemu życiu, bo sens w ludzkiego życia polega nie na tym, że wszystko udaje nam się z góry przewidzieć i dokładnie zrealizować, ale także w inteligentny sposób puścić się na los szczęścia. Czasami będzie z tego coś ciekawego, a czasami nie. Wobec tego to, co powinniśmy zrobić przede wszystkim, to tak trochę patetycznie, a może nawet bombastycznie zabrzmi, ale starać się, żeby nasze życie umysłowe było głębsze. Jak pamiętam, prawda, żyję już ponad 80 lat, jak pamiętam, co było w takich przeciętnych czasopismach 50 lat temu, to mimo komunizmu, mimo rozmaitych problemów jak i codziennych, które wtedy nas wiązały, to widać było pewien rodzaj dociekliwości i właśnie zainteresowanie sztukami pięknymi, prawdziwą muzyką, a nie tylko wrzaskiem, prawdziwą poezją. Czy w tej chwili dzieci w szkole uczą się na pamięć? Myślę, że bardzo niewiele. No i wreszcie filozofia też. Jeżeli człowiek nie może zasnąć, to co najlepiej sprowadza spoczynek i spokój ducha i głęboki sen? Rozważania filozoficzne.
0: Myślałem, że szklanka ciepłego mleka.
1: To też, tak. Można jedno z drugim.
0: Czyli mówi pan, panie profesorze, że filozofia jest tak fascynująca, że ledwo zaczniemy o niej myśleć, natychmiast zasypiamy?
1: Właśnie. To znaczy ona działa w obie strony. Albo nas pobudza i pozwala ostro widzieć pewne problemy, albo usprawiedliwia. I mówimy sobie, tyle tych problemów filozoficznych pozostaje bez rozwiązania. Jeśli ja dzisiaj też nie rozwiążę kolejnego, nic strasznego nie będzie. Już teraz śpię.
2: Rozmawiał Cezary Łasiczka, a to była interluda. Przed państwem, przed nami, przede mną, przed całym naszym zespołem wieczornym mikrofon Tok FM, czyli audycja, która pojawi się po informacjach o godzinie 20. Jeszcze kilkanaście minut państwo mają na to, żeby przemyśleć argumenty, żeby pomyśleć o tym temacie, który będziemy poruszali po 20, po informacjach. I już teraz zdradzę, co to będzie za temat. System kaucyjny jest z nami ponad pół roku. Jak go oceniasz? Zanim oddamy państwu głos w tej sprawie, bo każdego w jakiś sposób sprawa systemu kaucyjnego dotyczy, to będzie z nami ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Filip Piotrowski. Będziemy rozmawiali o tym, jakie wprowadzono w ogóle rozwiązania, jak w praktyce wygląda stosowanie tego systemu, czy wszystko działa tak, jak powinno i co powinno się zmienić, co można zmienić w przyszłości, jeśli chodzi o system kaucyjny. Wspominałem o tym, że w jakiejś mierze to każdego z nas dotyczy. No, pierwszy tutaj przykład, mam przed sobą butelkę taką z napojem, gdzie jest taki prostokąt, w którym jest napis kaucja 0,50 zł. I to oznaczenie mówi nam, że 50 groszy to jest kaucja, którą pobrano przy zakupie tego napoju. Zwracam butelkę albo w automacie, albo do sprzedawcy i to 50 groszy znów jest w moim portfelu. Czy państwo właśnie w taki sposób postępują? Tym można się także tutaj podzielić z nami w trakcie mikrofonu Tok FM. Zapraszamy państwa po 20 gość, później oddajmy państwu głos. Numer już teraz można sobie, czy też warto sobie zapisać 22 44 044. Ale państwu głos oddamy, naszym słuchaczom antenę oddamy po tej rozmowie z gościem w mikrofonie Tok FM, od którego już dzieli nas tylko kilka minut. Od informacji o godzinie 20 Wojciech Muzal. Już teraz państwa zapraszam na nasz wieczorny program. Fisz, MAD, tworzywo do informacji.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiSu, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiSie, albo co się ludziom w PiSie nie podoba.
3: Co by pan zmienił? Ja pani powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską. I wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
2: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak. Nie ma lepszego spoiwa niż realizacja dostęp do koryta, jak mówią niektórzy.
3: No, jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
2: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
3: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Sprzeczne sygnały płyną w sprawie możliwego zakończenia lub eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Już ponad dobę strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej. Sytuacja na Lubelszczyźnie cały czas jest poważna. Kibice liczą na kolejną piłkarską ucztę. Kluby z Monachium i Paryża zagrają dziś o finał Ligi Mistrzów. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najnowsze działania Stanów Zjednoczonych są obliczone na zniszczenie spójności kraju i zmuszenie Iranu do kapitulacji, ocenił główny negocjator Iranu w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi Mohammad Gaber Ghalibaf. Jak podkreślił w oświadczeniu przekazanym za pośrednictwem portali społecznościowych, nowa strategia wroga polega na blokadzie morskiej, presji ekonomicznej i manipulacji mediami. Wcześniej amerykański portal Axios za źródłami podał, że Biały Dom zbliża się do zawarcia z Iranem porozumienia. Jak dodał serwis, strony bezpośrednio i przez mediatorów dyskutowały na temat 14-punktowego protokołu, który miałby zakończyć rozpoczętą 28 lutego wojnę i doprowadzić do kolejnych negocjacji, m.in. w sprawie cieśniny Ormus i irańskiego programu atomowego. Agencja Reutera podała natomiast za źródłami z Pakistanu, który pośredniczy w rozmowach, że USA i Iran zbliżają się do porozumienia. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei podkreślił natomiast, że Iran nie przekazał jeszcze Pakistanowi swojej odpowiedzi na amerykańskie uwagi do planu, który był pierwotną propozycją Teheranu. Strażacy z 7 województw są zaangażowani w akcję gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu i według szacunków do teraz objął od 300 do 400 hektarów lasu. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński przekazał, że sytuacja nadal jest trudna, a straż ustawia kolejne linie obrony, ale pod względem zakresu terytorialnego pożar jest opanowany. W gaszeniu bierze udział prawie 400 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Środowisko prezydenta nie uznaje dzisiejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Organ w Strasburgu zwrócił się do polskich władz, aby te zapewniły możliwość wykonania obowiązków dla czworga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Złożyli oni ślubowanie w sali kolumnowej w Sejmie, używając sformułowania wobec prezydenta, choć Karol Nawrocki nie był obecny podczas uroczystości. Do sytuacji odniósł się dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguckiej, który stwierdził, że jedynym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie nie dadzą jednak za wygraną, mówi w TOK FM pełnomocniczka sędziów, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy.
12: Naturalną konsekwencją teraz dla mnie, a przede wszystkim dla sędziów, jest złożenie już skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na pewno będzie miało to wpływ na rezultat, który będzie odzwierciedlał wyrok.
11: Nową szóstkę sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał w marcu, jednak tylko dwójka z nich została zaproszona przez Karola Nawrockiego do złożenia zaprzysiężenia w jego obecności i tylko oni formalnie rozpoczęli pracę. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Oficjalnie szef rządu rozpocznie wizytę rano od audiencji u papieża Leona XIV w Watykanie. Następnie spotka się w Rzymie ze swoją włoską odpowiedniczką Giorgią Meloni. Liderzy mają omówić kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzania Unii Europejskiej. W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, tylko w jednym meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobny spektakl, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu, Vincent Kompany, może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
13: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy. Ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
9: Początek meczu w Monachium o 21. Brązowy medal siatkarski plus ligi dla projektu Warszawa, który wygrał dziś na wyjeździe z Asseco Resowią 3-0. Oczywiście ambicje zespołu były trochę większe, mówi rozgrywający Jan Firlej.
14: Cieszymy się, oczywiście są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
9: A dziś być może poznamy mistrza Polski. Bogdanka Luk Lublin prowadzi w finale 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Aluron Warty Zawiercie Mateusz Bieniek.
15: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
9: Początek meczu w Lublinie o 20, czyli spotkanie trwa mniej więcej od 5 minut. Belgijka Lotte Kopecky wygrała 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska, uciekała przez większość etapu, ale została złapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sojka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
11: W nocy miejscami, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, opady deszczu, tam możliwe również burze, a na Pomorzu mogą wystąpić gęste mgły. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie i na północy, około 10 w centrum, do 16 na południowym wschodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dobry wieczór. Zaczynamy mikrofon Tok FM. 6 minut po godzinie 20 teraz w Tok FM. Audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, a program realizuje Filip Wejcher. Ja nazywam się Wojciech Muzal i w tym składzie witamy Państwa i zapraszamy. Przez niespełna 2 godziny będziemy rozmawiali. A o czym? Dzisiaj o systemie kaucyjnym, który jest już z nami ponad pół roku. Będziemy Państwa pytali o to, jak Państwo go oceniają i jak zwykle o tej porze oddamy Państwu głos w tej sprawie, ale najpierw przywitam w programie naszego gościa. Jest z nami Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego z Fundacji Waste Free Oceans. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór Państwu.
16: Jak się sprawdza system kaucyjny w Polsce?
17: Startuje. Z pewnymi problemami to widzimy, ale ten start jest bardzo podobny do tych pierwszych miesięcy bardzo podobnego systemu kaucyjnego, chociażby w Rumunii. Więc on się powoli rozwija, powoli się skaluje, jest coraz więcej opakowań na rynku, coraz więcej ich oddajemy. Takie procesy właśnie takiego powolnego startu systemu obserwowaliśmy i w Rumunii, na Węgrzech, i wcześniej na Słowacji czy na Litwie.
16: Korzysta pan z systemu kaucyjnego?
17: Tak, korzystam.
16: Oddaje pan raczej do automatu butelki czy sprzedawcy?
17: Znaczy, to jest pewnie plus mieszkania w dużym mieście, że mam możliwość oddawania ich w znacznym stopniu do automatu, więc jest szybciej i wygodniej.
16: Ale czy tylko w dużym mieście? Bo Polacy, niezależnie od tego, czy gdzieś mieszkają nawet niekoniecznie w najmniejszym mieście, tylko miejscowości gminne, mają te supermarkety popularnych sieci, są ich tysiące, więc tam chyba też automaty funkcjonują.
17: Pewnie tak, chociaż znowu wydaje mi się, że w Polsce niestety przynajmniej część tych sieci automatyzuje się jeszcze cały czas. No, ciągle jeszcze nie ma automatów w każdym z tych sklepów i mam przykre wrażenie, że te sklepy w dużych miastach często były zautomatyzowane jako pierwsze. Natomiast to prawda, w miejscowościach gminnych co do zasady pewnie bez problemu znajdziemy jeden, dwa, czasami nawet trzy automaty w tych mniejszych miejscowościach, natomiast będzie pewnie przez wiele lat królowała ta zbiórka ręczna w małych sklepach, a to dobrze, bo te małe sklepy, no po to tam też są trochę, żeby dostarczały nam tych dóbr jak najbliżej naszych domów i jednocześnie przy mniejszej skali zwrotu opakowań nie opłaca się w nich stawiać automatu.
16: Jakie są realia? Czy sprzedawcy chcą, kolokwialnie mówiąc, się w to bawić?
17: Znaczy, nie wiem, czy chcą, to jest dobre słowo, ale z badań robionych w krajach bałtyckich albo w Niemczech wynika, że no, klienci dużo chętniej robią zakupy tam, gdzie mogą oddać opakowania, więc to nie jest kwestia zabawy w system, tylko kwestia utrzymania albo zdobycia nowych klientów.
16: A czy mamy w tej chwili jakieś dane, które by pokazywały, jak wiele automatów działa, ile tych butelek udało się oddać do tego czasu?
17: Znaczy, te dane cały czas się zmieniają, ale mamy około 9,5 tysiąca automatów, 50 parę tysięcy punktów zbiórki, więc automatów ciągle jest trochę za mało. Powinniśmy pewnie około 30 tysięcy, więc ten proces nasycania rynku będzie trwał. Co do jeszcze zebranych opakowań, to jest znowu ministerstwo co chwila podaje nowe dane. Jakiś czas temu mówiło się o 500 milionach, teraz już o 800 milionach opakowań do końca miesiąca poprzedniego i ta ilość będzie gwałtownie rosła.
16: Przypomnijmy w ogóle, jak funkcjonuje system kaucyjny, jakiego rodzaju opakowania w ogóle on obejmuje i gdzie można oddawać te opakowania.
17: Co na sali są to butelki PET do 3 litrów i butelki i puszki aluminiowe i stalowe. No i oddawać możemy je we wszystkich sklepach, które przyjmują te opakowania. W każdym sklepie, w którym kupujemy napoje, płacimy kaucję na samym początku, kupując butelkę bądź puszkę z napojem. Natomiast później musimy trafić do sklepu, który będzie to opakowanie chciał przyjąć. Co do zasady, te małe sklepy poniżej 200 metrów kwadratowych powierzchni nie są zmuszane przez ustawę do tego, żeby w systemie kaucyjnym uczestniczyć. One znajdują się tam dobrowolnie, ale znowu w tym systemie już teraz jest więcej tych małych sklepów niż tych dużych, które ustawa objęła niejako obowiązkowo.
16: Ale no, nie ma obowiązku przyjmowania opakowań, ale jest obowiązek sprzedaży napoju z taką kaucją, jak tutaj mam akurat taką butelkę, już wspominałem o tym, tutaj jest kaucja może być taki sklep, w którym ja kupię, zapłacę kaucję, ale już nie oddam.
17: Tak, tylko będzie mały sklep. To nie będzie duży sklep, taki powyżej 200 metrów. Powiedzmy, że taki typowy sklep właśnie w gminnej miejscowości, dyskont, w którym możemy zrobić większe zakupy, to może być mały osiedlowy sklepik.
16: A skoro właśnie te małe sklepy raczej biorą udział w systemie kaucyjnym, to o czym to świadczy? Opłaca im się to?
17: Opłaca. Z jednej strony sklepy no, mają zwrot kosztów za każde zebrane opakowanie, więc to nie jest tak, że one muszą do tego w jakikolwiek sposób dołożyć. Za każde zebrane opakowanie taki sklep dostaje kilkanaście groszy opłaty od operatora systemu kaucyjnego, więc ma pokrycie kosztów. A z drugiej strony, jak powiedziałem przedtem, no, taki mały sklep, który przyjmuje opakowania, naturalnie przyciąga tych klientów ze sklepów, które opakować przyjąć nie chcą, więc zyskuje też nowych klientów i utrzymuje starych.
16: Co nie działa? Czy ma pan jakieś takie obserwacje?
17: Znaczy, ja myślę, że można przyczepić się do skali automatyzacji, czyli tego, że automatów jest ciągle za mało, bo rzeczywiście część sieci handlowych zaczęła się automatyzować za późno. Znaczy, część zaczęła podpisywać umowy na dostawę automatów z końcem zeszłego roku, kiedy powinna już być w, zna-

0: I ta kampania informacyjna chociażby znowu w Rumunii czy na Węgrzech, czyli bardzo, ale to bardzo klarownych plakatów przy każdym punkcie zbiórki. Co można tam oddać, w jakiej formie, że to opakowanie musi być niezgniecione, że można oddać tylko butelkę z logotypem systemu kaucyjnego, żeby nie było tych nieporozumień. Więc tego trochę brakuje, a to jest takie działanie, które właściwie nie generuje kosztów. No, trzeba wydrukować i powiesić plakat.
1: Spotkał się pan z automatem, który nie działa?
0: Tak, spotkałem się i to też właściwie byłaby rzecz, co do której można mieć pewne zastrzeżenia. Mam wrażenie, że część tych automatów, które stawiane są w Polsce, jest po prostu niestosowana do ilości klientów w sklepach. One powinny mieć większą przepustowość. Znaczy, to nie mogą być automaty, które zapychają się po wrzuceniu tam, nie wiem, 300-400 opakowań, tylko na przykład przynajmniej dwukrotnie większej ilości. Potem musi przyjść pracownik sklepu i ten automat wyczyścić, jakby wyjąć zbiornik z tymi opakowaniami i włożyć następny pusty zbiornik. Jeśli robi to sprawnie, to my tego nie zauważamy tak naprawdę, ale no pewnie byłoby lepiej, gdyby te automaty miały nieco większą wydajność w tych większych sklepach, bo poza tym paradoksalnie korzystam z systemu od kiedy tylko wystartował tak naprawdę. Trochę na początku, jeszcze w końcu zeszłego roku i na początku tego, poszukując więc specjalnie tych opakowań w sklepach, żeby zobaczyć, czy już są i czy to działa. I do tych niedziałających automatów widziałem raptem kilka w ciągu całego tego czasu, więc to nie jest jakieś takie zjawisko chyba nagminne, tylko zdarza się i nie dziwię się, że denerwuje konsumentów.
1: A jeśli dochodzi do sytuacji, że klient ma swój najbliższy, niewielki sklep, niezależnie o której godzinie by przyszedł i chciał oddać butelki, to to urządzenie jest pełne. Co tutaj się może dziać?
0: W dużym sklepie, który ma obowiązek zbierać opakowania, zawsze możemy zaliczyć sobie zbiórki ręcznej, czyli pójść i oddać te butelki w kasie albo w jakimś punkcie obsługi klienta. Więc jeżeli tam niedziałający automat w żaden sposób nie zwalnia sklepu od przyjęcia opakowań.
1: Możemy usłyszeć od właścicieli takich mikrosklepów popularnej sieci, nie będziemy tutaj marki podawali, że oni są w tym systemie, bo sieć jest w tym systemie, ale oni tutaj nie mogą się zamienić w magazyn odpadów, bo klienci tego przynoszą za dużo i oni mają z tym problem. Jak by pan to skomentował? Co by pan tu podpowiadał w ogóle konsumentom, klientom?
0: Znaczy, ja myślę, że czy ciężko jest to skomentować jako taki racjonalny argument, bo wiem, że część operatorów na przykład oferuje odbiór opakowań na żądanie od 4 worków, czyli zbierają na przykład 4 worki opakowań, przyjeżdża transport operatora i je zabiera. To są takie oferty specjalnie dla tych małych sklepów na rynku, tak żeby one właśnie nie miały tego problemu. I to też z powodzeniem działa na przykład w krajach bałtyckich, gdzie w terenach wiejskich wszystkie sklepy powyżej chyba 60 metrów, nawet takie malutkie, mają obowiązek być w systemie i tam właśnie się odbiera zazwyczaj takie partie powyżej 4 albo 6 albo czasami 8 worków opakowań. I nie jest to problem. Szczególnie, że ustawa w Polsce dopuszcza logistykę zwrotną, czyli dopuszcza odbieranie tych opakowań z tych właśnie małych sklepów, ze zbiórki ręcznej, tymi samymi transportami, które rozwożą do sklepów produkty. Więc nie generuje dodatkowego, nie wiem, śladu węglowego, dodatkowych przejazdów. Te worki z opakowaniami szczelne, więc nie zanieczyszczające tych ciężarówek, zaplombowane, są włożone do hurtowni, dopiero z hurtowni odbierane z transportem operatora. No, to po prostu pozwala wszystkim oszczędzić i racjonalizuje ten system bardzo wyraźnie.
1: Teraz trochę się będę czepiał, bo te automaty, po tym jak zwrócimy butelki, drukują nam taki voucher. I tylko, że on jest drukowany na papierze termicznym, a papier termiczny to nie jest surowiec, nie wrzuca się tego tam, gdzie papier, tylko to jest chyba nieekologiczne.
0: Pewnie tak, i właściwie powinienem się z tym argumentem zgodzić, chociaż nie wiem, czy są dobre technologie, żeby to zastąpić. Ja uważam, że jakby w dobie digitalizacji wszystkiego prawdopodobnie opcja zwrotu na
1: jakąś kartę lojalnościową, na przykład,
0: do aplikacji.
1: No bo aż, wie pan, szkoda aż patrzeć na to, że dbamy o środowisko, wrzucamy tę butelkę, a tu się drukuje.
0: Nie mogę się z tym zgodzić. Natomiast niestety we wszystkich europejskich systemach wygląda dokładnie tak samo i w sumie też trochę ciężko stwierdzić czemu. O tyle dobrze, że ten bon możemy szybko wymienić w sklepie na gotówkę, nawet jeżeli nie chcemy robić tam zakupów, więc i mamy do tego prawo, które wynika z ustawy, więc sklep nie może nam tego odmówić. Natomiast no, zdecydowanie też uważam, że byłoby dużo zgrabniej i wygodniej, gdyby automaty umożliwiały alternatywie, bo oczywiście ktoś może nie chcieć mieć aplikacji, nie

0: jesteśmy karty lojalnościowej, wtedy może dostać bon, ale żeby dawały nam możliwość wyboru.
1: To chyba nie zostało do końca tutaj przewidziane i jakby przez ministerstwo rozwiązane przed wprowadzeniem tego systemu. Jeśli chodzi o taką szkolną ocenę, którą by pan ministerstwu wystawił, to nie będzie to chyba szóstka z uwagi chociażby na brak tej kampanii informacyjnej dostatecznej.
0: Pewnie nie. Myślę, że brak kampanii to jedna rzecz i druga to, że ministerstwo nie zdecydowało się na etapie uruchamiania systemu na stworzenie organizacji parasolowej, która by dbała o pewne wspólne standardy i komunikację między operatorami systemu. W praktyce okazało się, że ci operatorzy przyparci do muru przez realia rynkowe i to, że system powoli startuje, jednak się między sobą, mówiąc kolokwialnie, dogadali i wszystko zaczęło jakoś działać, ale gdyby była jakaś taka instytucja, która by to nadzorowała z zewnątrz, choćby wzorem z niemieckiego systemu kaucyjnego, pewnie te początki byłyby łatwiejsze, więc tak, ale dalej wystawimy pewnie takie dobre 4 z plusem.
1: Operator systemu kaucyjnego, to znaczy kto? Jaka to jest firma?
0: To jest firma, czy właśnie spółka...
1: Ta, która przyjeżdża po te odpady.
0: Tak, działająca na zasadzie non-for-profit, czyli której wszystkie przychody są przeznaczone na dalsze funkcjonowanie systemu. I tych operatorów w zasadzie zakładają w znacznym stopniu producenci napojów, bo system kaucyjny jest tworzony przez producentów napojów, a... Chciałbym się powiedzieć, że trochę szkoda, że nie dlatego, że chcą dbać o środowisko, ale głównie dlatego, że zachęcają do tego bardzo mocno regulacje Unii Europejskiej. Mamy kilka dyrektyw, które wprowadzają między innymi rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli taki obligo dla producentów rozmaitego typu opakowań, żeby ponosili koszty zbiórki i przygotowania do recyklingu tych opakowań. I to realizuje system kaucyjny. Mamy też dyrektywę Single Use Plastic, która narzuca na tych producentów ogromne, znaczy bardzo wysokie poziomy zbiórki tych opakowań. 77% już teraz i 90% do 2029 roku. Oni tego nie zbiorą inaczej niż systemem kaucyjnym, więc zrobili ten system, tak samo jak w innych europejskich krajach, głównie po to, żeby nie płacić kar za niezbieranie swoich opakowań.
1: To jest butelka PET, taka po napoju. Chciałem powiedzieć słodkim, to takim ze słodzikiem.
0: Tak.
1: To jest butelka PET. Są butelki na przykład po mleku. One nie należą do systemu kaucyjnego.
0: Nie należą. Ministerstwo zdecydowało się na ich wyłączenie też trochę w ostatnim momencie. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, trochę trudno...
1: Pewnie dlatego, żeby brzydko pachniały.
0: No tak, ale z drugiej strony w Niemczech i w Chorwacji te opakowania po napojach mlecznych zbiera się w systemie kaucyjnym, nic bardzo brzydko nie pachnie. To szczególnie w Chorwacji bardzo mocno widać, że można wrzucić dużą butelkę po jogurcie, taką litrową czy półtora litrową do automatu i z tego automatu nie wybiegają bakterie wielkości psów. Mimo, że upał, mimo, że dużo cieplejszy klimat, więc nie, choć z drugiej strony na rynku jest tak mało mleka pakowanego w PET, że pewnie nie robi to wielkiej różnicy.
1: A jak to jest ze szklanymi opakowaniami? Bo przed wejściem systemu kaucyjnego przecież mieliśmy kaucję za na przykład piwo bezalkoholowe kupione w takiej butelce półlitrowej.
0: Dalej mamy. Ustawodawca zdecydował się na zostawienie tych systemów producenckich, a właściwie na...
1: Czyli to zostało tak, jak było.
0: To zostało tak, jak
1: tu
0: było.
1: Tu nie ma tego znaczka.
0: Nie ma tego znaczka i tak zostanie zapewne do 2029 roku. Bo znowu, wtedy kolejna unijna regulacja wprowadza obowiązek sprzedaży w sklepach przynajmniej 10% całego wolumenu napojów. Już nie tylko piwa, ale wszystkich napojów, również takich słodkich, w opakowaniach wielokrotnego użytku. Czy takich, które będą ponownie napełniane. Więc w tym momencie będzie trzeba te wszystkie opakowania pewnie jakoś
1: spróbować. Czyli albo szklane, albo trwałe plastikowe.
0: Tak, bo tak? Możemy też mówić o trwałym pecie, o którym trochę zapomnieliśmy. On był na naszym rynku przez krótko, był dużo dłużej w krajach Europy Zachodniej, ale zniknął z kwestii technicznych, właściwie głównie nie technicznych.
1: Bo ludzie wyrzucali na śmieci.
0: Nie, dlatego że konsumentom nie podobało się, że te butelki są z zewnątrz porysowane. W żaden sposób nie wpływało na ich użyteczność, tak, wartość jako opakowania, ale one wyglądały gorzej, więc konsumenci wybierali te świeże, nowe, jednorazowe butelki zamiast tych wielokrotnego użytku. Teraz to się zmieni, bo ten PET będzie musiał wrócić, żeby to 10% zrealizować w 2030.
1: Może jakieś matowe te butelki powinny być.
0: Pewnie Pewnie tak, ale myślę, że też to mówimy o latach 90. Myślę, że świadomość konsumentów jest na tyle teraz wyższa i bardziej pośrodowiskowa, że to nie będzie już problem.
1: Pan wspomniał o opakowaniach aluminiowych i stalowych w systemie kaucyjnym. Aluminiowe to wiadomo, te puszki. A
0: stalowe co? Też puszki. Czasami są stalowe puszki. My, jako konsument ciężko je nam je czasem
1: rozróżnić.
0: Ale chodzi o to, że system obejmuje puszki, czy są czy niezależnie od tego, czy są zrobione ze stali, czy z aluminium.
1: Tak jak w każdej sprawie, w serwisach społecznościowych jest pełno fake newsów, które dotyczą w tym wypadku systemu kaucyjnego. Jest taki fragment wywiadu z ministrą klimatu, który pokazuje jej taką niepewną reakcję na pytanie o to, dlaczego robimy system kaucyjny, skoro że się cofamy w czasie, bo branża odpadowa potrafi sortować tak odpady, że to w zasadzie jest nam zbędne. Jak pan to skomentuje?
0: No to jest wyjątkowo zabawny fake news, bo nasza branża odpadowa, czy w ogóle te systemy odpadowe, które mamy w gminach, czy te, za które płacimy jako mieszkańcy, no nie należą do systemów najwyższej jakości, co świetnie widać po efektach ich działania. Na zasadzie one działają, jak działają. Efekt jest taki, że co roku jako kraj płacimy 2 miliardy złotych podatku od plastiku niepoddanego recyklingowi i dobrych pewnie kilkaset milionów więcej, albo prawie myślę, że nawet może być już teraz jeszcze więcej, obciążeń wynikających z tego, że nasze samorządy nie są w stanie spełnić zakładanych poziomów recyklingu odpadów. Mhm. To wynika wprost z tego, że nasza branża odpadowa i właśnie te instalacje są kiepskiej jakości, są mało wydajne i no, nie potrafią sobie poradzić z tym strumieniem odpadu. Dyrektywa, o której mówiłem, dyrektywa Single Use Plastic nakładała na kraje członkowskie obowiązek zbiórki 77% butelek PET selektywnie. Systemy gminne, te wspaniałe niby sortownie, zbierały między 35 a 45% w zależności od roku. Raz lepiej, raz gorzej, bo to nie jest tak, że mówimy o ciągłym wzroście. Były takie lata, gdzie to nagle było 31 czy 32.
1: Myślę, że część społeczeństwa negatywnie odbiera taki argument, że unijne regulacje nas do czegoś zmuszają. To proszę wyjaśnić naszym odbiorcom, dlaczego koniec końców to nam się po prostu opłaci jako społeczeństwu, żebyśmy mieli ten sprawny system kaucyjny.
0: My cały czas dyskutujemy o systemie kaucyjnym, w ogóle mam wrażenie, patrząc na niego z bardzo złej strony. My patrzymy wyłącznie na kwestie środowiskowe. One są ważne, bo oczywiście system kaucyjny pozwala zmniejszyć zaśmiecanie, co bardzo widać, pewnie o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówili, ale system kaucyjny jednocześnie jest elementem gospodarki obiegu zamkniętego. Bardzo dobrze działającym elementem gospodarki obiegu zamkniętego, czyli rozwiązaniem, które pozwala zamykać obieg surowców w gospodarce. A każda butelka PET, o której dzisiaj rozmawiamy, średnio, to mniej więcej 100 ml ropy. Możemy albo tworzyć nowe butelki PET, z importowanej ropy, jak przeczytamy sobie wiadomości jakiekolwiek, to widzimy, jak z tym importem teraz może być, jak będzie, jak bardzo niepewne
1: to jest argument.
0: Jak bardzo niepewne jest to.
1: Każda butelka 100 ml. 10 butelek. To już jest coś, prawda?
0: To przemawia do wyobraźni. To jest kilka procent krajowego zapotrzebowania na ropę naftową. A jeżeli te butelki PET będziemy zbierać w sposób w taki właśnie systemie kaucyjnym, to one będą dużo czystsze, dużo lepszej jakości niż te z tych teoretycznie bardzo dobrych, ale jak widać niekoniecznie są.
1: A właśnie, czym się różni taka tona butelek PET, które przyjechały z sortowni, czy też wyjechały z sortowni, a tona butelek PET, które ze sklepu?
0: Różni się czystością. Te, które są w sortowni, zazwyczaj trafiają tam, jeżeli mają więcej szczęścia, z żółtego worka, z tej selektywnej zbiórki, albo są wysortowywane z czarnego worka, ze odpadów zmieszanych. Wtedy są bardzo mocno zanieczyszczone i tak naprawdę można tutaj powiedzieć o jakimś takim downcyclingu, zrobieniu z nich czegoś, co już jest gorszej jakości produktem, nie wiem, kolejnej niepotrzebnej doniczki, mebla ogrodowego i tak dalej. Butelki systemu kaucyjnego są bez porównania czystsze, bo nie stykają się z innymi typami odpadów. Nie są zanieczyszczone odpadami bio, czy innymi tego typu rzeczami. W związku z tym, z tych opakowań, co do zasady, dużo łatwiej jest robić recyklat, czyli materiał, który ma możliwość tworzenia z nich nowych butelek do, czy opakowań do kontaktu z żywnością. Czyli możemy, mówiąc kolokwialnie, z takiej butelki systemu kaucyjnego wyprodukować nową butelkę. I znowu wlać do niej napój. Z butelki z systemów gminnych już niekoniecznie.
1: A czy możliwe jest osiągnięcie takiego celu, że nie będzie produkowanych nowych butelek PET?
0: Pewnie nie do końca, dlatego że systemy te kaucyjne też mają swoją sprawność w okolicach 90%. I to widać w krajach europejskich, ona gdzieś tam oscyluje między 88 a 95%, w zależności od kraju.
1: Ale to i tak dużo.
0: To jest dużo. To jest bez problemu więcej niż, niż to, co robimy, to, co się zbiera teraz w systemach komunalnych. Czy szczególnie w Polsce w systemie komunalnym. Ale co do zasady też w przypadku PET-u zawsze potrzebna jest ta pewna domieszka i to 10% zdecydowanie wystarczy do tego, żeby zachować właściwości tego materiału i móc te nowe opakowania tworzyć. Więc zawsze będziemy potrzebowali pewnego drobnego ułamka świeżego materiału z, wprost z ropy naftowej, ale możemy znaczną część tego strumienia zastąpić tym materiałem z butelek, z kaucjomatów.
1: Za chwilę oddamy Państwu głos w tej sprawie, a już teraz mogą Państwo dzwonić do nas pod numer 22 44 044. Przypomnę, że tematem dzisiejszego mikrofonu jest system kaucyjny, który jest z nami już od ponad pół roku. Jak Państwo oceniają ten system? Czy Państwo korzystają? Czy Państwo oddają butelki? A może to jest dla Państwa z jakiegoś powodu problem? Na ten temat proszę zabierać głos już teraz, dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044. Do Państwa dyspozycji także adres mailowy mikrofon@tok.fm, a nasz dzisiejszy temat znalazł się także na naszym profilu na Facebooku. Jak Państwo odnajdą na tym portalu profil Tok FM, to właśnie tam jest to pytanie. System kaucyjny jest z nami już ponad pół roku. Jak go oceniasz? Proszę komentować pod tym postem. Ja będę pozostałym słuchaczom przekazywał te Państwa głosy. Jeszcze kwestia tych czystszych ulic. Tak zacząłem się zastanawiać przed chwilą, czy pojemniki, te żółte pojemniki na plastik, czy one są od czasu wprowadzenia systemu, czy one są mniej napełnione. I szczerze powiem, nie poczyniłem takich obserwacji, nie zauważyłem zmiany. A pan?
0: Odpadów kaucyjnych, czy opakowań kaucyjnych na pewno nie ma w przestrzeni publicznej za bardzo, bo widać, że są już nawet takie osoby, które trochę dorabiają sobie zbierając opakowania. Nie ma ich też, co ważne, w środowisku. My jako fundacja prowadzimy też takie akcje sprzątania. W tym roku dużej akcji na Międzyodrzu w Gryfinie z pewnym zdziwieniem, ale też ogromnym zadowoleniem odkryliśmy, że na kilkaset kilogramów zebranych odpadów były tylko dwa opakowania kaucyjne, dwie butelki. W roku ubiegłym w tego typu akcjach gro zebranych opakowań stanowiły właśnie butelki PET. W tym roku...
1: Czyli to działa.
0: Tak, w tym roku, owszem, znajdujemy butelki, jeszcze te ubiegłoroczne, które ktoś podrzucił gdzieś w trawie i one przeleżały sobie rok, ale nowych opakowań nie ma. Ludzie jednak za to 50 groszy są w stanie opakowanie odnieść i oddać do sklepu.
1: Ostatnie pytanie. Myślę o dość kontrowersyjnej kwestii. Jak pan uważa, co zrobić z małpkami?
0: Znaczy, zdecydowanie do systemu kaucyjnego trafić muszą, bo w ogóle powinno tam trafić jednorazowo
1: w szkło. Po weekendach
0: w
1: naszych miastach pełno tego na deptakach wszędzie, prawda?
0: Pełno tego wszędzie w ogóle. Na zasadzie znowu to nieszczęsne Międzyodrze, park krajobrazowy, potencjalnie kolejny park narodowy i miejsce, w którym wędkarze porzucają takie ilości małpek, chodząc na ryby, że to tegoroczne zbieranie tam odpadów to były głównie butelki po właśnie tym mocnym alkoholu, te małpeczki i troszkę większe wolumeny. Zdecydowanie trzeba to włączyć, oczywiście nie teraz. Na zasadzie trzeba podjąć tą decyzję teraz, ale to musi być długie vacatio legis. Myślę, że do 2029 roku wtedy i tak będziemy zmieniali ten system, będą dochodziły te butelki wielokrotnego użytku w ogromnych ilościach i wtedy powinno też tam trafić jednorazowe szkło, bo ono z powodzeniem jest zbierane chociażby w Rumunii, gdzie jest bardzo podobna struktura handlu jak w Polsce, ale na Węgrzech, w Chorwacji, w takich krajach, w których no, jest dzięki temu dużo czyściej, bo tych opakowań po prostu nie ma w środowisku i nie ma ich w przestrzeni publicznej.
1: Ten system kaucyjny to jest temat rzeka. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Dziękuję Panu. Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego z Fundacji Waste Free Oceans, był razem z nami w mikrofonie TOK FM. Do zobaczenia, dobrego wieczoru, a za chwilę pojawią się Państwa głosy w tej sprawie.
2: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: System kaucyjny jest z nami już od ponad pół roku. Jak go oceniasz? Oto pytamy dzisiaj Państwa w mikrofonie TOK FM. Nasz numer to 22 44 044. Telefonuje Pani Anna z Przemyśla. Dzień dobry, słuchamy Pani. Dobry wieczór.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Uważam, że każdy wysiłek jest wart tego, żeby mniej plastiku i śmieci było w środowisku. Też widzę różnicę. Nie ma takich ilości tych plastikowych butelek wszędzie walających się. My osobiście w domu już od dawna używamy mało takiego jednorazowego plastiku, bo przerzuciliśmy się po prostu na wodę gazowaną z różnymi sokami. Ale dawałam butelki. To nie jest jakiś skomplikowany proces. Owszem, widziałam kolejki pod automatami i to było bardzo fajne, bo znaczy, że system działa i że komuś się opłaca schylić po tą butelkę, nawet jeżeli ktoś inny ją wyrzuci i oddać do sklepu czy do automatu i odzyskać pieniążki. To jest wszystko dobre. Ja uważam, że to jest super i też myślę, że małpki absolutnie powinny być objęte systemem kaucjowym. Ja mieszkam na Starym Mieście i po każdym weekendzie małpki są wszędzie po prostu i nie jest to fajne.
1: Pani Anno, jakby małpki były w systemie kaucyjnym, to coś mi się wydaje, że na drugi dzień by zniknęły z tych wszystkich miejsc z prostego powodu. Ktoś po prostu by je oddał i znalazłyby się w pieniądze w portfelu.
4: No na pewno. Ale muszę panu powiedzieć, że bardzo mnie śmieszą filmiki kolportowane przez polityków pewnej, że tak powiem, opcji, jak to strasznie ciężko jest im
1: oddać. Czyżby wolnościowców?
4: Tak, oczywiście, że to w ogóle jakiś dramat jest, automat zapchany, a on tu zbierał te butelki 10 lat, przyjechał, bo chciał oddać, a nie może i w ogóle nie wie, jak to wszystko obsługiwać. No ludzie, zdawałoby się, że młodzi ludzie dopiero skończyli szkołę, potrafią czytać instrukcje ze zrozumieniem i potrafią oddać butelkę do butelkomatu. Ja nie widzę żadnego problemu, naprawdę.
1: Coś mi się wydaje, że ma pani na myśli tych polityków, którzy wtedy, jak te korki przytwierdzone do butelek wchodziły, to tak, nagrywali to filmiki, nie mogą się napić, bo korek by tutaj o nos się zahacza.
4: Tak, dramat po prostu.
1: Dziękuję bardzo.
4: Także polecam każdemu i oby tak dalej. Ja jestem absolutnie za.
1: To była pani Anna z Przemyśla. Nasz numer to 22 44 044. Dołącza do nas pan Grzegorz z Twardorzeki. Dobry wieczór, słuchamy pana.
5: Dobry wieczór.
1: Jest pan na antenie.
5: Panie redaktorze.
1: Z Twardorzeczki, bardzo... przepraszam, z Twardorzeczki pan się dodzwonił. Nie z Twardorzeki.
5: Twardorzeczka, tak. Jedyna taka miejscowość w Polsce.
1: Pięknie się nazywa.
5: Oczywiście, jest jedyna. Nie ma pomyłki żadnej. Jeżeli o to chodzi, to bardzo panią pozdrawiam, bardzo miło mówi. Ja jestem też za recyklingiem, oczywiście, że tak. Przewijałem system kaucyjny na przykład w Niemczech już od lat. Zupełnie to inaczej wygląda. Powiem panu tak, jestem kierowcą ciężarówki. Na przykład na stacjach paliw muszę kupować od poniedziałku do piątku opakowania. Na żadnej stacji paliw nie ma możliwości, żeby zwrócić opakowania. Więc przez tydzień muszę to zbierać do worka. Następnie tym worem, a to nie jest mało, bo przez 5 dni tutaj pan wody wypije. No, pan sobie wyobraża, że dziennie trzeba wypić 3-4 litry wody, więc trochę tych butelek się nazbiera. Jeszcze jakieś inne opakowania się zbiorą. Podchodzę do tak zwanego bankomatu przy którymś markecie i okazuje się, że połowa mi nie wchodzi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, co ja mam z tymi opakowaniami zrobić, które mi nie wchodzą? Bo już paliwo to 50 groszy. Tylko co ja mam z nimi zrobić? Tam nie ma żadnego kosza, żadnego worka, bo tak na przykład w Niemczech to był osobny kosz, gdzie można to było wyrzucić. Tu nie ma opcji. Muszę sobie spakować powrotem w torby i zwalić do domu.
1: Ale to, o czym pan mówi, to w ogóle jest bardzo... dziękuję panu za ten głos, bo to jest bardzo ciekawe. To jest spora liczba tych butelek, które nie są przyjęte przez automat. Czy one są pogniecione?
5: Nie. Ja staram się, wiem jak to wyglądało w Niemczech, czyli kod kreskowy musi być prosty, bo inaczej bankomat nie przyjmie. Ja to wszystko rozumiem. Mhm. Ale pomimo tego na przykład odrzucam.
1: A pan korzysta tylko z jednej sieci, przy konkretnym markecie? Bo takie moje też doświadczenie z tymi urządzeniami jest takie, że jedne rzeczywiście część odrzucają, część przyjmują, a są też sieci, które nie dość, że przyjmują te z systemu kaucyjnego butelki, to jeszcze można tam dowolne inne wrzucić i wtedy jest tam nie 50, a 20 groszy.
5: No dobra,
1: to może to jest kwestia wyboru tego automatu.
5: Już nie mówmy, że nie reklamujmy danej sieci, to jest właśnie system niemiecki. Być może tak, akurat z tego nie korzystam, bo nie jest mi po drodze, ale no pomimo wszystko, tak jak mówię, przede wszystkim nie ma możliwości, że mogę to opakowanie odrzucić na bok. To sobie w ten sklep zrobi.
1: Panie Grzegorzu, zanotowałem sobie dwie rzeczy, bardzo ważne rzeczy, które pan poruszył. Brak możliwości zwrotu butelek na stacji benzynowej, a kierowca, który tylko w obrębie miejsc obsługi podróżnych się zatrzymuje, gdzie to ma zostawić? A po drugie, że brakuje kosza, gdzie te odrzucone butelki można by było zostawić. Bardzo dziękuję panu za ten głos.
5: Dobrego wieczoru i dobrych głosów w tych sprawach, bo sądzę, że może niektórzy, którzy zarządzają tymi sprawami, to nad tymi głosami naszych normalnie słuchaczy trochę pomyślą.
1: Myślę, że nas słuchają, albo odsłuchają później. Dziękuję. No, szerokości, panie
5: nadzieję,
1: Grzegorzu.
5: Miejmy nadzieję. Bo ja jestem oczywiście za recyklingiem, tylko żeby to było normalnie stworzone dla ludzi.
1: Żeby to działało.
5: A nie tylko żeby działało.
1: Dziękuję. To był pan Grzegorz, a teraz pan Karol z okolic Warszawy. Panie Karolu, słuchamy.
6: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Ja jestem pracownikiem, który zajmuje się właśnie przyjmowaniem tych butelek. I system kaucyjny istnieje już od pół roku. Dopiero od kilku dni w moim miejscu pracy jest ta maszyna, która przyjmuje te butelki. Wcześniej robiliśmy to ręcznie. No i właśnie właśnie chciałem zwrócić uwagę na perspektywę pracowników sklepów, którzy się tym zajmują i to jest po prostu koszmar. To jest po prostu koszmar. Wcześniej robiliśmy to ręcznie, no to praktycznie co chwilę jest prawda, osoba, która chce, przynajmniej od pewnego momentu, co chwilę jest osoba, która chce te butelki zwrócić i bardzo dobrze jestem zwolennikiem recyklingu, natomiast zaczęli się tym interesować no, panowie i panie, którzy, no, prawda, jakby
1: próbują na tym zarobić. I przynoszą do sklepu. Ktoś dokładnie, po prostu, kto chce.
6: Dokładnie tak. No i jest to problem, to butelki są znalezione w śmietniku gdzieś, albo bardzo poniszczone, pognieciane, więc my też takich nie można przyjąć. to jest dla pracowników sklepu to jest ogromny problem. Natomiast kiedy już to urządzenie się pojawiło, no to jest jeszcze większy problem, dlatego że jakby delikatność tego sprzętu moim zdaniem nie jest na polskie warunki. Ludzie przynoszą tam wszystko. Wszystko. Po prostu butelki po środkach chemicznych, jakieś, no takie, które nie podlegają recyklingowi. Tam się wokół tego robi straszny bałagan, kiedy klienci próbują wkładać te butelki do tego urządzenia, no to po prostu ono co chwilę wymaga interwencji, dlatego że no jest tam jakiś problem techniczny. Mhm. No więc szczerze mówiąc, czekamy tylko na... tak jak mówię, od kilku dni jest to urządzenie w moim miejscu pracy. No czekamy tylko na moment, kiedy ono już padnie całkowicie, bo jest z nim coraz gorzej. Jeśli chodzi o te... czy jest też jakiś problem, jeśli chodzi o odbieranie tych worków? Dlatego, że my mamy po prostu zapychanie worków, które są odbierane też w jakimś takim, no nie wiem, no nieznanym, my musimy się z tymi workami naprawdę męczyć. W innych sklepach jest to rozwiązywane jeszcze gorzej, bo te worki w ogóle leżą gdzieś tam na widoku i to też nie jest fajne. Klienci organizują tam po prostu ogromny bałagan. Co chwilę ktoś musi tam być, żeby sprzątać. No właśnie po to dzwonię, żeby zwrócić uwagę, że dla pracownika sklepu system kaucyjny jest naprawdę koszmarem.
1: Panie Karolu, ja jako klient to widzę i już tutaj dzieląc się swoim doświadczeniem, szczerze mówiąc, odstąpiłem od wymagania od sprzedawcy, aby przyjmował tę nieszczęsną jedną butelkę czy pięć butelek. W przypadku tych niewielkich sklepów przekonałem się, że sprzęt bywa awaryjny, ten przyjmujący, i po prostu idę do większego takiego, nazbieram trochę tych butelek i wyłącznie korzystam z automatu, tutaj nie zawracając głowy w sprzedawcy. Chociaż obowiązek obowiązkiem wynikającym z ustawy. A pan, panie Karolu, ma nadzieję, że to są takie choroby wieku dziecięcego i że to się rozkręci?
6: Mam nadzieję, że zacznie to funkcjonować po prostu w sposób cywilizowany. Od pół roku tak nie jest. Przyjmowanie tych butelek wcześniej przez pół roku robiliśmy to ręcznie. No to było
1: bardzo kłopotliwe.
6: To było bardzo kłopotliwe i teraz to urządzenie, na które czekaliśmy, które miało usprawnić pracę, okazuje się, no, że wcale tak nie jest. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że zainteresowanie jest coraz większe. Czyli z jednej strony dobrze, bo jestem zwolennikiem recyklingu, a z drugiej strony...
1: Coś pozytywnego, tak. Dziękuję bardzo. Mm-hmm. Pan Karol spod Warszawy był razem z nami. Przypominam państwu numer telefonu do mikrofonu TOK FM. To 22 44 044. Byliśmy w okolicach Warszawy, to teraz będziemy na Śląsku. Pan Piotr telefonuje z Tarnowskich Gór. Słuchamy.
7: Tak, halo, dobry wieczór. No tak z ciekawością przysługuję się wypowiedziom moich przedmówców i pana specjalisty. Co ja bym powiedział? Plus kilka razy do roku mam taką ulubioną trasę rowerową. No nieważne gdzie. Dwa dni temu byłem też po raz pierwszy w tym roku. No i z takim trochę zdziwieniem i zaskoczeniem i zadowoleniem zauważyłem, że te wszystkie przydrożne rowy pełne wcześniej puszek i plastikowych butelek praktycznie 90% dostało, może z tego 10-15%. Z tego, co się przesiedli, no bo jeździli kierowcy.
1: Aż miło się robi, prawda?
7: Tak, bo to jednak był, ja sobie nieraz tak myślałem, powiedzmy jeszcze przed tym systemem, że po prostu, no po tych lasach leży tych butelek, zwłaszcza plastikowych, bo może puszki aluminiowe mają większe wzięcie, no dziesiątki, setki tysięcy ton i one będą leżały przez setki lat. I to może tego unikniemy, prawda? Czy już w dużej mierze, prawda, jest tego mniej, prawda? Bo ja jestem na to uczulony. A z takich minusów, no byłem niedawno w dużej sieci handlowej. przechodziłem koło tego automatu, no akurat panie wymieniały te worki i po prostu był nieczynny, no ale tak spojrzałem, no gdzieś już leżały dwa wory, ale to były wory o średnicy metra, gdzieś tam zaplombowane czy ometkowane i ja nawet usiłowałem pomóc jej przesunąć, ja mówię, nie, bo ale nie za bardzo mogłem go podnieść, bo on pewnie ważył ze 20-30 kilo, z jednego się lało jakaś mieszanina cieczy, no nie wyglądało to zachęcająco i te dziewczyny, te kobiety, no naprawdę pewnie są automaty, które przyjmują większą ilość, mniejszą ilość, ale akurat te wory były monstrualne. Także ja im współczuję. To jest na ten minus dla personelu, bo personelu to będzie niedogodność, bo tam przecież nie ma nowych ludzi, tylko są dodatkowo, powiedzmy, obciążone czynnościami, prawda? Mhm. Takimi brudnymi, śmierdzącymi. No i z tych automatów śmierdzi, no nie łudźmy się, no piwo zmieszane tam z jakimiś sokami, z jakimiś tam napojami słodkimi, no po pewnym czasie daje swoistą woń, prawda? Drugim takim jeszcze minusem jest to rzeczywiście, że te małe sklepy, no nieraz się gdzieś jedzie, powiedzmy, kupuje się, zwłaszcza w upale, to już pan kierowca tutaj mówił, większą ilość tam, powiedzmy, ten, no i później, no co, no, wyrzucić, szkoda, oddać nie ma gdzie, wieźć z sobą do domu, żeby tam oddać, powiedzmy, za te 2-3 złote, też jest problem.
1: I ostatnia rzecz
7: jeszcze taka, tutaj pan specjalista, chyba nie było mówione, chodzi mi o to, że po prostu, no nie wiem, czy to prawda, ale te sortownie śmieci już powiedzmy, podnoszą ceny po prostu wywozu śmieci z racji z tego, że mają mniejsze zyski ze zbioru tychże produktów, prawda? I no to jest trochę takie dziwne, prawda? Tu ja oddaję, sortuję, no powiedzmy, mówię ja, no czy tam no ludzie mają ten, a na dodatek za to są karani podwyższeniem opłat za śmieci. No to jest coś nie tak, prawda?
1: No tak, tylko z kolei opłaty za śmieci tyle. Nie są taką suwerenną decyzją firmy, która odbiera śmieci, to jest ustalane przez gminy, więc to jest jeszcze inny temat.
7: Ale kwestia odpadów... Te firmy, powiedzmy, one pertraktują z gminami.
1: Warunki, to prawda, to prawda.
7: Tak, także to jest trochę coś nie tak.
1: Dziękuję bardzo, pan Piotr z Tarnowskich Gór, teraz Katowice i pan Dawid. Dobry wieczór, słuchamy pana.
8: A witam, panie redaktorze. Czy słychać mnie dobrze?
1: Bardzo dobrze.
8: Dobrze. Panie redaktorze, a ja zadam pytanie panu i słuchaczom, bo już powiem, o co mi chodzi. Czy pan popiera ten system kaucyjny? Czy pan segreguje te butelki?
1: Tak.
8: Dobrze. Pan mieszka w bloku czy w domu?
1: W bloku.
8: W bloku. Ile pan ma metrów kwadratowych?
1: Niecałe 40. Ale o adres proszę mnie nie pytać.
8: Nie, bo wie pan o co chodzi. No to ja mam podobnie i panu coś powiem. Szanowni słuchacze, bo jak zwykle coś Unia wprowadza, ale jak zwykle, no jako my obywatele, gdzie my mieszkamy? Bo proszę sobie wyobrazić, mieszkam tak jak pan w 40 paru metrach. I ja już segreguję śmieci. Plastik, szkło, papier, butelki. Mam jeden duży kosz. Mhm. No bo płacę za segregację spółdzielni 35 zł, to sobie jest nas trójka. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja mam kolejny potężny wór, który stoi mi w kuchni i zajmuje mi bardzo dużo miejsca. No jasny gwint, ja sobie się zastanawiam, już do innej audycji kiedyś dzwoniłem. No gdzie ja to mam trzymać, ten wór kolejnych śmieci, jak już fizycznie na to nie ma miejsca? Bo moja kuchnia ma 3x2. No przepraszam bardzo, znowu jest coś wprowadzone, nie zastanawiając się, jak ludzie będą w tym funkcjonować, bo podam inny przykład. To tak, Unia mówi tak, elektryki, wprowadźmy elektryki, dbajmy o ekologię, jeździmy samochodami elektrycznymi. No ale teraz, tak jak ktoś powiedział w audycji, no ale tych ładowarek nie ma tyle, to tyle. To by musiał każdy mieć dom, garaż i w nocy podpina się do wtyczki. No i wszystko jest okej, tylko my mieszkamy w blokach. Kiedy te nasze bloki były wybudowane i do czego one są na siłę teraz dostosowywane? Czy ktoś sobie zadaje pytanie i odpowiada na to?
1: Pan Dawid z Katowic, dziękuję za ten głos i już, proszę państwa, się do tego odnoszę. Ilekroć pada argument, że Unia kazała i opieramy się przeciwko temu, no jesteśmy częścią tej Unii. I my się umawiamy na pewne zasady razem z naszymi sąsiadami z innymi krajami i umawiamy się na to, co jest w naszym wspólnym interesie, co nam się opłaca. Po to jesteśmy w tej Unii. i dlatego się umawiamy na konkretne rzeczy. Co do tego segregowania w ramach systemu kaucyjnego odpadów. No, był z nami na samym początku audycji ekspert, pan Filip Piotrowski, którego argument o tym, że w ramach systemu kaucyjnego, co pokazują doświadczenia innych krajów, jesteśmy w stanie 90 parę procent tego zebrać, czyli praktycznie nie produkować plastiku, czyli praktycznie nie kupować ropy po to, żeby wyprodukować ten plastik i mamy czyste lasy, na co wskazywał inny nasz słuchacz, że jedzie rowerem i nie widać już tych butelek. Dlatego to jest wprowadzane, a nie dlatego, że Unia nam coś kazała. Pan Krzysztof z Warszawy, słuchamy.
9: Dobry wieczór. Panie redaktorze, więc tak, na początek nie do końca jestem za tym zbieraniem butelek, bo tak jak poprzedni słuchacz powiedział, w domach zaczynają się pojawiać miejsca, gdzie nie ma składać, znaczy gdzie składujemy te butelki i tak jak słuchacz mówił, papier i inne rzeczy, ale wydaje mi się, że my jesteśmy na początku tej drogi i teraz jest tak, że trzeba zanieść tą butelkę, ona nie może być zgnieciona, bo są butelki okaucjowane 50 groszy, a są takie, które nie były okaucjowane i punkty to przyjmują za 10 groszy. Ja mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że wszystkie butelki, które będą chodziły na rynku, będą okaucjowane, w związku z tym będzie można wprowadzić zgniatarki i w tych punktach, gdzie są przyjmowane, już nie będzie worów wielkich, tylko po prostu będzie wkładała butelka i będzie w środku gnieciona i wtedy będzie kaucja od sztuki.
1: Chyba niektóre automaty już tak robią, wie pan, bo jak no się właśnie, wrzuca tę butelkę, to tam coś tak się kotuje taki. I później tak jakby...
9: No właśnie. Wie pan, wydaje mi się, że problem na pewno jest to, co dzwonił ten kierowca, który mówił o tym jeżdżeniu z workami, bo nie ma gdzie tego oddać. Ale ja mam inne pytanie. Czy wie pan, czy wiemy, ile butelek nie zostaje zwracanych, czyli nagle się okazuje, że powstaje nadwyżka, no bo jeżeli ktoś kupił coś za 5 zł i było w tym 50 groszy za butelkę, no to kosztuje tylko 4,50, ale jak ludzie nie zwracają tych butelek, to nagle ktoś ma dodatkowy przykut, te 50 groszy więcej. No bo wie pan, nie ma, ja jestem z pokolenia, kiedyś były butelki, ja pamiętam, które były kaucjowane, pamiętam butelki na mleko, które były, jak w tym filmie słynnym, nie lubię poniedziałku, kiedy chodził mleczarz i stawiał butelki pełne, a zabierał puste, to było jakimś trochę systemem kaucyjnym, bo to powodowało, że ktoś brał
1: jeszcze,
9: butelkę.
1: Panie Krzysztofie, jeszcze wrócimy do tego. Bo to nie było głupie, jak to się mówi.
9: No tak, tylko
1: swoją drogą, wie pan, przypomniało mi się to mleko z tymi steberkami na samym
9: kanale. Żółte było tłuste, a srebrne było chude. Ale wie pan, to jeszcze jedna rzecz tylko chciałem powiedzieć. Niespodziewanie wkroczyło do polityki. Bo naczelny redaktor śledczy z telewizji Republika w którymś programie wieczorem określił, że Tusk zrobił z Polaków śmieciarzy. Chodzą i zbierają butelki. I wie pan, to jest jak można
1: to nie
9: coś,
1: powinno być naprawdę... tematem to, politycznym, no tak. Zgadzam się z panem.
9: Ale wie pan, jak łatwo zrobić z czegoś no wszystko polityczne, nie? Aczkolwiek... No bo Polacy są śmieciarzami. No,
1: aczkolwiek akurat tej anteny nie śledzę, przyznam. Dziękuję.
9: A powiem panu, że warto czasami posłuchać, bo gadają takie głupoty, że aż trudno to uwierzyć.
1: Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Teraz świętokrzyskie. Pan Tadeusz telefonuje. Dobry wieczór, słuchamy.
10: Dobry wieczór. Ja mam takie doświadczenia z butelkami kaucyjnymi z zagranicy, że jak jechałem za granicę, to miałem niezłą frajdę, że mogłem tą puszkę nie wyrzucić do kosza, tylko następnego dnia iść do sklepu, odebrać kupon i mieć z tego pieniądze. Żadni moi znajomi tego nie robili, a ja się z tego cieszyłem. Miałem taką przyjemność ekologiczną, ale w momencie,
1: ja
10: kiedy
1: też to mam.
10: Ten system... Tak, to naprawdę była taka radość autentyczna z małej rzeczy, ale jak ten system został wprowadzony w Polsce, to spotkałem się z bardzo wieloma opiniami znajomych, moich najbliższych, że to jest coś złego, że to jest właśnie zmuszanie Polaków do bycia śmieciarzami, do zbierania i że oni tego nie będą robić, oni będą demonstracyjnie te puszki wyrzucać, nie będą ich oddawać i dużo o tym myślę i wydaje mi się, że warto wysłuchać każdej strony, bo w każdej informacji jest jakaś część prawdy i generalnie doszedłem do takich wniosków, że no, system kaucyjny co do zasady, to, że my wpłacamy kaucję, a potem musimy odstać w kolejce, żeby odebrać swoje pieniądze, no on jest co do zasady zły. To nie jest fair, żebyśmy my płacili, a potem mieli radość z tego, że odzyskujemy coś, co jest od samego początku nasze. Mhm. Także to jest jakaś racja w tym, że to jest po prostu zła metoda, taka narzucająca
1: ale
10: się.
1: Panie, ale panie Tadeuszu...
10: Tak dokończę wątek, ale z drugiej strony trzeba zapytać, z czego to wynika. Gdybyśmy byli społeczeństwem dojrzałym i byśmy te butelki plastikowe i te puszki nie wyrzucali po rowach, po łąkach, po lasach, tylko byśmy je oddawali do żółtego worka, ten żółty worek trafiałby do sortowni. W tych sortowniach by się zgadzała ta proporcja procentowa, że wyprodukowano 100% puszek, 90% zwrócono, to przecież by tego systemu kaucyjnego nie było, prawda?
1: Ale właśnie dlatego jest, że my tak postępujemy i że tego nie robimy. Stąd system kaucyjny. Dziękuję.
10: Wina, jako społeczeństwa, tak?
1: Pan Tadeusz ze Świętokrzyskiego był razem z nami. Mikrofon małpatok.fm. Mail otrzymaliśmy od pana Patryka. Oceniam ten system bardzo źle, niestety. Ceny napojów wyższe i problemy z oddaniem. Dużo pisać, zwykła propaganda. Wystarczył normalny system zbierania plastiku w żółtych workach i segregacja śmieci w firmach odpadowych. Nie wiem, czemu napoje nie są promowane w butelkach szklanych, jak za komuny. Z tym ostatnim. I tą ostatnią częścią tutaj się zgodzę. Pan Patryk z takim głosem w naszej dyskusji. Po informacjach po 21 wracamy do tego gorącego tematu w mikrofonie, a informacje ma już dla państwa Sylwia Chleczańska.

0: Autopromocja.
1: O podróżach bez przewodników w ręce.
2: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
1: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
2: Na pewno wiemy jedno.
1: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
2: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
0: Wspólna sobota. W każdą sobotę tuż po 10:00.
2: W tej audycji podróżujemy,
1: oglądamy
2: i czytamy. Anna Sobańda
1: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
0: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Oprawcy zamordowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy usłyszeli wyroki. Prokuratura zapowiada apelację. Pacjenci, ale i specjaliści obawiają się o przyszłość psychiatrii środowiskowej w Polsce. Protesty przed rosyjskim pawilonem na Biennale Sztuki w Wenecji. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rano wznowione zostaną działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej, ale akcja gaśnicza na miejscu będzie prowadzona przez całą noc. Według szacunków służb ogień objął w sumie ponad 400 hektarów. Jak poinformowały Lasy Państwowe, w środę w akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej zaangażowanych było po 6 dromaderów i śmigłowców. Maszyny latały bez przerwy i wykonały kilkaset zrzutów wody. Z pożarem w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie strażacy walczą od wtorkowego popołudnia. Przed sądem w Częstochowie zapadł wyrok w sprawie Dawida B., odpowiedzialnego za śmierć swojego pasierba Kamilka. Mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Dawid B. znęcał się nad 8-letnim Kamilkiem, m.in. poprzez polewanie chłopca wrzątkiem, przypalanie papierosami i sadzanie na piecu. 8-latek zmarł wskutek obrażeń. Ta sytuacja przyczyniła się do wprowadzenia ustawy, która zobowiązała wszystkie instytucje do wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Te przepisy mocno wpłynęły na opinię publiczną, mówi w TOK FM specjalista w przeciwdziałaniu przemocy domowej i analizie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie, dr Grzegorz Wrona.
8: Na pewno zwiększyły poziom wrażliwości opinii społecznej na ten temat i reakcję taką czysto ludzką na krzywdę dzieci.
7: Rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę zmaltretowanego chłopca, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw częstochowskiego sądu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Prokuratura także zapowiada apelację od wyroku i domaga się dla Dawida B. dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz ojczyma 8-letniego Kamilka sąd skazał też na 16 lat więzienia matkę chłopca, która pomagała mężowi w znęcaniu się nad dzieckiem. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że rozmawiał z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem i przekonywał, by jego kraj skorzystał z możliwości proponowanej przez Paryż i Londyn wielonarodowej misji w cieśninie Ormus. Macron podkreślił, że ostatnie wydarzenia dowodzą użyteczności tej misji. Francuski prezydent w komentarzu na platformie X dodał, że zamierza rozmawiać na ten temat również z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej doradca Macrona powiedział dziennikarzom, że Francja proponuje USA i Iranowi, by potraktowały cieśninę Ormus jako oddzielną sprawę od zagadnień dotyczących konfliktu zbrojnego i negocjacji. Blisko 200 specjalistów, pacjentów i pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego podpisało list otwarty do ministry zdrowia w sprawie przyszłości psychiatrii środowiskowej w Polsce. Autorzy apelują o utrzymanie stabilnego finansowania i dalszy rozwój modelu opieki, który od 8 lat działa w ramach pilotażu. Sygnatariusze listu ostrzegają też, że dodatkowe obowiązki administracyjne mogą odciągnąć personel od pracy z pacjentami i utrudnić codzienne funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego. Ich zdaniem kluczowe jest utrzymanie prostego nowego modelu, który pozwala skupić się na leczeniu, a nie na sprawozdawczości, mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji W Drodze po Pomoc.
9: Nie może być tak, że 90% czasu będzie tym placówką zajmowało wypełnianie dokumentacji i to, bo czasem zostaje zabrany pacjentom tak naprawdę.
7: Ministerstwo Zdrowia podkreśla z kolei, że zmiany mają uporządkować system po zakończeniu pilotażu i zapewnić lepszą kontrolę jakości opieki. Komentowała w TOK FM posłanka Lewicy Joanna Wiecha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
10: Chodzi o to, żeby podzielić jakby zdrowie psychiczne, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji. Jakość będzie oceniana i liczba osób przyjmowanych.
7: Szczegóły reformy poznamy 13 maja. Uniwersytet w Białymstoku chciałby otworzyć wydział weterynarii. Pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Wspólnie próbują znaleźć 100 milionów złotych na budowę wydziałowej kliniki weterynaryjnej. Rektor uczelni Mariusz Popławski chciałby pierwszą w północno-wschodniej Polsce weterynarię otworzyć w roku akademickim 2027-2028. Znalazł też miejsce na budowę kliniki, w której przyszli weterynarze doskonaliliby swoje umiejętności.
11: Wiemy wiele na ten temat, ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na to inwestycje potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
7: Pieniądze, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa Łukasz Prokorym. Podkreśla, że rolnicy regionu bardzo potrzebują weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
12: Żeby zawsze mobilność była wyborem, musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
7: Obecnie na Uniwersytecie w Białymstoku na 15 kierunkach uczy się niespełna 10 tysięcy studentów. Przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji doszło do protestów przeciwników obecności tego kraju na światowej wystawie. Demonstracja towarzyszyła oficjalnej ceremonii otwarcia pawilonu Rosji. Na miejscu obecne były wzmocnione siły policji. Pawilon Rosji na terenie Biennale został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże z możliwymi większymi przejaśnieniami, a nawet lokalnie występującymi rozpogodzeniami. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, którym może towarzyszyć grad. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 25 stopni będzie na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 6 minut po 21. To jest mikrofon TOK FM. System kaucyjny jest z nami już od ponad pół roku. Jak go oceniasz? To jest pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Nasz numer to 2244044. Proszę dzwonić i zabierać głos. Przed 21. dyskusja była dość burzliwa i bardzo ciekawa. Myślę, że tak będzie również teraz. Za chwilę w Państwa głosy, ale wcześniej to, co otrzymaliśmy, głos, który otrzymaliśmy drogą mailową. Dzień dobry, nie rozumiem zachwytu nad tym systemem, czyli nad systemem kaucyjnym. Na systemie zarabiają producenci, a na obywatela z jednej strony przerzuca się odpowiedzialność za środowisko, zmuszając do zbierania śmieci, a z drugiej narzuca się opłaty za niezanoszenie opakowań do sklepu. Ludzie wyglądają jak kloszardzi z wypchanymi butelkami, torbami. Dochodzi jeszcze kwestia podniesienia opłat za wywożenie śmieci, mimo że segregowane, gdyż firmy straciły sporą część zysków właśnie z segregacji butelek plastikowych. Jedyny plus to brak butelek w parkach. Ja na szczęście prawie nie kupuję napojów w plastikach i stać mnie na wyrzucenie 50 groszy do kosza i nie zamierzam bawić się w zbieracza odpadów. Tak napisał pan Marcin. Przypominam, nasz numer telefonu 22 44 044. Za chwilę pan Krzysztof się zabierze głos, ale jeszcze tylko odniosę się do tego maila pana Marcina. To jest tak trochę, że takie stanowisko na zasadzie system kaucyjny mi się nie podoba, nie będę się bawił w kloszarda. To jest trochę takim w społeczeństwie zamiataniem czegoś pod dywan, bo gdy my tej butelki nie odniesiemy do sklepu, nie odzyskamy tej kaucji, to ona nie zniknie. to ona będzie gdzieś się walała, na przykład, mówiąc kolokwialnie, w parku, albo będzie zapełniała ten pomarańczowy kontener po prostu. I pytanie, która droga dla tego odpadu jest lepsza? Czy taka, gdy czysta butelka będzie miała szansę znów się stać butelką PET, czy też plastik gdzieś zabrudzony trafi w miejsce, gdzie już nie będzie się nadawał do przechowywania napojów, czy też żywności? Wybór należy do nas wszystkich. Pan Krzysztof ze Śląska zabiera głos. Słuchamy. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym taką dotyczyć małą opowieść, jak ten system wchodził u mnie tam na małej wiosce, gdzie mieszkam, w małej gminie. Właśnie ja dużo słuchałem radia, między innymi to FM z ekspertami, właśnie przez tej audycji się dużo dowiedziałem na ten temat. No i tak gdzieś po dwóch miesiącach, jak zaczynały się pojawiać te pierwsze opakowania w systemie kaucyjnym, poszedłem do tego słynnego naszego sklepu z cidełkami tam cenować. No i zapytałem pani kasjerki, że chciałem zwrócić tutaj butelkę, że mam na kaucję, nie? No, zdziwienie pani kasjerki było bardzo duże. Mało jej szczęka nie uderzyła o ten tą wladę, tak? Poprosiła panią kierownik. No ja z tym samym pytaniem. Pani kierownik mówi, że tak, no mogę to zwrócić i oni mi dadzą voucher i na zakupy, nie? Ja mówię, proszę panią, nie, bo trzeba obowiązek zwrócić pieniążki za to, tak? Bo oni nie zwracają tych pieniędzy, nie? No i tak dyskutowaliśmy, tak fajnie, potem taki znajomy przyszedł. Ja mówię, patrz, mówię, kurde, Heniu, myśmy 20 lat temu w Niemczech oddawali całymi skrzynkami, tutaj coś weszło, nikt nie wie. Dobra, machnąłem to ręką, poszedłem do kawałek dalej, podjechałem sobie kawałek dalej, do takiego małego sklepu, on nie ma 200 metrów, to jest taka lokalna, sieć taka lokalna. Patrzę, a tam stoi już butelkomat. No i użyłem tego butelkomatu, zadowolony, poszedłem do kasy i też mówię do tej kasjerki, no, taka pani znajoma, bo to wie pan, to nasi. No i mówię, żeby mi zwróciła pieniądze za to, nie? On mówi, nie, my nie zwracamy pieniędzy, musi pan oczywiście zakupy, nie? A ja, no i znowu ta sama sytuacja, nie? Ale mówię, to dobra, dokształcimy się wszyscy, nie? Mówię tam, zadzwońcie do menadżerów lokalnych, dokształcimy się i tak dalej. W tym sklepie dużym, z tymi skrzydełkami, dzisiaj patrzyłem, dalej nie działa ten butelkomat. Jest już zamontowany, ale jeszcze nie jest uruchomiony. Widzę, że ludzie oddają tam, po prostu jest osoba i tutaj skupcie, bo chyba też pan dzwonił wcześniej taki, który się tym zajmuje, że oddaje te butelki, ręcznie tam skanuje, więc no, są te takie, jak to mówią, powstaje to z mozołów.
13: W bólach.
14: Teraz dość odpowiadając na pytanie, czy jestem zadowolony? Oczywiście odpowiem na to pytanie i tak, i nie. Tak, to wiadomo, tutaj muszę się zgodzić z naszymi przedmówcami, ekologia, system i tak dalej, co mówię ekspert, nie? Natomiast no, bardzo mnie irytuje, że po pierwsze, nie wyszło większość opakowań do tego systemu, to jest raz. Dwa, i tutaj to, co pan kierował, ja też jestem kierowcą, i to, co pan kierowca mówił, dlaczego te mniejsze sklepy nie mają obowiązku w tym być? Ja tego nie rozumiem po prostu. Bo skoro mamy system kaucyjny i oni na tym, i tutaj ekspert podkreślał, że oni na tym jakby zyskują jakieś tam grafity finansowe, no to oni powinni w to wejść, tak? Tak, na przykład mamy taki mały sklepik, też rodzinny taki sklepik, wie pan, w domu, na wsi. No i tutaj wiele osób, między innymi moi rodzice, czy znajomi, sąsiedzi, starsi, mówią, no nie mają problemu, no bo do tego sklepu, gdzie jest ten butelkomat, czy gdzieś, kto przyjmuje te butelki, mają 5-10 kilometrów, a mobilni nie są, więc on jak tam kupi to opakowanie, to on się irytuje, bo on go nie ma gdzie zwrócić, tak? On by codziennie chodził do tego sklepu i by to zwracał, tak? Więc to jest, myślę, wydaje, to jest taki duży problem, że nie ma obowiązku na wszystkich sklepach i wtedy te stacje benzynowe wszędzie musiały odbierać te opakowania. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. I trzecia rzecz, ale to jest powiązane już z tym systemem, który my mamy teraz gospodarkę odpadami, tak? Że płacimy za odpady, tam jakąś kwotę. Tak? Halo, słyszymy się?
13: Tak, tak, tak. Z zainteresowaniem pana to... słucham, tak jak wszyscy słuchacze, myślę.
14: Przepraszam. Ten system, który wypłacimy, tak, opłatę co kwartalną czy miesięczną tam

0: ja przyszedłem na pelet, tak, w tym, a kolega ma ogrzewanie na gaz. I mówi, dlaczego ja mam płacić dalej za popiół, wybierz popiołu na przykład, nie? Ja tego nie rozumiem, po prostu dla mnie ta ustawa, po prostu dla mnie ta reforma z tym, systemem kaucyjnym powinna się wiązać również z reformą tej, tej ustawy, która tam nam mówi o tych śmieciach, o tym opłaceniu i tak dalej. Także, no, kibicuję temu, widziałem to, czekam na te butelkomaty, których, tak ja pamiętam, to 20 lat temu w Niemczech, że była normalnie taśma i można było całą skrzynkę po piwie bezalkoholowym tam włożyć i wziąć sobie kaucję na tą skrzynkę, więc czekam na takie. Jak to będą wchodzić te szklane opakowania, to co wtedy będą robić, jak będą odbierać te butelki szklane, no bo...
1: Dziękuję bardzo.
0: To tak tyle.
1: To był pan Krzysztof ze Śląska. Spokojnego wieczoru i miłej drogi, bo słyszymy, że pan się przemieszcza. Ilekroć państwo dzwonią zmotoryzowani do nas, to oczywiście tutaj prosimy, aby korzystali państwo z bezpiecznych środków komunikacji, czyli na przykład zestawu słuchawkowego, tak aby nic tutaj państwa nie rozpraszało w czasie drogi. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. Nasz słuchacz wspomniał o tym, że marzą mu się, tak to odebrałem, takie maszyny jak w Niemczech, gdzie ileś tych opakowań, w tym wypadku szklanych, można tam zdeponować, czy też oddać i to się tutaj automatycznie jakoś tam przeliczy. Chyba niektóre te nasze automaty do tych plastikowych opakowań tak właśnie działają, że po takiej taśmie jedna po drugiej są jakoś tam automatycznie rozpoznawane i niektóre automaty po prostu szybciej, sprawniej to robią. A jakie są państwa doświadczenia? Pani Ilona z Katowic telefonuje. Słuchamy.
2: Dobry wieczór, dzień dobry serdecznie. Ja przysłuchuję się tej audycji i chciałam tylko powiedzieć, że moim marzeniem, nawiązując tutaj do tych wcześniejszych marzeń, byłoby świadome, ekologiczne społeczeństwo. Trudno mi nawet zrozumieć te wszystkie wypowiedzi, które ja tutaj słucham. Jakiekolwiek kroki, które jako jeden z ostatnich krajów robimy do przodu, by chronić matkę naturę, są absolutnie bezcenne. I całe to krytykanstwo, cały ten malkontentyzm, który tutaj słyszę, że ten ma za mało miejsca, ten widział to ileś tam lat temu, ten nie dostał pieniędzy. To są dla mnie rzeczy nie do wyobrażenia. Pamiętajmy o tym, że im mniej plastiku dostanie się do natury, tym mniej dostanie się do naszych organizmów. Wiemy o tym, że większość raków jest związana z spożywaniem mikroplastików, więc drodzy państwo, nie myślmy tylko o nas samych, o tych takich mega prostych problemach, tylko myślmy o naszych dzieciach, o naszych wnukach i o naszej planecie.
1: Pani Ilono, to oprócz tego, że pani mówi o rzeczach i słyszę, że pani naprawdę na tym zależy i że jest to kwestia dla pani bardzo, bardzo ważna. To nie ma co do tego wątpliwości, ale pomijając ten najważniejszy fakt, że to jest kwestia troski o środowisko, to koniec końców nam się to po prostu jako społeczeństwu opłaca, żebyśmy...
2: Absolutnie, nawet jeżeli ktoś nie jest ekologiem i ktoś nie myśli
1: kwestia,
2: o naturze...
1: Kwestia wydatków, pani wspomniała o kwestiach zdrowotnych, wydatki na zdrowie, na leczenie...
2: No o tym właśnie mówię, to jest tak gigantyczny zespół...
1: używanej do produkcji.
2: Więc dokładnie jest tak, panie redaktorze, więc bardzo proszę, żeby tutaj, no tym bardziej w tym radiu, ja naprawdę, przecież słuchacze tego radia to są ludzie z szerokim światopoglądem. Drodzy państwo, naprawdę, myślmy o czymś więcej niż czubek naszego nosa.
1: Dziękuję bardzo. Pani Ilona z Katowic była razem z nami. Tylko jeszcze tak pozwolę sobie skomentować, że te głosy sceptycznie odnoszące się do systemu, no to nie jest większość w naszym programie. Na to też proszę zwrócić uwagę. 22 44 044, to nasz numer telefonu. Mikrofon @tok.fm, to jest adres mailowy. Prosimy państwa o kolejne głosy w dyskusji. Pan Jerzy telefonuje z Krakowa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie rektorze. Dobry wieczór państwu. Chciałem oddać swój głos w tej dyskusji. Może on nie będzie poruszał jakiś tam

0: problemów globalnych, natomiast chciałbym skupić się na takim bardzo przyziemnym, na takiej bardzo przyziemnej sprawie, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego, pracuję w szkole podstawowej i proszę sobie wyobrazić, że bardzo często, jak jest sprzyjająca pogoda, wychodzę z dziećmi na zajęcia na świeże powietrze i załóżmy w poniedziałek rano lekcje, które rozpoczynaliśmy tam o godzinie 7:38. Wszystko zależy oczywiście od pogody, jaka była. Po w miarę ciepłym weekendzie, proszę mi wierzyć, że naprawdę dla mnie to był wstyd i spory problem, żeby i naprawdę taki duży dylemat, czy wyprowadzić dzieci na boisko. Notabene mamy bardzo ładne boisko i grzech czasami jest z tego nie korzystać. A dlaczego miałem takie problemy? Ponieważ ilość butelek śmieci, które walały się wokół boiska po ładnym, ciepłym weekendzie, była przerażająca. Generalnie potrzebował konserwator szkolny, nie wiem, 1,5–2 godziny, zanim mu się udało do iluś tam worków to wszystko pozbierać. Natomiast teraz proszę sobie wyobrazić, że, znaczy skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma w ogóle, ale ilość tych opakowań, zwłaszcza tych butelek po wodzie, no naprawdę jest symboliczna i dla mnie to jest kolosalna różnica, że po prostu nie jest mi wstyd przed tymi dziećmi wyjść na lekcje na boisko szkolne. Mm-hmm. To taka prozaiczna sprawa, ale myślę, że ma znaczenie.
1: Oczywiście, że ma znaczenie i to jest coś, co dla mnie, dla każdego chyba jest budujące, jak tych śmieci jest mniej wokół nas, bo to jest świadectwo tego, jacy my jesteśmy jako społeczeństwo. Dziękuję panu. Pan Jerzy z Krakowa.
0: Ja jeszcze jedną taką ciekawostkę, bo znaczy nie wiem, czy można to w jakich aspektach to traktować. Zresztą jakby pan mi coś zasugerował, też bym był ciekawy, bo pada takie hasło, że tam robią z nas śmieciarzy, nie, że jesteśmy zmuszeni do zbierania butelek. Dzisiaj na przykład miałem taką sytuację, że no gdzieś tam paru chłopców, trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej, coś tam zaczęli rozmawiać sobie, bo miałem lekcję ze starszą klasą i słyszałem, jak oni tam między sobą mówią i jeden drugiemu się chwali, że kurczę, uzbieraliśmy już prawie butelek za 5 zł. Nie wiem, czy to dobre, czy to nie. Ciężko mi jest oceniać, no ale no, dzieje się coś, czego do tej pory na pewno nie obserwowaliśmy.
1: To był pan Jerzy z Krakowa. Dziękuję bardzo. Mail do nas dotarł od pani Beaty. Dobry wieczór. Irytuje mnie sformułowanie słuchacza bawienie się w kloszarda. To są przecież jego własne odpady, więc to jest po prostu sprzątanie po sobie. W Niemczech odpady były sortowane już kilkadziesiąt lat temu i nikt nie narzekał, że się go zmusza do roli kloszarda. Dla mnie to jest odpowiedzialność społeczna. Wprowadzamy ten system o wiele za późno. Pozdrawiam Beata. I teraz ciekawa sytuacja, bo autor tego maila o kloszardach się właśnie do nas dodzwonił. Tak przynajmniej zadeklarował pan Marcin z Łodzi, który jest po drugiej stronie. Dobry wieczór, słuchamy pana.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. Odnosząc się do tego maila i do słów, żeby nie wybrzmiało to w inny sposób, jak tylko taki, że jestem oczywiście za ochroną środowiska i wychodzę z założenia, że kwestia śmieci, które się walają w wielu miejscach, to jest kwestia naszego wychowania. Mnie nigdy w życiu nie zdarzyło, żebym butelkę wyrzucił gdzie indziej niż do dedykowanego kosza, więc do żółtego, do plastików. I ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo dodzwoniłem się kiedyś do państwa w kwestii ogólnie recyklingu i opakowań plastikowych i przerzuca się, tak jak pisałem, na nas, jako odbiorców, konsumentów, całą odpowiedzialność za środowisko. No, nikt nie mówi o tym, że może by zmienić prawo w taki sposób, żeby producenci nie mieli aż tak opłacalnego wpływu na to, żeby produkować właśnie takie, a nie inne opakowania. I druga kwestia, jeśli chodzi o to, pani dzwoniła w kwestii mikroplastiku. To mikroplastik, niestety, jeśli są opakowania produkowane plastikowe i są pożywienie w tym jest sprzedawane, to właśnie w ten sposób mikroplastik się do obiegu, do naszego organizmu dostaje, a nie dlatego, że my będziemy to opakowanie później po raz wtóry na rynek wprowadzać.
1: To prawda, ale plastiku w ogóle będzie mniej, jeśli będziemy go w ramach obiegu zamkniętego, czy też prawie zamkniętego wykorzystywać, jeśli będziemy ten plastik wykorzystywać. O to jest chyba cały bój.
2: No tak, Marcinie. Ale jeśli chodzi o plastik tak naprawdę, W momencie, kiedy my plastik segregowaliśmy, oddawaliśmy do odpowiednich pojemników i później firmy, które się tym specjalizowały, oddawały to i był ten plastik dalej w recyklingu, to też był obiekt zamknięty.
1: I no tak nie, panie Marcinie, przepraszam, bo tutaj jestem, tutaj oczywiście ja rozumów nie pozjadałem, ale wiem od pana Filipa, który ma dane na ten temat, to był nasz ekspert na początku dyskusji, że właśnie o to chodzi, że w sytuacji tych sortowni i tego plastiku z żółtych pojemników, po pierwsze, on jest trochę zabrudzony, on jest różnej jakości i już nie nadaje się do żywności i do napojów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, odzyskuje się tego na poziomie 60-70%, a doświadczenia tych krajów, które mają system kaucyjny, pokazują, że wzrasta to do 90 paru.
2: No, ten dzisiaj również był pan ze sklepu, który całym tym recyklingiem tych butelek się zajmuje, fizycznie je odbiera niejednokrotnie i też twierdził, że są butelki zabrudzone, są wyciągane ze śmieci, więc to nie jest tak, że one są czyste, wymyte i każdy przynosi je w ten sposób. Dlatego moim zdaniem po pierwsze recyklingiem zajmują się w tej chwili, odbierają tych butelek, zajmują się firmy, które te butelki produkują i tak naprawdę nawet pani ministra ostatnio przyznała, że w sumie firmom, które się tym zajmują, produkcją i odbieraniem tych opakowań, tak naprawdę opłaca się ich jak najmniej przyjmować powrotem, bo z każdej tej kaucji dla nich zostają pieniądze. Więc to jest taki dla mnie niewywieranie wpływu na producentów plastików, żeby tego plastiku w obiegu było mniej, jest po prostu błędnym kołem, bo tego plastiku będzie coraz więcej.
1: To był pan Marcin z Łodzi. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Marcin mówi, plastiku będzie coraz więcej. A przynajmniej kilku słuchaczy, przynajmniej dwóch słuchaczy dzisiaj telefonujących do nas powiedziało, byłem na rowerze, już nie widziałem butelek. Byłem z uczniami na boisku, butelki zniknęły. Więc to chyba nie tak do końca jest. Teraz pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, słuchamy pana.
3: Potwierdzam, byłem na rowerze i nie widziałem butelek, coraz mniej butelek, no poza tymi obrzydliwymi małpeczkami, które i zielonymi butelkami po piwie, które nadal są sprzedawane bez kaucji. Są takie, firmy, które zachmiecają nam Polskę. Chyba, no, ja kocham to radio i tych słuchaczy, naszych, moich współsłuchaczy, bo to jest naprawdę świetna grupa bardzo mądrych ludzi. Natomiast obserwując dyskusje w tak zwanej infosferze w internecie, w innych mediach, podnoszę wrażenie, że tutaj ten cały problem kaucyjny przypomina mi jako żywo taką z historii polską przygodę, kiedy Felicjan Sławoj Składkowski, premier, oficer, lekarz i higienista próbował zmusić Polaków do budowania tak zwanych sławojek, takich kibelków drewnianych przy domach, urzędach pocztowych, sklepikach, targach i tak dalej. I no po to chociażby po to, żeby Polacy nie chodzili, nie to załatwiali się po krakach.
1: Panie Januszu, tylko dodam, pozwolę sobie, w moim dzieciństwie one jeszcze dość powszechnie występowały na wsiach.
3: No wie pan, nadal występują, przecież tojki, tak plastikowe kibelki, to są takie współczesne sławojki, nie? I wtedy ten pomysł spotkał się z wielkim sprzeciwem, że to jest bez sensu, że to się nie opłaca, że tego nie da się zrobić, że to w ogóle jest wczesna tradycja, że nasi przodkowie chodzili za stodołę, to im będziemy chodzić za tą stodołę. Wie pan, tak mi trochę przypomina ta druga strona. Jeszcze proszę pozwolić, że anegdotę z życia wziętą. Otóż w moim ulubionym niemieckim sklepie osiedlowym próbowałem oddać karton butelek rozmaitych. W kartonie, bo łatwiej to się nosi. Jest kolejka, przy samym automacie stoi facet. Dwa automaty zablokowane. Facet wykrzykuje o wolności, wykrzykuje o tym, że rząd i Unia z nas zrobili śmieciarze, że w ogóle jakiś skandal, że po prostu hańba, piekło i szatani i w ogóle. Za nim stoi grupka grzecznie siateczki, tam pudełeczka z tymi butelkami. Okazało się, że ten facet zapchał te kaucjomaty, bo wpychał do nich takie zielone butelki po nawozach do roślin ogrodniczych. I po prostu te kaucjomaty najpierw wypluwał, a później po prostu kaucjomaty, sztuczna inteligencja kaucjomatu powiedziała: hola, koniec, blokuje się. Przyszła pani z obsługi, no i niestety ten proceder haniebny się wydał, że facet narzucał tam po prostu butelek po środkach ogrodniczych, a nie po oranżadzie czy wodzie mineralnej. I tak mi trochę to przypomina, wie pan, tych krzykaczy z Konfederacji, wolnościowców, którzy nie potrafią kasy samoobsługowej obsłużyć, nie potrafią butelkomatu obsłużyć i po prostu z każdej takiej...
1: Bo widzą, panie Januszu, bo widzą, że część, że jest część elektoratu, który się z tym będzie identyfikował z różnych względów, aczkolwiek jest to cyniczne zachowanie.
3: No to wie pan, to premier Kładkowski zagonił Polaków do kibelków, po prostu krótko mówiąc, batem i są z nimi karami, więc myślę, że i do kaucjomatów, jeżeli będzie trzeba. No ja sam bym konfederatów do kaucjomatów zapędzał, a co najmniej zachęcał ich do używania zgodnie z przeznaczeniem. No, kłaniam się, wszystkiego dobrego.
1: To był pan Janusz z Kośminka. No to jest tak, że czasami politycy trochę nas właśnie, gdy próbują nas trochę nastawić przeciwko czemuś, to bądźmy dociekliwi i też wchodźmy z nimi w jakąś polemikę, bo często jest tak jak z OZE w ostatnich tygodniach. Można coś mówić o OZE, a mieć ogniwa na własnym dachu. Zaglądam na nasz profil na Facebooku. Super, przy pierwszej próbie czyszczenia garażu. Pierwszy automat niemal natychmiast wypluł bon na jakieś drobniaki, po czym zaczął wyjść do obsługi, aby go opróżnić. Drugi automat obok, okazało się przy nim, że puszki owszem, ale butelek to on nie przyjmuje. Jazda z butelkami do innego sklepu. Wymagany serwis urządzenia. Jadę do trzeciego sklepu. Tutaj może i wszystko działa, ale okazuje się, że większość zgromadzonych butelek jest bez kaucji. 10 na 10. To ironicznie, jak rozumiem. Polecam każdemu i proponuję podzielić jeszcze automaty na przyjmujące szkło zwykłe oraz na te, które biorą kolorowe. 14 lat temu automaty w niemieckiej miejscowości brały wszystko, co tylko przypominało opakowanie, pisze pan Kamil. Teraz pan Krzysztof z Warszawy. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór. No tak jak się przesłuchuję, to myślę, że pierwsza sprawa. Idea kaucyjna nie jest nowa i jeśli chodzi o właśnie ten plastik, te opakowania, to jest bardzo dobrą ideą. Problem jest zupełnie w czym innym, w mentalności Polaków. Tak jak tu jeden pan powiedział, on jego stać na to, żeby wyrzucić butelkę za 50 groszy. On nawet nie pomyślał, że przecież nie kupuje się jednej butelki, bo jak idzie do sklepu, to kupuje jedną, dwie zgrzewki, na przykład wody mineralne, czyli wyrzuca 6 zł, 3 albo 6 zł. Do tego kupi jakieś tam napoje i tym podobne rzeczy i zdychę uzbiera. Nie wiem, czy on tak by wyrzucał po 10 zł, bo myślę, że nie jedna osoba by się znalazła, żeby za nim chodziła i zbierała po te 10 zł. Poza tym, jak tylko się pokazał się system kaucyjny, wiele osób wpadło na taki genialny pomysł, że odbierają butelki z domów weselnych, rozmaitych kawiarni, tu wszędzie, gdzie się imprezy odbywają i sprzedają. I okazuje się, że oni są w stanie dziennie zarobić od 300 do 500 zł. Zresztą opisywała to prasa. Mhm. Więc problem nie leży w tym, bo jeżeli nie chce zbierać, to nie musi. Mowa o tym, że to jest śmieciarstwo, bo wynoszę własne śmieci, no to przecież ten człowiek codziennie wychodzi ze śmieciami, a przynajmniej raz na kilka dni ze śmieciami. Mhm. Jeżeli idziemy mąd, jeżeli idziemy kupić akumulator, to przecież też system funkcyjny, bo musimy za ten akumulator, jest pobierana kaucja lub musimy...
1: Pełna zgoda. Jakoś niestety połączenia. Panie Krzysztofie, wszystko myślę, że wybrzmiało i dziękuję bardzo za ten telefon. Pan Krzysztof zwraca uwagę na ważną rzecz, która tutaj się powtarza w naszej dyskusji, bo proszę państwa, tutaj żadną alternatywą dla tego systemu kaucyjnego nie jest to, że my gdzieś indziej się pozbędziemy tej butelki. My produkujemy ten odpad i o tym pamiętajmy. Pan Adam pisze, witam, dlaczego butelkowa, ten automat, jak rozumiem, nie tnie butelek na drobne paski bez zakrętki, co powiększałoby jego przepustowość. Po drugie, dlaczego mamy de facto segregować dla kogoś butelki za darmo? Kiedyś gmina po odebraniu z żółtego kosza sprzedawała je dalej jako surowiec i mogła na tym zarobić, a teraz my robimy to społecznie, czyżby czyny społeczne powróciły? Poza tym, kto obraca pieniędzmi w okresie od ich zabrania do zwrócenia klientowi. Tutaj pan Adam zwraca uwagę na kwestię zarabiania na śmieciach. No chyba, gdyby to był taki interes dla gmin, sprzedawanie tych odpadów, to chyba bylibyśmy dzisiaj w innej rzeczywistości zupełnie. Chyba jednak trzeba zapłacić za to, żeby ktoś te śmieci zabrał od nas. Teraz zabiera głos pani Ewa z Torunia. Słuchamy.
5: Dobry wieczór. Ja nie słuchałam dzisiaj audycji od samego początku i nie wiem, czy był poruszany ten temat, jeśli chodzi właśnie o te butelki, ale zastanawiam się, ile osób korzysta z wody z kranu. Zakładam, że nie w całej Polsce oczywiście ta woda może być zdatna do picia. Nie znam się, nie czytałam żadnych badań, ale ja już od jakichś 6 czy 8 lat, odkąd mój syn zaczął pić wody na potęgę w związku z treningami i tak dalej, to naprawdę nie nadążaliśmy i za segregacją tego i mieliśmy mnóstwo żółtych worków, więc uznaliśmy, nie nadążaliśmy nawet za nakupowaniem tej wody, a głównie to chyba tutaj chodzi o po prostu o wodę do picia, bo tego się kupuje, jak widzę, w sklepach najwięcej.
1: A można mieć przecież filtr w domu i albo nawet sprzęt do uczynienia tej wody gazowaną wodą.
5: Dokładnie. I ja tak zrobiłam. Filtr, owszem, ale przecież cała Europa Zachodnia, oni od lat piją wodę z kranu i właściwie no, rzadko kiedy gdzieś tam się spotyka tą wodę.
1: Wystarczy się przestawić. Pełna zgoda.
5: Dokładnie. Dziękuję. 2 dni mi to zajęło.
1: Dziękuję za ten głos pani Ewa z Torunia. I jeszcze kilka głosów tak skrótowo z Facebooka. Pani Ania. Na początku byłam sceptyczna, bo segregowałem śmieci, ale teraz butelki z kaucją wrzucam po prostu na bieżąco do bagażnika i oddaję, gdy jadę na zakupy. I już. Idea nie jest zła, pisze pan Stefan, ale wykonanie do pewnej części ciała. Jak ja słyszę od pani minister, że zbiór butelek to przedsięwzięcie charytatywne, to ja tego trochę nie rozumiem. Ponadto chciałbym wiedzieć, czy jest prawdą, że butelki są wożone po Polsce do recyklingu, a część i tak nie nadaje się do niego. Pani Agata. Oddawałam butelki do jednego ze sklepów przed tym, zanim były oznaczone. Z mojego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Ten sam butelkomat, te same butelki. Pan Mariusz, u mnie się nie wdrożył, nie mam miejsca na magazyn śmieci. Poza tym dość takie skrótowe opinie. Dobrze, jest okej, bardzo dobrze, albo tragedia. To jest ostatni komentarz, ale przewaga tych raczej pozytywnych. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejszą, bardzo taką ciekawą i pełną ciekawych argumentów dyskusję. To był Mikrofon TOK FM, wydawany przez Karolinę Kłaczyńską, realizowany przez Filipa Wejhera. O godzinie 21.40, to będzie po informacjach, już za kilka minut, książka na głos. Książkę Michała Zgajewskiego Dolina Czarownic będzie czytał Grzegorz Małecki. Dokładnie o 22.00 u nas jak zwykle informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po informacjach wieczorny program Macieja Zakrockiego. A po 23.00 z kolei audycja Kamila Wróblewskiego. I teraz Kamil zaanonsuje swój program. O czym dzisiaj, Kamilu, w programie?
6: Dzisiaj jest środa, więc w każdą środę oczywiście w paśmie przed północą jest audycja Myśl na głos. Dzisiaj będziemy rozmawiać o śmierci. Co prawda my już o żałobie i umieraniu ponad pół roku temu rozmawialiśmy w radiu TOK FM, ale jest to też wątek, który jest bardzo interesujący, bo dzisiaj będziemy również rozmawiać trochę o żałobie, ale będzie też o pogrzebach humanistycznych. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest dobra w ogóle śmierć. Państwa i moją gościnią będzie Ewa Pawlik, celebrantka, właścicielka firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne. Ewa Pawlik jest też dziennikarką, producentką wydarzeń kulturalnych. Będziemy rozmawiać o żegnaniu najbliższych. Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23.00 serdecznie Państwa zapraszamy. Audycja Myśl na głos.
1: I Kamil Wróblewski, który Państwa na tę audycję zaprasza. A za kilkanaście, chciałem powiedzieć, za kilka godzin, no za około 10 to jest godzin dokładnie, jak już chcemy być precyzyjni, w studiu TOK FM pojawi się Karolina Lewicka, która zaprosi Państwa na czwartkowy poranek w TOK FM. No i oczywiście goście, jak co dzień u nas w poranku. Po 7.20 dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego o polsko-ukraińskim kongresie historycznym. Karolina będzie rozmawiała ze swoim gościem. Po 7.40 o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jasno powiedział, że sędziowie wybrani przez Sejm mają zostać dopuszczeni do orzekania. I co dalej? Tutaj wypowie się na ten temat Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po 8.00 natomiast będzie z nami podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z którym będzie poruszany między innymi temat tego, jakie wyzwania przed biurem stoją właśnie w tym okresie, kiedy geopolitycznie nasz kraj jest w dość takiej trudnej sytuacji. Mam na myśli ryzyko, które płynie do nas, czy też ryzyko, które pochodzi ze wschodu, o czym przekonują się nasi sąsiedzi Ukraińcy. To znaczy bezpieczeństwo państwa będzie tematem po godzinie 8 u nas w poranku. A ja państwu już dziękuję za nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Nazywam się Wojciech Muzal i będę z państwem już za kilka godzin w pierwszym programie TOK FM. Zapraszam od godziny 5.

Kręta droga prowadziła na obrzeża Żywca. Wycieraczki pracowały na najwyższych obrotach. Wspinałem się powoli, zmieniając bieg z trójki na dwójkę i na odwrót. Kiedy wzgórze się nieco wypłaszczyło, przyspieszyłem. Wjechałem w ulicę Partyzantów, pokonałem jeszcze 300 metrów, następnie zwolniłem i zjechałem na pobocze. Za ogrodzeniem zobaczyłem płaski dom. Przed budynkiem stał Fiat 500. Estera Rudzińska była w środku. Miałem nadzieję, że sama. Uśmiechnąłem się pod nosem. Od 2 dni łażę za Rudzińskim, a teraz mam nadzieję, że nie spotkam faceta w jego własnym domu. Czasem bywa i tak. Popatrzyłem na zegarek. Rudziński ma swoje sprawy na mieście. Jedną z nich na pewno była urocza sekretarka Amanda Nowak. Oby zajmowali się sobą jak najdłużej. Estera Rudzińska otworzyła dopiero po kilku minutach. Tyle nawijałem nachylony do domofonu przy bramie, aż rozbolały mnie plecy i przemokłem do suchej nitki. Gadałem głównie o Klaudii Piekarz. Rudzińska nawet w szarym dresie wyglądała jak kobieta z klasą. Włosy zafarbowane na czarno, dyskretny makijaż, nienaganna sylwetka. W porównaniu do niej Rudziński z lekko wystającym brzuchem i szczurzą gębą robił kiepskie wrażenie. Wszedłem do środka i zrobiłem poważną minę, jak lekarz na sekcji zwłok. Rozejrzałem się po salonie. Musiałem wyglądać komicznie, jak jakiś pieprzony Sherlock Holmes. Kątem oka zauważyłem, że Estera oparła się o framugę. Twarz wykrzywiła w nikłym uśmiechu. Z okna tarasowego miała widok na górę Łyskę. Znałem to miejsce i jego niechlubne tajemnice. Rok temu dostałem tam nieźle w kość. Mimowolnie dotknąłem szyi. Rudzińska się odezwała. Odwróciłem głowę. Dłonią wskazała brązową pufę. Usiadłem, choć nie byłem zachwycony. Pufa chwiała się na wszystkie strony jak piłka do ćwiczeń. Chwyciłem za krawędź stołu, żeby nie stracić równowagi. Rudzińska przysiadła na szerokiej sofie i patrzyła, jak się morduje na tym cholernym siedzisku. Nie zaproponowała nic do picia. Widzę, że się panu u nas podoba, ale chyba nie będziemy rozmawiać o wystroju wnętrza. Odsunęła ręka w bluzy i zerknęła na złoty zegarek. Ostentacyjnie, żebym widział, że nie ma dla mnie czasu. W lipcu spotkaliśmy się w moim biurze. Opowiadała pani o zdradach męża. Cierpliwie słuchałem. Nie wziąłem za to ani złotówki. Czy teraz ja mogę prosić o krótką rozmowę? Wyprostowała się bardziej, niż to było potrzebne. Trafiłem w czuły punkt. Ludzie zamożni zawsze mają problem z dumą. Nie znoszą długów. Forsą można zamknąć wiele gęb, ale są rzeczy, które nie mają ceny. Duma jest jedną z nich. Znów zerknęła na zegarek, a ja mocniej zacisnąłem dłoń na krawędzi stołu. Jeszcze brakowałoby, żebym wywinął orła. Rudzińska miałaby niezły ubaw. Na razie jednak nie było jej do śmiechu. Westchnęła cicho. To morderstwo. Pokręciła głową. To coś okropnego. Jak każde morderstwo. Popatrzyła na mnie zdegustowana. Bawi to pana? Nie, wręcz przeciwnie. Widziałem nagą dziewczynę z poderżniętym gardłem, była przywiązana do drzewa i powiem pani, że robiło to większe wrażenie niż wasze przebieranki na profilu 3 wiedźmy. Poruszyła się niespokojnie. A więc o tym też pan wie. Niespecjalnie się z tym kryjecie. Konto na TikToku ma kilka tysięcy obserwujących. Morderca wiedział, co robi. Wyrwała mnie z zamyślenia. Na jej opalonej szyi dojrzałem zawieszkę. Szybko odwróciłem głowę, żeby nie pomyślała, że pożeram ją wzrokiem. Dlaczego pani tak sądzi? Miejscowość Lipowa ma spore tradycje w... Zrobiła nieokreślony ruch ręką. Czarownictwie. Zmarszczyłem czoło. Widzę, że pan to raczej z tych twardo stąpających po ziemi. Czasem pełzam, jak mnie życie za bardzo przytłoczy. Uśmiechnęła się, tym razem jakby przychylniej, a ja prawie straciłem równowagę na zdradzieckiej pufie. Wstałem, przytrzymując się krawędzi stołu. Postoję. Na tym nie da się siedzieć. Niech pan usiądzie koło mnie, zapraszam. Poklepała dłonią wolne miejsce na kanapie. Jej paznokcie miały ciemnofioletowy kolor. Zerknąłem w stronę szezlonga ustawionego przy oknie, ale był trochę za daleko, żeby swobodnie rozmawiać. Boi się pan czarownicy? Uśmiech nie schodził jej z twarzy.
O co chodzi z tymi czarami? To jakaś zabawa w internecie? Skinęła na mnie głową. Okrążyłem stół i usiadłem obok niej. Poczułem intensywną woń perfum, wyrafinowaną, zmysłową i zupełnie inną od tych, które można wyniuchać w autobusie czy w supermarkecie. Coś jakby bursztyn podbity jaśminem. To może wyglądać jak zabawa, odparła po chwili namysłu. W internecie wszystko wygląda jak zabawa, ale tak nie jest. Współczesne czarownictwo polega na czerpaniu energii ze wszechświata, na życiu pełną piersią, nie na niańczeniu dzieci i staniu przy garach. No to jeszcze trzeba mieć pieniądze, wyrwało mi się. To fakt. Pieniądze ułatwiają pewne rzeczy. Klaudia nie miała pieniędzy, mimo to zaangażowała się w nasz skromny ruch. Nie taki skromny. W ciągu kilku miesięcy udało wam się zgromadzić wielu followersów. Znowu się uśmiechnęła. Tym razem jakby inaczej. Zachęcająco. Siedzieliśmy zwróceni do siebie. Niemal stykaliśmy się kolanami. Uniosła dłoń. W pierwszej chwili pomyślałem, że chce mnie dotknąć, ale nie. Tu jest wszystko. Przyłożyła palec wskazujący do skroni. Przełknąłem ślinę. Odrobinę za głośno. Jeśli w głowie jest bałagan, człowiek nie idzie przez życie z podniesioną głową. Wtedy pełza, jak pan zauważył. W historii ludzkości czarownice były surowo karane za swą otwartość, przenikliwość i bunt przeciw tym wszystkim samcom, którzy chcieli uczynić z kobiet swoje służki. Przechyliłem lekko głowę. Tymon Rudziński ma 34 lata, Estera ma 41 lat. Nie znoszą się wzajemnie. Oboje mają kochanków, a ona mi tu chrzani o wiedźmach. Zastanawia się pan, jaki to ma wszystko sens? Najpierw prosiłam pana o śledzenie męża, a teraz opowiadam feministyczne historie. Czyta mi pani w myślach. Spróbowałem się uśmiechnąć. Chyba nie wyszło naturalnie, bo spojrzała na mnie jak na debila. Znudzona, podstarzała żona i młody mąż. To pan sobie myśli. Otworzyłem usta, żeby zaprzeczyć, ale mi przerwała. Znam życie. Wiem, jak to wygląda. Wtedy w lipcu trochę się pogubiłam. Szukałam pomocy, między innymi u pana. A ja myślałem, że nie odpowiadała jej stawka. Zrozumiałam, że zdrady męża w ogóle mnie nie obchodzą. Strzepnęła niewidoczny pyłek z dresowej bluzy. Za to czarownictwo, magia daje siłę. Dlaczego pani powiedziała, że morderca wiedział, co robi? Lipowa to ostoja czarownic od wieków. Uśmiechnęła się szeroko, widząc moje zdumienie, a ja podziwiałem jej równe, śnieżno-białe zęby. Od wieków? Przysunęła się bliżej mnie. Tak, była taka historia. Chyba ci się nie spieszy. Przełknąłem ślinę. Znowu za głośno. A Tymon? Powiemy, że przyjechałeś z firmy ogrodniczej. Za domem chcę zrobić nowy skalniak. Czyli wciąż zachowywali pozory. Ona wiedziała, że mąż ją zdradza. Mąż udawał, że ona nie wie. Ciągle grali w tę grę. I to było chyba najsmutniejsze.

1698 roku dwie kobiety ze wsi Lipowa zostały oskarżone o czary. Biedaczki poddano próbie wody. Związane wrzucono do lodowatej koszarawy. Gdyby zaczęły się topić, oznaczałoby to, że są niewinne, a gdyby utrzymały się na powierzchni, ich wina byłaby bezdyskusyjna. Czekałyby je tortury i okrutna śmierć. Źródła podają, że te kobiety prowadziły wspólne życie. Zbierały zioła w okolicznych lasach i leczyły chłopów z pobliskiego folwarku. Oczywiście nie podobało się to kościelnym dostojnikom i zazdrosnym sąsiadom. A może tylko zazdrosnym sąsiadom. Ludzkie języki od zawsze potrafiły wyrządzić wiele zła. Czarownictwo przetrwało jednak w tym regionie, mimo prześladowań. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale Skrzyczne. Najwyższa góra w Beskidzie Śląskim była miejscem rzekomych sabatów czarownic. Mówię rzekomych, bo opisy z lotów czarownic znamy głównie z przekazów kościelnych, a zeznania wymuszano oczywiście torturami. W efekcie u podnóża góry stracono kilka kobiet, które potrafiły przeciwstawić się ówczesnym normom społecznym. To, że Klaudię znaleziono w tym miejscu, wcale mnie nie dziwi. Tak jak mówiłam, morderca musiał znać jej zainteresowania. Choć na jego miejscu pewnie próbowałabym ją utopić, zgodnie z tradycją sprzed wieków. A może zakładał, że skoro Klaudia jest czarownicą, nie da się jej zabić w ten sposób? Może dlatego wykazał się takim okrucieństwem? W naszym rozumieniu bycie wiedźmą to pomaganie. Profil Trzy Wiedźmy od początku miał taki cel. Chcemy pomagać kobietom odnaleźć w sobie odwagę. A można to robić między innymi za pomocą magii. Nazwę wymyśliła Małgorzata, nasza liderka. To ona nas zwerbowała. Wiesz skąd nazwa? Z Macbetha. Trzy wiedźmy swoimi przepowiedniami doprowadziły głównego bohatera do zguby. Zdradzi mi pani nazwisko Małgorzaty? Zapytałem, patrząc w jej ciemne oczy. Dostrzegłem w nich dziwny błysk, coś jakby ekscytację. Odgarnęła za ucho kosmyk włosów. O nie, kochany, nie ze mną takie sztuczki. I mów mi Estera. Chyba nie jestem aż taka stara. Skinąłem głową, nie wiedząc, co powiedzieć. Rudzińska wyglądała, jakby dobrze się bawiła. A przecież rozmawialiśmy o śmierci jej koleżanki, może nawet przyjaciółki. Kim była dla ciebie Klaudia? Zapytałem. Zerknęła w stronę tarasu. Odruchowo też tam spojrzałem, ale oprócz szarego nieba i ponurych wzgórz nie zauważyłem niczego szczególnego. Odezwała się po chwili namysłu. Dzieliłyśmy wspólną pasję. Ja, Małgorzata i Klaudia. Dobrze się przy nich bawiłam. Najważniejsze jednak było to, że zyskałam wewnętrzną siłę. Poprawiła zawieszkę na szyi. Wyglądała znajomo. Częściowo zasłaniała ją obszerna bluza. Klaudia nosiła medalion z motywem nietoperza, powiedziałem. Czy to miało coś wspólnego z waszym hobby? Zamiast odpowiedzieć, włożyła rękę pod bluzę. Dostrzegłem czarne ramionczko biustonosza. Tak. Wyciągnęła spod bluzy identyczną zawieszkę. Chroni przed złymi mocami. Klaudii nie ochroniła. Jak na detektywa jesteś bardzo spostrzegawczy. Kto mógł ją zabić? Przygryzła wargę. Aż tak dobrze jej nie znałam. Wszyscy mamy swoje sekrety. Twój mąż też, rzuciłem prowokacyjnie. Jej usta zamieniły się w sztywną kreskę. Na razie jest mi potrzebny, ale nie dam robić z siebie idiotki przez całe życie. Chodzą słuchy, że zadaje się z przestępcami. Mruczenie silnika na podjeździe. Wolne obroty. Estera zerwała się z kanapy. To Tymon. Potem sprawy potoczyły się szybko. Na mój widok Rudziński dostał szału. Od razu skojarzył, że łażę za nim od 2 dni. Poza tym jego sekretarka, Amanda Nowak, chyba trochę mu na mój temat nagadała. W każdym razie nie był do mnie pozytywnie nastawiony. I nie chciał słuchać bajki o tym, że przyjechałem zbudować im skalniak. Słuchałem wyzwisk ze spokojem i próbowałem oszacować, z kim mam do czynienia. Czy Rudziński to naprawdę wysłannik Czarnego Domu? A może tylko zwykły deweloper, który nie umie upilnować swojego interesu w spodniach? Mógł też być mordercą Klaudii. Na pierwszy rzut oka facet był niewyraźny jak słońce w listopadowy poranek. Osobowości nie dodawały mu nawet drogie ciuchy. Wyglądał w nich jak złoczyńca z kreskówki.
patrzył na mnie z odrazą, a ja zastanawiałem się, jaki będzie jego następny krok. Nie kazał mi długo czekać.

Spod eleganckiej marynarki wyciągnął nóż. Klasyczny sprężynowiec. Wysunął klingę i ruszył w moją stronę. Zachowywał się, jakby to robił od dziecka. Żaden deweloper, tylko zwykły zbir. Przyszło mi do głowy, że tym samym nożem mógł zabić Klaudię Piekarz. Machnął mi ostrzem przed nosem. Zrobiłem krok w tył. Rudziński wziął kolejny zamach, a ja cofałem się powoli. Estera zniknęła z pola widzenia. Wiedziałem, że za chwilę dojdę do ściany i jak czegoś szybko nie wymyślę, Rudziński zaszlachtuje mnie jak prosiaka. Gdy znów się zamachnął, zahaczyłem o tę cholerną pufę i grzmotnąłem na podłogę. Rudziński skoczył na mnie. Kolanem wbił się w mój brzuch. Zrobiło mi się niedobrze. Miałem wrażenie, że facet waży z 200 kilo. Chwyciłem go za nadgarstek. Ostrze zatrzymało się na moim policzku. Na szczęście był słaby w rękach. Nadrabiał masą. Zwykły bandzior, który bawił się w biznesmena. Wciśnięty w garnitur, przestał dbać o formę. Dzięki temu jeszcze żyłem. Zablokowałem mu rękę, w której trzymał nóż. W odpowiedzi uniósł wolną pięść i walnął mnie w skroń. Powtórzył cios kilka razy, aż pociemniało mi przed oczami. Nie zwalniałem uścisku. Zaciskałem dłonie na jego nadgarstku coraz mocniej. Do salonu weszła Estera. Stanęła za plecami Rudzińskiego. Wyglądała na niezdecydowaną, jakby szacowała, po której stronie się opowiedzieć. W końcu grzmotnęła męża wazonem w potylicę. To był wielgachny wazon z orientalnym motywem. I pewnie drogi. W tym domu przecież wszystko było drogie. Zrzuciłem z siebie ogłuszonego mężczyznę. Rudziński wyglądał na zdezorientowanego, ale po chwili podniósł się z podłogi. Dłonią dotknął tyłu głowy. Przez chwilę wpatrywał się w czerwone od krwi palce. Potem wbił wzrok we mnie. Już nie żyjesz, wybełkotał. Zataczając się, ruszył w stronę tarasu. O mało nie wyrwał drzwi z zawiasami. Chciałem za nim pobiec, ale zatrzymała mnie Estera. Przywarła do mnie gwałtownie. Odepchnąłem ją i podbiegłem do okna. Zobaczyłem, jak granatowe BMW znika za wzniesieniem. Uratowałam ci życie, powiedziała zawiedzionym głosem. Mógłbyś okazać trochę wdzięczności. Spojrzałem na nią zdziwiony. Waliło mi serce. W skroniach czułem tępe kłucie. Tymon zawsze tak reaguje na gości? Ledwo wydusiłem z siebie. Nie odpowiedziała. Poprawiła włosy, choć miałem wrażenie, że jej fryzura była nienaganna. I co teraz? Zapytała. Teraz to musimy pogadać z policją.

Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
2: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
1: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
2: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
1: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
2: Czas rodziców.
1: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
2: W każdą sobotę, tuż po 13:00. Zapraszamy.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Chorwat.
0: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rosja apeluje do zagranicznych placówek, by ewakuowały dyplomatów i pracowników z Kijowa. Pozostałych 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego musi być dopuszczonych do orzekania, uznał Trybunał w Strasburgu. Podpisanie umowy w piątek, a pierwsze pieniądze z SAFE mają trafić do Polski jeszcze w maju. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuowania we właściwym czasie personelu z Kijowa. Wezwanie to jest efektem możliwego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, jeśli, jak twierdzi Rosja, Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. Rosyjski przywódca Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, które będzie obowiązywać 8 i 9 maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił natomiast reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, które obowiązuje już od północy, z wtorku na środę. Decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trzeba wykonać, mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, komentując zabezpieczenie, które wydał Trybunał w Strasburgu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz to zabezpieczenie powinien wykonać prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Tak powinno się stać, mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która wysłała wniosek w imieniu 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczeni do pracy.
4: Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne. To zobowiązanie i zabezpieczenie, ono jest jasne, ono nie podlega żadnym interpretacjom i dyskusjom. Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
3: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który od kilku tygodni stara się uzasadnić decyzję prezydenta, który przyjął ślubowanie tylko od 2 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sprawę komentuje tak.
5: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent zgodnie z artykułem 126, więc nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych.
3: Bardzo ważne jest, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu adresowany jest do wszystkich organów państwa, także do prezydenta, ocenia natomiast były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
6: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta 4 sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
3: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadła jednomyślnie, podjął ją skład 7-osobowy. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Umowa dotyczy linii kredytowej o wartości 44 miliardów euro, które Polska wyda na zbrojenia i przemysł obronny, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
3: Jak wynika z planu Komisji Europejskiej, po podpisaniu umowy SAFE zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro może trafić do Polski jeszcze w maju. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedynie lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
8: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
3: Szpital zlecił w tej sprawie także wewnętrzną kontrolę, a wnioski z niej mają być znane w przyszłym tygodniu. Parkingi na ulicy Długiej w Krakowie, tylko dla jej mieszkańców od czwartku wchodzi w życie tam nowa organizacja ruchu. Powód? Samochody blokujące przejazd tramwajom, które czasami na właściciela pojazdu czekać musiały nawet po kilkadziesiąt minut. Nowe zasady obejmują wyznaczone miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców posiadających abonament dla sektora A3. Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa podkreśla, że tylko w roku ubiegłym aż 44 razy tramwaje blokowane były przez źle zaparkowane samochody.
9: Najdłuższe takie zatrzymanie trwało prawie godzinę, 59 minut. Naturalnym jest, że jeżeli damy możliwość parkowania w tym najbardziej newralgicznym miejscu osobom, które wiedzą, jak tam zaparkować samochód, no to ten problem się powinien zmniejszyć.
3: Rozwiązanie będzie jednak monitorowane i miasto oceni jego skuteczność i to, czy kierowcy na Długiej stosują się do nowych zasad. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dzień zapowiada się dla mieszkańców południowego wschodu, tam do 25 stopni. Około 17 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a najchłodniej od 9 do 12 będzie na północy i północnym zachodzie. W dzień miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, którym może towarzyszyć grad.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dobry wieczór w środę, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę maluję wraz z gośćmi portret Polaków. Ostatnio dużo dyskutujemy o zwierzętach, ich obecności w naszym życiu, losie, często okrucieństwie ludzi wobec nich, a czasem o, mówiąc potocznie, przegięciu w drugą stronę, czego symbolem mogą być psie przedszkola z zatrudnionymi w nich behawiorystami. Czasem jakaś zwierzęco-ludzka sprawa staje się tak głośna, że głos zabiera sam premier. Tak było w przypadku schroniska Happy Dog w Sobolewie koło Garublina na Mazowszu. Ponieważ właściciel od lat był sądzony z powodu oskarżeń o znęcanie się nad podopiecznymi, postanowiono w końcu schronisko zamknąć. A poinformował o tym sam Donald Tusk. Do sprawy bardziej szczegółowo jeszcze wrócimy w głównej części audycji. Wielkie emocje budzi też projekt ustawy zgłoszony przez Konfederację, która miałaby zakazać, a właściwie znieść zakaz udziału dzieci w polowaniach, wprowadzony w 2018 roku. Umysły są w tej sprawie tak gorące, że gdy 3 dni temu pojawiła się informacja o dziewczynce rannej po wystrzale z broni myśliwskiej, niektórzy już to skleili z udziałem dziecka właśnie w polowaniu. Okoliczności były inne, do postrzału doszło w domu, ale pierwsze reakcje przeciwników zmiany prawa bez sprawdzenia informacji także dowodziły, jak rozpalone mamy głowy w tej sprawie również. Od razu dodam, że trochę to rozumiem, bo sam jestem gorącym przeciwnikiem zmiany tej ustawy. Głośno też jest ostatnio w związku z wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy łańcuchowej. Głównie panu prezydentowi nie podobały się zawarte w niej wymiary kojców, które jego zdaniem są przesadne, jak powiedział, wielkości miejskich kawalerek. Jego projekt, niemal wierna kopia tego, jaki przyjął parlament, dotyczy właśnie zmniejszenia tych kojców. Sejm myśli teraz, co z nią zrobić. Zwierzęta domowe pojawiają się także w naszej debacie o Polsce i Polakach w kontekście, uwaga, demograficznym. Różne badania dowodzą bowiem, że młodzi wolą mieć zwierzęta niż dzieci. Z raportu panelu gospodarstw domowych GFK Polonia wynika, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Za tymi zmianami podąża też nowa nomenklatura zjawisk i trendów. Coraz częściej mówi się o tak zwanym pet boomie. 3 lata temu Consumer Affairs, podmiot zajmujący się m.in. analizą rynku oraz przeprowadzaniem ankiet, wykonał badanie, w którym wzięli udział milenialsi oraz przedstawiciele pokolenia Z, łącznie 1000 osób. Wszyscy ankietowani byli opiekunami zwierząt domowych, najczęściej psów i kotów. Z badania wynika, że 81% kocha swojego zwierzaka bardziej niż przynajmniej jednego członka najbliższej rodziny. 30% osób darzyło silniejszym uczuciem czworonoga niż swojego partnera. 50% badanych przyznała, że odczuwa większą miłość do pupila niż do własnej matki. Nie podejmuję się skomentować tych danych, ale chciałbym, malując dzisiaj kolejną część naszego portretu i skupiając się na Polkach i Polakach oraz ich stosunku do zwierząt, zauważyć wszystkie elementy tego portretu. O, może nie wszystkie, ale przynajmniej dużą ich część. A najważniejszymi malarzami, jak zawsze, będą nasi goście. Z pierwszym z nich rozmawiamy już za chwilę. Zapraszam. Gościem audycji jest pan Marek Mastalerek, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
10: Chciałem pana zapytać, bo to było tak głośno w ostatnim czasie, a dotyczyło no, w końcu właśnie takich działań powiatowego lekarza w Garwolinie. O, krótki komentarz do tego zdarzenia. Mam na myśli historię tego schroniska dla Happy Dog w Sobolewie, tutaj na Mazowszu. Taka głośna sprawa o tyle, że nawet pan premier się tam włączył i wypowiedział w tej sprawie. W każdym razie chodziło o to, że to schronisko od wielu lat miało złą reputację. Tam wobec tej osoby, która to prowadziła, toczy się jakieś postępowanie sądowe. Atmosfera się zagęściła, kiedy spora grupa ludzi zaczęła tam jakoś okupować ten teren. W końcu część z tych zwierząt po prostu ludzie zaczęli stamtąd samemu wynosić. I ostatecznie zapadła właśnie decyzja, o której informował premier, że to schronisko zostało zamknięte. No i wszyscy byli przekonani, że powodem zamknięcia jest no właśnie niewłaściwa opieka nad zwierzętami, czy wręcz znęcanie się nad nimi, bo takie były, stamtąd dochodziły informacje. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że ten powiatowy lekarz w Garwolinie podjął tę decyzję administracyjną, w związku z tym, że właściciel schroniska nie usunął uchybienia stwierdzonego podczas kontroli poprzez braku wykazu zwierząt przebywających w schronisku w formie elektronicznej. No, przyzna pan, że to trochę zaskakujące i stąd właśnie byłem ciekaw, co pan o tym myśli.
11: Po pierwsze, tak, ponieważ dosyć niefortunnie złożyło się, że cała ta sprawa miała miejsce w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii. No i tam z oczywistych względów byłem mocno zaangażowany w prowadzenie tego zjazdu i mimo, że te informacje docierały do mnie, to nie mogłem poświęcić wystarczająco dużo uwagi, żeby zgłębić temat. To jest oczywiste, prawda? Więc znam również to z doniesień takich trochę medialnych. Natomiast jak zwykle w takiej przestrzeni pojawia się dużo emocji i te emocje czasami przysłaniają rzeczywistość. W związku z tym, ponieważ doszło w sieci do takiego wydawania arbitralnych wyroków i hejtowania tej pani doktor powiatowej z Garwolina, prawda, która miała bezpośredni nadzór czy urząd nad prowadzeniem tego schroniska, to pozwoliłem sobie wydać oświadczenie jako prezes, gdzie apeluję do powściągliwości. Bo po pierwsze, poczekajmy na działanie odpowiednich służb, na stwierdzone nieprawidłowości ewentualne, na możliwości powiatowego lekarza weterynarii sprawowania

powiedzmy, że na przykład coś takiego się stanie, że lekarz weterynarii zostaje oskarżony, czy spowodowane jest jakieś tam zawiadomienie rzecznika o nieprawidłowym wykonywaniu zawodu. Ponieważ lekarz weterynarii wykonuje swój zawód w najróżniejszych formach, więc między innymi jest to praca w Inspekcji Weterynaryjnej, czyli to jest taka państwowa służba, gdzie pracuje około 2000 lekarzy weterynarii. Z tych 20 tysięcy, prawda, która jest mniej więcej zaangażowana, to jest taka liczba lekarzy weterynarii, 21 tysięcy w Polsce. Do tego dochodzą urzędowi lekarze weterynarii, czyli którzy działają na zlecenie tego powiatowego lekarza, ponieważ jak sobie można wyobrazić, te 2000 to jest za mało, więc żeby prowadzić skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem żywności, ochroną weterynaryjną, ochroną zdrowia publicznego, to jeszcze jest 6 tysięcy lekarzy zaangażowanych w ten właśnie nadzór. Oprócz tego są lekarze weterynarii tak zwanej wolnej praktyki, czyli to są ci lekarze, którzy leczą zwierzęta, z czego większość lekarzy leczy zwierzęta towarzyszące, i to w miastach, i cała grupa lekarzy podlega Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. W związku z tym, jeżeli są uzasadnione i udokumentowane zarzuty wobec takiego lekarza weterynarii, to składa się wniosek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który jako jedyny ma prawo wezwać świadków, przesłuchać, po prostu wszczyna postępowanie. I potem dopiero jak zgromadzi odpowiednie dowody, czy też przeciwdowody i tak dalej, to kieruje sprawę do sądu lekarsko-weterynaryjnego lub też nie kieruje, tak, umarza sprawę, bo na przykład nie ma odpowiednich dowodów. I dopiero sąd lekarsko-weterynaryjny wydaje odpowiednie wyroki w tej sprawie. A z kolei od sądów lekarsko-weterynaryjnych służy odwołanie do sądów powszechnych. W związku z tym na podstawie takich doniesień medialnych, tak, że, no bo ja czytałem najróżniejsze rzeczy, które czasami no, pchną grozą, ale wydają mi się niemożliwe, jak na przykład tam wyczytałem, że karmione były psy, tam nie wiem, ciałami tych poprzednich psów, albo że do Chin jakiś jest eksport usypianych tych zwierząt. Jest to według mnie absolutnie wykluczone. Po pierwsze, zwierzęta, które są usypiane środkami narkotycznymi, które przecież zostają w tkankach, więc te następne zwierzęta by po prostu umierały albo ludzie. No to w ogóle jest absurdalne. Więc dlatego poprosiłem, żeby spokojnie przyjrzeć się. Zobaczymy, jakie zarzuty zostaną przedstawione pani powiatowej tej lekarce weterynarii. I w jaki sposób stwierdzą odpowiednie służby, czy ona była winna, czy nie. No to jest taki kolejny rozdział, który pokazuje, że ta sprawa wymaga powszechnego czy systemowego rozwiązania. I do czego zmierzam? Że problem ten bezdomności zwierząt mógł już zostać skutecznie rozwiązany kilkanaście lat temu. Przygotowaliśmy kompletne propozycje aktów prawnych, obowiązkowe znakowanie psów i kotów, czy w ogóle zwierząt towarzyszących. I z przyczyn, które dla nas no, nazwijmy, że pozostają niezrozumiałe, kolejne rządy nie zdecydowały się na wdrożenie tych oczywistych i sprawdzonych w innych krajach rozwiązań. Bo ja pragnę przypomnieć, że jesteśmy ostatnim krajem w Europie, który nie ma tego systemu. Ostatnim. I jak jesteśmy gdzieś, mamy swoją organizację przecież, czyli i Światową Organizację Lekarzy Weterynarii, i Europejską, na którą co najmniej dwa razy w roku się spotykamy, no to już trudno słuchać, jak nas pytają, czy macie już ten system i tak dalej, żeby połączyć systemy i tak dalej. Że w Europie 7 bodajże krajów prowadzi takie rejestry w imieniu państwa, prowadzi właśnie samorząd lekarzy weterynarii. My też prowadzimy bazę zwierząt, które posiadają paszporty, wystarczy rozszerzyć ją nieco i wtedy obejmowałaby właśnie wszystkie zwierzęta towarzyszące. Jesteśmy na to gotowi. Już przedstawiałem to chyba 5 ministrom, prawda? I to dalej tak, no ponoć teraz w piątek kolejna będzie runda nadzwyczajnej komisji do spraw ochrony zwierząt i tam będzie znowu przedstawiony jakiś tam kolejny projekt, ale ja uważam, że tu już projektów to było, trzeba wreszcie po prostu to zrobić, tak? W momencie, gdyby było to wdrożone, to absolutnie ten problem bezdomności zwierząt byłby znacznie ograniczony, bo podkreślam jeszcze raz,
że to nie jest przypadek, że to się tak dzieje, że schroniska mają generować jakieś zyski. My

0: proponowaliśmy w naszych rozwiązaniach, że mają schroniska dla zwierząt mają być non-profit, tak? Prowadzone przez gminy. Muszą być po prostu wyłączone z prywatnej działalności zarobkowej, bo przecież w przeciwnym razie to nie ma sensu, bo dla zarobku będzie zawsze tak robione, żeby po prostu zysk był ważniejszy niż opieka nad zwierzętami. I to się nie przebija, tak jakby dużej grupie ludzi zależało na tym, żeby robić na tym biznes. I tak to wygląda, więc cóż, ileż można w kółko słuchać tych samych bo to już jest przecież pierwsze schronisko, które w ten sposób zostaje odkryte jako niedziałające zgodnie z wszelkimi zasadami, tylko to jest naste czy tam dziesiąte i tak ciągle popłaczemy tam z miesiąc, a następnie wraca wszystko do normy, tak?
1: Panie prezesie, no bardzo dziękuję za wyjaśnienia w kontekście tej sprawy, ale z pana wypowiedzi też wynika takie ciekawe moim zdaniem zjawisko, bo wszystkie dane, obserwacje, a nawet badania pokazują bardzo wyraźny wzrost takiej wrażliwości, atencji wobec zwierząt. Ba, nawet są badania, które dowodzą, że wśród młodszego pokolenia, a więc tak zwanych milenialsów, aż 58% wolałoby mieć zwierzę zamiast dziecka, a wśród zetek 70% wolałoby mieć zwierzę zamiast dziecka. Jest też sporo obserwacji, po prostu jak ludzie, szczególnie tutaj się ciągle tę różnicę stawia w mieście, a jak na wsi traktują zwierzęta, więc można by powiedzieć, nawiązując jeszcze do tego, do tej walki pana z kolejnymi ministrami, że tak jakby rządy nie widziały chyba ewidentnej zmiany nastrojów społecznych, ale może pana środowisko, pan ma nieco inne obserwacje. Czy można już powiedzieć, choćby na podstawie rozwoju weterynarii w Polsce, właśnie tej liczby lekarzy, powstających klinik, przychodni, często już takich specjalistycznych, jakie kiedyś znaliśmy w przypadku ludzi, tak, zajmujących się konkretnymi schorzeniami. Czy to jest dowód na to, że się zmienia w Polsce nastawienie do zwierząt?
0: To jest fakt niezaprzeczalny. Czego dokładnie wynika, to oczywiście nie jestem psychologiem ani socjologiem. Myślę, że niepokojące jest to stwierdzenie, że woli się mieć zwierzęta niż dzieci, ale obawiam się, że wynika to z pewnej niechęci do odpowiedzialności, do brania odpowiedzialności, tak? Zwierzę może tylko słuchać, nie może specjalnie żądać, więc może to jest pójście na łatwiznę, ale to jest oczywiście mój taki prywatny punkt i proszę nie traktować go serio, bo to jest takie ad hoc. Natomiast oczywiście zmienia się podejście do zwierząt i powiem szczerze, że jest to jedna z tych rzeczy, które mnie osobiście niezmiernie cieszą. Bo pamiętam początki swojej pracy. Ja tutaj zacznę o wsi, bo to też jest warte podkreślenia, że wbrew temu, co się powszechnie sądzi, stosunek do zwierząt na wsi również nie skostniał. Również się zmienia na naszych oczach i to w tym korzystnym kierunku. Bo pamiętam, zwierzęta były bardzo mocno traktowane jako takie służebne, tak? Czy zwierzęta gospodarskie miały służyć, nazwijmy to, zarabianiu pieniędzy, czyli korzystnej sprzedaży, małych kosztów i tak dalej. Zwierzęta towarzyszące miały swoje zadania. Pies miał pilnować, stróżować i tak dalej, kot polować na myszy. No tak upraszczam bardzo, ale wystarczy sobie przypomnieć słynną piosenkę Chłop żywemu nie przepuści i tak dalej, prawda? I to takie wartościowanie fauny i flory wobec jej przydatności dla właśnie rolnika czy coś takiego. Więc to się bardzo zmieniło. Po pierwsze, to zawsze było tak, że ci, którzy byli wrażliwi na potrzeby zwierząt, to traktowali z szacunkiem zarówno swoje zwierzęta gospodarskie, nad którymi mieli opiekę, jak i zwierzęta towarzyszące, czyli jak jeździłem do gospodarza, do nie wiem, do konia czy do krowy chorej i tak dalej, to widziałem właśnie, jak one są zadbane, jak to wygląda i od razu widać było, że to samo przenosiło się na zwierzęta towarzyszące w jego obejściu, że były również zadbane, miały porządne warunki i tak dalej. I odwrotnie. Często było tak, że jak były zaniedbane te zwierzęta gospodarskie i hodowane w fatalnych warunkach, to również wisiał tam pies, znaczy stał na łańcuchu jakimś przywiązany do palika i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było prowadzić taką edukację od podstaw, żeby wytłumaczyć, że to zwierzę to nie ono też czuje i też ma potrzeby. I teraz autentycznie i często bywam w tych samych miejscach, tam powiedzmy jak mam jakiś urlop albo wakacje, albo jadę tam do swojego domu i widzę, jak się to bardzo zmieniło. Ja w mojej okolicy praktycznie nie widzę psa na łańcuchu. Natomiast widzę mnóstwo psów, które właściciele wyprowadzają na smyczy, na spacer, co kiedyś w ogóle było jakieś nie do pomyślenia. Jak rolnik przyjeżdżał z psem do leczenia, to patrzyli na niego jak na dziwolonga, tak? A teraz to jest naturalne. Ja na własnej skórze, nazwijmy to, zawodowej, odczułem to, jak coraz mniej miałem przypadków zwierząt gospodarskich, ponieważ kurczyły się stada na rzecz na przykład produkcji roślinnej, która stała się w pewnym momencie bardziej opłacalna i mniej pracochłonna. Zrobiłem specjalizację z chorób psów i kotów, tak? Mimo że dalej pracowałem na wsi, bo warto było po prostu, bo coraz więcej miałem klientów po prostu z psami i kotami. I to się naprawdę, ten trend się utrzymuje. No w miastach oczywiście poszło to jeszcze dalej, że troszkę się tak humanizuje zwierzęta, tak? I przypisując im ludzkie cechy, no traktuje się jak członków rodziny, co jest z jednej strony urocze, ale z drugiej nie zawsze służy zwierzętom, prawda? Bo one mają swoje potrzeby, dobrostan zwierząt jest rzeczą mierzalną, warto tam, ja zawsze podaję jako taki przykład, taką anegdotę właśnie o tym, że no ludzie sądzą, ci, którzy na przykład zabierają psa czy kota do łóżka, że to jest dla zwierzęcia takie właściwe miejsce i ono powinno być szczęśliwsze, bo tam śpi. A jest to wcale niewskazane do końca, bo wcale te zwierzęta się tam dobrze nie czują i wolą mieć swoje miejsca, tak, które są przystosowane dla psa i kota, bo tam jest dla niego miejsce, tak? Więc no są takie różne, nie mówię o wychowaniu, że pies i tak dalej potrzebuje pewnego dystansu, bo w stadzie wilczym, z którego się wywodzi, ten dystans wobec przewodnika jest zachowany i nie jest to nic nienormalnego, że to właśnie przewodnik stada rozkazuje, jakby ustala zasady. Tutaj też powinno tak być, że to człowiek ustala zasady, bo pies nie unosi tego ciężaru psychicznie na swoich barkach czy też mózgu i często po prostu popada we frustrację, jak ma bronić całej rodziny, nie zna jasnych zasad i tak dalej. Ale to jest jakby na boku. Więc wygląda ten poziom.
1: Może panu jest trochę trudniej mówić właśnie jako reprezentantowi środowiska, ale czy nie uważa pan, że właśnie, no pytanie jest, kto tutaj ten sygnał silniejszy wysyła? No, mnie się wydaje, że wysyłają to właściciele zwierząt, a po prostu lekarze, weterynarii, funkcjonujący przecież też w warunkach rynkowych, na to zapotrzebowanie odpowiadają. No bo jak widzimy ogłoszenia, prawda, że otwiera się gdzieś tam niedaleko klinika weterynaryjna, że przy klinice jest zorganizowany hotel, gdzie można zostawić zwierzę, a w tym hotelu pracują behawioryści, którzy będą no, zapewniali na najwyższym poziomie opiekę i tak dalej. To jest właśnie odpowiedź na pewnego rodzaju zmianę i potrzeby społeczne, czy to jest z drugiej strony właśnie skorzystanie z tego nowego trendu i to środowisko właśnie lekarzy, weterynarii będzie zachęcało do tego, aby no, korzystać z tego typu usług, które, no co tu dużo mówić, są dosyć drogie, prawda?
0: Tak, myślę, że tutaj jest to mechanizm sprzężony, tak, wzajemnie nakręcający się, to znaczy najpierw wynikały pewne potrzeby, potem wchodzi w to jakiś tam marketing, prawda, i zgadywanie A potem nawet to tak jak, prawda, wśród ludzi w takim handlu, wmawianie potrzeb, które niekoniecznie są niezbędne, prawda, że nam coś jest potrzebne, chociaż do tej pory się bez tego obywaliśmy. Ale mówiąc serio, to trzeba jakby odróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest kategoryzacja zakładów leczniczych dla zwierząt. I to jest ściśle opisane w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt i ta kategoryzacja wynika z pewnych wymagań zarówno lokalowych, sprzętowych, jak i personelu w danych szczeblach po prostu zakładów leczniczych. Otóż jest 5 rodzajów zakładów leczniczych, czyli gabinety weterynaryjne, te o najmniejszych wymaganiach lokalowych i sprzętowych, co nie znaczy, że niektóre są tak ściśle specjalistyczne, że opieka w nich może być na wyższym poziomie niż w klinice w danej jakiejś tam dziedzinie, prawda? Ale zaraz dojdziemy do tego. Natomiast to są gabinety, przychodnie, lecznice oraz kliniki weterynaryjne. A osobną, nazwijmy to nieco grupą, są laboratoria weterynaryjne. No i laboratoria weterynaryjne nie przyjmują, że tak powiem, do badań klinicznych zwierząt, więc zostawmy je troszkę na boku, służą po prostu do wykonywania jakże potrzebnych badań diagnostycznych, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe kategorie, no to poruszyliśmy kliniki, prawda? Więc na przykład kliniki oprócz wymagań lokalowych, sprzętowych i personelu, czyli musi być tam, muszą być lekarze specjaliści, muszą tam, różne są tam, to wszystko jest zawarte w ustawie i w rozporządzeniach dotyczących tej ustawy, to rozporządzeniach wykonawczych. Na podstawie tych przepisów okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne sprawują nadzór nad danymi zakładami leczniczymi i sprawdzają, czy dany zakład spełnia te właśnie wymagania, prawda? Te podstawowe, przynajmniej określone właśnie w tych aktach prawnych, o których mówiłem wcześniej. I teraz, jeśli chodzi o to, bo to jest pierwsza rzecz, czyli to jest jasno, prosto i do końca zrozumiałe i musi być przestrzegane, prawda? Na przykład, że lecznice i kliniki weterynaryjne muszą pełnić dyżur 24-godzinny, również w niedzielę i święta, muszą zapewnić dostęp i tak dalej. Przychodnie i gabinety nie. Oczywiście w przychodni i gabinetów jest najwięcej, no bo one bywają jednoosobowe czy dwuosobowe, mają mniejsze zespoły. Tamte muszą mieć odpowiednio większe zespoły, żeby zapewnić tę opiekę, o której mówię. Oczywiście wszystkie zgłaszają też, w jakim zakresie się opiekują, no bo przeważnie te kliniki, muszę przyznać, dotyczą małych zwierząt, takich w Warszawie jest 17 bodajże takich klinik. Jest największe wysycenie, tak? W kraju. Z kolei na wsi no rzadko są kliniki, może tam gdzie niegdzie końskie. Bywa tam parę lecznic, ale ogólnie to są gabinety i przychodnie. W związku z tym to jest jedna rzecz. Natomiast tutaj mówiliśmy przed chwilą właśnie o behawiorystach, o zakładaniu hoteli i tak dalej, i tak dalej. To już jest działanie czysto marketingowe. Tego nie musi być przy klinice. Powinien być szpital, tak, czyli takie miejsce do przechowywania, że te zwierzęta są leczone, potem mają gdzie dochodzić do zdrowia i tak dalej. To są takie kolejne tam etapy, to wszystko można wyczytać w przepisach. Ale behawioryści i tak dalej, to jest taki chwyt już marketingowy, który, no nazwijmy to szczerze, po prostu podkreśla wyjątkowość danej placówki, no i nazwijmy to, że ściągnie ludzi, którzy chcą zapewnić jeszcze wyższą opiekę niż tam gdziekolwiek indziej, no bo mogą liczyć również na wsparcie, nazwijmy to psychobehawioralne dla tych swoich zwierząt. Mm-hmm. Jeśli chodzi o metody leczenia, o nowe leki, to one się pojawiają oczywiście zgodnie z coraz wyższą świadomością lekarzy weterynarii, jeżeli chodzi o samokształcenie, bo to jest też bardzo ważne, że lekarze weterynarii są zobowiązani, nie jest to twarde zobowiązanie, ale do zdobywania punktów edukacyjnych i muszą w ciągu tam kolejnych 2-4 lat zdobywać tam odpowiednią liczbę punktów, żeby utrzymywać się w tym systemie. Oprócz tego mają szkolenia specjalizacyjne, za które te punkty właśnie mogą utrzymywać. Potem następnym jest specjalizacja. Specjalizacja uznana tylko w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach jest tak zwanego pierwszego stopnia, czyli gatunkowa, czyli są specjaliści chorób koni, psów.
1: To trochę za szczegółowo, powiem szczerze, panie prezesie, bo oczywiście...
0: Przepraszam, że
1: przerywam, to jest bardzo środowiskowe, o czym pan mówi, a ja tak od strony klientów też bardziej pytałem.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: Więc na pewno rozwój tej weterynarii i tak dalej jest odpowiedzią na nie do końca potrzeby, jak oczekiwania, prawda, rynku. Tak bym to powiedział. Mm-hmm. Potrzeby są jakby na potrzeby to są bardziej zwierząt, tak? Więc wiadomo, że wszyscy kształcą się i chcą jak najlepiej leczyć zwierzęta, ale te wszystkie obok takie sprawy, jak o tym, o czym mówiliśmy, hotele tam inne i jakieś, nie wiem, spa, to są z kolei oczekiwania, prawda, klientów. Niekoniecznie są to potrzeby właśnie... zwierząt.
1: Podsumowując, chciałem jeszcze tylko zapytać pana, ale właśnie to jaki się panu obraz maluje klientów z tego punktu widzenia? Czy to jest właśnie też tak, że w tej miłości do zwierząt i tu trochę wbrew sobie powiem, ale właśnie też trochę tak nie... jakiego tu użyć słowa, nie chcę powiedzieć, odlatujemy w tym sensie właśnie, że no chcielibyśmy, aby te zwierzaki, jeśli nas na to stać, miały najlepsze na świecie odżywki, najlepsze na świecie suplementy diety, najlepsze na świecie leki. Czy to jest właśnie taki też znak czasów, że takie dane, że nawet ludzie gotowi by sprzedać samochód, żeby zapewnić jeszcze lepszą opiekę dla swojego ukochanego psa na przykład.
0: To prawda, ale to też, że chcemy mieć najlepszy samochód, najlepsze mieszkanie, najlepszy grób. Oczywiście tutaj żartuję. Tak, oczywiście, że to jest taka moda też, ale to nie znaczy, że niektóre oczekiwania nie są takie praktyczne i bardzo dobrze, że tak się dzieje, ale jak we wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. Bardziej dla zwierzęcia oczywiście jest ważne dobór dobrej karmy i tutaj oczywiście trzeba mieć na względzie pewne tam oczekiwania danego też zwierzątka i tak dalej. Dobrze jest zapytać lekarza weterynarii, który poleci jakieś tam rzeczy, bo my z tego się uczymy i wiemy i tak dalej. Niektóre karmy są oczywiście takie puste, tak zwane, czy niby tam coś obiecują, nic tam sobie nie mają, ale to naprawdę jest, wydaje mi się, że znikomy procent. No wszystkie one, te firmy też konkurują ze sobą i próbują zachęcić tak, że zwierzęta chętnie je pobierają, czy jedzą i tak dalej. I to widać, po psach, jeżeli tam trafię taką niespecjalną karmę, to one jej po prostu nie ruszą, mają instynkt. Ale natomiast inne im smakują bardziej i to zależy od różnych tam czynników. Natomiast nie należy zapomnieć o najważniejszych rzeczach, które można psu, czy kotu, czy innym zwierzątkom swoim zapewnić. To jest uwaga, prawda? To jest bardzo ważne. To jest dotyk, to jest ten przebywanie z właścicielem, jakieś dobre warunki, spacer wspólny, przeżywanie wspólnych chwil, bo to jest tak samo ważne dla rozwoju psychicznego i fizycznego pupila, jak wszystkie te nie wiadomo jakie, nie wiem, spa i odżywki, nie wiem, woda do picia specjalna dla psów i kotów i tak dalej. Chociaż przecież zdroworozsądkowo możemy sobie powiedzieć, że to, co my pijemy, to mogą i psy. Ale znowu tutaj my, jeśli chodzi o jedzenie, to musimy sobie powiedzieć, że wcale tak nie jest. Że właśnie to, co my jemy, to niekoniecznie może być zdrowe dla psa czy kota, więc dlatego mówię, że pewne rzeczy są troszeczkę takie na wyrost, a inne są bardzo ważne. Więc tutaj naprawdę zdrowy rozsądek jest niezwykle istotny. Oczywiście są pewne mody i tak dalej, ale jeszcze raz podkreślam, żeby warunki utrzymania psa i kota były jak najbliższe jego naturalnym potrzebom, to jest istotne, a nie to, żeby spał w pieleszach i tak dalej. I żeby po prostu zdroworozsądkowo, pytając sprawdzonego specjalisty, najlepiej lekarza weterynarii, po prostu zapewnić mu to, co jest mu potrzebne dla zdrowia i życia.
1: To znakomita puenta do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był pan Marek Mastalerek, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
1: A teraz gościem audycji jest pani Paula Kiełbik, doktor nauk weterynaryjnych, behawiorystka, psycholożka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No i właśnie chciałbym zacząć od, no trochę może nawet czuję się zakłopotany, a zaraz wyjaśnię, bo w rozmowie z panem Markiem Mastalerkiem, prezesem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, poruszyłem temat no, pewnego rodzaju mód, jakie zapanowały przynajmniej od pewnego czasu wśród właścicieli zwierząt. No i między innymi właśnie mówiliśmy o behawiorystach i właśnie czy pani mogłaby nas przekonać, że to rzeczywiście jest poważna sprawa, a nie tylko odpowiedź na no, oczekiwania tych osób, dla których ich zwierzęta, najczęściej mówimy o psach i kotach, w miastach, no właśnie chcą po prostu zapewnić wszystko, co najlepsze.
2: No... Trudno, żebym jakoś, trudno mi tak naprawdę powiedzieć coś złego na temat swojej profesji, bo to była taka by autodyskredytacja mojej skromnej osoby. No,
1: chyba nie chodzi o coś złego, tylko właśnie chodzi o to, żeby wyjaśnić, że to ma sens i że to, że ludzie szukają na przykład, nie wiem, behawiorystów zwierzęcych, to słusznie.
2: Zdecydowanie podczas mojej kilkuletniej profesji na pewno widzę tendencję zwyżkową, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na takiego typu konsultacje wśród opiekunów. Z mojego punktu widzenia, ale też myślę, że z punktu widzenia każdej osoby, która w ogóle dba o dobrostan nie tylko fizyczny, ale też psychiczny zwierząt, a już szczególnie tych najbliższych nam, zwierząt domowych, no, wydaje się to tendencja tylko i wyłącznie dobra. No, opiekunowie chcą dbać o dobrostan psychiczny, chcą dowiadywać się, dlaczego zwierzęta zachowują się tak, a nie inaczej. Są ciekawi, co stoi za ich zachowaniem. No i przede wszystkim są też ciekawi, co mogą robić źle. No i na końcu są najbardziej zainteresowani, jak mogą takiemu zwierzęciu pomóc. No i też jednocześnie pomagając sobie, no bo każdy, kto ma zwierzę, nieszczęśliwe zwierzę sfrustrowane, takie, które ma jakieś problemy behawioralne, problemy ze swoimi emocjami, ono też nie dosyć, że jest nieszczęśliwe, no to zazwyczaj wykazuje jakieś niepożądane zachowania dla opiekuna, więc chcąc uszczęśliwić psa, zapewniając mu wszystko, co najlepsze, siłą rzeczy też sprawiamy, że opiekun jest, no jest w lepszym stanie, po prostu żyje mu się łatwiej.
1: Mhm. Wydaje się, że jesteśmy szczególnie jakoś, no nie wiem, przywiązani. No to oczywiście są zawsze różne podawane przypadki i zawsze się spotka kogoś okrutnego, kto znęca się niestety nad zwierzętami, ale jak spojrzeć na dane statystyczne, Polacy są, na przykład jeśli chodzi o psów, to największymi psiarzami w Europie. Mamy co najmniej jednego psa w połowie gospodarstw domowych. W Hiszpanii to jest 27%, w Niemczech 21%, we Francji 20%. No więc dużo. Tutaj jeśli chodzi o kotów, chyba to tylko Rumunia ma ich więcej w stosunku do Polski. No właśnie, ale czy to jest dowód na naszą miłość, wrażliwość do zwierząt, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny według pani?
2: Trudno jest mi się wypowiadać, no bo nie ukrywam, że to są takie bardziej kwestie, powiedziałabym, społeczne i zgłębiające techniki właśnie bardziej ludzkiej psychiki, aniżeli zwierzęcej. Nie mam pojęcia. Nie, szczerze mówiąc, no gdybym miała zgadywać, to nie sądzę, żeby procent jakby gospodarstw, które posiada psa, miałaby w bezpośredni sposób odzwierciedlać to, czy jesteśmy lepszym społeczeństwem dla tych zwierząt. Z mojego punktu widzenia raczej wynika, że w wielu sytuacjach te zwierzęta, te psy są brane pod opiekę w trochę nieodpowiedzialny sposób, więc nie uważam, że zawsze albo w większości przypadków ten dom, który chce wziąć pod opiekę psa, robi to w sposób odpowiedzialny. Ja uważam, że dużo trudniej jest podjąć tę decyzję, żeby nie brać psa, bo nie ma się czasu, nie ma się warunków, jakby jest dużo obowiązków, różne mogą być przyczyny, pomimo tego, że bardzo by się chciało posiadać takiego pupila, więc uważam, że to są dużo bardziej jakby prozwierzęce paradoksalnie pobudki. Więc nie sądzę, żebyśmy byli wyjątkowo kochającym narodem albo wyjątkowo znającym się na psach narodem. Szczerze mówiąc, już to są tylko moje takie, powiedzmy, około zawodowe obserwacje. Już wydaje mi się, że bardziej Hiszpanie to jest taki naród, który naprawdę zna się na psach, bardzo szanuje ich emocjonalność i myślę, że właśnie tacy Hiszpanie mają mniej gospodarstw w Hiszpanii ma zwierzęta, więc nie sądzę, żeby to było ta ilość posiadanych zwierząt w naszym kraju, żeby była tak bezpośrednio skorelowana z tym, że tak bardzo je kochamy.
1: No właśnie, a z punktu widzenia obserwacji takich zawodowych, bo wydawać by się mogło, że w państwie, w którym ludzie tak kochają psy i koty, nie powinno być problemu ze schroniskami. Szczególnie w dużych miastach wydaje mi się, że jest znacząca liczba właścicieli takich zwierząt, którzy muszą mieć, a jeśli już chcą mieć, decydują się, żeby mieć na przykład psa wyjątkowo modnej ostatnio rasy, albo bardzo rzadkiej rasy, albo drogiej bardzo rasy.
2: Albo wizualnie atrakcyjnej rasy, bo to bardzo często są po prostu tak proste pobudki, jak czysto wizualny aspekt. To wszystko. Dobrze wyglądającej rasy na zdjęciu rodzinnym, no bo to są czasami po prostu aż tak trywialne pobudki.
1: No właśnie, czyli jak nie wiem, czy mogłaby pani się właśnie do tego wątku odnieść, no bo jednocześnie w tym samym mieście zapewne, czy tuż obok, jest schronisko, w którym może kundelki, ale czekają na ciepły dom.
2: Tak, na pewno tak jest. Jakby na pewno tak jest i wydaje mi się, że do tego przyczyniają się portale społecznościowe, chociaż już teraz chyba się nie powinno ich nazywać społecznościowymi, ale aczkolwiek nazywam tej nazwy tak, żeby wszyscy się zorientowali, o co chodzi. I oczywiście gwiazdy, które epatują, emanują różnymi dobrami i w tych właśnie dobrach często widać nowego pupila. I ja na pewno widzę taką korelację, czyli jeżeli i u jakichś celebrytów, i zazwyczaj jest tak, że u tych celebrytów pojawiają się te same rasy, no to one później też zdecydowanie częściej się pojawiają w społeczeństwie. I nie sądzę, żeby pojawienie się członka rodziny właśnie takiej konkretnej rasy, jakiego mają obecnie celebryci, było związane z tym, że ten człowiek tak bardzo kocha zwierzęta i tak bardzo chciał mieć. Więc po prostu, krótko mówiąc, najzwyklejsza moda, to na pewno, ale też muszę powiedzieć, że z punktu widzenia na pewno właścicieli psów w dużych miastach, no bo siłą rzeczy jestem jakby związana ze stolicą zawodowo, więc tutaj mam taki największy pogląd, też muszę przyznać, że jest moda na adoptowanie mieszańców, jest moda na adoptowanie kundelków, jest moda na pomaganie psom i tu też miałabym, szczerze mówiąc, kilka takich ciekawych uwag, powiedziałabym, natury socjologicznej, że to nie zawsze wynika, albo nie tylko wynika z chęci pomocy zwierzęciu, dania mu domu, tylko często jest to takie mocno zakorzenione społecznie. W związku z tym, że jest to moda, nie zawsze jest to, jest moda na kundelki, nie jest modą taką celebrycką, ale to często jest taka moda tożsamościowa. Dosyć jest to popularne w kręgach, popularne jest, żeby pomagać, popularne jest, żeby udać się do schroniska. No i to też zakrawa o modę. Ona jest mniej spektakularna niż ta celebrycka, ale to też jest moda.
1: A jak pani by skomentowała takie dane, które się już tam w pierwszej części audycji pojawiły, że szczególnie w tym najmłodszym pokoleniu ludzie znacznie chętniej się decydują na to, żeby mieć psa czy kota niż dziecko?
2: No to też jakby znowu jakby muszę polegać na swojej intuicji ludzko-zwierzęcej, aniżeli na jakiejś znajomości socjologii. Jakby no na pewno wiemy i ja to widzę po sobie, widzę po klientach, po wszystkich, którzy mają styczność ze zwierzętami, że są pewne rzeczy, które po prostu zwierzęta nam dają. I siłą rzeczy są zwierzęta oczywiście są łatwiejsze w utrzymaniu, w wychowaniu niż dzieci, więc myślę, że to jest ich oczywiście ogromny plus. Myślę, że na pewno zapewniają ludziom po prostu dużo miłości, czyli jest jakieś emocjonalne związanie. No i też nie ukrywajmy, psy dużo mają takich cech dziecinnych, infantylnych. Ja myślę, że warto wspomnieć, że w ogóle naukowcy szacują, że poziom intelektualny, poziom emocjonalny psa jest na poziomie 2-3-letniego dziecka. No to właściwie wszystko, co takie małe stworzonko nam daje, to jest czysta radość, czysta miłość, jakby same pozytywne emocje. Więc no trudno się dziwić osobom, że chcieliby mieć dłuższą styczność z czymś takim, aniżeli z dzieckiem. Ale mówię, to są tylko i wyłącznie moje jakieś obserwacje i takie spostrzeżenia.
1: I teraz mamy sytuację dosyć głośnego, również politycznego sporu. To jest tak zwana ustawa łańcuchowa. I niektórzy zadają pytanie, jak to możliwe, żeby no już nawet właśnie w roku 2026, a więc pierwszą ćwiartkę XXI wieku mamy za sobą, w ogóle toczyć jeszcze na ten temat dyskusję. I jak znowuż tu, biorąc pod uwagę pani obserwacje i spotkania z ludźmi, którzy przychodzą ze swoimi zwierzętami w takiej czy innej sprawie, jak to się ma właśnie do tego problemu, że z jednej strony, szczególnie w takiej aglomeracji jak Warszawa, ludzie przychodzą do psychologa zwierzęcego, nie wiem, wybierają się do spa ze swoim psem,
2: tak.
1: A jednocześnie toczymy dyskusję, czy uwolnić psy z łańcuchów. No, straszny dysonans, prawda?
2: Tak, no wie pan co, no jakby no dla mnie jest to, no dla mnie jest to dysonans. No jakby nie mogę się, dla mnie jest to niepojęte. No ale ja też mówię, po pierwsze żyję w bańce i obracam się w bańce jakby dużej metropolii zawodowo. I też nie ukrywam, że ja też sama jestem związana jakby od wielu lat z całym tym przedsięwzięciem pomagania zwierząt, zwierzętom, no konkretnie psom. Więc dużo wiem, dużo widzę na temat różnego rodzaju patologii, co oczywiście nie zmienia faktu, że cały czas mnie to dziwi. Nie mam pojęcia. Trudno jest mi się odnieść w ogóle do tego, jakby nie mam innych słów niż pan redaktor, czyli że jest to po prostu ogromny dysonans. Ale ja też, wie pan co, muszę przyznać, że na przestrzeni ostatniej na pewno dekady ja widzę ogromną zmianę w społeczeństwie. Więc generalnie można by powiedzieć, że raczej jestem optymistką. I oczywiście abstrakcyjna jest dla mnie cały czas rozmowa o tym, jakiej długości ma być łańcuch. Po prostu jest to dla mnie w ogóle nieludzkie, sama dyskusja na ten temat. Aczkolwiek rozumiem, że ona musi być. Niech ona będzie. Ale też jednocześnie ja naprawdę widzę, że nastawienie ludzi do zwierząt, do psów naprawdę się zmienia. Zupełnie jest inne myślenie niż jeszcze 10 lat temu. Tak globalnie, społecznie, nie tylko w dużym mieście. Więc akurat są pewne kwestie, które cały czas mnie bulwersują, ale są pewne rzeczy, które no, napawają mnie naprawdę, naprawdę sporym optymizmem.
1: Znalazłem takie badania, z których wynika, że 87,4% ankietowanych na pytanie, czy pomagasz zwierzętom, odpowiada tak. No, nie jest tutaj sprecyzowana, jaka to jest forma pomocy,
2: w jaki sposób?
1: Ale wskaźnik jest na pewno bardzo duży. Najczęściej wybieraną przez tą formą pomocy to jest określone, jest przekazywanie pieniędzy na wsparcie dla zwierząt, tak deklaruje 34% tak. Ankietowanych. 27 z kawałkiem procent uczestników od czasu do czasu bierze udział w specjalnych akcjach, na przykład dniach otwartych schronisk. Teraz przy tych mrozach była taka w wielu miastach akcja i też jestem ciekaw właśnie jak pani na to patrzy z punktu widzenia swojego zawodu, żeby zabrać te psiaki, najczęściej znowuż psiaki, do domów. Tylko ja się potem właśnie zastanawiałem, czy dla takiego zwierzęcia, wiem, że to jest okrutnie trudne, co teraz powiem, jest fajnie zabrać na czas tych mrozów do domu, ale co, ale potem go odstawić z powrotem?
2: Wie pan co, panie redaktorze, ja nie ukrywam, że nie znam szczegółów takich akcji jakby w każdym schronisku. Jeżeli ta akcja dopuszczałaby sytuację, że ten pies miałby wrócić, to według mnie jest to zdecydowanie szkodliwe dla psychiki zwierzęcia. Absolutnie nie, no z punktu widzenia jakby emocjonalności i w ogóle stabilności takiego stworzenia nie może dojść do sytuacji, że pies na miesiąc, dwa, trzy ląduje w ciepłym domu u boku ludzi z regularnymi spacerami, jakby zupełnie innym schematem życia, z ogromem miłości i po czym wraca do schroniska. Jeżeli miałoby tak to wyglądać, jest to z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia emocjonalności psa zbyt duże zawirowanie. Aczkolwiek wiem, że są schroniska, które po prostu w ramach, no nie w ramach, podczas jakichś trudnych sytuacji, mrozy, pandemia była taką sytuacją, po prostu w ten sposób bardziej promują adopcję albo wzięcie psów na tak zwany dom tymczasowy. To jest trochę co innego aniżeli adopcja. Pies na domu tymczasowym powinien przez schronisko, przez fundację mieć zapewnione jedzenie i inne różne potrzebne rzeczy. Więc już taka forma jest dla mnie bardziej akceptowalna. I tutaj nie ma możliwości, nie ma w ogóle mowy o tym, że pies po jakimś konkretnym czasie, po zimie wraca do schroniska. Więc mówię, to wszystko zależy od tego, co się kryje za tą akcją. Jeżeli to ma być tylko tymczasowe, to moja odpowiedź brzmi nie. Jeżeli to ma w jakiś sposób pomóc rozpropagować adopcję albo właśnie wzięcie psów na tak zwane domy tymczasowe, to jak najbardziej tak.
1: Zapytałem o to dlatego, że też w różnych opracowaniach, jakie czytałem przed dzisiejszą audycją, pojawił się ten wątek z czasu pandemii, kiedy to ludzie dość masowo zabierali zwierzęta ze schronisk. No i niektórzy to tłumaczyli, jakby tak było, no to byłoby cudownie, jakąś taką potrzebą, no nie wiem, posiadania kogoś takiego, kto zawsze się właśnie uśmiechnie, tak?
2: Zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, po prostu,
1: tak. No bo byliśmy przerażeni i ale też są ewidentne dowody na to, że część osób postanowiła wziąć psa, ponieważ to był jedyny powód, dla którego władza zezwalała na wyjście z domu.
2: Tak.
1: I wtedy już, prawda, trochę inaczej patrzymy na takie zjawisko, więc właśnie chodzi o to, żeby odróżnić te działania z miłości od działań no, takich utylitarnych, prawda?
2: Tak. Ale jak mówię, to jest wszystko kwestia jakby spojrzenia głębiej w to hasło, bo ja znam te hasła, one rzeczywiście pojawiają się w różnych schroniskach, w różnych miejscach, z tym, że ja po prostu wiem, że są schroniska na tyle odpowiedzialne, które nie dopuściłyby do sytuacji, że po prostu to zwierzę mogłoby wrócić z powrotem po, nie wiem, po skończonym lockdownie, czy po skończonej zimie. Więc mówię, zawsze trzeba patrzeć, co stoi za tym hasłem.
1: No i najważniejsze jest chyba ta informacja, zarówno pani obserwacja, jak i naszego pierwszego gościa, że generalnie ten stosunek nas do zwierząt się bardzo zmienia w ostatnich latach i generalnie tak. Jest to zmiana na dobre, prawda?
2: Tak. Zdecydowanie jest to zmiana na dobre i no czekam, nie ukrywam, z utęsknieniem na zwierzęta hodowlane, żeby jeszcze społeczeństwo i ludzie i my wszyscy, żebyśmy takim łaskawym okiem spojrzeli na te biedne stworzenia, które mają zdecydowanie gorszą jakość życia w porównaniu do naszych pupili domowych. Ale ja myślę, że na nie też przyjdzie pora. Czekam z utęsknieniem.
1: No to przyłączamy się do tych oczekiwań i bardzo pani dziękuję za rozmowę. Przypomnę, była z nami pani Paula Kiełbik, doktor nauk weterynaryjnych, behawiorystka, psia psycholożka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru. Podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze.

0: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Za chwilę o 23:00 informacje TOK FM, po nich rusza pasmo przed północą. Dzisiaj audycja Myśl na głos, no bo jest środa. Państwa i moją gościnią będzie Ewa Pawlik, celebrantka, właścicielka firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne. O pogrzebach humanistycznych będziemy rozmawiać w audycji Myśl na głos, ale będziemy też rozmawiać o śmierci, będziemy rozmawiać o umieraniu, będziemy rozmawiać o żegnaniu najbliższych. To wszystko już za kilka minut po informacjach TOK FM o 23:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: English Biz o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, jak mówić o takich rzeczach, jak mówić o takich wydarzeniach. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
1: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przez całą noc, a także jutro strażacy będą gasić pożar puszczy na Lubelszczyźnie. Nie jeden, a aż 3 projekty ustaw o kryptowalutach w najbliższym czasie trafią do Sejmu. Iga Świątek poznała nazwisko pierwszej rywalki w turnieju w Rzymie. Minęła 23:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja jest trudna, ale opanowana. Tak pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W walkę z ogniem zaangażowanych jest ponad 460 strażaków z 7 województw. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu w Puszczy Solskiej. Do dzisiejszego wieczora objął w sumie około 500 hektarów. Strażacy starają się zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia. W okolicy pożaru leży miasto Józefów, ale na razie nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców.
4: Przechodził ten pożar z ulicy na ulicę, tak się to patrzyło. Baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów.
5: I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą. I ten ogień to był tak widoczny z daleka, a dym to już tam z kilkudziesięciu kilometrów. Ten ogień to nie było, że w jednym miejscu. Dopiero w jednym miejscu jest, a za chwilę już takie duże i za chwilę w drugim miejscu. Także to było też takie straszne, to było trochę.
3: Mówili naszej reporterce mieszkańcy okolicy. Szef MSWiA zaznaczył, że jeżeli odcinek krytyczny zostanie obroniony, to jednostki straży pożarnej w nocy skoncentrują się na dogaszaniu punktów zapalnych, które od rana mogłyby stanowić realne zagrożenie. Roztoczański Park Narodowy w związku z pożarem wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Po tym jak wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi trzecia wersja rządowego projektu w sprawie kryptowalut, dziś swoją propozycję regulacji rynku skierował do parlamentu prezydent Karol Nawrocki. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że projekt Karola Nawrockiego bazuje na rządowym z niezbędnymi poprawkami. Prezydent zgłaszał je przy okazji dwóch swoich wet. Teraz zostały wpisane do projektu prezydenckiego wysłanego do Sejmu, mówi minister Bogucki.
6: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi o tym, że to jest ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą przedkłada, czy proponuje pan prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
3: Donald Tusk zapowiada natomiast, że jedyną zmianą w nowym rządowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszukiwanie inwestujących w kryptowaluty. Poza tym premier przekonuje, że poparcie rządowej propozycji jest dla prezydenta, PiSu i Konfederacji szansą na wyjście z twarzą z afery Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: Pomiędzy prezydencką a rządową propozycją przepisów jest jeszcze leżący od kilku miesięcy w sejmowej zamrażarce pomysł autorstwa Polski 2050. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministerstwo Rolnictwa nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe obowiązywanie od 1 maja. Na Nasz rząd od początku sprzeciwiał się umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Chcemy zadbać o to, żeby na rynku była najlepsza i spełniająca najwyższe standardy jakości żywność, mówi wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników, w najlepszej sprawie, jaką może być dostarczanie dobrej, zdrowej żywności. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
3: Umowie Mercosur sprzeciwiała się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Lotniskowiec Charles de Gaulle, okręt flagowy francuskiej marynarki wojennej, zmierza w kierunku Morza Czerwonego, poinformowało Ministerstwo Obrony Francji. Ma to być związane z proponowaną przez Francję i Wielką Brytanię misją wielonarodową w ciśnienie Ormus. Doradca prezydenta Francji powiedział dziennikarzom, że przemieszczanie się lotniskowca umożliwi zasygnalizowanie, że kraje popierające misję są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa w ciśnienie Ormus. O misji i jej założeniach prezydent Francji rozmawiał dziś z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Zapowiedział też rozmowy w tej sprawie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otworzyła pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji. Jak podkreśliła Marta Cienkowska, tegoroczny projekt polskiej reprezentacji Języki z wody to artystyczna opowieść o pragnieniu łączenia, a nie dzielenia. Projekt Języki z wody łączy społeczności, grupy, osoby słyszące z głuchymi. Inspiracją do jego stworzenia było poszukiwanie pozaludzkiego porozumienia i badania nad językami wielorybów i ich pieśniami. Publiczność będzie mogła oglądać wystawę od 9 maja do 22 listopada. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Świątek i McNally na korty wyjdą prawdopodobnie w piątek. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji w Rzymie. Dziś swoje mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdali Net. Z turnieju odpadł też Hubert Hurkacz. I jeszcze informacja sprzed chwili. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Więcej o tym powiemy w informacjach o północy. A teraz jeszcze sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. W nocy, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, możliwe opady deszczu. Lokalnie mogą też wystąpić burze, a na Pomorzu prognozowane są gęste mgły. Noc bez przymrozków, temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum, do 16 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos. W każdą środę o godzinie 23 w Radiu Tok FM. Oczywiście o dowolnej porze można nas posłuchać w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Ewa Pawlik. Witaj.
9: Dzień dobry Państwu.
0: Moja gościni jest właścicielką firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne. Jest celebrantką, ale też dziennikarką, producentką wydarzeń kulturalnych. Przez wiele lat była związana na przykład z kwartalnikiem Przekrój. I obecnie pracuje w branży funeralnej.
9: Dokładnie.
0: To już, myślę, zdradza wiele, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w audycji Myśl na głos. Bo będziemy rozmawiać o śmierci, będziemy rozmawiać o umieraniu, będziemy rozmawiać o ceremoniach. A o czym jeszcze? No to oczywiście zachęcam Państwa do słuchania naszej rozmowy. Ty się kształciłaś pod okiem specjalistów z Instytutu Dobrej Śmierci. Co to jest za instytut?
9: To jest taki kolektyw założony przez Anię Franczak, który zrzesza kilkudziesięciu już w tej chwili osobową grupę praktyków bardzo różnych dziedzin i zawodów, których łączy jedno to, że w swojej praktyce zawodowej w jakimś stopniu mają do czynienia ze śmiercią. Ale to jest bardzo, bardzo szeroko można to rozumieć, bo do kolektywu należą muzycy, fotografowie, lekarze, terapeuci. Naprawdę to spektrum zawodów reprezentowanych przez członków kolektywu jest bardzo szerokie. Instytut zajmuje się popularyzacją wiedzy dotyczącej godnego, myślę, odchodzenia i dobrej śmierci, tego, co możemy rozumieć jako dobrą śmierć. Kształci lekarzy, terapeutów ale też jako pierwszy w Polsce zajął się kształceniem takich osób jak ja, czyli celebrantów humanistycznych ceremonii pogrzebowych, czyli osób, które projektują i prowadzą pogrzeby.
0: Ale też zaciekawili mnie artyści, powiedziałaś. To artyści po co to przychodzą do właśnie Instytutu Dobrej Śmierci?
9: Ja myślę, że przedmiotem zainteresowania artystów bardzo często bywa śmierć.
0: Czyli co, bardziej chodzi o ich twórczość?
9: W dużej mierze tak. Członkiem kolektywu jest na przykład Radek Łukasiewicz, muzyk, współzałożyciel zespołu Polskie Znaki,
0: no tak, rozmawiałem
9: który
0: o tej
9: zajmuje
0: płycie.
9: Się tworzeniem czy przetwarzaniem też piosenek
0: o śmierci, o umieraniu. Tak, rozmawialiśmy z Radkiem Łukasiewiczem. Bardzo przeżyłem tę płytę, bo to jest sprzed 3 lat mniej więcej, wydaje mi się, ta płyta. Polecam Państwu w audycji Między Słowami z Radkiem Łukasiewiczem właśnie o Polskich Znakach rozmawialiśmy.
9: No tych artystów jest w kolektywie na tyle dużo, że...
0: Płyta Rzeczy Ostatnie się nazywa.
9: Tak. Że 14 maja w Spatifie organizujemy koncert Instytutu Dobrej Śmierci i będziemy mieli chyba 9 artystów. Część z nich właśnie to członkowie kolektywu Dobrej Śmierci. To jest koncert Muzyka Pożegnań. Będziemy prezentować muzykę funeralną przeszłości. Nie zabraknie polskiego śpiewu białego. Paweł Szamburski zagra nam niguny hasyckie. Bartek Weber, który zajmuje się elektroniką i muzyką zdecydowanie progresywną, spróbuje stworzyć set, który będzie wyobrażeniem muzyki funeralnej przyszłości. Więc to zajmowanie się śmiercią ma bardzo różne oblicza, czasami niezwykle kreatywne i właśnie artystyczne.
0: A co to znaczy dobra śmierć? Kiedy śmierć jest dobra?
9: Mówimy o pojęciu tak zwanej śmierci godnej. Może od tego powinniśmy wyjść. Śmierć godna to jest śmierć, która odbywa się w zgodzie z potrzebami osoby umierającej, z poszanowaniem jej godności, z poszanowaniem jej potrzeb na tym ostatnim odcinku życia. Jest to takie umieranie, które, jeżeli umierający człowiek sobie tego życzy, gwarantuje mu dostęp do jego bliskich, do jego rodziny, do jego przyjaciół. To jest takie umieranie, które, w którym staramy się wspierać osobę umierającą w redukcji na przykład bólu związanego z chorobami czy samym procesem umierania. To jest śmierć godna. Zaprzeczeniem dobrej, godnej śmierci, bo mówiłam o tym w podcaście dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Te śmierci, z którymi mamy do czynienia na polsko-białoruskiej granicy, są dokładnie przeciwieństwem tego, co rozumiemy pod pojęciem dobrej, godnej śmierci.
0: No tam to jest i szczucie, to jest...
9: ogromna samotność.
0: Samotność też, tak. Ale widzisz, to też jest ciekawy wątek wspierania też tej właśnie osoby umierającej. Jak można wspierać osobę umierającą?
9: Na bardzo wiele sposobów. Najważniejszym chyba zadaniem, które...
0: Bo ja też, dlaczego się też o to pytam? Bo to jest sytuacja, która dotyczy wielu z nas. Myślę, że większości. A najprawdopodobniej wszystkich, bo wszyscy tracimy bliskich, tak? Czy to jest ktoś bliski z rodziny, rodziców, czy kogoś innego, tak? Bliskich przyjaciół, zwierzęta, o zwierzętach też sobie porozmawiamy. Jak po pierwsze można siebie przygotować na to odejście i pytanie też, czy my możemy mieć wpływ na to, jak ta osoba będzie umierać?
9: Mamy wpływ na to. Myślę, że pierwszym takim zadaniem, jeżeli jesteś osobą, która towarzyszy komuś, kto umiera, jest próba takiego wspięcia się na wyżyny naszego człowieczeństwa i odłożenia na bok własnego lęku, własnego strachu i takie bardzo uważne towarzyszenie tej umierającej osobie. Uważne, czyli nastawione na wyczucie jej potrzeb, nie twoich. Nie można mylić tych dwóch porządków, chociaż bardzo to łatwo, prawda? Stworzenie dobrych warunków do umierania. Pomyślmy na przykład o starzejących się rodzicach czy dziadkach, którzy zaczynają wymagać opieki, tak? Co to znaczy, że stwarzamy im dobre warunki? Dużo o tym ostatnio myślę i dużo myślę o kwestii tego, jak ważne jest tutaj słownictwo, bo obserwowałam to nawet w mojej najbliższej rodzinie, kiedy odchodzili moi dziadkowie, moja babcia, która na tym ostatnim, bardzo długim etapie wymagała stałej opieki. Widziałam, jak bardzo było to drenujące dla

0: winy jej dzieci wiązała się ta decyzja, tak? I myślę, że to jest też, i tym się w dużej mierze zajmuje Instytut Dobrej Śmierci, to jest poszukiwanie nowego języka, jakim możemy rozmawiać o śmierci. Bo zwróć uwagę, że jeżeli ja powiem, oddaliśmy babcię, to my coś oddelegowaliśmy, zdjęliśmy to z siebie, przerzuciliśmy na kogoś innego. A gdybyśmy zamiast tego mówili, powierzyliśmy babcie opiece, to ma zupełnie inny wydźwięk, prawda? I zupełnie inaczej się z taką decyzją moglibyśmy czuć.
1: Tak, bo oddaliśmy to, to mniej więcej mogłoby być też tak, że jakbyśmy powiedzieli, wstawiliśmy ją tam. Tak,
0: tak. Nie stanęliśmy na wysokości.
1: Przepraszam za takie
0: ale
1: instrumentalne
0: tak,
1: określenie.
0: Ale dokładnie tak. Ja myślę, że to jest ten taki ciężar znaczeniowy, jakie to określenie w sobie ma. Pozbycie się problemu. Myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza troszeczkę starszego pokolenia, problemem jest takie poczucie, że nie spełnili swojego obowiązku. Zwłaszcza ci, którzy dojrzewali jeszcze, tak jak właśnie pokolenie osób urodzonych, powiedzmy, w latach 50. Te osoby często jeszcze dojrzewały w rodzinach wielopokoleniowych, prawda? Bardzo tak. Się zmieniło to, jak my żyjemy, gdzie my żyjemy. Zwiększyły się migracje, nasza mobilność. I to wszystko ma wpływ na to, jak odchodzimy. Jesteśmy w tym wspieraniu bliskich w odchodzeniu coraz bardziej osamotnieni. To jest ciekawe, że mnie o to pytasz, bo spędziłam ostatnią noc na pisaniu rozdziału do książki dokładnie o tym, jak kiedyś wyglądało umieranie. I przywołałam taki obraz, który pamiętam z dzieciństwa, moich rodziców dzwoniących do krewnych, do wszystkich ciotek i kuzynek i mówiących, że ktoś umiera. I w samym tym stwierdzeniu, że ktoś umiera, że to komuś komunikujesz, jest pewien rodzaj szacunku i zgody dla tego procesu, tak? Uznaliśmy, musisz uznać i pogodzić się z tym, że ktoś umiera, żeby móc to komunikować światu. I teraz po takiej informacji było czymś absolutnie naturalnym dla całej rodziny, jakby grona znajomych, że należy czym prędzej przyjechać, pożegnać się z tą umierającą osobą. Ale było w tym wiele z takiego pełnego pokory i szacunku przyjęcia tego, co się dzieje. I teraz, kiedy kilka lat temu umierali moi bliscy, ta śmierć miała już zupełnie inny wydźwięk, bo my z tą śmiercią do samego końca walczyliśmy. Gdzieś zagubiła się ta nasza zdolność, którą myślę mamy w sobie, tylko musimy trochę to przywrócić, takiej zgody na śmierć, że ona jest jednak naturalnym etapem
1: życia.
0: Życia, dokładnie tak, że tak jesteśmy zaprojektowani, rodzimy się, a potem umieramy. Śmierć nie jest terminem medycznym, tak? Śmierć nie jest katastrofą w wymiarze emocjonalnym być może, ale jest naprawdę częścią życia.
1: Czy może być katastrofą, jeśli jest niespodziewana i nagła?
0: Oczywiście ona może być katastrofą, nawet kiedy jest spodziewana. Tak. Pamiętam, jak prowadziłam pogrzeb pana, który miał 97 lat i w pewnym momencie mąż jego córki zabrał głos i rozpoczął swoją laudację słowami: żegnamy dziś przedwcześnie zmarłego. I bardzo mnie to wzruszyło i to rzeczywiście ta perspektywa, kiedy śmierć nie jest katastrofą, zależy w dużej mierze chyba od jakości łączących nas więzi, prawda?
1: Ja przy okazji też polecę państwu dwie rozmowy, które były niedawno w audycji Myśl na głos z Adrianą Sobol. Bo tam rozmawialiśmy między innymi o aktywizacji zawodowej pacjentów onkologicznych, ale też mieliśmy oddzielną audycję poświęconą aktywizacji zawodowej w ogóle opiekunów i w ogóle sytuacji opiekunów. Polecam państwu tę rozmowę, zresztą ona też, jak zauważyłem, bardzo zarezonowała u państwa i też dziękuję za wszystkie maile, które państwo do mnie wysłali. Więc to też przy okazji, ale chciałem o tym wspomnieć, bo chciałbym, aby też... Mi zależy też na użyteczności tej audycji. Mhm. I chciałbym też, żeby słuchacze i słuchaczki coś z tej rozmowy wynieśli też dla siebie, kiedy znajdują się w sytuacji właśnie takiej, kiedy wiedzą, że ktoś umrze. Tak? To znaczy, jak w ogóle powinniśmy oswajać, chodzi w ogóle o to, żeby oswajać w ogóle śmierć, która jest nieunikniona, tak, jest częścią życia. Jak ją oswajać, jak ją gdzieś wewnętrznie Pro,

0: stosować, tak? Jak z nią żyć po prostu, tak? To znaczy, co oczywiście mówimy też tutaj o osobach, które kogoś bliskiego straciły, tak? Wiadomo, że są jakieś pewne wskazówki, jakie słowa mimo dobrych chęci nie są dobre. Typu, nie wiem, czas leczy rany, czy Bóg tak chciał, prawda? Taki był jego boski plan, prawda? Albo nawet zadzwoń, jeśli czegoś będziesz potrzebować, a bardziej, żeby właśnie mówić, nie wiem, będę o tobie pamiętać, albo że przyniosę ci zupę, bo ugotowałem obiad.
1: Dokładnie
0: na przykład,
1: tak.
0: Prawda?
1: Tu są dwa tematy, czyli zagadnienie śmierci własnej, o tym, jak my możemy sobie radzić z naszą śmiertelnością, i tutaj warto chyba rozebrać na czynniki pierwsze lęk przed śmiercią, czym on właściwie jest.
0: Tak.
1: A drugi temat to jest to, jak możemy wspierać tych, którzy doświadczyli straty, albo tych, którzy umierają. Właściwie tu jest kilka tematów.
0: Którzy tak? są w tym procesie, tak? To znaczy wiedzą, że na przykład ta śmierć niedługo nastąpi, tak? O to mi też chodzi.
1: Wiesz, to też zależy, jak ta osoba umierająca sama podchodzi do swojej śmierci. Wrzesień był u mnie takim miesiącem, kiedy żegnałam dużo, jakoś tak to się ułożyło, że we wrześniu pożegnałam 4 kobiety, które umarły z powodu raka. Żadna z nich nie miała więcej niż 50 lat. I u każdej z nich to umieranie przebiegało zupełnie inaczej. Jedna z tych żegnanych przeze mnie kobiet nie chciała pogodzić się z nieuchronnością swojej własnej śmierci. Walczyła do końca. Śmierć pozostawała tematem tabu. Nie omówiła z bliskimi absolutnie żadnych kwestii formalnych, takich rzeczy, które trzeba, ale warto przed śmiercią uporządkować.
0: No tak, jakieś sprawy formalne, tak. Konta bankowe, jakieś umowy.
1: Jak
0: tak?
1: chcę, żeby wyglądał mój pogrzeb.
0: Też.
1: Bliscy powinni wiedzieć, czy chcesz być w trumnie, czy chcesz być w urnie, czy chcesz mieć pogrzeb wyznaniowy, czy chcesz mieć pogrzeb świecki, czy może humanistyczny.
0: No dobrze, ale to właśnie, to powiedzmy może właśnie o czym warto też pamiętać, bo ja tak wspomniałem o tych kontach bankowych, właśnie jak chciałbym, bądź chciałabym, aby wyglądała moja ceremonia pożegnania, ale co, o czym jeszcze właśnie powinno się pamiętać, bo to są czasami, dzisiaj wiesz, być może wśród naszych słuchaczy są akurat osoby, którym chwilę temu może ktoś odszedł, tak? I chodzi o to, żeby nawet podać kilka, wiesz, dobrych wskazówek, tak? O których może te osoby nie pomyślały jeszcze.
1: Dobrze, to myślę, że z osobami, które umierają, warto rozpoznać i zrozumieć ich podejście do tego procesu. To jest naprawdę kluczowe. Zupełnie inaczej będziemy obchodzili się z osobą, która jest ze swoją śmiercią pogodzona lub czasami wręcz jej wyczekuje. Widzę to u osób, bo pracuję czasami z osobami terminalnie chorymi, i osoby, które na przykład przeżyły już wszystkich ze swojego pokolenia i czują się po prostu osamotnione w życiu. One w pewnym sensie dochodzą do takiego momentu, w którym ta ich własna śmierć jest wyczekiwana. Jeżeli są to osoby w bardzo zaawansowanym wieku, to też taka śmierć nie łączy się z jakąś... Małe są szanse na żałobę powikłaną. To jest taka śmierć, która wpisuje się w naturalny rytm narodzin i śmierci, czyli to dzieci żegnają, a czasami wnuki i prawnuki żegnają osobę starszą od siebie. Zupełnie inaczej ta śmierć wygląda, kiedy mówimy o śmierci, która jest następstwem właśnie nieszczęśliwego wypadku. Jest śmiercią dziecka, śmiercią samobójczą. Śmierć śmierci nierówna, to są bardzo różne historie, bardzo indywidualne. Myślę, że takie rzeczy, które powinniśmy wiedzieć dla naszego spokoju i żeby sobie ułatwić te pierwsze dni, pierwszy okres po odejściu naszej bliskiej osoby, to jest właśnie to, że żeby jeżeli okaże się to możliwe, a są różne sposoby, w jakie możemy do tego tematu nawiązać, spróbować zrozumieć, co jeszcze wymaga z perspektywy tej osoby załatwienia, tak? Co jest źródłem jej wielkiego niepokoju? Bo to, co mówię, że warto rozłożyć lęk przed śmiercią na czynniki pierwsze, mówię o tym dlatego, że Bardzo często to, co nazywamy lękiem przed śmiercią, jest lękiem o tych, którzy pozostają i za których my się czujemy odpowiedzialni. I czasami uporządkowanie różnych kwestii prawnych, formalnych, zaopiekowanie się takim zostawieniem po sobie pewnego ładu, tak, pewnej przejrzystości, jasności dla tych, którzy pozostają, samo to już zdejmuje ogromny ciężar z osoby umierającej. Naprawdę to w swojej pracy widzę. Więc są te kwestie. Warto poszukać w sieci informacji o tak zwanej czerwonej teczce.
0: Czerwona teczka.
1: Czerwona teczka. To jest kluczowa kwestia. Zachęcam Państwa, żebyście sobie wygooglowali to pojęcie. Znajdziecie szereg informacji o tym, jakie dokładnie dokumenty warto zgromadzić, jakie kwestie rozwiązać, jakie informacje bliskim zostawić. Przecież my teraz żyjemy w dużej mierze w sieci. Mamy
0: konta w serwisach społecznościowych, na przykład.
1: Tak, tak. I teraz być może ciężko by nam było w tej trudnej sytuacji, kiedy towarzyszymy komuś w umieraniu albo sami umieramy, z czystą głową uporządkować te sprawy bez jakichś takich jasnych wytycznych. No więc te wytyczne już są. To jest czerwona teczka i ta wiedza jest dostępna. Nie musicie Państwo niczego kupować. Wystarczy to po prostu wygooglować i zgodnie z tym, z tą listą po prostu po kolei odhaczać te sprawy do załatwienia. Warto porozmawiać o pogrzebie, dlatego że nasze polskie rodziny są bardzo często niesamowicie różnorodne światopoglądowo. Prawda? Spolaryzowane, nawet wewnętrznie.
0: O polityce przy stole się nie rozmawia.
1: Nawet nie politycznie, ale w kwestii na przykład wyznania.
0: Tak.
1: Tak? Mamy część rodziny, która nawet jeżeli nie praktykuje religii na co dzień, to jednak w takich ważnych życiowych kwestiach, chrzciny, śluby, pogrzeby, zdaje się na obecność, na prowadzenie w tej kwestii przedstawicieli kościoła. A z reguły jest też część rodziny, której to nie wystarczy, albo która wolałaby, żeby to pożegnanie wyglądało inaczej. To jest naprawdę, mówię to z perspektywy ponad 300 pogrzebów, bardzo częsty konflikt w rodzinie. Jeżeli zmarły nie, czy zmarła przed śmiercią, nie zostawi nam jakichkolwiek wytycznych, to może się to potem stać przedmiotem sporu.
0: No tak, może być tak, że myślę, że kremacja tutaj, tak, jest takim głównym punktem, że ktoś może się oburzyć, jak to spalić.
1: Dokładnie tak.
0: Babcię, tak, spalić matmę, że to jest to przede wszystkim, a czy coś jeszcze?
1: To, czy ma być to pogrzeb wyznaniowy, czy nie.
0: To tak.
1: Czy będzie to pogrzeb, w którym wprowadzamy jakieś elementy, na przykład ulubioną muzykę osoby zmarłej, rzeczy, które nam się z tą osobą zmarłą kojarzą, czy dopuszczamy innych do takiego współtworzenia tej ceremonii, czy jednak chcemy ceremonii klasycznej, laudacji, muzyki na początku, muzyki na końcu, ceremonii minimalistycznej, skromnej,
0: szablonowej takiej, powiedzmy.
1: Szablonowej.
0: Tak.
1: Trzeba sobie to określić, tak? Bo z reguły z reguły rodziny, z którymi pracuję, zawsze część osób naprawdę ma ogromną chęć i potrzebę włączenia się w ten proces przygotowania pożegnania. Ja myślę też, że to, czym ja się zawodowo zajmuję, jest tym, co dla nas, szczególnie w dużych miastach, no ja pracuję głównie w Warszawie, chociaż też podróżuję po Polsce, ja w pewnym sensie zastępuję to, co kiedyś dawała nam społeczność, w czasach, kiedy żyliśmy w tych społecznościach, kiedy byliśmy w nich dobrze zakotwiczeni, tak? Kiedy znaliśmy naszych sąsiadów, kiedy mieszkaliśmy w jednym miejscu przez całe życie i mieliśmy jedną pracę, prawda? Wtedy ta społeczność pomagała nam przejść przez cały ten proces i też proces pożegnania miał o wiele więcej elementów niż ma teraz. Teraz bardzo często jest tak, że ta śmierć jest taka ogołocona z tego kolektywnego wymiaru.
0: Ale o czym masz, co masz na myśli, że na przykład kiedyś na wsi, że nie były czuwania, były te wszystkie pieśni, tak, że było ciało jeszcze w domu, zanim odbyło tę podróż do kościoła,
1: tak,
0: i
1: że
0: potem
1: to bliscy nadmędzasz? Zajmowali się ciałem, tak? Że to bliscy myli i ubierali ciało zmarłej osoby, że sąsiedzi wiedzieli, żeby wpaść i zostawić jedzenie. To jest właśnie to wsparcie w żałobie, tak? Które kiedyś jakby wiedzieliśmy, jak należy postąpić. Nawet nie nazywaliśmy tego w ten sposób. Nie operowaliśmy w ogóle pojęciem żałoby.
0: Pomocy, tak.
1: To były po prostu rzeczy, które należało robić i każdy wiedział, co należy zrobić, tak? A teraz zmieniła się nasza kultura, zmieniło się nasze podejście do ciała. Tak mocno odsunęliśmy śmierć od siebie, że ciało zmarłej osoby budzi grozę. I bardzo często, kiedy ktoś bliski umiera nam w szpitalu, a teraz najczęściej umieramy niestety w szpitalu, właśnie dlatego, że do końca walczymy, że nie potrafimy rozpoznać, kiedy zaczyna się proces umierania i do samego końca próbujemy z tym procesem walczyć, tak? Więc najczęściej jest tak, że zmarły, że osoba umiera w szpitalu i bezpośrednio ze szpitala trafia do chłodni w domu pogrzebowym, a potem może jest pożegnanie ciała, może nie, a potem jest kremacja i właściwie tracimy taki bardzo ważny etap, który tradycyjnie, to co nazywamy pustymi nocami, tym czuwaniem, tak? To był taki czas na przyjęcie świadomości tej śmierci, takiej realizacji rzeczywistości śmierci.
0: To jest to oswojanie też swoją drogą, prawda? Tak, tej śmierci. Tak. Ale no właśnie to też swoją drogą się wchodzi tutaj jeszcze. Właśnie też to, zwracam tutaj też trochę pytanie, czy to jest też dobra śmierć, bo pytanie, czy to jest godna śmierć, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że właśnie dobra śmierć może być taka, że jest na przykład właśnie w szpitalu, bo jest zapewnione bezpieczeństwo, dostęp do leków. Jest mimo wszystko jakaś tam opieka, tak? Że w razie czego ktoś na szybko może ewentualnie przyjść i czegoś dokonać, tak? A ktoś inny, my mówimy na przykład, nie wiem, o... Nawet, nie wiem, gdzieś bardzo daleko od dostępu w ogóle do takiego szpitala, gdzie nie ma możliwości dojechania do takiego miejsca. Czy w ogóle mówimy o jakichś biednych krajach, tak? Takiej możliwości nie mamy. I teraz pytanie, czy w tej sytuacji to jest dobra śmierć, czy nie? Oczywiście zakładam, no to jest trudne pytanie, tak? Bo to jest dość mocno dyskusyjne.
1: Myślę, że dobra śmierć to jest taka śmierć, która jest dobra dla osoby umierającej, a potrzeby osób umierających są bardzo różne. Zobacz, że mamy w polskim kinie wiele takich scen, mógłbyś przywołać z pamięci starszej osoby, która leży na łożu śmierci, pojawiają się bliscy i się modlą dookoła i ta osoba jest otoczona cały czas ludźmi, prawda? Ale niektórzy wolą umierać w samotności i to no na przykład obserwują pracownicy szpitala. Dzieci najczęściej umierają nad ranem.
0: Nad ranem?
1: Tak, nad ranem, kiedy nie ma w ich pobliżu rodziców i ich bliskich. Czasami obecność bliskich, zwłaszcza takich, którzy nie są gotowi na nasze odejście, utrudnia nam umieranie. To jest bardzo ważne, w tych zadaniach osoby, która towarzyszy w umieraniu, żeby w którymś momencie się na tę śmierć zgodzić. Żeby nie próbować na siłę trzymać tej naszej kochanej osoby po tej stronie, kiedy ona jest już w procesie odchodzenia.
0: Myślę, że może to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem. To jest też takie egoistyczne. To znaczy ta mimo, ja wiem, że to się, człowiek się kieruje dobrymi chęciami, a że to jest ta próba do ostatniej siły, do ostatniej chwili, tak? Do ostatniej szansy, a czasami wiadomo, że to nie ma sensu kogoś też po prostu męczyć, przeciągać
1: medykalizacja
0: przez...
1: Medykalizacja śmierci, to jest ten problem.
0: Proszę?
1: To jest problem medykalizacji
0: śmierci. Ja podam tutaj może inny przykład, bo my mówimy tutaj o bliskich, o ludziach, ale to jest często próba ratowania naszego zwierzęcia, tak? Jest, nie wiem, podaję przykład, pies potrącony przez samochód i weterynarz mówi, że jest sytuacja beznadziejna, ale jednak nie, próbujemy. Ten pies męczy się, tak? Być może on już, nie wiem, jest być może już jedną tam nogą czy łapą już na tamtym świecie, ale mimo wszystko człowiek próbuje ratować, a wiadomo, że sytuacja jest beznadziejna. I to mówię, że to jest takie... Nie chcę, żeby to...
1: Nie powiedziałem
0: tego, wybrzmiało, ale to może być takie trochę kontrowersyjne, że to jest egoistyczne też.
1: Jak najbardziej,
0: tak? Bo to jest, mimo
1: początku,
0: dobrych chęci oczywiście, bo człowiek chce, żeby próbować uratować, choć sytuacja jest beznadziejna.
1: Na początku naszej rozmowy, kiedy otworzyliśmy temat towarzyszenia osoby umierającej, powiedziałam, że najważniejszym zadaniem naszym zadaniem w tym procesie, i możemy tu też mówić o osobie zwierzęcej jak najbardziej,
0: tak.
1: Jest takie próba doszukania się w sobie jednak takich wyżyn możliwości, jakie stwarza nasze człowieczeństwo i odsunięcie na bok naszych potrzeb, tak? I rozróżnienie, co w tej sytuacji jest moją potrzebą, moim strachem, gdzie ja się opiekuję tak naprawdę sobą i tym, jak się być może będę czuła po śmierci, tak? Myślę, że w przypadku na przykład takiego uporczywego leczenia, czyli tak naprawdę przedłużania agonii, często osób starszych, chodzi o to, że my próbujemy, niestety, powiem to brutalnie, ale my robimy to dla siebie, po to, żeby uniknąć w przyszłości wyrzutów sumienia, których się być może spodziewamy, tak? Poczucia winy.
0: Tak.
1: Chcemy wierzyć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Tylko pytanie, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby pokonać śmierć? To jest bardzo butne założenie, że to się może udać.
0: No
1: prawda?
0: Nie pokona się jej.
1: No więc właśnie.
0: Przypominam Państwu, gościnią audycji Myśl na Głos jest Ewa Pawlik. Ewa, a kiedy się zaczyna umieranie? Co to jest w ogóle? Kiedy ciało zaczyna umierać?
1: Kiedy po kolei przestają dobrze działać nasze główne organy. Ale to ciekawe pytanie, ponieważ 2 lata temu bodajże był w Guardianie brytyjskim artykuł o tym, że to, co my nazywamy takim momentem śmierci, jest tak naprawdę kwestią umowną. Czyli tak naprawdę...
0: No bo jest śmierć mózgu, tak?
1: Tak, tak, tak. Tak.
0: I co? Tak. Ale może co, ta śmierć następować też wcześniej po prostu, czy bądź później, że... No bo oczywiście umownie jest wtedy, kiedy właśnie ustalamy, że śmierć mózgu...
1: Ustają podstawowe funkcje życiowe.
0: Ustają. Mhm. I wtedy.
1: Ale to jest oczywiście proces, tak?
0: No.
1: I myślę sobie, że właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, że kiedyś wiedzieliśmy, że ktoś w rodzinie umiera i informowaliśmy się o tym, ktoś umiera, tak? A teraz nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Zatraciliśmy tę wiedzę, tak? Tę umiejętność rozpoznania, kiedy rozpoczyna się ten proces u starszych osób, no bo oczywiście nie chcę tu dotykać tematu różnych chorób, bo to jest wtedy 100 tysięcy różnych procesów, ale zatrzymajmy się na osobach starszych. Zobacz, jakim tematem rozmów osób, które opiekują się swoimi rodzicami lub dziadkami, jest to, że ciągle trzeba ich zmuszać do picia i że się odwadniają.
0: Tak.
1: To się wiecznie przewija w rozmowach.
0: Tak.
1: Prawda? Albo jesteśmy wściekli, bo powierzyliśmy opiece domu opieki czy hospicjum naszego bliskiego, a on jest odwodniony. Skandal. Tymczasem to, że ciało przestaje odczuwać głód, przestaje odczuwać pragnienie, jest takim właśnie procesem przygotowania się do umierania. To jest część tego procesu. I jeżeli my zaczniemy ingerować w ten proces, faszerować tę bliską nam, kochaną osobę nutri-drinkami, podłączać pod kroplówki, to my ten bardzo mądry i piękny i naprawdę doskonale zaprojektowany proces,
0: naturalny.
1: Może piękny niekoniecznie, ale naturalny, tak? Bo to tak samo można dyskutować, czy poród jest piękny, tak? Nie jest bezbolesny na pewno. To my zakłócamy ten proces. I nie sądzę, żeby to było dobre, tak? Ale bierze się to właśnie z tego, że brakuje nam tej podstawowej wiedzy. Że to, że ktoś zaczyna coraz więcej spać, coraz częściej nam odpływa w ciągu dnia, to jest dla niego bardzo dobre. Jeżeli on w tym procesie przestanie także jeść i pić, to jego mózg zacznie wytwarzać substancje, które wywołają u niego niemalże błogostan. A jeżeli zaczniemy w to ingerować, no to przerwiemy ten proces, tak? Mhm.
0: A jak z dziećmi rozmawiać o śmierci?
1: To zależy, w jakim są wieku, bo możliwości rozumienia śmierci bardzo zmieniają się u dzieci z wiekiem. Zupełnie inaczej, znaczy może nie inaczej rozmawiamy z nastolatkami niż powiedzmy z 6-latkiem, ale możemy spodziewać się zupełnie innych reakcji. Bardzo ważny jest... Jest taka uważność w języku, jakiego będziemy używać. Musimy pamiętać, że dzieci biorą rzeczy bardzo dosłownie.
0: Tak.
1: Więc jeżeli powiemy, babcia odeszła, no to jak odeszła, to wróci. Jeżeli babcia usnęła, no to jak usnęła, to może się obudzi. Tak? Więc bardzo ważne jest nazwanie rzeczy po imieniu. Ja myślę, że z dziećmi warto minimalnie inicjować rozmowę, a potem podążać za pytaniami dziecka. Ja widzę, że my dorośli bardzo często się tego boimy. Uważamy, że temat śmierci należy jakoś od dzieci odsuwać. Tymczasem, kiedy ja rozmawiam z dziećmi, bo ja często rozmawiam z dziećmi, jeśli żegnam czyjegoś dziadka, to ja chcę porozmawiać z wnuczkiem czy z wnuczką, nawet jeżeli oni mają 5, 6, 7 lat, prawda? Jeżeli zapytamy dzieci, co się wydarzyło, gdzie dziadek jest, to dzieci mają zaskakująco precyzyjne odpowiedzi. Ja w ogóle uwielbiam te dziecięce wyobrażenia dotyczące tego, co się z nami dzieje po śmierci, co się z tą konkretną osobą dzieje po śmierci. Trzeba odpowiadać na pytania i trzeba pamiętać, że dziecko wyczuwa nasze stany emocjonalne i jeżeli my będziemy ukrywać ich przyczynę przed nimi, to dziecko uzna, że ten smutek rodzica, złość rodzica, bo przecież pierwszą emocją żałoby jest często gniew i złość, prawda? Tak. Dziecko uzna, że to ono jest źródłem tych emocji u rodzica, więc to jest bardzo ważne, żeby o tych kwestiach z dziećmi rozmawiać, tak? To nie jest ukrywanie tego tematu przed dziećmi, czy faktu, że ktoś umarł. W żaden sposób dzieci nie chroni, wręcz przeciwnie.
0: A co dzieci mówią o tej śmierci?
1: Pamiętam chłopca, który powiedział mi, że dziadek, który był pracoholikiem, na pewno w niebie właśnie coś tworzy, albo założył tam firmę, albo organizuje życie nieba. Dziadek był architektem, więc albo szykuje coś dla nas, jak my tam przyjdziemy. Albo dzieci mówią, że ktoś się zamienia w chmurę i będzie się tak pojawiał i wtedy, kiedy ja tego potrzebuję, to ta chmura, którą widzę, to jest, ja wiem, że to będzie bardzo ładne. Bardzo ładne. Dzieci sobie naprawdę radzą ze śmiercią.
0: Tak.
1: Ja jestem pełna takiego szacunku do dziecięcych wyobrażeń i właśnie tego, żeby w nie nie ingerować, tylko pozwolić im wybrzmieć, pozwolić dzieciom to wyartykułować.
0: A ty jak rozmawiasz ze swoją córką? Bo czytałem, bodajże chyba w Vogue'u, jak ty sobie wyobrażasz swoją imprezę pożegnalną, tak? No bo to ma być w sumie impreza, bo to ma być dużo w ogóle tańców i dużo wina, tak? Jeśli dobrze
1: nie
0: pamiętam.
1: Nie wiem, czy dużo wina, czy ludzie będą zdolni tańczyć, też nie wiem, ale na pewno ma być to takie spotkanie moich przyjaciół. Ja trochę inaczej patrzę na pogrzeby, od kiedy zajmuję się tym, czym się zajmuję i myślę, zobacz, normalnie jak organizujemy pogrzeb, to jest to taka sytuacja, w której my, którzy zostali, mówimy o osobie, której już z nami nie ma.
0: Tak.
1: Tymczasem, gdybym ja umierała w wyniku choroby, czyli wiedziałabym, że odchodzę, to zadbałabym o to, żeby mój pogrzeb był moim pożegnaniem z tymi, którzy zostają. Bardzo bym chciała móc wyrazić im wdzięczność. Bardzo chciałabym trochę opowiedzieć im o tym,
0: czyli co na przykład
1: co mi podarowali.
0: Chciałabyś na przykład coś nagrać, żeby to zostało odtworzone?
1: Tak, albo napisać, tak, albo wybrać muzykę. Chciałabym mieć wpływ na to, jak wygląda mój pogrzeb. Nie dlatego, że mam potrzebę kontroli, tylko że mam ogromną potrzebę podziękowania tym wszystkim ludziom, którzy współdzielili ze mną życie. Natomiast wyobrażenie i podejście do tej kwestii mojej córki ewoluuje.
0: Bo ile ma lat?
1: 13. Jeszcze 3 lata. To jest śmieszne, bo czytałam jej ostatnio tę książkę Nagrobków, Ostatnia Wieczerza, w której jest opis mojego pożegnania, tak jak je sobie wtedy wyobrażałam, bo to też ewoluuje, tak. Nie tylko w mojej córce, ale i we mnie. No więc teraz moja córka zgadza się na urnę. Poprzednio nie chciała się zgodzić na urnę. Myślę o tym, że ciało mamy miałoby być spalone, była jakaś dla niej... taka idea jej się nie podobała. Natomiast teraz już chciałaby, żeby była urna. Rozmawiałyśmy nawet o tym, że my mamy możliwość jako bliscy zachowania części prochów osoby zmarłej.
0: Pozwalają na to przepisy?
1: Tak, przepisy na to pozwalają.
0: O przepisach też jeszcze chciałbym porozmawiać, ale o tym
1: jasne.
0: Za chwilę.
1: Przepisy pozwalają na zachowanie takiej minimalnej ilości prochów, zachowanie ich w tak zwanym relikwiarzu. Często jak idziesz do zakładu pogrzebowego wybrać urnę, to ona jest w dwóch wersjach, takiej pełnowymiarowej i takiej malutkiej, jakby to była urna dla lalek. Ta urna dla lalek, czyli relikwiarz.
0: Urna dla lalek, no.
1: Trochę mówimy o mojej córce, więc stąd ten język. Jest właśnie na tę odrobinę prochów. I teraz bliscy mają prawo poprosić o ten relikwiarz, tak? Musimy to zgłosić przed kremacją, że chcemy zachować część prochów. Jeżeli tych bliskich jest dużo...
0: Można rozdzielić.
1: Można je rozdzielić, nie ma żadnego problemu. Zdarza się, że chowamy prawie puste urny, ponieważ było wiele relikwiarzy. No i teraz na razie rozsypywanie prochów jest w Polsce nielegalne.
0: Chociaż mam nadzieję, że dożyjemy tych czasów, kiedy będzie to możliwe.
1: Prawdopodobnie tak. Wiele się tutaj w tej materii zmienia. Pojawia się coraz więcej cmentarzy leśnych. Są działania mające na celu umożliwienie rozsypywania w Polsce prochów. Na razie jest to taka szara strefa, czyli dostajesz do ręki relikwiarz, jest tam trochę prochów.
0: I co
1: się z nim wydarzy, nikt cię nigdy o to nie zapyta.
0: Nie zapyta, oczywiście. Powoli przechodzimy do właśnie tych ceremonii humanistycznych, bo sama też na początku powiedziałaś, że są te pogrzeby kościelne, są pogrzeby świeckie
1: i humanistyczne.
0: Kiedy się pojawiły pogrzeby humanistyczne?
1: Pogrzeby humanistyczne pojawiły się na początku lat 90. w Holandii. To, co nazywamy teraz pogrzebami humanistycznymi. Jeden z pierwszych, który jest opisany w Muzeum Śmierci w Amsterdamie, wspaniałym muzeum, które serdecznie Państwu polecam, bo nazwa tego muzeum w tłumaczeniu na polski brzmi "To tyle".
0: To tyle.
1: To tyle. Bardzo mi się ta taka lekkość w podejściu do śmierci podoba. Można tam zobaczyć naprawdę niesamowite rzeczy, jak na przykład taki zegar, do którego wprowadzamy różne dane, na przykład to, czy palimy, w jakim wieku umierali nasi bliscy z naszej całej rodziny, przebyte choroby i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście prototyp taki na granicy sztuki i designu. I ten zegar wyliczy nam, ile nam zostało czasu i będzie nam to odmierzał. To oczywiście nigdy nie weszło w fazę produkcji, ale w ogóle sama ta idea jest niesamowita. Można się tam położyć w trumnie i się w niej na trochę zamknąć. Można obejrzeć obrządki funeralne różnych kultur i różnych wyznań. No ale w tym Todtzauer jest też opisana taka pierwsza humanistyczna ceremonia. Czy ona rzeczywiście była pierwsza, tego nie wiemy, prawda? Bo nie ma żadnych, nikt nie prowadzi jakiejś takiej inwentaryzacji ceremonii, więc ja myślę, że my trochę strzelamy, kiedy podajemy, że pierwsza świecka w Polsce była na początku lat 60., a pierwsza humanistyczna w Holandii na początku lat 90. Myślę, że to są bardzo przybliżone jakieś...
0: Bardziej mi chodzi o to w Polsce, kiedy na taką szerszą świadomie weszły do naszej świadomości, że
1: no
0: kiedy
1: tutaj
0: się
1: ukłon
0: pojawiać
1: w stronę Ani Franczak i Instytutu Dobrej Śmierci. To Ania zaczęła przeszczepiać to na polski grunt. To w ogóle wprowadzenie do obiegu tematu śmierci było na tyle poruszające, że kiedy Ania założyła kolektyw, to rzeczywiście od kiedy właściwie założyła kolektyw, to bardzo często pojawia się w mediach i teraz już też członkowie kolektywu pojawiają się w mediach coraz częściej i popularyzujemy tę wiedzę o tym, że w ogóle taka ceremonia jest możliwa i czym ona właściwie jest, tak? I czym się różni od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli od ceremonii wyznaniowej, czyli w naszych polskich warunkach przeważnie katolickiej, ale nie wyłącznie. Tak. I ceremonii świeckiej, tak? Bo w Polsce także od dawna istniały ceremonie świeckie, tak? Mamy za sobą wiele lat komunizmu, więc oczywiście, że były ceremonie świeckie. Natomiast gdybym miała operować znowu, pozostańmy w tym, cały czas moje myśli biegną ku mojej córce, więc pomyślmy kategorią zbiorów. Jeżeli jednym zbiorem są ceremonie świeckie, a drugim zbiorem są ceremonie wyznaniowe, to ceremonie humanistyczne są takim zbiorem, w którym oba te zbiory się zawierają. I teraz ceremonie humanistyczne pojawiły się dlatego, że zmieniły się na wielu polach nasze potrzeby i oczekiwania. Jesteśmy z jednej strony przyzwyczajeni do coraz większej personalizacji wszelkiej maści usług. I to jest też trochę o tym, prawda, że chcemy rzeczy, które są szyte na miarę, które są projektowane specjalnie dla nas, które odpowiadają naszym indywidualnym potrzebom. Otrzymujemy to w tylu innych obszarach życia, że teraz zaczęło to też obejmować branżę funeralną, prawda? Zawsze mieliśmy bardzo szeroki wybór trumień, urn, a teraz mamy coraz szerszy wybór sposobów, w jaki w ogóle się pożegnamy, tego jak ta ceremonia może wyglądać. Zmieniły się też, jakby poszerzył się wachlarz, czy może zaczęliśmy o tym mówić, o bardzo różnych potrzebach duchowych, jakie mamy, tak? W Polsce
0: na przykład?
1: Na przykład, że ten podział na osoby wierzące i niewierzące zupełnie nie wyczerpuje tematu. Że zaczynamy operować kategoriami energii krążącej we wszechświecie, tak?
0: Przejścia na przykład, prawda?
1: Obserwacji natury i jej rytmów, tak? Że mamy bardzo różne, że inspirujemy się buddyzmem, taoizmem. Inspirują nas bardzo różne filozofie. Inne religie, podróżujemy, stykamy się z innymi mentalnościami, tak, z innymi światopoglądami i to poszerza takie spektrum naszych wierzeń. A co za tym idzie? Chcemy, żeby one znalazły jakiś swój wyraz w tym, jak projektujemy, tworzymy rytuały, tak, nie tylko przy okazji pożegnania, ale też powitania dziecka, tego, jak zawieramy śluby, bo te humanistyczne ten jakby nurt humanistyczny jest też na rynku usług, na rynku ślubnym, prawda? Na rynku funeralnym. Mamy potrzebę tworzenia takich nowych form celebrowania ważnych życiowych wydarzeń.
0: Poza też tych szablonowych.
1: Poza szablonowymi,
0: które
1: tak.
0: Dla niektórych są też w porządku, tak? Bo też chodzi o to, żeby nie krytykować, nie negować też tych szablonowych
1: form. Ja w ogóle uważam, że odpowiedzią, wiesz, na to, o czym tutaj mówiłam, że nasze rodziny są często spolaryzowane i łączą, zawierają w sobie osoby wierzące i niewierzące. Ja myślę, że odpowiedzią na potrzeby takich rodzin są ceremonie łączone. Czyli takie, w których mamy zarówno obecność księdza i odbywa się wszystko to, co odbywa się tradycyjnie w pogrzebie wyznaniowym, ale gdzie w którymś momencie tej ceremonii wkracza również ktoś taki jak ja, czyli celebrant humanistyczny, kto jest w stanie wprowadzić w tę ceremonię jakiś taki bardziej prywatny, intymny wymiar.
0: No tak, bo zdarza się na przykład, że na tej mszy na przykład ksiądz mówi coś o osobie zmarłej, kompletnie jej nie znając i często bywa, że gada głupoty.
1: Taka właśnie msza dała początek mojej karierze. Dokładnie to była taka sytuacja, kiedy to, co mówił ksiądz, w żaden sposób nie przystawało do osobowości osoby, o której mówił. Był taki ogromny rozdźwięk. Jakbyśmy uczestniczyli w pogrzebie kogoś innego. I wtedy właśnie pomyślałam, że to jest ogromna strata, bo też myślę, że pogrzeb jest w swojej naturze fantastycznym wydarzeniem, dlatego że on zbiera, to jest chyba jedyne takie wydarzenie, które naprawdę zbiera wszystkie osoby, które towarzyszyły nam na różnych etapach życia, w różnych obszarach naszego życia, tak? Prywatnym, zawodowym. Zwróć uwagę, że kiedy celebrujemy urodziny, czy jakiekolwiek święta, to zawsze jest to jednak w pewnym sensie jakoś tam wyselekcjonowane grono. I dopiero pogrzeb jest rzeczywiście takim wydarzeniem, kiedy w jednym miejscu możemy zobaczyć całą tą ludzką konstelację, którą nie wiem, czy my możemy, nasi bliscy mogą,
0: tak.
1: Zobaczyć całą tą ludzką konstelację, którą sobie zbudowaliśmy w trakcie naszego życia. Więc ja myślę, że tym bardziej pogrzeb może być i powinien być czymś absolutnie wspaniałym, przygotowanym starannie, taką celebracją życia. Ja w ogóle mówię o pogrzebie jako celebracji życia, tym to dla mnie jest.
0: Jak wygląda właśnie twoja praca w ceremoniach humanistycznych? No bo ty też jako doświadczona wieloletnia dziennikarka zakładam, że też twoja praca polega też na jakimś, no brzydko mówiąc, researchu, tak? Na zbieraniu materiałów.
1: Jak najbardziej,
0: tak? Na rozmowach.
1: Researchu.
0: Jak to wygląda?
1: Zawsze mówię, że moja obecna działalność jest wynikiem nie rewolucji, tylko ewolucji, bo to jest tak, jakbym przeniosła wszystkie te narzędzia i praktyki, które potrzebne mi były w pracy dziennikarskiej, na trochę inny grunt. Ja zawsze zastanawiałam się nad tym, jak świetnie byłoby włożyć tyle wysiłku, ile wysiłku wkładamy w pisanie czyjejś sylwetki, w opisanie tak zwanego zwykłego życia. I teraz mam taką możliwość, ja się dokładnie tym zajmuję i to mi sprawia ogromną w pewnym sensie przyjemność, tak? Także dlatego, że kiedy czytam komuś taką rozbudowaną, wielowątkową, złożoną, naprawdę pogłębioną opowieść o życiu bliskiej im osoby, to często ci bliscy dowiadują się rzeczy, których nie wiedzieli. Bo ja w procesie przygotowania, jeżeli mam kogoś pożegnać, to ja chcę porozmawiać nie tylko z jego rodziną, bo myślę, że tak jak my nie wiemy wszystkiego o naszych dzieciach, tak nasze dzieci znają nas tylko w w tej jednej roli, prawda? Zupełnie inaczej myślą o nas i inaczej znają nas nasi przyjaciele, więc koniecznie chcę porozmawiać z przyjacielem. Ale chciałabym też wiedzieć, jaka ta osoba, którą żegnam, była, kiedy była dzieckiem. Zwracam uwagę też na kontekst taki społeczny i kulturowy. Co się na przykład z tą osobą działo w czasach transformacji ustrojowej, tak? Jak się potoczyło wtedy jej życie, w takich ważnych momentach, jak przeżyła stan wojenny, takie pokoleniowe doświadczenia także, tak? Więc to jest naprawdę tak, jakbym pracowała nad czyjąś biografią. Czasami z tego bardzo pogłębionego researchu wcale nie wychodzi jakaś wielowątkowa i rozbudowana laudacja, bo taka laudacja niekoniecznie musi być kluczowym elementem ceremonii. Czasami ten pogłębiony research służy temu, żebym ja tę osobę poczuła i w którymś momencie zawsze coś klika i mam poczucie, że znam i czuję tę osobę, którą mam pożegnać i że w związku z tym ja wiem, jak ta ceremonia mogłaby wyglądać. Więc kiedy zgłasza się do mnie osoba czy bliscy osoby zmarłej, to ja nie mam na dzień dobry żadnej wizji ceremonii. Na pewno na samym początku pracy nie jestem w stanie zupełnie powiedzieć bliskim, jak ta ceremonia będzie wyglądała, bo ja tego nie wiem. To jest coś, co wyłania się z tego procesu poszukiwań, tak? Jeżeli bliscy wyrażają chęć włączenia się w ten proces pożegnania, przygotowanie lub nawet poprowadzenie, to świetnie. Takie pożegnania są najpiękniejsze, kiedy są owocem takiej zbiorowej pracy. Ale oczywiście nie muszą być i nie zawsze czujemy się na siłach świeżo po doświadczeniu utraty, żeby w ogóle angażować się w organizację czegokolwiek. I tak każda śmierć niesie za sobą potrzebę dopilnowania mnóstwa formalności, więc bliscy są często wykończeni, tak? Więc wtedy ja zdejmuję z nich cały jakby ciężar przygotowania ceremonii.
0: A czy są też takie przypadki, kiedy ty się nie podejmujesz tej pracy?
1: Nie zdarzyło mi się nie podjąć tej pracy.
0: Powiem ci, o czym myślę. Mhm. Okazuje się, że na przykład trzeba pożegnać zbrodniarza wojennego, tak? Umiera, no, jest tutaj takich paru na świecie, którzy mają krew na rękach. No i akurat wyobraź sobie, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi, że właśnie tam odszedł ten i tamten, już nie będę zmieniał i nazwiska wymieniał. I jak, czy ty byłabyś w stanie, czy ty się wtedy... Chodzi mi o tę taką granicę z jednej strony może etyczną, a z drugiej strony jakąś granicę jakiegoś własnego sumienia, że sumienie na coś ci nie pozwala. Że w pewnym momencie się ty po prostu stwierdzasz, że czegoś takiego jednak nie możesz się podjąć. Miałaś kiedyś coś takiego? I czy dopuszczasz też w ogóle coś takiego w swojej pracy?
1: Nie ma osoby, której nie mogłabym pożegnać, ale jest jeden warunek. Musiałabym mieć prawo do mówienia prawdy. Ja myślałam o tym w kontekście niektórych polityków, zwłaszcza w czasach, kiedy były czarne marsze i taka silna polaryzacja, tak. I wiele osób naprawdę cierpiało z różnych powodów, także na przykład społeczność LGBTQ+, bardzo mnie to poruszało, te czasy nagonki na tą
0: społeczność. No, ludzie, którzy szczuli, tak?
1: Ludzie, którzy szczuli. I gdyby ktoś się do mnie zgłosił wtedy... z prośbą o tak zwany pogrzeb państwowy, tak? Czyli kiedy żegnamy ważnego polityka lub osobę, która w jakiś istotny sposób zaistniała w naszym życiu kulturalnym czy społecznym polskim, no to mamy pogrzeb państwowy. I teraz, gdyby ktoś oczekiwał ode mnie laudacji, która jest laurką, no to nie mogłabym się tego podjąć, tak?
0: Ale to co wtedy mówisz? Słuchajcie, ja tego nie zrobię, niech to zrobi ktoś inny.
1: Albo nie mówię nic i mówię laudację taką, jaką chcę powiedzieć. To jest taki mój plan marzeń, tak? Czasami nikt nie sprawdza laudacji.
0: Oczywiście, ale wiesz, mówimy też oczywiście o sytuacji, która dla najbliższych tej osoby...
1: Wiesz co, ja wolałabym ci opowiedzieć o prawdziwych sytuacjach trudnych, które mam na koncie zawodowo. Żegnałam osobę bezdomną w kryzysie bezdomności, tak? Czy już no, po kryzysie bezdomności, która stała się... która straciła stałe miejsce zamieszkania kilka lat temu w wyniku nałogu. Ta osoba była rodzicem, dzieci strasznie się jej wstydziły. Przez kilka ostatnich lat nie mieli kontaktu, więc opowiedzenie takiego życia w sposób, który z jednej strony honoruje uczucia tych, którzy pozostali, ich gniew, ich niezgodę, ich bunt, ich żal, a z drugiej strony jednak pozwala pożegnać z szacunkiem tę osobę, to było wspaniałe wyzwanie dla mnie jakby zawodowo. Albo też osoby, które stosowały przemoc wobec swoich bliskich. Takie przypadki też się zdarzały.
0: Tyle moglibyśmy, proszę państwa, rozmawiać o śmierci i o właśnie też pogrzebach humanistycznych. Ale niestety jest tak, że czasu z gumy nie mamy i ten czas dzisiaj też nadszedł na nas, żeby się pożegnać, proszę państwa, w tej części antenowej, ale tutaj też po uzgodnieniu z Ewą Pawlik ustaliliśmy, że tych wątków jest tak dużo, że nie ma sensu robić dogrywki do podcastu, tylko po prostu się spotkamy z państwem jeszcze za tydzień, w środę o godzinie 23 w TOK FM i jeszcze sobie między innymi o pogrzebach humanistycznych będziemy rozmawiać. Więc dzisiaj stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękuję Ewie Pawlik, właścicielce firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne, celebrantce, producentce wydarzeń kulturalnych i dziennikarce. Bardzo ci dziękuję za to,
1: dziękuję
0: co dzisiaj
1: bardzo
0: powiedziałaś.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również, Kamil Wróblewski, dziękuję. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji i przede wszystkim dziękujemy państwu, że byli państwo z nami. O 24 o północy informacje TOK FM, a przypominam, audycja Myśl na Głos w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i o dowolnej porze w podcastach. Spokojnej nocy. Kamil Wróblewski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czworo z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego także musi być dopuszczonych do orzekania, nakazał Trybunał w Strasburgu. Oprawcy 8-letniego Kamilka z Częstochowy usłyszeli wyroki. Prokuratura zapowiada apelację. Turyści nie zaparkują już na krakowskiej ulicy Długiej. Minęła północ, jest czwartek, 7 maja. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Izrael zaatakował Bejrut po raz pierwszy od ogłoszenia w połowie kwietnia zawieszenia broni z Hezbollahem, podała Associated Press. Poprzednie ataki na Bejrut miały miejsce 8 kwietnia. We wspólnym oświadczeniu biura premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony Izraela Katza podano, że przeprowadzony bez ostrzeżenia atak był wymierzony w dowódcę sił Radwan Maleka Baluta. Trybunał w Strasburgu nakazał w ramach zabezpieczenia dopuścić do orzekania czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. Rzeczniczka prasowa Trybunału Konstytucyjnego twierdzi, że żadne pismo w tej sprawie jeszcze nie wpłynęło, a do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Innego zdania jest Sylwia Gregorczyk-Abram, która w Strasburgu reprezentuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: Jesteśmy częścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jurysdykcja Trybunału w Strasburgu jest realna. Po analizie sprawy uznał on, że może dokonać tego rodzaju zabezpieczenia i ono jest skuteczne, tu i teraz. Ono jest natychmiast wykonalne i wszelka argumentacja o tym, że no w tym przypadku możemy nie wykonać, bo mamy polską konstytucję, jest po prostu wprowadzaniem w błąd obywateli.
3: Trybunał w Strasburgu wydał na razie zabezpieczenie. Ostateczną nie sprawę niedopuszczenia czworga sędziów do orzekania rozstrzygnie w przyszłości. Jest wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, który po 35 dniach walki o życie zmarł 8 maja 2023 roku. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma zmarłego chłopczyka na 25 lat pozbawienia wolności, a matkę na 16 lat więzienia. Sąd nie miał wątpliwości co do winy Dawida B., chociaż zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka Kamila ma spędzić w więzieniu 16 lat za znęcanie się nad dzieckiem oraz o pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak komentowała, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Prokuratura także zapowiada apelację od wyroku i domaga się dla Dawida B. dożywotniego pozbawienia wolności. Proces oprawców Kamilka przed Sądem Okręgowym w Częstochowie toczył się za zamkniętymi drzwiami. Za nimi ostatni pisemny obowiązkowy dla wszystkich egzamin, ale to nie koniec zmartwień tegorocznych maturzystów. W tym roku podchodzących do matury jest rekordowo dużo. To efekt podwójnego rocznika, a tegoroczni maturzyści mogli iść do szkoły jako 6- lub 7-latki. Rekordowa liczba maturzystów oznacza też większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach, z czego zdają sobie sprawę maturzyści, z którymi rozmawiał nasz reporter.
6: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
7: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona. I przez to, skoro te arkusze będą cięższe, no to wyższych wyników będzie mniej i przez to uważam, że rekrutacja będzie podobna.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW, profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
8: Robimy listę rankingową kandydatów pod względem punktów, które bierzemy, pod względem przedmiotów kwalifikacyjnych, które bierzemy w procesie rekrutacji. No i ustawiamy ranking tych kandydatów i bierzemy najlepszych, bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6- i 7-latki. I choć z pomysłu się wycofano, to w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym roku podeszli do matur. Źle zaparkowane samochody przy ulicy Długiej w Krakowie w ubiegłym roku zablokowały tramwaje ponad 40 razy. To jednak może się zmienić, bo w tym miejscu wprowadzono nową organizację ruchu. A więcej na ten temat Katarzyna Młynarczyk.
9: Nowe zasady obejmują wyznaczanie miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców posiadających abonament dla sektora A3, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Jeżeli damy możliwość parkowania w tym najbardziej newralgicznym miejscu osobom, które wiedzą, jak tam zaparkować samochód, no to ten problem się powinien zmniejszyć.
9: Tylko w roku ubiegłym aż 44 razy tramwaje blokowane były przez źle zaparkowane samochody.
10: Najdłuższe takie zatrzymanie trwało prawie godzinę. Na 59 minut.
9: Rozwiązanie będzie monitorowane. Miasto oceni jego skuteczność i to, czy kierowcy stosują się do nowych zasad. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, do 25 stopni, około 17 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a najchłodniej od 9 do 12 będzie na północy i północnym zachodzie. W dzień miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, którym może towarzyszyć grad.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, to środowy poranek TOK FM. Ten program realizuje Liwia Prądzyńska, wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a prowadzi Tomasz Sekielski. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że mają Państwo bardzo dobry środowy poranek, bo ja takowy mam ze względu na pogodę. Jest pięknie, zapowiada się kolejny piękny, słoneczny dzień. Dużo się dzieje w polskiej i światowej polityce. To bardzo dobrze dla poranka TOK FM, bo jest o czym rozmawiać, jest o czym dyskutować. Po 7.20 w naszym studio Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Po 7.40 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. O godzinie 8 Maciej Żywno, po godzinie 8 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej, bo to taka pełna nazwa. A po godzinie 8.20 Agata Szczęśniak, OKO.press oraz autorka programu Jest Temat w TOK FM, a także Dominika Długosz, Newsweek Polska. Tak przedstawia się lista gości poranka, środowego poranka TOK FM. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy. Może na początek sondaż. Nowy sondaż, Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie go zamieszcza. Sondaż Opinii 24 dla Wyborczej, najwięcej głosów dla Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość. I tak, jeśli chodzi o sam wynik, to 31,6% Koalicja Obywatelska, PiS 21,6%. Już bardzo tutaj się rozjechały te wyniki Koalicji Obywatelskiej i PiSu i to nie jest jeden, jedyny sondaż. To jest trend od ładnych paru tygodni, jeśli nie miesięcy. Na trzecim miejscu Konfederacja 12,2%. Następnie Konfederacja Brauna 8,2% i do Sejmu dostaje się jeszcze Nowa Lewica 7%. Pod progiem wyborczym PSL, Polska 2050 oraz Partia Razem. I gdyby te wyniki przeliczyć na mandaty, to Koalicja Obywatelska dostaje 196 miejsc w Sejmie, PiS 135, Konfederacja Bosaka-Mencena 63 miejsca w Sejmie, Konfederacja Brauna 42 posłów i 24 posłów Nowa Lewica. Co proste dodawanie, dzisiejsza koalicja rządząca ma 220 miejsc w Sejmie, a opozycja 240 posłów i to opozycja by mogła rządzić. Oczywiście, jeśli PiS dogadałoby się z Konfederacją Mencena Bosaka i z Konfederacją Brauna. W Wyborczej też artykuł o tym i pytanie, gdzie są pistolety Zbigniewa Ziobry. Wojciech Czuchnowski stawia takie pytanie. Policja prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się na Węgrzech. O tym, że Zbigniew Ziobro ma broń, którą nosi przy sobie, opinia publiczna dowiedziała się w marcu 2023 roku. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny Ziobro składał kwiaty pod pomnikiem ofiar wypadków górniczych we wsi Rogowiec pod Bełchatowem. Powiew wiatru odsłonił wtedy kaburę z pistoletem, którą polityk miał umocowaną z tyłu za paskiem od spodni. Broń jest zidentyfikowana jako Glocka 26. Przed miesiącem funkcjonariusze byli w domu Ziobry, gdzie powinny być przechowywane jego pistolety. Sprawdzali, czy nadal tam są. Jednak nie wiem, czy je znaleźli, mówi Wyborczej prokurator z zespołu badającego aferę Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro jest w nim głównym podejrzanym. Prokurator zaznacza również, że z Węgrami nie mają żadnego kontaktu i nadal nie otrzymali nawet oficjalnego potwierdzenia, że Ziobro dostał azyl. Nie ma też informacji, by podejrzany wywiózł broń na Węgry, mówi prokurator. Według ustawy o broni i amunicji, policja, która wydaje i kontroluje pozwolenie na broń palną, może cofnąć uprawnienia, jeżeli jej posiadacz nie zgłosi zmiany miejsca zamieszkania. Ziobro takiej zmiany nie zgłosił. Nie poinformował też, czy chce przewieźć swój arsenał na Węgry. Musiałby mieć na to osobną zgodę. Miejscem, gdzie zamknięte w sejfie powinny znajdować się pistolety Ziobry, jest jego dom we wsi Jeruzal w województwie łódzkim. Tam właśnie byli policjanci. W związku z tym Wyborcza wysłała kilka pytań do Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Zapytali dziennikarze m.in. o to, czy funkcjonariusze policji byli w domu Ziobry w Jeruzalu, by ustalić, gdzie jest broń, na którą ma pozwolenie i czy broń nadal jest przechowywana w jego domu, ile jest sztuk tej broni, czy broń została już zabezpieczona przez policję itd., itd. W odpowiedzi Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi napisało: możemy jedynie potwierdzić, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzone są wobec pana Zbigniewa Ziobry czynności na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Ach, policja potrafi się kontaktować z mediami. Tyle w kwestii pistolety Zbigniewa Ziobry. Czyżby kolejny problem byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Zaglądamy teraz do tygodnika Polityka, bo jak środa to tygodnik Polityka. I tygodnik Polityka na okładce pochyla się nad niesamowitą rzeczą, jaką zrobił Łatwogang, który rozbił bank. Ponad 280 milionów złotych zebrał w akcji charytatywnej, niesamowitej, nieprawdopodobnej.
12: ponad 280 milionów. To jest temat okładkowy, ale ja chciałbym pochylić się nad artykułem Cisza między burzami Wojciecha Szackiego. Wielka rozgrywka w PiS między frakcją Mateusza Morawieckiego a jego przeciwnikami nie rozstrzygnęła się. Obie strony szykują się do kolejnej odsłony konfliktu, który jest nieuchronny, zwłaszcza jeśli partia nadal będzie dołować w sondażach. I Wojciech Szacki przeprowadza dokładną analizę tego, kto z kim, dlaczego i przeciw komu. Ale tu chciałbym przeczytać Państwu jeszcze jeden fragment z tego artykułu. Część polityków PiS, bliższa maślarzom, czyli przeciwnikom Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz Morawiecki to harcerze, przypomnę, uważa, że Kaczyński cofnął się na chwilę. Prezes ustąpił Morawieckiemu po raz ostatni. Kolejny przypadek niesubordynacji zakończy się amputacją Rozwoju Plus. A Rozwój Plus to, przypomnę, to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. A Kaczyński będzie mógł powiedzieć wyborcom prawicy: patrzcie, ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Poszedłem na kompromis, a Morawiecki okazał się zdrajcą i rozłamowcem, mówi poseł niechętny byłemu premierowi. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, lekcja z ostatnich miesięcy jest taka, że wszechwładza prezesa nad partią się kruszy. Nikt się specjalnie nie przejął groźbami partyjnych kar, ani nawoływaniem do jedności i wspólnego przekazu. Wiele dni posłowie okładali się w mediach społecznościowych mimo wyraźnego zakazu Kaczyńskiego. Kilka czy kilkanaście lat temu byłoby to

0: Łącznik z Donaldem Trumpem. Adam Bielan potrafi być wszystkim dla wszystkich i dlatego nikt w PiS do końca mu nie ufa. Ale bardziej niż zaufanie w PiSie wobec Adama Bielana, tutaj fragment jeszcze dotyczący tego, dlaczego Adam Bielan tak chętnie może współpracować z Mateuszem Morawieckim. Niektórzy zauważają, że coraz większą popularność zyskuje w partii teoria, że Morawiecki z Bielanem spaja strach przed zarzutami karnymi. Nad byłym premierem wisi afera związana z wielomilionowymi nadużyciami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nad którą sprawował bezpośredni nadzór. Mówi się coraz głośniej, że Bielan z Morawieckim liczą na to, że jak będą osłabiać PiS od środka, to Tusk daruje im zarzuty za te afery, na których obaj podobno nieźle się dorobili, twierdzi ważny poseł PiS. Zastrzega, że to może być tylko teoria spiskowa, ale to, że nazwisko Bielana pojawia się w aferze NCBiR, jest faktem. NCBiR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, więcej o powiązaniach Adama Bielana z NCBiR i o tej aferze też w artykule Zjazd u Bielana w dzisiejszej Polityce. A Rzeczpospolita jeszcze przynosi bardzo ciekawą informację, że, uwaga, taksi bez kierowcy już jadą do Polski. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Wsiedliby państwo do autonomicznej taksówki? Ja nie wiem. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma Eternis, dostawca tysięcy aut m.in. dla Ubera czy Bolta w Polsce, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynek europejski, w tym nad Wisłą. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. To nowy segment, którym zaczynamy się interesować i któremu będziemy poświęcali bardzo dużo energii, zapowiada Kamil Leszczyński, prezes Eternisu. Taksi bez kierowców już jadą. Tomasz Sekielski, dzień dobry, a w studio jest już Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Panie pośle, ma pan kryptowaluty?
1: Nie.
0: Dlaczego? Bo to pan jest młodym człowiekiem, myślałem, że pan ma.
1: Wie pan, jedyny kapitał, w który inwestuję, to ostatnio rozwój, gospodarstwo, polityka. To mnie interesuje, w to inwestuję.
0: Nigdy nie miał pan kryptowalut?
1: Nie, nie miałem. Może szkoda, może trzeba było się tym zainteresować, zainwestować, trochę zarobić.
0: A ludzie z tej branży szeroko rozumianej nie próbowali do pana podchodzić, łapać kontaktu jakiegoś?
1: Nie miałem takich przypadków. Nie było. Widocznie byłem od razu pokazany, że ja im spraw nie załatwię. A to może dobrze. To może źle o mnie nie świadczy.
0: Cieszy się pan, jak patrzy pan na problemy PiS-u z zonda krypto?
1: Nie cieszą mnie problemy Polaków, które są, które wynikają z głupoty polityków, które wynikają z ich pazerności, bo mam wrażenie, że tutaj chodzi właśnie o pazerność, o takie łatwo dorobienie się. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie ujawnione i pokazane, ale patrząc na polityków, na klasę nawet poselską, przepraszam, wrzucę teraz trochę kamyk do własnego ogródka, to widzę ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach, są w Sejmie, jest 460 takich wybrańców narodu i tam jest też spora część osób próżnych, osób, które poszły po prostu mieć stanowisko, które uwielbiają być klepane po plecach, które czyhają na takie okazje, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, weź mi coś załatw, weź coś powiedz, jak pójdziesz na wywiad, to może powiedz, że to jest ważne, tamto jest nieważne. No, to się słyszy na korytarzach sejmowych, tak powiem w skrócie.
0: Ale w jakich sprawach tak działają lobbyści na przykład?
1: A ja myślę, że w różnych sprawach. Wie pan, dla mnie bardzo ciekawa jest chociażby sprawa Mercosuru, umowy z krajami Mercosuru, gdzie ja też rozmawiałem z różnymi osobami. To nie jest jedna osoba, osoby, które przychodziły i mówiły, słuchaj, wiemy, że to jest sprawa, która nie będzie miała aż takiego wpływu na rolnictwo i na gospodarkę rolną, spożywczą, jak się mówi, ale jeżeli będziemy mówili, że to będzie bardzo złe, to będziemy mieli argument, by

0: powiedzieć, że na przykład jakieś organizacje potrzebują dodatkowych pieniędzy, żeby załatwiać sprawy polskich rolników. Mówię w cudzysłowie.
1: Dobrze,
0: polskich
1: a kto do pana przychodził z takimi sugestiami?
0: Do mnie nikt bezpośrednio nie przychodził i nie mówił, to po prostu dało się słyszeć w różnych rozmowach. To mówię w pełni odpowiedzialnie, bo ja takie tematy bardzo szybko ucinam i nie mam zamiaru ich nigdy kontynuować.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że ktoś organizował akcję, aby namawiać polityków, aby krytykowali umowę z Mercosurem po to, by organizacje później, nie wiem, broniące polskich rolników dostały większą kasę, tak?
0: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Wie pan, mnie bardzo wkurza polityka defensywna, wkurza mnie robienie z polityki śmierci, że jutro się świat skończy, a wszystkie umowy międzynarodowe to po prostu będą dla nas gwoździem do trumny naszej gospodarki i my nie możemy z nikim współdziałać, współpracować, bo nas zniszczą. No to znaczy, że musielibyśmy być bardzo słabi. Ale niektórzy wietrzą w tym swój interes i podejrzewam, że tak jest w różnych branżach, bo czasem nawet nie chodzi o to, żeby daną sprawę załatwić, ale o to, żeby gdzieś jakiś temat poruszyć, żeby on stał się medialny, żeby było łatwiej później wywrzeć presję na jakimś ministrze, wiceministrze, żeby pokazać, zobacz, o tym mówili w tym radiu, w tej telewizji, ten temat jest ważny, musisz się tym zająć. Ja pamiętam, jak rozmawiałem, też tam nie było żadnych podejrzanych tematów, ale jak był temat tych wszystkich chińskich urządzeń, ograniczenia ich wpływu elektroniki chińskiej do Polski, to też dało się w pewnym momencie słyszeć różne osoby, które mówiły, słuchajcie, trzeba mówić o tym, że to jest niedobre, że te chińskie urządzenia muszą być. Jeżeli jasno służby mówią, że trzeba się tego bać, a jednak przychodzą osoby, które mówią, nie, to jest niedobre, trzeba tutaj mówić całkiem co innego niż mówią polskie służby. I dało się tak wywnioskować później, że to chodziło po prostu o to, żeby ktoś załatwił swój interes. Ja myślę, jasne, że takich lobbystów, wie pan, jest dużo.
1: Dobrze, a wróćmy do tego Mercosuru. Kto wysyłał tych ludzi?
0: A to są, wie pan, według mnie to są ludzie, którzy prowadzą jakieś organizacje, fundacje, stowarzyszenia, którzy twierdzą, że na przykład organizują promocję polskich produktów, która słabo
1: niech pan poda jakieś nazwy. Kto organizował takie akcje?
0: Ja nie wiem, kto organizował takie akcje. Nie powiem panu takich ani nazwisk, ani organizacji. Po prostu dało się to słyszeć.
1: Okej. Okay. No dobrze. Jaki jest problem z ziemniakami, tudzież pyrami, tudzież kartoflami?
0: Po pierwsze, to jest problem, który nie narodził się dzisiaj. Mnie dziwi trochę ta dyskusja dzisiaj. To jest problem, o którym ja w ministerstwie mówiłem rok temu na koniec maja. Wtedy z ministrem Siekierskim ustaliliśmy, że trzeba powołać specjalny zespół, który będzie zajmował się ziemniakami, z którymi będzie problem za kilka miesięcy. Ja wysłałem do instytucji państwowych razem z ministrem Siekierskim, ale to było na mój wniosek robione wszystko. Informacje o tym, że trzeba zbierać wszystkie informacje rynkowe, wszystkie analizy, które dotyczą ziemniaków i warzyw, bo zapowiada się bardzo trudny sezon, musi mieć przegląd pełnego pola, żeby w drugiej połowie lata wyjść już z działaniami, które ten problem będą rozmiękczały. I to już wtedy ciężko szło, bo to nie miało zrozumienia, bo to było takie trudne, bo to było nie na dzisiaj, tylko na przykład na za rok miały być efekty, a politycy czy nawet urzędnicy to nie zawsze...
1: A to co, zbagatelizowano pana ostrzeżenie?
0: Kiedy polityka zaczyna się i rozwiązywanie problemów politycznych zaczyna przenosić się do poziomu nagrywania rolek w internecie, a nie pracy, której nie zawsze widać, tylko która przyniesie efekty za jakiś czas, to jest bagatelizowanie problemów. I ja ubolewam, bo...
1: Minister Siekierski zbagatelizował problem ziemniaka?
0: Ministra Siekierskiego nie było miesiąc po tym, jak ja zrezygnowałem z mojego pobytu w ministerstwie i później po nas nikt tego tematu nie kontynuował. Akurat minister Siekierski to był człowiek, który, kiedy był jeszcze wcześniej, 20 lat temu w Ministerstwie Rolnictwa, tam około 20 lat temu, to on też zajmował się tym, co ja, czyli powołał zespół do analiz, do badania informacji rynkowej. On to czuł, ale nasi następcy średnio i dzisiaj między innymi z tego wynikają trochę problemy.
1: No dobra, ale to wytłumaczmy naszym słuchaczom, co jest problemem z tym ziemniakiem, dlaczego jest tak tani i że rolnikom się nie opłaca go w ogóle zbierać.
0: Bo nie patrzymy do przodu.
1: Za dużo jest ziemniaka.
0: Tak? To nie jest, nie ma czegoś takiego, jak czegoś jest za dużo. Tak jak mielibyśmy powiedzieć, że za dużo jest niemieckich samochodów albo japońskich samochodów, nie ma tak. Nie ma czegoś takiego i takie coś nie funkcjonuje. Ja mam dość polityki ciągłego narzekania, mówienia, że z czymś mamy problem, że czegoś mamy za dużo. Nie potrafili odpowiedni ludzie z tym poradzić, wyjść do przodu. Jak może być za dużo ziemniaków, panie redaktorze, skoro chociażby na półkach są ziemniaki z Grecji, z Cypru dzisiaj, z Niemiec.
1: To jak to się dzieje?
0: Ktoś na tym zarabia kasę. Nie ma odpowiedniej promocji naszych ziemniaków. Nie ma wyjścia też z tym do przodu.
1: A może za drogie są polskie ziemniaki?
0: Nie może być za drogie coś, co u producenta kosztuje 10 razy mniej niż w sklepie. To nie ma.
1: To jak się opłaca z Grecji przywieźć ziemniaka czy z Cypru?
0: No najwyraźniej się opłaca. Najwyraźniej sklepy prowadzą taką politykę, która w Polsce nie jest nadzorowana przez nikogo, panie redaktorze, przez nikogo. Mamy taki dział gospodarki, który jest między Ministerstwem Finansów, obecnie Ministerstwem też Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa, chociażby między UOKiK-iem, między innymi instytucjami i takie niezagospodarowane pole między takimi kulami, które gdzieś są poukładane. Wskazuje na to, że trzeba się tym zająć i jestem przekonany o tym, że będą działania rządu, które pójdą w tym kierunku, więc ja jestem spokojny, ale to muszą być w takim kierunku, jak na przykład we Francji. We Francji rok temu powstała Senacka Komisja do Spraw Supermarketów. I badane są marże, wpływy, co się właśnie robi za pomocą jakiegoś krótkotrwałego przywozu produktu za granicę. To wszystko jest badane na poziomie Komisji Senackiej, gdzie grożą ludziom bardzo duże kary. W Niemczech w takie działania, żebyśmy zrozumieli skalę problemu. Na przykład jak są negocjowane coroczne kontrakty między supermarketami i przetwórcami, dostawcami do supermarketów i rolnikami, to tam uczestniczy w tym minister rolnictwa, który ma też kompetencje. U nas minister rolnictwa nie ma czysto takich kompetencji, które pozwalałyby mu to robić. I u nas jest to zostawione pole, przejęte całkowicie przez jakiś biznes, który wykorzystuje na przykład krótkotrwały import do wskazania krajowym producentom, że wasze miejsce jest gdzieś z boku. Obok widzimy rolników, którzy ciągle mają problem z tym, żeby wspólnie działać. Ja widzę te rozbite morale na polskiej wsi, które nie potrafią się zebrać. No i to też pokazuje, że ja współczuję też tym, którzy doprowadzili do tego, bo to trzeba też jasno powiedzieć, doprowadzili do tego, że po pierwsze tak...
1: Ale dobra, co rząd powinien zrobić, żeby skupić tego ziemniaka teraz?
0: Panie redaktorze, no dzisiaj mówimy o problemie, który tak naprawdę...
1: Wiem, ale to wiemy. Pan proponował kilka dzisiaj, miesięcy temu.
0: Nie da się dzisiaj nic zrobić. No, jak ja widzę,
1: czyli ziemniak będzie gnił.
0: No, producenci są z tym pogodzeni. Za 2 tygodnie będą młode ziemniaki w Polsce. I teraz mówimy o ziemniakach, które wykopane były w październiku, czekały na sprzedaż ponad pół roku i my dzisiaj mamy 2 tygodnie na jego sprzedanie i nagle jest larum, bo trzeba to sprzedać. No chwila, patrzmy na to, co zrobić, żebyśmy za rok nie mieli tego problemu. Żeby nie mieć za 2 lata tego problemu. Nie możemy robić polityki defensywnej, ciągle patrzeć do tyłu, bo my rozwiązujemy problem, który, nie wiem, dzisiaj się gdzieś pokazał. Było widać, że on będzie. Ja bym chciał też, żeby osoby, które odpowiadały za te elementy w naszym rządzie, były z tego rozliczone.
1: Czyli kto?
0: Kurczę, do cholery skończmy z mówieniem o tym, że jak my rządzimy i jest jakiś problem, to nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponoszą za to. Są ludzie, którzy za to ponoszą odpowiedzialność. Rządził PiS, potrafiliśmy jasno wskazywać ten, tamten. A co, my nie będziemy potrafili sami tego robić?
1: To niech pan wskaże, kto jest odpowiedzialny za problem ziemniaków.
0: Ja nie jestem od tego, żeby wskazywać, kto ten problem stworzył. Jeżeli będę poproszony o to przez na przykład premiera, żeby dać analizę, którą ja mam przygotowaną, która jasno wskazuje, co mogło być zrobione, bo jeszcze w resorcie są dokumenty, które na to wskazują, że na przykład, kiedy były problemy ze zbożem i widzieliśmy, że one będą, to ja powołałem zespół zbożowy, tak zwany, który spotykał się średnio co tydzień, maksymalnie co 2 tygodnie, gdzie byli ludzie z biznesu, z różnych organizacji, spotykali się, rozmawialiśmy i na podstawie tych analiz rolnicy dostali 2,5 miliarda złotych takiej doraźnej pomocy, bo to wynika wynikało też z konkretnych wyliczeń i z tego, że problem namierzyliśmy dużo wcześniej, niż on się pojawił.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii, był gościem poranka, środowego poranka TOK FM. Dziękuję bardzo. Tomasz Sekielski, dzień dobry, a w studio już z nami Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: W piątek wielki dzień dla Ministerstwa Obrony.
2: To jest wielki dzień dla Polski, dla bezpieczeństwa. Cieszę się bardzo, że w piątek będziemy mieli możliwość o 13.30 podpisać umowę na realizację programu SAFE.
1: Ile pieniędzy trafi, że tak powiem, od ręki do nas?
2: To jest w sumie łączna kwota, to jest 43,7 miliarda złotych. Ta pierwsza kwota, która do nas płynie kilka dni po podpisaniu umowy, to jest około 6 miliardów.
1: I co to się
2: oczywiście pojawia... miliardów euro.
1: I tutaj pojawia się pewien problem, bo żeby złożyć w swoich rodzimych zbrojeniówkach zamówienia, mamy czas do 30 maja, prawda? Tylko.
2: Tak.
1: Zdążymy złożyć te zamówienia w polskich...
2: Tak, ponieważ wszystkie te uzgodnione wcześniej kontrakty były omawiane, negocjowane i właściwie potencjalni beneficjenci tych środków, przede wszystkim polskie firmy zbrojeniowe, są gotowe do tego, żeby te projekty zrealizować. Więc jestem przekonany, że się uda.
1: Jest jakiś problem, w ogóle będzie, dostrzega pan, jeśli chodzi o wdrażanie tego programu SAFE w Polsce? Coś, co trzeba by było szybko w miarę zrobić?
2: Przede wszystkim musimy zrobić wszystko, aby unowocześnić polski przemysł obronny i te środki bez wątpienia będą dawały taką szansę, nie tylko po to, żeby dostarczyć produkt, bo to jest oczywiste i nas to interesuje jako siły zbrojne, ale żeby zbudować odporność państwa w postaci silnej gospodarki, silnego przemysłu, który będzie stanowił o potencjale na przyszłość i budował możliwości działań, które są w stanie dostarczać nie tylko jednorazowo, ale cyklicznie produkty, które będą potrzebne do uzupełniania w sytuacji zagrożenia szczególnie.
1: To na co my stawiamy jako Polska?
2: Dla nas najważniejszym w tej chwili projektem jest ten projekt dotyczący dronizacji, czy my to nazywamy programem SAN. I to są systemy dronowe, antydronowe. To jest oczywiście Tarcza Wschód, to jest oczywiście wszystko, co się wiąże z obroną powietrzną kraju i tym wielowarstwowym systemem działania. Ten element dronowy jest najniższą płaszczyzną. Ona jest w tej chwili najbardziej dokuczliwa, pokazuje to doświadczenie wojny na Ukrainie.
1: I ale zarówno ta część defensywna, jak i ofensywna, prawda?
2: Oczywiście. Mówimy tutaj o systemach dronowych i antydronowych. Mm. To jest jedno i drugie. Dla nas także jest bardzo ważna Tarcza Wschód. To jest oczywiście systemy dronowe będą tam wykorzystywane w pierwszej kolejności, ale oczywiście nie tylko, bo są takie, które będą dawały charakter obrony liniowej, jak na granicy, ale także takie, które będą dawały charakter obrony obiektowej, czyli miejscowe zaznaczenie ochrony szczególnie ważnych obiektów, w tym infrastruktury krytycznej.
1: Stany Zjednoczone zapowiadają wycofanie swoich wojsk z Niemiec. To dobra informacja dla nas.
2: Nie należy tak...
1: Części wojsk oczywiście, nie wszystkich.
2: W Niemczech jest około 36 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: 10 tysięcy ma być wycofane.
2: Najpierw była informacja, że to będzie 5 tysięcy, teraz mówi się, że to może być nawet 10 tysięcy. Najistotniejsze jest to, żeby potencjał obronny Europy i obecność żołnierzy amerykańskich w Europie był widoczny. On jest w tej chwili widoczny i ja zgadzam się z panem premierem Tuskiem, że tu nie chodzi o to, żeby przepraszam za kolokwialne określenie, kogoś oszkapić, zabrać jednym i dać drugim, bo to jest także budowanie takich podziałów wewnętrznych w Europie, a my powinniśmy się zdecydować w sytuacji zagrożenia na działanie, które zbuduje nam jedność Europy, zbuduje nam możliwości wspólnego działania. Temu między innymi służy ten program SAFE, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dokonania zakupów uzbrojenia i wzmocnienia gospodarki. To jest także pogłębienie integracji europejskiej, pogłębienie współpracy, współdziałania, interoperacyjności i koordynacji tych wszystkich działań. Więc, ale przecież więc patrząc na to, że pan pozwoli...
1: Panie ministrze, ale nie powiemy przecież nie, jeśli Amerykanie przeniosą tych żołnierzy do Polski, prawda?
2: Nie, nie, oczywiście. Niemiec. Właśnie chciałem przejść do tego wątku, bo to jest z jednej strony tło całych wszystkich zdarzeń. Do tego tła należy dołączyć nie tylko i wyłącznie kwestie lubienia bądź nielubienia Niemców przez prezydenta Trumpa, tylko przyjętych przez Stany Zjednoczone rozstrzygnięć w strategii bezpieczeństwa USA. Ta strategia jednoznacznie mówi, że tu będzie mniej żołnierzy, że punkt ciężkości Stanów Zjednoczonych przenosi się na inne obszary świata i że Europa musi przejąć na siebie większą odpowiedzialność. Więc to było przewidywane. Od 2 lat prowadziliśmy z Amerykanami rozmowy o tym, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Polsce poprzez ich większą obecność. I nie tylko i wyłącznie chodzi o to, że to są działania, które mają być i żołnierze, którzy tu przybędą, mają mieć jakąś wielką siłę rażenia, bo oczywiście to jest bardzo istotne, ale to, żeby w ogóle wykazać, że w Polsce przybywają wojska amerykańskie, wojska natowskie, które budują również ten system odstraszania. Więc kontynuując wątek, ale wprowadzając konkluzję, mogę powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani, żeby żołnierze amerykańscy byli w Polsce. Jeśli będzie to 5 tysięcy, na pewno ich przyjmiemy i zbudujemy im dobre warunki do obecności.
1: Bo teraz jest 10 tysięcy amerykańskich
2: teraz
1: żołnierzy.
2: Teraz jest około 10 tysięcy. Ta wielkość się zmienia.
1: Chcemy dodatkowe 5 jeszcze, tak?
2: Tak, myślę, że taką wielkość jesteśmy w stanie spokojnie przyjąć.
1: I oni przyjadą prosto z Niemiec, myśli pan?
2: Tego nie wiem i nie sądzę, żebyśmy my mieli to określać. Jeżeli miałaby nastąpić sytuacja, że na pewno Amerykanie wycofają żołnierzy z Niemiec i będą mogli ich relokować, to tak fizycznie, to nie ci sami żołnierze, bo oni się rotują, ale jakby patrząc na to tak kierunkowo, tak, to ten kierunek 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce dodatkowo, to na pewno jest to, co nas interesuje. Oczywiście musimy spokojnie do tego podejść. To się nie dzieje z dnia na dzień, bo to są także koszty. Również koszty po stronie polskiej. Zarówno samej obecności żołnierzy amerykańskich, część tych kosztów my ponosimy, znaczącą część, ale także jest to kwestia zbudowania całej infrastruktury dla ich obecności.
1: Onet piórem Kamila Dziubki donosi kulisy wojny o ściągnięcie wojsk USA z Niemiec do Polski. Polski rząd oficjalnie odcina się od nawoływań PiS o podjęcie starań w sprawie ściągnięcia części oddziałów USA, które mają być wycofane z Zaodry. Jednak od dawna trwają rozmowy na temat zwiększenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce, połączone z wielką rozbudową baz, w których przebywają u nas żołnierze Stanów Zjednoczonych. Jak rozumiem, no i pan to też właściwie potwierdza swoją wypowiedzią, te rozmowy są już mocno zaawansowane.
2: Panie redaktorze, wspomniałem, że od 2 lat prowadzone są rozmowy i jesteśmy gotowi na to, żeby to sfinalizować w najbliższym czasie. Część tej infrastruktury już istnieje. Powic jest tego najlepszym przykładem. Jakby pan zobaczył wszystkie magazyny, które są gotowe do tego, aby w sytuacji zagrożenia wykorzystać sprzęt tam zgromadzony, to naprawdę budzi podziw. Sposób organizacji, przygotowania, każdy detal jest rozpracowany. Podobnie jest w wielu innych miejscach, na przykład Drawsko-Pomorskie, Wirosławiec, bazy bezzałogowe. To wszystko jest przygotowane. Ale to na pewno nie wystarczy dla kolejnej tak dużej grupy, więc musimy skoncentrować się na zbudowaniu takiej infrastruktury również socjalnej, bo Amerykanie mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje oczekiwania. Oni chętnie jedzą nie jajecznicę, a pizzę. Więc nawet tego rodzaju elementy muszą być brane pod uwagę, żeby obudować ich całą infrastrukturą towarzyszącą, tak bardzo potrzebną. Na przykład oczekiwania Amerykanów, i to jest oczywiste, to są wszystkie te elementy infrastruktury sportowej.
1: To znaczy?
2: To znaczy, że musi to być stadion, miejsce do treningów, musi być sala gimnastyczna. Trzeba im zbudować to, co daje im jakby normalne funkcjonowanie i utrzymywanie się sprawności fizycznej.
1: To dużo jest problemów.
2: Nie, to nie są problemy, to są kwestie, które wymagają po prostu profesjonalnego działania. Nie, no, żartuję, i to oczywiście. Jest oczywiste, że każdą sprawę należy potraktować jako element najpierw przygotowania tego logistycznego, organizacyjnego, a później jest tylko finalizacja.
1: Dlaczego prezydent wyciął nominatów generalskich, które przedstawił prezydentowi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
2: Ubolewam nad tym.
1: Czy to prawda, że połowa z tej listy została wycięta?
2: To nawet nie chodzi o to, żeby mówić, ile osób wycięto i kogo, tylko chodzi o to, jak do tego podchodzi pan prezydent Nawrocki. Pan prezydent Duda, na którego mówiąc tak całkiem otwarcie narzekaliśmy, mówiąc, że nie do końca jest w stanie przyjmować wszystkie rozwiązania, które ta koalicja rządowa proponuje, nie ingerował tak głęboko. Nie ingerował w to i przyjmował te rozwiązania, te propozycje, które minister obrony jemu prezentował. Natomiast pan prezydent Nawrocki... Nie, może nie tyle przekracza, bo oczywiście on podpisuje i może podpisać, ale to nie powinno być tak, że prezydent ingeruje w obszar, który dotyczy określonych działań o charakterze operacyjnym, bo on mówi o tym, tego awansuje, a tego nie awansuje. Dlaczego go nie awansuje? Bo on ma ojca, którego nie lubię, albo ojca, który źle się na mój temat wypowiedział. No to jest niedopuszczalna sytuacja, bo powoduje znowu myślenie w kategoriach dowódców Wojska Polskiego.
1: A tak było tutaj w konkretnych przypadkach?
2: No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak, bo mógłbym podawać te przypadki, ale...
1: Ale proszę podać, no panie ministrze, No, jeśli już mówimy, to kogo prezydent nie awansował dlatego, że ojciec tego kogoś źle się o nim
2: powiedział? Jest znakomity dowódca pierwszej brygady Wesoła, pan pułkownik Skrzypczak, który jest synem byłego świętej pamięci generała Skrzypczaka, który przeszedł całą drogę takiej prawdziwej żołnierskiej dowódczej służby. Od dowódcy plutonu do dowódcy brygady, świetnie przygotowany żołnierz z krwi i kości. On nie. Albo pułkownik Bieniek. Nazwisko to jest znane, generała Bieńka, też nie został zaakceptowany, a jest osobą, która jest świetnie przygotowana do wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem wojsk specjalnych, więc ja żałuję, że takich nominacji nie ma. Nie chcę tu zdradzać...
1: A tutaj właśnie chodziło o to, że o jakieś takie animozje prywatne, tak?
2: Nie wiem, czy to są animozje prywatne, czy to jest również kwestia odnosząca się do budowania takiego poczucia, jesteś z nami, to awansujesz, nie jesteś z nami, to nie dostaniesz generała. A więc to jest próba wpływania politycznego na siły zbrojne. To nie powinno się zdarzyć.
1: Jak na przyszłość to zmienić? Według pana da się w ogóle zmienić? No bo Władysław Kosiniak-Kamysz jest zwolennikiem dialogu z Pałacem Prezydenckim.
2: Jak pan zauważył, wystąpienie pana premiera Kosiniaka-Kamysza na nominacjach generalskich było takie, że podziękował panu prezydentowi, powiedział o tym, że jest potrzeba budowania tego porozumienia, współpracy, że jednak można. No ale jest to cały czas gest pokazujący potrzebę budowania takich dobrych, pozytywnych relacji, ale nie spotyka się to z tak dobrym przyjęciem, jakbyśmy tego oczekiwali, bo to naprawdę nie prezydent powinien wskazywać, ten ma być dowódcą, zostanie generałem, a ten nie zostanie. No tak nie może być. To musi być tak, że jest ktoś, kto dowodzi, wie, potrafi ocenić i z tej oceny wynika droga określonej kariery i zajmowanie od potencjalnych stanowisk.
1: Oj, będzie się działo coś.
2: Nie jest lekko, ale damy radę, panie redaktorze.
1: Nie jest lekko na linii Pałac Prezydencki i Ministerstwo Obrony Narodowej. Zresztą chyba w ogóle Pałac Prezydencki z tą ekipą rządową to tak nie po drodze. Jeszcze mam na koniec pytanie, panie ministrze. co z raportem, z aneksem do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych? Lech Kaczyński, do którego trafił ten aneks w pierwszej dekadzie lat 2000, nie zdecydował się opublikować. Bronisław Komorowski nie opublikował aneksu. Andrzej Duda przez 10 lat swojej prezydentury nie opublikował. Karol Nawrocki zapowiada, że opublikuje. Czy spodziewa się pan jakiejś sensacji i jak to się może odbić, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo? Czy może się w ogóle odbić w jakikolwiek sposób?
2: Nie spodziewam się, że pojawią się jakieś nadzwyczajne sensacje, natomiast spodziewam się, że każde ujawnienie działań służb specjalnych jest znakomitą pożywką dla rozpracowywania systemu funkcjonowania naszych służb przez wrogie nam siły. Więc każde opublikowanie będzie szkodliwe. Z Pałacem Prezydenckim, mimo tego, że występują te napięcia, o których mówimy, chcemy zrobić wszystko, żeby zbudować porozumienie, które musi się opierać na polskiej racji stanu, na bezpieczeństwie. I pan prezydent w końcu to zrozumie. Jestem przekonany, że dojdzie do takiego wniosku, kiedy uświadomi sobie, że obrona narodowa musi być wyłączona z walki politycznej i stricte partyjnej. A niestety na razie odczuwamy, że tak nie jest.
1: Z nadzieją mówił Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dziękuję panie ministrze za wizytę u nas w studio. Dobrego dnia.
2: Dziękuję. Życzę pięknego dnia państwu.
3: To jest powtórka.

0: Kaliski, dzień dobry, jakie radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 6.
2: Jeszcze proszę na koniec, dzisiaj 69. urodziny obchodzi szef rządu Donald Tusk. Czego pani życzy Donaldowi Tuskowi?
3: Życzę panu premierowi wszystkiego dobrego i radosnej, jak najszybciej emerytury politycznej.
2: Życzenia składała Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Oprawcy zamordowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy usłyszeli wyroki. Prokuratura zapowiada apelację. Pacjenci, ale i specjaliści obawiają się o przyszłość psychiatrii środowiskowej w Polsce. Protesty przed rosyjskim pawilonem na Biennale Sztuki w Wenecji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rano wznowione zostaną działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej, ale akcja gaśnicza na miejscu będzie prowadzona przez całą noc. Według szacunków służb ogień objął w sumie ponad 400 hektarów. Jak poinformowały Lasy Państwowe, w środę w akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej zaangażowanych było po 6 dromaderów i śmigłowców. Maszyny latały bez przerwy i wykonały kilkaset zrzutów wody. Z pożarem w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie strażacy walczą od wtorkowego popołudnia. Przed sądem w Częstochowie zapadł wyrok w sprawie Dawida B., odpowiedzialnego za śmierć swojego pasierba Kamilka. Mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Dawid B. znęcał się nad 8-letnim Kamilkiem, m.in. poprzez polewanie chłopca wrzątkiem, przypalanie papierosami i sadzanie na piecu. 8-latek zmarł wskutek obrażeń. Ta sytuacja przyczyniła się do wprowadzenia ustawy, która zobowiązała wszystkie instytucje do wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Te przepisy mocno wpłynęły na opinię publiczną, mówi w TOK FM specjalista w przeciwdziałaniu przemocy domowej i analizie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie, dr Grzegorz Wrona.
2: Na pewno zwiększyły poziom wrażliwości opinii społecznej na ten temat i reakcję taką czysto ludzką na krzywdę dzieci.
1: Rodzeństwo Kamilka zaskarży wyrok na ojczyma i matkę zmaltretowanego chłopca, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw częstochowskiego sądu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Prokuratura także zapowiada apelację od wyroku i domaga się dla Dawida B. dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz ojczyma 8-letniego Kamilka sąd skazał też na 16 lat więzienia matkę chłopca, która pomagała mężowi w znęcaniu się nad dzieckiem. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że rozmawiał z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem i przekonywał, by jego kraj skorzystał z możliwości proponowanej przez Paryż i Londyn wielonarodowej misji w cieśninie Ormus. Macron podkreślił, że ostatnie wydarzenia dowodzą użyteczności tej misji. Francuski prezydent w komentarzu na platformie X dodał, że zamierza rozmawiać na ten temat również z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej doradca Macrona powiedział dziennikarzom, że Francja proponuje USA i Iranowi, by potraktowały cieśninę Ormus jako oddzielną sprawę od zagadnień dotyczących konfliktu zbrojnego i negocjacji. Blisko 200 specjalistów, pacjentów i pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego podpisało list otwarty do ministra zdrowia w sprawie przyszłości psychiatrii środowiskowej w Polsce. Autorzy apelują o utrzymanie stabilnego finansowania i dalszy rozwój modelu opieki, który od 8 lat działa w ramach pilotażu. Sygnatariusze listu ostrzegają też, że dodatkowe obowiązki administracyjne mogą odciągnąć personel od pracy z pacjentami i utrudnić codzienne funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego. Ich zdaniem kluczowe jest utrzymanie tego modelu, który pozwala skupić się na leczeniu, mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji W Drodze po Pomoc.
3: Nie może być tak, że 90% czasu będzie tym placówką zajmowało wypełnianie dokumentacji i to czasem zostaje zabrane pacjentom tak naprawdę.
1: Ministerstwo Zdrowia podkreśla z kolei, że zmiany mają uporządkować system po zakończeniu pilotażu i zapewnić lepszą kontrolę jakości opieki. Komentowała w TOK FM posłanka Lewicy Joanna Wiecha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
4: Chodzi o to, żeby podzielić jakby zdrowie psychiczne, czyli przesiewowe badanie, potem na przykład jak są jakieś problemy związane z lekoodpornością, to jest ten drugi stopień, a trzeci stopień to już są takie choroby, które wymagają naprawdę hospitalizacji. Jakość będzie oceniana i liczba osób przyjmowanych.
1: Szczegóły reformy poznamy 13 maja. Uniwersytet w Białymstoku chciałby otworzyć Wydział Weterynarii. Pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Wspólnie próbują znaleźć 100 milionów złotych na budowę Wydziałowej Kliniki Weterynaryjnej. Rektor uczelni Mariusz Popławski chciałby pierwszą w północno-wschodniej Polsce weterynarię otworzyć w roku akademickim 2027-28. Znalazł też miejsce na budowę kliniki, w której przyszli weterynarze doskonaliliby swoje umiejętności.
5: Wiemy wiele na ten temat, ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na to inwestycje potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
1: Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że rolnicy regionu bardzo potrzebują weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
6: Żeby zawsze mobilność była wyborem, musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
1: Obecnie na Uniwersytecie w Białymstoku na 15 kierunkach uczy się niespełna 10 tysięcy studentów. Przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji doszło do protestów przeciwników obecności tego kraju na światowej wystawie. Demonstracja towarzyszyła oficjalnej ceremonii otwarcia pawilonu Rosji. Na miejscu obecne były wzmocnione siły policji. Pawilon Rosji na terenie Biennale został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień zachmurzenie duże z możliwymi większymi przejaśnieniami, a nawet lokalnie występującymi rozpogodzeniami. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, którym może towarzyszyć grad. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 25 stopni będzie na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko, a wraz ze mną w studio wicemarszałek Senatu Polska 2050 Maciej Żywno. Dzień dobry, panie marszałku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Pan marszałek jest też strażakiem ochotnikiem. W informacjach TOK FM donosimy państwu o gigantycznym pożarze w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pan też gasił wielkie pożary w swojej, że tak powiem, karierze strażackiej.
8: 5 lat temu podczas jednego z tych większych pożarów Biebrzy, ale też przy pożarach lasów, w których uczestniczyłem, zdecydowanie mniejszych, to trzymam kciuki za zawodowych strażaków i ochotników, bo jest to bardzo trudne. Pożar, zresztą jak widać po skali tego pożaru. Bo
7: 300 strażaków, 70 pojazdów, to dużo? Dużo, tak.
8: To dużo i to jeszcze trzeba pamiętać, trzeba ich wymieniać, bo to jest praca w pożarze, w zadymieniu jest bardzo trudna. Szczególnie też to jest uciążliwe dla ochotników, którzy na ten czas zostawiają pracę zawodową i jadą gasić, ale też użycie sił powietrznych do gaszenia jest istotne. No i ten dramat jednak pilota, to jest naprawdę niewyobrażalna strata.
7: Zginął pilot, który kierował jednym z samolotów gaśniczych. Oczywiście wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. No dobrze, tyle w kwestii pożaru. Będziemy oczywiście w informacjach TOK FM państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje w powiecie biłgorajskim i jak wygląda akcja gaszenia. Tam ponad 200 hektarów lasu, to też gigantyczna przestrzeń. Panie marszałku, co tam w koalicji?
8: Trwa. Pracuje, jak zawsze emocji trochę przynosi, ale chyba nie ma na politycznej scenie w Polsce żadnego spokojnego miejsca, gdziekolwiek ucho się przyłoży, to coś się zawsze dzieje, więc to czas taki normalny, powiedziałbym. Skończyła się majówka i musi być polityczna praca.
7: No, ale trzeszczy mocno, tak się wydaje. I pytanie, czy ta deska wytrzyma do wyborów, czy może pęknąć i będą wcześniejsze wybory?
8: Znaczy deski, mówiąc tą nomenklaturą, zawsze trzeszczą i pracują.
7: Tak.
8: Nawet im bardziej stary dom, tym bardziej te trzeszczenie słychać, ale jednak się kupy trzyma.
7: Podobnie no, ale czasami panie marszałku, w końcu pękają.
8: Tak, ale po to wtedy bierze się młotek, gwoździe i nową deskę i się uzupełnia dziury. Natomiast tutaj to trzeszczenie jest na poziomie dyskusji, ale nie prowadzi póki co do sytuacji, w której miałby się ten dom rozlecieć, ale im bliżej wyborów, to jest oczywiste, że będzie trzeszczało bardziej, bo wszyscy już się zaczynają miał też przyglądać temu, jak wystartują, jak to będzie wyglądało, chociaż tu wydaje się, że powinna być jednak priorytetem praca przede wszystkim rządu, żeby przekonać też Polaków, że warto po raz kolejny w takiej formule zaufać.
7: Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że mogą być też naszymi widzami na YouTubie Radia Tok FM tę naszą rozmowę, która teraz trwa z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno, można obejrzeć YouTube Tok FM. Czy widzi pan możliwość stworzenia koalicji, na przykład, myślę teraz o Polsce 2050, koalicji wyborczej z Mateuszem Morawieckim na przykład?
8: Nie ma takich rozmów przede wszystkim u nas.
7: Ale ja nie, tylko ja mówię teraz o możliwości. Czy pan widzi taką możliwość?
8: Szanowni państwo, panie redaktorze, to jest przede wszystkim sytuacja, w której trudno byłoby zrobić koalicję z kimś, kto ma w swoim składzie wielu polityków, na których ciążą poważne zarzuty, przede wszystkim karne, i dopóki tego nie wyczyszczą i nie wyjaśnią, to nawet nie ma po co siadać do takiej rozmowy, więc takie sygnały, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że taką gotowość byśmy mieli, są raczej political fiction, bo ani takich rozmów nie ma, ba, nawet nie ma takich rozmów wewnętrznie o takim zainteresowaniu. Jesteśmy lojalni w koalicji 15 października i tutaj przy tym całym trzeszczeniu, o którym tak zaczęliśmy, ta nomenklatura drewna chyba mi się strasznie spodobała dzisiaj, powoduje, że trzeszczy, ale trzymamy się w jednym układzie koalicyjnym.
7: A czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej przychodził do pana i mówił, o wiesz, Maciek, mamy dla ciebie miejsce na naszych listach wyborczych?
8: I tu zaskoczę, bo przede wszystkim jestem wybrany w ramach paktu senackiego, więc no wiem, i tak wiem. Czuję się tak, jakbym częścią był i w Polsce 2050, i w Koalicji Obywatelskiej, i w PSL-u, bo i Lewicy, bo razem...
7: No tak, ale nie wiadomo, czy będzie pakt kolejny senacki w kolejnych wyborach.
8: Znaczy, oczywiście nie wiem, jak to personalnie wyjdzie i czy zostaną uwzględnione, natomiast prawdą jest to, że nie ma innej możliwości niż utrzymanie formuły paktu senackiego, bo po drugiej stronie przegłosy coraz twardsze mówią o pakcie prawicowym czy prezydenckim, który spowoduje, że w wielu okręgach będzie znacznie trudniej wygrać. Pomysł na pakt senacki pozwolił, tak jak w poprzedniej kadencji, złamać większość Prawa i Sprawiedliwości, tak w tej kadencji pozwolił w ogóle mieć wyjątkowo stabilną większość w Senacie, bo ona jest naprawdę gigantycznie komfortowa. Tak.
7: No dobrze, ale sam pan wspomina o tym, że ludzie zaczynają się rozglądać, co będzie dalej, bo te wybory już zbliżają się naprawdę wielkimi krokami, przyszłoroczne wybory parlamentarne. Nie chcę siebie wierzyć, że nikt nie przychodzi do was, nie sonduje, nie ma choćby prób zbadania, czy jesteście gotowi dołączyć na przykład do Koalicji Obywatelskiej. Bo dzisiaj wygląda to trochę tak, że Polska 2050 ma fatalne wyniki w sondażach tych opinii, gdzie bada się preferencje wyborcze.
8: No to prawda nie budzi to zadowolenia.
7: Tak. Nie ma też specjalnie, przynajmniej na razie, jakiejś takiej jasnej wizji, że gdybyście się dogadali z kimś, to powstaje jakaś koalicja, która przekracza nie tylko próg wyborczy, ale też ma realne szanse, żeby wejść w kolejną koalicję rządową. I dzisiaj wydawałoby się naturalne, że na przykład dla Donalda Tuska, ale pewnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, taki rozbiór Polski 2050 byłby czymś naturalnym. I aż mi się nie chce wierzyć, że nikt nie przychodzi i nie sonduje was, czy bylibyście gotowi zmienić partyjny szyld.
8: Znaczy nasi posłowie oczywiście zgłaszają, że takie rozmowy się odbywają. Przed przyjściem tutaj słyszałem rozmowę rzecznika rządu pana Szłapki, który twierdzi, że są to raczej rozmowy między posłami niż zaplanowane działanie i że takiego działania od strony największego koalicjanta zaplanowanego nie ma. Nie wiem, czy jest zaplanowany, czy nie, ale posłowie faktycznie są podpytywani i mam takie wrażenie, że to jest poniekąd naturalne, ale te łowy na zwierzynę się póki co nie udają. Klub parlamentarny Polski 2050 funkcjonuje. Oczywiście poobijany po rozłamie. Tu nie ma co ukrywać, to był cios mocny, ale w przeciwieństwie do tych, którzy odeszli z Polski 2050, a którzy w różnych gremiach, a nawet tutaj w studiu jeszcze na tydzień przed mówili, że nigdzie nie wyjdą i uszanują wyniki wyborów, to warto pokazać, że te 15 posłów plus jeden senator do końca trwania tej kadencji na pewno będą funkcjonowały w obrębie Koalicji Obywatelskiej, ale też jako Polska 2050. To byłoby dosyć niepoważne teraz przechodzić. A jak będzie konstrukcja wyglądała wyborcza, też list, to naprawdę jeszcze mam wrażenie, nikt nie wykłada kart na stół, pokazując jak chce iść, bo wszyscy chcieliby pójść samodzielnie. To jest dosyć proste

0: Dalej jest klub trzeciej drogi, osłabiony o odejście czterech senatorów, ale teraz w składzie senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 jako trzecia droga funkcjonujemy, więc ten kazus współpracy daje, jak widać, dawał efekty i warto czasem się zastanowić, czy w tej przestrzeni nie szukać pomysłu. Ale szanujemy również to zdecydowanie, że Polskie Stronnictwo Ludowe stwierdziło, że chce iść samodzielnie. To też, tak jak wspomniałem, to jest ten taki czas, że wszyscy będą teraz prężyli mięśnie, a przede wszystkim pracowali, żeby przekonać swoich wyborców do tego, żeby dali szansę w samodzielnym starcie.
1: No tak, ale PSL-owi też nie idzie w sondażach, też kiepściutko, więc może w takim razie powrót do trzeciej drogi.
0: Formuła rozmawiania o tym na pewno się pojawi, ale to chyba trzeba przełamać koniec tego roku i stanąć w obliczu takiego prawdziwej prawdy, na ile ma się szansę, bo wtedy już ta ostatnia prosta w 27 roku zdecydowanie pokaże, kto jaką siłę ma i gdzie. I pewnie na pewno wróci także koncepcja jednej listy, ale to przypomnę, w 23 roku koncepcja jednej listy by spowodowała jednak trzecią kadencję rządów PiS-u, bo tutaj warto podkreślić, to nie jest funkcjonowanie przeciwko Koalicji Obywatelskiej i wyborcom Koalicji Obywatelskiej, ale jest jednak szereg wyborców, którzy tak jak nie chcą na Koalicję Obywatelską, tak i na PiS szukali tej trzeciej drogi. Ona się teraz oczywiście pozmieniała, bo tych formuł pomiędzy się pojawiło sporo. Zresztą tak jak po prawej stronie konfederacyjne ruchy, które swoje zbierają żniwa, tak i po naszej stronie, no też będzie dosyć ciekawy obraz.
1: Są doniesienia mediów na temat tego, że Szymon Hołownia ma mieć postawione zarzuty w związku z aferą Collegium Humanum. Jakby pan to skomentował?
0: Wierzę głęboko w to, że jest to wyssane kompletnie z palca i że jeżeli pojawi się wniosek prokuratury, którego nie ma formalnie, to nie ma on żadnego oparcia w tak ważnych dowodach, które by spowodowały, że Szymon Hołownia musi się tego obawiać. Niemniej cały gwar, chaos, który, znaczy ten medialny przede wszystkim, który w tej chwili jest, bo prokuratura jeszcze żadnego wniosku nie złożyła, jest zdecydowanie nieprzyjemny, jest zdecydowanie oskarżający i to na pewno żadnemu politykowi nie poprawia nie tylko nastroju, ale nie buduje mu dobrych relacji. No to jest trudny dla niego kolejny moment, w którym musi mierzyć się z czymś, co też bym określił raczej mianem pomówienia. Oczekiwałbym też, że raczej by miał status pokrzywdzonego w kwestii Collegium Humanum, niż traktowania go jako osobę, która dokonała jakiegoś przestępstwa. Przypomnę, bo warto to podkreślać. Tak, był zainteresowany studiowaniem, ale nie podjął studiów. Nigdzie nie mówił, że ma dyplom, bo tego dyplomu nie ma. Nigdzie nie mówił, że chodził na zajęcia. Na tych zajęciach nie był. Więc to jest pytanie też do prokuratury w przypadku tych wszystkich innych też osób, które ukończyły uczelnie, żeby sprawdzić w takim razie wszystkich, którzy uczestniczyli w jakiś sposób w Collegium Humanum.
1: Ale kto się uziął na Szymona Hołownię? Znaczy, to są działania polityczne prokuratury?
0: Szymon Hołownia nawet wczoraj jasno mówił i wskazywał, kiedy zaczął się temat, jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobro, katowicka prokuratura zaczęła przygotowywać te dokumenty. One żyją swoim życiem, wyjaśnień udzielał już i teraz, jak będzie trzeba, przed wymiarem sprawiedliwości stosownych wyjaśnień udzieli. Naprawdę, no nie ma tego wniosku formalnie. Na razie cały czas jest to w tej przestrzeni medialnej. Jeżeli taki wniosek się pojawi, to myślę, że główne zainteresowane, czyli Szymon Hołownia, wtedy będzie mógł realnie odpowiedzieć już na postawione bardzo konkretnie i formalnie zarzuty.
1: Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050, był gościem poranka, środowego poranka TOK FM. Panie marszałku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia panu życzę. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Agata Szczęśniak, OKO.press oraz autorka programu Jest Temat w TOK FM, a także Dominika Długosz, Newsweek Polska. Stan wyjątkowy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Stan wyjątkowy oraz...
2: W związku ze śledztwem.
1: W związku ze śledztwem. Dwa podcasty.
2: Dwa.
1: Tak. Ja muszę też zacząć się przedstawiać podcastami wszystkim.
2: Tak, właśnie, no mnie
1: też.
2: Nie.
1: No właśnie.
2: Mnie też właśnie
3: podcastem, dlatego. Program polityczny.
1: No właśnie, bo no, dobra. Dobra, dziewczyny, zaczynamy. Cieszycie się, że będziemy mieli nową konstytucję, Agata?

0: którą z kolei z tych, co ich nie mieliśmy w ostatnich latach. To trochę chyba jest tak, że w karierze każdego polityka o większym znaczeniu w Polsce przychodzi moment, że ogłasza, no to ja teraz położę państwu na biurku nową konstytucję. W Prawie Sprawiedliwości szczególnie ten pomysł jest żywotny. Jarosław Kaczyński i bodajże też Lech Kaczyński, no Andrzej Duda na pewno. No i teraz tę pałeczkę w tej sztafecie konstytucyjnej przejął Karol Nawrocki. Z tym, że oczywiście to jest pod pewnymi względami komiczne. Komiczne jest też to, że zaproszony do tej rady, która ma tworzyć konstytucję nowej generacji, a teraz Dominika i Tomasz patrzą na mnie z wyczekiwaniem, jak zakończę to zdanie.
1: Będzie ageism jakiś.
0: Brakuje, powiedzmy, w tej radzie osób, które by reprezentowały nowe generacje.
2: Chociażby
0: tak.
2: Średnią generację. Taką młodą jak my, Tomasz.
1: Na przykład.
2: Generację.
0: Jestem też profesor Piotrowski, który już powiedział, że Polska nie potrzebuje nowej konstytucji.
2: Jest pan Andrzejewski? Któryś z nich, pan Legutko, który powiedział, że co prawda nie jest prawnikiem i zgłaszał to prezydentowi, że nie wie, jak to napisać, ale i tak dostał zaproszenie.
0: No bo dobrze być w jakiejś radzie. A teraz wiele osób ma szansę się załapać, bo tych rad jest wiele i jak wiemy, tych stanowisk w radach jest bardzo dużo. Ale tak na serio to myślę, że to jest takie kolejne testowanie tego, na czym można by zbudować konflikt polityczny w najbliższych latach. I to, co nazywa prezydent i jego otoczenie momentem konstytucyjnym, to ja bym mówiła, że oni się zastanawiają, czy to pragnienie zmiany, jakiegoś zmiany systemu, głębokiej zmiany, na ile ono jest żywotne, i oczywiście ośrodek prezydencki będzie próbował podsycać tą zmianę.
1: Tak. Już,
0: i konstytucja jest tu pewnym symbolem tylko, takim rozpoznawalnym, znanym symbolem systemu, tego, w czym my funkcjonujemy, więc de facto Karol Nawrocki i jego otoczenie mówią, potrzebujemy zniszczyć, rozwalić, zbudować Polskę na nowo.
1: Okej, już Dominika oddaje ci głos, oczywiście, tylko tak. Prezydent mówi, mamy moment konstytucyjny, ale czy rzeczywiście jego otoczenie czyta dobrze nastroje? Bo moim zdaniem prezydent jeszcze nie opowiedział, czym ma być ta nowa Polska, bo jakby opowiedział, to by wtedy mógł mówić, słuchajcie, ale jeśli chcemy zrealizować to i tamto, to musimy zmienić konstytucję, bo dzisiaj konstytucja nie pozwala prezydentowi na to. Dlatego zmieniamy konstytucję. A dzisiaj nie ma nawet możliwości wprowadzenia takiej narracji, moim zdaniem. Dominiko, czy ty się zgadzasz?
0: Mogę jedno zdanie tylko, że
1: przepraszam,
0: w pewnym sensie przygotowaniem był ten cały konflikt z premierem wielomiesięczny i z rządem. Pokazanie, że obecny system jest dysfunkcjonalny. Już oddaję.
2: Prezydent Nawrocki od roku robi wszystko, żeby powiedzieć, no słuchajcie, ja nic nie mogę, bo mi zły premier przeszkadza. Mhm. Ale wracając do twojego pierwszego pytania, ja bym się bardzo ucieszyła, że mamy nową konstytucję, gdyby po pierwsze była realna szansa na manię nowej konstytucji, a po drugie na poważną debatę konstytucyjną. Nasza konstytucja wymusza na politykach konflikt. My nie jesteśmy ani w systemie kanclerskim, ani w systemie prezydenckim. I jest to absurdalne. My od 30 lat żyjemy w jakiejś w permanentnym starciu między prezydentem, który naprawdę ma największy mandat w Polsce, ale stosunkowo małe uprawnienia, a premierem, który ma zdecydowanie mniejszy mandat, a gigantyczne uprawnienia. I trudno się dziwić, że oni idą na zwarcie. No gość, który dostaje 11 milionów głosów prawie, chce coś mieć do powiedzenia. To jest dla mnie oczywiste. Przypominam, że to Jarosław Kaczyński chciał, żeby prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. I Jarosław Kaczyński uważał, że powinniśmy iść w kierunku systemu czystego, kanclerskiego. Oczywiście w końcu do Lecha Wałęsy to się potem pozmieniało kilka razy, ale nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili prezes. Tak, zacznijmy debatę o zmianie konstytucji, bo nasza konstytucja, co udowodniło nam Prawo i Sprawiedliwość, ma złudne bezpieczniki w różnych miejscach. Można je wymontować, można je obejść, można zabetonować system. Więc trzeba ją poprawić, trzeba uporządkować system, ale nie udawajmy, że w 10 osób, z których jedna mówi, że nie trzeba zmieniać konstytucji, druga ma 90 lat i przy całym szacunku dla marszałka Zycha i jego dorobku politycznego, naprawdę nie będzie już zmieniał konstytucji i pisał nowoczesnej konstytucji. Trzecia osoba mówi, że nie jest prawnikiem. No to po co to jest? Powołajmy normalną konstytuantę, zacznijmy poważną pracę i powiedzmy, że nowa konstytucja wejdzie w życie za 9 lat, że prace się skończą w ciągu 5, potem będzie referendum, czy potem będziemy dalej nad tym pracować legislacyjnie. I od nowej kadencji, nowego prezydenta, bo za 9 lat to na pewno będzie nowy prezydent. Mhm. Nie wiem, czy Karol Nawrocki zostanie wybrany na drugą kadencję, czy nie, ale za 9 lat na pewno to będzie kto inny. I za 9 lat będzie nowa konstytucja, żeby nie było podejrzenia, że Karol Nawrocki pisze ją pod siebie, żeby nie było chęci wpisywania tam rzeczy, które Karolowi Nawrockiemu będą się podobały albo nie. Wreszcie zróbmy to poważnie. Bo to jest naprawdę poważna historia. A to, co zaproponował nam prezydent, po prostu poważne nie jest.
1: Agato, coś chciałabyś dodać?
0: Po pierwsze, rzeczywiście można na konstytucję patrzeć tak, że ona generuje konflikt, natomiast można też spojrzeć z takiej perspektywy, że jest to idealistyczna konstytucja, która ma skłaniać do współpracy. No i też wiemy, jak ona powstawała, że chodziło o to, żeby zrównoważyć różne środowiska i żeby każdy miał udział w tej władzy. Natomiast bardzo zgadzam się z Dominiką, że potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej i refleksji nad naszym systemem i nad światem, w którym Polska funkcjonuje. No i rzeczywiście ta refleksja powinna być refleksją. Powinna nie być nawalanką polityczną. W naszej konstytucji są różne zapisy, które nie są realizowane, które i nie chodzi mi tylko o taki system praworządności, ale też system społeczny. To dużo teraz się o tym mówi, o problemach w opiece zdrowotnej. Mamy prawo zagwarantowane do opieki zdrowotnej, w darmowej, w publicznej, według konstytucji, które nie jest dostarczane w tej chwili w naszym państwie, ale refleksja nad konstytucją nie powinna dotyczyć tylko układu władz, ale też tego, jakie państwo chcielibyśmy zbudować, jaki jest jakiś ideał wspólnoty, która realizuje się w formie różnych władz, ale też wartości, które są wpisane w poszczególnych paragrafach.
1: Czyli nowa umowa społeczna.
0: Tak, nowa umowa społeczna. Ale czy ja widzę w tej chwili warunki do tego, żebyśmy nad czymś takim się publicznie zastanowili?
2: Zresztą ta rada też jest dowodem na to, że to nie jest pomysł na poważne zastanowienie.
1: Ale jeśli Donald Tusk mówi, że to nie jest poważna propozycja, to nie powinien... może nie Donald Tusk, ale ta koalicja rządowa rozpocząć własnych prac.
2: A może im się podoba? Tomek, nie wiem, jak może im się to podobać, bo nie wiem, jak im się może podobać działanie w takiej
1: atmosferze. Tak, tylko że wiesz, zmiana konstytucji, ale zmiana konstytucji może też pomóc w naprawie wymiaru sprawiedliwości, w tym resecie konstytucyjnym, o którym mówimy w Trybunale Konstytucyjnym, o wyprostowaniu kwestii Trybunału Stanu, żeby na przykład Trybunałem Stanu nie rządziła pierwsza, czy rządził pierwszy prezes Sądu Najwyższego, żeby uniezależnić bardziej Trybunał Stanu także
2: żeby
1: od polityków.
2: Żeby zaczął działać.
1: Tak, w ogóle, żeby zaczął działać.
2: Bo to by fajnie, żebyśmy w ogóle Sąd Konstytucyjny mieli w naszym kraju.
1: Jest ileś problemów do rozwiązania, które mogłyby być sprawnie rozwiązane i w miarę bezboleśnie dzięki zmianie konstytucji.
2: Wiesz co, ja nie chcę nikomu wypominać błędów historycznych, co uczynię właśnie po tym wstępie, ale Donald Tusk już raz zaproponował pewną zmianę konstytucyjną, która się okazała być ćwiczeniami, że przypomnę 4 razy tak, likwidację Senatu, zmniejszenie liczby posłów, rezygnację z immunitetu i coś tam jeszcze było. Czwarte, co nie pamiętam. To była zmiana...
1: Jednomandatowe okręgi wyborcze.
2: To była zmiana systemowa, którą zaproponował, potem się okazało, że były to ćwiczenia, w których
1: zmienili przepisy.
2: Bo chodziło o to, żeby przećwiczyć wolontariuszy, czy umieją zebrać podpisy. zapisy. I to był chyba ostatni raz, kiedy oni mówili o zmianie konstytucji, więc nie wiem, czy ta chęć tam w ogóle istnieje.
0: A jednocześnie my, nie dość, że przez ostatnie lata bardzo dużo się dowiedzieliśmy na temat naszego państwa, gdzie ono nie działa, gdzie ma wady, które instytucje ze sobą nie współpracują, jak nie są zabezpieczane, kto ma za dużo władzy, kto ma za mało władzy i tak dalej, to jeszcze w dodatku wyrośli nam obywatele i obywatelki, którzy mają dużo większą świadomość konstytucyjną i świadomość państwa i dużo większe zainteresowanie tym, co się dzieje w państwie i co się dzieje w życiu publicznym. Więc
2: ale spójrzcie,
0: ludzie też powinni być w szerokich grupach włączeni w pracę nad konstytucją.
2: Spór kompetencyjny w Polsce ma ponad 16 lat, bo od konfliktu o krzesło między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim zaczęliśmy w ogóle mówić o konflikcie, o sporze kompetencyjnym między prezydentem a premierem. I do tej pory politycy go nie rozwiązali. Nikomu tak naprawdę nie zależało na tej drobnej zmianie konstytucji, która by uporządkowała tę jedną historię. I zmiany konstytucji oczywiście co jakiś czas się zdarzają, bo tam się przestawia przecinek, czy dopisuje dwa słowa, czy się dopasowuje ją trochę do rzeczywistości, ale potrzebna jest nam zmiana fundamentalna, tylko absolutnie nie w ten sposób.
1: Wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Dzień dobry.
1: Oraz jestem. Agata Szczęśniak, OKO.press.
0: Dzień dobry.
1: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
2: Oczywiście.
1: I własne warzywa.
0: Tak.
1: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
2: Tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
1: Agata z nasionek.
2: Nasionek, bo ja z sadzonek.
0: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
1: Gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
2: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
1: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
0: O pomidorach.
1: Pojawił się temat pomidorku. Ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
0: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
1: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka. Dominika.
2: Chciałam zobaczyć Łatwoganga na okładce.
1: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie
2: nie
1: a propos. Łatwoganga. Słuchajcie, sprawa Szymona Hołowni i Kolegium Humanum. Pojawiła się informacja, że Szymon Hołownia będzie wniosek o uchylenie jego immunitetu, bo prokuratura będzie chciała postawić zarzuty. Prawda to, czy nie? Agata?
2: No ja, poczekaj, bo to może ja, bo to no, u nas właśnie, się pojawiło.
1: Ale ja chciałem, żeby Agata od razu na dzień dobry powiedziała, że to jest nieprawda, że
2: to się pojawiło zresztą nie tylko informacji. U nas, bo też polecam Roberta Zielińskiego i Macieja Dudę w TVN-ie, którzy mają dokładnie te same informacje, co my. Ten wniosek jest przygotowywany. Procedura z wnioskiem o uchylenie immunitetu nie jest procedurą taką normalną, jak zatrzymanie, po prostu wniosek prokuratora czy postawienie zarzutów. Najpierw on musi trafić do prokuratury krajowej, prokuratura krajowa go sprawdza, wysyła jeszcze do uzupełnienia, albo nie wysyła, albo go odrzuca, a potem wysyła do prokuratora generalnego, który wysyła go do Sejmu. Potem Sejm decyduje w głosowaniu. I ta procedura jest na pewnym etapie przygotowywania wniosku. Ja w zeszłym tygodniu usłyszałam, że te wnioski już poszły, chłopaki z TVN-u usłyszeli, że jeszcze nie poszły, ale...
1: A że poszły do Sejmu?
2: Że poszły nie do Sejmu, tylko do Prokuratury Krajowej. Mhm. Więc procedura jest w procesie. Ma to związek z Kolegium Humanum. Od miesięcy słyszymy, że to, co mają prokuratorzy, ich zdaniem, nie zdaniem redakcji Newsweeka czy redakcji Onetu, tylko zdaniem prokuratorów, jest wystarczające, żeby zabrać immunitet Szymonowi Hołowni i Michałowi Kobosko i postawić im zarzuty. Że znajdują się tam dokumenty z ich podpisami, że znajduje się tam korespondencja z Kolegium Humanum, z której zdaniem prokuratorów ma wynikać, że panowie mieli studiować bez studiowania. I ja również zakładam, ponieważ gro tej wiedzy, tak wynika z moich informacji, jest oparty na zeznaniach byłego rektora Pawła Czy. I ja zakładam, że Paweł Czy miał pewną metodę działania, że on sobie zbierał stajnie ludzi, którym dawał te dyplomy, bo po prostu chciał mieć wpływy. I uważał, że tą metodą te wpływy sobie załatwi również na scenie politycznej. Zawsze warto. I ja zakładam, że być może on część tych działań przeprowadzał bez wiedzy tych osób, ale od tego, żeby to wyjaśnić, jest sąd. Na razie prokuratorzy uważają, że uprawdopodobnione jest to, że panowie chcieli tam studiować i chcieli dostać te dyplomy. I jakby tyle. Ta procedura trwa i to, że nazwisko Hołowni się tam pojawia, wiadomo, od 4 lat. To nie jest żadne zaskoczenie.
1: Tak, tak, tak.
2: Dlatego, że naprawdę w momencie pierwszej publikacji Renaty Kim i Kuby Korusa, w momencie, kiedy ta publikacja się ukazała, tego samego dnia oni pytali Szymona Hołownię o to, czy ma cokolwiek wspólnego z tą uczelnią. No nie pytali dlatego, że tak im przyszło do głowy, żeby zapytać. Tylko pytali dlatego, że już przy pisaniu pierwszego artykułu wiedzieli, że tam pojawia się nazwisko Szymona Hołowni. Więc sprawa ma 4 lata i wszystkie te historie o tym, że teraz nagle służby, naciski, szantaże, no po prostu są pewną narracją polityczną, którą ja rozumiem, ale jednakowoż ona nie jest oparta na prawdzie.
1: Okej, to szczęście.
0: Mogę powtórzyć? Proces trwa, to się toczy nie od dziś, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Renata Kim, ale też Maciej Duda i Robert Zieliński z TVN24. To są świetni dziennikarze, którzy nie jedną rzecz ujawnili i nie ma żadnych... Nie ma żadnych podstaw, żeby wątpić w ich doniesienia. Natomiast no, z takiego politycznego punktu widzenia to jest kolejna cegiełka do tego rozchwianego wizerunku Szymona Hołowni i do kłopotów Szymona Hołowni i do też jakby to powiedzieć, polityk, który był wielką nadzieją i który chciał zbudować coś nowego i był realną nadzieją dla wielu ludzi, którzy i na niego zagłosowali, ale też za nim stanęli, współtworząc jego partię, współtworząc stowarzyszenie, współtworząc think tank. No, zostali przez Szymona Hołownię zawiedzeni, chyba głównie jego jakimś brakiem doświadczenia, które okazuje się w polityce jednak niezwykle istotne. I być może w tej sprawie też chodzi o jakiś brak wyczucia tego, żeby nie widzimy tam doniesień o dużo, dużo bardziej doświadczonych politykach. Wiemy, że tam było dużo polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent Sutryk, który też był takim nową osobą u władzy we Wrocławiu. Może doświadczenie w polityce jednak bywa czasem tarczą ochronną.
2: A Sutryk jest sprawą wyjątkowo niekorzystną dla Donalda Tuska. Znaczy Donald Tusk osobiście popierał Sutryka już w kolejnych wyborach na prezydenta Wrocławia. Teraz
1: Wtedy Newsweek już przed wyborami informował o problemach Sutryka z kolegą Kumaną.
2: Był na okładce. Jego zdjęcie było na naszej okładce, wiadomo było, naprawdę, nie trzeba było nawet czytać artykułu, mogło w oczy wpaść w kiosku ruchu. Nie było już kiosku ruchu.
1: Już od dawna nie
2: tak. A teraz nagle Koalicja Obywatelska poparła absolutorium dla Sutryka, chociaż mogli się go pozbyć. Naprawdę, wszyscy politycy w tej sprawie mają swoje historie. Każda partia ma swoje historie związane z Kolegium Humanum. I opowiadanie o spiskach, działaniu służb i naciskach oraz szantażach
1: jest narracja Szymona Hołowni i jego otoczenia. To będzie taka narracja Polski 2050.
2: Oczywiście politycznie ja to rozumiem, że taka narracja jest niezbędna od czasu do czasu w polityce, ale Szymon Hołownia używa jej za każdym razem, kiedy coś wokół niego się dzieje, a potem zaczyna mówić o zamachu stanu, a potem się zaczyna dziwić, że go prokuratura wzywa.
1: Cześć, co to będzie nie tylko z Szymonem Hołownią, ale też z Łukaszem Mejzą, z Januszem Kowalskim.
2: Ty się zatroskałeś, widzę, poważnie.
1: Bardzo.
0: O Łukasza Mejzę?
1: Przede wszystkim o Łukasza Mejzę i te jego 162, tak? Chyba punkty karne, które nazbierał. jeśli chodzi o jazdę samochodem.
0: Myślałam, że się troszczysz o to, że dostanie na tej gali jakieś tam
2: pomordzie.
1: Nie, ja się martwię, co on dalej będzie robił. Znaczy, no tak, wybitna postać parlamentaryzmu polskiego. I co, i poza PiS-em, klubem parlamentarnym, Janusz Kowalski, następny wybitny.
2: Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że tam organizatorzy tej gali MMA mówili, że on chciał bańkę za tą walkę w klatce, ale on nie jest wart bańkę, więc zakończyli z nim pertraktację.
1: Tak, ale to zostawmy freak fighty, czyli walki. Podobają ci się freak fighty?
2: Nie wiem, nigdy nie widziałam, więc nie mam żadnego pojęcia.
1: Jest
2: nigdy
1: słabe,
2: w życiu
1: to jest,
2: nie widziałam gali MMA.
1: Przynajmniej
2: więc
1: się okładają sprawnie, amatorzy raczej tak.
2: Wiesz co, w Sejmie się mówi inaczej. W Sejmie się mówiło, że oni coś chcą kombinować we dwóch, ale ja jestem akurat przekonana akurat, że Kowalski się nie wda z Mejzą w żadne historie, bo i tam nie było chemii między nimi nigdy jakoś specjalnej. Kowalskiego ciągnie do Konfederacji i moim zdaniem on wyląduje prędzej czy później u Mentzena. Oni się całkiem nieźle dogadywali ze sobą. To Kowalski był projektodawcą? Dobra. Pomysłu, żeby stworzyć pakt senacki prawicy między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością. Więc myślę, że on prędzej czy później wyląduje u Mentzena i Bosaka. Nie u Brauna, tylko u Mentzena i Bosaka właśnie. Będzie w tej Konfederacji normalsów bardziej. A Mejza, to ja nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie chciał wziąć go na pokład, bo to są naprawdę chodzące kłopoty, nie?
0: Tak, ja też myślę, że Janusz Kowalski teraz poszedł na chwilę do takiego czyśćca parlamentarnego. Musiał parę nieprzyjemnych rzeczy powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, bo są też przecież jego wypowiedzi o tym, że w PiS-ie zobaczył tłuste koty, politykierstwo.
2: Nagle
0: bielmo spadło z oczu, tak. Więc musi tam popodgryzać trochę Prawo i Sprawiedliwość, w ten sposób zbudować swoją wiarygodność. Prawdopodobnie za jakiś czas też myślę, że zobaczymy go w Konfederacji, która no, będzie potrzebowała też nieco bardziej doświadczonych osób niż ten zasób, który ma w tej chwili.
1: Tylko czy Janusz Kowalski to jest postać potrzebna Konfederacji?
0: No chyba, że i tu jest duży znak zapytania. Coś mocnego rzeczywiście wejdzie w związku z aferą Zonda Krypto, bo Janusz Kowalski był rzeczywiście takim propagatorem luzowania polskiego prawa i ułatwiania działania giełdom kryptowalut w Polsce. On w październiku był ten Kongres Prawa i Sprawiedliwości Myśląc Polska. On tam prowadził panel na temat właśnie kryptowalut. Przygotowywał ustawę na ten temat. Jak przeglądałam fora i różne portale kryptowalutowe, to był tam wychwalany jako właśnie ten jedyny polityk, który rozumie.
2: Tak, tylko żeby tutaj nie zabrzmiało to jak jakaś wyjątkowa obrona Janusza Kowalskiego, ale ja mam wrażenie, że on o ile totalnie jest wkręcony w kryptowaluty, to nie ma żadnego kontaktu z Zonda Krypto. Moim zdaniem jakieś inne giełdy, jacyś inni ludzie, ale...
1: A co wirtualna polska przestrzeń?
2: Ja nie mam zielonego pojęcia, natomiast wiesz co, ja mniej więcej pamiętam, kiedy on się zaczął wkręcać w te kryptowaluty i mam wrażenie, że to już było, że to było całkiem niedawno.
0: Tak. To było niedawno.
2: Natomiast
0: jest potrzebny
2: o tyle, że Konfederacja przewiduje, że będzie miała dwa razy więcej posłów niż ma w tej chwili. Potrzebuje jedynek. Potrzebuje lokomotyw w regionach, w których nie miała posłów do tej pory, a tacy ludzie jak Kowalski są lokomotywami, bo mają
0: innych ludzi niż zgłaszała poprzednio,
2: tak,
0: którzy jedzą psy, czy
2: tak, coś
0: jakieś
2: tam.
0: Takie rzeczy tam były.
1: Będziemy mieli Sejm dopiero w przyszłym roku.
2: Pamiętaj,
1: po tych
2: wyborach. Pamiętaj, że Braun wejdzie.
1: Wiem.
2: Z jakimś tam Schreiber.
1: Wiem i dlatego aż tak mnie tak, trąchnęło.
2: Ach,
1: mnie trąchnęło. Miga światełko na stole, co oznacza, że przewalamy już czas. Aby nie dostać ochrzanu jeszcze większego niż dostanę, bardzo dziękuję paniom za obecność w studiu. Agata Szczęśniak, OKO.press, Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Dziękuję, miłego dnia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja apeluje do zagranicznych placówek, by ewakuowały dyplomatów i pracowników z Kijowa. Pozostałych 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego musi być dopuszczonych do orzekania, uznał Trybunał w Strasburgu. Podpisanie umowy w piątek, a pierwsze pieniądze z sejf mają trafić do Polski jeszcze w maju.